czas nie potrafiłam po prostu tego zrozumieć, przyjąć. Teraz myślę, że przynosi to owoce i dopiero z perspektywy czasu i śmierci tamtego człowieka, bo myślę, że Pan Bóg już doprowadził w moim życiu do takiej sytuacji, że nastąpiła ta śmierć. Dopiero w perspektywie tego nowego człowieka mogę powiedzieć, że nastąpiła ta przemiana. Momentem, kiedy poważny przełom w moim życiu nastąpił, była sytuacja, kiedy wyszłam za mąż, za mojego kolegę, później przyjaciela ze szkoły. Jak się okazało, dosyć szybko. Był to sakrament, który okazał się nieważny z uwagi na moją niedojrzałość, o której wówczas pojęcia zupełnie nie miałam. Natomiast teraz, po wielu latach, mogę powiedzieć, że faktycznie te wszystkie doświadczenia młodości spowodowały takie zatrzymanie i rozchwianie jakieś wewnętrzne, duchowe, emocjonalne, że ja po prostu zupełnie nie wiedziałam, czym jest miłość. Postrzegałam ją raczej jako zaspokajanie własnych potrzeb, oczekiwań, pewien egoizm. Natomiast zupełnie nie jako życie i umieranie dla drugiego człowieka.

0: Tak, patrzę sobie w tej chwili w Pismo Święte i jest tutaj napisane: miłość i pokora zasadą postępowania, obowiązki chrześcijanina. To jest w liście do Rzymian. I myślę, że nie przez przypadek właśnie to zdanie mi się jakoś tutaj nasunęło, bo myślę teraz, że właśnie miłość i pokora są największymi cnotami, na które człowiek może się otwierać, a mnie tego po prostu brakowało.
1: A jak kończy się ten wątek bólu głowy po tych doświadczeniach psychodynamicznych? Bo mówiłaś o takiej sytuacji dosyć dramatycznej i później jakiejś chwilowej uldze, ale jak to dalej?
0: Faktycznie ja zaczęłam brać, jakoś korzystać z pomocy ojców bonifratrów i to jakoś w sposób naturalny w momencie, myślę, kiedy zaczęłam się już odwracać trochę od tych wszystkich praktyk okultystycznych i new age'owych, to zaczęło po prostu odchodzić ode mnie. Myślę, że Pan Bóg zaczął coraz bardziej przedzierać się do mojej świadomości, fakt jego istnienia. I zaczął działać w tej sytuacji. Tak dzisiaj to widzę.
1: Mówisz o małżeństwie.

0: jak dziś patrzysz na ten czas, czy to był czas schodzenia w dół, upadania, czy jak na to patrzysz?
1: Historia tego związku z ojcem mojego syna Piotra jest historią, która do pewnego momentu była dla mnie niezrozumiała. To znaczy ja sobie myślałam, że zadawałam sobie pytanie, po co to wszystko się stało, skoro po 11 latach okazało się, że po prostu ten związek nie był sakramentalnie ważny.
0: W sposób formalny się to okazało?
1: Tak.

Niewątpliwie wielkim darem tego związku jest mój syn, nasz syn, Piotr. Ale też myślę, że było mi to bardzo potrzebne, to doświadczenie, ponieważ tak naprawdę Pan Bóg za sprawą tego bardzo mocnego doświadczenia pokazał mi, kim naprawdę jestem. To znaczy otworzył przede mną rzeczywistość, której ja w żaden inny sposób być może nie mogłabym poznać. Taką rzeczywistość o mnie samej. O tym właśnie, że tak to dzisiaj widzę, że jestem taką kaleką emocjonalną, że po prostu faktycznie nie mam miłości, nie potrafię kochać ludzi w taki sposób prawdziwy, w ten sposób, w jaki Jezus nas kocha. I ta moja nieumiejętność może być jedynie Jemu po prostu ofiarowana, powierzona. Wiem dzisiaj, że miłość o własnych siłach, miłość po ludzku traktowana nie jest możliwa. Ja po rozstaniu się z tatą Piotra zaczęłam poszukiwać miłości w poczuciu takiego własnego zwątpienia w siebie, we własną kobiecość. Zaczęłam poszukiwać miłości. Skończyło się to dosyć przykro. Byłam kilka razy, jakoś miałam przekonanie, że to jest prawdziwa miłość, natomiast w perspektywie okazywało się, że to była pewna ułuda. I w tej chwili wiem, że tak jak wiara jest pewną łaską, na którą jedynie mogę się otwierać w stosunku do Pana Boga i prosić Go pokornie o tę łaskę, bo to nie jest kwestia mojej wytrwałej praktyki religijnej, o czym kiedyś myślałam, że po prostu wiara jest związana z długością modlitw albo częstotliwością chodzenia do kościoła. Tak, w tej chwili mam absolutnie przeświadczenie, że również miłość jest łaską, i że ja sama z siebie nie jestem w stanie po prostu kochać nikogo, ani siebie, ani najbliższych, a tym bardziej drugiego człowieka, z którym miałabym dzielić życie i oddawać mu po prostu swój czas i dla niego umierać. To były rzeczy dla mnie absolutnie zakryte.

0: tej chwili powoli się zaczynam tego uczyć, choć teoria nie jest gwarancją umiejętności wcielenia po prostu w życie tych doświadczeń.
1: I w jaki sposób Pan Bóg przychodzi do Ciebie? Jak, w jaki sposób Twoje nawrócenie się zbliża w tej Twojej historii?
0: Tak, po roku 2000, kiedy nastąpił rozwód cywilny z tatą Piotra, ja wtedy zaczęłam doświadczać Bożej opatrzności, Bożej miłości, ponieważ przyznam, że byłam w stanie takim psychicznym, absolutnie tragicznym. Myślę, że to był jeden z momentów, kiedy faktycznie osiągnęłam jakiś kres swoich wytrzymałości. W ogóle po rozstaniu z tatą Piotra był taki czas, że ja po prostu płakałam dzień i noc, łzy mi leciały. I to były łzy takiej bezradności, łzy smutku i też łzy nienawiści. Ja po prostu miałam w sobie tyle nienawiści, że nie potrafiłam żyć, nie potrafiłam normalnie oddychać. Ta nienawiść mnie zabijała. I pamiętam, że po jakimś czasie doszło do tego, że ja po prostu myślałam, że oszaleję. Chodziłam wręcz po ulicach i wołałam do Pana Boga, którego wówczas jeszcze nie znałam, żeby coś z tym zrobił, bo po prostu nie mam siły tak żyć. I zdarzyła się rzecz, która była cudem. Pewnego razu po prostu, z dnia na dzień, Pan Bóg zabrał mi tę nienawiść. Tak jak zabiera się worek kamieni z pleców. I wtedy zaczęła się moja prawdziwa przemiana, bo miałam absolutnie świadomość tego, że własnymi siłami po prostu nie jestem w stanie wybaczyć ani prosić o wybaczenie. A wówczas zdarzyła się taka radykalna zmiana we mnie. I zupełnie inaczej spojrzałam na tę sytuację. Potrafiłam już wtedy prosić tatę Piotra również o to, żeby mi wybaczył, chociaż być może te moje próby były dla niego niezrozumiałe. One nie miały na celu jakoś cementowania tego związku. Były po prostu wynikiem mojej potrzeby takiej wewnętrznej, żeby go przeprosić za całe zło, które się zdarzyło, które było moim udziałem. Ale wbrew temu, że faktycznie było moim udziałem, to ono nie było tak naprawdę moim celem, bo ja go kochałam w taki sposób, w jaki potrafiłam. A dla mnie miłość wówczas była po prostu rzeczą bardzo poranioną. Nie znałam prawdziwej miłości.

0: I to był moment, kiedy Pan Bóg zaczął mocno działać w moim życiu.
1: Zobaczyłaś to od razu, że to Pan Bóg działa?
0: Tak, ja pamiętam, że jakoś w momencie, kiedy tata Piotra się wyprowadził, ja bardzo mocno zaczęłam czuć obecność mojej babci, która już wówczas nie żyła. Tej babci, o której wspominałam z dzieciństwa. Czułam jej obecność i pamiętam, że nosiłam w ręku po prostu różaniec non-stop, bo on mnie chronił. Nie potrafiłam za bardzo nawet się modlić na tym różańcu, ale właśnie to był różaniec babci i on mnie chronił. I wtedy coś się zaczęło zmieniać w moim życiu. Przez rok jeszcze musiałam czekać na prawdziwe poznanie Jezusa, ponieważ w ciągu tego roku jeszcze zrobiłam mnóstwo głupich rzeczy właśnie szukając miłości i potwierdzenia siebie jako kobiety. I po tym roku w sposób taki zupełnie dla mnie

Nie Pana Boga Jezusa wydawało mi się, że jest sprawą bardzo intymną i osobistą i nie powinno być wręcz nawet jakoś dzielone z innymi ludźmi. I wówczas pamiętam, że mój przyjaciel, który spowodował w ogóle, że się dowiedziałam o tych katechezach i że tam poszłam, powiedział mi, że wspólnota jest takim korowodem idącym przez pustynię, który w momencie, kiedy ostatni wędrujący upadają, daje siłę do tego, żeby wstać i iść dalej, bo ta perspektywa gdzieś tam jawiącej się oazy, być może całkiem niedaleko, musi być, ta dobra nowina musi być przekazana tym właśnie ostatnim, tym upadającym. I jakoś tak malowniczo to się rysowało, ale przez długi czas jeszcze nie potrafiłam tego zrozumieć.

0: Doświadczasz wtedy cierpienia i przychodzisz w miejsce, w którym czego się dowiadujesz.
1: Tak. Byłam w wielkim utrapieniu i cierpieniu, faktycznie. Powiem więcej, byłam w śmierci. Moje życie nie miało żadnej perspektywy, żadnego sensu tak naprawdę, poza moim synem, który w momencie, kiedy pojawił się na świecie, stał się dla mnie sensem po prostu całego mojego życia, z czego Pan Bóg też musiał w bardzo subtelny sposób mnie leczyć, bo faktycznie miłość taka trochę niezrównoważona, taka zbyt emocjonalna, szczególnie w sytuacji, kiedy zostałam sama z Piotrem, była rzeczą, na którą Pan Bóg wciąż otwiera mi oczy i leczy mnie z tego niezrównoważenia. Natomiast tam zobaczyłam, że pamiętam, zobaczyłam, że jest inne życie, że jest jakaś wolność, za którą tak naprawdę zawsze tęskniłam, o której zawsze marzyłam, której szukałam w przeróżnych, odmiennych stanach świadomości. Tutaj czułam, że jest prawdziwa wolność i dobra nowina. To, co usłyszałam we wspólnocie, to, że Jezus mnie kocha, że zna historię mojego życia, że powołał mnie do tego życia, znając to wszystko, co ja zrobię, i że mnie kocha, że nie odwraca swojego wzroku ode mnie, że jest zawsze ze mną. I to była najlepsza rzecz, jaka mogła mi się przytrafić w życiu. Że na tę miłość nie muszę zapracować, że nie muszę zasłużyć, że nie muszę być fajna, ani ładna, ani zdolna. Po prostu kocha mnie taką, jaką jestem. Co więcej, z czasem zaczął mi pokazywać jakąś wielką moją biedę. Tak naprawdę ja cały czas na zewnątrz, nawet w tych sytuacjach trudnych, starałam się zachowywać pozory twardej, niezależnej kobiety.
0: Z dużego miasta.
1: Która sobie doskonale radzi w każdej sytuacji.

0: I myślę, że te wszystkie doświadczenia naprawdę były pięknym planem Pana Boga, który doprowadził do takiego momentu, że teraz czasami zdarza mi się doświadczyć w sposób taki bardzo, taki absolutnie piękny i wyjątkowy właśnie miłości i miłosierdzia Bożego. Kiedy czuję po prostu obecność Jezusa bardzo blisko, kiedy tak jak Faustyna pisze, że przepełnia ją miłość tak wielka, że nie jest w stanie jej objąć, nie jest w stanie jej po prostu przyjąć. I mnie się zdarzają takie momenty i to są najpiękniejsze momenty życia. I to jest najpiękniejsza wolność. Że tak naprawdę wiem, że po prostu nic nie muszę. Że jedyna rzecz, która jest ważna, to jest właśnie bliskość Jezusa. Natomiast wszystko inne, o czym kiedyś myślałam, że jest niezbędnie potrzebne do życia, że to wszystko jest po prostu mi dane i że ja nic nie muszę.
1: Najtrudniejsza sytuacja w tej już, no, kiedy jesteś na drodze, kiedy już Pan Bóg jest punktem odniesienia dla ciebie, którą z Nim razem przeszłaś.
0: Była taka sytuacja faktycznie, która wydarzyła się właśnie w tym roku. Otóż pod koniec ubiegłego roku okazało się, że firma, w której pracowałam, na skutek różnych tam perturbacji zwolniła swoich pracowników, również mnie, i zostałam bez pracy. Od marca ubiegłego roku nie miałam pracy. Poszukiwałam naturalnie nowego zajęcia. Przechodziłam przez momenty frustracji, jakiegoś trudu wielkiego, zwątpienia, buntu. No i zdarzyło się tak, że rozpoczęłam w maju pracę w pewnej firmie wydawniczej, w której dowiedziałam się, że w związku z tym, że organizują nowy dział, w którym ja będę pracowała, mam w sierpniu dostanę urlop na cały miesiąc. Więc ponieważ zawsze tak sobie obiecywałam, że gdyby się zdarzyło, że będę miała więcej czasu, pójdę na pielgrzymkę do Częstochowy. W związku z tym tutaj była znakomita sytuacja i okazja, żeby iść na tą pielgrzymkę.

0: marzeniem.
1: Powędrowałam do Częstochowy z przeróżnymi sytuacjami śmiesznymi i trudnymi, bo okazało się, że jakieś takie techniczne były problemy, na przykład przy pierwszym postoju pod nadarzynem zaatakowały mnie takie dzikie osy, na gnieździe których usiadłam, więc miałam głowę pogryzioną po prostu przez kilkanaście os i ból nie do zniesienia. Jakieś takie śmieszne teraz z perspektywy czasu sytuacje. Ale pamiętam, że szłam do tej Częstochowy z taką intencją ofiarowania swojego życia i życia Piotra, mojego syna, Maryi. Również niosłam w sercu intencję dotyczącą Bożej opatrzności nad sprawą właśnie, która toczyła się w sądzie metropolitalnym, dotyczącą mojego małżeństwa. Ponieważ przed złożeniem tego wniosku do sądu pojechałam do Częstochowy, złożyłam pod obrazem Matki Bożej nasze obrączki i powierzałam jej tą sprawę i miałam taką świadomość, takie przeświadczenie, że właśnie nastąpi w tym roku zakończenie tej sprawy. I miałam taką potrzebę również niesienia tej intencji. Oczywiście do Częstochowy doszłam. Było to przepiękne przeżycie, bardzo, bardzo piękny czas. Z taką świadomością, że wracam do Warszawy i po prostu idę do pracy. No i cóż, okazało się, że wróciłam do Warszawy. W pracy urlop przedłużył się o kolejne tygodnie. W związku z tym pojechałam na rekolekcje do Otwocka, które prowadził ojciec Bill, aby dalej jakoś tak powierzać swoje życie Maryi i oddawać je Jezusowi, żeby po prostu, żeby działanie w tym moim życiu i taka była kwestia mojego przyzwolenia na to, akceptacji tej sytuacji. Okazało się, że kiedy wróciłam do Warszawy, po prostu okazało się, że tamta praca jest już nieaktualna, nawet z powodów, których do dzisiaj nie do końca rozumiem i nie wiem. Jednym słowem, zostałam bez pracy, bez środków do życia.

I to był okres 9 miesięcy, dokładnie 9 miesięcy, kiedy naprawdę przeżywałam po momencie rozstania z tatą Piotra bardzo trudne momenty swojego życia. To znaczy, z jednej strony miałam jakąś taką ufność, że Pan Bóg wszystko może i że to ma sens, ale z drugiej strony naturalnie rozpacz, dezorientacja, bunt i wszelkie po prostu możliwe stany jakiegoś przerażenia mi towarzyszyły. Aż do momentu, kiedy powiedziałam: dobrze, Panie Boże, oddaję Ci tą sytuację, jeśli tak chcesz, żebym po prostu nie miała pracy, żebyśmy z Piotrkiem zamieszkali pod mostem, no to ja się na to zgadzam. I stała się rzecz przedziwna, ponieważ pewnego dnia zadzwoniła do mnie, najpierw napisała do mnie SMS-a pewna osoba, która się przedstawiła, że chciałaby się ze mną spotkać, ponieważ ma mój numer telefonu od znajomych, w sprawie pracy. Ja się z tą osobą spotkałam, ale przez kolejne miesiące nie miałyśmy jakoś kontaktu. Były jakieś obietnice takie lakoniczne, których słyszałam całe mnóstwo wcześniej, bo naturalnie cały czas poszukiwałam pracy. I jak gdyby nie pokładałam w tym żadnych nadziei. I zdarzyła się rzecz wyjątkowa, ponieważ 21 stycznia, dokładnie w Dzień Babci, to jest dzień, kiedy moja babcia, właśnie ta, o której tutaj wspominam od czasu do czasu, moja babcia umarła tego dnia, 21 stycznia. To był Dzień Babci. I tego dnia zadzwoniła do mnie ponownie Wanda z prośbą o spotkanie, ponieważ musimy sfinalizować kwestię tej pracy. Ja się z nią spotkałam i okazało się, że faktycznie, że mam tą pracę. I ja wtedy tego samego dnia uświadomiłam sobie, że to był dokładnie dzień, w którym skończyłam duchową adopcję dziecka, którą podjęłam 9 miesięcy wcześniej. To był dokładnie ten sam dzień. I odebrałam to jako ewidentny znak Pana Boga, po prostu prezent, który zgotował mi na urodziny tego mojego duchowego dziecka. I prowadzenie, które później nastąpiło w tej firmie, jest rzeczą dla mnie zupełnie fenomenalną, ponieważ ja nigdy bym sobie nie wyobraziła, że mogę się tym zajmować. To jest taka agencja reklamowa i aktorska. I Pan Bóg po prostu od pierwszego momentu, kiedy znalazłam się w tej firmie, prowadzi mnie za rękę i podpowiada mi, jak najlepszy doradca, w sposób dla mnie po prostu zadziwiający. Mam obecność w tej chwili, czuję obecność Pana Boga po prostu każdego dnia.

0: profil tego, co robię, jest mi zupełnie, na początku był mi nieznany. Było to nowe środowisko, którego jak gdyby miałam prawo nie znać i jakiś czas taki na wdrożenie się jak gdyby był jak najbardziej na miejscu. Natomiast Pan Bóg zadziałał w sposób przedziwny. Od pierwszej minuty, kiedy tam się pojawiłam, po prostu ja wiedziałam dokładnie, co mam robić, jak i z mniejszymi, i z większymi sukcesami pracuję tam do dziś. Wiem ewidentnie, że to jest praca dana mi od Pana Boga. Osoba, która jest moją przełożoną, Wanda, notabene jest również w neokatechumenacie, w innym miejscu, na Domaniewskiej. Jest to sytuacja absolutnie fenomenalna, ponieważ po trzech dniach pracy wspólnej, być może po większej ilości dni, tak jakoś koło tygodnia, Wanda dowiedziała się, że jest chora na nowotwór. I zostawiła po prostu swoją pracę po to, żeby się leczyć. I pozdrawiam ją serdecznie. Wraca teraz do zdrowia.
1: Powiedz w tej historii, jaki Bóg się wyłania? Kim on jest?
0: Tak. Bóg, który jest miłością, taką miłością, której ja nie jestem w stanie nawet ani opisać, ani nazwać. Mogę jedynie ją doświadczać i to też mam świadomość, że jest to tylko mały promyk tego wielkiego ognia miłości. Mam taką świadomość, że to, co jest czasami moim udziałem, jest po prostu pewnym muśnięciem, bo myślę, że to jest taka rzeczywistość, która absolutnie nie jest do pojęcia. Jezus jest moim przyjacielem i codziennie rano, kiedy wstaję, patrzę mu w oczy i proszę, żeby był ze mną. I żeby nie pozwolił mi odejść nigdy, żeby trzymał mnie za rękę i w tej chwili też patrzy i uśmiecha się.

0: Jakie jest Twoje powołanie?
1: A to jest bardzo dobre pytanie. Muszę powiedzieć, że właśnie mocno zastanawiam się w tej chwili nad tym, jakie jest moje powołanie. Pewnie pierwsza rzecz, która jest dosyć oczywista, to jest to, żebym była dobrą matką, co powierzam Panu Bogu, bo już sama wiem, że Jego pomoc jest bardzo potrzebna. Pewnie, żebym była też dobrą córką, choć moje relacje z rodzicami są różne, ale bardzo ich kocham i chciałabym, żeby to wiedzieli. Żebym była dobrą siostrą. A tak naprawdę moim powołaniem jest to, żebym była dzieckiem Boga i to jest jedyna rzecz, która jest ważna. A wszystko inne po prostu jest tylko dodatkiem. I to jest ta wolność.
0: A samotność?
1: Tak, faktycznie bywa tak, że towarzyszy mi pewna samotność. Mam sporo przyjaciół dookoła i tak naprawdę w takim życiu codziennym trudno znajduję czas nawet na sen. Natomiast są momenty takie, że jest mi trudno. Ale myślę, że Pan Bóg coś z tym zrobi.
0: Za co jesteś najbardziej wdzięczna?
1: Za miłość. Myślę, że to jest najważniejsze. Za tą miłość, której już doświadczyłam.
0: W jakiej intencji się pomodlimy?
1: Pomódlmy się w intencji mojego syna Piotra, jego taty Pawła, rodziców moich i Radka.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym gościem była Ewa. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
3: Pocieszenie i strapienie. Świadectwa serca i duszy. Umysłu i mocy.

0: Ojcu, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Boże Ojcze, stajemy przed Tobą, by chwalić Cię, Panie, za Twoją miłość do nas. Jezu Chryste, dziękujemy Ci za Twoją krew, która obmywa nasze zranienia, nasze grzechy, Duchu Święty. Dzięki Ci za Twoją miłość, która namaszcza nasze serce. Boże, w Trójcy jedyny, bądź uwielbiony, niech będzie Tobie chwała i cześć, uwielbienie. Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: I Ciebie, Maryjo, serdecznie zapraszamy teraz tutaj, pod Twoją obronę.
2: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszymi dzisiejszymi gośćmi są Agnieszka Dzieduszycka-Manikowska. Witaj.
1: Dobry wieczór wszystkim.
0: I Marcin Manikowski. Witaj.
2: Dzień dobry.
0: Jak to jest, rozmawialiśmy ostatnio z Marcinem, Agnieszko, jak to jest być małżonką?
1: Ja tutaj czekałam na pytanie, kim jest dla ciebie Pan Bóg i sobie już
0: odmyślałam
1: odpowiedź. Ojej, no w jednym zdaniu to się tak nie da powiedzieć.
0: Mamy dużo czasu.
1: Nie da się, bo ja wyszłam za mąż dosyć późno, to znaczy w późnych latach swoich. Na ogół kobiety wychodzą za mąż wcześniej, więc rzeczywiście jest to pytanie dosyć takie no trudne.
0: Powód tego pytania jest taki, że z Marcinem doprowadziliśmy tę historię właśnie do tego miejsca, w którym się zaręczyliście. Czy to było trudne się zaręczyć?
1: Akurat... ojejku, same trudne pytania.
0: Nikt nie obiecywał, że będzie łatwo.
1: Znaczy powiem tak, niełatwo było mi podjąć tę decyzję, aczkolwiek od paru lat rzeczywiście myślałam o tym, żeby, znaczy myślałam o zmianie stanu, o tym, żeby wyjść za mąż. Natomiast zostawiałam to całkowicie Panu Bogu i kiedyś po różnych moich kolejach losu, dosyć też skomplikowanych, gdzie szukałam swojej drogi przez wiele lat, jakoś rozeznałam, że muszę wybrać między drogą samotności a małżeństwem. No i Pan Bóg nie stawiał nikogo na mojej drodze.
0: O jakiego typu samotności myślałaś?
1: To znaczy myślałam, znaczy wcześniej w ogóle to przemyśliwałam o Karmelu. I ja ten Karmel rozeznawałam 11 lat, jak sobie policzyłam.
0: Mówiłaś o tym w świadectwie przed...
1: Tak, opowiadałam o tym
0: chyba
1: kiedyś. I wtedy, jak wtedy dawałam to świadectwo, to ja byłam na etapie rozeznawania i byłam wtedy w takim czasie roku, który podjęłam takiego, no powiedzmy, życia w samotności, żeby rozeznać właśnie. No i okazało się, że jednak nie Karmel po tych wielu latach. Ja przyjęłam tę decyzję z ulgą. 2 tygodnie rekolekcji ignacjańskich się tutaj bardzo przyczyniły do podjęcia tej decyzji. Natomiast jakby nie została rozwiązana moja sprawa dalsza. I no powiedziałam Panu Bogu, Panie Boże, oto jestem. Albo samotność, albo jakiś mąż. Proszę, tutaj mi pomóż. No bo chcę moje życie przeżyć jak najbardziej owocnie. Tak, żeby to powołanie było spełnione i żeby owoce były dobre.

0: I powiedziałam wtedy też Panu Bogu taką rzecz: Panie Boże, jeśli kogoś mi postawisz na mojej drodze, to właściwie wszystko jedno, kto to będzie, byle by mogła się z nim modlić. I to był taki jakby priorytet i jedyne kryterium, bo już nie chciałam się bawić w różnych...
1: Przystojnego blondyna albo nieprzystojnego bruneta.
0: Tak,
1: albo
0: ale...
1: Albo jeszcze w kogoś innego.
0: Z którym bym się modlić nie mogła i który by nie rozumiał, dlaczego na przykład idę do kościoła. Więc to było właśnie jedyne kryterium. No i dosłownie parę miesięcy później pojawił się właśnie Marcin. I no wyglądało, że to jest to. Dlatego, że jak przyszedł kiedyś wieczorem do mnie dosyć późno, to prawie 11 była, zadzwonił, czy może przyjść, bo musi mi coś bardzo ważnego powiedzieć. Więc ja powiedziałam, no jeśli tak, no to jeśli bardzo ważne, to proszę. I przyszedł rzeczywiście i powiedział: słuchaj, jesteś kobietą mojego życia, to rozeznałem. I więc ja byłam bardzo zaskoczona, bo wcześniej niewiele wskazywało na to, że to się tak potoczy. I... No i rozmawialiśmy chwilę, mówię, wiesz, no musisz mi dać czas, musimy to jakoś rozeznać, zobaczyć jak to będzie i już się zbierał do wyjścia, ale powiedział, wiesz, ale jeszcze przed wyjściem chciałbym ciebie prosić, czy ty byś się zgodziła, żebyśmy odmówili razem różaniec. I ja mówię, no Panie Boże, to nie ma pomyłki, to jest to. Nigdy żaden mężczyzna mnie nie poprosił o to, żebym odmówiła z nim różaniec wcześniej.
1: Tak to było?
2: Tak, tak, dokładnie.
1: A w którym etapie umiejscow to w swojej historii?
2: To był początek naszego poznania, czyli to było już jakiś czas po moim nawróceniu. Mm-hmm. Znalazłem grupę u dominikanów i tam widziałem Agnieszkę po raz pierwszy. Okay.

0: No i co było po tym różańcu?
1: No i po tym różańcu było pasmo różnych doświadczeń, no niełatwych, dlatego że no myśmy podjęli nowennę do Najświętszego, do Miłosierdzia Bożego. Pojechaliśmy do Ławik-Giewnik dwa razy. Chcieliśmy, żeby ta jakby decyzja i to poznanie było no w pełni spełnieniem woli Bożej. I nie wiedzieliśmy, czy to jest to rzeczywiście tak do końca. I po tej nowennie zdecydowaliśmy pojechać do Ławik-Giewnik i jakby ostatni dzień nowenny odmówić tam i zobaczyć, czy Pan Bóg jakoś nam wskaże coś. No i pojechaliśmy. Ja rozeznałam, że to jest to, a Marcin rozeznał, że to nie jest to.
0: I że tak on... Było?
2: Tak, tak.
0: Do tego się nie przyznał.
2: Chociaż tutaj z mojej strony jeszcze też było takie pewne doznanie, pewne przeżycie duchowe, na które ja jakby Panu Bogu nie odpowiedziałem.
0: Co to znaczy?
2: No, czułem, że zostało zadane mi pytanie pewne i na to pytanie nie odpowiedziałem. Mhm.
0: I efektem tego było zgłoszenie niepewności też, znaczy nie, powiedzenie nie, tak?
1: No w zasadzie ku temu to się właściwie na tym się zakończyło, ponieważ jak myśmy wrócili do Warszawy, to Marcin powiedział, że nie usłyszał żadnego głosu w zasadzie, więc dla mnie było to jasne, że jest to, że nie usłyszał, że to jest potwierdzenie, tak, że my mamy być razem.
2: Znaczy nie usłyszałem żadnego głosu, tak się spodziewałem, że to będzie jakiś głos potwierdzający, wyraźny znak, że dokładnie w tej sprawie.
1: No i tak się nie stało.
0: Bo miałeś takie doświadczenie już wcześniej, że Pan Bóg w swoim sercu mówił tak, słowami po prostu. Tak. I myślałeś, że tak też będzie.
2: Tak, tak, że no w jakiś sposób wleje pewność, rozeznanie wyraźne.
0: No i co ty na to?
1: No ja to bardzo mocno przeżyłam, dlatego że ja nigdy w swoim sercu wcześniej nie rozeznałam wobec żadnego innego mężczyzny, że to jest to. Wręcz rozeznawałam zawsze, że to nie jest to. Wielokrotnie w swoim życiu miałam takie sytuacje, gdzie no, były możliwości jakby wyjścia za mąż, mówiąc już nieładnie i kolokwialnie, ale no, ja zawsze wiedziałam, że to jest nie to. A tutaj... Jak najbardziej. Ja czułam jak najbardziej, że Marcin jest tym człowiekiem zesłanym mi przez Pana Boga i nagle nici. Więc przeżyłam to dosyć mocno, muszę powiedzieć.

0: Potem nastąpiły takie trudne 2 lata odchodzenia Marcina powoli. Odchodzenia w sensie takim, że on jakby dawał mi do zrozumienia, że musi mieć jeszcze czas, a ja nie bardzo chciałam czekać. Powiedziałam, słuchaj, będzie lepiej, jak my się rozstaniemy i nie będziemy razem.
1: Tak, tak.
2: Czy widziałeś, że cierpi Agnieszka?
1: Tak, widziałem. Widziałem i dla mnie to również nie było łatwe.
2: Tak się zawsze mówi, nie?
0: To znaczy ja z drugiej strony Marcina rozumiem, no bo jeśli nie ma w sercu tej pewności, to ja bym była jak najdalej od tego, żeby kogokolwiek przymuszać do tak ważnej decyzji, prawda?
2: Niezłożone masz.
0: I to byłoby, nawet nie przyszło mi to do głowy, szczerze mówiąc, żeby wywierać jakikolwiek nacisk. Jedyny nacisk, który wywierałam, żeby podjął decyzję,
2: tak,
0: czy dalej próbujemy jeszcze i może coś z tego wyjdzie, albo się rozstajemy. No i podjęliśmy decyzję, że raczej nie. Marcin chciał się ze mną przyjaźnić wtedy tylko, a ja nie czułam się na siłach na przyjaźń. Myślę, że kobiety postrzegają też zupełnie inaczej te sprawy.
2: Ale to najczęściej jest odwrotnie, że to dziewczyna mówi, to zostajmy przyjaciółmi.
0: Tak, no moje doświadczenia są inne. Moje i moich przyjaciółek.
2: Ja mówię o tym, co dziewczyny opowiadają, nie o tym, co jest naprawdę. I powiedz teraz, Marcin, co to był za czas dla ciebie? Bo oczekiwanie ze strony Agnieszki było jasne, prawda? Czy dajemy sobie czas, czy też mówimy nie?
1: Dla mnie to było bardzo trudne właśnie dlatego, że widziałem to oczekiwanie ze strony Agnieszki i nie miałem gdzieś tam w sercu tego oczekiwanego potwierdzenia, że tak.
2: Ale to jest sytuacja skrajnie trudna.
1: Była bardzo trudna. To ja wiem, że jak ja mówię, że było mi trudno, to trudno jest ciężko w to uwierzyć, ale faktycznie był to czas na pewno strasznie trudny dla Agnieszki i to widziałem, ale też ciężki dla mnie, bo Agnieszka jest wspaniałą osobą i no i serce po prostu nie może znieść widoku, kiedy osoba, którą się bardzo szanuje, którą się bardzo ceni, no którą się bardzo lubi, przeżywa właśnie takie historie z powodu mnie samego.

0: teraz jaki jest ruch? Co się dzieje? Co zmienia tę sytuację? Bo raczej nie.
1: Tak, no ruch. Ruch był taki, że tak jak wspominałem w poprzednim, w tym swoim indywidualnym świadectwie, no zaczęliśmy się oddalać i oddaliliśmy się bardzo nawet właśnie w kategoriach przyjaźni. Okazało się, że nie jest to możliwe. Na dodatek ja wyjechałem z kraju, także nie było mnie tutaj na miejscu fizycznie. Przyjeżdżałem regularnie, ale właśnie byłem gdzieś tam daleko.
0: Byłaś pewna, że to jest definitywny koniec?
2: Tak. To znaczy wewnątrz jakby wszystko wskazywało na to, natomiast ja wewnętrznie na Marcina czekałam i nie umiem tego opisać, skąd mi to czekanie się wzięło. Ja może jeszcze wrócę na chwileczkę do spotkania z siostrą Immaculatą, o której zapewne Marcin tak, dużo opowiadał. Ja się z nią też spotkałam parę razy i odbyłam z nią kilka bardzo ważnych rozmów. Aczkolwiek doceniam je dopiero po pewnym czasie, teraz z perspektywy czasu, jak patrzę na to, co się wtedy wydarzyło, to widzę, jak bardzo ważne było to spotkanie z tą siostrą. I ona jakby wlała dużo nadziei w moje serce, absolutnie wbrew temu, co rzeczywistość mi mówiła. Bo ona powiedziała, że Marcin mnie kocha i że ja muszę czekać. A myśmy dosłownie następnego dnia pod jej decyzję, że się rozstajemy. I było bardzo nieprzyjemnie. Wracaliśmy z Bornego Sulinowa do Warszawy przez 8 godzin w kompletnym milczeniu. I Marcin na zakończenie dał mi przepiękny zegarek w prezencie, co dla mnie było jakby... Bo ja w przeszłości miałam troszeczkę podobną sytuację i też dostałam na zakończenie zegarek.
1: To był przygotowany oczywiście prezent kupiony znacznie wcześniej.
2: I to wszystko razem jakoś, było tak, okropnie tak. Trudne.
0: Czyli z jednej strony Pan Bóg cię chronił jakoś, bo dał ci człowieka ducha, który gdzieś tam nie dał zgasnąć całkowicie.
2: Ale musiałam się leczyć. Wiesz co, w środku jakaś tam nadzieja cały czas była, ale psychicznie mi było, psychicznie było mi bardzo ciężko i no musiałam chodzić na psychoterapię wręcz. Może nie powinnam o tym mówić, Marcin o tym wie. Która mi chyba trochę pomogła. Ja po roku stanęłam na nogi. To znaczy uwierzyłam, że w tym wszystkim jest palec Boży, ale muszę tutaj zaznaczyć jedną rzecz bardzo ważną. To całe cierpienie duchowe, które miałam, bo ja nigdy wcześniej duchowo nie cierpiałam tak naprawdę. Nie wiem, jak mi bolał ząb, czy byłam chora, poświęcałam to, ofiarowałam ten ból w jakiejś konkretnej intencji. A duchowe cierpienie jest jednak straszne, bo nic nie może go uśmierzyć, żadna pigułka, żadne lekarstwo, żaden zastrzyk i nic z tym nie można zrobić. Ja wtedy powiedziałam, Panie Boże, ja to całe cierpienie ofiarowuję za Marcina. Żeby on był szczęśliwy, żeby znalazł swoją drogę albo ze mną, albo z kim innym, albo w ogóle inną. I w jego intencji jakby to cierpienie ofiarowałam, trochę też bijąc się sama ze sobą, bo...
0: Bo trudno jest zrobić coś takiego.
2: Bo był dla mnie z punktu widzenia jakby osoby z zewnątrz, on mnie skrzywdził. Można by to tak interpretować, prawda?
0: Znaczy część twojej psychiki pewnie tak myślała właśnie, dlatego
2: pewnie
0: miałaś
2: tak,
0: kłopot.
2: Pewnie tak, ale z drugiej strony właśnie byłam w stanie poświęcić to cierpienie w jego intencji, ponieważ ja go cały czas uważałam za wspaniałego i dobrego człowieka. To, że on nie podjął decyzji bycia ze mną, nie oznaczało, że on jest złym człowiekiem, prawda?

0: Co czujesz teraz słysząc to?
1: No, czuję wzruszenie, bo wracamy do bardzo intensywnych przeżyć i do takich aktów heroizmu. Ja Agnieszce jestem wdzięczny za to, bo to były faktycznie początki moje na nowej drodze. No może nie pierwsze tygodnie, nie tak zupełnie pierwsze miesiące, ale to, że ktoś ofiarował za mnie takie wielkie cierpienie, ja myślę, że miało wielkie znaczenie. Że to bardzo się przyczyniło później do mojej dalszej drogi. Aczkolwiek no, wtedy tak nie myślałem, nie wiedziałem nawet o tym, bo myśmy nie rozmawiali, staraliśmy się unikać.
2: No tak, myśmy urwali wszelkie kontakty, mailowe, telefoniczne. Ja przestałam chodzić na wspólnoty w piątki też, bo Marcin zawsze jak wracał z Kijowa co drugi weekend, to ja wiedziałam, że co drugi weekend jest na wspólnocie w piątek. Ja omijałam szerokim łukiem piątkowe spotkania, żeby się z nim nie spotkać. A nie wiem, czy opowiadałeś tą piękną anegdotkę z jedną z naszych koleżanek ze wspólnoty. A możemy opowiedzieć?
1: Tak, tak.
2: No, no to ty opowiedz, dlatego że to się tobie przydarzyło. To było już po podjęciu decyzji, że nie jesteśmy razem.
1: Tak,
2: natomiast
1: tak, to już...
2: wcześniej myśmy funkcjonowali jako para we wspólnocie, prawda?
1: No też nie powiedziałbym.
2: Nie do końca.
1: Bo jednak tak, my chcieliśmy jakby to tak zachować bardzo między nami, żeby nawet rozmawialiśmy tak, że chcemy po prostu spokojnie jakby i rozeznawać i bez presji środowiska, tak.
2: Ale ludzie
0: Ludzie mają oczy.
1: Widocznie tak. No i? Jakieś tam były przesłuchy na zewnątrz. I kiedyś na spotkaniu piątkowym, już nie pamiętam, czy przed spotkaniem, czy po spotkaniu, jedna z naszych koleżanek pogratulowała mi zaręczenia się z Agnieszką.
0: No i co wtedy poczułeś?
1: No, była to bardzo kłopotliwa sytuacja. Jakoś wybrnąłem.
0: Kłamiąc, nie kłamiąc?
1: Nie kłamiąc. Ale oczywiście nie chciałem
0: chrześcijanin
1: wnikać...
0: nie mogący powiedzieć prawdy. To jest ciekawy w ogóle egzemplarz w danym momencie. To jest ciekawe.
1: Tak, to było trudne. Ja powiedziałem coś takiego, że się nie zaręczyliśmy, ale oczywiście chyba. To,
2: że dziękujesz.
1: Że dziękuję i że pewnie bylibyśmy, czy byłbym bardzo zadowolony, czy ucieszony, gdyby to się stało. No bo faktycznie to jest tak, że ja chciałem. Ja chciałem, tylko nie miałem tego wyraźnego rozeznania, nie miałem tej pewności w sercu. Mówię, był na początku taki okres fascynacji, łagiewniki też, próba rozeznania, gdzie ja miałem wyraźne oczekiwanie na jakiś znak. Że nawet jeśli się nie pojawi wtedy, to pojawi się później. I teraz z jednej strony to była taka presja między nami, że trzeba się zdecydować, no bo nowenna, bo chcemy wiedzieć. Z drugiej strony ja nie jestem w stanie uczciwie podjąć decyzji.

0: To jest pad. I co się dzieje dalej?
1: U mnie czy u Marcina?
0: W jakiej kolejności?
2: Nasze drogi równolegle biegły.
0: Jak duchowo na ciebie to działa? To wszystko, co się dzieje?
1: No wtedy bardzo, właściwie paradoksalnie, ja zbliżyłam się do Pana Boga. Myślę, że jeszcze bardziej niż wcześniej. I modliłam się cały czas, po pierwsze za Marcina i po drugie, żeby Pan Bóg jakoś rozwiązał tę sytuację. Po pierwsze, żeby mnie wyleczył, bo ja nie byłam w stanie w ogóle normalnie funkcjonować. I po drugie, żebym jakby mogła rozeznać w niedługim czasie, co dalej. I miałam takie bardzo wyraźne, jakby to powiedzieć, sygnały, że Pan Bóg chce mnie postawić na drodze małżeństwa. Zaczęli się pojawiać inni koledzy, mniej lub bardziej gotowi. I ja cały czas czułam oczywiście, że to jest nie to. I powoli, myślę, że to chyba z rok trwało, ja już stanęłam na nogach i się wyleczyłam. Wyleczyłam się do tego stopnia, że jak się spotkaliśmy na rekolekcjach rok czy półtora później, to już Marcin był dla mnie jednym z wielu kolegów, którzy...
2: Jednym z atomów.
1: którzy byli na tych rekolekcjach. Oczywiście nie rozmawialiśmy ze sobą. I... No i tak to trwało. I potem ja już nabierałam sił, siły ducha i powoli wychodziłam z tego katarzis, można to tak ująć.
0: Ciebie?
2: Dla mnie też to był czas modlitwy. W zasadzie miałem wtedy czas tylko na pracę i na modlitwę. Dużo pracowałem. Czas, który zostawał, poświęcałem na modlitwę i też czułem taką opiekę Bożą. Nie miałem cały czas odpowiedzi, bo zacząłem się zastanawiać, no dobrze, jakie jest moje powołanie, Panie Boże, w którą stronę? Ksiądz, zakon, małżeństwo.

0: i często pytałem. Jak również też ta historia z Łagiewnik cały czas była głęboko w sercu i ja mówiłem, Panie Boże, Ty wiesz, że tak, że ja mówię Tobie tak. I też różne, to był fizycznie i psychicznie ciężki czas. Może w momencie już, kiedy sytuacja między nami ustabilizowała się w tym sensie, że nie rozmawialiśmy sobie, nie mieliśmy tego kontaktu, chociaż sporadycznie chyba zdarzał się kontakt e-mailowy, to było jakoś lżej, tak spokojniej. Ale mimo wszystko cały czas wisiało w powietrzu pytanie, cały czas skierowałem do Pana Boga moją odpowiedź i po prostu starałem się modlić.
1: Kiedy następuje przełom?
0: Przełom był nie jeden. Może ja jeszcze tylko tyle dodam, że bo być może to jest ważne, że Agnieszka chciała mi pomóc w tym początkowym okresie naszego oddalania się od siebie takimi sposobami racjonalnymi, żebym ja jakoś potrafił wejrzeć w głębiej w siebie, porozmawiał z kimś, z kapłanem, może z jakąś osobą, która zajmuje się terapią. I ja byłem nawet zły za to na Agnieszkę, że to nie ten kierunek, bo ja wiedziałem, że to nie jest w stanie mi pomóc, że to nie jest to, co odpowie na moje pytanie, co wleje jakby odpowiedź w sercu, a byłem pewien, że ta odpowiedź właśnie musi pojawić się w sercu, a nie w głowie.

0: pamiętam, był taki czas, wspominałem, że byliśmy razem, bo to się zdarzyło tak, że sporadycznie spotykaliśmy się, z czego dwa razy razem pojechaliśmy, to znaczy razem byliśmy w Rzymie, bo jechaliśmy jakby osobno. Raz to był pogrzeb Ojca Świętego Jana Pawła II, gdzie też zupełnie przypadkowo pojechaliśmy w zasadzie jako grupa mała. Agnieszka przyjęła mnie do grupy. A drugi raz, czy to może było wcześniej, nie, to było później, rekolekcje w Rzymie, gdzie mieszkaliśmy w domu zgromadzenia, które założył, czy w jakiś sposób się od świętego Ludwika wywodziło. I właśnie wspominałem tą historię z relikwiami, z zawierzeniem Matce Bożej.
1: Świętego Ludwika od Maryi.
0: Tak, Grignion de Montfort, czyli ten totus tuus. To właśnie od niego. Totus tuus, Maryjo. I pamiętam, jak pewnego dnia wracaliśmy, już byliśmy blisko. Widzę cały czas tą sytuację. Jak wracaliśmy do tego domu rekolekcyjnego, my tam po prostu spaliśmy. I takie nastąpił taki, to był prawdziwy przełom. Coś tam drgnęło w moim sercu, że ja sobie pomyślałem, tak zdałem sobie sprawę, tak głęboko do mnie to dotarło, że Agnieszka jest przecież, mówię przecież specjalnie, bo ja miałem też jakiś uraz po tej sytuacji, że jest przecież osobą, która bardzo dużo dla Pana Boga robi. I właśnie, że jest taką osobą Panu Bogu oddaną. I to była taka myśl, która mnie zaskoczyła i która jakby coś tam uzdrowiła. Nawet nie potrafię powiedzieć co, ale coś tam się przełamało. Jakiś klik powstał. Później było to dnia następnego chyba było zesłanie Ducha Świętego, ale to już nie było żadnych kolejnych przełomów w tym czasie. Później pojechałem na tą rowerową wyprawę do Santiago, o której też wspominałem. No i też pamiętam już po powrocie do Polski na stałe, też zdałem sobie sprawę w pewnym momencie, że tak poczułem to w sercu, że Agnieszka jest jedyną osobą, o której mogę i o której chcę myśleć poważnie.

0: sens.
1: Jak ty pamiętasz te wyjazdy?
2: To były dwa wyjazdy do Rzymu. I ja już wtedy byłam wyleczona z Marcina, tak to brzydko nazwę, bo wcześniej jego widok bardzo podładował u mnie to ściśnięcie żołądka po prostu wcześniej. To było takie mocne przeżycie. Natomiast tutaj ja już byłam oswojona i Marcin pozostawał cały czas jakby w mojej głowie i w sercu osobą dobrą, prawą, wierzącą, wspaniałą, ale która jest już jakby obok, jest nie dla mnie. I w ten sposób, mając takie podejście, właściwie nie wyróżniałam Marcina spośród innych osób. Po prostu był jednym z członków grupy. I w jednym i w drugim wyjeździe zresztą. Natomiast nie ustawały też moje modlitwy. Ja odkryłam taką wspaniałą też nowennę do Matki Bożej, która rozwiązuje słupły. To jest...
1: Supły, tak?
2: Supły mówi się, tak? Supły. I to jest, jest obraz Matki Bożej, która rozwiązuje te supły w Augsburgu.
1: Poważnie mówisz?
2: Tak, myśmy nawet tam
3: byliśmy nawet
2: na pielgrzymce prywatnej pojechaliśmy.
1: Tak. Matka Boża od supełków, no nieźle.
2: Rozwiązująca supełki, ona się tak nazywa. I to jest przepiękny obraz, bo Matka Boża rzeczywiście stoi i z jednej strony anioł podaje jej takie szarfy, wstążki z zawiązanymi supełkami, a z drugiej ona je rozwiązuje i z drugiej strony stoi anioł, który odbiera już te wstążki bez supełków. Natomiast na dole tego obrazu jest archanioł Rafał, który prowadzi Tobiasza. I ja w ogóle nie wiedziałam, co to, bo to są takie maciupeńkie figurki u stóp tego obrazu. Nie widać ich z daleka. I dopiero jak przeczytałam historię tego obrazu, to zrozumiałam, że to jest archanioł Rafał prowadzący Tobiasza do jego przyszłej żony. I myślę sobie, o, może coś w tym jest w tej całej historii. I ja odmówiłam tę nowennę. Oczywiście modliłam się też do świętej Rity, kolejna nowenna do Judy Tadeusza, do świętego Józefa. Teraz moje koleżanki, jak pytają się, słuchaj, jak tyś to zrobiła, że Marcin wrócił, ja mówię, słuchajcie.
1: Wszystkich specjalistów.
2: Tak, 5 nowen, tutaj 5 świętych najważniejszych, ma Tereska jeszcze też obok.
1: Ale to są też święci tacy, którzy się właśnie tymi sprawami zajmują. Józef jest od małżeństw,
2: tak.
1: Kojarzenia.
2: Święta Rita chyba też.
1: Coś tam.
2: Od dziewic, zdaje się.
1: Coś jest tam na rzeczy.
2: I to byli, cała ta galeria przepiękna tych świętych, myślę, że bardzo się mocno przyczyniła do tego, co się stało później.

0: A sam pojechałem, chyba byłem 2 albo 3 razy w Bornem-Sulinowie, właśnie na takich rekolekcjach, dniach skupienia. W międzyczasie
1: Co to za zwykłą?
0: karmelitanki. Karmelitanki Matki Bożej, Maryi Matki, o, Maryi Matki Pojednania.
2: Pojednania, tak.
0: Zawsze tam odnajdywałem dużo pokoju i ta łaska Boża bardzo mocno tam działała. To był taki azyl. No, pamiętam, bo w międzyczasie były jakieś bale, na których jeden z tych bali był taki, na którym postanowiłem zatańczyć z Agnieszką.
2: A to tutaj
1: Odważna
2: trzeba
1: decyzja.
2: małą dygresję, że zawsze jak się zaczyna karnawał od stycznia, to jest cała seria bali w Warszawie, organizowanych przez przyjaciół, znajomych, rodzinę, kuzynów i tak dalej. I ja z całym wianuszkiem różnych przyjaciół zawsze na te bale chadzałam i Marcin wcześniej też chadzał. No ale ponieważ jak już się rozstaliśmy, to przestał chodzić, nie przyjeżdżał na bale żadne. Wręcz chyba na Sylwestra nawet nie pojawił się. Aż tu nagle przychodzi rok ubiegły. Nieźle mówię, 2 lata
0: Lata
2: temu.
0: temu,
2: Jesień,
0: znaczy
2: zbliża się
0: 1,5 roku.
2: Boże Narodzenie. Wiadomo, że jest Sylwester i nagle dostaję maila od Marcina. Aha, bo zawsze jest oczywiście łowienie panów na te bale, bo jest bardzo dużo kobiet, które chcą iść na bal, natomiast niewielu panów. No i ponieważ ja zawsze byłam taką osobą, która organizowała jakąś grupę, tam nie wiem, kilkunastu osób na każdy z tych bali, więc ja czułam się w obowiązku rozsyłać maile również do kolegów, żeby ich na te bale zapraszać. I co skutkowało na ogół w miarę dobrze, bo tych panów jakoś się udawało znaleźć. I między innymi wysłałam tego maila również do Marcina, który był na mojej liście po prostu tej całej grupy. No i nagle Marcin mi odpisał, że on by chciał na 4 bale to, bo były 4 bale. On na 4 bale to nie, ale na 2 to chętnie.
0: Tak, napisałem, że właśnie na wszystkie nie, już nie pamiętam, może że na 4 nie, ale obiecuję, że przynajmniej chyba na 2. Tak.

0: No i pojawił się rzeczywiście na jednym z tych bali, gdzie ja byłam z kompletnie z kim innym. Ja byłam z innym kolegą, z osobą towarzyszącą, z którym często się bawiłam na balach. A Marcin był osobą towarzyszącą naszej wspólnej koleżanki. Siedzieliśmy przy jednym stoliku. Ale jak mówię, no było to już w okresie, kiedy Marcin był dla mnie po prostu jednym z kolegów.
1: I co?
2: No i postanowiłem zatańczyć. Postanowiłem zatańczyć z Agnieszką, co w naszej sytuacji wydawało się heroiczne, ryzykowne. No i faktycznie tańczyliśmy i czułem się traktowany po prostu jak powietrze. Nie mówię, że tak było, że taka była intencja Agnieszki, ale ja się tak poczułem. Może oczekiwałem jakiejś takiej trochę większej uwagi. Oto wróciłem do Polski po długim czasie niebytności. O tyle rzeczy można by mnie zapytać. A tutaj raczej postawa bardzo taka oszczędna.
0: Bryła lodu.
1: To coś zrozumiałe chyba, nie?
0: No, oczywiście, że zrozumiałe. Ja byłam bardzo zaskoczona tym, że Marcin chce ze mną zatańczyć. I powiem szczerze, że nawet niechętnie szłam na ten parkiet, bo pomyślałam sobie, no co on tu próbuje rozdrapywać stare rany i w ogóle o co chodzi. Więc tańczyłam sztywno. Nie wypadało mi odmówić, bo to byłby już rzeczywiście policzek. Tego się raczej nie robi. No kobieta odmawia tańca tylko mężczyźnie, który jest kompletnie pijany albo który się zachowuje wulgarnie, tak? To nie wypada odmówić. No więc...
1: Już dobrze wychowana kobieta.
0: Więc poszłam na ten parkiet, ale tańczyło mi się rzeczywiście wtedy z nim kiepsko, bo cały czas buzowało we mnie, dlaczego właściwie on mnie poprosił do tego tańca.
2: A ja poprosiłem z wielką sympatią i z takim też pewnie nastawieniem, że w jakiś sposób przynajmniej objawy takiej przyjacielskiej życzliwości ze strony Agnieszki będą. I tak mnie strasznie to zezłościło.

Ja się nastraszyłem jak jeż już po pierwszych kilkunastu sekundach tańca i no miałem ochotę wręcz stanąć i powiedzieć, że ja tańczyć dalej nie będę. Ale pomyślałem sobie, jestem tutaj jako osoba zaproszona, jako kolega Agnieszki jako ta osoba, która poprosiła Agnieszkę do tańca i powinienem zadbać o to, żeby jej się po prostu miło ze mną tańczyło. Ale to moje wzburzenie w środku było takie duże, że ja w zasadzie nie byłem w stanie o niczym innym myśleć, tylko modliłem się w tym tańcu. Modliłem się, żeby nie wybuchnąć. I żeby w jakiś sposób, nie wiem, nie powiedzieć czego, co mogłoby być jakieś przykre czy raniące.

0: z kim tańczyłaś w tym momencie, kiedy już on zaczął buzować? Czy ty czułaś to?
1: Czułam pewną sztywność, ale oczywiście nie byłam w stanie jakby rozeznać, co tam się dzieje w nim w środku. Byłam skoncentrowana na tym, kiedy nareszcie się ten taniec skończy, kiedy skończy się dany kawałek muzyczny i będziemy mogli usiąść z powrotem.
2: Akurat był chyba dosyć długi.
1: Albo wręcz ich było nawet więcej niż jeden, bo Marcin,
2: był jakiś miks chyba,
1: Marcin wcale nie miał zamiaru mnie odprowadzać po tym pierwszym tańcu do stolika. Myśmy chyba dwa ciurem zatańczyli razem. W każdym razie, no był to trudny taniec, ale jak już wróciliśmy na miejsce, to ja odetchnęłam i potem tańczyłam już z tym moim, z tą moją osobą towarzyszącą, z kolegą, z którym przyszłam na ten bal.
2: A dla mnie ta modlitwa w czasie tańca była bardzo znacząca. Naprawdę nie sposób mi opowiedzieć, nie sposób wyrazić słowami, jak wielkie napięcie było we mnie i to wzburzenie, więc siłą rzeczy ta intensywność modlitwy była też bardzo duża. I no w pewnym momencie nastąpiło coś takiego, jakby kompletne przerwanie tamy. Tak jakby puściły wszystkie lody, jakby no cały uraz gdzieś tam po prostu odszedł, zniknął, czy raczej został przerwany, bo to jakby jakiś wrzut wewnątrz.
0: Ale to ja rozumiem raczej, że to Agnieszka mogłaby mieć jakąś urazę w twoją stronę, a nie odwrotnie.
2: Znaczy, ja myślę, że to z obydwu stron w czasie tego naszego odchodzenia się, rozeznawania pierwotnego, narosły jakieś też nieporozumienia właśnie na tym tle i takie urazy, które spowodowały, że no mi było również ciężko i w jakiś sposób uważałem, że Agnieszka nie zrobiła dobrze.
0: Ale to przecież ty nie zrobiłeś dobrze, bo tak. Ty nie podjąłeś decyzji.
2: Tak, ale ta intensywność, bo być może tak nie było, patrząc na to obiektywnie, ale ja czułem się pod wielkim naciskiem wtedy. I to w sytuacji, kiedy ja chciałem być uczciwy, tak. I kiedy nie mogłem podjąć decyzji na tak.
0: Czy ty rozumiesz to, co mówi teraz Marcin?
1: Rozumiem, natomiast ja naciskałam nie na to, żeby on się ze mną ożenił bynajmniej, tak. Tylko żeby podjął decyzję, czy się rozstajemy, no jak mężczyzna, czy się rozstajemy, bo nie jesteśmy w stanie, czy ja nie jestem w stanie podjąć decyzji na tak, czy próbujemy dalej. Jasne. Nie mogłam tej decyzji wyegzekwować od Marcina, a nie żeby mi się oświadczał.
0: Tak. I co spowodowało to przerwanie tam?
2: No i później to już poszło z górki i bardzo szybko. Ja jakoś tak z dnia na dzień ja coraz wyraźniej w sercu czułem, że Agnieszka, że to jest właśnie ta moja dziewczyna, ta moja przyszła żona, ta osoba, którą ja chcę mieć za żonę.

0: byłem po tym zdarzeniu w Bornem Sulinowie kolejny raz. I pamiętam, siostra Immaculata, jak jej opowiedziałem o tym, strasznie się ucieszyła, bo no, okazuje się, że ona cały czas za nas się modliła. I no naprawdę to była taka szczera radość, coś takiego, że wreszcie to nastąpiło. Opowiadała mi tam właśnie różne rzeczy, które ona też w sercu odczuła a propos nas. Czy to w modlitwie, no po prostu takie rzeczy, które w jakiś sposób czuła i uważała, że jest to jak najbardziej no, ten wspaniały, przełomowy moment.
1: I jaki ruch wykonałeś?
0: Próbowałem zaprosić Agnieszkę gdzieś.
2: Nie, potem był drugi bal jeszcze.
0: Drugi bal był, ale nie wiem, czy między... Aha.
2: Był drugi bal, na którym się na mnie obraziłeś całkiem, zdaje się. Pamiętasz? I chciałeś wyjść. Tak było.
1: Wypiera teraz.
0: I no to jest tak, że różne wydarzenia czasami się z pamięci wyrzuca.
2: Bo ja ci odmówiłam wtedy tańca chyba po prostu. Powiedziałam, że jestem zmęczona, co było zresztą zgodne z prawdą.
0: Tak, to prawda. To prawda.
1: Ale postąpiłeś jak niewychowana panna.
2: To znaczy, jeśli kobieta jest bardzo zmęczona i odpadają jej
1: czyli
2: nogi,
1: ma prawo.
2: To możesz powiedzieć, słuchaj, nie mam siły po prostu.
1: Okay.
0: Chociaż ja to odczułem, że jest w tym...
1: Odmowa.
0: Nie tylko taki powód, że bolą nogi, ale jest w tym również coś osobistego.
1: I obraziłeś.
0: Znaczy nie to, że się obraziłem, ale faktycznie byłem zły i tak sobie pomyślałem, w zasadzie to idę z balu. Idę z balu, ale koleżanka szczęśliwie, już nie pamiętam co powiedziała, ale zatrzymała mnie. Zatrzymałam je do końca i chyba w rezultacie później zatańczyliśmy.
2: Później chyba tak, to już tego nie pamiętam.
0: Było bardzo późno.
1: I ten gest twój kiedy nastąpił?
0: Potem próbowałem Agnieszkę zaprosić gdzieś, co nie było łatwe, bo tu był cały bagaż właśnie tej naszej historii i doświadczeń trudnych. Starałem się wymyśleć jakiś fortel. Udało mi się zaprosić Agnieszkę do restauracji.
2: A ja fortel może przytoczę, bo ja doskonale pamiętam. Ja chciałam wziąć kredyt, zdaje się. Czy coś potrzebowałam jakiejś rady finansowej, ponieważ wiedziałam, że Marcin jest bardziej biegły ode mnie w sprawach kredytowych, finansowych. Jakoś rozmawialiśmy chyba nawet przy okazji tańca. Właśnie na ten temat i Marcin powiedział, a wiesz, ja idę właśnie do takiego doradcy tam jutro czy pojutrze, to może byś poszła ze mną, przy okazji ty się dowiesz o w swojej sprawie. I tak się stało, myśmy się umówili i poszliśmy do tego doradcy finansowego rzeczywiście, po czym Marcin zaprosił mnie na obiad.
0: Zaprosiłem na obiad, później...
1: Czemu nie odmówiłaś?
2: Bo byłam bardzo głodna. A poza tym Marcin był dla mnie już wtedy w zasadzie, no jak mówię, no, człowiekiem, kolegą. No.

0: Dokładnie nie pamiętam, jak to się stało, że później udało mi się zaprosić Agnieszkę na kolację do mnie, do mieszkania wieczorem. Chyba było tak, że bardzo intensywnie pracowała przez cały dzień. Powiedziała, że nie ma czasu, że nie miała czasu nic zjeść. Zdaje się, że raz udało mi się zrobić kanapki i dostarczyć Agnieszce, bo nie miała, bo powiedziała, że nie miała czasu zjeść śniadania. Po tych wydarzeniach no, był jakiś kontakt między nami. Być może Agnieszka traktowała mnie zupełnie jako taką osobę neutralną, ale jednak jakiś tam telefoniczny czy SMS-owy kontakt był.
1: Ale to, co było bardzo miłe, ja sobie teraz dopiero jak mi przypomniałeś, ja sobie uświadomiłam, bo ja byłam wtedy w trakcie koszmarnego remontu w domu i sprawy jakieś tam terakoty, glazury, kranów i tym podobnych, i to mi po prostu strasznie doskwierało i wprowadzało z równowagi. Ja sobie nie bardzo z tym radziłam, z tym całym remontem. Nagle pojawił się Marcin, który mówi: słuchaj, ja ci pomogę. To ja ci kupię te kafelki, albo, bo ja musiałam gdzieś wyjeżdżać, już nie pamiętam, w każdym razie on się zajął jakoś tym remontem.
2: No to już konkretna sprawa.
1: I przyniósł mi zresztą do sklepu te kanapki właśnie.
2: To gdzie już
1: te
2: jest konkretna sprawa.
1: I pomyślałam, o jak dobrze, prawdziwy przyjaciel. I wtedy zaczęłam o nim myśleć jako o przyjacielu. Mhm. Nie kandydacie na męża, tak, ale przyjacielu.
2: No i kiedy ten gest następuje?
0: Udało mi się, to też chyba było pod pretekstem późnego oglądania terakoty, tak mi się wydaje, które skończyło się, nie wiem, o godzinie 8:00, Agnieszka jeszcze nic nie jadła, więc ja zaproponowałem, że pojedźmy do mnie, ja coś przygotuję. A tu muszę szczerze powiedzieć, że wcześniej zakupiłem odpowiednie produkty, żebym coś przyrządzić mógł.
1: Pod tytułem Utka kurczacze.
0: Utka kurczacze, tak.
1: Była cała
0: konsultacja z mamą. Jak to w ogóle przyrządzić? O co tu chodzi z tym gotowaniem, z przyrządzaniem kurczaka? Udało się. Agnieszka zjadła. Nie wypluła. Było to, no było to zjadliwe i wtedy chyba pierwszy raz tak uczciwie porozmawialiśmy po tych wszystkich latach tak naprawdę milczenia i tej dużej odległości. I już nie pamiętam dokładnie na jaki temat, ale to była przełomowa rozmowa, kiedy ja powiedziałem Agnieszce, że chciałbym chyba, żebyśmy spróbowali.
1: Jeszcze raz, tak.
0: Jeszcze raz.
2: Ja zazwyczaj pytam gości, w jakiej intencji się pomóc z nimi, ale tym razem ja zaproponuję intencje za wszystkie pary narzeczeńskie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, drugą część tego wspólnego świadectwa Agnieszki Dziduszyckiej-Manikowskiej i Marcina Manikowskiego usłyszycie za czas jakiś. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
3: Pocieszenie i strapienie. Świadectwa serca i duszy. Umysłu i mocy.

0: Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kochany Boże Ojcze, dziękujemy Ci za ten czas. Daj nam, Panie, byśmy potrafili Cię chwalić. Chryste, bądź uwielbiony w tym wszystkim, co dla nas robisz. Daj nam, Panie, swą łaskę, byśmy potrafili widzieć jasno to, co jest najistotniejsze. Duch Święty, namaszczaj nasze serca, byśmy potrafili radować się, stając przed Tobą, Boże, przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić po potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Marcin Manikowski. Witaj.
2: Dzień dobry.
1: Jak w trzech zdaniach streścić poprzednie nasze spotkanie, naszą rozmowę? Zwykła katolicka rodzina, medytacja transcendentalna, nawrócenie?
2: Tak, tak. Początek nawrócenia. Doszliśmy do pierwszych tygodni.
1: Działy się rzeczy też spektakularne.
2: Dla mnie bardzo spektakularne i doświadczałem to, czego niczego wcześniej nie doświadczałem. Nawet przez myśl mi nie przeszło, że można coś takiego czuć i tak myśleć. No to całe zwrócenie się do Pana Boga całym sobą. Naprawdę też zauważyłem to dopiero później, bo tak jak mówiłem poprzednio, był we mnie ten strach, że ja muszę coś ze swoim życiem zrobić natychmiast i jeśli tego nie zrobię, to będzie jakoś coś bardzo złego stanie się w moim życiu. No i właśnie zacząłem. Była to wielka łaska. Z dnia na dzień zacząłem chodzić codziennie, uczestniczyć we mszy świętej, przystępować do komunii, odmawiać różaniec.
1: Bo usłyszałeś, że ktoś powiedział, że taka forma pobożności ratuje duszę osoby, która miała do czynienia z demonem.
2: Znaczy tak, dokładnie. Usłyszałem, że ktoś przez codzienne właśnie takie przez aż tak, bo mi się to wydawało, aż taką pobożność codziennie przez rok, że uwolniła się ta osoba od działania złego ducha.
1: Bez egzorcyzmu, bez różnych takich
2: tak,
1: innych.
2: Tak, tak, tak. No i faktycznie, pomimo tego, że ja sobie nie zdawałem sprawy z tego, że duchowo byłem no, na dnie, tak naprawdę.
1: Cały czas wydawało ci, że wszystko jest właściwie tak samo, prawda? Że no, trochę gorzej jest, no bo właściwie odrzuciłeś Kościół właściwie de facto.
2: Znaczy tak de facto, tak, bo no, nie odrzuciłem go tak świadomie, ale no, to był ten rok, kiedy już właśnie u spowiedzi wielkanocnej nie byłem. Czyli już to minimum zostało zaniedbane. I też wspominałem o tym, no to było takie bardzo zastanawiające, bardzo wyraźne dla mnie, jak w pewnym momencie podczas podawania mi Komunii Świętej zauważyłem pewne przerażenie w oczach księdza. I nie wiem, co to było, ale bardzo mnie to zastanawiało. Co on zobaczył? Coś obok mnie. Coś
1: we mnie. Kojarzyłeś to ze swoim tym doświadczeniem wcześniejszym odrzucenia właściwie chrztu, no bo byłeś inicjowany w religię, mimo że to było przedstawione jako technika, medytacja transcendentalna.
2: Ja jeszcze wtedy bardzo mało wiedziałem o medytacji transcendentalnej, o New Age'u i miałem bardzo małą świadomość na ten temat. Oczywiście, no w momencie, kiedy byłem u tej spowiedzi, zacząłem codziennie być w kościele, to zacząłem jakby, ta walka zaczęła się i jakby faktycznie to się stało tak z dnia na dzień, że taka łaska była mi dana, zwrócenia się całkowicie ku Panu Bogu. Pamiętam też, że żaliłem się, pamiętam dokładnie tą sytuację tak oczyma wyobraźni, że żaliłem się Panu Bogu też tak całym sobą z powodu jakiejś sytuacji. Byłem strasznie rozgoryczony. Coś tam mi się przypomniało, coś wyniknęła jakaś sytuacja. I nie krzyczałem, ale tak no, wewnętrznie było mi bardzo źle. I pojawiły się w moim sercu takie słowa, ale przecież to jest tak i tak. Ja też nigdy wcześniej czegoś takiego nie doświadczyłem, bo nie miałem wątpliwości, że to są słowa od Pana Boga i słowa, które uzdrowiły tą sytuację, to wspomnienie błyskawicznie.

0: nie masz świadomości tego, co się tak naprawdę z tobą dzieje, ale cały czas twoje serce zwraca się ku Bogu dzięki różnym okolicznościom zewnętrznym, które, jak rozumiem, dzisiaj opisujesz opatrznościowo. Jako działanie
1: tak,
0: opatrznościowe.
1: Tak, tak. To znaczy ja już wiedziałem wtedy, że to jest łaska, że wszystko się zmieniło, że byłem gdzieś w jakimś bardzo odległym duchowo miejscu i że mam tą łaskę modlenia się. Bardzo dużo się modliłem właśnie tak prosząc Pana Boga o nawrócenie całkowite, o uwolnienie, o oczyszczenie, o umiejętność, o łaskę dobrej modlitwy. I też zauważałem, że taki Pan Bóg dawał mi poznać, że wysłuchuje tych próśb.
0: W jaki sposób dawał poznać?
1: Bo modliłem się za coś tam i nagle dzwoni, czy tam po kilku dniach dzwoni ktoś i mówi, że stało się coś takiego, a takiego, a ja się za tą osobę modliłem. Też Pan Bóg dał mi poznać, że wspólnota, do której trafiłem, bo trafiłem też w przeciągu kilku tygodni do wspólnoty u Dominikanów, że jest to dobre miejsce, że jest to miejsce dla mnie. No, pamiętam też takie odczucie w sercu, takie przekonanie podczas jednego ze spotkań, że to jest dobre miejsce, że tu są dobrzy ludzie.
0: Takie, ja, to takie uczucia, takie intuicje.
1: Znaczy, nie miewałem takiej intuicji wcześniej. Pamiętam też, mieliśmy, to mogło być ileś miesięcy już później, rekolekcję Reo. Ja byłem podczas jednego z tych dni chory, taki, że nie poszedłem nawet do pracy. Pracowałem wtedy bardzo intensywnie. I mogłem nie iść akurat na to spotkanie, ale bardzo chciałem. I sobie pomyślałem, a pójdę. I pamiętam, jak staję w drzwiach kościoła i czuję, też słyszę słowa w sercu, dobrze, że jesteś. I to wszystko, wiele było takich znaków. Pamiętam też na samym początku, przypomniałem sobie nagle jakąś złą spowiedź swoją. Z kiedyś tam. I nagle wpadłem w taką panikę, miałem taką potrzebę, żeby się natychmiast z tego teraz wyspowiadać, a to była niedziela.

wziąłem z internetu numery telefonów klasztorów i kościołów i zacząłem dzwonić. Gdzie mogę się wyspowiadać? A wstydziłem się pójść do konfesjonału, spowiadać się tak normalnie na mszy. A właśnie mówiono, o, dzisiaj niedziela, to zapraszamy do konfesjonału, spowiadamy w czasie mszy, tam w niektórych miejscach, tak, takie prowadzenie duchowe robimy i zajmujemy się tym, ale dzisiaj to właśnie zapraszamy do konfesjonału. I zadzwoniłem do franciszkanów na Starym Mieście, tam mnie połączono do jakiegoś ojca dyżurnego. I z niesamowitą radością usłyszałem, to znaczy sprawiło mi to wielką radość i takie, no, że oto znalazłem, że nie ma problemu, niech pan przyjdzie. I poszedłem do tego zakonnika i on po spowiedzi zapytał się mnie, czy chcę, żeby został moim spowiednikiem. I to też było niesamowite, bo nigdy w życiu nikt się mnie nie zapytał, czy ja chcę, żeby on został moim spowiednikiem. I 3 dni, bo wtedy wyspowiadałem się z tej złej spowiedzi, która kiedyś była. I już nie, może następnego dnia, 2 dni, 3 dni później, to było bardzo szybko. Ja to kojarzę, tak pamiętam, że to zaraz się stało, zaraz po tym. Też może mi się coś wyobraziło, tak przyśniło, ale przyśnił mi się anioł, który wysyła mi 3 SMS-y. Twoje grzechy są ci odpuszczone, twoje grzechy są ci odpuszczone, twoje grzechy są ci odpuszczone. I to był okres, kiedy byłem bez pracy. Próbowałem uruchomić własną firmę i tak działać na własny rachunek, ale się nie udawało. Tak miałem wrażenie, jakby wszystkie drzwi były zamknięte przede mną przez pół roku. I też zaraz chyba następnego dnia, w przeciągu, nie wiem, 2-3 godzin, nie widząc się z pracodawcą, w ogóle tylko mając z nim kontakt telefoniczny, dostałem pracę. I to też się śmiałem, wyniknęło później, że ustaliliśmy jakąś tam kwotę pensji. On powiedział, że da mi trochę mniej. Podczas pierwszego pobytu w pracy on powiedział, czy może nawet telefonicznie trochę wcześniej, a dam ci tyle, co chciałeś. Bo na mnie tak się śmiałem, że dostałem podwyżkę jeszcze zanim zacząłem pracować. I dla mnie to było jednoznaczne, że to jest opatrzność Boża, że Pan Bóg właśnie udziela mi tej łaski. Łącznie z tym, że to był wielki pokój, uczucie wielkiego pokoju i bardzo wyraźnie dostrzegałem, że nie jest ważne właśnie, jaką mam pozycję, co ja robię, jakie stanowiska zajmuję, tylko że Pan Bóg jest najważniejszy, że to od Niego pochodzi i że nie jestem w stanie znaleźć zaspokojenia, radości w tych rzeczach, które są w tym świecie, tylko to była taka wyraźna refleksja, myśl i zrozumienie tego, że szczęście pochodzi tylko i wyłącznie od Pana Boga.

0: I kiedy ten okres euforyczny się kończy?
1: Tak naprawdę nie było jakiegoś końca.
0: No
1: tak
0: momencik, SMS-y od anioła.
1: Ja myślę, że co jakiś czas Pan Bóg daje mi poznać, że jest, że czuwa, że prowadzi, że chce dobrego. Faktem jest, że na początku jakby nagromadzenie tych znaków było takie duże, że to było wyjątkowe. W tej chwili już nie ma takiej ilości znaków. Czasami jest to ktoś, co ktoś powie, jest to, nie wiem, coś przeczytanego, co człowieka dotknie, usłyszanego na kazaniu, ale działo się jeszcze bardzo wiele rzeczy duchowych, łącznie z takimi przejściami bardzo trudnymi, kiedy zdarzyło mi się przez przypadek zupełnie uklęknąć w kościele obok kobiety, która poprosiła, jak się później okazało, kapłanów o modlitwę nad sobą. I okazało się, że ta pani potrzebuje egzorcyzmów. I to wyszło właśnie w czasie tej modlitwy obok, gdzie ja klęczałem pół metra obok niej. I no to był bardzo ciężki okres taki, gdzie ja wracając z kościoła, tak to mocno przeżyłem, tak to wpłynęło bardzo na mnie intensywnie, że wracając z kościoła, no nie byłem, byłem cały rozdygotany. Przyszedłem do domu, nie potrafiłem się uspokoić, spóźniłem się chyba 2 czy 3 godziny do pracy, byłem. Nic nie powiedziałem nikomu, swojemu szefowi, ale on musiał widzieć, że coś jest nie tak, bo mówił, tak jak nie zdarzało mu się to, bo tak raczej był taką osobą bardzo twardą. Mówi, Marcin, nic się nie martw, będzie dobrze. A ja e-mailem i SMS-ami prosiłem osoby znajome o modlitwę za mnie.
0: A dlaczego cię to tak przyjęło?
1: Nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego, ale pamiętam, że jeszcze później przez wiele dni, a szczególnie tego pierwszego dnia wieczorem przyszedłem z pracy do domu i czułem taki nieopisany lęk i tak zupełnie irracjonalny. Nie potrafiłem się tego lęku pozbyć. Modliłem się bardzo dużo, łącznie z takimi myślami. Jesteś daleko od wszystkich, nikt ci nie pomoże, jest późno, nie masz do nikogo nawet zadzwonić i dla mnie było to jednoznaczne, że jest to odręczenie przez złego ducha po prostu. Ale dzięki temu trafiłem do spowiednika swojego, znalazłem spowiednika tam, gdzie wtedy byłem.

0: czy to ta wcześniejsza twoja historia mogła sprawić, że byłeś mniej jakby odporny na ten atak? No bo to co opowiadasz, to wygląda na atakowanie twierdzy z zewnątrz jednak. Czyli, że ty byłeś w stanie łaski, że byłeś blisko Jezusa, ale jednocześnie otarłeś się o sytuację, w której była obok ciebie walka duchowa, rzeczywista. Czy tamta twoja historia właśnie mogła mieć takie konsekwencje?
1: Ja myślę, że właśnie tak to było, że przez to, że miałem taką, a nie inną przeszłość duchową, byłem dużo bardziej wrażliwy niż inni. Zresztą ja to trochę też traktowałem, nie potrafię sobie dokładnie przypomnieć, bo ja dużo się zastanawiałem, dlaczego tak się stało, bo było to bardzo trudne przeżycie. Okazało się zresztą, że podobne odczucia miała siostra zakonna, która też 2 metry obok modliła się wtedy, też po prostu po mszy przy tabernakulum. Traktowałem to również, tak przemknęło mi przez myśl, że ja chyba najprawdopodobniej za tą osobę, nad którą się modlono, bo ja już właśnie nie jestem pewien, ale widziałem ją wcześniej w kościele i kiedyś w czasie mszy, właśnie wtedy, kiedy ta osoba była akurat siedziała przede mną, ja sobie pomyślałem, że ona potrzebuje duchowej pomocy takiej, jaką ja potrzebowałem jakiś czas temu, jakiej ja potrzebowałem. I ofiarowałem za nią właśnie swój udział w tej mszy. To nie jest nic, co żadna moja zasługa, bo to Pan Bóg udziela łaski, tylko to jakoś tak mi chodzi po głowie właśnie, że tak to było. I traktowałem to trochę jako zemstę złego ducha. Mm-hmm.
0: I jakie są jeszcze ważne momenty, zanim rozpoznałeś swoje powołanie i zacząłeś przygotowywać się do ślubu, bo o tym powiemy za jakiś czas, ale będziesz tutaj ze swoją żoną.
1: Tak, tak. Ten rozwój duchowy, ja myślę, że proces jakby takiego oczyszczania myśli i też pytania Pana Boga, czego On chce, do czego mnie powołuje, postępował przez cały czas, że to był też taki czas intensywnej zmiany, chociaż ja sobie z tego nie zdawałem sprawy już później, że coś się zmienia, poza tym, że się nawróciłem, że coś się jednak zmienia. Pamiętam też kilka miesięcy przed naszymi zaręczynami. Siostra zakonna, która się tak opiekowała duchowo mną, powiedziała: Panie Marcinie, Pan jest zupełnie innym człowiekiem. I mi się tak wierzyć nie chciało, no bo dlaczego? Od czasu nawrócenia chyba, kilka lat, tak.

0: Co to miało znaczyć? Pan jest innym człowiekiem. A ty mówisz, że nie widziałeś tej zmiany?
1: Myślę, że w jakiś sposób, nie wiem, może pojawiło się więcej rozsądku w moich decyzjach, jeśli chodzi o szukanie Pana Boga. Może pytania, które Panu Bogu zadawałem, te poszukiwania moje były mądrzejsze, jakoś tak bardziej ukierunkowane tam, gdzie trzeba. No, była to osoba bardzo doświadczona, więc też taka, która z wielu osobom pomogła duchowo. I no, myślę, że ona zauważyła to, czego normalnie człowiek nie dostrzega.
0: Jak to na twoje zwyczajne życie się przekładało?
1: Na zwyczajne życie przełożyło się tak, że niedługo potem się zaręczyłem. Nie dlatego, że siostra zakonna powiedziała mi, siostra Immaculata powiedziała, że się zmieniłem.
0: Ile miałeś wtedy lat?
1: No, cały czas jeszcze poniżej 40.
0: I powiedz, jak w ogóle sobie myślałeś o swoim powołaniu wtedy? Miesiąc przed tą rozmową z siostrą Immaculatą.
1: Ja cały czas szukałem głosu Pana Boga, jakiegoś takiego wyraźnego znaku. To był też taki czas, kiedy wiedziałem, że kończy się obecna praca, że no, planowałem zrobić sobie kilka miesięcy wakacji. Wracałem do Polski po kilku latach nieobecności. Czy bywałem w Polsce, ale właśnie pracowałem za granicą. I no właśnie, zastanawiałem się. To nie było tak, że ja wiedziałem, dobrze, to ja przyjadę do Polski teraz ożenię się.
0: Ale mnie chodzi o twój stan wewnętrzny, bo niektórzy ludzie w takim wieku byliby rozgoryczeni na przykład. Mieliby pretensje do Pana Boga, że nie wiedzą, rozumiesz, albo by zaczęli działać na własną rękę. Chciałbym tutaj poznać, jak kombinowałeś.
1: Dokładnie nie pamiętam, ale tak, no to że jakoś Pan Bóg nie odpowiada wyraźnie, że odpowiedź nie pojawia się jak czarno na białym, to tak trochę mnie powodowało pewne zniecierpliwienie. Ale nie było to żadne rozgoryczenie. Raczej, jeśli chodzi o moje życie i o dalsze losy, czułem w sercu pokój.

0: też pół roku przed naszymi, około pół roku przed naszymi zaręczynami, pojechałem do Santiago de Compostela na taką rowerową wyprawę, pielgrzymkę, ale jechałem tam bez intencji, tak jak często bardzo ludzie jadą z intencją znalezienia męża, żony, czy właśnie takiego wyraźnego rozeznania powołania. Jechałem tam bez intencji, powierzając intencję tej pielgrzymki Matce Bożej. No i jak tu powiedzieć, że święty Jakub nie działa?
1: Dobrze, to w takim razie powiedz mi, jak przed nawróceniem myślałeś o tym swoim życiu?
0: No, było kilka znajomości, przyjaźni, związków, które się nie udały. I byłem z tego powodu bardzo rozgoryczony. Nie wiedziałem dlaczego. Było mi bardzo niedobrze z tym, że chciałem, ale jakoś nie potrafiłem. Bo to odnosiłem do siebie, że to się nic nie udało z mojego powodu. Ale też już jakiś czas po nawróceniu Pan Bóg dał mi poznać, że to była łaska, że nic z tego nie wyszło. Ja to bardzo wyraźnie odczułem w sercu. I jakby zniknął, bo też był faktycznie jakiś taki cień, taka rana, że wcześniej z tego mojego życia nic nie wyszło. I zastanawiałem się często, pomimo tego, że było dużo pokoju, że naprawdę to moje życie już wyglądało zupełnie inaczej.
1: I Pan Bóg cię uspokoił.
0: I tak. I to wspomnienie, czy ta rana, ta boleść została uzdrowiona.
1: Czyli dostałeś łaskę cierpliwości.
0: Czy ja wiem, czy nie zastanawiałem się, być może.

0: co jest istotą twojego życia po nawróceniu, bo mówisz już o w miarę stabilnej takiej ochodzeniu za Bogiem, o tym, że szukasz Jego woli, że ta relacja jest, no skoro On tak często się wypowiada i czasami nawet w bardzo wyraźny sposób, jakbyś opisał takie życie? Już pewnie w pewnym momencie skończyłeś chodzić codziennie na mszę. Jak wyglądało to codzienne?
1: Znaczy, muszę jeszcze nawiązać do tego, że właśnie tych znaków było bardzo dużo, jakby ta łaska Boża była bardzo duża. No i ja nie wiążę tego z moją osobą, jako że ja jestem jakiś szczególny, tylko że szczególnie wielka łaska była potrzebna osobie takiej jak ja, żeby wyjść z tego, w czym była. Jeśli chodzi o drogę już właśnie po tym intensywnym okresie nawrócenia, nadal staram się chodzić codziennie do kościoła, uczestniczyć we mszy i robimy to teraz razem. Razem chodzimy z Agnieszką. Jest to dla nas bardzo ważne. No i wiemy, że jeśli nie będziemy budować na Panu Bogu, to nie można liczyć na po prostu szczęście, że nam się uda. Zdajemy sobie sprawę z tego, że musimy budować na Panu Bogu.
0: Jak to nowe życie w pracy? Czy coś zmieniło się? Czy twój stosunek do tego, co robisz, do ludzi, z którymi pracujesz?
1: Tak. Na pewno przyszło takie uspokojenie związane z tym, że zdałem sobie sprawę, że nieważne jest, jakie stanowiska zajmuję. Zresztą ta praca, którą dostałem tak po tamtej spowiedzi, to była praca na niższym stanowisku, za znacznie mniejsze pieniądze, a ja pomimo tego byłem strasznie szczęśliwy, że ją miałem. Na dodatek była to praca, gdzie tak no, nie do końca się znałem na tym po prostu. Miałem szansę wiele się nauczyć, ale no, jak się okazało, też ja to traktuję jako łaskę Bożą, że potrafiłem się nauczyć i że było to docenione. I przestało mieć znaczenie to, żeby, nie wiem, jaki sukces osiągnąć, żeby budować cokolwiek bez Pana Boga.

0: Co to znaczy budować z Panem Bogiem w pracy?
1: Dla mnie to oznaczało przede wszystkim, żeby wykonać ten, to był wtedy dla mnie olbrzymi wysiłek, ale żeby zorganizować sobie dzień w taki sposób, żeby być na mszy. Dojeżdżałem kilkadziesiąt kilometrów w jedną stronę do pracy z Warszawy i nie było to łatwe, bo czasami musiałem wstać o 5:00, 5:30. Czasami po prostu bardzo późno przychodziłem do domu. I było to prawie dosłownie tak, że już musiałem zjeść śniadanie wieczorem i się ogonić, bo rano nie starczało czasu, a ja na dodatek jestem śpiochem. Także chociażby to, ale też żeby budować, żeby starać się w pracy być całkowicie uczciwym, całkowicie jakby takim czystym, jeśli chodzi o relacje z innymi ludźmi, o chociażby o język, jeśli chodzi o słowa, jakimi się człowiek posługuje.
0: Kiedy Pan Bóg się za człowieka zabiera, to człowiek widzi nagle siebie zupełnie w innym świetle. Z czym największy masz problem? Co wymaga największej pracy? Co dla ciebie jest ościeniem?
1: Ja myślę, że to, że jestem śpiochem. Jednak czasu, jak człowiek pracuje, jest bardzo mało i jest to duży problem. Ale no oczywiście są pewne wady, słabości, nad którymi chciałbym popracować i których chciałbym się pozbyć. Pocieszyłem się kiedyś, czytając jakiś list ojca Pio, że on też miał problem, bo łatwo wpadał chyba w złość w konfesjonale i pisał swojemu spowiednikowi, że on to już jest taki zły, taki, tak nie może sobie z tym poradzić i jest taki na pewno Panu Bogu niemiły, przynajmniej ja to tak zrozumiałem. I no myślę, że każdy tam jakieś słabości ma, z którymi nie może sobie poradzić, ale też dla mnie najważniejsze było to, że Pan Bóg w porównaniu do mojego życia przed nawróceniem jakby nigdy mnie nie zawiódł.
0: Co to znaczy?
1: To znaczy, że tak jak na początku nawrócenia pamiętam, miałem wątpliwości i czy ja mogę iść, przystąpić do Komunii Świętej. Bo coś tam się wydarzyło, bo coś pomyślałem. Dzwoniłem do mojego spowiednika na komórkę. Także dla niego to musiały być bardzo uciążliwe i w ogóle być może nawet się gdzieś tam w duszy śmiał, że można mieć takie dylematy. Ale nigdy nie było takiej odpowiedzi, że nie mogę. Czyli nigdy nie było czegoś takiego, gdzie on by doszedł do wniosku, że wystąpiłem przeciw Panu Bogu w poważny sposób. Ale no tak, to moje życie się podnosiło.

0: czy miałeś pokuszenie wiary?
1: Nie pamiętam, chyba nie. Nie, pewnie bym zapamiętał.
0: Poza Eucharystią, co jest ważne? Z czego czerpiesz siłę duchową?
1: Eucharystia, modlitwa.
0: Jak wygląda twoja modlitwa?
1: Staram się odmawiać różaniec. Staram się czytać Pismo Święte. Staram się odmawiać też różaniec w jakichś tam intencjach, w których podjąłem się odmawiać. I staramy się z Agnieszką też modlić razem. Właśnie tą tajemnicą szczęścia, bo ja czuję się cały czas taki bardzo wdzięczny Panu Bogu za to i że tą obietnicę spełnił.
0: Jak ten czas przed samym w momencie... Agnieszkę znałeś wcześniej chyba, tak?
1: Agnieszkę poznałem dopiero u Dominikanów. Nie widziałem jej nigdy wcześniej. No właśnie. I ta nasza przyjaźń no też rozwijała się przez kilka lat. Najpierw wydawało się, że się zaprzyjaźniliśmy bardziej. Była jakaś tam euforia. Później był jakiś dół, gdzie ja sobie myślałem, to na pewno nic z tego, to nie jest.
0: Ale myślałeś od początku już w poważnej perspektywie, tak?
1: Nie pamiętam, czy od samego początku, ale od początku przykuła moją uwagę i podobała mi się.

0: co z tym dołem?
1: No, przetrwaliśmy go. Przetrwaliśmy, myślę, że też taki czas właśnie tego, ten trudny, bo to było z takiej relacji bardzo przyjacielskiej, bardzo zażyłej, do której w pewnym momencie doszliśmy, no, zrobiła się taka pustka, taka duża odległość, nie tylko fizyczna, ale też tak duchowa, przyjacielsko, przyjaciel w relacji.

tu, gdzie były relikwie świętego Ludwika, grinią de Montfort. A siostra Immaculata właśnie namawiała mnie zawsze do zawierzenia Matce Bożej, tą modlitwą zawierzenia świętego Ludwika. I ja pytając się jednego z tych braci, bo wyjeżdżałem wcześniej niż pozostali, pytając się jednego z braci tam o ich historię, on mnie oprowadzał po tym ich zgromadzeniu i zachęcał właśnie do modlitwy, do tego zawierzenia. I po powrocie do Polski ja już wtedy tak czułem, tak bardzo chciałem. Tak pojawiła się taka potrzeba, takie pragnienie, żeby to zawierzenie zrobić. I no Matka Boża od początku, bo ten codzienny różaniec, to myślę, że to był nieodłączny element, który pozwalał mi wytrzymać w tym nawróceniu, który pozwalał mi przetrzymać tą walkę, która się o mnie toczyła i na pewno te ataki złego ducha, które były, bo tam były i budziłem się w nocy z wielkim lękiem, z takim lękiem paraliżującym, że człowiek nawet boi się sięgnąć po różaniec albo po modlitewnik. No, różne rzeczy na początku były. I ten czas, właśnie to oddanie też Matce Bożej, to wszystko było potrzebne. Na pewno jeszcze dużo przed nami, przede mną, ale pewnie dokonało się to, co jakieś niezbędne minimum, które mogło się dokonać.

0: kim jest Bóg, który tak opiekuje się tobą?
1: Bóg jest wszystkim. I Bóg jest tym, który się o mnie troszczy, tym, który udziela łaski. Pomimo tego, że człowiek i ja nie jestem w stanie wyrazić wdzięczności Panu Bogu. Nie odczuwam nawet tej wdzięczności tak często. Może no, taka emocjonalna wdzięczność pojawia się czasami. Raczej świadomość, że no, naprawdę mam za co być Panu Bogu wdzięcznym.
0: Za co jesteś najbardziej wdzięczny?
1: Za nawrócenie. Bo to naprawdę dostałem nowe życie. I związane z tym życiem jest no, moje kolejne życie, życie razem z Agnieszką. No i po prostu mamy szansę teraz, tak myślę, zrealizować to swoje powołanie do świętości. Czyli do dojścia do Pana Boga.
0: Do kogo? Powiedziałeś, że jest wszystkim. Ale to... Kogo poznałeś w swojej historii? Jaki on jest?
1: Nie potrafię tego powiedzieć. No, jest źródłem łaski, jest dobrocią, jest miłością, jest cierpliwością. Jest mocą ponad wszelkie inne moce. I tak naprawdę jest ponad wszystkim i wszystko tworzy. I wszystko powołuje do życia.
0: W jakiej intencji pomodlimy?
1: Pomodlimy się w intencji dziękczynnej za dobre wyniki badań mamy Agnieszki.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Marcin Manikowski, a za jakiś czas spotkamy się tutaj w trójkę również z jego żoną Agnieszką. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.
1: Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, dzięki Ci za ten czas wspaniały. Daj nam, Panie, byśmy mogli poznać Twoją wolę, byśmy potrafili Ci służyć tak, jak Tobie by się to podobało. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pod Twoją bronę.
2: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
3: Pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Drodzy Państwo, naszymi dzisiejszymi gośćmi są Agnieszka Dziduszycka-Manikowska i Marcin Manikowski. Witajcie.
4: Witamy serdecznie.
3: Historię Waszą wspólną zakończyliśmy na szczerej rozmowie. Pomiędzy Wami byliście bardzo blisko, później byliście bardzo daleko i dzięki podstępom różnym i utkom kurczaczym, dzięki późnemu zakupowi kafelków udało się doprowadzić do tej rozmowy. Jak pamiętasz tę rozmowę, Agnieszko?
4: Tej właśnie rozmowy nie bardzo pamiętam. Ja byłam bardzo zaskoczona przede wszystkim tym, że Marcin chce próbować po raz drugi, bo mimo że jego takich wcześniejszych podchodów, czy na tych balach, czy te zapraszania, ja nie dostawałam żadnego sygnału. Znaczy we mnie się nie zapaliło żadne czerwone światełko, czy może coś z tego będzie. Zupełnie. I byłam naprawdę szczerze zaskoczona jego pytaniem, czy zgadzam się, żebyśmy spróbowali ponownie. I powiedziałam, że muszę to przemyśleć, że po takich przejściach, jakie mieliśmy, nie jestem w stanie podjąć decyzji od razu. No i wyszłam.
3: Ale jakoś czekałaś przecież na to, bo ofiarowałaś w jego intencji duchowe cierpienie i gdzieś miałaś na dnie serca nadzieję.
4: Tak, tylko że to było pytanie, czy chcemy jeszcze raz próbować. Mi stanęło przed oczami całe to nasze zmaganie się sprzed lat. I po prostu bałam się przechodzić przez to po raz drugi, nie wiedząc tak naprawdę, czy nie wydarzy się to samo, co się wydarzyło wcześniej. Czyli po prostu, że po roku Marcin powie, że to jednak nie to. Nie chciałam przechodzić tego po raz drugi.
3: Co ty pomyślałaś, kiedy wyszło?
1: Czy ja już wcześniej widziałem w czasie tej rozmowy, że Agnieszka jest, że wychodzi wszystko to, co było wcześniej, że właśnie ta wielka obawa, że oto kiedyś nie udało się, że przeze mnie się wszystko zepsuło i teraz ja znowu proponuję i wyskakuję jak Filip z konopi tak naprawdę.
3: A uważaj, że przez ciebie to się nie udało?
1: Ja myślę, że i Agnieszka i ja tak to traktowaliśmy. Ja tak o tym myślałem.
3: Czy tak było? Z dzisiejszej perspektywy.
4: Z dzisiejszej perspektywy myślę, że to był po prostu palec Boży, bo Marcin musiał dojrzeć. Ja zresztą też na swój sposób dojrzałam. I to dojrzewanie było nam obydwojgu bardzo potrzebne. I do tego stopnia jeszcze jednej rzeczy ważnej nie powiedziałam, że ja po tych 3 latach spotkałam Marcina, który wyglądał fizycznie mniej więcej tak samo, natomiast w środku był totalnie innym człowiekiem.

0: Co to znaczy zupełnie innym człowiekiem?
1: On się kompletnie zmienił. To jest tak, to nastąpiła w nim taka transformacja wewnętrzna, tak jak z takimi zmianami, nie da się jej opisać słownie. Ja mogę tylko powiedzieć, że miałam wrażenie, jakbym spotkała innego Marcina, który zewnętrznie wygląda, ma powłokę taką samą, ale w środku jest innym człowiekiem.
0: Co się zmieniło?
1: Zmienił się jego stosunek do mnie, zmienił się sposób mówienia. Znaczy on jakby dojrzał przez te, no tak jak dziecko się zmienia, no jak ma 4 lata wygląda tak i mówi tak, a 3 lata później już mówi inaczej. To ja miałam wrażenie właśnie, że jestem przed kimś, kto jakby wyrósł, urósł, dojrzał przez te 3 lata i zmienił się w dojrzałego człowieka.
0: A w sposób mówienia?
1: Zdecydowany. Od niego biła wtedy taka determinacja, ale nie za wszelką cenę, że tu już natychmiast, tylko właśnie ta dojrzałość, że on jest teraz już pewien. Bo ja tej decyzji, tej nie, jakby tej tę niepewność cały czas czułam wcześniej. I to, że ja tak może naciskałam na to, żebyśmy podjęli jakąś decyzję, wynikało stąd, że ja od niego biło to wahanie cały czas wtedy. Natomiast teraz, jak się spotkaliśmy, biła od niego pewność siebie. Człowieka dojrzałego, który wie, czego chce. Tym niemniej wewnątrz jeszcze ja miałam cały czas niepewności, rozterki i postanowiłam poczekać i rozeznać. I dużo się potem modliłam.
0: Co w twoim przypadku oznaczało dojrzewanie? Bo powiedziałaś, że też się zmieniłaś.
1: Tak, dojrzewanie, na pewno pozbywanie się... Znaczy moje dojrzewanie pewnie polegało na tym, że ja dosyć lekko sobie traktowałam wcześniej, w ubiegłych latach, relacje z mężczyznami. To chyba muszę tak samo przed sobą i przed tutaj Marcinem to teraz powiedzieć, że ja miałam wielu przyjaciół, kolegów, no, którzy byli jakoś tam może zainteresowani moją osobą przez te wszystkie lata. I to się zawsze jakoś fatalnie kończyło, głównie z mojego powodu.
0: Zwodziłaś ich?
1: Zwodziłam, nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale było mi dobrze, że ktoś tam się kręci dookoła.
0: Ale nie myślałaś poważnie o
1: tym. Ale nie myślałam poważnie.
0: I nie mówiłaś, że nie myślisz poważnie.
1: Ale też i ci koledzy też nie deklarowali, widząc moją jakoś tam płytkie zaangażowanie zapewne, też nie deklarowali się z niczym bardzo poważnym. Więc to wyglądało tak trochę... no nie do końca poważnie i zdecydowanie.
0: Są takie walki bokserskie, gdzie tak skaczą, prawda? I udają, że walczą.
1: I za każdym razem jakby ja byłam tą stroną, która powiedziała, że nie, to jednak jest nie to.

0: I myślę, że to doświadczenie z Marcinem jakoś, tak jak się mówi górnolotnie, że złoto się w ogniu próbuje, to ten ogień właśnie mnie wypróbował bardzo mocno. I myślę, że oczyściłam się z wielu rzeczy wtedy, może z mniemania o sobie zbyt dobrego, czy zaczęłam zastanawiać się nad moimi relacjami z innymi ludźmi, nad ich traktowaniem. Myślę, że to było taka przemiana moja wewnętrzna, moje podejście do mnie samej, czyli do mojego egoizmu, do moich słabości, do mojego pojęcia o sobie też.
1: Ale skąd ta chęć do tej zmiany, czy też...
0: A ja się wcale nie chciałam zmienić. To wylazło przy okazji Marcina.
1: Co to znaczy wylazło?
0: No to cierpienie, które przeżywałam przez dosyć długi...
1: A nagle zmieniło ci twój obraz siebie.
0: Tak.
1: Że jesteś
0: tak
1: słaba, że jesteś słaba, że ci zależy.
0: Tak.
1: Że to jesteś inna niż sobie wyobrażałaś, że jesteś.
0: Dokładnie tak. O, bardzo ładnie to ujął. Że jestem inna i że tak naprawdę to, że ja potrafiłam zawsze panować nad swoimi emocjami, bo zawsze uchodziłam za taką twardą, zdecydowaną, która nie ulega żadnym słabościom, która sobie radzi w każdej sytuacji, która nigdy nie płacze. Taką zawsze byłam.
1: Kobiety nie płaczą.
0: I taką byłam chyba postrzegana też przez moich chociażby współpracowników czy rodzinę. I tu nagle...
1: To musieli cię nie lubić.
0: Wszystko pękło. Dobrze mi się współpracuje z moimi współpracownikami.
1: Ale ja mówię, że wtedy, kiedyś. I musieli się bardzo z tym ukrywać.
0: I to wszystko, myślę, że jakieś tam łuski pospadały, coś tam popękało i ta poczwarka się w końcu jakoś tam chyba wykluła. Tak myślę, że to do mojej wewnętrznej przemiany było mi potrzebne.

0: Ty widziałeś to, że coś się zmieniło, czy nie?
1: Nie, nie. Ja szczerze mówiąc nie dostrzegałem tego. Nie wiem, czy Agnieszka, nie pamiętam w tej chwili, czy Agnieszka mi o tym mówiła, ale ja tak myślałem sobie, że po prostu ten czas był potrzebny i Agnieszce, i mi. I tak myślałem, że Agnieszka również się zmieniła, ale to było na zasadzie raczej takiego oczekiwania niż na zasadzie tego, co zobaczyłem i co odczułem.
0: No i jakie są fakty następne?
1: Fakty są takie, że to chyba ten remont jakoś tak nas oboje wciągnął w nurt załatwiania różnych spraw. Później Agnieszka wyjeżdżała gdzieś za granicę. Ja się zajmowałem właśnie cały
2: czas. Tymi... Doszło najpierw do oświadczeń, że skromnie wspomnę. Bo wkrótce po tej rozmowie ty do mnie zadzwoniłeś, czy możemy się spotkać, już nie wiem tam w jakiej sprawie, ale po prostu chciałeś wiedzieć, jaka jest moja odpowiedź. Czy my się mamy spotykać, czy się mamy nie spotykać. I ja wtedy wiedziałam, żebyśmy się spotkali i porozmawiali. Myśmy się spotkali i ja mu powiedziałam wtedy tobie, że ja się jednak cały czas obawiam, bo boję się tej próby i chyba zadałam mu wprost, ale czego ty tak naprawdę ode mnie oczekujesz? Jakie są twoje oczekiwania? Czego ode mnie
0: tak
2: chcesz?
0: Tak było.
1: Tak, przypominam sobie.
2: I wtedy...
0: Wyraźnie nie pamiętał tego.
1: Bo oświadczyny, te takie oświadczyny jak oświadczyny były później, ale była faktycznie
2: i
1: rozmowa.
2: I wtedy powiedziałeś, że no ja się chcę z tobą ożenić. I to wtedy padło, bo ja zadałam ci konkretne pytanie. Czego
1: czy
2: tak
1: było
2: naprawdę
1: to zgodne
2: chcesz?
1: Z prawdą, bo ja wiedziałem i byłem pewien. Widziałem tutaj duże wahanie ze strony Agnieszki i duży opór. Więc no może nie werbalizowałem tego od razu, ale byłem zdecydowany. I same oświadczyny jako oświadczyny, no dopiero czas taki możliwy, który ja pomyślałem sobie, że no jest szansa, że Agnieszka tych oświadczeń nie odrzuci, przyszedł później. Ale tak, był i znaczy, przypominam sobie,
0: było pytanie, czy ty to traktujesz poważnie?
1: Tak.
0: Tak?
2: No tak. I
0: odpowiedział, że tak.
2: I do czego to ma doprowadzić, więc tak. Powiedział, że on chce, żebym miał zostać jego żoną, więc ja powiedziałam, że ja muszę to znowu przemyśleć. I tak przemyślałam, ale dosyć krótko i spotkaliśmy się chyba.
1: Znaczy zdaje się, że wtedy w ogóle padło pytanie, czy my mamy się spotykać, czy chcemy się spotykać, bo cały czas załatwialiśmy ileś tam spraw razem, ja starałem się pomóc Agnieszce, ale cały czas była jakaś tam ściana, którą Agnieszka bardzo wyraźnie stawiała między nami i widziałem, że jest pewna suchość w Agnieszki postępowaniu w stosunku do mnie.

0: Kiedy to się zmieniło?
1: No ja dużo myślałam, zadzwoniłam do mojej siostry i rozmawiałam z mamą, modliłam się i to nie pamiętam, jak długo trwały te moje wahania i zastanawiania się. I w końcu moja siostra mi uświadomiła, mówi, słuchaj, właściwie to masz to, o co się modliłaś przez 3 lata. No to nad czym ty się zastanawiasz? I z tym, że jak mówię, no Marcin był już innym Marcinem niż wtedy i się zastanawiałam, czy ja potrafię pokochać tego nowego człowieka, który jest zupełnie inny. I myślę, że tutaj wzięła górę cała... znaczy na pierwszym miejscu pojawiła się właśnie ta mocna więź przyjaźni z Marcinem. Wiedziałam, że ja na tym człowieku mogę polegać, że mogę mu zaufać, że on mnie nie zostawi. Powiedziałam tak i uczucie zaczęło się pojawiać właściwie szybko, bardzo z powrotem.
2: Tak, tak. Już nie pamiętam, czy my często dzwoniliśmy do siebie, ale na pewno bardzo często SMS-owaliśmy, a to szczególnie w czasie wyjazdu Agnieszki. Agnieszka była na Uralu chyba?
1: Tak, ja wyjechałam służbowo na Ural i SMS-owaliśmy do siebie wtedy często, parę razy dziennie.
2: I po przyjeździe Agnieszki, no ja mówię, ja cały czas wtedy byłem już zdecydowany, byłem pewien i chciałem, żeby Agnieszka została moją żoną. No i po przyjeździe Agnieszki z Uralu postanowiłem się oświadczyć. Przyszliśmy do mnie do domu, ja miałem kwiaty i właśnie oświadczyłem się.
0: I co?
1: No i było bardzo późno i okazało się, że Marcin pierścionka nie miał. Ja mówię, no jakie to świadczenie bez pierścionka? I siedliśmy w samochód i pojechaliśmy szukać pierścionka.
2: Znaczy przez te wszystkie sumie, płytki, terakoty, no nie to, starczyło czasu.
0: To jest dobre rozwiązanie, żeby pierścionek się podobał, nie?
2: Znaczy to też nie było już takiej opcji. Oświadczyny były. I teraz nie chciałem zostawiać Agnieszki i sobie gdzieś jechać. Chciałem, żebyśmy cały czas spędzali razem.
1: No i potem, jak już obydwoje wiedzieliśmy, czego chcemy, to zaczęły się dopiero schody, bo przygotowania do ślubu, do wesela. I w zasadzie trochę się przeliczyliśmy z własnymi siłami, bo postanowiliśmy we dwoje sami zorganizować dwie bardzo duże imprezy plus cała msza i oprawa liturgiczna. I to spowodowało, że w dniu ślubu i wesela byliśmy absolutnie wykończeni. No nie bardzo mogliśmy liczyć na pomoc rodziny, ani Marcina, ani moją. Marcina rodzina mieszka daleko, moja mama była wtedy ciężko chora, więc właściwie byliśmy sami z tym. I była to próba ognia.

0: Ja słyszałam, że wiele par się rozchodzi w czasie przygotowania do ślubu, bo wtedy rzeczywiście wyłażą ciemne strony charakteru po obydwu stronach. I były dwa momenty, kiedy chciałam Marcinowi ten pierścionek, który razem kupowaliśmy, oddać. I postanowiłam sobie to zrobić któregoś wieczora i że na drugi dzień, już tak jest późno, ja nie będę do niego po nocy teraz dzwonić i jeździć z tym pierścionkiem, na drugi dzień wsiadam w samochód i mu go oddaję.
1: I ja nie jestem pewien, czy to nie było dzień po, albo jakoś tak kilka dni, małe kilka dni po tym, jak ten pierścionek otrzymałaś.
0: I na drugi dzień obudziłam się już zupełnie inną osobą i tego pierścionka mu nie oddałam. I takich historii było chyba przynajmniej ze dwie, gdzie ja się chciałam poddać. Bardzo to było trudne.
2: Czarny grał na waszych słabościach po prostu.
0: Tak, i na różnicy charakterów. My z Marcinem jesteśmy diametralnie różni. Podobno przeciwności się przyciągają. My jesteśmy tego dowodem. Ale nie jest łatwo. Nie jest łatwo.
2: Co to znaczy?
1: To znaczy, że dla mnie to oznacza, że przez całe nasze życie już na tyle wrośliśmy w jakieś schematy postępowania, dbania o swoje sprawy, załatwiania tych spraw w określony sposób, sposób myślenia, spędzania wolnego czasu, podejmowania decyzji też i podejmowania decyzji za siebie, że nagle sytuacja, w której musimy się tą odpowiedzialnością dzielić, kiedy trzeba część tej odpowiedzialności oddać.
2: Czyli część wolności oddać.
1: Część wolności, tak. Że nie jest to łatwe, bo mi się wydawało, że to się powinno zrobić w ten sposób i w ten sposób, że tak jest normalnie. Agnieszce się z oczywistych względów, no ponieważ tak samo myślała na moim miejscu odnośnie swoich schematów, że tak jest.
2: Diametralnie różnie chciała postąpić. W zarządzaniu to się nazywa delegacja kompetencji. Czyli małżeństwo jest rodzajem spółki, prawda? I nagle dwaj prowadzący samodzielną działalność biznesową muszą delegować kompetencje, jak to się pięknie nazywa, prawda? Czyli ograniczyć swoją wolność. No i?
1: No i właśnie to doprowadzało do takich sytuacji bardzo trudnych.
0: No właściwie doprowadza cały czas, bo my jesteśmy przecież świeżo po ślubie. Roczny staż jest stażem żadnym. I cały czas jest to docieranie i z tymi kompetencjami też
1: nauczymy się tego, musimy się tego nauczyć i pewnie nie jest to kwestia też dwóch ani trzech lat. Ktoś składając nam życzenia ślubne powiedział, nic się nie martwcie, po 17 latach już wszystko będzie dobrze.
2: No, ja mam inne doświadczenie, to było za mało czasu. Słuchajcie, a jak Bóg jest w tej spółce obecny. Bo w tej historii był bardzo.
1: Tak.
0: No podjęliśmy taką decyzję z Marcinem, że w miarę możliwości będziemy modlić się razem. Przynajmniej raz dziennie. I próbujemy z różnym skutkiem.

0: jak się okazuje, całą tą gamę naszych różnic wplotła się też różnica snu biologicznego, ponieważ Marcin chodzi spać nad ranem. Ja też jestem nocnym Markiem, ale nie aż tak. I po prostu mamy dysfazy, to się nazywa. Nie jesteśmy sfazowani. I dlatego jak Marcin się zabiera do modlitwy, to ja już padam na noc ze zmęczenia i chcę spać. I dlatego jest nam ciężko się dograć. Ja myślę, że to będzie teraz już dużo łatwiej, bo Marcin poszedł do pracy i ma bardziej regularny tryb życia. Wcześniej żyliśmy w takim trochę, no chaosie to może za dużo powiedziane, ale, nie, ale z wielkiej wolność, improwizacji.
1: Tak, ta wolność powodowała, że nie było takiej potrzeby, żeby dokładnie planować, żeby liczyć każdą minutę i żeby ją dobrze wykorzystać. To też była taka okazja tak naprawdę.
0: No,
1: ja to traktuję jako
0: tak.
1: dar od Pana Boga, że mieliśmy ten czas. Co prawda późno się zdecydowaliśmy, ale przez półtora roku mogliśmy cały czas spędzić razem.
0: I to było wspaniałe. Dużo jeździliśmy razem. Byliśmy właściwie codziennie razem. Nawet Marcin pojechał raz ze mną w podróż służbową na Karaiby.
2: Bo twoja praca jest
0: związana z jeżdżeniem, tak.
2: I z tym, że pracujesz, później masz dużo czasu w sumie.
0: Mogę tym czasem dysponować sama, swobodnie tak. I to jest uroki wolnego zawodu. Więc ja bardzo doceniam te półtora roku, że mogliśmy być razem, bo jak widzę młode pary, które po podróży poślubnej, po dwóch tygodniach, każdy wchodzi w swój kierac, tutaj 10 godzin pracy, tu 10 i spotykają się tak naprawdę tylko w weekendy. I to jest bardzo trudne, bo potem owocuje złymi owocami, że się nie ma czasu dotrzeć. A my ten czas mieliśmy. Półtora roku, uważam, to jest sporo, jak na młode małżeństwo, bycia cały czas razem ze sobą. Poznaliśmy się dużo lepiej. I myślę, że teraz od kilku dni weszliśmy w zupełnie nowy etap życia, bo Marcin zaczął pracować regularnie i jesteśmy, myślę, dużo bardziej przygotowani, lepiej do wyjścia w to.
1: I myślę, że te półtora roku to powinniśmy traktować też jako swoiste, może nie wynagrodzenie, ale rekompensatę za to, że zdecydowaliśmy się jednak dość późno i że inni, którzy się pobierają w wieku studenckim, że jakoś tam to wszystko przebiega inaczej, że tego czasu wspólnego życia im zostaje więcej.
0: Natomiast jeśli chodzi o obecność Pana Boga, tak jak powiedziałam, próbujemy modlić się codziennie. Raz w tygodniu też odbywa się u nas publiczny różaniec. Zapraszamy przyjaciół i nie tylko znajomych, też ludzi ze wspólnoty. I odmawiamy w każdy wtorek różaniec u nas w mieszkaniu. To jest już taka tradycja, która trwa 4 czy 5 lat, już niebawem będzie. I to jest wtedy taka nasza wspólna sprawa wobec innych, prawda? Że jakby w naszym domu ten różaniec jest odmawiany. Natomiast tego Pana Boga wydaje mi się, że odnajdujemy po prostu w sobie nawzajem.

0: wśród nas.
1: Czasami jest trudno, kiedy Marcin się na mnie złości, że ja czegoś nie zrobiłam, czy zrobiłam źle. Się zastanawiam, jak on tego Pana Boga we mnie widzi w końcu. Może nie widzi go w ogóle.
2: Czy to jest tak, że my byśmy w ogóle tutaj nie siedzieli, gdyby nie Pan Bóg. Też to, że wspólnie chcemy tego szukać, tej naszej drogi, że wspólnie chcemy iść do Pana Boga, daje nam siłę na przetrwanie tych ciężkich chwil, no bo one się zdarzają i pewnie to jest ludzkie, nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Ścierają się dwa charaktery, dwa różne temperamenty, dwa różne sposoby funkcjonowania, jak do tej pory funkcjonowania w świecie. Agnieszka jest taką osobą bardzo żywą, energiczną, poza domem funkcjonującą. Ja jestem bardziej domatorem. To chociażby duża różnica. Ale ja wiem, że to Pan Bóg pozwala nam przetrwać i burze, które się pojawiają, to Pan Bóg nam pozwala później przez te burze przejść i no właśnie, i dalej iść razem.
3: Ale to jest trudno chyba być mężem osoby, która zawodowo zajmuje się zarządzaniem ludźmi, w tym mężczyznami.
2: Tak. To czasami mi się wydaje, być może to jest tylko moje takie nastawienie, wiedząc, co Agnieszka robi i wiedząc właśnie, że na tym również polega jej praca. Być może ja tu jestem jakoś bardziej ostrożny, może jestem bardziej wyczulony, że wydaje mi się, że te schematy ma taką tendencję, żeby kopiować na życie osobiste. Nie powiedziane, że jeśli ktoś z boku by to zobaczył, żeby powiedział, że tak jest. To też jest, tak pewnie jest w małżeństwie, że widzi się te rzeczy, może czasami się zupełnie niesprawiedliwie wyolbrzymia niektóre sprawy. Tylko właśnie dlatego, że się obserwuje więcej, że się wie więcej i że to się przekłada też na jakieś własne na pewno obawy i jakoś też jakąś wizję swojego funkcjonowania i na pewno Agnieszki funkcjonowania jako żony i mojego funkcjonowania jako męża.

0: Jak to jest być z kimś, kto ma być głową rodziny?
1: No jest to o tyle trudne, że tą głową rodziny przez całe życie byłam ja, sobie sama. I teraz oddać część tego mojego funkcjonowania w inne ręce jest bardzo ciężko. Zwłaszcza, że Marcin, czy w ogóle mężczyźni podchodzą do wielu spraw no, diametralnie inaczej niż kobiety. Taka typowa historia z wbijaniem gwoździa. No, kobieta po prostu weźmie gwóźdź, but z dużym obcasem i ten gwóźdź wbije tam, gdzie uważa, że on powinien być. Natomiast mężczyzna musi wszystko wymierzyć. Czy się zgadza odległość od jednej ściany, od drugiej, od dołu i po prostu trwa to bardzo długo. Myślę, że dużo nam dała taka książeczka Wygrać małżeństwo, chyba jest jej tytuł. I bardzo jest dużo celnych uwag i spostrzeżeń w tej książeczce. I myślę, że warto w ogóle poczytać sobie. To taki drobna rada dla tych, którzy się przygotowują do małżeństwa. Poczytać sobie o drugiej płci w różnych mądrych książkach. Wiele cennych uwag można wyczytać i jakby dopasować do swojego funkcjonowania, do swojego życia, żeby po prostu łatwiej zrozumieć tę drugą osobę.
0: To teoria, a teraz praktyka z tą głową rodziny.
1: No, oczywiście, że Marcin jest głową rodziny. I Marcin przejął na siebie wiele obowiązków, z którymi ja sobie w zasadzie nie radziłam wcześniej. Typu płacenie jakichś rachunków, trzymanie porządku w dokumentach, w papierach. Ja to właściwie nie, porządku tutaj nie utrzymywałam, po prostu kładłam, gdzie uważałam, że to powinno leżeć i zawsze znajdowałam. Marcin ma wszystko pięknie poukładane, chronologicznie, nie w klaserach, tylko jak ty to nazywasz?
2: Segregatorach.
1: Segregatorach, o, bo dla mnie to wszystko jest klaser, a to okazuje się, że to jest segregator. I no jest to tak niesamowite odciążenie, że ja nie, bo dla mnie to był straszny stres, że ja w kółko płaciłam jakieś kary, w kółko się nie wyrabiałam z jakimiś płaceniami, gubiłam te rachunki i Marcin to wszystko przejął. Także to jest tylko taki drobny element całej tej rzeczywistości, którą stworzyliśmy razem. Ja próbuję przejmować obowiązki kobiety, czyli jakieś tam gotowanie, pranie, ale Marcin często też pierze. Jak mnie nie ma, to nastawia po prostu pralkę i wiesza i robi to bardzo dobrze.
0: Umiesz nastawić pralkę?
2: No tak, życie w samotności, takie indywidualne spowodowało, że w zasadzie no, całego funkcjonowania w świecie to człowiek musi się nauczyć. Może nie tak, żeby nauczyć się gotować. No nie, aż
0: bez
2: tak.
0: Przesady.
1: No właśnie, Marcin miał piękną lodówkę u siebie, wielka, gigantyczna lodówka, chyba z 2,5 metra w kuchni i zawsze ona była pusta, ta lodówka. I jego brat, jak przyjeżdżał, dopiero później to się wszystko okazało, bo myśmy mieszkali przez pierwszy miesiąc u Marcina w mieszkaniu.
2: Po ślubie.
1: Tak, słusznie tutaj, że zaczęli, że po ślubie, bo myśmy podjęli decyzję, że przed ślubem nie będziemy razem mieszkać, więc po ślubie zamieszkaliśmy u Marcina i któregoś dnia przyjechał jego brat, otwiera lodówkę i mówi, no widać, że kobieta jest w domu. Ta lodówka była zawsze pusta.

0: Czy Agnieszka daje ci być głową rodziny?
1: Dla mnie najważniejsze jest, że Agnieszka jest, a bycie głową rodziny, no myślę, że właśnie tego nowego funkcjonowania my oboje musimy się nauczyć. I ja czasami odczuwam tą naszą rzeczywistość, że ja muszę walczyć o to, żeby tą głową rodziny być. I czasami też wynikają z tego nieporozumienia. No to jest to, o czym mówiliśmy przed chwilą. Akurat Agnieszka ma takie doświadczenia życiowe, taki sposób funkcjonowania, była zmuszona do tego, żeby realizować te swoje sprawy. No pracujemy nad tym.
2: To wychodzi bardzo przy załatwianiu spraw konkretnych, jak zakup czegoś. Na przykład ja, ponieważ zawsze mieszkałam sama i sobie sama wszystko skupowałam, po prostu szłam do sklepu, coś mi się podobało, kupowałam i już. I to począwszy od kafelków, poprzez ubrania, skończywszy na okapie do kuchni na przykład, czy czymkolwiek. A teraz okazuje się, że ja już nie mogę sama okapu do kuchni kupić, nie mogę kupić sama szafki, po prostu pójść do sklepu i kupić, która mi się podoba. I Marcin wziął na siebie te poważniejsze zakupy. I ponieważ on jako mężczyzna próbuje dociec wad i zalet każdego przedmiotu, który jest w ofercie, więc spędza dużo czasu na szukaniu tego właściwego produktu, wszystkie parametry sprawdza.
0: To jest dość racjonalne.
2: Tak, no ja na przykład jakbym kupowała okap, to bym kupiła taki, który by mi się podobał, że mi pasuje do kuchni. Marcin z kolei kupuje okap, który jest cichy.
0: Ale on może być tylko później meblem takim, niedziałającym, ale ładnym.
2: No wydaje mi się, że każdy okap w kuchni wchłania powietrze, tylko albo wchłania go więcej bądź mniej, robi to głośniej bądź ciszej.
0: No nie, nie, nie, są jeszcze chińskie okapy, które działają nic przez 30 sekund.
2: Ja właśnie miałam tendencję kupowania rzeczy szybko i tanio i tak funkcjonowałam przez całe swoje życie. Marcin funkcjonował zupełnie inaczej. I
1: ja również nie przepadam za robieniem zakupów, za chodzeniem po sklepach. Oboje nas to męczy, ale jeśli mamy dokonać jakiejś takiej inwestycji do domu, coś, co ma stać i działać przez ileś tam następnych lat, to jestem bardzo ostrożny i tutaj są zupełnie inne podejścia.
2: No i ja podchodzę tak, że głowa rodziny powinna się zająć kupnem, powiedzmy, danego przedmiotu, a tego nie robi, no więc a mi jest ten przedmiot potrzebny i
0: natychmiast.
2: No już to natychmiast trwa już ładnych kilka miesięcy.
1: W przypadku okapu, tak. Ale to nie wynika tylko z analizowania parametrów technicznych, tylko z tego, że to nasze życie jest naprawdę bardzo zajęte i wypełnione. Nawet przed tym, zanim zacząłem pracę.
0: Ja mogę wymienić wszystkie te rzeczy, na które Olga czeka w kolejności ich zamówień. Także chyba najstarszy pewnie będzie miał z 2 lata.
2: A nie kusi jej, żeby po prostu pojechać i kupić?
0: Nie, nie. To nie chodzi o zakupy, tylko o co to jest, szyby w drzwiach, które dzieci co jakiś czas wybijają, to najstarsza chyba ma, dziura miała chyba z 3 lata i dopiero wczoraj czy przedwczoraj. I to też dzięki zbiegowi okoliczności się udało to zrobić. Także nie, no gwoździe czy jakieś tam inne rzeczy to dalej leżą twardo w tych samych miejscach, w których leżały miesiąc, 2 miesiące temu. Spokojnie, no to nie wszystko od razu.

0: co jest najważniejszego w byciu ze sobą?
1: Ja myślę, że to jest chęć zgody, chęć porozumienia się, otwartość na właśnie na to inne funkcjonowanie drugiej osoby. Agnieszka? Tak mi się wydaje. Oczywiście rzeczą zupełnie podstawową jest Pan Bóg.
0: Agnieszka?
2: No oczywiście rzeczą podstawową jest Pan Bóg. Ja jakby dostrzegam Pana Boga w konkretnych sytuacjach, czy w konkretnym człowieku, w moim mężu. Dla mnie Pan Bóg przeniósł jakby swoją punkt ciężkości z innych spraw, z innych rzeczy wokół mnie, które mnie otaczały do tej pory, na Marcina i na nasze życie wewnętrzne, znaczy życie razem. Co jest najważniejsze w naszym... Ja mogę powiedzieć, co dla mnie jest najważniejsze, jeśli chodzi o Marcina. Szalenie dla mnie jest ważne to i doceniam to bardzo, że Marcin potrafi po burzliwych dyskusjach czy wręcz kłótniach, gdzie naprawdę nie widać już rozwiązania, potrafi się wyciszyć, do mnie podejść i wyciągnąć rękę. To jest szalenie ważne. Bez tego nie wiem, czy udałoby nam się normalnie funkcjonować. I to jego właśnie, to, że mnie akceptuje, chociaż właśnie wczoraj im powiedziałam, że jest wiele we mnie stron, których on nie akceptuje, przynajmniej ja to tak odbieram, ale gdyby mnie całkiem nie akceptował, no to byśmy tutaj nie byli razem, prawda?
1: To jest też w tych naszych sprzeczkach, one kończą się czasami tak, że popatrzymy na siebie i chce nam się śmiać z tego i po prostu zaczynamy się śmiać i jest to jakieś przełamanie lodów. To jest tak zupełnie jakby to, jakbyśmy gdzieś intuicyjnie wyczuli, że to jest drobnostka, że to jest śmieszne.
0: No to jest chyba łaska, to o czym mówisz, bo to chyba nie jest możliwe w ludzkim porządku.
1: No nie wiem, tak nam czasami się nam zdarza.
2: Tak,
1: prawda?
2: Bardzo często, po prostu wybuchamy śmiechem, jesteśmy tak strasznie spięci, zdenerwowani, w pewnym momencie popatrzymy na siebie i wybuchamy śmiechem. I to jest wtedy takie rozładowanie, na pewno. Natomiast dla mnie drugą rzeczą, która jest szalenie ważna, to, że ja wiem, że jestem ważna dla Marcina. Że ja jestem dla niego ważną osobą. I nawet jeśli mi mówi rzeczy dla mnie przykre, prawdopodobnie prawdziwe, to, że w dalszym ciągu ja jestem dla niego najważniejsza. I mam nadzieję, że on to odbiera też w stosunku do siebie, moje zachowanie w ten sposób.
1: Znaczy, to ja już powiedziałem, że dla mnie najważniejsze jest to, że Agnieszka jest. Że jest po prostu ze mną, że jest moją żoną.

0: Czy macie jakieś wspólne już spojrzenie na Boga, czy też każdy ma swój obraz w Trójcy Jedynego?
1: Myślę, że wspólna modlitwa jest właśnie tym naszym sposobem wspólnego przybliżania się do Pana Boga i to, że rozpoznajemy wspólną modlitwę jako ten sposób właśnie pójścia drogą ku Panu Bogu i że razem też staramy się uczestniczyć we mszy świętej w miarę możliwości codziennie. A to, no nie wiem, czy akurat to powoduje jakiś wielki rozdźwięk między nami, czy Agnieszka potrafi, że Agnieszka potrafi dostrzec Pana Boga, wykonując jakieś czynności w takich czynnościach codziennych, a ja Pana Boga odnajduję raczej w modlitwie. Mi się wydaje, że oboje mamy swój sposób na to, żeby łączność nawiązać z górą.
2: Ale wydaje mi się, że też jest ważne, żeby każdy, tak przynajmniej, no nie mam wielkiego stażu małżeńskiego, ale tak intuicyjnie przeczuwam, że ważne jest, żeby każdy człowiek zachował jakiś mały margines swojego bardzo osobistego kontaktu z Panem Bogiem. Współmałżonek jak najbardziej, w tym jakby szerszym planie, ale jest taka cząstka we mnie i w każdym z nas, że mimo, że jesteśmy małżeństwem, jesteśmy jedno, ten kontakt ja-Bóg jest jednoliniowy na pewnym, nie wiem jak to powiedzieć, no w pewnym wymiarze. Robi się trójkąt, czyli Pan Bóg, mój mąż, ja, owszem, ale jest też drugi wymiar, gdzie jest tylko ja i Pan Bóg. I ja się bardzo cieszę z tego, że Marcin modli się też sam, bo nasze wieczory wyglądają tak, że my się modlimy najpierw razem, potem ja się idę myć, czy sprzątać, czy coś robić, a Marcin modli się wtedy sam. I o takiego człowieka się modliłam. O człowieka modlitwy.
0: W jakiej intencji się pomodliłem?
2: Ja myślę, że dobrą intencją byłoby modlitwa za tych, którzy przeżywają głębokie kryzysy. I za tych, mówię o małżeństwach w tej chwili, małżeństwach, które już nie potrafią ze sobą rozmawiać i gdzie żadne ani on, ani ona nie potrafią wyciągnąć ręki do tej drugiej osoby, żeby powiedzieć przepraszam, czy po prostu pogodzić się za te małżeństwa.
1: Ja myślę, że moglibyśmy dodać intencje za tych, którzy szukają swojego powołania, za tych, którzy próbują rozeznać.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
2: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje,
3: przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszymi gośćmi byli Agnieszka Dziduszycka-Manikowska i Marcin Manikowski. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
2: Z Panem Bogiem. Dziękujemy.

0: Ducha Świętego. Amen. Boże, który uczysz pokory, cierpliwości, miłości, daj nam, Panie, czas, w którym będziemy mogli zachować swoich serc to, co Ty chciałbyś, żeby dać innym ludziom. Jezu Chryste, otoczaj nas, Jezu Chryste, otoczaj nas płaszczem swojej krwi, żeby żaden zły duch nie miał do nas dostępu. Ty, Duchu Święty, przychodź ze światłem przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się. Święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Anna Staszewska. Witaj.
2: Witam.
1: Uciekałaś przed tym świadectwem, ale się okazało, że się nie dało uciec.
2: No tak, przyszło samo z zewnątrz, w związku z czym poszłam za tym.
1: Dlaczego uciekałaś?
2: Bo miałam jakieś takie wrażenie, że to jeszcze nie jest koniec tej historii i że nie jestem jeszcze gotowa, żeby to wszystko tak jakoś zebrać do kupy i powiedzieć.
1: A co, groźna historia?
2: To zależy, ale jakby nie było tej gotowości w środku.
1: Mhm. A co się stało?
2: Co się stało, ale to, co dotyczy życiu. Mojego życia, tak? Mhm. Otarłam to jest chyba takie niezbyt mocne słowo, ale otarłam się o okultyzm, można tak powiedzieć.
1: O co dokładnie?
2: Dokładnie, dużo tego było, ale względnie karty Tarota. Mhm.
1: Co to znaczy otarłam się?
2: Mogę powiedzieć, że otarłam się dlatego, że Pan Bóg przyszedł i wyciągnął, a w pewnym momencie miałam już taką świadomość, że można z tego po prostu nie wyjść. Więc myślę, że w takim stanie, w jakim wyszłam, to po prostu ja dostałam tylko takiego małego strzała.
1: Mhm. Ale jesteś młodą osobą, więc jak mogłaś głęboko wejść w jakąś magię, okultyzm?
2: Myślę, że praktykowanie tego i wchodzenie...
1: Praktykowałaś?
2: Tak.
1: A jak się twoja historia zaczęła w ogóle w domu rodzinnym? Skąd jesteś?
2: Pochodzę z Warszawy. W domu została mi przekazana wiara, natomiast nie żywa wiara, ale taka tradycyjna, czyli wierzymy, że Pan Bóg jest, chodzimy do kościoła, przystępujemy do sakramentów w sensie komunia, tak standardowo.
1: Ile was w domu było?
2: W domu było nas mało, ale mieszkaliśmy na

0: skąd ona się brała i poszukiwanie siebie. Czyli wychodzenie na zewnątrz, indywidualne pomysły, to wszystko, jakieś takie realizacja, wychodzenie z inicjatywą.
1: W klasie byłaś jak postrzegana?
0: Byłaś... Jako silna osobowość.
1: Lubili cię, nie lubili cię?
0: Myślę, że większość lubiła, natomiast tam, gdzie miałam coś do powiedzenia, to nie lubili.
1: Miałaś więcej koleżanek czy kolegów?
0: Kolegów.
1: I co się dzieje, kiedy zaczynasz być nastolatką? Czy jest to jakiś ważny moment? Bo jak rozumiem, życie się toczy po prostu.
0: Tak, taka szkoła podstawowa, potem szkoła średnia.
1: Ale w Warszawie szkoła średnia i szkoła podstawowa. Tak, ja widziałem ośmiolatków, którzy biorą marihuanę.
0: No ale to chyba nie te czasy. Wydaje mi się, że teraz dużo się zmieniło w tej przestrzeni, że jest łatwiejszy dostęp do tego wszystkiego. Wtedy tego nie było jakoś. Jeszcze byłam pod takim kloszem, że całkiem inaczej życie wyglądało. To młode przynajmniej. Harcerze, o! To były takie klimaty.
1: Czyli dobra szkoła średnia, tak? W jakiej szkole średniej byłaś?
0: Nie powiedziałam, że była to dobra szkoła, taka, że tak powiem, z tradycją, że trzeba się ukształtować i tak dalej. Ale to była szkoła, to było technikum młodzieżowe, więc ja sobie zawsze szłam w jakimś takim kierunku twórczym, czyli żeby coś zrobić, coś wykonać, jakiś pomysł zrealizować.
1: Sama wybrałaś sobie tą szkołę?
0: Tak, całkowicie sama. I tutaj jestem właściwie wdzięczna moim rodzicom, bo dosyć szybko dali mi taką wolność podejmowania decyzji i jakby zawsze byli przy tych decyzjach, zawsze ze mną stali, pomimo to, że mogło się coś nie podobać.
1: I jak sobie wyobrażałeś swoje życie po technikum młodzieżowym?
0: Że zostanę projektantką.
1: No tak. Czyli model Barbie działa.
0: Nie, to nie tak. Nie, ja chciałam być projektantką i robić fajne rzeczy, fajne jakieś sukienki.
1: Ale to takie artystyczne, tak?
0: Tak, bardziej z takim zacięciem.
1: A czarne kolory?
0: Nie!
1: Nie,
0: nie, nie. Jakoś to nie, to nie ta bajka wtedy była.
1: Ania, próbuję cię sobie wyobrazić, kim byłaś wtedy, nie? Bo są w klasie są takie, te, które rządzą, te takie artystki, które są milczące i takie w tiulach chodzą, czy w jakichś takich tych, jakieś długie suknie takie, prawda, lejące się. Są różne...
0: Różne typy ludzi, wiem.
1: Typy. I teraz chciałbym sobie ciebie wyobrazić w podstawówce i chwilę potem.
0: To znaczy w podstawówce byłam, wydaje mi się, taką normalną, przeciętną dziewczyną. Taką, naprawdę, można to w takich ramach powiedzieć, po prostu normalna. Dużo mi dało też to harcerstwo, że ja byłam tak przeprowadzona od samych Zuchów po to harcerstwo, więc to było takie jakaś teraz, jak na to patrzę, bezpieczna przystań, gdzie ja miałam kontakt z ludźmi, gdzie jakby relacje z ludźmi były. To wszystko było takie zdrowe. Natomiast jakby szkoła średnia, to już zaczęły się jakby... Też cały czas niosłam to w sobie, co miałam, a miałam na przykład takie bardzo duże poczucie sprawiedliwości, w związku z czym pytasz tutaj, czy byłam lubiana, czy nie byłam lubiana. W momencie, kiedy kogoś trzeba było obronić, to po prostu się go broniło, jakby nie patrząc na konsekwencje, czy się jest lubianym, czy nie. No a średnia, no to już weszły, jakby dochodził do mnie świat. Dochodził do mnie świat i wtedy zaczęły się jakieś zainteresowanie imprezami. A weszłam w jakby tą kulturę techno. Tutaj jakiś pojawił się pociąg do tego wszystkiego. Weszła i muzyka. Otarłam się o narkotyki, też można powiedzieć. Natomiast no też już jakby z tego punktu patrząc, cały czas przychodziło jednak coś takiego, co mówiło, są rzeczy ważne i ważniejsze, ogarnij się.
1: I co czułaś to czasami po imprezie, czy budząc się rano? Czy idąc łąką?
0: Nie, to było różnie. Im głębiej, że tak powiem, wchodziłam w to, coraz większe doły jakieś takie miałam. To było coś koszmarnego i wtedy zauważyłam, że no Pana Boga w tamtym momencie w ogóle nie było jakby w moim życiu. On sobie gdzieś tam był. A skąd?
1: Kiedy przestałaś?
0: Mniej więcej na przestrzeni szkoły podstawowej. To moment, kiedy się zaczyna uciekać gdzieś tam z mszy świętej na cukierki i na lody, no to tak to się pociągnęło wtedy, jakby zaczęłam patrzeć, że tak w zasadzie to Kościół, to nie, to się tak chodzi tam, bo się chodzi, bo to trzeba chodzić, ale ja tam nic dla siebie nie potrafię wynieść stamtąd.
1: I jak to się przełożyło na twój stosunek do siebie i na stosunek do 10 przykazań, że przestałaś chodzić do Kościoła?
0: To znaczy była jakaś taka wewnętrzna moralność we mnie i taki kręgosłup, natomiast no to się luzowało z czasem, to się luzowało. Pewne rzeczy były w ogóle niedopuszczalne dla mnie w dalszym ciągu, natomiast no gdzieś wchodziłam na takie drogi, że sobie pozwalałam, można tak powiedzieć.
1: Czy ta subkultura techno, jak ją widziałaś pierwszy raz? No bo gdzieś ktoś mówi, słuchaj, jest impreza, nie?

0: Tak.
1: I co to dla ciebie wtedy było? Jak sobie to wyobrażałaś? Jakie to były lata?
0: O jejku, to były 96, 7
1: Czyli to
0: rok.
1: jest właściwie tuż po apogeum
0: Tego wybuchu, tak.
1: Atrakcyjności techno.
0: Tak. Ale u nas, znaczy ja miałam takie wrażenie, że to się u nas zaczęło w zasadzie pojawiać i mocno tak jakby pokazywać się. Czyli jakby też to przechodziło przez telewizję, można powiedzieć. Było to w jakiś sposób promowany styl życia.
1: I co? No zobaczyłaś jakieś ludzi w futerkach, kobiety, dziewczyny, facetów dziwnie ubranych, jakaś... I co?
0: Tak, muzyka.
1: Podobało ci się to? Na początku,
0: tak. Na początku było coś w tym takiego fascynującego, jakaś feria bar, wszyscy się przytulają, albo się śmieją, albo się cieszą, wszyscy jesteśmy razem. Coś w tym stylu. Bawimy się, życie jest proste. Od imprezy do imprezy, jakiś sposób na życie.
1: Bo pierwszy etap techno był bardzo radosny. Tam ta buźka uśmiechnięta była, kwiatki i tak dalej, hipisowskie nawet takie coś trochę było. Ale później się za to zaczął etap ciemny. Ale... I teraz tak, no i idziesz na pierwszą imprezę. I co widzisz?
0: Co widzę? Bandę ludzi, która się bawi.
1: No i co?
0: Która jest radosna, która jest szczęśliwa. No do tego myślę, że muzyka dużo też jakby robiła, że można było tańczyć, że to w pewien sposób tak jakby wciągało, że coś się tam przeżywało.
1: A sprawy damsko-męskie jak w tym wieku wyglądały u ciebie?
0: Nie, no wtedy były imprezy, więc jakoś tak był jakiś pociąg, że no może byłoby dobrze, ale nie, to było całkowicie jakoś tak odsunięte. Jakoś taka mocno skoncentrowana byłam na tym wszystkim.
1: Na techno?
0: Znaczy na techno, no jakby na tym i na szkole, czyli jakby dzieliłam sobie te dwie płaszczyzny, że tu trzeba jednak szkołę dalej, wszystko w porządku musi być, ale tutaj to jest jakby mój świat.
1: I jak ten świat na ciebie działa? Bo to w czasie się dzieje.
0: W tej chwili myślę, że bardzo destrukcyjnie i bardzo tak etapowo to wciągało.
1: Opisz to tak mniej więcej, jak to wyglądało i też czy mijają miesiące, czy tygodnie od tych rzeczy, które mówisz.
0: Ciężko mi jest teraz tylko powiedzieć w czasie.
1: Nie chodzi o precyzję, ale o proces, pokazanie procesu.
0: Jak to wyglądało?
1: Są pierwsze imprezy, fajni ludzie. Przytulają się,
0: tak.
1: Bawią.
0: Tak.
1: Ale gdzieś po kątach biorą narkotyki.
0: Tak.
1: W ubikacjach jest seks.
0: Być może, ale jeszcze wtedy nie dotykałam tego.
1: Ale chodzi o to, że jesteś tam i wiesz to.
0: Ja tego nie widziałam, dlatego to mówię. Ja widziałam te narkotyki, widziałam to wszystko, natomiast jakby jeszcze nie widziałam tego brudu całego tego wszystkiego.
1: Ile masz wtedy lat?
0: 17, 18.
1: Jedna impreza, druga, trzecia, piąta, 15.
0: No i to, co było zauważalne, to te doły. Jakby zaskoczenie.
1: Już po imprezach.
0: Tak, po imprezach i jakby jak weszły te pierwsze już kontakty z, nie wiem, z ekstazą, bo ja tutaj jakby o takie narkotyki się otarłam, no to jakby coś takiego, jeśli chodzi o, znaczy, o sam narkotyk, który wywołuje bardzo silne odczucia, wręcz jakiegoś szczęścia, czegoś co...
1: Ekstaza, no.
0: No ekstaza w takim uproszczeniu dużym. No to było to. No ale potem było coraz gorzej.
1: Ale tak, kiedy orientujesz się, że te doły są związane
0: z narkotykami?
1: Z trybem życia.
0: Może nie do końca z trybem życia, a myślałam, że to jest po prostu wynik tego, że coś się bierze i jest z tego zejście. Czyli jakby konsekwencja substancji, którą się zażywa.
1: Ale czy te doły pojawiły się dopiero po wzięciu ekstazy, czy też wcześniej po prostu po imprezach? Potrafisz to?
0: Ale to już znacznie dalej. Chyba znacznie dalej. Na początku nie było tego takiego zderzenia, że po imprezach jest źle. Nie, wręcz było dobrze. Ja byłam jakby wciągana dalej. Było fajnie, cały czas fajnie, cały czas fajnie. Jakby dopiero te narkotyki i to, jak zaczęłam patrzeć już no znacznie później, co się dzieje dookoła, że jakby relacje z moją mamą, że jakby ona widzi, co się ze mną dzieje i to było chyba wtedy dla mnie nie do przejścia, że ja strasznie kocham tą osobę i
1: ona
0: nie jestem w stanie tego
1: ciebie
0: robić. Tak.
1: I co zrobiłaś? No bo to jest trudna sytuacja. Jesteś bardzo ciągnięta w jakąś tam stronę, ale z drugiej strony widzisz...
0: No i tutaj się okazało, że szkoła była dobrym wsparciem, bo to była klasa maturalna, w związku z czym trzeba było naprawdę tam przysiąść i powiedziałam sobie basta. Po prostu basta. Ja mam w stanie nad tym kontrolę i ja po prostu to przerywam.
1: I przerywałaś?
0: Tak, przerywałam.
1: Ale czy nie straciłaś przyjaciół wtedy, znajomych? Przecież w takiej
0: tak,
1: grupie.
0: Tak, tak, tak. Tak, natomiast oni jakby dalej w tym tkwili. Ja wiedziałam, że ja no, nie jestem już w stanie tam siedzieć.
1: I co, i sama zostałaś?
0: No tak, to nie było tylko jedno towarzystwo, które miałam. Ja miałam cały czas przyjaciół, którzy jakby do tej pory są ze mną, w związku z czym...
1: Harcerzy.
0: Nie, ja skąd...
1: Strzepaka.
0: To... Tak, ale tacy podwórkowi, którzy... Strzepaka. Tak, którzy są tam z nami gdzieś tam.

No i cześć Syna i Ducha Świętego. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowaną Maryi pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie ciała, zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. O przymnożenie wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Szczęść Boże Doroto, Emilio, Marleno, Sławku, Łukaszu, Edyto, Anno, Anito, Pawle, Jolu, Danielu, Gabrielu, Tomaszu, Agnieszko, Paulo, Adalbercie, Alu, Rafale. Z serca pragnę ofiarować Panu Bogu podziękowania za dotychczas otrzymane łaski, błogosławieństwo, opiekę Bożą i nadal pokornie proszę o modlitwę w intencji osób i spraw Jemu znanych. Ja, Rafał, modli się w sprawie jemu znanych, stale powierzanych Bogu. Mario, proszę o pomoc w problemach codziennej egzystencji. Modli się Rafał za chrześniaków i ich rodziny i potrzebne łaski, życie sakramentalne. Cały różaniec to Gabriela. Za Asię, Maxa, Donatkę i Bena o potrzebne łaski i ochronę przed złem za wstawiennictwem świętego Michała Archanioła. To jest tajemnica pierwsza radosna, to jest tajemnica zaufania. To jest tajemnica dobrej nowiny. Każdy z nas musi rozpoznać chwilę zwiastowania dla niego, żeby przyjąć Boże wskazania, Bożą podpowiedź. Jesteśmy wolni w jej przyjęciu, ale przyjęcie woli Bożej, tak jak to zrobiła Maryja, owocuje radością i owocuje i daje nam maksimum tego, co dzięki naszym talentom, dzięki naszej postawie, dzięki naszym cechom możemy w życiu osiągnąć na drodze ku niebu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Za Asię, Maxa, Donatkę i Bena o potrzebne łaski i ochronę przed złem za wstawiennictwem świętego Michała Archanioła, o błogosławieństwo dla Joanny i lekarzy podczas dzisiejszego pobytu w szpitalu, o trafną diagnozę i potrzebne łaski w intencji zerwania wszelkich przysiąg i związań okultystycznych złożonych przez Celinę i o jej ruchy uwolnienie i chęć spowiedzi modli się Bartosz. Dziękczynnie za wczorajszy dzień to Lucy, Katarzyna za Wiktorię, o nawrócenie światu Ducha Świętego w podejmowanych decyzjach. Za syna Kamila modli się Ojciec. O wszelkie potrzebne łaski dla mnie i dla całej mojej rodziny modli się Grzegorz. W intencji grupy 5.30 naszej grupy. We wszystkich intencjach wypowiedzianych i tych, które są
serce. Modlę się za Olgę o wszystkie łaski sakramentalne dla niej, o uzdrowienie, dziękując za tę wielką wygraną wczorajszą, dziękując za bezpieczny powrót. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak był na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Za wiele o uzdrowienie z choroby psychicznej i o wszystkie łaski dla jej rodziny, z prośbą o uwolnienie Marty i o pełnię życia dla niej modli się Marlena. Ja modlę się za Janka o głębie łask sakramentalnych dla niego, ubezpieczny powrót. Za osoby, które zajmują się ezoteryką, modli się Ala. Tajemnica druga jest tajemnicą spotkania. Człowiek jest stworzony do relacji. Bez spotkań, bez otwarcia się na drugiego człowieka po prostu cierpi. Jeśli ten stan przedłuża się, to po prostu wysycha. Nie da się zamknąć przed tą bliskością z drugim człowiekiem, chociażby taką przyjacielską. Nie da się wbrew pozorom, wbrew temu, co sądzi wiele osób, nie da się w takiej skorupie zamknąć, a jeśli ktoś się zamyka, to po prostu cierpi. Za poukładanie relacji modli się Justin. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica trzecia, narodzenie Pana Jezusa. Dziękuję za cud uzdrowienia Jagody, modli się Bartosz. Ja dziękuję za małżeństwo Zosi i Piotra. Proszę o głębie łask sakramentalnych dla nich, o spełnienie marzeń. Za wrogów Kościoła katolickiego modli się Marlena. Tajemnica trzecia to jest tajemnica, w której Bóg zaryzykował, oddając swojego Syna w ręce człowieka. Jezus doświadczał niesamowitej miłości w domu. Miał też przyjaciół, ale ostatnim akordem tego ryzyka była potworna śmierć. Jezus zdał się na człowieka i przegrał, ale wygrał. Grzech zawsze spotyka się z tym, że Bóg wychodzi do człowieka. To wyjście było radykalne i ostateczne. Tak. I dzięki temu, że Bóg zaryzykował, my możemy dzisiaj mieć nadzieję na zbawienie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
Błogosławioną Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, na błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Za żonę Agnieszkę, dzieci, wnuki i chrześniaków o potrzebne łaski, dziękczynnie za tę grupę modlitewną. Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, za trenerkę jogi, o uzdrowienie Rafała z wszelkich chorób i jego głębokie nawrócenie, za dusze czyśćcowe i dusze z cmentarza rakowickiego i cmentarza koło cementowni, za dusze na mogile sprzed około 100 lat zapomnianej Wiktorii, za tych, którzy odeszli od wiary katolickiej, aby otrzymali łaskę nawrócenia i powrócili, za duszę dzieci czyśćcowych, za duszę świętej pamięci Tadeusza, o zbawienie, o światło Ducha Świętego dla całej naszej rodziny, o ochronę przed złem, modli się Danuta, o uzdrowienie córki, o uzdrowienie relacji z córką Pauliną, o dobry Boży dzień dzisiaj i światło Ducha Świętego we wszystkich sprawach, którymi się zajmę, modli się Paweł. Ja modlę się za Marysię, za Krzysia, o nawrócenie Mateusza, o sakramenty i o wypełnienie powołania dla Marii. Kiedy zatrzymujemy coś dla siebie, kiedy skupiamy się na sobie, zatrzymujemy się w życiu duchowym. Ofiarowanie musi być całkowite i do tego możemy podchodzić długi czas. Tak bywa u wielu ludzi, ale Bóg odpowiada na prośby, więc módlmy się o to, abyśmy byli wytrwali i prosili Go o to, co nam da radość na całkowite otwarcie się na Jego łaskę, na Jego miłość. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz
i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica piąta, radosna. Za Syna oskarka, aby wzrastał z wiarą, Jego zdrowie za nowy rok szkolny. O zgodę w mojej rodzinie modli się nasz brat. Dziękuję, że w czasie największych trudności trafiłam na ten codzienny różaniec. To Katarzyna. O światło Ducha Świętego w sprawach osobistych modli się Elżbieta. Proszę o udany zabieg, który mam mieć jutro, a dziś idę do szpitala, i o wszystkie łaski dla moich bliskich oraz dla pana Roberta i jego rodziny. W intencji dzisiejszego dnia o Bożą opiekę i błogosławieństwo, o powrót do Chrystusa Kasi i Zosi, za dzieci, które są w domach dziecka, o kochanych rodziców dla nich, dziękczynnie za poprawę wyników badań teściowej z prośbą o jeszcze lepsze wyniki za wszystkich z grupy Dwa Serca, we wszystkich intencjach tej grupy, za Jagodę i jej bliskich, o uwolnienie Celiny, Eweliny, Piotra i wszystkich objętych modlitwą, za Igora i Kassandrę, za wujka Mietka, o potrzebne łaski do zbawienia, za duszę cioci Marysi. Ja modlę się w tej tajemnicy za Franka, o wszystkie łaski sakramentalne, o jego bezpieczeństwo. Modlę się o nawrócenie Ady, za idolizm młodości. Modli się nasz brat. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Bóg już po pierwszym grzechu złożył w sercach ludzi tęsknotę za miłością, za Jego miłością, za Jezusem, który jest wyrazem tej miłości. I my, choćbyśmy nie wiedzieli tego, zawsze szukamy miłości, mimo tego, że czasami szukamy jej wśród ludzi i możemy się zawieść. To pragnienie jest czymś wspaniałym. Niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. O takie właśnie owoce nawrócenia, aby Bóg ukoił nasze serca.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O wszelkie łaski dla zgromadzenia sióstr świętego brata Alberta, o pomyślne rozwiązanie sprawy, Jezu, Ty się tym zajmij, modli się Dorota, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, za dusze czyśćcowe moich przodków i inne z cmentarza z Wadowic Górnych, za dusze krewnych, za zmarłą Renatę i jej męża. Ja modlę się o Klarę, o łaski sakramentalne dla niej, dziękując za jej radość życiową i prosząc o to, by była to również radość serca, żeby nie było to tylko postawa skierowana do ludzi. Za duszę zmarłego ojca Stanisława i dzieci Krystyny, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące. Chrzest jest początkiem drogi, jest fundamentem, na którym możemy opierać swoją relację z Chrystusem, swoją drogę do Jezusa Chrystusa. Módlmy się o to, aby ta droga miała szczęśliwy finał. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie, pierwsza tajemnica światła. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica druga, światła. Objawienie się boskości Jezusa w Kanie Galilejskiej. Za zmarłą Renatę i jej męża, za duszę zmarłego ojca Stanisława i cioci Krystyny i za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące, z prośbą o jak najszybsze wznowienie w sprzedaży leku, który przyjmuje syn. Jezus bądź uwielbiony, modli się Dorota. Za Adama i innych znajomych, których lubiłem, modli się nasz brat. Łaskę wiary katolickiej dla wszystkich, którzy jej nie mają. Za Marcina, Wiktorię, Michała i Laurę. O opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski. Za umierających, aby dostąpili łaski zbawienia. Ja modlę się za Tosię. O głębie przeżycia sakramentów. O dobre podejście do nauki i o światło Ducha Świętego dla niej. Tajemnica druga, światła, mówi nam o cudzie, mówi nam o przemianie. Ta przemiana była możliwa tylko dzięki temu, że małżonkowie przyszli wcześniej, zaprosili Jezusa. Jeśli zaprosimy Jezusa, będzie przemieniał nasze serca i bardzo się zdziwimy, kiedy do nas dotrze, te kolejne etapy oczyszczenia i tego, jak więcej możemy w tej drodze duchowej, jak więcej miłości możemy przyjąć i rozdać. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. W Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Za Marcina, Wiktorię, Michała i Laurę, o pomoc, o opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski, za umierających, aby dostąpili łaski zbawienia, za ciocię Małgosię, ciocię Krystynę i ciocię z Niemiec, za wujka Johana, o potrzebne łaski, za wujka Krzyśka i ciocię, za duszę pana Alka, pana Zbyszka, Władzia, za papieża i w jego intencjach, za duszę ludzi ze wszystkich cmentarzy, które nawiedziłem. Panie, daj ludziom pragnienie nieba i polecam odpusty zupełne. Reklamujcie to o potrzebne łaski dla całej mojej rodziny. Ja modlę się o nawrócenie mojej mamy. Tajemnica trzecia, światło. Jezus chodzi po Galilei i w różne inne miejsca i wzywa do nawrócenia i opowiada wszystkim o miłości Ojca. Łaska nawrócenia i Królestwo Boże, które za nią idzie, jest wewnątrz nas, nie na zewnątrz. To jest teraz pokój wewnętrzny, który przeżywamy, będąc jeszcze zanurzeni w świecie. I czasami na zewnątrz nas mogą się dziać rzeczy złe, nawet straszne. Ale jeśli ochronimy w sobie ten pokój wewnętrzny dzięki dzieleniu się miłością i dzięki trwaniu w przykazaniach, to możemy liczyć na szczęśliwy finał. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławioną owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. O potrzebne łaski dla całej mojej rodziny modli się Dorota, za moją całą rodzinę i wszystkich, których mam w sercu, modli się Marlena, za palaczy tytoniu, których znałem, i za uzależnionych od alkoholu i narkotyków, o uzdrowienie małżeństwa i wiarę dla bliskich. Trwa rok świętego Franciszka. We wszystkich franciszkańskich kościołach można uzyskać codziennie odpust zupełny. Za Petro i Daszę z Ukrainy o potrzebne łaski do zbawienia. Oni są prawosławni. O wyleczenie mnie z wszelkich chorób modli się Bartosz. O zdrowie dla mnie i krewnych, za duszę psychopaty Teda Bandiego. Dziękczynnie za naszych aniołów stróżów. To jest tajemnica, w której Jezus dał nam poznać najpierw apostołom, a potem wszystkim, którzy przeczytali to w Ewangelii. Módlmy się o to, abyśmy zostali w wyobraźni zabrani tam na tę górę, abyśmy mieli tę łaskę tych, którzy zobaczyli, uwierzyli, abyśmy nie chorowali na zwątpienie. Zwątpienie zatrzymuje nas, paraliżuje i czasami ludzie uciekają w cierpienie, bo ono jest oswojone, a zmiana jest nie wiadomo. Czasami tak jest przy opętaniach czy związaniach duchowych, że w pewnym momencie zły duch tak mocno kaleczy te osoby, że one się wycofują po prostu. Wiele razy to obserwowałem to u ludzi i nic im to nie dało. Ale oni bardzo rzadko przechodzą ponownie, co może świadczyć o tym, że to jest bardzo niebezpieczne. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica piąta. Tajemnica piąta światła. Tajemnica ustanowienia Eucharystii. Tajemnica wspólnoty, która zebrała się wokół Jezusa. Oni spożywali posiłek. My musimy się karmić Eucharystią, spożywać pokarm wieczny. Zapraszajmy tę miłość, która spaja wszystkie wspólnoty. Dziękczynnie za naszych aniołów stróżów, za moich bliskich o nieustanną ochronę pod płaszczem niepokalanej, ukrych ich zawsze i aniołów stróżów moich bliskich, bądźcie ich ostoją, Bóg zapłać. To Jola, o dobry dzień w pracy dla Magdy, o niebo dla Maryli w rocznicę śmierci, za Roberta, za twórców Radia Niepokalana i za ich rodziny, o siły i ochronę oraz o wszystkie łaski, o miłość do samej siebie we wszystkich poranionych, którzy jej nie mają, nie są w stanie odczuć, o łaskę zdrowia i siły do pracy w nowym tygodniu dla Bartłomieja, a także o światło Ducha Świętego dla niego i jego rodziny, za przyjaciół, za ojczyznę, duszę w czyściu cierpiące, za kapłanów, nieprzyjaciół Polski, za radio Niepokalane FM. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Jeśli łaska, to proszę, aby napisać jeszcze dziś w kwestii na Messengera, w kwestii strony.

Módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Ja modlę się za Marcina o głębie przeżywania łask sakramentów i na odwrócenie mojej mamy Janusza. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Za Marka i Jurka o wiarę i potrzebne łaski, za ludzi szukających duchowości z Łodzi, szukających duchowości w grzybach i DMT, w trudnej sprawie. Módl się Jarosław za ludzi szukających duchowości w LSD i w grzybach. Modlę się w intencji moich dzieci. To Edyta, łaskę wiary i życie sakramentalne dla nich. Jezu, ufam Tobie. We wszystkich intencjach Bogu miłych i wiadomych, by stały się i nam wiadomymi oraz naszymi świadomymi wyborami. O błogosławieństwo Boże dla wszystkich, których skrzywdziłam, i dla tych, którzy mnie skrzywdzili. O łaskę przebaczenia dla wszystkich, którzy przebaczyć nie chcą. Modli się Marlena. Za zmarłych Witolda, Krystynę, Dorotę i Kazimierza. I wszystkie dusze w czyściu cierpiące, za siebie i za żonę Martę, to Sławek, za zmarłych rodziców teścia i wszystkich zmarłych z mojej rodziny i za dusze czyśćcowe, za to Dorota, za rodzinę jej, o zdrowie, dar Ducha Świętego, o wiarę, nadzieję i miłość, o potomstwo dla córki Izabeli, o związek sakramentalny dla córki Wioli, o dobrą pracę, to Zbigniew. Te najważniejsze decyzje podejmujemy w samotności. Możemy na ten temat z kimś rozmawiać, ale tak naprawdę to podejmujemy je w samotności, bo będziemy nosić ich konsekwencje. Być może konsekwencje tych decyzji podniesie nasza rodzina, ale ona nie ma wpływu na te decyzje. Tak jak Maryja, w chwili, w której medytujemy, rozważamy w tajemnicy zwiastowania, tak Jezus tutaj w samotności podejmuje decyzję. Prosi o to, by uniknąć cierpienia, ale kiedy nie ma odpowiedzi Ojca, to wypełnia Jego wolę. Modlitwa w Ogrodzie Oliwnym. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź. Królestwo Twoje bądź, wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam

0: nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierć naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Ja modlę się za chrześniaków. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Biczowanie za moją córkę Weronikę. Modli się Teresa o pokój i błogosławieństwo, o założenie stacji benzynowych z kaplicami adoracji dedykowanych Janowi Pawłowi II, o chrzest dla Marka, modli się Krzysztof, o zdrowie dla mojego gościa Ryszarda, który jest świeżo po udarze, by samotność bardziej była samodzielnością niż brakiem kogoś. Bóg zawsze z nami i o ludzi przyjaznych. Za księży Rafała, Piotra, Krzysztofa, Andrzeja, Kamila, Jacka i księży z mojego miasta, wszystkie potrzebne łaski, błogosławieństwo Boże. Dziękczynnie za piękny wschód słońca, o uwolnienie Ady z depresji i zakupoholizmu, zakupę o wiarę. Dziękczynnie za cudowny odpoczynek, bezpieczną podróż. Abym został księdzem, modli się Krzysztof, za Sylwię i rodzinę, o potrzebne łaski. Ja modlę się w tej tajemnicy drugiej za wszystkich odpowiedzialnych w grupie Dwa Serca. Kiedyś mówiłem tutaj o tym, że przepraszam neurobiologów za brak precyzji, ale takie uogólnienie wystarczy do rozumienia różnych swoich i innych ludzi, decyzji i działań. Kiedy jest nam zimno, drżymy po to, żeby nam było ciepło. Kiedy jest za mało tlenu, ziewamy, żeby tego tlenu więcej mieć. I te decyzje, i te działania są poza naszą świadomą decyzją, bo one są z tego, jak ja nazywam, mózgu gadziego, tak? Człowiek, który po wypadku wpadł w taki stan wegetatywny, to właśnie został mu tylko ten mózg w cudzysłowie, czyli jakieś takie zagęszczenie odgałęzień nerwowych, które po prostu pilnują tych podstawowych funkcji życiowych. Mamy jeszcze taki mózg, który jest związany z saczy, który jest związany z odczuwaniem, z emocjami. No i mózg człowieczy, który ma sumienie i świadomość. Tę taką całkowitą świadomość. Dlaczego o tym mówię? Bo Jezus nie ta jego część świadoma, ale te części, które zawiadują ciałem i nad którymi aktywnością Jezus nie miał władzy, to one właśnie doprowadziły do tego, że Jezus modlił się krwią. I abyśmy my również byli otwarci na działanie człowieka duchowego, a nie człowieka ziemskiego, wewnętrznego, ponieważ on oczywiście te poziomy niższe są nam do życia potrzebne, ale ważne jest, by prowadzić życie, by prowadzić życie duchowe, potrzebne jest, aby człowiek duchowy miał kontrolę nad tym wszystkim. Ludzie uzależnieni głęboko właśnie nie mają władzy nad częścią swojej osoby. Bardzo często mówi się o sercu, tak? Czyli serce nie sługa. Nie mamy kontroli nad tym, że w miłość wchodzimy jakoś w zauroczenia. No ale mózg, umysł świadomy może po prostu zaniechać kontaktów, może zachować się świadomie i co z oczu, to z serca. Módlmy się o te wszystkie łaski. Ja modlę się za odpowiedzialnych w grupie Dwa Serca. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Za synów Miłosza i Marcela modli się Renata, za polityków, którzy zginęli w Smoleńsku, za siebie samą, to też Renata. Uwielbiam Cię, Jezu. Ufam Tobie. Ufamy Tobie. Zwyciężaj. To tatua. Maryjo, chroń moich bliskich zawsze. Za dusze czyśćcowe, za zmarłych, za kapłanów, o powstanie radia modlitewnego. Bóg zapłać za Pańską wiedzę i nieustanne przekazywanie jej. Bóg zapłać, proszę o modlitwę. Proszę o modlitwę za mnie, o cud uzdrowienia z choroby genetycznej. Modli się Paweł. O zdrowie dla Kazimierza, za wieczny różaniec w Gietrzwałdzie, w pewnej intencji, za wstawiennictwem Andrzeja Boboli i Wenantego. Katarzynica, o łaskę uzdrowienia Aleksandra i Angeliki. Oto by świątynia stała się pewną ostoją i ucieczką przed sprawami tego świata, które zwieńczone zostały Golgotą dla Jezusa Chrystusa. Za Rafała o potrzebne łaski. Proszę o bezproblemowy przebieg zabiegu, przebieg sprawy u notariusza, za Julkę i Mikołaja, za wszystkie dzieci poczęte, aby szczęśliwie przyszły na świat, za wszystkich, których mijam w drodze do pracy, a którzy mierzą się z trudnościami, za zgodę wśród sąsiadów, za Tomka i Teresę. Ja modlę się za wszystkich, których skrzywdziłem, za wszystkich, za których odpowiadam i za wszystkich, których mam w sercu. Tajemnica cierniem koronowania. Egoizm jest wyrazem tego w nas, co nad czym nie mamy władzy, ale pycha już jest żywiona. To znaczy pycha jest efektem naszych decyzji, czasami może nieświadomych. I egoizm może całkowicie zniszczyć to, co Bóg nam w łaskach swoich daje. I módlmy się o to, byśmy nie żywili złych emocji, niech zdechną. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica czwarta, droga krzyżowa. Ja apeluję do wszystkich, którzy wpisują tutaj intencje przy pomocy kopiuj i wklej. Kiedy piszemy je za każdym razem, być może odrobinę je zmienimy, ale najważniejsze, że poświęcamy temu wysiłek o wiele większy niż wtedy, kiedy je kopiujemy. Kiedy wpisujemy to ręcznie, nasza modlitwa będzie bardziej owocna. Za moich winowajców oraz za dobrodziejów i za tych, których krzywdziłem i krzywdzę, za tych, którym nie potrafimy przebaczyć. Jezu, Ty się tym zajmij, ufamy Tobie. Dziękczynnie za wczorajszy dzień, za sąsiadów, to Barbara, za rodziców dzieci duchowych, adopcji, daj im miłość i odwagę. O zniszczenie intencji tu podawanych, tak by były o ziszczenie intencji tu podawanych, tak by były miłym Bogu jedynemu i byśmy coraz to dobitniej zbliżali swoją wolę, wyrażali swoją wolę i abyśmy zbliżali ją do woli najwyższego, jedynego Boga żywego. O błogosławieństwo Boże i wszystkie potrzebne łaski dla wspierających kanał i Radio Niepokalana FM, o otwarcie serc nowych ofiarodawców, za wszystkich zmarłych księży, o wieczny odpoczynek, o szybki powrót do zdrowia po operacji dla mojej mamy, modli się Jakub, w intencji pomyślnego wyniku, o pomyślny wynik badań, o dobrą pracę do Aleksandry i wstawiennictwem świętego Andrzeja Boboli, o dobrego wierzącego męża dla Marty i o potomstwo za duszę zmarłej Emilii. Tajemnica czwarta, drogi krzyżowej, tajemnica niesienia krzyża. Miłość zadaje rany. To jest coś, co trudno zrozumieć. Tutaj na półce jest książka Miłość zraniona. To są zebrane z okresu chyba prawie roku rozważania nad codziennymi czytania Kościoła. I moimi rozważaniami i dzięki temu, że tę książkę zacząłem składać na życzenie wydawcy, to zrozumiałem bardzo wiele bramy rany. To tytuł tomu moich wierszy. Po 20, wielka łaska, po 29 latach znów zacząłem pisać. I to jest już zupełnie inne pisanie jak wtedy, które było tylko destrukcją języka, a teraz jest obserwacją, miłosną obserwacją świata. Miłość jest wymagająca. Dlaczego miłość zadaje rany? Bo miłość kosztuje. Abyśmy szli za Jezusem. Ojcze nasz, który za Jezusem, czyli za wielką miłością. Ja modlę się za podopiecznych poradni. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenia, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Za duszę zmarłej Emilii dobrą i błogosławioną śmierć dla Petera, o jego nawrócenie, spotkanie z Panem, za wszystkie prośby i intencje z Róży Różańcowej 20 i innych rodziców oraz o modlitwę za dzieci prosi Teresa. Oby nasze pragnienia zaspokajała jedynie woda żywa, a smak jej był nam najdroższym, ponad smaki się powtarzające narkotyczne i kupatkowi wiodące. O dobrą żonę dla mnie i dobrego męża dla Gabrysi modli się nasz brat. O dziękczynnie za istnienie Boga, za wszystkie osoby konsekrowane, za kleryków z prośbą o nowe powołania, za Janusza i Józka. Krwi Chrystusa okryj nas wszystkich tu modlących się i naszych bliskich i uczyń niewidzialnymi dla zła. O pomoc Boga w nawróceniu Aleksandra i Angeliki. Ja modlę się za wszystkich, którzy kiedykolwiek w jakikolwiek sposób przyczynili się do rozwoju kanału i radia Niepokalana FM. Jeśli będziemy nasze cierpienie, którego nie unikniemy, przyłączać do cierpienia Jezusowego, to doświadczymy nie tylko tej śmierci, którą teraz rozważamy, ale również zmartwychwstania. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza, chwalebna, zmartwychwstanie. O pomoc Boga w nawróceniu Aleksandry i Angeliki, o przyjmowanie trudności z wdzięcznością, Maryjo ratuj, to Dorota, Boże, wyrzekam się szatana i wszystkich jego spraw i uczuć, a chcę jedynie Ciebie i Twojego ducha, modli się Krzysztof. Bożena, za córkę Amelii, o Bożą opiekę, błogosławieństwo Ducha Świętego i uwolnienie od złych myśli i niepokoju, za dusze w czystu cierpiące, zwłaszcza te najbardziej zapomniane, o związki, by owocowały aby owocowały miłością, aby małżeństwa dzieliły się miłością z dziećmi miłość w związkach, łaskę mądrości od Ducha, która pochodzi od Ducha Świętego dla Marzeny i Andrzeja. Ja modlę się w tej tajemnicy za pokój w Polsce i świecie, łaskę mądrości. Ja modlę się w tej tajemnicy zmartwychwstania o to, byśmy zwyciężali zło dobrem. Jest to bardzo trudne, ale daje szansę tym, którzy nas krzywdzą, innych krzywdzą, a nam oczyszczenie i zmartwychwstanie naszej duszy, więc o to się módlmy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O łaskę mądrości, za pokój na w Polsce i na świecie, we wszystkich intencjach, które wymyśliłem i napisałem, we wszystkich niewypowiedzianych intencjach, które nosimy w sercu, o nawrócenie Adama, o zdrowie dla syna Pawła i we wszystkich intencjach Anny, o pokój serca i pokorę dla mamy, zdolnej na pomoc innych. Panie, uzdrów Pawła, za żonę Edytę i wszystkie potrzebne łaski, aby nasze intencje były zgodne z odwiecznymi formułami modlitewnymi, które wzbudzają miłosierdzie Boże. Tajemnica w niebo wstąpienia. Jak powiedziałem, my dostępujemy pokoju Bożego, Królestwo Boże może być w naszym sercu. Czyli niebo może być w naszym sercu. Módlmy się, gdybyśmy chodzili w Chrystusie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. O uwolnienie Adama i o uzdrowienie jego mózgu posiedzonego od używek, od narkotyków. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Ja w tej tajemnicy modlę się za wszystkich, którzy nas wspierają modlitwą, postem, ofiarowaniem cierpienia oraz jałmużną. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Za przyjaciół i członków mojej rodziny. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Za Damiana, cygana. Za pionego terapeutę Bogdana i za Adama bezdomnego o potrzebne łaski do zbawienia, o naprawę relacji w rodzinie. Jezu, ufam Tobie. Za kulturystów zażywających sterydy, za duszę świętej pamięci Stanisława Lema, by jego następcy mogli pisać wyłącznie o światach optymalnych i zniszczalnych, ziszczalnych dzięki Bożemu dopustowi i inspiracji. O uzdrowienie z przeziębienia dla męża Iruna i o męża Ireneusza i we wszystkich intencjach Anny. Za wszystkich tych, za których trudno jest mi się modlić. O uzdrowienie kuzyna z półpaścia. Proszę Cię, Panie Jezu, o dar potomstwa dla Marka i Łucji. Ja modlę się za wszystkich uzależnionych, związanych duchowo, opętanych, za okultystów, artystów, intelektualistów, za bezdomnych i za wszystkich, z którymi kiedykolwiek współpracowałem. Za twórcę LSD Alberta Hoffmana, za twórcę ekstazji. To są bardzo niebezpieczne narkotyki psychodeliczne, których dziś używa bardzo wiele osób i które są dziś promowane, również za tych, którzy je promują. I za wszystkich, którzy od jednego za życia wpadli w psychozy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. W niebo wzięcie Maryi Panny, ja modlę się za wszystkich członków mojej rodziny, którzy zmarli, za Zygmunta, Wieśka, Luśkę i Andrzeja oraz za zmarłą Dominikę, za ukochaną żonę, aby uwolniła się z niewłaściwej relacji i jak najszybciej wróciła do domu, za wszystkich, którzy potrzebują modlitwy o to, by w niebo wzięta wypraszała nam wszystkie niezbędne łaski. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O uwolnienie od nałogów za Jurka, Ewę i ich dzieci, za Magdę, Gosię i Seweryna, o potrzebne łaski, którzy jak Bóg o cierpliwość dla mnie modli się Jolanta, za bezdomnych i tułających się, bo znaleźli dom, łóżko, krzesło, płyty dwie oraz przede wszystkim o ludzki gest, o który idzie Synowi Człowieczemu, za wszystkich, którym obiecałam modlitwę i za moich dobro czyńców, za moich nauczycieli i wychowawców, o żywą wiarę, miłość i pokój Boży w rodzinie modli się Bożena. Oby nasze modlitwy przez ręce Maryi docierały do serca Jezusa i abyśmy widzieli o Jego wszechmocy, pamiętali o Jego wszechmocy, wszechmocy Króla. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Za tych, za których nikt się nie modli. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Za wszystkich, którzy się kiedykolwiek tutaj z nami modlili. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Za Elę, o wszystkie łaski potrzebne dla niej i jej rodziny i za to, żeby się, i o to, żeby się odezwała. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Oby wszyscy chrześcijanie dostrzegli chwalebność Matki Bożej i jej niezbywalną rolę w krzewieniu woli Boga, i abyśmy jako uczniowie Jezusa Chrystusa zważyli, kto obmywa nam nogi i kieruje ich kroki za brata Piotra i jego żonę, córkę i dziecko, które ma się narodzić. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego. Niech na cały ten dzień błogosławi nas Ojciec, Syn i Duch Święty. Dziękuję widzom kanału, a w radiu za chwilę Ewangeliarz.
1: Niepokarana FM. Pokoju.

Poniedziałek, 7 września, poniedziałek 23 tygodnia zwykłego. Bracia, słyszy się powszechnie o rozpuście między wami. I to o takiej rozpuście, jaka się nie zdarza nawet wśród pogan. Mianowicie, że ktoś żyje z żoną swego ojca. A wy unieśliście się pychą, zamiast z ubolewaniem żądać, by usunięte spośród was tego, który się dopuścił wspomnianego czynu. Ja zaś, nieobecny wprawdzie ciałem, ale obecny duchem, już potępiłem, tak jakbym był wśród was sprawcę owego przestępstwa. Przeto wy, zebrawszy się razem w imię Pana naszego Jezusa, w łączności z duchem moim i z pomocą Pana naszego Jezusa, wydajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, lecz ku ratunkowi jego ducha w dzień Pana Jezusa. Wcale nie macie się czym szczycić, czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza? Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciałem, bo przecież przaśni jesteście. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha. Tak przeto odprawiajmy święto nasze, nie przy użyciu starego kwasu złości i przewrotności, lecz na przaśnym chlebie czystości i prawdy. Prowadź mnie, Panie, w swej sprawiedliwości. Ty nie jesteś Bogiem, któremu miła nieprawość, zło nie może przebywać u Ciebie. Nie ostoją się przed Tobą nieprawi. Prowadź mnie, Panie, w swej sprawiedliwości. Ty nie jesteś Bogiem, któremu miła nieprawość, zło nie może przebywać u Ciebie, nie ostoją się przed Tobą nieprawi. Prowadź mnie, Panie, w swej sprawiedliwości. Nienawidzisz wszystkich, którzy zło czynią, zgubę złoż na każdego, kto kłamie. Pan brzydzi się człowiekiem podstępnym i krwawym. Prowadź mnie, Panie, w swej sprawiedliwości. Wszyscy, którzy uciekają się do Ciebie, niech się cieszą i radują na zawsze. Osłaniaj ich, niech się z Tobą weselą wszyscy, którzy miłują Twe imię. Prowadź mnie, Panie, w swej sprawiedliwości. Moje owce słuchają mojego głosu. Ja znam je, a one idą za mną. Z Ewangelii według świętego Łukasza. W szabat Jezus wszedł do synagogi i nauczał. A był tam człowiek, który miał uschłą prawą rękę. Uczeni zaś w piśmie i faryzeusze śledzili go, czy w szabat uzdrawia, żeby znaleźć powód do oskarżenia go. On wszakże znał ich myśli i rzekł do człowieka, który miał uschniętą rękę. Podnieś się i stań na środku. Podniósł się i stanął. Wtedy Jezus rzekł do nich. Pytam was, czy wolno w szabat czynić coś dobrego, czy coś złego? Życie ocalić, czy zniszczyć? I spojrzawszy dookoła po wszystkich, rzekł do niego, wyciągnij rękę. Uczynił to i jego ręka stała się znów zdrowa. Oni zaś wpadli w szał i naradzali się między sobą, jak mają postąpić.

dużo szerzej. Deficyt w postaci chorej ręki ogranicza tego człowieka w czynieniu dobra, w wypełnieniu przekazania miłości. A to właśnie takie działanie jest sposobem, w jaki ludzie oddają chwałę Bogu. Uzdrowienie chorego wpisuje się w naturę szabatu, który ma być dniem szczególnego uczczenia Boga. Mając sobie ręce sprawne, można uczynić zdecydowanie więcej dobra i okazać dużo więcej miłości niż z jedną ręką. Uzdrowiony najpierw sam doświadczył Bożej miłości, co bez wątpienia napełniło go wdzięcznością. W konsekwencji odzyskanego zdrowia zdobył także możliwość dobrego działania w pozostałe dni tygodnia. Na pewno od tego dnia, w którym Jezus kazał temu człowiekowi wyciągnąć niesprawną rękę, szabat i spotkanie wspólnoty w synagodze kojarzyło się będzie z dniem szczególnej Bożej łaskawości. Wyciągnięta ręka pozwoliła zebranym ujrzeć, jak dobry jest Bóg. Z drugiej strony pozwoliła też uzewnętrznić faryzeuszom i uczonym w piśmie ciemną stronę ich serc i myśli. Od tego szabatu wyciągnięta ręka uzdrowionego będzie mogła być do końca życia przedłużeniem ręki kochającego Ojca w niebie. Nosząc w sercu dzisiejszą scenę z synagogi, patrzmy na nasze ręce jako na nasz osobisty kapitał, dzięki któremu możemy być w naszym działaniu przedłużeniem ręki kochającego Ojca. To był komentarz księdza Adama Łużniaka i jeszcze parę zdań do dzisiejszych czytań. Zadziwia mnie ten fragment, w którym Paweł pisze, że to jest działanie ku ratunkowi kazirodcy w dzień, a dla jego ducha wydajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, lecz ku ratunkowi jego ducha. Prawdopodobnie chodzi o to, że odtrącenie człowieka, wyrzucenie go ze wspólnoty ma sprawić, aby on się nawrócił. Tak? Ma być wstrząsem. I Jezus wyraźnie pokazuje, czym jest wspólnota. Wspólnota, by owocowała, musi być dziełem ludzi prawych, bo obecność nawet jednego zaburza tę jednego grzesznika, takiego jawno grzesznika, zaburza jedność wspólnoty. To jest niezwykłe zdanie, bo przecież jesteśmy ludźmi grzesznymi. I stawia to przed nami bardzo wysoko umieszczoną poprzeczkę. Bóg jest nie tylko miłosierny, ale jest sprawiedliwy. I to ta jego sprawiedliwość wymaga od nas wypełnienia przekazania miłości Boga, siebie samego i bliźniego. Konsekwencją grzechów jest śmierć. I Bóg takimi postępkami się brzydzi, ale nie brzydzi się człowiekiem. I to jest ta różnica w rozumieniu Bożej relacji z człowiekiem pomiędzy Starym i Nowym Testamentem. To pierwsze spojrzenie jest jeszcze nieprecyzyjne, tak? Widzimy jakiś mechanizm, widzimy, że ludzie ponoszą konsekwencje swoich grzechów, ale mówienie o nienawiści Boga do człowieka jest absurdem. Być może to też jest efekt pewnej retorycznej skłonności Izraelitów do przesady. Jezus mówił o tym, że jest wielu powołanych, ale to nie znaczy, że powołani będą wybranymi.

0: Wybrani słuchają głosu Jezusa. Pismo Święte powinno być dla nas. Powinniśmy czytać je codziennie. Złośliwość i podstępność ludzi, którzy bronią swoich interesów, jest czasami dla mnie niewyobrażalna. Niewyobrażalne jest, że ludzie potrafią z premedytacją i z niezwykłą cierpliwością zastawiać pułapki na ludzi. To jest dla mnie nie do pojęcia, ale widzę te fakty, że tak się dzieje. My z tekstu Ewangelii nie wiemy, którą rękę miał uschniętą ten, który za chwilę zostanie uzdrowiony. Prawa ręka była symbolem dobrych uczynków, lewa ręka była symbolem złych uczynków. I nawet jeśli to była lewa ręka, to Jezus w ten sposób nakładał na tego człowieka, który był pełen emocji, aby te emocje przekształcił w postawę taką, że w cudzysłowie, żeby nie używał tej uzdrowionej ręki. Nie używał w sensie takim, żeby nie grzeszył. Więc patrzymy na Boga, który jest miłosierny, abyśmy pamiętali, że Bóg jest też sprawiedliwy.
1: Niepokarana FM. Pokoju pewnego.

ostatni dzień świętych Marcelina, prezbitera i Piotra, egzorcysty. Cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie. Z Ewangelii świętego Łukasza. Jestem starym człowiekiem. Nie pamiętam twarzy większości ludzi, których spotkałem. Nie pamiętam urzędników, którzy wydawali rozkazy. Nie pamiętam tych, których sam prowadziłem na śmierć. A jednak ich pamiętałem zawsze. Pamiętam do dziś. To dziwne, bo właśnie o nich wszyscy mieliśmy zapomnieć. Jest rok 339. Chrześcijanie nie chowają się już po domach, nie uciekają nocą przed strażami. Nad grobami swoich męczenników stawiają lampy i śpiewają psalmy. Przychodzę tu czasem do tych katakumb przy Via Labicana. Patrzę, jak ludzie modlą się przy ich grobie. Niektórzy przybywają z daleka, by dotknąć kamienia i wyszeptać ich imiona. Marcelin, Piotr. Minęły lata, dziesięciolecia, a oni wciąż tu są. Jakby śmierć nie zdołała wykonać swojej pracy. Był czas, gdy sądziłem inaczej. Za Dioklecjana wykonywałem polecenia urzędu. Byłem liktorem. Zabijałem ludzi. 35 lat wcześniej. Jest drugi dzień czerwca, rok 304. Tego dnia wyprowadzamy z więzienia dwóch chrześcijan. Marcelin jest kapłanem, Piotr egzorcystą. Nie wiedziałem wtedy, kim właściwie jest egzorcysta. Wiedziałem tylko, że obaj od dawna odmawiają złożenia ofiary Bogom. Dlatego mają umrzeć. Nic niezwykłego. W tamtych latach podobnych wyroków było wiele. A jednak już od początku coś nie dawało mi spokoju. Nie idziemy na plac. Nie prowadzimy ich tam, gdzie zwykle wykonujemy wyroki. Wychodzimy za miasto. Idziemy w las. Coraz dalej, coraz głębiej. Ścieżkami, którymi nie chodzi nikt poza drwalami i pasterzami. W końcu docieramy na niewielką polanę. Nie ma tu nic. Żadnej ścieżki, żadnego znaku. Żadnego powodu, dla którego ktokolwiek miałby tu przyjść. Miejsce wybrano starannie, tak by nikt nie trafił tu przypadkiem. Dowódca wskazuje miejsce między dwoma dębami. Żołnierze przynoszą łopaty. Teraz już rozumiem. Nie chodzi jedynie o śmierć. Chodzi o zniknięcie. Mają zostać pochowani tak, by nikt ich nie znalazł. Bez wspomnienia, bez pamięci. Marcelin i Piotr bez słowa przyjmują łopaty i zaczynają kopać. Widziałem wielu ludzi przed śmiercią. Krzyk, gniew, błaganie. Z czasem wszystko zaczyna wyglądać podobnie. Ale ci dwaj są inni. Nie wyglądają na pogodnych, nie są też obojętni. Przyjmują to, co nadchodzi, jak człowiek przyjmuje zmrok po długim dniu. Pracują spokojnie. Rozmawiają z żołnierzami. Pytają o służbę, o rodziny, o dzieci. Pamiętam twarze moich ludzi. Zakłopotane. Prawie przestraszone. Skazańcy zwykle myślą o sobie. Oni
interesują się nami. W pewnym momencie Piotr rozgląda się po lesie. Mówi, że wybrano miejsce bardzo starannie. Jeden z żołnierzy odpowiada drwiąco, że właśnie o to chodzi. Piotr kiwa głową, jakby się zgadzał. Potem zauważa, że bardzo boimy się ich grobów. Kilku ludzi śmieje się głośno. Przecież są skazańcami. Dwoma bezbronnymi ludźmi z łopatami w dłoniach. Czego niby mamy się bać? A jednak od tamtej chwili nie mogę przestać o tym myśleć. Jeżeli martwi są niegroźni, po co ukrywać miejsce ich pochówku? Po co ten las? Po co ta polana? Po co cały ten wysiłek? Dół jest już głęboki. Piotr ociera pot z czoła. Potem patrzy na mnie. Pyta, ilu ludzi wcześniej prowadziłem na śmierć? Odpowiadam, że było ich wielu. Wtedy pyta, ilu z nich jeszcze pamiętam. Nie odpowiadam, bo znam odpowiedź. Prawie żadnego. Kiedy dół jest gotowy, przez chwilę stoją nad nim w milczeniu. Nie wygląda jak grób. Wygląda jak rana zadana ziemi. Pamiętam słowa Marcelina. Mówi, że cesarze budują pomniki, żeby świat o nich nie zapomniał. Potem mówi, że Bóg działa inaczej. Nie buduje pamięci z marmuru. Buduje ją w ludzkich sercach. Nikt mu nie odpowiada, ale też nikt się nie śmieje. Nadchodzi pora wykonania wyroku. Marcelin i Piotr odkładają łopaty. Klękają przy wykopanym dole. Nie proszą o ocalenie, nie proszą o więcej czasu. Modlą się. Za swoich braci, za kościół, za tych, którzy pozostaną po nich, a potem za nas, za żołnierzy, za dowódcę, za mnie. Piotr prosi Boga, by nie policzono nam tego, co za chwilę uczynimy. Marcelin modli się, aby nasze serca nie pozostały zamknięte na prawdę. Słucham i po raz pierwszy od wielu lat nie potrafię spojrzeć skazańcowi w oczy. Dowódca daje znak. To do mnie należy ostatni obowiązek. Wyciągam miecz. Marcelin pochyla głowę niżej. Piotr zamyka oczy. Od lat wykonuje ten sam ruch. Nigdy nie ciążył mi tak bardzo jak tego dnia. Wykonuje wyrok. Zapada cisza. Pamiętam wiatr, który poruszał gałęziami drzew. Składamy ich w grobie, który sami wykopali. Ziemia spada ciężko, warstwa po warstwie. Wkrótce nie widać już nic, tylko świeżo naruszoną ziemię. Patrzę na nią i mam wrażenie, że uczestniczę nie w zakończeniu historii, lecz w jej początku. Następnego dnia nie proszę o kolejny przydział. Wkrótce odchodzę ze służby. To jest ostatnia egzekucja, przy której stałem. Minęło 35 lat. Umarł Dioklecjan, umarli namiestnicy, umarli dowódcy, żołnierze. W większości nikt już nie pamięta. A tutaj ludzie nadal przychodzą. Do dwóch mężczyzn, których kazano ukryć. Do dwóch mężczyzn, których kazano wymazać z pamięci świata.
Siedzę przy ich prawdziwym grobie i myślę o tamtym lesie, o łopatach, o świeżej ziemi. Tamtego dnia wydawało mi się, że miałem dopilnować, żeby świat o nich zapomniał. A jednak niosę ich pamięć przez całe życie.

0: Jestem przewodnikiem pielgrzymki na rolkach. Kiedyś pamiętam, przyjechał taki pan, który pierwszego dnia powiedział, że jest człowiekiem niewierzącym. Spytał, czy może jechać. Powiedziałem mu, że jeżeli wypełni wszystkie te punkty programu, które są duchowe, to nie ma problemu. Chociaż nie jest, jak twierdzi, jest niewierzący. Następnego nie przyszedł porozmawiać. Trzeciego dnia powiedział, że jeżeli ci młodzi ludzie rzeczywiście autentycznie, którzy pomagają ludziom pielgrzymkom, autentycznie wierzą tak, jak mówią, no to coś w tym musi być. No i wiem, że teraz jest człowiekiem mocno nawrócony właśnie przez przykład tych młodych ludzi. Mnie też to bardzo pociągało. Taki przykład, świadectwo młodych ludzi, którzy byli w tym bardzo autentyczni.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Nie byłem specjalnie pobożny, chociaż chodziliśmy z rodziną do kościoła, ale to była taka bardzo mocna pobożność ludowa i też nie za bardzo chciałem się uczyć, ale zawsze czytałem dużo książek. Różne były przygodowe, ale też interesowałem się elektroniką, czytałem książki z dziedziny elektroniki, techniki, budowałem też różne urządzenia elektroniczne. Chociaż wtedy było bardzo trudno jakiekolwiek części, bo trzeba było korzystać z części takich raczej z rozbiórek z innych starszych racji, telewizorów i tak dalej, a bardzo trudno było cokolwiek kupić, ale to zawsze mnie pasjonowało. No i przez pewien czas byłem też wędkarzem, ale dosyć krótko. To znaczy chodziliśmy co niedziela do kościoła, ale tak w zasadzie no, trudno to określić. Moja siostra rodzona, młodsza ode mnie o 3 lata, była w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży i z nas wszystkich chyba najbardziej była wierząca. Ja chodziłem, nigdy nie byłem ministrantem, nigdy nie byłem w żadnej wspólnocie i raczej tak byłem bardzo letni, a może mniej niż letni. No i później, kiedy miałem lat 20 kilka, to jakoś troszkę mi się rozeszły moje drogi z kościołem i na przykład, kiedy pracowałem wakacje nad jeziorem, to nigdy nie myślałem o tym, żeby wygospodarować jakiś czas, żeby pojechać do kościoła, chociaż pewnie by się dało. Tylko wtedy przez dobre 3, czasami ponad 3 miesiące w ogóle w takim kościele nie byłem. I generalnie rodzice, nie wiem, czy przekazali nam wiarę. Siostra chodzi do kościoła, brat przez dłuższy czas nie chodził. Teraz, odkąd się ożenił i ma taką pobożną, fajną żonę w Sylwie, to się nawraca. Wcześniej też zaczął się nawracać, ale przez dłuższy czas w ogóle był na bakier z kościołem, także nie było takiego przekazu prawdziwej wiary. Była przekaz pewnej tradycji, która była związana z katolicyzmem. No, nigdy powiem, nie było tak, że byłem człowiekiem niewierzącym, czyli takim, który jest ateistą albo który neguje istnienie Boga, ale jakoś nigdy nie myślałem o tym, żeby w jakikolwiek sposób za bardzo się nie zajmować. No i mogę powiedzieć, że przez dłuższy czas w ogóle się nie modliłem. Nawet pewnie w wieku 20 kilku lat nie miałem pojęcia, na przykład ile jest tajemnic różańcowych, jak wygląda różaniec, albo też czego składa się msza święta. Tak raczej Pan Bóg był pewną istotą, która jest, której niektórzy oddają większy lub mniejszy hołd albo cześć. No i tyle. W zasadzie za bardzo się tym nie zajmowałem, chociaż jak miałem 26-27 lat i zacząłem się interesować bardziej filozofią, no to wtedy też próbowałem rozgryzać, ale to w formie takiego absolutu, czyli pewnego bytu koniecznego, bez takiego zagłębienia się w jakąś teologię albo w taką pobożność, która byłaby prawdziwą pobożnością, a nie takim ślizganiem się po jakiś tam. To był abstrakt umysłowy bardziej, a mniej ktoś, do kogo miałbym jakąkolwiek relację. No, w 1988 roku, jak chodziłem do szkoły, to wtedy wstałem w kolejkach takich. Mój brat wtedy się urodził. Ja byłem wtedy w 7 klasie, wstałem w długich kolejkach za mięsem. Bardzo mi to wkurzało. I spytałem kiedyś mojego taty, co zrobić, żeby w takich kolejkach nie stać. No i on wtedy opowiedział mi o historii swojego kolegi, który był najpierw rzeźnikiem, później kierownikiem takiej dużej masarni gdzieś tam w okolicach Rybyszowa i w takich kolejkach nie musiał stać, a nawet więcej. Jego znajomi też nie stali. No i wtedy pomyślałem sobie, to jest dobre miejsce. No wtedy tak, to też młodzi ludzie tego nie rozumieją, ale wtedy inaczej patrzyło się trochę na świat i ktoś, kto był pracował w takiej masarni albo w sklepie mięsnym, to był więcej znaczył niż dzisiaj pewnie ktoś ważny w korporacji. Mhm. Znaczy nie tylko jako wolontariusz, ale pracowałem też w takiej dużej organizacji pozarządowej zupełnie jako pracownik, czyli nie tylko, pracowałem też wolontarystycznie w różnych miejscach, ale pracowałem w Lubelskim Ośrodku Samopomocy, w takiej fundacji Środkowoeuropejskie Centrum Ekonomii Społecznej i też to były, ten Lubelski Ośrodek Samopomocy to jest taka organizacja, która jest organizacją wspierającą inne organizacje pozarządowe, ale też organizującą w jakiś sposób wolontariat. Czy w ogóle ta praca była moją pasją, bo nawet później, kiedy kończyłem studia już te kapłańskie, to moja praca magisterska też była właśnie o takich organizacjach i odniesieniu do katolickiej nauki społecznej. I tam, kiedy pracowałem, tam byli ludzie, którzy byli ludźmi wierzącymi. Była taka atmosfera wiary. I też gdzieś tam trochę w to wsiąkałem. Chodziłem też na kawy do centrum wolontariatu, gdzie osoby, które je prowadzą, to prowadziły wtedy, teraz pewnie też, to osoby bardzo mocno wierzące. Też chodziłem do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, tam było takie centrum duszpasterstwa młodzieży na ulicy Kościele Świętego Ducha w Lublinie, Świętoduska chyba to jest, czy Świętojańska ulica. I wtedy też tam poznałem bardzo ciekawych ludzi, którzy byli wierzący, ale tak prawdziwie wierzący. I to dało mi sporo do myślenia. I też pewnie to był punkt zwrotny, kiedy zacząłem się nawracać. Jak pracowałem w tej organizacji pozarządowej, ta praca była moją pasją i pracowałem bardzo dużo. I kiedy doznałem takiego przeziębienia albo jakiejś nawet większej grypy, trudno powiedzieć, bo nie byłem u lekarza wcześniej, no to miałem bardzo wysoką gorączkę, zbijałem tą gorączkę, siadałem w autobus, jechałem do pracy. Tam siedziałem, chociaż było mi ciężko wysiedzieć i w pewnym momencie już organizm nie wytrzymał i po prostu zasłabłem. Ale pojechałem do domu, następnego dnia przyjechałem jeszcze do pracy, ale się bardzo, bardzo źle czułem i wtedy dopiero postanowiłem pojechać do lekarza. Tak naprawdę to siostra i jej ówczesny chłopak mnie prawie siłą zaciągnęli w samochód i pojechaliśmy do lekarza. No, postwierdził, że mam bardzo zaawansowane zapalenie płuca, może coś większego. Od razu dał mi skierowanie do szpitala. Oni mnie zawieźli tego samego dnia do tego szpitala. Okazało się, że to jest bardzo poważna rzecz. Jakieś nacieki na płucach i tak dalej. W tym szpitalu leżałem grubo ponad miesiąc. Albo może, no ale około miesiąca leżałem na pewno. Robili mi różne badania i tak dalej. No i na początku myślałem, że będę 2 tygodnie, bo tyle się choruje na zapalenie płuc. Ale okazało się, że była sprawa poważniejsza. No i w tym szpitalu było bardzo nudno, jak to w szpitalu. Nie za bardzo było co robić. Miałem ze sobą kilka gazet, jakieś kilka książek, które szybko przeczytałem. Zacząłem szukać książek tam na miejscu. I była taka biblioteczka, ale bardzo stara, jeszcze z lat 80. To były takie też książki, no różne były książki, ale sporo było też książek klasyków socjalizmu. Je też z nudów zacząłem czytać. Żaden nie skończyłem chyba, ale ten jeden tom po Kapitału Marksa, ale to był bez okładki, taki mocno zniszczony, aczkolwiek w środku mało czytany. Ja też za bardzo go nie... kawałek przeczytałem, nawet spory kawałek, ale sam się dziwiłem sobie, że co może człowiek z nudów robić. No ale ciekawe jest to, że później, kiedy ją czytałem, już jak byłem w nowicjacie, bo później jak byłem klerykiem, to ta książka specjalnie mi się nie podobała. Nawet dzisiaj twierdzę, że ta książka jest po prostu literacko niezbyt dobra, ale wtedy, bo to książka autorstwa księdza Michułki, wychowanka księdza Markiewicza, to wtedy zrobiło na mnie duże wrażenie, ale to było też tak, że mój kolega Krzysiek, który pochodził z tej samej miejscowości co ja, wstąpił do nowicjatu, do Michalitów, później wystąpił, uznał, że to nie jest jego droga po 3 latach studiów i ja byłem diakonem, kiedy dawałem mu ślub, udzielałem mu ślubu. I on przysłał mi tę książkę jako prezent na imieniny. 17 listopada mam imieniny urodziny. U mnie w rodzinie tak jest, że wszyscy mamy tego samego dnia urodziny i imieniny. Jak ktoś się urodził, tak mu dawano na imię. Niektórzy mówią, że tak jest taniej. Później, kiedy się robi różne imprezy, jednego dnia, kiedy się ma te urodziny i imieniny, ale też wtedy w tym listopadzie leżałem w tym szpitalu i kolega przysłał przez moją siostrę książkę o Markiewiczu. Przeczytałem ją kilka razy. i też odkryłem coś, co mnie pociągnęło. Pan Bóg zawsze znajduje jakieś takie furtki do ludzi, a pociągnęło mnie to, że można robić coś dla innych, niekoniecznie w takiej formie, jak ja robiłem, ale w takiej formie większego oddania w zakonie. No było też i też takie... Ja wtedy, jak już zacząłem się trochę nawracać, też patrzyłem na różnych księży, trafiłem na takich bardzo ciekawych, fajnych księży, którzy dużo robili dla innych, na przykład ksiądz Mieczysław Puzewicz, albo dzisiaj jest biskupem, wtedy był młodziutkim księdzem, Adam Bab, i robili sporo fajnych rzeczy i też jako wolontariusz gdzieś tam wyjeżdżałem w czasie wakacji, pomagałem też przy powodzi i tak dalej, przy obsuwaniu skutków powodzi. I tam też wszędzie była taka atmosfera duchowa, chociaż przez wiele lat nie byłem u spowiedzi i gdzieś tam też nie przysmakowałem do komunii, to w jakiś sposób mnie to pociągało, ale też przykład tych młodych ludzi bardzo na mnie mocno działał. Zresztą to też działa, bo kiedy ja jestem przewodnikiem pielgrzymki na rolkach, kiedyś pamiętam przyjechał taki pan, który pierwszego dnia powiedział, że jest człowiekiem niewierzącym, spytał, czy może jechać. Powiedziałem mu, że jeżeli wypełni wszystkie te punkty programu, które są duchowe, to nie ma problemu. Chociaż nie jest, jak twierdzi, jest niewierzący. Następnego nie wszedł porozmawiać. Trzeciego dnia powiedział, że jeżeli ci młodzi ludzie rzeczywiście autentycznie, którzy pomagają robić pielgrzymkę, autentycznie wierzą tak, jak mówią, no to coś tam musi być. No i wiem, że teraz jest człowiekiem mocno nawrócony właśnie przez przykład tych młodych ludzi. Mnie też to bardzo pociągało. Taki przykład, świadectwo młodych ludzi, którzy byli w tym bardzo autentyczni. Wcześniej spotkałem księdza Krzysztofa Poświatę, to on był wtedy powołaniowcem w Zgromadzeniu Świętego Michała Archanioła, właśnie przez Krzyśka tego, który przysłał mi tę książkę. Ja się wtedy zajmowałem też komputerami, robiłem sieci komputerowe, strony internetowe i tak dalej, jakieś tam programowanie. I on mnie zaprosił, żebym przyjechał do miejsca pustowego i żebym pomógł przy produkcji takiej strony. I ja wtedy kupiłem bilet, bo po szpitalu jeszcze miałem dosyć długie zwolnienie lekarskie. Kupiłem bilet do Krosna z przesiadką Starowej Woli. Przesiadłem się na takim dworcu rozwadów, nie wiem jak teraz jest, ale ten był bardzo, bardzo brzydki. I tam co pewien czas przychodził też ktoś, skład, już nie wiem, drewno, bo węgiel do pieca kaflowego, że było trochę cieplej, chociaż było strasznie zimno. I też przychodzili różni tacy młodzi ludzie, czy najczęściej bez włosów. I troszkę było tak strasznie, niezbyt przyjemnie. I wtedy po raz pierwszy w życiu miałem takie natchnienie, żeby się pomodlić. I też chciałem się pomodlić różańcem, ale nie miałem żadnego pojęcia, jak to się robi. I mówiłem ileś tam razy zdrowaś Mario, na przemian Ojcze Nasz, ale nie pamiętałem, że są jakieś tajemnice, że trzeba je też jakoś tam sobie przynajmniej w myślach przywołać. I tych zdrowaś Mario powiedziałem pewnie z 200, może więcej. Ojcze Nasz, nie wiem, nie liczyłem, ale odpowiednio mniej. No i to była taka modlitwa z punktu widzenia, gdyby była technologia modlitwy, to była modlitwa kiepska, ale nie ma technologii modlitwy i do dzisiaj myślę, że to jest jedna z lepszych modlitw, jaką w życiu odmówiłem. No na pewno było szczere, tak, tak. Bałem się kilku rzeczy. Po pierwsze, tych ludzi, którzy przychodzili, a byli mało przyjazni. Poza tym dopiero niedawno wyszedłem z tego szpitala, było bardzo zimno i trochę się bałem. Miałem taki przez pół roku taki strach, że znowu to zapalenie płuc dostanę. No wtedy też po dłuższym czasie po raz pierwszy poszedłem do spowiedzi. Pamiętam, że spowiadam jakiś starszy ksiądz w miejscu piastowym i troszkę na mnie nakrzyczał, ale akurat wtedy to było mi bardzo potrzebne. Ja dobrze to odebrałem, też to jego, to co powiedział, że nakrzyczał, to było takie też z miłością i no tak to też odbierałem. Też pewne rzeczy, które były związane z całym programem, ja nie w całym uczestniczyłem, bo robiłem te strony internetowe, ale w niektórych rzeczach i też ten autentyzm, który tam widziałem, ale też podobała mi się ta prostota Michalitów, którą tam widziałem w prostym takim jedzeniu, w prostym byciu, proste słowa, które się mówiło i to gdzieś tam mnie pociągnęło i pomyślałem sobie, że kto wie, może można spróbować. No tak, jak przyjechałem jeszcze przez chwilę się wahałem, później napisałem do księdza Krzysztofa, że być może wstąpi mu nowicjatu. On się chyba bardzo ucieszył i powiedział, żebym napisał do kurii generalnej list, Bo w takiej sytuacji jak ja, czyli te osoby trochę starsze, i on też doskonale wiedział, że jestem neofitą, a Kościół w swojej mądrości dosyć tak ostrożnie podchodzi do neofitów, i dobrze, bo tak powinno być. Powiedział, że przyjechał na rozmowę. Przyjechałem, rozmawiałem z księdzem, który był i jest do dzisiaj sekretarzem w Kurii Generalnej u Michalitów, ksiądz Data. On ma taki sposób bycia, to jest bardzo dobry, złoty człowiek, ale ma taki dosyć surowy sposób spojrzenia i sposób bycia. No i wtedy troszkę się przestraszyłem, jak on tak ze mną surowo rozmawia, jakąś ankietę wypełniałem. Ja wtedy byłem takim dosyć mocnym neofitą. I nawet pamiętam, że było pytanie w tej ankiecie o ulubioną Ewangelię. Akurat wcześniej czytałem Dzieje Apostolskie. Jechałem autobusem tutaj z Dublina do tych marek. No i napisałem Dzieje Apostolskie. Nawet nie miałem świadomości, że to nie jest Ewangelia. Dla mnie Ewangelii było wszystko, co w Nowym Testamencie. A dopiero później zobaczyłem, że jakie fopa popełniłem. I też dostałem listę dokumentów, które należy złożyć, jeżeli chcecie wstąpić do nowicjatu. Ja ich wszystkich nie miałem. Byłem na tyle człowiekiem, który nie bardzo jakoś przykłada wagę do tego, co się działo w życiu sakramentalnym, że nawet nie byłem pewny, czy nie mam bierzmowania. Okazało się, że miałem, ale jakoś tego nie zauważyłem. Akurat to pamiętałem, bo później, kiedy się okazało, że miałem, to pamiętałem, że w bram Józef, ale wtedy nie byłem pewien. I pamiętam, że jak zapytał mnie mistrz nowicjatu, czy mam bierzmowanie, i poprosiłem rodziców, żeby wybrali się do kancelarii parafialnej po takie zaświadczenie. No to przez pewien czas, kilka dni byłem strwożony, czy byłem, czy nie byłem. Dopiero później, jak zadzwonili i powiedzieli, że mają to doświadczenie, więc przypomniałem, że był taki dzień w 8 klasie i wtedy rzeczywiście było to bierzmowanie, a tak wcześniej tak małą wagę do tego przykładałem, że nawet nie zauważyłem, że taki sakrament trzymałem. No bardzo, najbardziej to mój tato się zdziwił, bo kiedy ja wtedy zwolniłem się z pracy, i przez pewien czas szukałem innej pracy, ale tak bez większych takich zacięć robiłem to. I on chyba myślał, że idę do tego zakonu, bo nie mogę znaleźć pracy. To wcale nie było tak, bo tą pracę mogłem spokojnie znaleźć. Nawet miałem też taką pokusę, żeby zamiast zwalniać się z pracy, wziąć roczny urlop bezpłatny, żeby zawsze tej pracy móc wrócić, ale jednak odrzuciłem tę myśl. No i kiedy powiedziałem mu, że jadę do nowicjatu, ja też powiedziałem, że do zakonu wstępuję, bo nie bardzo rozumiałem wtedy, na czym polega ten nowicjat, nie za bardzo gdzieś to miałem ułożone w głowie, to było później wieczorem. On już leżał na łóżku i kiedy usłyszał, to stanął na równe nogi na tym łóżku i no, wszyscy byli bardzo zdziwieni. No na pewno to, że byłem na tych prekolekcjach powołaniowych, to, że ja w ogóle nie znałem innych zakonów, nawet byłem trochę zdziwiony później w nowicjacie, że oni nie noszą kapturów. Myślałem, że wszyscy zakonnicy mają przy habitach kaptury, a tutaj Michalici mają takie sutanny jak wszyscy księża, tylko tyle bez zewnętrznych guzików. No myślę, że Pan Bóg tak mnie pokierował, bo ja dopiero później, jako zacząłem się orientować, że są też inne zakony, dla mnie to był wcześniej jakiś taki twór całościowy, zakon to zakon. I wiedziałem tylko, że są kapucyni, bo jak już później zacząłem się regularnie spowiadać, to chodziłem do kapucynów na krakowskim przedmieściu w Lublinie i tam się spowiadałem. Powiedziałem, że są kapucyni Michalici, a potem nie miałem żadnego pojęcia o innych zakonach i myślę, że Pan Bóg tak zrobił też, że potrzebowałem wiedzieć. I rzeczywiście nigdy się nie zastanawiałem, dlaczego właśnie Michalici. Wtedy się nie zastanawiałem, przyjąłem to jako taki pewnik. Zresztą było mi tam pewnie najprościej. No pewnie też, chociaż bardziej to, że już poznałem kilku tych zakonników i że widziałem też, że się zajmują dziećmi i młodzieżą, a ja wtedy chciałem też pracować w takich organizacjach, miejscach, gdzie się pracuje z młodzieżą i to mnie jakoś tam pociągało i to bardzo mi odpowiadało. No a poza tym ja jestem z natury prosty chłopak. Byłem w miejscu, w którym wiedziałem, że są dosyć prości ludzie, ale nie prostacy, no to myślę sobie, miejsce dla mnie. Że całkiem możliwe, bo ja wtedy tak dużo pracowałem, że gdyby nie ta choroba, to pewnie bym się nie zatrzymał, nawet nie miałbym czasu na takie rozmyślania. Aczkolwiek jak na początku trafiłem do tego szpitala, to kiedy przychodził ksiądz z komunią świętą z pytaniem, czy ktoś chce się wypowiadać, to ja w ogóle Nie chciałem z nim rozmawiać, ani też nie podjąłem takiego trudu, żeby się wyspowiadać. I to było też takie małymi krokami. Ale też Pan Bóg ma takie swoje drogi, jakieś furtki otwiera, żeby znaleźć pewne rzeczy w sobie i na zewnątrz, i przez nie wejść. Ale myślę też, że jest tak, że Pan Bóg, tak jak pod drzewem ten Natanael siedział i miał jakieś tam swoje takie przemyślenia, które były bardzo intymne i tylko Jezus o tym wiedział i później mówi mu, że zanim się tam spotkałem, już Cię znałem, to Pan Bóg myślę, że szuka w nas takich miejsc, naszych pasji, może słabości, może mocnych stron, przez które może dać nam pewien taki znak czasu, że chłopie, czas już, albo dziewczyno, chodź tutaj tędy, a nie którędy inaczej, albo już nie świruj, ten czas jest najlepszy i chodź. Myślę, że Pan Bóg tak robi i to jest dla każdego troszkę inaczej. Na początku było mi bardzo trudno, bo ja wtedy go nie rozumiałem, już myślałem, że jestem człowiekiem, który się nawrócił, a szybko odkryłem, że ja do końca jeszcze nie jestem wierzący, poza tym ja nie jestem humanistą i mam takie spojrzenie na świat dosyć ścisłe i pewne rzeczy inaczej przychodziły do mnie niż do moich współbraci w nowicjacie u nas 19. Ale też jest tak, że ja byłem najstarszy, byłem starszy od nich o 10, ponad 10 lat i też nie bardzo mieliśmy taką płaszczyznę porozumienia, bo to już jednak był pewien konflikt pokoleń. No i też pewne rzeczy, takich niektórzy mówią starego człowieka, gdzieś tam ze mnie wychodziły. Na przykład jak byłem na studiach wcześniej, przed wstąpieniem z zakonu, to mówiono mi, że jak ja się modlę, jak ja rozmawiam z Bogiem, to jest okej, to jest modlitwa. Jak Bóg ze mną, to zawsze choroba psychiczna. I pierwszego dnia mówi mistrz, słuchajcie, co Bóg do was mówi. I w sposób taki naturalny we mnie, w środku, tworzył się bunt na pewne takie rzeczy. No i w pewnym momencie też uznałem, że to nie jest droga dla mnie, że jednak to jest dla mnie zbyt trudne. No i nawet chciałem odejść z tego nowicjatu, ale bracia wybrali mnie dziekanem i tak jakoś później było mi głupie, skoro mi zaufali, żeby zwiać, kiedy ktoś mi ufa i jednym głosem tylko zostałem wybrany dziekanem. No to już było na studiach, ja byłem klerykiem, bo to było po trzecim albo czwartym roku. I nie wiem, czy miałem kryzys, ale też taką myśl, że może to jednak nie jest to. Ja trochę byłem zmęczony tym wszystkim, bo formacja jest dosyć trudną, bo jeżeli ktoś to uczciwie do niej podchodzi, no to jest po prostu ciężka praca. I kiedy byłem już tak już tym zmęczony i też miałem pewne takie swoje własne przemyślenia i jeszcze te studia, które w sumie szły mi bardzo dobrze, ale trochę mi nudziły i w pewnym momencie uznałem, że jednak to może nie jest moja droga. I wyjechałem z seminarium na urlop. Każdy z nas na miesiąc czasu wyjeżdżał na urlop i wtedy zastanawiał się, czy z tego urlopu w ogóle wracać, czy może jednak napisać, że jakąś inną drogę podejmuję, tym bardziej, że u mnie w domu pewnie nikt by się tym specjalnie nie przejął, że przestałem być zakonnikiem. I pojechałem nad jezioro, zresztą ja tam pracowałem wcześniej, jak byłem studentem, wcześniej w szkole średniej. No i zwyczajnie trochę dużo tego piwa wypiłem. Przysiadł się pewien człowiek, który tego piwa wypił więcej niż ja, był bardzo, no porządnie był pijany. I ten człowiek właśnie w rozmowie mówił sobie w swoim ślubie, który będzie gdzieś tam w najbliższą, czy za kilka sobot, już teraz dokładnie nie pamiętam. I to nie był kolejny ślub, już teraz nie tam który. Ale powiedział mi, że w takim zawroczeniu tym alkoholowym, że ta pierwsza decyzja była najlepsza, reszta to były same pomyłki. I wtedy sobie tak pomyślałem, że to jest odpowiedź dla mnie. A wcześniej jeszcze przed wyjazdem na urlop modliłem się o jakieś słowo, znak, żebym dobrze je zrozumiał od Boga, co mam dalej robić. I wtedy pomyślałem sobie, no tak, to jest facet jak anioł dla mnie. Znaczy jakieś tam mniejsze, większe wątpliwości zawsze są, kiedy się przystępuje do święceń, najpierw diakonatu, później prezbiteratu, to człowiek wtedy zastanawia się, czy jest tego godzien i tak uczciwie trzeba na to odpowiedzieć. I wtedy rzeczywiście z każdym razem się człowiek bił z myślami, ale to nie było takie już taka na granicy odejścia albo podjęcia innej decyzji, tylko bardziej obawa przed tym, ta godność święceń olbrzymia, czy ja do niej przystoję. I to była taka obawa, która się pojawiała przy każdych ważnych decyzjach, śluby wieczyste w zakonie, później diakonat, później prezbiterat. Ale to już była trochę inna płaszczyzna, trochę inny stopień, bo już byłem przekonany, że ja chcę być tym księdzem, że chcę być w zgromadzeniu świętego Michała Archanioła, ale bałem się, czy po prostu jestem godzien i czy dam radę. Czy u mnie akurat niekoniecznie, bo ja się nie interesuję jakoś specjalnie, nie pasjonuję angelologią i teologią właśnie taką anielską, no to w moim życiu akurat to jakoś nie wywiera zbyt wielkiego wpływu na moje życie, ale w duchowości, ja lubię taką prostą duchowość, każdego dnia mamy medytację, którą każdy robi metodą, jaką chce. Ja sobie taką własną metodę wypracowałem. Raz lepiej idzie, raz gorzej, zależy jak dużo jest na głowie różnych rzeczy, zmartwień, które następnego dnia w pracy mnie czekają. I to jest jakby dla mnie taka ważna rzecz, żeby robić to jak najlepiej, chociaż często się nie chce, czasami człowiek zaśpi i też nie pójdzie. Ale to jest jakby centrum mojej duchowości, takie Słowo Boże, które ja próbuję medytować jak najlepiej potrafię. Kiedyś jak byłem klerykiem, wcześniej nowicjuszem, to zapisywałem bardzo dużo swoich myśli. Mam wszystkie zeszyty, które gdzieś tam kiedyś z tego nowicjatu i z klerkatu przywiozłem i czasami zaglądam do nich i różnie, czasami się śmieję z mojej naiwności, jak próbam, ale czasami się dziwię też takiemu spojrzeniu, które gdzieś tam miałem na jakieś słowo. No i w centrum mojej duchowości w ogóle jest też to, że często kiedy pytam Pana Boga o coś, to staram się otwierać to słowo. Czy otwieram słowo i patrzę, gdzie otworzyłem, jakie słowo tam jest. Nie traktuję tego magicznie albo jako wyrocznie, tylko jako pewnego rodzaju rzecz, którą mam przemyśleć, czyli pewnego rodzaju wskazówkę, która akurat tam się pojawia. Ale w takiej duchowości anielskiej w moim przypadku nie mam specjalnie dużej. No teraz jestem dyrektorem katolickiego liceum i katolickiej szkoły podstawowej i to jest taka trudna rzecz, szczególnie w czasie pandemii i przyznam szczerze, że były te lockdowny, to bardzo mocno psychicznie mi to tam drasnęło. No nie to, żebym miał jakąś depresję, coś takiego, ale no bardzo mocno to przeżyłem i to jest dosyć trudna rzecz. Poza tym jeszcze były reformy, jedna, druga po drodze. Najpierw likwidacja gimnazjum, później reforma liceów. I to było dosyć trudne, ale wszystko jest do przejścia. Poza tym też w takim czasie wolniejszym, chociaż bardzo coraz trudniej jest ten czas, bo zajmuję się krótkofalarstwem i elektroniką. Moją pasją jest poszukiwanie takich starych odbiorników radiowych, lampowych i próbuję je odnowić w taki sposób, żeby były zupełnie jak nowe. No kiedyś jakieś za dwa naprawiłem, ale one są, te polskie produkty są bardzo kiepskiej jakości i dosyć trudno cokolwiek zrobić, ale najbardziej to mnie interesują takie radia sprzed 40, 50, 30 lat, które są lampowe. No to są po pierwsze, mają swoją taką duszę, są bardzo piękne, a poza tym też dźwięk tej lampy, dźwięk lampowy jest zupełnie inny niż dźwięk tranzystorów, ale też jest tak, że czasami gramofony stare, takie od nawet z lat 50. to kilka zrobiłem takich, tak, jest dużo ciepłej ten głos i tylko, że napięcia są dużo większe, bo w takim na przykład odbiorniku Pionier, to jest pierwsze radio polskiej myśli technicznej, jakie w Polsce było produkowane, wcześniej była AGA, która była na licencji szwedzkiej, to w takiej wersji bez transformatora to sumaryczne prądy dochodzą do kilkuset volt. No i tam już tak jest dosyć troszkę niebezpiecznie nawet. To też jest część tej krótkofalarskiej działalności. Krótkofalarstwo to jest takie hobby techniczne, bardzo techniczne, gdzie próbuje się robić pewne łączności, albo buduje się pewne, albo jedno i drugie. Buduje się różne urządzenia i my budujemy właśnie sondy kosmiczne, bo stratosfera dość niska jest kosmos. Wysyłamy różne te urządzenia, sprawdzamy je w bardzo ekstremalnych warunkach. Żeby być krótkofalowcem, trzeba zdać taki egzamin, który wcale nie jest trudny. I teraz każdy krótkofalowiec otrzymuje znak. Ja mam znak SP5 MGS. I wtedy też ci młodzi ludzie, którzy tutaj ze mną pracują, robią te rzeczy, też wielu z nich zdaje taki egzamin, też są później oznakowani, czyli mają znak, który jest ich znakiem krótkofalarskim. No, Pan Bóg ma we wszystkich swój plan. To jest tak, że myślę, że jedyna, w moim przypadku, jedyna taka właśnie droga to było to, żeby zaufać Panu Bogu, że będzie dobrze, w takiej nadziei. Nadzieja to jest spojrzenie w przyszłość, oczekiwanie, że będzie dobrze, ale nadzieja chrześcijańska jeszcze zakłada w tym pewną pomoc z Pana Boga. I w taki sposób ja na to patrzyłem. Taki ja w ogóle myślę, że chrześcijaństwo jest bardzo prostą religią, bardzo często w sposób niepotrzebny albo głupi, albo nawet w taki sposób dziwny próbujemy komplikować. A kiedy człowiek ma takie proste zaufanie do Pana Boga, no to wtedy łatwiej jest też pewne rzeczy przeżyć. No przyznam, że mnie ta mocno, jak to mówią niektórzy, siekła ta cała sytuacja jako dyrektora szkoły, ale też no, jakoś to przeżyłem. Ale myślę, że gdyby nie wiara, gdyby nie zaufanie Panu Bogu, to byłoby jeszcze ciężej. No Jezus jest w ogóle w chrześcijaństwie, moim zdaniem, chrześcijaństwo tylko wtedy, kiedy jest związane z relacją osobową z Bogiem, na zasadzie ja i ty. Jeżeli nie ma takiej relacji osobowej z Jezusem Chrystusem, to nie ma chrześcijaństwa. I to jest taka droga, moim zdaniem jedyna, która jest sensowna, kiedy patrzę na Boga nie jako na pewien abstrakt albo jakiś filozoficzny zbiór jakichś tam cech, tylko patrzę jako na osobę, która, do której mogę się zwracać, którą mogę czasami też w jakiś sposób ochrzanić. Może to brutalnie brzmi, ale jeżeli mam osobową relację z Bogiem, w zasadzie i tych, dlaczego mam Panu Bogu czasami lekko nie wtykać, i która też do mnie przemawia. Jezus Chrystus mówi do mnie przez znaki czasu, przez słowo, które nam dał, przez Ewangelię. Odpowiada też nam często na pytania, wprawdzie nie wprost i czasami to trwa przez pewien czas, ale kiedy z wiarą patrzę na to, co się przydarzy mi w życiu, to też znajduję pewne odpowiedzi, które Pan Bóg mi daje. Generalnie myślę, że to jest w mojej duchowości najważniejsza relacja osobowa z Bogiem, w zasadzie ja i ty. Taka prosta dosyć, ale też prawdziwa, gdzie ja mówię, słucham i szukam tego, co On do mnie mówi. No, sakramenty są pewną taką drogą z pewnego rodzaju. Też są pewnym też narzędziem takim, kiedy na przykład w niedzielę, ja w każdym niedzielę jeżdżę do świętego Augustyna, do kościoła świętego Augustyna i tam dosyć dużo spowiadam, to widzę, że to jest też takie narzędzie tego, co w najbliższym Ewangelia, w najbliższym niedzielę, mówi o tym, Jezus mówi o tym, że jeżeli ręka, noga, coś tam, oko jest przyczyną grzechu, to trzeba to usunąć. I to jest właśnie taka bardzo ważna rzecz, że to jest pewnego rodzaju Boże narzędzie, dzięki któremu na przykład przy tej spowiedzi możemy usuwać to, co jest najgorsze, ale też możemy na tej drodze, sakramenty są pewnymi znakami dla chrześcijan. I te znaki też wskazują pewną drogę. Tak jak na drodze się jedzie, się widzi znak kierunkowskaz albo inną rzecz, która oznajmia coś, którędy mam jechać albo w jaki sposób mam jechać. Tak samo te sakramenty na drodze życia wskazują dokąd, skąd i dlaczego z Panem Bogiem zawać.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

krótki podręcznik demonologii. Po pierwsze, istnieją złośliwe istoty duchowe. One są nieprzyjazne wobec człowieka. O tym mówią wszystkie kultury od samego początku świata istniejące. Po drugie, te istoty są inteligentne i nas nienawidzą. To jest punkt drugi w krótkim podręczniku demonologii. Po trzecie, zły duch nie może zrobić nam krzywdy, o ile nie zaprosimy go do swojego wnętrza. Czym innym jest to, że ulegamy pokusom, ale to wszystko dzieje się na zewnątrz naszej istoty. Natomiast problemy z demonami naprawdę istotne zaczynają się wtedy, kiedy świadomie bądź nieświadomie je do siebie zapraszamy. I punkt czwarty, istnieje generalnie kilka sposobów, żeby się na złego ducha otworzyć. Te sposoby przybierają każdy z nich, czyli okultyzm, spirytyzm, magia, transowe praktyki. One przybierają dziesiątki różnorodnych form. Ja w jednej ze swoich książek doliczyłem się około 140-150 takich metod, praktyk. To wszystko proponują nam ludzie, którzy albo są świadomi tego, że współdziałają ze złym duchem, albo mają poczucie, że chcą innym służyć, ale nie mają pojęcia, że to, w co weszli, jest po prostu demoniczną rzeczywistością demoniczną. Krótka prośba, aby robić te programy. Utworzyłem zrzutkę, tam można wpłacić pieniądze. Link do zrzutki jest w opisie kanału, jest w pierwszym poście przypiętym na moim profilu na Facebooku. Można też wspierać fundację. Najbardziej pierwszą rzeczą, którą można zrobić, to subskrybować ten kanał, komentować i stawiać lajki. I teraz, czym nasze czasy różnią się od tych 2, 3, 4 tysięcy lat, o których mamy wiedzę, którą przybliżają nam jakieś teksty zapisane, tak? Czyli kiedy mamy przekaz, który jest utrwalony. Więc nasze dzisiejsze czasy wcale nie są jakoś bardzo wyróżnione. Tych różnorodnych problemów duchowych nie jest dziś najwięcej. Przynajmniej dwa razy w historii naszej cywilizacji były równie lub bardziej trudne czasy, jeśli o to chodzi. Ale jest bez wątpienia tak, że przynajmniej od 500 lat ta fala powoli wzrasta i teraz mamy drugą jakby na tej fali, taką drugą kulminację. Skąd to się bierze? No, bierze się to stąd, że dziś właściwie kultura, która kiedyś była przestrzenią bezpieczną,

0: straciła oddziaływanie na całą populację, a w to miejsce weszła popkultura. Popkultura nie potrafi radzić sobie z trudniejszymi tematami. Więc cała ta powaga, jaka istniała w przekazie niesionym przez kulturę, że takich rzeczywistości nie należy, w ogóle nie należy się mieszać w takie relacje, że to jest coś, przed czym ta sfera nadprzyrodzona, przed czym należy się chronić. Kościół zawsze mówił o tym w pierwszym przekazaniu, że te sprawy są po prostu niebezpieczne. Powstała instytucja egzorcysty. To wszystko w czasie się krystalizowało. Dziś mogę powiedzieć najkrócej, realna i ostateczna pomoc przed, jeśli ktoś jest dręczony lub opętany, jest tylko w Kościele katolickim, dlatego że biskupi mają tę władzę, którą ich przodkowie, którzy nakładali ręce na kolejnych biskupów, pierwsi apostołowie, na nich język Jezus nałożył ręce, i ten przekaz jest aż do dnia dzisiejszego, i biskup ma tę samą władzę, którą Jezus przekazał apostołom. I biskupi delegują tę władzę na specjalnie wybranych, mądrych i duchowo osadzonych kapłanów, i oni pełnią funkcję egzorcysty. Jezus, 1/3 sytuacji związanych z Jezusem opisanych w, prawie 1/3 w Nowym Testamencie, jest związana z demonami, z wrócaniem ich, czy z tym, jak Jezus o nich mówią. Więc pierwsza zasada jest taka, żeby nie zwracać się do innych istot duchowych poza Bogiem. Tak, Maryja, aniołowie, ale to już jest jakby ten kontekst, który za sobą ma Kościół katolicki. I dlaczego te dzisiejsze czasy na jakiś sposób są wyróżnione? No, pierwszy przykład z brzegu. W czwartek o 13:20 Silver TV, program Wróżka Prawdę Ci Powie. Tydzień wcześniej TVN, rozmowy tam śniadaniowe, inna wróżka, mówi o tym, jak łapać energię gwiazd do butelek z wodą, w której jest sól i srebro. I teraz w tej telewizji Silver, gdzie był ten program Wróżka Prawdę Ci Powie, narrator mówił o tych kaleczących praktykach duchowych, jak wróżbiarstwo czy spirytyzm, mówił językiem neutralnych sformułowań. Tak, mówił o darze, o szóstym zmyśle, o intuicyjnym czytaniu innych ludzi. Tak, czyli mówił o, w cudzysłowie, władzach, które mają, o nadprzyrodzonych władzach, które mają osoby otwarte na demony, którym to wydaje się, że to są ich własne zasługi, a tak naprawdę za nimi, za tymi wszystkimi darami w cudzysłowie, stoi demon, który chce jak największą ilość osób przeciągnąć na swoją stronę. I teraz w telewizjach wszelakich, nie tylko Discovery czy tego typu telewizjach opartych na ciekawości świata, pokazuje się szamańskie rytuały, wróżenie, w tym programie Wróżka Prawdę Ci Powie, wróżenie z genitaliów. Tam jest królewski astrolog w jednym z państw Azji Wschodniej, budzenie zainteresowania tymi sprawami. Tak? Ale widzowie nie mają pojęcia, że przybliżane im poszukiwania dotyczące przyszłości są po pierwsze obrazą rozumu, a po drugie duchowym samobójstwem. I teraz chodzi o to, że groźne jest nie tylko praktykowanie prezentowanej im magii, okultyzmu czy spirytyzmu. Kaleczące jest również korzystanie z usług osób inicjowanych w te toksyczne duchowości. I teraz, w jaki sposób jesteśmy tak znieczulani na te tematy, które zawsze kultura mówiła, o których zawsze kultura mówiła, że to jest niebezpieczne, tak? No bo w jednej telewizji mamy wróżenie z genitaliów, a obok na innym kanale jest msza z Jasnej Góry, tak? Albo wojny magazynowe, albo hardkorowy Lombard, tak? A obok jest film spirytystyczny, serial Zaklinaczka Duchów. Teraz nie chodzi o to, że ktoś będzie oglądał Zaklinaczkę Duchów i już jest opętany. To w ogóle nie o to chodzi. Ten serial nie przekracza granicy przesądu, nie wchodzi w zabobon. Granica przesądu to jest intelektualny. Przesąd to jest błędne myślenie na temat rzeczywistości. Tutaj w tym przypadku rzeczywistości duchowej. Tak? A dopiero kiedy mamy akt woli otwierający nas na złe duchy, bądź praktyki, w których zawierają się takie akty, no to dopiero wtedy mamy do czynienia z otwarciem się. Natomiast Zaklinaczka Duchów, ten film, jest dokładnie 1:1 odzwierciedleniem pewnej ideologii czy pewnego typu toksycznej duchowości, która w połowie wieku XIX wraz z tymi wirującymi stolikami i tak dalej, i tak dalej. Spirytyzm wszedł wtedy bardzo mocno w rzeczywistość Zachodu i powstał pewien zestaw przekonań, które są absolutnie fałszywe, no bo nie ma dusz wędrujących. Kiedy jest śmierć, to jest koniec. Nie ma możliwości, żeby człowiek, który zmarł, pojawiał się tutaj na ziemi poza bardzo wyjątkowymi sytuacjami, ale one są jakby bardzo jasno opisane i zawsze taka sytuacja, którą można odebrać jako pojawienie się, nie wiem, zmarłej babci czy dziadka, zawsze jest związana z tym, że chodzi o zbawienie tej duszy. Więc Pan Bóg czasami dopuszcza takie sytuacje, ale tu nie mówimy o tym, że ktoś chce wywoływać takie stany, że ktoś przyzywa duchy i tak dalej, i tak dalej. To nie ma nic z tym wspólnego. Chodzi o to po prostu, że są filmy, programy i różne inne przekazy medialne, w których przekazuje się sposób myślenia. Jeśli go przyjmiemy, to już jest następny krok tylko i wyłącznie do praktyki, do otwarcia się na tę rzeczywistość, tak? Są takie programy, gdzie taka trzęsąca się kamera gdzieś chodzi, gdzieś szukają duchów, tam coś się dzieje i tak dalej, i tak dalej. To wszystko są rzeczy bzdurne, ale wywołują pewne zainteresowanie, tak? I ta ciekawość może też kogoś doprowadzić do tego, że sobie zrobi krzywdę. Więc chodzi o to, że popkultura, mieszając to wszystko, sprawia, że zło jest nierozpoznawalne. Ktoś, kto posługuje się narzędziami popkultury, jeśli został uformowany przez popkulturę, nie jest w stanie rozpoznać duchowego zła. A jak wiemy, ono istnieje. Złe inteligencje bezcielesne istnieją, są bardzo inteligentne, mądrzejsze, inteligentniejsze od nas, chcą nam zrobić krzywdę i musimy wyrazić zgodę na to, żeby one przedarły się do naszego wnętrza. A jak tę zgodę możemy się zgodzić na coś takiego? No właśnie w taki sposób, że jesteśmy, nasza wiedza na temat duchowego zła jest brana ze źródeł niepewnych i mamy tutaj pomieszanie. Więc skoro istnieje tak wiele sposobów, żeby się na to duchowe zło otworzyć, no to jest potrzebna wiedza. I stąd ten kanał, i stąd te kilkadziesiąt świadectw i jeszcze więcej konferencji. Więc ktoś, kto chce poznać przyszłość, ktoś, kto chce mieć władzę nad tymi istotami, czyli to jest magia, czy wróżbiarstwo, zawsze wchodzi na drogę, na której przebywanie skończy się klęską i krzywdą. I teraz Można powiedzieć, że okultyzm wsiąkł w popkulturę, a można nawet powiedzieć, że jest istotą, osoczem tej popkultury. Platformy streamingowe, programy telewizyjne, gry komputerowe, wszędzie tam jest duchowe pomieszanie. W kioskach dziesiątki już widziałem książek, czasopism z dołączonymi kartami tarota. Do kolorowych miesięczników były one dołączane. W sieci są profesjonalne reklamówki różnych amuletów, na przykład bransoletek feng shui, tak, które optymalizują powodzenie życiowe. W supermarketach, na tych ostatnich półkach przed kasą, to miejsce ostatniej decyzji, zabawki wudu dołączone do gazetek dla dzieci. Widziałem to na własne oczy. Następca, król Wielkiej Brytanii, a kiedyś następca tronu i w tamtych czasach książę, promował homeopatię. Jego żona leczyła swoje dzieci przy pomocy metod Reiki. Tak. Co to jest metoda Reiki? To jest okultyzm, energetyczny okultyzm z Dalekiego Wschodu. Tu chodzi o to, że przez dotyk mamy energetycznie uzdrawiać człowieka. Do tego dotyku jeszcze wrócimy, bo to jest bardzo, bardzo ważne. I to przez bulwarowe portale, przez bulwarowe gazety dociera jako normalność. Tak? No skoro wielcy tego świata mają coś do czynienia z homeopatią czy z Reiki, no to nie może to być absolutnie coś złego. Wszystko to jest możliwe dzięki temu, że ludzie Zachodu oderwani zostali od swoich duchowych korzeni. I ten ruch, który rozpoczął się w latach 60., ruch nowej ery, ruch antychrześcijański, ruch New Age, ma absolutnie bardzo prosty cel. Tak? Ten zamysł ideologów, którzy przygotowywali tę erupcję antychrześcijańskiej duchowości, bo nie myślmy, że to jest jakaś prawidłowość, tak? Że po prostu świat idzie w tę stronę i się nic nie da na to poradzić. Nie, nie, nie. Jest kilkanaście takich środowisk, które działają usilnie i mają na celu pozbawienie zachodniej kultury jakichkolwiek konotacji chrześcijańskich. My dziś wiemy o tych, które działały pod koniec XIX wieku, w połowie XX wieku. Mamy już źródła, mamy informacje, mamy nazwiska, mamy różne ośrodki. Dziś jest dokładnie tak samo. Ten proces rozbijania ochronnej tarczy, jaką dawała kultura, która wiedziała, czym jest zło, wiedziała, czym jest dobro, która rozumiała, czym jest pierwsze przykazanie, rozumiała, czym jest grzech, ta tarcza została rozbita. I teraz, co jest istotą tego duchowego zamysłu od 50 lat, co jest pompowane w naszą kulturę? Wszystko byle nie chrześcijaństwo. I każda moda na duchowość, ona tych ludzi, którzy nie mają formacji duchowej, bardzo często ludzi niewierzących, oni wsiąkają w różnorodne tradycje duchowe, które u nas są po prostu bałwochwalstwem. To może być okultyzm, magia, szamanizm, kult Matki Ziemi, Gai, tak? Wszystkie paczamamy tego świata, różnego rodzaju politeizmy, czy synkretyczne religie demoniczne, takie jak afrobrazylijska candomblé. Ta religia jest promowana poprzez capoeirę, tak? Coś, co jest odbierane jako absolutnie bezpieczna forma spędzania czasu. Tak? Rodzaj tańca, rodzaj walki. Młodzi ludzie wiedzą, o czym mówię. A candomblé jest religią, w której istotą której jest kult 50 duchów. Orixas, Wodus i Inkices. Nie wiem, czy dobrze wymawiam, ale staram się przekazać choćby najbardziej zniekształcone, ale jednak brzmienie tych słów, dlatego że możemy je spotkać i wtedy będziemy już mieli sygnał, że tutaj jest jakaś ścieżka do nieznanego i do złego. I to nasączenie popkultury okultyzmem, czy też innymi destrukcyjnymi duchowościami, to umknęło powszechnej uwadze. Nawet Kościół katolicki uległ temu duchowi czasu i też zdarza się, że niektóre miejsca w tym kościele nie są miejscami bezpiecznymi. Tak, mamy jezuitów, którzy promują jogę. Benedyktyni z niektórych opactw rozpowszechniają praktyki transowe zen. W wielu polskich parafiach i nie tylko parafiach spotykają się dziś grupy praktykujące medytację chrześcijańską, która ma niechrześcijańskie korzenie. Jeśli ktoś o coś takiego się otarł albo chciałby do takiej grupy wstąpić, to niech się zapyta, czy żeby dobrze się modlić, musi mieć wyprostowany kręgosłup. Tak? A jeśli oni powiedzą, że tak, no to na pewno nie macie do czynienia z modlitwą, lecz z techniką duchową. Tak? I teraz w tej formie medytacji wywoływanie umysłowej próżni, bo to jest jedno z takich zaleceń tych medytacji naturalistycznych pochodzących ze wschodu, no pokazuje również, że nie ma to nic wspólnego z katolicyzmem, bo my nie mamy się modlić do próżni, tylko do Boga w Trójcy Jedynego. Tak więc wyrzucanie Boga z wyobraźni w czasie modlitwy jest absolutnie sprzeczne z chrześcijańską formą medytacji. I teraz mamy już tak zarysowaną formę, w którą jeszcze będę wkładał różne informacje. Czyli po pierwsze, nadprzyrodzony świat duchowy nieprzychylny nam istnieje. Po drugie, te istoty, bezcielesne inteligencje są nam wrogie. Zawsze w kulturach wszystkich całego świata ostrzegano przed demonami, daimonionami i różnymi innymi tego typu dybułki i tak dalej w tradycji żydowskiej. Zawsze przed tym ostrzegano. Dziś panuje zamęt, poprzez który nie jesteśmy w stanie, ludzie Zachodu nie są w stanie oddzielić czarnego od białego, bo w ogóle nie mają takich narzędzi. Tak. Istnieją sposoby i o tym jest ten kanał, żeby człowiek otwierał się na to duchowe zło. I teraz, najogólniej rzecz biorąc, poza satanizmem, w którym jest pakt, to znaczy ja zwracam się do złego ducha, oddaję mu siebie, otwieram się na niego, ponieważ oczekuję od niego jakichś darów. Zawsze otwieramy się na darczyńcę. Więc poza satanizmem, wszystkie inne formy prowadzące do zniewoleń duchowych bądź opętań, one są manipulacją. Czyli cel głoszony jest inny niż cel realny. Celem realnym bioenergoterapii jest otworzyć się na złego ducha, który stoi za bioenergoterapeutą, a celem głoszonym jest, to jest dziedzina, w której możesz szukać zdrowia. Tak? Wróżbiarstwo mówi nam o tym, że możesz poznać przyszłość, a tak naprawdę chodzi o to, że demon, który daje wróżbicie, podpowiada mu pewne informacje, mu daje, które mogą zafascynować człowieka, tak? Które są związane najczęściej, a prawie zawsze z ciemną stroną życia, na przykład jakieś niewyspowiadane grzechy czy sytuacje, w których czyniliśmy zło i nikt o tym nie mógł wiedzieć, i nagle to mówi wróż, u którego zostawimy za chwilę niezłe pieniądze. Więc to zawsze jest manipulacja, bo my tutaj idziemy po co? Idziemy po to, żeby się dowiedzieć czegoś o przyszłości. Następna forma, amulety. Tak? Nosimy na sobie jakieś kawałki drewna, metalu i oczekujemy bezpieczeństwa, szczęścia, zdrowia. Tak? Te kawałki metalu czy drewna nie są w stanie nam nic zapewnić, ale tutaj chodzi o to, że jeśli wierzymy, że one mogą to zrobić, to już otwieramy się na duchowe zło, ponieważ te amulety są symbolicznymi przedstawieniami, które były używane w rytuałach satanistycznych, okultystycznych, magicznych przez dłuższy czas i do dziś są praktykowane te formy kultyczne. I teraz po prostu, jeśli wierzymy, że coś, co nam dać szczęścia nie może, czy zdrowia nie może, a my wierzymy, że to może dać nam szczęście, zwracamy się ku nieznanemu, okultus to jest nieznane, zwracamy się ku nieznanemu i od tego nieznanego oczekujemy czegoś bardzo ważnego, no to się po prostu na to nieznane otwieramy. W spirytyzmie mamy troszkę inną sytuację, bo my tam zwracamy się bezpośrednio ku złu. Bezpośrednio się zwracamy ku złu. Mówi się nam, że to jest duch Napoleona, jakieś UFO z planety XXX, albo że to jest członek naszej rodziny, tak? W tej najprostszej wersji spirytyzmu tak właśnie robimy. Zawsze tą istotą, do której zwracamy się, jest demon. Dalej, są różnego typu przyrządy, tak? Jest tablica Ouija, Ouija, nie wiem jak to wymawiać, Ouija. I to jest tablica, na której możemy w różny sposób to się dzieje, ale w taki, jeśli dwie osoby naciskają z dwóch stron, to robi się pewna bezwładność, tak? Bo te siły się równoważą i wtedy dużo łatwiej jest powodować tymi przyciskanym tym wskaźnikiem przez na tej tablicy i tam możemy literę składać i tak dalej. Inną formą tego typu spirytyzmu związanego z przedmiotami to jest forma Charlie Charlie Challenge. Jakieś parę lat temu bardzo, bardzo popularne. Tam są dwa patyki, dwie kredki, które są na sobie. Tam jest małe tarcie i w związku z tym czasami ten przedmiot się porusza. Dlaczego? Dlatego, że zły duch chce zniszczyć czyjeś życie. I albo straszy tych ludzi, albo frapuje tych ludzi. W każdym razie te dzieci, ci młodzi ludzie, bo to są najczęściej młode osoby, one się po prostu zadają pytania w ważnych dla nich rzeczach, bo to te kredki są na kartce, na tej kartce, ta kartka jest podzielona na pola i tam możemy napisać tak, nie i wtedy zadawać pytanie, ale my, nieistotne są te odpowiedzi, istotne jest to, że zwracasz się ku istocie duchowej i możesz zawsze wiedzieć, że to nie jest osoba nam życzliwa, bo aniołów się nie przyzywa. Można się modlić do nich, tak, kierować do nich prośby, żeby one przekazywały je Bogu, ale nie przyzywa się ich, tak? Bo jeśli się przyzywa, to przychodzi zawsze demon. Nie zwracać się nigdy do nieznanych nam istot duchowych. I teraz tych form jest jeszcze o wiele więcej, tak? Jest magia. Magia, która w swej istocie jest próbą zdobycia władzy nad tymi inteligencjami bezcielesnymi. I oczywiście to jest niemożliwe, tak? I ci ludzie, którzy to robią, przekonani o tym, że mają jakąś władzę, oni, ich ego jest pompowane, oni mają coraz więcej osób, które o nich wiedzą i dzieje się to, czego oni chcą. A to zły demon, zły duch, demon robi te rzeczy albo iluzje tych rzeczy po to, żeby jak najwięcej osób przyciągnąć do tego człowieka. Nie ma żadnej władzy człowiek nad istotami demonicznymi. Nie może mieć tej władzy. Jeśli tworzone jest takie złudzenie, to tylko po to, żeby ten człowiek głębiej w tę praktykę wszedł. Z mojego doświadczenia wynika, że ponieważ ja miałem doświadczenie tego, że uzdrawiam, że nakładam ręce i uzdrawiam, miałem doświadczenie tego, że znam myśli innych ludzi, tak? To było oczywiście nieprawdą, ale jeden do jeden się sprawdzało, że mogę diagnozować choroby osób, które są gdzieś zupełnie indziej i tak dalej, i tak dalej. Te dary sprawiały, że ja chciałem coraz bardziej w tym być, no bo chciałem pomagać, chciałem więcej wiedzieć, chciałem być skuteczny i tak dalej, i tak dalej. Więc zawsze kolaboracja z tą drugą stroną, niezależnie od tego, jaki ma, jak o tym się mówi, jakie to ma być, mieć znaczenie, jak bardzo masz być człowiekiem wielkim i mający wielkie władze, zawsze my jesteśmy marionetką w rękach złego ducha. Zawsze jesteśmy marionetką. Ale on oczywiście, ponieważ jest ojcem kłamstwa, czasami sprawia wrażenie, że my mamy nad tym jakąś kontrolę. Tylko, że jak się od niego odwracamy, jeśli się zwracamy na przykład Kościołowi, zaczynają się manifestacje demoniczne. Najprostsze od głębokich depresji, których się nie da leczyć farmakologicznie, poprzez jakieś dręczenia, obsesyjne myśli, którym się nie jesteśmy w stanie przeciwstawić i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest inna historia. Pamiętajmy, kultura zawsze ostrzegała przed grzechem, fałszem i rzeczywistością nadprzyrodzoną, która nie jest Bogiem, ani nie jest tymi istotami, które Bogu służą. Zawsze kultura przed tym przestrzegała. My dzisiaj widzimy setki celebrytów, którzy mówią o sobie, że są satanistami, magami. Młodzi ludzie myślą, że to jest normalne, tak? Że taka postawa jest absolutnie bezpieczna, tak? Ale to jest nieprawda. Ze złośliwymi duchami ludzkość zmaga się od zawsze, od zarania swoich dziejów. Te duchy były obecne i też w pewien sposób zwodziły ludzi już w ludach, w których były kulty szamańskie. Ale nie będę się rozwodził nad tym. Ważne jest, żebyśmy zapamiętali, że realną władzę nad tymi istotami ma tylko i wyłącznie Bóg. Bóg, który udzielił, Jezus, który udzielił namaszczenia swoim uczniom, apostołom i ci w linii sukcesji nakładali ręce na kolejnych kapłanów, czyniąc ich biskupami i ta władza po prostu... Biskupi dysponują władzą Jezusa, przed którym zgina się każde kolano, której to władzy Jezus im udzielił. I to jest coś niesamowitego, bo przecież mamy ile tych pokoleń od 37 czy tam 34 roku naszej ery, czyli po narodzeniu Jezusa. Każde stulecie to może 5 pokoleń, więc policzmy sobie, ile tych kolejnych pokoleń biskupów, którzy mieli władzę nad demonami, już było. A jednocześnie ta tradycja niezerwana ma taką samą moc, jak ten pierwszy gest Jezusa. Nałożenia rąk. Jeśli masz jakieś kłopoty duchowe, pamiętaj, Jezus cię kocha. W Kościele jest pełnia władzy do tego, żeby cię wyzwolić. Dobrze, czyli złe duchy istnieją. Po drugie, są inteligentne i nas nienawidzą. Po trzecie, muszą nas oszukać, żeby objąć władzę nad naszym ciałem, nad naszymi myślami. I po czwarte, tych zwodniczych ideologii, opowieści, różnych doktryn magicznych czy jakichkolwiek innych są dziesiątki. Ja napisałem o 100 kilkudziesięciu. Warto te rzeczy po prostu znać. I teraz chciałbym przeczytać dwa akapity z Archiwum Egzorcysty Prawdziwej Historii Demonicznych opęta Adama Blaya. Pierwszy cytat. Obietnica, że przez owe moce, te, o których mówiliśmy, władza nad kundalini, nad czarna magia, no te wszystkie praktyki reiki, yoga, o których mówiłem. Obietnica, że przez owe moce możesz narzucać swoją wolę światu i drugiemu człowiekowi, to podstęp. Złe duchy nie służą i nigdy nie będą ci służyć. szukając u nich sił, tylko dajesz im pozwolenie, żeby przejęły nad tobą kontrolę. I to jest istota rzeczy. To otwarcie sprawia, że człowiek oddaje kontrolę nad sobą złu. I dlatego ludzie opętani niosą wokół siebie zniszczenie. Najpierw, o czym nie wiedzą, niszczą siebie, ale też wszystkie osoby, z którymi przebywają i które otwierają się na ich autorytet. I dalej. Najlepszą obroną przed demonami jest modlitwa, przestrzeganie pierwszego przykazania oraz zdrowe i aktywne życie sakramentalne. Czyli zdrowe życie, żeby ciało było ok, i życie sakramentalne, żeby duch był ok. I tak jak na początku powiedziałem, w naszym społeczeństwie nie uczy się już zasad tych, które chronią nas przed złem duchowym, i to ma swoje bardzo, bardzo potężne konsekwencje. I na koniec jeszcze chciałbym rozważyć kwestię odmawiania egzorcyzmów przez osoby świeckie. To po pierwsze jest, nie ma świeckich egzorcystów, tak? To po pierwsze jest złamanie akt nieposłuszeństwa, tak? Ponieważ nie są one kapłanami mającymi pozwolenia biskupa. Tak? Te osoby, które odprawiają egzorcyzmy same z siebie, nie mają takiej władzy, i to jest już błąd, który może mieć tragiczne skutki. Tam same już zwrócenie się, idź precz, szatanie, tak? Doprowadza do tego, jeśli mamy tę sytuację egzorcyzmów, w cudzysłowie, prowadzonych przez osobę świecką, no to ta formuła powoduje rozpoczęcie walki, na której wygrani nie mają żadnych szans. Tak, i czasami nawet nie są świadomi, że poprzez takie działanie otwierają się na duchowe zło. I teraz, jeśli tę formułę, idź precz, szatanie, wypowiada osoba świecka, nie będzie miała za sobą odpowiedniego wsparcia, tak, czyli modlitwy całego kościoła, które to wsparcie ma kapłan. Może to zainicjować walkę, której nie jest w stanie sprostać osoba pozbawiona władzy, doświadczenia i siły sprawczej. Tą siłą sprawczą jest moc kościoła. I teraz bardzo ważna rzecz, już nie dotycząca tylko i wyłącznie egzorcyzmów, w cudzysłowie, prowadzonych przez osobę świecką. I teraz druga kwestia dotyka, związana jest z dotykiem drugiej osoby podczas modlitwy. Tak, szczególnie wypowiadania rozkazu, tak? I to jest, na to możemy pozwalać tylko i wyłącznie kapłanowi, ponieważ jego dłonie są konsekrowane. Tak? Kiedy robi to kapłan, nie robi tego w swoim imieniu, nie robi tego kapłan, tylko jak Kościół mówi, działa on in persona Christi, czyli Jezus dotyka tego człowieka. I ten kapłan nie działa jako człowiek. On jest tylko rękoma Jezusa. Natomiast kiedy to robi zwykły człowiek, no to poprzez ten dotyk otwieramy się na jego świat duchowy. Kiedy pozwalasz osobie świeckiej na dotyk w trakcie modlitwy, poddajesz jej władzy duchowej i przyjmujesz jej duchowy bagaż. Szczególnie wtedy, kiedy ta osoba świecka zwraca się do demona, ale nie tylko. I istnieje oczywiście wyjątek, to jest matka, ojciec modlący się nad własnym ciałem czy nad swoim dzieckiem, ale to jest już osobna zupełnie sprawa. Jak powiedziałem, jeśli możecie Państwo, to zapraszam do tego, żeby wspierać kanał. Link jest tutaj w opisie i na moim Facebooku. Dotykamy tutaj rzeczy bardzo skomplikowanych, jednocześnie nieskończenie prostych. Ich skomplikowanie wynika z faktu, że te same od wieków pułapki duchowe ubierane są w nowe słowa, w nowe obrazy. Obietnice są te same. Władzy, zdrowia, szczęścia, wiedzy nadprzyrodzonej. Ale różnorodność tych form jest duża. Na kanale macie Państwo kilkadziesiąt świadectw, kilkadziesiąt konferencji. Te świadectwa to są świadectwa osób, które doświadczyły związania duchowego i doświadczyły uwolnienia dzięki Kościołowi katolickiemu. I te świadectwa, ze świadectwem nie da się dyskutować. Albo je przyjmujesz, albo je odrzucasz. Oprócz tego są moje konferencje, w których przedstawiam swoje doświadczenie. To jest ponad 30 lat. Momentami pomagałem egzorcystom, czasami robiłem dla nich wykłady. W Niepokalanowie są i na Jasnej Górze takie ich dwa razy w roku odbywające się spotkania. I tam mówiłem o pewnych nowych formach okultystycznych, ponieważ oni są zajęci pracą bardzo mocno, no to nie mają czasu na to, żeby zgłębiać tę tematykę tych nowinek. Bóg jest dobry. Świat jest pełen miłości i piękna. Przygoda z Jezusem Chrystusem jest czymś niesamowitym. Nikt nikogo nie oskarża za błędy, które czynił z dobrej woli. Tak? Ale ten człowiek będzie ponosił ich konsekwencje i wszystkie osoby, których te błędy dotknęły. Więc dobrze jest pamiętać o tym i posiąść wiedzę, która jest z tymi działaniami związana. W walce osobistej, kiedy czujemy, że jest atak złego ducha, możemy w imię Jezusa Chrystusa nazwać to złe działanie i nakazać demonowi oczy. Tak jak powiedziałem, człowiek ma władzę nad swoim ciałem i nad ojciec, matka, nad ciałem swoich dzieci. Więc to, o czym mówię, nie jest formą straszenia. Ja chciałbym po prostu, żeby każdy Polak mógł świadomie, czyli wiedząc, czym jest yoga, czym jest capoeira, czym jest aikido, czym są praktyki reiki, czym są amulety, czym jest radiestezja, czym jest bioenergoterapia i tak dalej, żeby wiedział, z czym ma do czynienia. Jeśli chce ćwiczyć jogę, niech ćwiczy, ale niech wie, że to jest technika okaleczona w stosunku do tej, która jest na wschodzie i to okaleczenie sprawia, że ona jest po prostu niebezpieczna. I tylko i wyłącznie o to mi chodzi, żeby każdy mógł sobie wybrać. A jak wybiera, no to już jego życie będzie od tego zależało. Dziękuję serdecznie, wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.
1: Niepokarana FM. Pokoju

imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, kochany Tato, dzięki Ci za Twoją opiekę nad nami, Panie. Niech będzie Tobie chwała i cześć i uwielbienie, Panie. Niech będzie Tobie chwała i cześć i uwielbienie, Panie. Bądź uwielbiony w Twoim Synu, w Twoim Duchu, Panie, w tym, że przychodzisz do nas każdego dnia, że nami się opiekujesz, że przytulasz nas do swego serca, Panie, i napełniasz nasze serca miłością, nadzieją, wiarą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. I Ciebie, Maryjo, serdecznie zapraszam pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boże, Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polas, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Tomek. Witaj.
1: Ja witam.
0: Jak Pan Bóg przychodzi do dorosłego człowieka?
1: Nagle. Nagle. Wydaje się, że wszystko jest w porządku. Żyjemy we własnym świecie. A on nagle przychodzi. I pokazuje, że ten świat to nie jest ten świat.
0: Co to znaczy, ten świat to nie jest ten świat?
1: Żyjemy w pewnym świecie we własnych, praktycznie, właściwie we własnych takich wyobrażeniach. A on w jakiś sposób daje do zrozumienia, że to nie jest to.
0: Mówisz o swoim doświadczeniu, tak?
1: Tak.
0: Ile lat przeżyłeś świadomie w takim świecie, który nie był prawdziwy?
1: Prawie całe życie. Dopiero od kilku lat moja świadomość, powiedzmy, wzrasta.
0: I jak to się stało nagle?
1: Nagle pamiętam taki moment, kiedy urodziły mi się bliźniaki, to jest nasze kolejne potomstwo, po córce. Mieliśmy z nimi duże, z jednym z nich duże problemy. Otarł się o śmierć prawie. I tak naprawdę poszedłem podziękować. Wszedłem do kościoła, żeby Panu Bogu podziękować za to, że już było lepiej.
0: Dlaczego Panu Bogu? A nie sobie, lekarzom?
1: Dlatego, że mój światopogląd przed tym był taki, że to Pan Bóg. Pan Bóg był na pierwszym miejscu, chociaż może nie zawsze, może nie tak wyraźnie.
0: Ale przedtem to znaczy kiedy?
1: Przed tym doświadczeniem.
0: Aha. I co się stało?
1: Wydaje mi się, że wtedy prawie się o niego otarłem, prawie go dotknąłem. Albo on dotknął mnie raczej.
0: W czasie tej wizyty w kościele?
1: Tak. Tak.
0: Czyli co? Wcześniej był dla ciebie ważny, ale nie miałeś doświadczenia jego obecności bliskiej, a to się stało w kościele, kiedy po jakimś potężnym przeżyciu, również związanym z emocjami, poszedłeś mu podziękować i nagle co? Czy to dobrze odczytuję to, co mówisz?
1: Chyba tak. Znaczy, zawsze Pan Bóg był, może nie do końca na pierwszym miejscu, ale był ważną postacią, osobą w moim życiu. Nigdy daleko nie odszedłem ani od Boga, ani od Kościoła. Natomiast brakowało pewnej takiej fizycznej wręcz bliskości.

0: Z jakiego środowiska wyszedłeś? Co to było?
1: Duże miasto. Rodzice, chciałem mi podziękować. Rodzice przekazywali wiarę, natomiast w jakiś sposób było to taka wiara. No, chodziliśmy do kościoła, rodzice wymagali, żebyśmy chodzili do kościoła na religię. Także te podstawy, powiedzmy, przekazali, zdobyłem. Natomiast nie było to aż tak głębokie, jak mogło być, jak powinno być.
0: Wasi sąsiedzi, znajomi to byli ludzie wierzący, czy byliście dziwnymi na tle innych?
1: Nie, raczej podobnie. Podobnie wierzący, tak samo podobnie wierząca była rodzina. Mieliśmy w rodzinie siostrę zakonną, ale to nie przekładało się na jakąś większą świadomość, większą więź.
0: W klasie, w podstawówce rządziłeś, czy raczej byłeś spokojny?
1: Raczej byłem spokojny.
0: Ale na tyle spokojny, żeby ci dokuczali, czy jakoś się tam sytuowałeś w tym układzie?
1: Czy udawało mi się jakoś żyć?
0: Jak kiedyś widziałem film amerykański i tam się dzieciaki pytały, czy jesteś popularny, to w ogóle nie wiedziałem, o czym rozmowa, bo za moich czasów to w ogóle nie funkcjonowało. Czy w twoim, w czasie, kiedy ty byłeś w podstawówce, już było to ważne, czy jest się popularnym, czy jest się w centrum, czy...
1: Nie, jeszcze nie aż tak, natomiast ja zawsze, przynajmniej w podstawówce, w liceum dobrze się uczyłem i to mnie troszeczkę spychało na margines. Aczkolwiek z drugiej strony też poniekąd może można powiedzieć, że byłem popularny, bo tę wiedzę posiadałem i mogłem się nią dzielić.
0: Ale co, byłeś uważany za kujona?
1: Myślę, że tak.
0: Okulary nie.
1: Okulary od liceum. Ale tam już było troszeczkę inaczej.
0: Czy się zbuntowałeś w wieku nastoletnim?
1: W sumie nie. W sumie nie. Mieliśmy z siostrą, mam siostrę, taki moment, gdzie trochę niedobrze pogrywaliśmy z mamą. Ale nie nazwałbym tego wielkim buntem.
0: No, skąd to się brało?
1: Myślę, że to był taki przejaw tego buntu, natomiast on nie poszedł głęboko. Natomiast no, przykrzaliśmy sobie przez jakiś czas nawzajem życie. Zupełnie niepotrzebnie.
0: I jak wchodzisz w życie dorosłe, kiedy bierzesz odpowiedzialność za siebie? Jakim jesteś człowiekiem wtedy? Bóg w ogóle jest istotny, czy już tak nie?
1: Czy on nadal jest? Natomiast nie jest tak blisko.
0: Co to znaczy? Chodzisz do kościoła, nie
1: chodzę do kościoła. Chodzę do kościoła, nie mogę spokojnie przeżyć niedzieli bez pójścia do kościoła. I to jest tak, jak gdyby tego dnia najważniejsze. Natomiast on nie jest w centrum. Znaczy, mógłbym może nawet powiedzieć, że mój kontakt z Bogiem kończy się w kościele bardziej niż w całym życiu.
0: Aha. I jakie to wejście w dorosłość, w odpowiedzialność za siebie jest?
1: Trudne.
0: Na czym polegają trudności?
1: Trudność w podjęciu tej odpowiedzialności.
0: Miałeś kłopot z wybraniem studiów? Jak to było?
1: Nie miałem kłopotu z wybraniem studiów, nie miałem kłopotu z wybraniem żony.
0: Dlaczego?
1: Byłem przekonany, że dobrze robię.

0: Skąd ta pewność? Zawsze łatwo masz podejmowanie decyzji?
1: Nie, nie zawsze. Natomiast tutaj byłem przekonany na 100%. Chociażby to, że w dniu ślubu, nigdy nie lubiłem publicznych wystąpień, a dzień ślubu przeszedłem bardzo spokojnie i uważam, że dlatego, że wiedziałem, że ten wybór jest trafny.
0: Żona była wierząca?
1: Tak.
0: Czy to było istotne, że jest wierząca dla ciebie?
1: Myślę, że tak.
0: I mówisz o tym, że. No i jak się życie później układa? Wspólne, bo to nie zawsze jest łatwe.
1: No nie było łatwe. Nie było łatwe. Były momenty wzlotów, momenty upadków. Natomiast nigdy nie doszło do jakichś ciężkich sytuacji, bardzo ciężkich. Po prostu kończyło się co najwyżej na kłótniach i na tego typu poziomie.
0: Powiedz, jak człowiek w takiej relacji będący z Bogiem odbiera zagrożenie życia swojego dziecka? Jak to przeżywacie? No bo już po pierwszym porodzie miałeś doświadczenie bycia ojcem. Wiedzieliście, że są bliźniaki?
1: Tak.
0: Wiedzieliście, że może być ciężko?
1: Bliźniaki zazwyczaj. Znaczy, często lekarze mówią, że jest to w ogóle ciąża podwyższonego ryzyka, aczkolwiek no nie przypuszczaliśmy, że będzie to aż tak trudne. Natomiast jak to przyjąć? Nie, nigdy nie miałem pretensji do Pana Boga, że mnie czymś doświadcza.
0: Dlaczego? To powszechne raczej zachowanie ludzkie.
1: Żeby mieć pretensje? Nie wiem. Nie wiem. Uznawałem go za pana mojego życia, nie tylko mojego, całego świata. On nas stworzył, on wie. Jest takie powiedzenie, może nie na miejscu, ale Pan Bóg, starszy człowiek, wie, co robi. I to tak jak gdyby wpływało. Oczywiście tych emocji nie zabierało. Nadal były to trudne czasy. Natomiast modliłem się. Modliłem się o dobre zakończenie, o zdrowie dla syna.
0: Ufałeś mu? Bogu?
1: Ufałem. Jakbym nie ufał, to by to się skończyło pretensjami do niego.

0: co się zdarzyło w tym kościele? Wchodzisz, klękasz.
1: A był pusty, bo to było bardzo późno. Pewnie dobrze, że był jeszcze otwarty. I tak

0: że ten znak zapytania, to pytanie już nie powraca. Już jestem może nie pewien, ale już wiem, że jest prościej, że jest łatwiej. Że jesteśmy na dobrej drodze. No i potem dużą wdzięczność poczułem.
1: Czy możesz powiedzieć, że wtedy spotkałeś osobę? Czy wcześniej już miałeś takie doświadczenie?
0: Nie, wcześniej raczej nie. Natomiast ja jeszcze nie wiem, czy wtedy poznałem go tak osobiście.
1: Ale czym to się różniło od wszystkiego dotychczasowego w twoim życiu, w relacjach, czy też?
0: Myślę, że tym konkretnym przypadkiem, że to był przypadek z tego życia poza kościołem, z tego życia codziennego.
1: Rozumiem. Czyli jakby to był moment, w którym zrozumiałeś, że jego interesuje cała twoja egzystencja.
0: Tak, wtedy to zaczęło się składać, że Pan Bóg, Kościół i życie codzienne i ja, to jest tak naprawdę jedno.
1: No to jest niesamowite doświadczenie, jeśli nagle dociera do ciebie, że wszystko jest w rękach nieskończonej miłości i kogoś, kto jest wszechmocny. Czyli, że właściwie nic złego cię nie może spotkać.
0: No to dotarło do mnie trochę później.

0: pewien proces, który się wtedy zaczął. Na pewno takim momentem było, jak zrozumiałem, że słowa Pana Jezusa, że On chce, żebyśmy byli jak dzieci. Ja zobaczyłem Jego w tych dzieciach, w moich dzieciach. To było na pewno przełomowe. W związku z tym zacząłem też, może nie dostrzegać, ale starać się przynajmniej dostrzec Jego w ludziach. To właściwie poza modlitwą, którą prowadziłem, którą nadal staram się z Nim rozmawiać, to doświadczenie powodowało poczucie pewnego szacunku dla wszystkich ludzi. I na tym się najpierw skupiłem.
1: Czyli skoro Bóg, to i bliźni.
0: Tak, bo tak samo jak On stworzył mnie, stworzył moje dzieci, tak samo stworzył i innych.
1: I co dalej? Co w małżeństwie się zmienia w trakcie tego procesu? Czy modliliście się razem od początku małżeństwa?
0: Nie, nie modliliśmy się. Nie modliliśmy się razem. Każdy z nas modlił się, przypuszczam, że codziennie, prawie codziennie. No ja z mojej strony mogę powiedzieć, że no, z modlitwą bywało różnie, aczkolwiek starałem się codziennie modlić. Po pewnym czasie zaczęliśmy się modlić wspólnie.
1: Jak to się stało? Bo to jest dość radykalna decyzja.
0: Tak, jest to bardzo trudne. Bardzo trudne jest wbrew pozorom z osobą, która jest bardzo bliską osobą, zacząć się wspólnie modlić. Ja zacząłem się modlić liturgią godzin.
1: Brewiarzem.
0: Dosyć nieregularnie, czy bardzo regularnie w momencie, kiedy nadszedł drugi kryzys. Może nie taki kryzys, ale syn zachorował w wieku lat niecałego roku na zapalenie płuc. I w szpitalu po prostu już wcześniej myślałem o tym, żeby modlić się brewiarzem. I w szpitalu zacząłem się modlić już tak bardzo regularnie. Miałem wtedy trochę czasu też. I tak ta modlitwa moja trwała przez jakiś czas. I zaprosiłem do niej moją żonę.
1: Co ona na to?
0: Zgodziła się. Wcześniej już też zaczęliśmy trochę rozmawiać na temat wiary, religii, Boga. Co też te początki były trudne. Bo tak gdyby ten temat był taki niedotykany, nie był tematem tabu, aczkolwiek nie mówiło się o nim. Rozmawialiśmy.

0: Mówiliśmy o codziennych trudnościach, o problemach, o wychowaniu dzieci, o naszym nastawieniu do tego wychowania. Ale temat religii, Boga pozostawał nietknięty, ponieważ pewnie było trudno było zacząć.
1: I
0: ale udało się.

0: łatwo jest odmawiać razem brewiarz? Jakie były początki?
1: Na początku było łatwo. O tyle, że pierwszy entuzjazm to pomógł tak naprawdę. Pomógł. Staliśmy też w obliczu pewnego zagrożenia związanego właśnie ze zdrowiem znowu. I to na pewno pomogło. Modliliśmy się kilka miesięcy. Potem stopniowo zaczęło to znowu zanikać. Za to od pewnego czasu modliliśmy się już z córką. Z córką, która tak naprawdę nauczyła mnie się modlić publicznie, czy wspólnie, w wspólnocie.
0: Co to znaczy? Ile ma córka?
1: 5 lat.
0: I jak cię nauczyła?
1: Znaczy, ja ją próbowałem uczyć się modlić. No to wiadomo, że musiałem ją nauczyć tych modlitw, mam podstawy, a także, żeby w niej zaszczepić tę modlitwę. Modliliśmy się właśnie z żoną i z córką razem. No i na szczęście tak nam zostało. Przyzwyczailiśmy się do tego i z córką nie mieliśmy problemu, żeby się modlić. Następnym krokiem było właśnie modlenie się wspólne.
0: A co to znaczy, że ona ciebie nauczyła modlitwę?
1: Znaczy, że pokazała mi tak jak gdyby, że można się razem modlić, że to nie jest tylko sprawa prywatna. No bo do tej pory to uważałem modlitwę za taką sprawę trochę indywidualną, że z jednej strony uczestniczyliśmy w Eucharystii, w liturgii, wtedy normalne było, że jest to publiczne. Natomiast ta modlitwa była taka indywidualna, samemu, po cichu. Pewnie najlepiej, żeby nikt mnie zbytnio nie widział wtedy. Natomiast ona pokazała, czy ta cała sytuacja pokazała, że można się modlić wspólnie.
0: No przecież brewiarz z żoną razem to już jest wspólna modlitwa.
1: Ale chyba z córką było wcześniej. Wcześniej zaczęliśmy z córką się modlić. Jak gdyby tym impulsem i tym śladem idąc, zaczęliśmy się modlić z żoną.

0: i ten kryzys drugi, jak wpłynął na ten rozwój tej modlitwy wspólnej, bo moje doświadczenie jest takie, że to jest bardzo trudne.
1: Jest trudne. Jest trudne, tak naprawdę trudno jest utrzymać ten rytm, ten entuzjazm. To nie tyle zaangażowanie, to po prostu tak jak gdyby zebranie się w sobie. Bo jeżeli zaczynamy, to już modlimy się, natomiast ciężko jest w trudach dnia codziennego znaleźć tę chwilę. I ten impuls powiedzieć teraz, pomódlmy się.
0: Jakie jest najtrudniejsze doświadczenie tego czasu już takiej, no, kiedy Pan Bóg w tę waszą rodzinę wchodzi już tak coraz bardziej poważnie?
1: Wbrew być może moim oczekiwaniom, czy tak patrząc z boku, powinno się dziać coraz lepiej. Natomiast momentami wcale nie było lepiej, tylko wręcz gorzej, dużo gorzej. Zaczęliśmy mieć problemy z, może nie sami ze sobą, ale z komunikacją, z rozmową. Często nasze rozmowy przeradzały się w kłótnie. Nie dochodziło do jakichś awantur. Natomiast no to nie było takie życie, jakie chcielibyśmy prowadzić. Sami to zauważaliśmy. Natomiast tak jakby nie mogliśmy sobie z tym poradzić.
0: Mieliście taki dysonans poznawczy, że no my razem się modlimy, a tutaj jest gorzej?
1: Tak, tak, tak.
0: No i jakie odpowiedzi były na to? No bo to jest dziwne.
1: No właśnie było to dla nas dziwne i można powiedzieć, że z jednej strony nas to trochę dopingowało do dalszej modlitwy, ale z drugiej strony chyba jeszcze bardziej nam to przeszkadzało. Zwłaszcza, że głównie modliliśmy się wieczorem, więc po całym dniu, pamiętając tę historię dnia, niezbyt zawsze dobrą i miłą, było po prostu trudno powiedzieć.
0: Wyciągnąć rękę.
1: Wyciągnąć rękę, tak. Pomimo, że zawsze od początku, od 10 lat, jak jesteśmy małżeństwem, staraliśmy się kłaść pogodzeni.
0: No i co się okazuje? Skąd te trudności? Narastające.
1: Tak, teraz to odbieram. Wtedy nie wiedziałem dlaczego. Wtedy nie wiedziałem. Wtedy kładłem to na karb tego, że źle się modlimy. Czyli intencje są dobre, natomiast, że tak powiem, wykonanie pozostawia wiele do życzenia.
0: Jak dopracujemy szczegóły, to będzie dobrze.
1: Tak.
0: No to typowo męskie podejście.
1: Natomiast rozmawiałem też podczas spowiedzi jednej z księdzem, który powiedział, że żeby tego tak nie oceniać, żeby w ogóle modlitwy nie oceniać. Modlitwa pomaga, pomaga w jakiś sposób, możemy tego nie widzieć, ale żeby najgorszą rzeczą, którą można zrobić, to zacząć się oceniać, bo nie nam to zresztą.
0: Czyli dobra modlitwa to modlitwa skuteczna, a jak są trudności i modlitwa jest nieskuteczna w naszym rozumieniu, to jest źle. I on mówi, nie podchodźcie do tego tak.

0: Czy robiłeś jakieś rzeczy, które no, mogły wpłynąć na walkę duchową, czy też na to, że zacząłeś uczestniczyć w takiej walce?
1: Nie wiem.
0: Bo z tego, co wiem, to zajmujesz się, pomagasz ludziom, którzy tam jakieś rzeczy robią. No bardzo konkretnie uczestnicząc w walce duchowej.
1: Tak, chciałem. Chciałem i teraz od pewnego czasu pomagam w tworzeniu strony New Age Info, w której pomagamy ludziom uwikłanym w New Age, okultyzm, spirytyzm. Tak naprawdę w pewnym stopniu otworzyły nam się oczy, ponieważ w tej płyciźnie przed doświadczeniami po prostu nie widzieliśmy nic złego w pewnych zachowaniach, w pewnych rzeczach. Na przykład co złego może być w pójściu do bioenergoterapeuty po to, żeby się leczyć. Przecież oni pomagają ludziom. Dopiero później te nasze oczy się otworzyły. No i ja że nie postanowiłem, ale chciałem pomóc przy przebudowaniu tego serwisu. No i nie wiem, czy wtedy, czy to dokładnie wtedy było, ale sprawy zaczęły przybierać, wydaje się, coraz gorszy obrót.
0: To bardzo często jest zjawisko. I jaki to ma finał?
1: No, finał jest taki, że pewnej nocy żona mnie budzi w nocy i mówi, że miała sen, nie sen. Że ona do końca nie wie, co to jest, ale ona lewitowała nad łóżkiem. I że to na pewno nie był sen, że to było tak realne. Próbowała mnie obudzić, krzyczeć, ale nie mogła, miała spętany głos. A w końcu jak to ustąpiło, obudziła mnie. I tak naprawdę nie wiedzieliśmy, co zrobić, więc sięgnęliśmy po Pismo Święte.
0: Ona była przerażona tym doświadczeniem, tak?
1: Strasznie. Bała się nie tylko zgasić światło, zamknąć oczy, odwrócić się. Była wstrząśnięta, to było widać.
0: Bo w tym wydarzeniu była bezradna po prostu, tak? O to chodzi, na tym polegało jej...
1: Znaczy myślę, że tak, była bezradna, została przez jakąś moc, na pewno nie boską, niedobrą, w jakiś sposób poruszona.
0: Ubezwłasnowolniona właściwie, tak?
1: Wręcz. I tak naprawdę nie wiedziała, co z tym zrobić.

0: Pismo Święte. Sięgnęliście po Pismo Święte.
1: Tak, tak wpadło mi do głowy. Myślę, że to palec Boży, żeby próbować jej pokazać moc Bożą i wzbudzić w niej jakąś ufność w tym, że Pan Bóg jest Panem wszystkich stworzeń ziemskich i niebieskich. Stąd zaczęliśmy od psalmu 23. I potem modliliśmy się razem. Ale ona nadal się bała. Nadal się bała, nie wiedzieliśmy co zrobić. Bała się kolejnej nocy.
0: Ty wierzyłeś w to jej przerażenie? Że dorosły człowiek boi się snu, nie snu?
1: Tak, tak.
0: Dlaczego?
1: Zrozumiałem, że to zły duch ją nawiedza w taki sposób. Nie wiedziałem wtedy dlaczego, ale dla mnie to było... Ja tego nie widziałem, tego nie czułem, ale dla mnie było prawie tak realne jak dla niej. Ten jej przekaz... Nigdy nie miałem powodów, żeby jej nie ufać. Do tego ta jej kondycja fizyczna i przerażenie w oczach.
0: Czy wiedziałeś, że to jest poważna sprawa?
1: Tak.
0: Poprosiliście o pomoc.
1: Oczywiście.
0: Znaleźliście pomoc.
1: Znaleźliśmy pomoc. Następnego dnia poprosiliśmy ciebie o pomoc. Przy zbliżającym się wieczorze.
0: No, rozpoznaliśmy przyczyny zagrożenia i dowiedzieliśmy się, dlaczego zły duch miał możliwość ataku jakby od wnętrza osoby, czyli ten ślad bioenergoterapeutyczny. Okazało się, że ta wizyta u bioenergoterapeuty była w tym sensie skuteczna, że twoja żona miała fizyczne doznania.
1: Tak, bo notabene ja nie pamiętałem, czy to ona miała te doznania, czy ja, ale oczywiście była to ona, bo pamiętam, że któryś z nas po powrocie, po tym seansie u bioenergoterapeuty po prostu nie mogło dalej prowadzić samochodu, to był kawałek, trzeba było przejechać. Ona wtedy prowadziła i po prostu musieliśmy się zamienić, bo ona zaczęła się trząść, dostała jakiś delikatny drgawek, gorąca, uczucia gorąca.
0: Czyli bioenergoterapeuta skutecznie wprowadził ją w swój świat duchowy, w rzeczywistość, w której on ma nieszczęście tkwić. No i pomodliliśmy się. I co się dalej działo? Pomodliliśmy się nad twoją żoną. Po prostu Kościół, tam gdzie dwóch czy trzech spotyka się w imię Jezusa.
1: Tak, wtedy to dopiero zrozumiałem. I tak naprawdę dopiero w tamtym doświadczeniu albo znowu poczułem obecność Jezusa.

0: Ja go tam prawie widziałem, prawie dotykałem, prawie się o mnie otarł, dotknął mnie.
1: Mówisz o...
0: O tej modlitwie. O tej modlitwie. Ja czułem, że on ma władzę nad złymi duchami i czułem, że on te złe duchy przepędza. Nie wiedziałem jeszcze, na ile jego planem jest wtedy przepędzenie ich tak szybko od razu przy tej modlitwie. Natomiast byłem przekonany, że on ma tę moc.
1: No i potem nastąpiła noc.
0: Tak, jeszcze zanim nastąpiła noc, jeszcze po tej modlitwie widziałem, że żona jest tak nie do końca pewna. Ona nie była jeszcze przekonana, że jest ten, który ma moc i siłę.
1: Że jakieś słowa wypowiadane przez ludzi mogą spowodować konkretne zdarzenie. Nie wiedziała.
0: Nie, myślę, że ona jeszcze nie była. Nie była na to przygotowana. Że to doświadczenie było tak realne i tak mocne, że modlitwa dwóch osób, gdzie już dwóch lub trzech, ale ciągle tylko dwóch osób, wystarcza.
1: Czyli bała się zasnąć.
0: Bała się zasnąć.
1: No i rano co ci opowiedziała? Też nie, chyba w nocy cię obudziła, tak?
0: Nie, nie, to już chyba mnie nie budziła. Natomiast mówi, że obudziła się dokładnie o tej samej porze, znaczy mniej więcej o tej samej porze. Budziła się jeszcze potem kilka dni o tej porze, ale nie było żadnych rewelacji. Po pierwsze, zaczęła odczuwać spokój, taki spokój wewnętrzny, płynący z wewnątrz.
1: Czyli pokój.
0: Pokój, tak, pokój. I następnego dnia powiedziała, że poczuła taką jakby barierę dookoła siebie. Poczuła, że ta rana, ta szczelina została zasklepiona. My wtedy modliliśmy się o to, żeby Pan Bóg dał jej znak. I ja myślę, że to jest ten znak. Że ona to fizycznie poczuła, że teraz ta bariera dookoła niej istnieje i jest pełna.
1: Czyli, że to, co zdarzyło się nieszczęśliwego podczas wizyty u bioenergoterapeuty, to znaczy rozbicie jakiejś osłony, którą człowiek ma. Nie wiem, czy to jest dobra metafora jakby, ale w każdym razie zdarzyło się coś duchowego wtedy złego i teraz ona poczuła, że zdarzyło się coś duchowego dobrego.
0: Co to zamyka?
1: Co jakby zamyka tę sytuację, prawda?
0: Tak.
1: Ona to odebrała właśnie jako takie... No, w psalmie jest wyraźnie w 51, że odbuduj mury Jeruzalem. Więc może te metafory nie są takie dalekie od rzeczywistości. I patrzysz na człowieka, który bardzo bliskiego ci, któremu się otwierają oczy.
0: Tak, zmieniła się z dnia na dzień. Prawie z minuty na minutę. Ale z dnia na dzień.

0: dnia na dzień zmieniła się.
1: Co się zmieniło?
0: Zaczęła być szczęśliwa. Wcześniej te troski, wychowanie dzieci, które głównie na nią spada. Ja pracuję, także na mnie to się trochę mniej odbija. Te troski ją przygnębiały. Natomiast zyskała taki właśnie pokój ducha, który pozwolił jej na uzyskanie pewnego dystansu do właśnie tych spraw codziennych, złego zachowania dzieci. Także widać było tę przemianę.
1: Czyli rzeczywistość duchowa zaczęła promieniować na rzeczywistość psychiczną.
0: Bardzo. To nawet tak, że ten jej przykład wielokrotnie już od tego zdarzenia pozytywnie wpływał na mnie. Także ta jej przemiana też pomaga mi.
1: Czyli w tym sensie, że jej pokój, jej dystans do pewnych zdarzeń pozwalają tobie również jakby znaleźć się lepiej w sytuacji ojca.
0: Tak, tak. Tak, przypomina mi to o tej miłości. Miłości Boga do nas, miłości naszej do dzieci i te trudy i troski nie pozwala mi, żeby mną zawładnęły.
1: Powiedz, jaki jest Bóg, który z tych sytuacji daje ci się poznać? Kto to jest?
0: Jest osobą. Jest osobą fizyczną. To, że jest nam trudno go poznać, dotknąć, to jest inna rzecz. Natomiast on jest osobą.
1: Mówisz o swoim doświadczeniu tej modlitwy, tak?
0: Tak.
1: Czego doświadczyłeś wtedy? Że co to znaczy, że on tam był?
0: Dał mi taką moc. Poczucie siły, że nie straszne są te wszystkie, ta cała sytuacja, to zawirowanie, bo on jest obok. I on będzie za mnie walczył, za nas walczył. Za mnie, za nią osobno, za naszą rodzinę całą. A z drugiej strony, jak po pewnym czasie zaczęliśmy analizować, czy myśleć o tej całej sytuacji, o naszej historii z tym nieszczęsnym bioenergoterapeutą, to zauważyliśmy, że żeby nie te doświadczenia, żeby nie te trudne doświadczenia, to byśmy go może nigdy nie poznali. Żylibyśmy sobie w tym naszym świecie, myśląc, że jesteśmy dobrymi chrześcijanami, gdzie tak naprawdę nie było miejsca zbytnio na Chrystusa.

0: W jakiej intencji się pomodlimy?
1: Za wszystkich rodziców. Za to, żeby dobrze wychowywali dzieci, żeby potrafili im przekazać swoją wiarę.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Dobry Panie Jezu, dobry Panie Jezu, Ty jesteś Bogiem realnym, Ty jesteś Bogiem żywym, Panie. Ty jesteś Bogiem żywych. Ty jesteś Bogiem, który pragnie wejść w życie każdej osoby, która się do Ciebie zwróci, Panie. Bądź uwielbiony, Panie, w tym, że pochylasz się nad każdym z nas, że czekasz na ten moment, w którym my się ku Tobie zwrócimy. Bądź uwielbiony, Panie Jezu. Dzięki Ci, Panie, za to, że przychodzisz w każdym momencie, w którym taka jest Twoja wola, że jeśli wyciągamy swoje ręce ku Tobie, to chcesz nam dać w naszych sercach poczucie, że jesteś obok, że teraz tutaj jesteś też, Panie, z nami w każdym domu, w którym jesteśmy słuchani. Bądź uwielbiony, Panie, w tych wszystkich swoich pochyleniach nad nami, Panie. Bądź uwielbiony, Panie. Dzięki Ci, Panie, za to, że teraz przychodzisz do każdej z osób, której ta historia, które poruszyła, do każdej z osób, które znalazły coś dla siebie w tej historii, dla każdej z osób, których ta historia poruszyła serce, Panie. Bądź uwielbiony i dziękuję Ci, Panie, że przytulasz do siebie wszystkich ludzi, którzy teraz otwierają się, wyciągają ku Tobie ręce, Panie, i otwierają swoje serca na Twoje działanie. Bądź uwielbiony, Panie Jezu. Będzie Tobie chwała i cześć, uwielbienie. Bądź uwielbiony, Panie. Dobry Panie Jezu, Ty pokazujesz nam, że są ludzie, którzy w tej chwili chcą oddać Tobie życie, Panie. Panie, daj im teraz Twoje słowa w ich serca, żeby powiedzieli, żeby zaprosili Ciebie do swojego życia, Panie. Daj im, Panie, teraz dobre słowa, Panie. Daj im zdolność do otwarcia się na Twoją miłość, Panie. Daj im, Panie, siłę, żeby mogli wybrać Ciebie za swojego Pana i Zbawiciela. Panie Jezu, dobry Boże, pragnę, żebyś Ty był moim Panem i Zbawicielem. Żebyś Ty, Panie, decydował o każdej rzeczy, która jest w moim życiu. Proszę Cię, Panie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Tomek. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.

0: Mężczyznę chyba sobie łatwiej wyobrazić w roli samotnika, który gdzieś tam pokonuje drogę. Natomiast kobieta to jest jakby inny świat, inny system, prawda? Ona potrzebuje też opieki z racji na naturalne pewne cechy nasze. Im tych lat wędrowania za mną więcej, tym bardziej sobie zdaję sprawę z tego, że są różne rodzaje pielgrzymowania. Bo siostry na przykład, one nie wychodzą do dalekich krajobrazów. One pokonują codziennie ten sam szlak tych korytarzy za klauzurą. Droga ikony i droga pielgrzyma są modlitwą. I to, co się dzieje w trakcie, już jest tym wkroczeniem w tą przestrzeń, której nie znamy. Abraham wyruszając w drogę nie wie, dokąd zmierza. Ten kraj ma dopiero być mu ukazany. On nie wie, on wyrusza, wchodzi w niepewność. Myślę, że kto wierzy, ten tęskni, a kto tęskni, jest w drodze. Najlepszy smak woda ma na pustyni, wiadomo.
1: Dzień dobry, witamy Państwa w kolejnej odsłonie naszej audycji Niebo Otwarte. Witamy gościa, który już gościł w tej audycji. Naszym gościem jest Roman Zięba, ikonograf, ikonopisarz, podróżnik, pielgrzym. I wydaje mi się, że to ostatnie określenie pielgrzym jest najlepszym określeniem ciebie, Romku. Zgadzasz się czy nie?
0: Myślę, że tak. Cały czas trwa moja droga. Gdzieś się przemieszczam, więc chyba tak. Chyba to będzie dobre słowo.
1: W tej chwili przemieściłeś się, jesteś na terenie Polski czy gdzieś poza granicami?
0: Tak, jestem w Polsce, w Poznaniu, u siebie. Wróciłem 2 dni temu z Zamościa, gdzie spędziłem 2 dni u sióstr klarysek. Byłem gościem w takim klasztorze klauzurowym, oczywiście byłem gościem poza klauzurą. Natomiast spędziłem tam takie 2 dni moich rekolekcji prywatnych, takich w ciszy. I wracam teraz do świata właśnie.
1: Cały rok jest dobrym czasem na odsunięcie się trochę od swoich obowiązków i wejście w ciszę. No i ten sposób, do którego ty zapraszasz, czyli wyjście w drogę, w pielgrzymkę, to jest doskonały sposób, żeby spróbować zbliżyć się do siebie i zbliżyć się do Pana Boga. Ale tak jak wspomniałeś teraz o siostrach, siostry są zamknięte. Siostry podejmują decyzję, że nie będą nigdzie wychodzić, nie będą podróżować w taki sposób, w jaki my to rozumiemy. I rodzi się pytanie, czy w taki sposób można szybciej, lepiej zbliżyć się do Pana Boga? Czy potrzeba wychodzić na pielgrzymki, żeby tego Pana Boga znaleźć? Wiesz, dlaczego o to pytam? Dlatego, że jestem na świeżo po obejrzeniu takiego filmu z pielgrzymki Marka Kamińskiego do Santiago, który w pewnym momencie dociera na stację benzynową i zapytany, dokąd idzie i po co idzie, odpowiada, że szuka Boga. I ten człowiek, który sprzedaje na stacji, mówi mu, no że to w sumie nie ma sensu, bo Bóg jest tutaj, w tym momencie. I on tak naprawdę nie idzie po to, żeby szukać Boga, tylko po prostu chce się przejść. Trudno się tego słucha.
0: Tak, ja znam ten fragment akurat, on trafił kiedyś do mnie. Pamiętam, słuchałem uważnie tej sceny, oglądałem ją, ale ja rozumiałem oczywiście intencje tego pracownika stacji benzynowej, który tak trochę prowokacyjnie to pytanie zadaje wędrowcy, który idzie w swoją drogę z Królewca do Santiago, wielka wędrówka, która ma być też takim podjęciem takiego wyzwania filozoficznego, duchowego i tak dalej, egzystencjalnego. I nagle taka dezawuacja, prawda, takie ustawienie go w roli, że on sobie czegoś tam szuka dla siebie, coś chce przeżyć, zamiast stawić czoła tej tajemnicy Boga w życiu, tu i teraz, prawda. Ja, będąc u sióstr, podobne pytanie sobie postawiłem, bo miałem przed sobą, one siedziały za kratą. To jest taka krata w rozmównicy i tam siedziało 10 sióstr. 1/3 to były młode osoby, nawet poniżej 30, chyba 3 z nich. Piękne twarze, jasne. I to pytanie, które sobie zadałem, tak gdzieś podświadomie, ono przyszło do mnie, było, czy taka kobieta, która rezygnuje z wszystkiego, kobieta, bo jeszcze mężczyzna, który jest w samotności, to gdzieś tam on sobie jakoś to reguluje, powiedzmy, no nie wiem, czy to jest porównanie dobre, kto lepiej, kto gorzej sobie radzi w samotności, ale czy taka kobieta, zostawiając cały świat, czy ona nie skazuje się na jakąś pustkę, na jakąś taką właśnie na życie, które będzie czegoś pozbawione, czegoś istotnego w życiu człowieka, a już kobiety zwłaszcza, prawda? Mówią o macierzyństwie, o bliskości, o relacji. Mężczyznę chyba sobie łatwiej wyobrazić w roli samotnika, który gdzieś tam pokonuje drogę, natomiast kobieta to jest jakby inny świat, inny system, prawda? Ona potrzebuje też opieki z racji na naturalne pewne cechy nasze, płci dwóch. Też nie chcę tu wchodzić w te debaty z zakresu równouprawnienia, prawda? Ale jednak widzieć kobiety młode, które rezygnują z wszystkiego dla Boga, było czymś dziwnym i takim bardzo, bardzo głęboko we mnie czegoś dotykającym. Bo to jest też pytanie o moją drogę. Czy ono przychodzi, prawda? Czy w tych wędrówkach przez te różne kraje na czterech kontynentach, które trwają od 15 lat, czy ja nie realizuję jakiegoś programu, ukrytego programu własnej korzyści, jakiejś przygody, jakiegoś wejścia w jakąś romantyczną wersję siebie, prawda? Ja oczywiście teraz już mam z tego taką, stworzyłem, powstała taka przestrzeń dla mnie, nie wiem, życia. Ja dzielę się tym na spotkaniach, ja piszę książki, mówię o tym w szkołach, w zakładach karnych, więc jakby owoce jakby są pewnym też kryterium dla mnie tego, że to było dobre, to jest dobre, to co zrobiłem, to co robię. Ale to pytanie wraca, prawda? Czy te dalekie drogi są potrzebne? Bo siostry na przykład pokonują codziennie, one nie wychodzą do dalekich krajobrazów, do dalekich horyzontów. One pokonują codziennie ten sam szlak tych korytarzy za klauzurą, prawda? Jedno i drugie jest drogą. Moja droga pielgrzyma przez te dalekie kraje i ich droga przez te codzienne obowiązki. Jednak ja i one czuliśmy w tej rozmowie, że jesteśmy zaproszeni przez tą samą tajemnicę. Bez niej, bez wyjścia jej naprzeciw, nasze życie w jakiś sposób pozostaje niepełne. I teraz ja powiem tak, ja wiem już dzisiaj po latach, im tych lat wędrowania za mną więcej, tym bardziej sobie zdaję sprawę z tego, że są różne rodzaje pielgrzymowania. I przez 14 miesięcy towarzyszyłem mojej mamie w odchodzeniu. Opiekowałem się nią w łóżku, ona już leżała i byłem jej opiekunem takim właśnie stacjonarnym. Musiałem wtedy zrezygnować z wielu moich wyzwań, takich moich wyjazdów, z moich spotkań z ikoną, też z pielgrzymki na Tajwan. Musiałem zgodzić się na to, że ktoś inny powędrował za mnie. Natomiast w tym czasie bycia z mamą, w tej właśnie przestrzeni takiej zamkniętej ścianami, doświadczałem czegoś, co jest nawet być może paradoksalnie jakąś kwintesencją pielgrzymowania. Bo byłem wtedy zwrócony ku tej treści, która jest jakby, no jak to powiedzieć, największym, najważniejszym pragnieniem serca człowieka, każdego z nas.
1: Mam w głowie też takie pytanie, trochę prowokacyjne, które kiedyś udało mi się przeczytać w jednym z tekstów Marcina Jakimowicza. Niestety ten tekst został opublikowany krótko po pielgrzymce polskich pielgrzymów do Medjugorje. I w tej pielgrzymce niestety 12 z nich zginęło w takim tragicznym wypadku. To się działo 3 lata temu albo i 4, nie pamiętam dokładnie. Marcin stawia taką tezę, że Bóg nie oczekuje od nas pielgrzymowania, nie oczekuje takiego wysiłku wychodzenia z tego swojego miejsca w poszukiwaniu Pana Boga, bo Bóg jest, to jest to, co powiedział ten pracownik stacji benzynowej. Bo Boga możesz znaleźć tutaj, w tym momencie. On jest bliżej niż ci się wydaje. I nie jest konieczne wyjeżdżanie gdziekolwiek. Ja uważam, będąc też blisko tamtych wydarzeń, z tego powodu, że to się działo w Chorwacji, że widzę w tym też plan Pana Boga. Ty sam wspominasz, że wychodząc na pielgrzymkę, nie wiesz, co cię czeka, nie wiesz, jaki plan zostanie zrealizowany. Ty się poddajesz tej drodze. To samo jest w ikonie, kiedy siadasz do malowania. Znasz wszystkie zasady, znasz tak samo jak w pielgrzymce, znasz poszczególne punkty tej pielgrzymki, ale to, co się wydarzy w tej drodze, to jest dla ciebie nieznane. To jest dla mnie największa tajemnica pielgrzymowania. Moim zdaniem, dopóki jesteśmy sprawni, dopóki mamy taką możliwość, wyjście z tego miejsca, w którym jesteśmy i trwamy w pewnej rutynie, pozwala nam się bardziej otworzyć na Boga.
0: No właśnie. I ja mam teraz, jak powiedziałeś o tej pielgrzymce, o tych ludziach, którzy zginęli w drodze do sanktuarium, pojawił mi się obraz młodych osób, które cierpią na choroby nowotworowe. Dzieci także. Mamy tych obrazów wokół siebie coraz więcej. I pojawia się pytanie właśnie o to dlaczego, tak? Dlaczego to cierpienie, dlaczego młodzi ludzie, coś buntuje się w nas na rzeczywistość, która mogłaby być takim chaosem tych przypadkowych, dziwnych zjawisk, w których wygrywa ten, kto ma szczęście i zdrowie, a nieszczęśnikiem przegranym jest ten, który cierpi, który boryka się właśnie z tą terapią, chemioterapią i tak dalej. Więc jakby przed nami jest ciągle ta sama tajemnica. I teraz pielgrzymka dla mnie jest takim czasem, w którym ja mierzę się z tą tajemnicą. Znaczy, dziękuję za tą analogię ikony i pielgrzymki, bo ona mi też, dla mnie też jest bardzo, bardzo wyraźna, bardzo mocna i czytelna, że jedno i drugie, droga ikony i droga pielgrzyma, są modlitwą. A więc są stawaniem w prawdzie. To jest jedna z definicji modlitwy, prawda? Stanąć w prawdzie właśnie w obliczu tej tajemnicy, prawda? Czyli Boga samego. I druga cecha wspólna, tak myślę, to jest ofiara. Jedno i drugie jest jakimś rodzajem rezygnacji z czegoś, tak? Pielgrzym oddaje się prowadzeniu. On powierza się opatrzności. Najczęściej ja tak mam, że w drodze staram się nie zabezpieczać. Znaczy, no, to nie jest prowokowanie Pana Boga, bo roztropność, wiadomo, jest tym drugim skrzydłem. Roztropność zawierzenia. Natomiast jednak powierzenie się prowadzeniu, oddanie nóg jak gdyby, to jest pewien warunek też tego, żeby ta pielgrzymka miała ten swój wymiar właśnie tego wejścia w tą tajemnicę. I podobnie ikona. Ikona jest też ofiarą, jest też rezygnacją z pewnych swoich obrazów, własnego wyobrażenia Pana Boga. Ja muszę podporządkować się pewnej metodzie, pewnym też schematom. Tu nie ma światłocienia tej dynamiki psychologicznej, głębi, oblicza. To jest tylko prosty schemat. To jest kilka rysów, kilka kresek, linii. Natomiast trzecią cechą, która łączy pielgrzymowanie i ikonę, wydaje mi się, jest właśnie to, co chyba jest najważniejsze w tych procesach. To jest dla mnie zgoda na wejście z wiarą w niepewność. To, co powiedziałaś. Nie wiemy, co nas czeka. Oczywiście mamy punkt docelowy w pielgrzymce. To jest jakieś sanktuarium, miejsce święte, grób. Mamy też w ikonie ten wzorzec, do którego zmierzamy, prawda? Ten praobraz, do którego zmierzamy i chcemy go odwzorować w ikonie. Natomiast to, co się dzieje w trakcie pielgrzymki czy pisania ikon, już jest właśnie tym wkroczeniem w tą przestrzeń, której nie znamy. Nie wiemy, co się wydarzy po drodze, co nas czeka, jaka pogoda będzie, z jakim stanem psychicznym się zmierzymy w pisaniu, w oddawaniu dłoni Duchowi Świętemu, bo tak się mówi o ikonie, że ikona to jest oddawanie dłoni Duchowi Świętemu, więc jakby jedno i drugie ma bardzo podobny wymiar. To, co ciekawe, różnice są też bardzo, bardzo silne, bo pielgrzymka wymaga przecież, to jest niepewność, to jest ta dynamika, ta zmiana ciągła, prawda? Ikona z kolei potrzebuje stabilnego stołu, ścian, tak? Żeby nie wiało, musi mieć miejsce, ale jedno i drugie jest odkrywaniem tego, co Bóg ma dla nas najważniejszego, czego dla nas pragnie. I sądzę właśnie, że dzisiejszy świat, zawsze cywilizacja, tak myślę, była jakby jeden z tych czynników, który działa w cywilizacji, w kulturze też, w postępie w ogóle historycznym, to jest ograniczanie niepewności rezultatu. My redukujemy tajemnice do poznanych procesów, prawda? Opisujemy sobie świat, tworzymy rozwiązania, które nam ułatwiają, przyspieszają wiele procesów, natomiast i to jest jakby też koszt, który ponosimy, jest taki, że to sakrum nam gdzieś coś zasłania, to sakrum, prawda? Tymczasem wyjście na pielgrzymkę jest takim na nowo otwarciem się na to, co od czasów Abrahama, pierwszego pielgrzyma, było tym zaproszeniem, prawda? Wyjdź, zostaw ziemię ojców i wyjdź do kraju, który ci pokaże, prawda? Abraham, wyruszając w drogę, nie wie, dokąd zmierza. Ten kraj ma dopiero być mu ukazany. On nie wie, on wyrusza, wchodzi w niepewność. Zupełnie inaczej Odyseusz, taka inna figura drogi. Odyseusz mógłby być symbolem tego współczesnego wędrowcy, tego systemowego, nazwijmy to, bohatera, który wyrusza jednak do miejsca, które zna. On wraca do domu, prawda? Jego droga zatacza takie koło, prawda? On wraca do Penelopy, do żony, do swojego punktu, z którego wyruszył. Natomiast Abraham wyrusza w nieznane. Więc mamy dwa modele niejako. I też ciekawe, że świat cywilizacji, świat postępu, świat, który tak bardzo przyspieszył w tworzeniu tych rozwiązań nowoczesnych, prawda, teraz, dzisiaj, on nie bez powodu, wydaje mi się, wykazuje dwie cechy. Ja nie chcę teraz jakby jakiejś takiej robić smutnej analizy naszej rzeczywistości, bo ten świat zawsze był jakoś tam trudny. Natomiast te dwie cechy współczesności to są właśnie dwie cechy tego świata rozwiniętego, bogatego, tego, który osiągnął jakoś spełnienie, prawda? To jest po pierwsze sekularyzacja, czyli rezygnacja, czy odejście od wiary. I po drugie to jest depopulacja. Nie ma dzieci. Tak jakbyśmy stwierdzili, że ważniejsza jest już konsumpcja, prawda? Dla nas ten świat jest, my go przeżywajmy, bo mamy narzędzia, a dziecko przecież jest wielkim wyzwaniem, trudem, inwestycją potężną, rezygnacją z wielu rzeczy, prawda? Rodzice muszą się pożegnać z wieloma swoimi wygodami, inwestować czas, uwagę, środki, wiadomo, dzieci, tak? Więc nie wiem, to ja taką oczywiście uproszczoną tutaj diagnozę stawiam. Natomiast świat być może dzisiaj, który tak zredukował tą tajemnicę do poznawalnych procesów i gdzieś utknął w tej drodze, ten świat być może potrzebuje na nowo rozpoczęcia drogi, czyli tego wkroczenia na nowo z wiarą w niepewność. Rupert Sheldrake, brytyjski biolog, znawca migracji ptaków, on taką stawia tezę. On mówi, że gdyby miał sugerować jakąś zmianę w świecie, która miałaby ten świat naprawić, to on by postulował, żeby na jeden dzień przynajmniej wędrowcy czy turyści stali się pielgrzymami. Żeby poczuli ten wymiar tajemnicy i tego, że w drodze nie jesteś w stanie się zabezpieczyć. Nie możesz dźwigać za dużo. Musisz oddać nadbagaż. A tego nadbagażu, wydaje się, nagromadziliśmy bardzo dużo. Wszyscy.
1: Dla mnie z tego, co teraz opisujesz, bez względu na to, czy popatrzymy na pielgrzymkę takiej osoby, która może zapakować plecak i wyjść, czy siostry zakonnej, która jest zamknięta w klasztorze, pozwala się tam zamknąć, ponieważ odczytuje to jako pragnienie Boga dla jej życia, to wszystko wiąże jeden element, czyli taka potrzeba nauczenia się słuchania. Jeżeli umielibyśmy słuchać, wtedy każda pielgrzymka, czy taka pielgrzymka właśnie siostry zakonnej, czy pielgrzymka osoby samotnej, czy pielgrzymka małżeństwa, które wchodzi na tą swoją drogę małżeńską, to też jest pielgrzymka. Myślę, że gdybyśmy byli bardziej otwarci na słuchanie, nie wiem, w tym momencie mi się taka analogia włączyła z tym słuchaniem.
0: Dziękuję ci Basiu, za tą analogię właśnie, bo wydaje mi się ona bardzo cenna i trafna, bo właśnie pielgrzym to jest człowiek wsłuchany, tak? On słucha, idzie za głosem. Znowu dla analogii ikona to jest sztuka wpatrywania się, tak? Czyli wydobywania z obrazu jego głębszych warstw, nazwijmy to. Tymczasem świat, nie chcę znowu wpaść w ten ton krytyczny, ale jednak uczy nas pewnej powierzchowności, prawda? I coraz trudniej nam przeżywać zachwyt, zagłębić się w coś, bo biegniemy od jednej nagrody do drugiej, szukając szybkiej gratyfikacji. Mamy tak wiele możliwości z pozoru, ale one nie są prawdziwą wolnością. Ja prawdziwą wolność widziałem w twarzach tych sióstr tam klauzurowych. W ich oczach była absolutna wolność. I wtedy przypomniało mi się, że ja swoją wolność przeżyłem właśnie też w odosobnieniu, też za kratą. a wcześniej miałem niby wszystko. Tracąc to wszystko, to moje poprzednie życie, tak bogate, pełne sukcesu, spełnienia, dopiero mogłem otworzyć się na inny wymiar. I sądzę nawet, że dzisiaj to powierzchowne życie i takie coraz szybsze sprawia, że na przykład w relacjach coraz trudniej nam wytrwać. Mówią na przykład o relacji małżeńskiej. Dlaczego tak się dzieje? Słyszymy często, że coraz częściej znane osoby żegnają się ze swoimi partnerami. Po wielu latach wydawało się dobrego, takiego pełnego życia, małżeństwa. Mhm. Ostatnio mamy taki przykład takiego znanego dziennikarza, który prowadzi taki program telewizyjny. Nawet mój brat swego czasu mi mówił: Roman, ty tak fajnie piszesz, umiesz opisywać swoje doświadczenia w drodze. Mój brat jest daleko od kościoła akurat. I mówi, ale wiesz, gdybyś ty umiał tak zrezygnować w tym pisaniu z duchowości, tak powiedział. I podobnie jako przykład tego, który umie pisać tak jakby bez tego balastu duchowości, wskazał mi na pewnego dziennikarza, który realizuje jakieś programy podróżnicze właśnie i mówił, zobacz, on tak potrafi zachęcić, bez tego ograniczania się do pewnego jednego tylko spojrzenia na świat, nie? Taki bardziej uniwersalny język, każdy tego słucha. I właśnie ten dziennikarz ostatnio ogłosił, że po chyba 30 latach małżeństwa rozstaje się z żoną. Te przerwane związki tych znanych ludzi, one mają wejść w fazę przyjaźni, prawda? Mi się to wydaje dziwne, no bo to kim oni byli wcześniej, skoro teraz chcą być przyjaciółmi, tak? Nie byli przyjaciółmi wcześniej? Nie mieli tego pełnego zaufania do siebie? Więc jakby to jest taki dziwaczny język tego świata. Natomiast co mi się wydaje, a propos tego, co wcześniej mówiliśmy, że coraz trudniej nam jest pozostać na pewnym poziomie uważności czy przeżywania świata, bo ludzie, którzy dużo pracują, dużo mają też wyzwań, stresów, ciężarów na co dzień, oni muszą też mieć skądś energię. I związek, który jest już stabilny, powiedzmy, ma lata trwania i tam się wyczerpały te wcześniejsze jakieś takie silne emocje, prawda, które nas na siebie otwierały nawzajem na początku znajomości. Wiadomo, na początku jest ta fala takich silnych przeżyć, zakochanie, fascynacja, potem to wchodzi w nowe etapy i coraz trudniej nam odnajdywać w tym związku jakąś inspirację, jakąś energię, prawda, zwłaszcza mężczyzna. To jest tak chyba hormonalnie ustawione, że facet potrzebuje pewnej stymulacji, pewnego pobudzenia, pewnego takiego impulsu do działania, prawda? No i tym, co to jest stary mechanizm i to w każdym działa przecież, mówię to jako mężczyzna, tym mechanizmem najsilniej działający na mężczyznę jest kobieta, prawda? Więc gdy kobieta, z którą się jest wiele lat, nie stanowi już tego wyzwania, prawda? Nie dostarczy tej energii, tego impulsu do starania się, prawda? Wtedy po prostu mężczyzna szuka nowej kobiety. I właśnie myślę, że bez zakorzenienia się w pewnych głębszych warstwach rzeczywistości, bez przeżywania świata intensywniej, co według mnie, co mnie daje chrześcijaństwo, otwarcie na Boga właśnie w pielgrzymce, że bez tego otwarcia się na głębie będziemy skazani na dryfowanie na powierzchni. I tam, gdzie nas ten wiatr po prostu przesunie, tak? Ten wiatr tej koniunktury, tych takich chwilowych mód, jakichś tam trendów, prawda, że chcemy być na fali, chcemy być czegoś cały czas doświadczać silnie, prawda, tak jak inni i rozstajemy się z tymi, z którymi byliśmy wcześniej w związku, prawda, bo ten związek już nam nie daje tego, co kiedyś. Ja tu nie mówię właśnie małżeństwa, ten kryzys małżeństw i też kryzys dzietności, prawda, być może podobny korzeń. W świecie, w którym tak wiele już można doświadczać, ma się tak wiele możliwości, tak wiele różnych sposobów intensywnego przeżywania życia, trwać w jednym miejscu z jedną osobą, prawda? Więc pytanie jest, jak wyruszyć na pielgrzymkę, będąc w czterech ścianach w tym swoim życiu, takim bardzo mało, mało spektakularnym czasami, w powtarzalnych procedurach, codzienności takiej banalnej, jak szukać

0: upadek. Jeśli na upadek, to skąd brać siły, żeby powstać, prawda?
1: Wstawać, właśnie. Ja, no właśnie, to jest ważne, co teraz tutaj o czym mówimy, bo ja przywołam taki przykład z mojej pielgrzymki przez Włochy. Kilka lat temu wędrowałem przez Półwysep Apeniński. Od sanktuarium do sanktuarium, z kosturem, plecakiem i to była droga właśnie szlakiem też miejsc, klasztorów, które zakładał święty Franciszek. I pamiętam w pewnym miejscu, to nie było akurat w klasztorze franciszkańskim, tylko na normalnej parafii, zapukałem do plebanii, otworzył mi włoski ksiądz, który oczywiście zrozumiał ideę mojej pielgrzymki, był nawet sam kilkakrotnie na Camino i bardzo chciał mi pomóc. Mi chodziło tylko o trawę w ogródku, pod namiot. Ale on mówił, nie, nie, ja ci nie mogę tak. Ja bym ci dał pokój, ale nie mam dla ciebie pokoju z łazienką. I on chciał mi pomóc w pewnym standardzie. On sobie wyobraził, że nie można kogoś przyjąć tak po prostu. Że muszą być spełnione jakieś kryteria, prawda? On sobie niby wyobrażał, że ja mogę być w pokoju bez łazienki, więc nie dał mi nic. Ja musiałem odejść, chociaż byłem bardzo zmęczony, dlatego, bo on mi nie mógł zaoferować określonego standardu w swoim mniemaniu minimalnego dla takiej sytuacji, żeby przyjąć gościa.
0: No, jak zareagowałeś?
1: My się uczymy cały czas i to jest też chyba na życie taka nauka, żeby dziękować za każdą okoliczność, żeby jednak nie oceniać, nie po prostu przyjmować wszystko w duchu wdzięczności i pokoju. Oczywiście najtrudniej jest przyjmować takie lekcje trudne, bo ja byłem już tam bliski właśnie jakiejś pouczającej konferencji tego księdza, czym jest chrześcijaństwo i tak dalej, ale to nie o to chodziło, bo ja też po coś to dostałem, takie doświadczenie, prawda? Natomiast wydaje mi się, że jest takie też powiedzenie, ono jest dość istotne, dość dzisiaj takie obrazowe dla tych zjawisk, które tu poruszamy, że dobre czasy czynią słabych ludzi. Prawda? Słabych, czyli uzależnionych od wygód. No i to jest chyba nasza rzeczywistość. Chcieliśmy tego. Nikt nie chce, żeby było trudno, żeby bolało, żeby było zmęczenie, żeby był głód, żeby była niepewność. Tego nie chcemy, więc mamy świat, jaki mamy.
0: Ale wiesz co, ja mam wrażenie, że to zaczyna się już trochę zmieniać, bo popatrz na to, co się dzieje we Francji, w Szwecji, w tych krajach, które są na szczycie krajów wysoko rozwiniętych, takich, których już od wielu, wielu lat jest dobrze, dobrze. I okazuje się, że właśnie młodzi ludzie, tacy ludzie, jakich znalazłeś w klasztorze u sióstr klauzurowych, zaczynają tęsknić za tym, czego nie może im dać ten świat. I mamy setki chrztów we Francji, podejrzewam, że niewiele mniej w Szwecji. Dusza człowieka tęskni za tym, czego nie może mu dać ten świat. Dla mnie to są zjawiska, które dają mi nadzieję, że jednak dusza człowieka jest silniejsza od tego wszystkiego, co oferuje świat, od tego zapełnienia żołądka i takiego bezpieczeństwa, takiego ciepła fizycznego, tego wszystkiego, czego potrzebuje ciało. Po prostu tęsknimy za tym, co jest duchowe.
1: No właśnie, ja, jeśli pozwolisz, popełnię taką trochę autoreklamę, bo zacytuję fragment przedmowy do książki ostatnio, która się ukazała, w której opisuję moje pielgrzymki.
0: Zaraz o nią też dopytam, bo też mam zaznaczone jedno zdanie z tej przedmowy. Zobaczymy, czy przeczytasz to samo.
1: Nie trafiłem właśnie teraz, bo akurat przedmowę napisał do niej Krzysztof Pałys, akurat dominikanin z Warszawy, z którym mam zaszczyt się przyjaźnić, tak mogę powiedzieć, od lat się znamy i towarzyszymy sobie w wędrówkach. On zna dobrze drogę, zna ten wymiar duchowy pielgrzymki i zgodził się napisać wstęp. I w tym wstępie do tej książki Idzie człowiek, zapiski pod wspólnym niebem, pisze tak. Norweski biskup Erik Warden, który wychował się w niekatolickiej i zupełnie niepraktykującej pod względem religijnym rodzinie, pisząc o chrześcijańskiej wolności, przytoczył obraz surferów ślizgających się po grzbietach fal. I tak mówi ten biskup. Jako chłopiec nie potrafiłem jeszcze opisać tego słowami, ale później zrozumiałem, co takiego zawładnęło moją wyobraźnią. Jak dziwnie było widzieć mężczyzn robiących coś pięknego,

0: coś bezcelowego i eleganckiego, zupełnie tak, jakby nikt nie zwracał na nich uwagi. Robić coś pięknego dla samego piękna, coś dobrego dla samego dobra. Wędrować dla samej drogi, pisze biskup, bez myślenia o korzyściach. Być gotowym z wdziękiem balansować na każdej wzbierającej fali, jaką ześle opatrzność, żeby następnie pozwolić skierować się w stronę brzegu z powrotem do domu. To właśnie droga pielgrzyma, który niczym biblijny Abraham, cytat, wychodzi nie wiedząc, dokąd idzie. I to jest z Hebrajczyków 11:8, tak? To jest Abraham, który wychodzi, nie wiedząc, dokąd idzie. Ale w tym fragmencie moją uwagę cały czas zwraca ta bezcelowość, ta nieprzydatność tej drogi, prawda? To się wydaje dla tego świata czymś zupełnie absurdalnym.
1: Głupim.
0: Głupim, prawda? Te siostry, które zamykają się w klasztorze, nikt o nich nie wie. One nic niby, tak, nic dobrego nie robią. Świat może tak to oceniać, że jest bezwartościowe kompletnie. One rezygnują ze swojego macierzyństwa, rezygnują z bycia, nie wiem, matką dla dzieci, żoną dla mężów. Po co to wszystko? Ja też trochę rozumiem, bo byłem przez wiele lat ateistą, zanim się nawróciłem, to byłem po tamtej stronie, rozumiem tę narrację. To jest narracja ludzi, którzy redukują świat właśnie do tej wiedzy empirycznej. Czyli starają się sobie ten świat wyjaśnić, zaalgorytmizować. Efektem jest to, że ten świat wygodniejszy, bardziej kontrolowalny, bardziej pragmatyczny zostaje wysterylizowany z tajemnicy. I niestety takie życie tworzy impulsy, w których żeby czegoś doświadczyć mocniej w tym świecie, w którym już wszystko było, tak? Robi się rzeczy straszne, robi się rzeczy niemoralne, robi się rzeczy wynaturzone. Właśnie w tym poszukiwaniu tego czegoś, czego się nie ma. I tu mamy właśnie tą tragedię ofiar Epsteina i to, co wszystko się dzieje z elitami, które wędrują tą właśnie drogą taką usuwania z życia, ze świata Boga i jego tajemnicy.
1: Myślisz, że będąc na takiej drodze, bardzo złej, Bóg może też przyjść z doświadczeniem siebie, tego, że jestem tutaj z tobą na tej drodze, możesz zawrócić.
0: No właśnie takie doświadczenie mają moi przyjaciele ze wspólnoty, moi współbracia, ze wspólnoty Pielgrzyma Bożego Miłosierdzia, której jestem częścią. To są historie właśnie takich ślepych uliczek, którymi kończy się droga, życie bez Boga, tak? To są ślepe uliczki, na końcu których zawsze jest ta ściana i my się o tą ścianę rozbiliśmy kiedyś, próbując forsować własną agendę, własny projekt na życie. I tam na końcu tej drogi właśnie kłamstwa, przemocy, narkotyków, alkoholu albo innych nałogów, innych kompulsji niekontrolowanych. Na końcu jest właśnie ten stan wejścia w ciemność. I właśnie my doświadczyliśmy w tej ciemności skrajnej, na końcu tej drogi, w tym upadku, pierwszej iskry światła. To było coś, każdy opisuje to inaczej. Doświadczenie każdego z nas jest trochę inne, ale ono się sprawdza do tego samego, że pierwsza iskra światła pojawia się na dnie największej ciemności. To jest paradoks. To jest obraz też Chrystusa, który doświadcza na krzyżu tego absolutnego opuszczenia, które okazuje się przepustką do świata Ojca. Ten psalm, który cytuje Chrystus na krzyżu, Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił, może być dla wielu krzykiem rozpaczy człowieka, który traci wszystko. Ale w stanie łaski wiary te słowa można przyjąć jako właśnie początek, jako otwarcie się na pełnię. Więc każdy z nas, myślę, ma szansę do końca na przeżycie tego spotkania z tą tajemnicą, na to otwarcie się na tą iskrę. I paradoksalnie myślę, że najtrudniej mają ci, którzy żyją w poczuciu kontroli, spełnienia, oni sobie stworzyli, nie chcę tu oczywiście, wiadomo, moralizować, nikogo tu porównywać, ale ja obawiam się też tego dla siebie, że żeby nie tworzyć sobie rzeczywistości także duchowej, takiej kompletnej i takiej dla mnie już gotowej, że oto ja już mam to coś, za czym szedłem, tak? Że ja już właściwie teraz odkryłem i już to mam. Jest takie zdanie Junga, tego znanego psychologa, w którym on pytany o to, czy wierzy w istnienie Boga, uśmiecha się, po czym mówi: ja nie wierzę, ja wiem, że jest. I pamiętam, te słowa cały czas tworzą we mnie taki rodzaj dysonansu, bo ja ciągle idę, ja ciągle gdzieś szukam, ja ciągle otwieram się na to, co jest przede mną i ta tęsknota we mnie narasta. Ktoś, kto mówi: ja wiem, że istnieje Bóg, myślę, że określa swój stosunek do Boga w taki sposób, że on już jest z nim w takiej relacji, że właściwie wszystko już się dopełniło. Chyba, że coś źle rozumiem, ale nie wiem, obawiałbym się takiego określenia. Mhm. Myślę, że kto wierzy, ten tęskni, a kto tęskni, jest w drodze.
1: I szuka.
0: Tak, i co więcej, z tego poziomu tej tęsknoty, patrząc na ludzi, na świat, trudno jest już dzielić ludzi na wierzących i niewierzących. Ja wolę podział na tęskniących i tych, którzy już się zatrzymali.
1: Czują nasycenie, pewien taki komfort, który może być bardzo, bardzo niebezpieczny.
0: Właśnie Faustyna Kowalska w swoim dzienniczku, ja długo tego nie rozumiałem, ale ona pisze o dwóch rodzajach ubóstwa. Ona oczywiście najpierw odnosi się do ubóstwa materialnego. Mhm. I z tym ubóstwem ja byłem sobie w stanie poradzić. Pierwszym to jest ktoś, kto niewiele dźwiga, niewiele niesie zabezpieczeń, więc musi się liczyć z tym, że ma niewiele posiadanie, jest ubogi. Natomiast drugim rodzajem ubóstwa, o którym pisze Faustyna, jest ubóstwo duchowe. No? I mnie się to ubóstwo właśnie kojarzy duchowe z tą tęsknotą, tak?
1: Ubóstwo duchowe, ślepota duchowa, to o czym mówi tutaj w Laskach Matka Czacka. Taka tęsknota, nie? Za widzeniem tego, co, za czym tęskni dusza.
0: Prawda? No, podobnie osoba niewidząca, ona tęskni za wizją, za obrazem. Natomiast alkoholik podobnie. Czy tak porównuję, tak może nieuprawnione porównanie do końca, ale taki obraz mam, że alkoholik jest człowiekiem obarczonym tym ciężarem swojego deficytu, tej bezsilności wobec uzależnienia, ale jednocześnie ta bezsilność właśnie otwiera go na to wejście, wyjście na spotkanie, bo ja moich przyjaciół ze wspólnoty, większość z nich ma jakieś uzależnienia. To są oczywiście trzeźwi alkoholicy, trzeźwi narkomani, większość po 12 krokach czy w trakcie procesu tego terapeutycznego 12 kroków. I oni właśnie zaczynają dzień od kolan i od prośby: Panie Jezu, w Twoje ręce ten dzień składam, bo i prowadź mnie. Bo gdy ja próbuję po swojemu, upadam. Więc oni wiedzą, że Bóg ich ratuje z tego uzależnienia, tak? Że inaczej bez Niego oni runą w przepaść. Bez tej tajemnicy tajemnic, tak? Która jest tak naprawdę, za czym idziemy, czym jest ta tajemnica tajemnic, za którą idzie pielgrzym. No jest właśnie miłością, tak? Myślę, że my za nią wędrujemy, jej szukamy. Ona nas ocala.
1: Jest takie zdanie we wstępie do twojej książki Idzie Człowiek, ojca Pałysa, że pielgrzymowanie to są najcenniejsze osobiste relacje. Szkoła dziękowania za butelkę wody, kawałek suchej podłogi, prysznic czy bułkę z podarowanym melonem. A przede wszystkim uzdrawiający ból wyzwalania się z braku wdzięczności, pretensji czy niekończącej się roszczeniowości należy mi się. Bardzo mnie ujęło to zdanie. Wydaje mi się, że właśnie żyjemy w takich czasach, boję się też o młodych ludzi, którzy, tak obserwując nastolatki, mam dzieci w takim wieku, które uczą się żyć w takim przekonaniu, że mnie się należy, że ja mam do tego prawo. I to generuje też taki problem właśnie związany z tym, że jeżeli ja czegoś nie dostanę, to jest już tragedia, której nie da się przeżyć.
0: No właśnie, ale w tym procesie, który takimi nas tworzy w tych naszych czasach, młodych ludzi, w tym procesie jest jakaś, i to jest bardzo takie, myślę, no, smutne i groźne słowo, ale jest jakaś nieuchronność. Znaczy od samego początku naszej cywilizacji, a tak naprawdę od tej rewolucji neolitycznej, odkąd łowca-zbieracz, człowiek właściwie cały czas głodny, który szedł za stadami, on ewoluuje, czy przechodzi w postać rolnika. Tak? On odkrywa, że może mu uprawa traw, zbóż, dać plon. Plon, czyli coś, co zabezpieczy go na przyszłość. On już nie będzie głodny. On już może wtedy planować coś po swojemu. On już nie jest zdany na to, co w danym dniu znajdzie, czy co upoluje. On już może sobie zbudować spichlerz. Ciekawe, że kultura nasza właśnie ma początek w tej rewolucji neolitycznej, kiedy łowca-zbieracz, czyli wędrowiec pierwotny, człowiek znany na to tu i teraz, zamienia się w rolnika, czy osiadłego. Tak powstaje pismo, tak powstaje kultura, tak powstaje cywilizacja, która dzisiaj ma tą formę tak zaawansowaną. Ale ten początek naszej cywilizacji jest właśnie tam. I myślę sobie, że nie bez powodu w Biblii opis dwóch braci, Kaina i Abla, ma taki charakter, że Kain jest rolnikiem, Abel wędrowcą, łowcą, zbieraczem, pasterzem. I ten rolnik czegoś zazdrości wędrowcy. Czego mu zazdrości? Myślę, że tej właśnie bliskości tajemnicy. Bliskości z Bogiem, który daje nam tęsknotę, która jest jednocześnie i pewnym ciężarem, niepokojem, ale ta tęsknota właśnie otwiera nas na to prawdziwe spotkanie z miłością. I nie może Kain darować Abelowi tego, że ten Abel ma tą relację. To jest taka moja trochę interpretacja, nie wiem na ile ona jest teologicznie uprawniona, ale jako pielgrzymowi, człowiekowi, który cały czas gdzieś się przemieszcza, w różnych procesach też dokonuje się tam we mnie droga, to ja mogę to zrozumieć, tą opowieść z Księgi Rodzaju. Więc być może dla świata naszego dzisiaj jakąś receptą byłoby właśnie jeszcze raz wyruszyć. Jeszcze raz podjąć tą drogę ku niepewności, bo tam może się coś otworzyć. Tam możemy znowu poczuć smak wody. Wodę najlepiej, najlepszy smak woda ma na pustyni, wiadomo. Tam można znowu usłyszeć krzyk orła nad prerią. Tam można znowu zobaczyć gwiazdy na niebie w nocy. Tam można wreszcie znowu spotkać człowieka. Tego człowieka, który okazuje pomoc, niezależnie od tego, czy mamy wspólnotę języka, religii, wiary, w cokolwiek, po prostu w drodze, w tej przestrzeni otwarcia się na tajemnicę, znowu jesteśmy połączeni czymś naprawdę fundamentalnym, wszyscy ludzie. Podajemy sobie dłoń na powitanie, otwartą dłoń. Udzielamy sobie schronienia, ratujemy się na pustyni, patrzymy sobie w oczy, więc jakby wracamy do tego, co jest tym fundamentem, myślę, całej ludzkiej rodziny. Imago Dei, obraz Boga. prawda? Każdy z nas, niezależnie od tego, jak daleko od siebie odeszliśmy w tych sporach różnych ideologicznych, kulturowych, politycznych i tak dalej, każdy z nas nosi w sobie ten sam początek, prawda? I być może warto znowu wyruszyć, żeby tego początku jeszcze raz w sobie dotknąć. To taka myśl mi przyszła dla młodych, żeby też zarażać ich taką tęsknotą za tym, co jest za horyzontem właśnie.
1: Ty masz taką łatwość w docieraniu do młodych ludzi. Wiem, że prowadzisz warsztaty ikonograficzne, w których opowiadasz o Bogu, który jest człowiekiem, który stał się człowiekiem dla nas, po to, żeby był blisko nas. Młodzi ludzie próbują przedstawić obraz Boga na ikonie. Wiem, że przygotowujesz się też do rekolekcji takiego spotkania dużego młodych, na które chętnie zaprosimy teraz młodych ludzi. Wiem, że też tam będą powstawać wizerunki.
0: Tak, mówisz o zaproszeniu, które otrzymałem ostatnio od franciszkanów z Niepokalanowa do udziału w takim wydarzeniu dorocznym. Oni organizują takie rekolekcyjne spotkania młodych. Nazywa się to Max Festival. To się odbędzie w Niepokalanowie w lipcu. Chyba 10-12 lipca, jeżeli dobrze pamiętam. I tam podejmiemy takie troszeczkę zadanie, no dość ryzykowne, bo to będzie eksperyment, jak ikonę włączyć dla dużej ilości osób w krótkim czasie, bo ikona potrzebuje czasu, procesu takiego spokojnego, długotrwałego i też jest raczej realizowana w małych grupkach, tak, żeby prowadzić te osoby w tym procesie, wprowadzać je w tajemnice, w tajniki warsztatu. Tutaj mamy tych osób dużo. Chcielibyśmy je wprowadzić w tajemnice ikony, ale jednocześnie nie mamy za wiele czasu, więc się tutaj czynnik ryzyka zwiększa. I też nasza troska jest o to, żeby nie próbować tej ikony właśnie do tego świata dostosować, tak żeby ona nie straciła tego swojego wymiaru tajemnicy. No więc modlimy się o to, żeby ten pomysł, ta formuła została odkryta właściwa. W każdym razie chcemy przygotować takie wstępnie opracowane podobrazia, które będą już przygotowane do tych tylko ostatnich dotknięć pędzlem, tak? Że one będą prefabrykowane, jakbyś tak poprzedzona będzie ten proces malarski pewnym przygotowaniem. Także oni tylko, ci młodzi, nałożą jakieś swoje ostatnie rozświetlenia i bliki. Jednocześnie będą dostawali informacje, co jest istotą ikony, tak? Że istotą modlitwy pędzlem w ikonie jest oddanie dłoni Duchowi Świętemu. I wtedy to, co się pojawia na desce, nie jest wynikiem, rezultatem moich starań, mojego talentu, mojego najlepszego skupienia nawet i jakichś ambicji czy staranności, tylko to, co się pojawia na desce, staje się owocem mojej przemiany. Że zgodzę się na ten proces, jeżeli podporządkowuję się temu prowadzeniu, wtedy Bóg pisze we mnie swoją ikonę. Ja sam staję się jego ikoną, a to, co wychodzi spod mojej dłoni, jest tego po prostu owocem, tego przyjęcia Boga w sercu. Ja wiem, że to brzmi trochę górnolotnie i tak może trochę idealistycznie, ale ja ćwiczę to na co dzień w pracy z młodymi w małych grupach. Dzisiaj podejmujemy z franciszkanami próbę wykonania tego zadania na większej grupie młodych. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. W każdym razie to będzie poprzedzone szczegółowym instruktażem. Tam będę miał kilkoro, mam nadzieję, pomocników, takich asystentów, którzy będą mi towarzyszyć w tym procesie. Po tym młodym trzeba będzie jednak na deskach też pokazywać te dotknięcia. No i ufam, że Pan Bóg sobie z tym poradzi. To jest takie trochę wyjście naprzeciw tym potrzebom tego świata. Niekoniecznie chyba trzeba namawiać wszystkie młode osoby, młode dziewczyny na przykład, żeby podejmowały tą pielgrzymkę przez zamknięcie ich w klasztorach klauzurowych. Tak jak nie każdy będzie miał możliwość wejścia w ikonę w tej klasycznej metodzie, czyli tego procesu pełnego, tak? Od podstaw, od nauki szkicu przez rozświetlenie, robienie farb i potem pozłotnictwo. To jest pewnie przestrzeń dla tych, których stać na to czasowo i którzy poczują duże, takie mocne zaproszenie. Ale myślę, że warto pokazywać też młodym to, czym jest ikona, nawet tym, którzy nie wejdą w to głębiej, bo ikona jest, myślę, pewnym dzisiaj dla nas takim znakiem tego, że w prostocie formy, w pewnej redukcji formalnej i w oddaniu właśnie się Duchowi Świętemu jest zaproszenie do właśnie do wkroczenia w tą tajemnicę.
1: Mm-hmm. A nie masz wrażenia, że młodzi ludzie dzisiaj zaczynają właśnie tęsknić za takimi prostymi rozwiązaniami? Na przykład spotkanie dla młodych zamiast jakiejś chrześcijańskiej dyskoteki, rave, o których też wiemy, że są organizowane. Właśnie taka forma. Wejście w ikonę, wzięcie do ręki pędzla, mimo tego, że nigdy nie, ci młodzi nie czuli się ani artystami, ani specjalnie nie realizowali się na lekcjach plastyki, nie interesowało ich to. Ale właśnie takie proste formy zaczynają ich interesować, bo oni już są przesyceni tymi grami, tą AI, tymi rozwiązaniami, po które sięga też Kościół. Nie masz takiego wrażenia, że tego jest już naprawdę za dużo?
0: Tak. Ja kiedyś pracowałem w marketingu, PR-ze, w komunikacji marki i wiem, jaka jest pokusa dzisiaj też w Kościele, żeby mówi się o tym, żeby mówić językiem zrozumiałym dla młodych, żeby tak. Wchodzić w ich świat, żeby angażować ich w takie aktywności, które są dla nich zrozumiałe. I pewnie wielu księży to robi, jakoś też przyciągając młodych do Kościoła na tym pierwszym etapie. Ale to jest chyba tylko pierwszy etap, bo kolejne kroki już muszą być zaproszeni do czegoś bardziej poważnego, do budowania korzenia, prawda? Ikona pewnie nie dla każdego będzie tą przestrzenią wejścia czy powrotu do Kościoła, do świata wiary. Natomiast jest jakąś propozycją na pewno. I to, co mówisz, ja się z tym zgadzam. Tak, młodzież coraz bardziej czuje już przesyt chyba tym wszystkim, co miało dać przyjemność, miało dać spełnienie, ale to daje tylko na chwilę. Okazuje się. I potem jest tęsknota. I się zazdrości. Zazdrości się dzisiaj w klasie tym kilku uczniom, którzy na przykład podjęli wyzwanie i dali się zaprosić na warsztaty z ikoną. Ja znam takie relacje młodych ludzi, którzy mówią, że przyszedł do mnie kolega, który z początku tam ze mnie się śmiał. Mówił, a tam będziesz pędzelkiem, coś tam robił. Mhm. Ale jak zobaczył owoc tej tygodniowej pracy i modlitwy, to stwierdził, że powstało coś niezwykłego absolutnie. I może on też by tak chciał. Więc jakby tylko, żeby z tego skorzystać, trzeba chyba się najpierw trochę zatrzymać, mieć jakiś rodzaj refleksji. Nie każdego na tą refleksję stać w tym pędzie, jaki nam narzuca świat, zwłaszcza młodym ludziom dzisiaj. Natomiast ja pamiętam siebie, u mnie niestety było tak, byłem bardzo oporny na tego typu komunikat, żeby się zatrzymać, coś przemyśleć, czemuś się przyjrzeć w sobie. Ja wolałem pędzić, na moich warunkach ustawić sobie sprawy. I pamiętam, u mnie musiało być tak, że musiał się mój świat zawalić. Ja musiałem zostać dosłownie zatrzymany ścianą, żebym nie poleciał w przepaść dalej. Więc jakby mój upadek był potrzebny dzisiaj, tak myślę, po to, żebym otworzył oczy i zatrzymawszy się dosłownie w zamknięciu, otworzył się na coś zupełnie nowego. Po prostu ze mną się nie dało inaczej. Czy każdy musi upaść, żeby zacząć nową drogę? Nie wiem. I w Poprawczaku kiedyś taki chłopak zapytał, pamiętam, na świadectwie tam byliśmy z Grzesiem, moim przyjacielem ze wspólnoty, i tam taki młody, widać było rozrabiaka, i to ostry rozrabiaka, taki prowokator w grupie. Tak chciał pewnie błysnąć czymś, ale jednocześnie chciał coś spytać. I powiedział tak. No dobrze, ale czy żeby się odbić, to ja muszę upaść na dno? No i właśnie. To będzie chyba nadal pytanie otwarte, tak? Czy każdy musi doświadczyć swojego kresu jakiegoś, żeby się odbić? No i to jest też pytanie, które możemy postawić też, myślę, naszej całej cywilizacji dzisiaj, tak? Czy musimy doświadczyć ogołocenia, jakiejś katastrofy, jakiegoś upadku globalnego, żeby przekonać się, że od czegoś odeszliśmy, coś straciliśmy i to coś trzeba tą drogę podjąć na nowo.
1: Zostawiamy Państwa z tym pytaniem. Zapraszamy do pielgrzymowania, nawet krótkiego. Nie przekreślamy tego, że możemy pielgrzymować pozostając w domu, w czterech ścianach, na przykład pomagając swoim niepełnosprawnym rodzicom, czy będąc najlepszym rodzicem dla chorującego dziecka, bo to są wszystko takie sytuacje graniczne, prawda? Które pokazują, czy my, wchodząc na tę drogę, będziemy trwać, bo poruszyliśmy dzisiaj bardzo dużo tematów. I od trwałości małżeństwa, przez młodych ludzi, przez upadki, przez sięganie tego dna. Ta pielgrzymka jest dla każdego i wszyscy jesteśmy w drodze. I my życzymy tej drogi, która będzie otwarta na spotkanie z Bogiem, który nigdy nas na tej drodze nie zostawi. Dzisiaj naszym gościem był Roman Zięba. Zapraszamy również do czytania jego wspomnień z jego pielgrzymek. Ostatnia książka, Idzie człowiek. To jest książka, która jest zbiorem pielgrzymek, opisów pielgrzymek z wielu miejsc, prawda?
0: Tak, tam jest 15 krajów opisanych. Każdy kraj to jest osobna historia, osobnej wędrówki i też odkrywania tej tajemnicy w innych kulturach, w innych językach, religiach. I ta książka też takie pytanie stawia o tożsamość, bo pielgrzym je chleb z różnych rąk, wchodzi w różne światy, też duchowe, ale żeby nie stracił kierunku, musi dbać o swoją tożsamość. Więc musi ciągle mieć kontakt z tym, kim naprawdę jest, jako chrześcijanin, ale też jako człowiek. I tu chodzi też o to, żeby nie oskarżać, zwłaszcza tych, których jest nam najtrudniej zrozumieć. To jest też szkoła pielgrzymowania.
1: Zapraszamy do szkoły pielgrzymowania i zapraszamy również na kolejne spotkanie. Mam nadzieję, że Roman pozwoli się zaprosić na kolejne spotkania i opowieści o pielgrzymowaniu.
0: Tak, jeszcze tytułem zachęty na koniec do pielgrzymowania. Ja bym taką powiedział rzecz, że warto po każdym upadku, po każdej trudności, po każdym ciężkim życiowym doświadczeniu, warto podnosić się, jak najszybciej się podnosić i iść. To nasze życie będzie tak wyglądało. Podnosić się i iść. Każdego dnia od nowa. Podnosić się i iść.
1: Dziękuję. Dzisiaj naszym gościem był Roman Zięba. Idźmy.
0: Dziękuję. Z Panem Bogiem.
2: Niepokarana FM. Pokoju

0: Panie Boże, niech będzie Tobie chwała i cześć, i uwielbienie. Dziękuję Ci, Panie, za to, że pozwalasz nam cieszyć się Twoją opieką. Bądź, Panie, teraz z nami, spraw, żeby wszystko, co będzie mówione, było na Twoją chwałę. Poślij swoich aniołów, abyśmy nie byli niepokojeni tutaj. I Ciebie, Maryjo, serdecznie też tutaj zapraszam pod Twoją obronę.
1: Czekaj, święta Boże, Rodzicielko,
0: naszymi prośbami raczej gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich swych przygód lecz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasz, orędowniczko nasz, pośredniczko nasz, pocieszycielko nasz, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaw.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Jacek Florczak. Witam.
1: Witam Państwa.
0: Czy Pan Bóg na Pana życie miał wpływ zawsze taki sam? Czy też były okresy, kiedy było do Niego bliżej?
1: To były bardzo różne okresy. Raz to działanie Pana Boga jest bardzo mocne. Drugi raz Pan Bóg jakby się ukrywa, jest milczący. No myślę, że ostatnio jak gdyby się ukrył, można powiedzieć.
0: Czy dzieciństwo to jest czas, w którym rodzina przekazała wiarę?
1: Trudno jest mówić o takiej wierze dojrzałej. Natomiast jakieś okruchy tej wiary podstawowe na pewno tak. Natomiast jeśli chodzi o taką wiarę dojrzałą, to na pewno nie.
0: A jakie to było środowisko, gdzie pan mieszkał w dzieciństwie?
1: To takie trochę dziwne, bo można powiedzieć powiązane ze sobą to trochę takie inteligencko-robotnicze, ale z dużą przewagą w domu literatury, sztuki, ale też i ciężkiej pracy fizycznej.
0: To była Warszawa?
1: Nie, to była miejscowość koło Warszawy.
0: Czy to, co zwykle się określa takim mianem takiego tradycyjnego katolicyzmu, czy to było Pana doświadczeniem?
1: Czy jeśli chodzi o tradycyjny katolicyzm, to na pewno tak. Uczestnictwo w Eucharystii, modlitwy. Aczkolwiek, tak jak mówię, dopiero Pan Bóg mnie znalazł już w wieku dojrzałym i przyciągnął do siebie mocniej.
0: Czyli to, co z domu wyniesione, ten sposób rozumienia religii nie wpływał w młodości na treść życia w sposób jakiś taki zasadniczy?
1: Absolutnie nie. Można powiedzieć, że nawet Pan Bóg był obecny, ale był po prostu obok, jako pewna jakaś idea, abstrakcja. Natomiast nie jako ktoś osobowy, ojciec, ktoś, kto ma, z kim można porozmawiać, kto ma istotny wpływ na moje życie, na wybór decyzji i tak dalej.

0: to też takim po prostu człowiekiem trochę też poplątanym i dziwnym, bo z jednej strony byłem bardzo dobrym uczniem i tak do 8 klasy podstawowej to miałem na świadectwach same piątki, ale jednocześnie byłem człowiekiem niespokojnym, człowiekiem, który ciągle jak gdyby musiał czegoś szukać, ciągle jak gdyby odczuwał pewien brak, pewien taki dyskomfort, na pewno taka dziura, którą trzeba było jakoś zapełnić różnymi, a to wybrykami, a to właśnie takim pokazywaniem się, takim epatowaniem się na zewnątrz i tak dalej.
1: Ale to były rzeczy, które krzywdziły innych ludzi, czy też to tak raczej wygłupy?
0: Nie, trudno tutaj mówić o jakiejś tam krzywdzie. Natomiast myślę, że raczej to było takie niezaspokojenie, niezaspokojona taka była potrzeba docenienia, dowartościowania i stąd po prostu całą osobą jak gdyby krzyczałem do świata, żeby zwrócić na siebie uwagę, żeby poczuć się kimś ważnym, kimś docenionym. No krótko mówiąc, teraz to ja wiem, że z tej perspektywy dzisiejszej to ja mogę powiedzieć, że wtedy budowałem na sobie, ale podświadomie jak gdyby człowiek szukał czegoś takiego spełnienia, takiego czegoś większego. No i stąd właśnie ta potrzeba takiego na zewnątrz, uzewnętrznienia się i tyle.
1: Czy bunt był czymś ważnym w pana życiu?
0: Bunt? O tak. Myślę, że ta natura buntownika została mi do dzisiaj. Nawet jeśli zostałem już bardzo mocno pociągnięty przez Pana Boga, to ta natura człowieka zbuntowanego, może niepokornego, została mi jak gdyby do dzisiaj. Aczkolwiek już inaczej na to teraz patrzę. No wtedy to ten bunt był dość mocny, tak, dość mocny.

0: W życie dorosłe wchodzę jako człowiek, który jest troszeczkę pogruchotany życiowo. Bym powiedział oczytany Sartrem, Kierkegaardem, Zolą. Taki właściwie egzystencjalizm bardzo mi wtedy odpowiada. Nihilizm, cynizm. Takie negowanie w całej tej rzeczywistości. O, to wtedy mi to bardzo odpowiada w tym czasie i wtedy zaczynam studiować psychologię. Bardzo mocno mi odpowiada i imponuje, kiedy zaczynam na przykład ludzi rozbierać na te poszczególne części. Kiedy zaczynam dominować, mieć władzę, jednocześnie, a jednocześnie w tym wszystkim jest jak gdyby takie jak gdyby podświadomy lęk, że to, co robię, jest tylko moje, że jest wszystko kruche i stąd trzeba po prostu następnych szukać wrażeń, następnych doświadczeń. No.
1: Ale to pogruchotanie, ono wynikało tylko i wyłącznie z przyjętego systemu wartości, czy też o jakichś faktach też pan mówi?
0: No na pewno też z faktach, też z faktów, też z dzieciństwa, które nie było najciekawsze, bo ojciec był człowiekiem bardzo dominującym, surowym, a jednocześnie słabym. Matka też była chora, była też bardzo słaba. Ale na szczęście miałem brata, który był dla mnie takim wzorem do naśladowania. Zawsze go próbowałem dogonić, jak brat studiował Akademię Sztuk Pięknych, więc ja starałem się również jemu dorównać, malowałem obrazy, potem zacząłem troszeczkę pisać, więc zawsze byłem jako ten, który musiał doganiać tego starszego, ten starszy wzór. Ale tak jak mówię, dzieciństwo no, troszeczkę mi dało w kość.

0: jakie są konsekwencje tego nihilizmu i cynizmu w życiu?
1: Konsekwencje to one zostały jak gdyby zneutralizowane jakieś 16 lat temu. 16 lat temu, kiedy weszliśmy z żoną na drogę neokatechumenalną. I wtedy przy mojej pierwszej spowiedzi życiowej na Rakowieckiej u jezuitów, wtedy autentycznie, kiedy usłyszałem słowa Bóg Ojciec Miłosierdzia pojednał ze sobą ten świat i tak dalej, to wtedy rzeczywiście otwarły dla mnie się niebiosa. Ja się poczułem autentycznie innym człowiekiem. Już nie musiałem udawać, grać, robić z siebie kogoś innego, jakiegoś pajaca. I wtedy po raz pierwszy zobaczyłem, doświadczyłem autentycznej obecności Pana Boga, który tak mocno i radykalnie wpłynął na moje życie, że ja jako ten neofita stałem się po prostu od razu, pobiegłem do tych swoich przyjaciół i zacząłem mówić o Panu Bogu na studiach. I oczywiście było wielkie zdumienie, że ten człowiek, który tak mocno był antynastawiony do religii, raptem zaczyna w ogóle mówić i głosić zupełnie inne rzeczy. I ten nihilizm wtedy został jak gdyby unicestwiony czy zneutralizowany, ale w sposób taki, bym powiedział, delikatny, taki z miłosierdziem, po ojcowsku.
0: A ile lat byliście wtedy już małżeństwem?
1: Kilka lat, jakieś 5 lat byliśmy małżeństwem.
0: Byliście szczęśliwym małżeństwem wtedy, w tym momencie?
1: To znaczy, trudno mówić o jakimś takim szczęściu, dlatego że ja wtedy dążyłem do realizacji siebie, do dominacji. Żonę też traktowałem instrumentalnie. Chciałem, żeby spełniała jak gdyby moje pragnienia, moje wizje. Trudno mówić wtedy o szczęściu. To było dalekie od szczęścia.

zacząłem bardzo mocno wchodzić, iść za Panem Bogiem. W sposób taki, bym powiedział, głęboki i radykalny. Jeszcze wtedy to był czas takiego wielkiego zauroczenia, zafascynowania. Właściwie można powiedzieć, że rozum był jak gdyby wyłączony. Swojego czasu mieliśmy jechać też na misję, byliśmy gotowi jechać na misję całą rodziną. No ale teraz już z tej perspektywy dzisiejszej widzę, że było w tym też troszeczkę mało braku rozsądku, bo było i zaniedbywanie rodziny, że ta ewangelizacja przysłoniła nam jak gdyby troszeczkę dom rodzinny. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, że Kościół to nie jest tylko ten Kościół triumfujący, gdzie trzeba widzieć i doświadczać owoców ewangelizacji tu i teraz. Że Kościół nie musi być triumfujący. Może być Kościołem małym, ubogim, niewidzialnym. I potem, po tych 16 latach, właściwie po kilku latach od odejścia z drogi, Pan Bóg pozwolił mi, dotknął mnie jeszcze raz, ale już w sposób nie tak gwałtowny jak za pierwszym razem, tylko w sposób taki ojcowski, miłosierny, delikatny. I pamiętam, kiedy po odejściu z drogi, już tak kilka lat byłem człowiekiem bardzo takim rozbitym, bo miałem ten obraz Kościoła. Dzisiaj, jak mogę patrzeć z dzisiejszej perspektywy, mi się wydaje, że troszeczkę wykoślawiony. Może to z mojej winy. Poszedłem do małych braci Jezusa. I tam brat Morris, kiedy zacząłem mu mówić o sobie, o swoich grzechach, o swoich problemach, o swoim rozbiciu, o takim niepogodzeniu się, o trudnościach w znalezieniu się ponownie w Kościele, to brat Morris zaprosił mnie na adorację. I nic nie mówiąc, pierwszy raz właściwie doświadczyłem, że można trwać w ciszy, mało mówić, być obecny przed Panem Jezusem i z drugim człowiekiem, który jest przy mnie, bardzo dobrze mnie rozumie, ale nie narzuca mi ani własnych wizji, ani nie mówi, co mam robić, ani mi nic nie radzi. Po prostu jest przy mnie, bo ja to czuję. Jest jako ten świadek, jako ktoś, który czuje, że mnie kocha, rozumie, a jednocześnie akceptuje i nic nie narzuca. Po prostu mnie słucha, nawet nic nie mówiąc. To było bardzo piękne doświadczenie. Po tym doświadczeniu rzeczywiście odnalazłem się, można powiedzieć, no ponownie w Kościele.

0: Czy razem z żoną odeszliście z wspólnoty neofitycznej?
1: Tak, razem.
0: Dlaczego?
1: No to gdyby tak dokładnie chcieć opowiedzieć, to wszystko to by, myślę, że czasu nie starczyło na parę audycji. Ale jedną z podstawowych przyczyn, jak myślę, to było, myśmy oboje to czuli bardzo mocno, że ta nasza wolna wola, ten dar od Pana Boga jest troszeczkę gwałcony. Jest ona przymuszana, urabiana i jednocześnie tak to wszystko zostaje dostosowywane do potrzeb grupy, gdzie moje ja, moje własne sumienie, moje wnętrze, które moje w ogóle relacje te bardzo intymne z Panem Bogiem muszą być jak gdyby siłą rzeczy pokazywane na zewnątrz, to uzewnętrznione i tak dalej. To było czasami bardzo bolesne, gdzie jak gdyby ten ofiara, można powiedzieć, brała górę nad miłosierdziem. Ale tak jak mówię, ja tutaj nikogo nie chcę sądzić. To było moje bardzo osobiste doświadczenie, doświadczenie mojej żony i tak to wówczas odczuwaliśmy. Aczkolwiek jesteśmy, jak mówię, bardzo wdzięczni Panu Bogu za drogę, za ten czas, który na pewno nie był czasem straconym, a raczej błogosławionym dla nas, dla naszej rodziny. Po prostu w pewnym momencie, i to też jak gdyby niezależnie od nas samych, ode mnie, Pan Bóg zaczął drążyć i szukać jak gdyby mnie w inny sposób. Nawet nie wiedziałem, do czego to prowadzi i jak to się skończy, chociaż zdawałem sobie sprawę, że odejście z takiej formacji, która no, jest formacją bardzo mocną, może się skończyć źle. Na szczęście Pan Bóg jest miłosierny. Trafiłem na małych braci Jezusa, którzy jest bardzo mnie mocno przygarnęli.

0: sens.
1: Czyli zmiana formacji.
2: Ja nie wiem nawet, czy można powiedzieć, że to jest zmiana formacji. Myślę, że to jest nawet jakaś kontynuacja tej formacji, a nawet bym powiedział, że jakiś w pewnym sensie powrót do źródeł, bo proszę zauważyć, że Droga narodziła się w barakach Palomares Altas i Kiko Arguello. Najpierw terminował, można powiedzieć, u małych braci Jezusa. Właśnie od małych braci Jezusa nauczył się być tym milczącym świadkiem Ewangelii z gitarą w ręku, z brewiarzem, z Pismem Świętym, pośród tej nędzy, pośród tej biedoty. I sam, jak wspominał, że Karol de Foucault odcisnął bardzo poważne piętno na jego życiu, na jego duchowości. I stąd potem były jak gdyby to praźródła tej drogi neokatechumenalnej. No, tak to widzę. To nie myślę, że to jest jakaś zmiana formacji. Raczej bym powiedział, że w pewien sposób kontynuacja, aczkolwiek no inaczej rozumiane, może już bardziej w sposób taki spokojniejszy, wyciszony. Tak myślę.
1: Czym był ten czas poza wspólnotą, bo poza kościołem w ogóle to było, czy poza tylko wspólnotą neokatechumenalną?
2: Ale nie rozumiem.
1: Ten czas, bo pomiędzy powrotem do małych braci Jezusa, znaczy jakby, a odejściem ze wspólnoty minął jakiś czas, prawda?
2: A tak.
1: I to było to poza wspólnotą neokatechumenalną, czy też w ogóle poza kościołem? Czy wyjście z kościoła jakby?
2: Nie. Najpierw odeszliśmy z drogi i zanim poznałem małych braci Jezusa, to był czas jakiś 4 lat. Kiedy... Natomiast po odejściu z drogi też zacząłem szukać. Szukać też intensywnie innych grup, innych rzeczywistości w kościele, tylko teraz

rodziny nazaretańskie. No więc to nie był też czas stracony, aczkolwiek mimo wszystko czułem, że no, byłem wdzięczny tym braciom, ale to nie był, jakby czułem, że to nie jest jednak jeszcze to. To nie jest jeszcze ta rzeczywistość, w której mógłbym się uspokoić, odpocząć w Panu.

0: A czy to uczucie pojawiło się w chwili, w której nastąpił kontakt z moimi braćmi Jezusa?
1: Tak. Ja myślę, że wtedy taki odpoczynek w Panu, to znaczy, by nie szukać na siłę swojego miejsca ponownie w Kościele, nastąpił po spotkaniu z moimi braćmi. Z tym, że znowu ciągnęły się za mną pewne błędy. Bo jak ja poznałem małych braci, ucieszyłem się, uspokoiłem, byłem im wdzięczny. Oni byli mi towarzyszyli, nie narzucali, broń Boże, co mam mówić, robić, jakich dokonywać wyborów i tak dalej, ale ta moja natura człowieka, który musi triumfować, musi ewangelizować na zewnątrz, muszą te owoce być widoczne, ta liczba ludzi, która przychodzi, ten Kościół, ta wizja Kościoła musi zawsze we mnie tkwiła. I nawet jak byłem u małych braci, to sobie pomyślałem, że dobrze by było, gdyby powstała świecka wspólnota małych, właśnie na coś na wzór małych braci Jezusa. I wymyśliłem nawet nazwę dla tej wspólnoty, Nazaret, według duchowości Nazaretu, no trochę się wzorując na duchowości Karola de Foucault. Tam pewne wskazówki delikatne dał mi brat Morris. I ja wtedy znowu popełniłem ten błąd, po którym byłem bardzo człowiekiem znowu, jak to się mówi, strapionym, tak? I nieszczęśliwym. Bo to był grzech, ale jeszcze nie wiedziałem wtedy, że to jest grzech, bo mi się wydawało, no Panie Boże, jeżeli chcesz, żeby była kolejna wspólnota w Kościele, nowa rzeczywistość, której nie ma, no to dlaczego by nie? I więc napisałem statut tej wspólnoty, opublikowałem to w internecie, zacząłem spotykać się z ludźmi i był nawet prezbiter bardzo przychylny nam. I wtedy miałem takie wizje, że Kościół powinien być Kościołem i ubogim materialnie, i ubogim duchowo, i powinien właściwie, ludzie powinni, naśladując Jezusa z Nazaretu, powinni, najlepiej by było, gdyby pracowali fizycznie i takie tam różne rzeczy. No i zawsze ta opcja, ta wizja tego Kościoła triumfującego zawsze jeszcze we mnie tam właśnie była, pomimo tych adoracji u małych braci, tego wyciszenia. Zawsze miałem właśnie te ciągotki. I byłem człowiekiem, znowu czułem, że zaczynam wpadać w grzechy, zaczynam oskarżać Pana Boga, że to się nie realizuje, że ta wspólnota nie powstaje, że coś zaczyna być pewien zgrzyt. Na szczęście mali bracia zaczęli mi w sposób też, mówię, bardzo miłosierny dawać do zrozumienia, że po prostu jest nie tędy droga, że to Pan Bóg sam szuka i Pan Bóg sam wybiera rzeczywistość, a ja mogę być jedynie narzędziem. No, tak już jest.

0: w swojej rzeczywistości, w swojej codzienności komunię z Bogiem? W jaki sposób daje się Pan mu zmieniać?
1: Ja w ogóle i to też mogę, muszę powiedzieć, że głównie dzięki bratu Morrisowi zacząłem, ale nie tylko, bo trochę zacząłem poznawać Carlo Caretto, Alessandro Pronzato, ludzi Carola de Foucault, ludzi, którzy kościoła, którzy byli po prostu milczącymi świadkami. O trochę czytałem w tym czasie Rajsy i Jakuba Maritainów i zobaczyłem, że doświadczyłem, że Pan Bóg może być, można być wobec Pana Boga człowiekiem milczenia, człowiekiem też niedocenionym, niezauważonym, człowiekiem, który, o którym nie trzeba koniecznie mówić, nie trzeba go wymieniać, znać go z nazwiska. Ten człowiek nie musi być znany. Wystarczy, że moja osobista relacja z Panem Bogiem. I nawet doświadczyłem, że niekoniecznie musi to być adoracja Najświętszego Sakramentu, chociaż uważam, że to jest bardzo piękne, ale może być na przykład codzienna adoracja krzyża. I coś takiego zacząłem od pewnego czasu właśnie też praktykować, że adoracja krzyża może człowieka bardzo uspokajać, a jednocześnie widziałem, że te moje doświadczenia, takie pretensje nieuzasadnione wobec tego krzyża są śmieszne po prostu, że te moje zranienia, te takie strapienia są też śmieszne wobec krzyża Jezusowego, a te strapienia źródłem tego wszystkiego, jak zobaczyłem, był po prostu brak miłości.

Żona moja jest katechetką w szkole i kiedyś napisałem Misterium Męki Pańskiej i akcję tego misterium umieściłem w Szeolu. I tam to się zaczyna w ten sposób, że dwóch gości o takiej podejrzanej reputacji w Szeolu grają w karty na trumnie arcybiskupa i tam są to ludzie, którzy są bardzo strapieni, są smutni. Oni tam opowiadają sobie kawały, właściwie już te takie, które bardzo dobrze znają, a jednocześnie widać ich taki smutek, takie strapienie, które wynika, że po prostu w tym Szeolu brakuje miłości. Że właściwie piekło to jest nic innego jak brak miłości. I dopiero oni podświadomie pragną, nasłuchują, że tam na górze coś zaczyna się dziać, że tam już ten stukot tego krzyża Golgoty zaczyna do nich dochodzić i zaczynają mieć nadzieję. To jest takie, tak jak mówiłem, może wzięte też z tego mojego czasu, tej młodości, ten taki sartrowski nihilizm, że to jest taka, tak się wszystko obśmiewa, jest cynizm, a w gruncie rzeczy jest takie pragnienie, aby zobaczyć tę iskierkę tej miłości, tej nadziei, tego spełnienia, tego rzucenia się naprawdę w ramiona miłosiernego Ojca. Bo każdy, jak gdyby ma, myślę, tą nadzieję, że kiedyś, dlatego, czy nadzieję, może oczekuje każdy i że się pojawią świadkowie, ale nie nachalni, nie jacyś krzykacze, tylko ludzie, którzy będą autentycznie przezroczyści dla Pana Boga. To ludzie mają tę nadzieję, a jednocześnie sami, pomimo tego, że są zdeklarowanymi nieprzyjaciółmi Boga, czasami czują, że są właśnie w tym Szeolu, są w tym, nie wiem, w tym dniepie, w tej rozpaczy i oczekują, nasłuchują, że... I później żeśmy to przedstawiali, to dzieci grały. A dorośli znajdowali się jak gdyby w postawach tych dzieci. To było, mi się wydaje, dobrze przyjęte. Aczkolwiek były obawy, że misterium i w Szeol, że to może być tak trochę dziwnie wyglądać. No.

0: marzeniem.
1: Jakie jeszcze inne, oprócz adoracji krzyża, są formy takiej pobożności, no, którą pan sobie buduje własnej?
2: To dobrze, właśnie, to dobrze pan powiedział, że właśnie sobie buduję, dlatego że mimo wszystko nadal wbrew tym wszystkim łaskom, jakie otrzymałem, może pewnym talentom, jestem też człowiekiem nadal, który właśnie buduje sobie tę swoją pobożność, wiarę. Natomiast jeszcze nie jestem człowiekiem, który jest otwarty zupełnie na Pana Boga. To znaczy, jak ten syn marnotrawny zdany na miłosierdzie Ojca, który jeszcze jestem człowiekiem, który chce udowadniać, że coś jest wart, że coś znaczy, że nie dochodzi do mnie, nawet w modlitwie, że nie muszę przecież udawać, nie muszę przecież grać. Przecież jestem człowiekiem, który ma wady, ale i zalety. Że trzeba siebie pokochać i z wadami, i z zaletami. Oj, to mi przyszło do głowy coś takiego jak z ostatnich jasełek, gdzie właśnie takie, też było taki tekst, był taki, gdzie napisałem coś takiego, że było, że żona z mężem się jednają w czasie tego Bożego Narodzenia i to jest właściwie cała istota, gdzie w swojej słabości, w swojej takiej nagości, ułomności stają przed sobą i on mówi do niej, wtedy jest właśnie to Boże Narodzenie, kiedy zobaczę twoją twarz, ona jest inna, kiedy pokocham w tobie to, co jest słabe, brzydkie, niemocne, pogruchotane, nędzne. I wtedy pokocham ciebie w całości. I z tymi wadami, i z zaletami. I to też trzeba pokochać. I wtedy nie ma jak gdyby tych rozczarowań dziwnych. I na modlitwie wtedy stanę jako ten człowiek, jako ten syn wobec ojca. No, już nie musząc grać czy udawać. To jest nadal dla mnie pewien problem, na pewno.

0: Jak wygląda taki zwykły dzień?
1: Mój teraz?
0: Tak, czas poświęcony dla spraw duchowych.
1: Więc teraz nie ma tych regularnych modlitw laudesowych. Są naturalnie modlitwy wspólne, ale takiej dyscypliny żołnierskiej, która jest niewątpliwie dobra, no w tej chwili nie ma tych modlitw brewiarzowych, laudesowych, ale ja doświadczam obecnie czegoś takiego, że kiedyś wydawało mi się, że modlitwa to musi być koniecznie odmówiona z brewiarzem, to musi być koniecznie ubrana w pewne słowa, wypowiedziana. To nie może być na przykład taka normalna rozmowa. A teraz widzę, że w pracy, w drodze, nie wiem, ja sobie mogę z Bogiem rozmawiać jak z Ojcem. Ja wiem, że On mnie słucha. My możemy ze sobą jak gdyby prowadzić pewien taki dialog milczący. I jest mi to bardzo potrzebne. Potrzebne, a jednocześnie widzę, że jest to jak gdyby dla mnie źródłem pewnego też jakiejś siły, która jest potrzebna, żeby przeżyć tę codzienność. Bo ta codzienność nasza, no po ludzku rzecz biorąc, nie jest wcale taka ciekawa. No, jestem w sumie ojcem 10 dzieci. Mamy dwóch wnuków. Najmłodsze nasze dziecko jest młodsze od wnuczka, więc czasami te sytuacje są takie dziwne, ale jednocześnie jest pewna codzienność, w którą trzeba normalnie wchodzić. I na szczęście, że Pan Bóg nam daje takie sytuacje, zwłaszcza teraz w tym czasie, gdzie trzeba normalnie pracować, normalnie zarabiać, normalnie chodzić twardo po ziemi, żeby ten dom utrzymać. I niekoniecznie uciekać na liturgię, robić, nie wiem, jakieś konwiwencje, pokazywać się. Można normalnie, milcząco, w tej codzienności również pięknie znaleźć Pana Boga. Pięknie. Aczkolwiek, tak jak mówię, no nie jest to po ludzku rzecz biorąc atrakcyjne. Bo nie wiem, czy każdy, ale ja na pewno mam tę potrzebę, żeby być dostrzeżony, zauważony, zaakceptowany. No i to czasami więcej boli, jak brak materialny, kiedy na przykład ktoś się traktuje w sposób taki instrumentalny. No nie, w ogóle nie dostrzega. No widzi ciebie i właściwie jesteś mu obojętny, czy jesteś, czy żyjesz, czy nie żyjesz, to wszystko jedno. No po prostu nic nie

ta potrzeba znaczenia jest na tyle silna, że po prostu, że się wtedy czerpie z drugiego człowieka i chce się, ma się dużo pretensji do Kościoła. Chce się błyszczeć, coś znaczyć, no z drugiego człowieka wyssać jak najwięcej. A kiedy tego nie ma, bo się jest człowiekiem, który praktycznie nic nie znaczy, to wtedy te relacje moje z Ojcem, z Panem Bogiem, inaczej wyglądają, bo ja wiem, że tak naprawdę te moje pocieszenia w tych strapieniach to jedynie Pan Bóg może uciszyć. I to nie jest tak, że ktoś powie, a nam nie martw się, bo ktoś się będzie martwił, jak i dużo ludzi grzeszy i tak żyje, albo tam weź tam pal papierosy, bo i tak dużo ludzi pali i nie umiera, nie palą i umierają. A takie są pocieszenia ludzkie. Są takie, nic nie znaczą, dlatego że wówczas, kiedy ja jestem nędzny i naprawdę tę swoją nędzę widzę, bo po grzechu jestem strapiony. Moje strapienia są po prostu strapieniami po grzechu. Nie jestem człowiekiem strapiony na wzór Chrystusa, bo Chrystus był człowiekiem strapionym, nie miał grzechu, był strapiony tym, że ludzie odeszli od Ojca. I jego cierpienie w Ogrójcu było inne jak moje cierpienie. Jego lęk zupełnie był inny niż mój lęk, bo mój lęk jest ludzki. Mój lęk jest po grzechu. I moje strapienia też są po grzechu. I stąd ja nie mogę być pocieszony przez człowieka, bo one nic mi nie dadzą, te pocieszenia. Ja jestem tego świadomy. Ja mogę być pocieszony przez Pana Boga. To też może w sposób nie jakiś taki gwałtowny. No kiedyś były te sposoby takie, że ja może byłem po prostu jeszcze jakiś taki głupi, taki niedojrzały, taki młody w tej wierze. I Pan Bóg mi potrzebował dać tych środków takich mocnych, tych doświadczeń takich bardzo ekspresyjnych, takich widocznych, żeby mnie do siebie przyciągnąć czy pocieszyć. A teraz nie ma. Nic nie ma, czegoś takiego. Po prostu nie dzieje się właściwie nic. Ja nie widzę jakichś takich silnych takich wrażeń, takich obecności Pana Boga. No jak na przykład powiedzmy, tak pamiętam ze wspólnoty Szemenew, gdzie tak mocno się czuło tą obecność Pana Boga. No chcieli ludzie, byli umówieni wręcz na, przepraszam za wyrażenie, nie, tu Panie Boże nie trywializuję ani nic nie oceniam, natomiast widzę to z własnej perspektywy, bo każdego Pan Bóg jak gdyby różnie prowadzi. Mnie prowadzi w ten sposób, że w tej chwili ja nie muszę czuć realnych obecnie znaków obecności Pana Boga. To znaczy, nie muszę mieć, nie wiem, jakichś objawień, ciągle widzieć, że aha, w tej rzeczywistości, w tym doświadczeniu to był Pan Bóg. Ja go tak, a tutaj przez tego człowieka mi to powiedział, a przez tego to. I tutaj, tu widzę go konkretnie, bo tutaj jest konkretny znak. Jest jego obecność. Mnie znaki takie realne, obecne są w tej chwili, można powiedzieć, mało potrzebne.

0: Wystarczy mi jego obecność. Takim znakiem milczącym jest dla mnie mały brat. Jak on do nas przyjdzie, to on nic nie mówi. On nie mówi o Panu Bogu, o swoich relacjach, o Kościele. On tam nic nie krytykuje Kościoła, broń Panie Boże. On jest jak ta milcząca reklama. Stoi, bo stoi przy drodze. I możesz minąć, możesz nie zauważyć, po prostu. Ale jest, widać. I to wystarczy. I od tego się można uczyć po prostu. No.
1: Za co jest Pan Bogu najbardziej wdzięczny?
0: Ja? Przede wszystkim to jestem wdzięczny Panu Bogu, że mnie w ogóle wyprowadził z tego takiego bezsensu, z tego takiego chaosu, z tego Szeolu, że mi wtedy podał rękę i że naprawdę jak taką owcę pogruchotaną wtedy, i to był właśnie czas neokatechumenatu, z tego mnie wyprowadził. W ogóle z takiego, mówię, totalnej takiej beznadziei, bez sensu. No, chyba nie ma nic gorszego, właściwie jest, to jest rzecz gorsza jak brak pieniędzy. Jak człowiek nie widzi sensu swojego życia w ogóle. No żyje, ale nie wie po co żyje. Wstaje, no, ale po co wstaje. No zarabia, ale po co zarabia. No coś buduje, tworzy, pisze, ale dla kogo, po co i na co, jak to i tak nie ma sensu, przecież to jest bezsens, jest totalny. No jeśli Pan Bóg mnie wyciąga i daje mi... nadaje mojemu życiu jakiś kierunek, jakiś sens. No, myślę, że nie ma czegoś więcej, większego. Za to jestem mu naprawdę bardzo wdzięczny. Bo potem te relacje z dziećmi, z żoną, się już to w konsekwencji zaczynają się inaczej układać. Inaczej patrzę na dzieci, na ilość tych dzieci.
1: A jaki Bóg jest? Kogo Pan poznał w czasie tej swojej drogi własnej? Kim on jest?
0: Pan Bóg? Na początku, a to jest pewna droga. Na początku, tak jak mówię, kiedy byłem tym neofitą, człowiekiem takim słabym, jeszcze nieukształtowanym, takim kompletnym, takim oseskiem, no można powiedzieć, no to Pan Bóg był kimś wszechmogącym, kimś potężnym, kimś, jak się szło ewangelizować, to kilka tysięcy ludzi i braci kilka tysięcy i do prezbiteratu 2000, do zakonu dziewczyn 2000. Jak pamiętam, dawałem katechezy, to Pan Bóg też był przy mnie, ale Pan Bóg był kimś wielkim, potężnym, wszechmogącym. On był kimś, że jak ja głosiłem katechezy, to też wynikało, tak jak mówię, no z mojego grzechu, to zło jest we mnie. Nie jest w kościele czy w drodze. Nie, nie, bo to tak nie można mówić. To wtedy ja widziałem zdumienie, widziałem płacz w pierwszych rzędach, jak ludzie płaczą, a ja mówię te katechezy i właściwie się można powiedzieć, że to jest niewyczerpane bogactwo wychodzi z jego ust. Co to za człowiek, który tak głosi, a Pan Bóg jaki potężny przy nim stoi. No, to taki Pan Bóg mi się wtedy jawił, jako ten, który po prostu wielki ewangelizator po prostu.

0: A teraz Pan Bóg jest przede wszystkim dla mnie milczącym, spokojnym i miłosiernym ojcem. Jak ja na przykład ostatnio byłem na placu Świętego Piotra, to w czasie tych zielonych świąt ja czułem taki dyskomfort, taki, że się czułem w ogóle w tym tłumie tych ludzi, jak ja wyszedłem, patrzę, Matko Święta, a tam takie tłumy olbrzymie tych ludzi i wszyscy się cieszą i wiwatują i klaszczą i bardzo dobrze, bo to też jest przecież w Kościele potrzebne, ale ja czułem potrzebę takiej intymności, takiego bycia z tym ojcem sam na sam. Miłosiernym. I znalazłem to potem. W Trefontanie to znalazłem. U trapistów. Tam, gdzie święty Paweł był ścięty. I w tym takim kościółku zapomnianym można powiedzieć, znalazłem taką ciszę, spokój. Widzę, że to jest ogromna różnica między tym, żeby się alienować, uciekać, a między tym, żeby być w pewnej samotności wobec Pana Boga. I to jest możliwe nawet w rodzinie. A jest możliwe dlatego, że naturalnie nie zamierzam naśladować tam zakonników i małych braci. Broń Panie Boże, bo oni mają swoją duchowość i swoją drogę i nie mają rodzin. Na szczęście też mnie korygują. Ale widzę, że na przykład w rodzinie też jest to konieczne. Wejść do swojej izdebki, pomóc się, odetnij się od tego chaosu, rozmawiaj, bądź sam na sam z ojcem. Na przykład mam w tym mieszkaniu, wygospodarowałem sobie taki kącik niewielki. Czasami tam sobie wchodzę na taką rozmowę z ojcem, by nawet czasami nic nie mówić w ogóle. Bo po co mówić? Można w ogóle nic nie mówić, tylko po prostu trwać. Może nie jak kołek w płocie, ale tak o trwać po prostu przed czuć tę obecność. No czuć po prostu. I to mi wystarcza. I, no, to teraz jest dla mnie ojciec, znaczy Pan Bóg kimś takim. No kiedyś to się zmienia, tak jak mówię. Nie?
1: W jakiej intencji się pomodlimy teraz?
0: Co?
1: W jakiej intencji się pomodlimy teraz?
0: W intencji Kościoła, żeby był jednością.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
0: któryś jest w niebie,
1: święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszeniem, ale nas zbaw od złego. Amen. Mi Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy Państwo, naszym gościem był dzisiaj Jacek Floczak. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: Witaj, drogi Robercie.
1: Witaj, drogi Piotrze. Co u ciebie, też słońce?
0: Jest u mnie słońce, tak, jest u mnie piękny dzień, jest u mnie ochota do pracy, więc wszystko jest dobrze.
1: Powiedz mi, czy radio to było dla ciebie fajne doświadczenie, bo masz wiele różnych doświadczeń medialnych.
0: Radio to było dla mnie doświadczenie kluczowe w ogóle dla różnych rzeczy, które działy się w życiu moim. I radio to zawsze było i jest dla mnie coś zupełnie niezwykłego i innego niż inne rzeczy w życiu, ze względu na dwie sprawy. Po pierwsze, ja od dzieciństwa byłem wielkim, zapamiętałym miłośnikiem radia i niesłychanie mnie intrygowało to, że z magicznego małego pudełka płyną do mnie słowa innych ludzi, muzyka innych ludzi, a jak się pokręci gałką, to słychać jeszcze ludzi w innych językach i z innych odległych miejsc świata. A druga rzecz jest taka, że kiedy zacząłem pracować w radiu, odkryłem, że radio nie takie jak króluje dzisiaj, to znaczy takie, w którym trzeba coś szybkiego i głupiutkiego powiedzieć pomiędzy piosenkami, tylko takie, które pozwala na przeprowadzenie na przykład dłuższej rozmowy z kimś mądrzejszym od siebie, daje niesamowitą intymność. Nawet kiedy tej drugiej osoby nie ma, kiedy jest się samemu w studiu i mówi się do innych ludzi, których się nie widzi, jest w tym coś zupełnie niezwykłego. Jest taki rodzaj intymności, który bardzo sprzyja szczerości. I ja się wcale nie dziwię temu, że czasem niektórzy goście sami są zdziwieni po występach w radiu, jednym czy drugim, kilka jeszcze takich istnieje, twoje jest jednym z nich, że coś powiedzieli, czego nigdy się nie spodziewali, że mogliby powiedzieć, bo to trochę jak spowiedź, bo to trochę jak myślenie na głos i układanie rzeczy w swojej głowie, także pod tym względem radio jest zupełnie niezwykłe.
1: Drodzy Państwo, w ten sposób przywitał się z Wami Piotr Gociek, pisarz i publicysta, a również radiowiec. A ja zapytam Cię na początek może o to, bo napisałeś takie zdanie. Drodzy Państwo, w wypowiedzi Piotra wyczytałem przynajmniej 6 poziomów odniesień. Odniósł się do metadanych na temat moich audycji, na temat metadanych dotyczących swoich publicznych wystąpień i tak dalej, i tak dalej. A ja zapytam Cię o to zdanie z Twojego tomiku o milczeniu. Wrogowie wszystkiego muszą płacić wszystkim. Czy to jest o Fryderyku Nietzschem, czy to jest o Lutrze, czy to jest o szatanie?
0: To jest o tych, którzy mogąc wybierać dobrze, za każdym razem wybierają źle. A przecież tych okazji jest do wyboru wiele, bo raz wybierając, wybierać muszę, nieprawdaż? Ale tam jest jeszcze inna chytra zaszyta metafora w tym wierszu, bo ty się odwołujesz do wiersza, który otwiera mój tom Milczenie Łazarza, wiersza zatytułowanego Jak Reon. Ja w nim dokonuję takiej oto figury. Wydaje się, że staję po stronie Kreona, czyli tego, który przedkłada prawa ludzkie nad prawa boskie. To mieliśmy w centrum sporu, prawda, jako główny problem w dramacie Antygona Sofoklesa. I argumentuję na jego rzecz bardzo, bardzo rozsądnie, jak mi się wydaje, w sposób też pełen emocji. Ale
1: Rzeźko to robi.
0: Tak, ale jednak ta niepewność pozostaje, to znaczy, prawa ludzkie nad boskim jednak przeważać nie mogą, ale czy zawsze? I tu zostaje to zapytanie, tu zostaje ta niepewność.
1: Czemu ludzie wybierają źle? Czemu niektórzy zawsze wybierają źle?
0: Ludzie wybierają zło, bo są obciążeni grzechem pierworodnym, a ci, którzy zawsze wybierają zło, widocznie jacyś inni szatani są tutaj czynni.
1: Ale nie mówisz o szatanach literackich, tylko tym razem o rzeczywistych inteligencjach bezcielesnych, czy metaforycznie o tym mówisz?
0: Wiesz co, ja myślę sobie o tym, że jest bardzo wiele dróg do wybierania źle, które są bardzo ładnie opisane, wyglądają bardzo ładnie, o w ten sposób, tak? I nie bez powodu, jak sobie zajrzymy do dekalogu, to odkryjemy, ileż z tych dróg właśnie zaczyna się bardzo, bardzo niewinnie, bo ustępujemy w jakiejś tam, wydaje nam się, drobniejszej kwestii. Myślę, że jakbyśmy się mogli teraz odwołać do głośnego filmu i powieści Adwokat Diabła, gdzie tam w finale diabeł grany przez Al Pacino mówi na przykład: próżność, zdecydowanie mój ulubiony grzech, to jesteśmy na bardzo dobrym tropie. Zaskoczę cię, zrobiłem kiedyś bardzo obszerną rozmowę z muzykiem, poetą całkiem niezłym też, to znaczy Maciejem Maleńczukiem, człowiekiem zupełnie nie naszej bajki. I to była rozmowa, kiedy, którą nagrywałem jakoś jeszcze przed 2014 rokiem, przed zaborem Krymu. I rozmawialiśmy w pewnym momencie o Rosji i o Putinie. Maleńczuk powiedział takie oto zdanie, że on niczego się nie spodziewa dobrego po Putinie, bo patrzy na niego i widzi, i słucha go i wie, kto to jest, że to jest po prostu zimny kagiebista, taki, a nie inny, tak, a nie inaczej wychowany. Natomiast mówi, że jest zdumiony tym, że ma przy sobie takiego człowieka do specjalnych poruszeń, który nazywa się Ławrow, bo kto posłucha Ławrowa i popatrzy na niego, ten wie doskonale, że to jest człowiek niesłychanie dobrze wykształcony, że to jest człowiek znakomicie obyty, że to jest człowiek, który doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że wszystko, co mówi, jest kłamstwem i robi to mimo wszystko. To nie jest tępy wyznawca. To jest człowiek, który świadomie wybiera to, że opowie się po stronie kłamstwa.
1: No tak, ja Maćka odrobinę znam, jeszcze pamiętam go z epizodu z Rotundy. To był epizod heroinowy. Myśmy mieli biuro na piętrze, a oni grali na parterze. I rzeczywiście Maciek jest niezłym poetą. Nawet jeden z jego wierszy opublikowaliśmy. To jest wiersz o Emily Dickinson i tam jest doskonały opis opętania. Naprawdę tłumacz wiedział, co tłumaczy. I teraz załóżmy, że Maciek jest oczytany, że jest też w pełni świadom tego, co mówi. No ale z pewnej perspektywy on jest jeden do jeden z tym ministrem spraw zagranicznych, człowieka obsadzonego w roli miejscowego Hitlerka.
0: No może to sprawia, że tak dobrze go rozumie. Po prostu to byłaby najprostsza odpowiedź.
1: Posłuchaj, Rymkiewicz, bo tak sobie pomyślałem, że po emocjach pójdziemy, po takich dużych znakach, tak? Jak napisałeś, ukąszony klasycyzmem, tak? Miotający się poganin od Jungera przez spirytyzm, jakiś biologizm, naturalizm.
0: Metempsychozę różne.
1: Tak, tak, tak. No ale metempsychoza to jest odmiana spirytyzmu, tak? To jest pewien, tak, pewien przejaw filozofii, która jest całościowym światopoglądem, pomijając już to. Ale coś takiego niesamowitego, ta walka, tak? Walka z chrześcijaństwem, tak? Jakiś taki sprzeciw wielki, tak? I powiem ci o jednej, ja miałem z nim dwa razy przyjemność. Raz był jurorem konkursu na brulion poetycki razem z panią świętej pamięci Wisławą Szymborską i z Marianem Stalą i wybrali Świetlickiego na pierwszego właśnie nagrodzonego w Nowej Polsce poetę. I on powiedział, nie możecie dać nagrody Kellerowi, chociaż jemu się ona należy, ponieważ on należy do waszej redakcji. Świetlicki potem też należał do naszej redakcji, ale wtedy jeszcze nie. I pan Jarosław Marek, to teraz drugie moje z nim zetknięcie, wyrzucił z Gazety Polskiej Codziennie córkę Krzysia Kellera, Ole Keller, młodą dziewczynę, bezwzględny umysł taki, brzytwiara, tak? Naprawdę bardzo sprawna. I ona wykazała w którymś z tekstów, że nie wiem, jakaś feministka, któraś z figur z ikon nowożytności współczesnej francuskiej. Nie wiem, czy to chodziło o Simone de Beauvoir, czy o kogoś innego. I ona pokazała w tekście, że grzeszne życie tej kobiety bardzo mocno wpłynęło na kształt jej twórczości eseistyczno-filozoficznej. I to, że my, bo jak wiesz, Brulion zaczął pytać o takie rzeczy, tak? O zgodność życia z dziełem. I to wywołało takie oburzenie pana Jarosława Marka, że wyrzucono tę dziewczynę, mimo że ja się postawiłem w sposób skrajny, tak? No ale już nie wnikam w czerń tej całej sytuacji. Pan Jarosław Marek okazał się w pełni intelektualistą nowożytnym, tak? To znaczy kimś, kto uważa, no bo Europa była stworzona przez ludzi, którzy uważali, że musi być zgodność pomiędzy życiem a twórczością, tak? Mnisi, świętość polega właśnie na tym, że jest się tym, czym się mówi, co się mówi, tak? I teraz skąd ta, u tak przecież sympatycznego i nam bliskiego twórcy, skąd ta nienawiść do prawdy o sobie samym?
0: Ha, to bardzo, bardzo trudne pytanie, na które nie znajdziemy odpowiedzi chyba w żadnej z biografii ani szkiców biograficznych o Jarosławie Marku Rynkiewiczu. Myślę, że możemy szukać odpowiedzi gdzieś w jego pisaniu. To pisanie jest momentami, to jest ciekawe. To pisanie jest bardzo metafizyczne w bardzo wielu miejscach, ale momentami jest też bardzo, bardzo pogańskie. Jest ono pogańskie właśnie w takim duchu, w jakim ja jako adwokat diabła przebierałem się w szaty Kreona w wierszu Ja Kreon, od którego żeśmy zaczęli. To znaczy takie przekonanie, że wie się lepiej, gdzie jest tak, tak, a gdzie jest nie, nie, i że te wyroki można ferować i że one powinny być nieodwracalne i daleko idące. Przypomnij sobie te rozważania z esejów historycznych Rynkiewicza, z Wieszania, ze Zborowskiego, tak, prawda, i tak dalej. Nie? Że to jest wręcz wołanie o krew, tak? To jest wołanie o czyn, o mord założycielski.
1: Ja, który wiem, co się ma zdarzyć i mam prawo nawet tego żądać, bo ja wiem.
0: A z drugiej strony Rynkiewicz jest dzięki właśnie tej surowości i to mnie chyba do niego przyciąga, tak jak mnie przyciąga właśnie do autorów klasycznych, do autorów sprzed epoki chrześcijańskiej, bo w tych dziełach autorów antycznych w greckiej tragedii właśnie tą tragiczność świata widzimy w sposób niesamowity opisaną, to fatum i tak dalej, więc mnie właśnie do Rynkiewicza przyciąga nie tyle jego, chociaż też jego wielki talent literacki, bo on jest niesłychanie biegły w mowie polskiej, ale najbardziej cenię jego taki tom z lat 80., Moje dzieło pośmiertne, który jest moim zdaniem jednym z najlepszych tomów w ogóle poezji w Polsce wydanych po 45 roku. Lepszy niż Zachód Słońca w Milanówku, lepszy tam niż te Gawrony i tak dalej. Ponieważ to jest taki tom całkowicie osadzony już w tradycji naszych epitafiów trumiennych i poezji metafizycznej XVII stulecia i tej szlacheckiej, i tej angielskiej, później XVIII stulecia. Ja to próbowałem w innym wierszu oddać, tą surowość, tą nieodwracalność. Tam jest taki wiersz w tomie Milczenie Łazarza, Martwa natura, o panu Rembrandcie i o tej przyszłości, co nas czeka, jak tam wyliczam te wszystkie martwe elementy na martwej naturze. Słuchaj, no czym jest przekonanie, że wie się lepiej? No jest pychą właśnie. Znów wracamy do pychy, do jednego z grzechów pierworodnych.
1: Tak, głównych. Sokrates, Jezus, to jest ten czas, kiedy cystersi, benedyktyni, tak? Czyli spójność. spójność tego, co robimy, z tym, co mówimy, myślimy i kim jesteśmy. I dzisiejsze czasy, to są czasy, w których my intelektualnie i też wiarą, zmysłem wiary, możemy pojąć, że Jezus złamał fatum, tak? Że ono nas nie musi dotyczyć, że jest przesądem sądzenie, iż jesteśmy zdeterminowani, tak? Ale cały czas nowożytność wraca do tego, nie wiem, w całej tej, w tym pesymizmie protestanckim, tak? Który mówi o tym, że jesteśmy zdeterminowani, że to już jest zdecydowane, że cokolwiek byś zrobił, jeśli jesteś na wstępie predestynowany do tego, żeby nie być zbawiony, to nie będziesz, tak? No i to jest pogląd błędny całkowicie, tak? Ale czy z tego, co mówimy, wynika tylko i wyłącznie prosta konstatacja, że wróciliśmy po prostu, że historia zatoczyła koło, że cywilizacja europejska spoganiała po prostu, tak? Że wróciliśmy do miejsca, w którym byliśmy, czyli że człowiek zachodu cierpi na rozpacz, a rozpacz jest grzechem, bo jest decyzją, więc jakby czy kultura całkowicie unieważniła już, popkultura, kultura unieważniła już przesłanie Jezusa?
0: Nie wiem, czy całkowicie, ale na pewno w bardzo dużym stopniu. I tak, wróciliśmy właśnie do bardzo ponurego miejsca. Zresztą ja tak konstruowałem Milczenie Łazarza, żeby to była opowieść z takim, można by było wyrysować łuk, to znaczy wychodzimy właśnie od tego fatum i od tego tragizmu, od tego ferowania wyroków przez Kreona, Odyseusza, który zasnąć nie może, bo spalił Troję, znaczy w sensie, że to jego podstęp do tego doprowadził, i Eneasza, który w noc lądowania na litewskim brzegu widzi wszystkie straszne rzeczy, które staną się za sprawą Rzymu w przyszłości, ale cóż, no już jest za późno, schodzi na ląd i zakłada ten Rzym, prawda? Więc to jest ten początek. Później szczytem jakby tego wzniesienia się jest cykl wierszy pasyjnych w tym tomie, łącznie z wierszem, w którym czytamy, że jeden krzyż wystarczy na cały świat. A na samym końcu mamy wiersz Reformatorzy, w którym ja wprost wypiszę, co sądzę o tych, którzy właśnie unieważnili wszystko, co dobre i co piękne, i powiedzieli nam, że my jesteśmy niewiele warci, ale oni być może coś tam z nas ulepią. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale opublikowano takie badania, nie pamiętam już, gdzie je czytałem, wydaje mi się, że w którymś z amerykańskich periodyków albo portali konserwatywnych, z których wynikało, że dzisiejsi młodzi ludzie nie tylko nie są w stanie za bardzo zrozumieć tego, co Jezus mówi w Ewangeliach, ale wręcz uważają jego sposób mówienia, jego język, sformułowania, których uważa za obraźliwe, poniżające, jakieś tam, wiesz, mizoginiczne, jakieś tam dzielące ludzi, wiesz, i tak dalej, i tak dalej. To jest nieprawdopodobne, to jest bariera, to jest bariera taka sama, jak wtedy, kiedy ponad 2000 lat temu ktoś mógł nagle właśnie z tego całkowicie pogańskiego świata usłyszeć, że, prawda, że
1: nadstaw drugi policzek,
0: jak przebaczenie, że jest coś takiego jak godność jednostki, prawda, i tak dalej.
1: Tak, no ale ten język produkuje się od 500 lat i narusza się jego składnie, wszystko się narusza, tak, semantykę, i on już jest po prostu językiem odwróconych znaczeń. Perwersja języka, ja to tak opisuję dwoma słowami, ale ja chcę zapytać o co innego. Według mnie, i pewnie się ze mną nie zgodzisz, poezja jest metodą wydobywania z siebie rzeczy, których jeszcze nie wiemy świadomie. Ty mówisz o konstruowaniu tomu. Ja również po 28 latach wróciłem do pisania wierszy. Debiutowałem w zeszytach literackich, a potem tomikiem Nibyt, a teraz piszę normalne wiersze, które już mają rytm. To już jest zupełnie inna poezja. Ale tak jak wtedy, tak dzisiaj, ja swoje wiersze zaczynam rozumieć po 5-8 latach. I czy takie konstruowanie świadome nie jest jakimś zagrożeniem? To znaczy, że jeśli ja mogę na drodze rozumowej pojąć to, jak, co jest twoim zamierzeniem, no to, a poezja wydaje mi się, że jest takim językiem bliższym tajemnicy niż rozwiązywania teorematów.
0: Ale masz jak najbardziej rację, zaskoczę cię, i na poziomie obcowania z ciałem wiersza, tak moglibyśmy powiedzieć, to jest w 100% prawda. To znaczy sami nie wiemy, skąd coś do nas przychodzi i sami nie wiemy właściwie, dlaczego ten, a nie inny fragment powietrza z tego, co niewidzialne, obcinamy, żeby zostało to, co później stanie się widzialne w postaci wiersza. Natomiast wiersze wchodzą też ze sobą w dialog. Wiersze też same siebie potrafią wzmocnić lub komentować. I to nie jest tak, że ja, mówiąc o konstruowaniu tomu, mam na myśli takie pisanie, wiesz, że tu mam taki plan, bardzo dokładny sobie zaplanowałem, ja to będę teraz wykonywał i będę do tego dopasowywał rzeczy. Próbowałem kiedyś coś takiego zrobić. Próbowałem kiedyś napisać taki tom, ponieważ świetnie mi się pisało wiersze wczesnym świtem, słuchaj, o godzinie 5 rano w tramwaju, kiedy jechałem z Grochowa na Wolę i chłonąłem tą pustą Warszawę i jakiś taki splin pustego, chłodnego wagonu mnie trzymał i napisałem kilka wierszy, które były związane z konkretnymi miejscami. Pomyślałem sobie, że to jest świetny w ogóle koncept, żeby zrobić taki tom wierszy właśnie 26, ponieważ jeżdżę tramwajem 26, tam przy 26 wierszy i każdy z nich będzie o jakimś miejscu i tak dalej. Wiesz, i nagle się okazało, że mam do napisania coś tylko o 5 miejscach, a o 21 nie. W związku z tym taki plan nie ma sensu. Natomiast myślę, że cię nie zaskoczę, jak powiem, że ja widzę ten łuk, o którym ci mówię, tą konstrukcję tego tomu, tak naprawdę to ja ją jasno zobaczyłem, jak już dostałem książkę wydrukowaną. Jeszcze 3 tygodnie przed posłaniem, czy 2 tygodnie przed posłaniem książki do druku, ja jeszcze dzwoniłem do wydawnictwa i prosiłem o wycofanie 2 wierszy i że ja doślę w to miejsce 2 inne, które powinny być w innych miejscach. Nie potrafiłem wytłumaczyć, dlaczego. Natomiast uważałem, że tak po prostu powinno być, że te 2 wiersze tu nie pasują, a tamte 2 pasują o wiele bardziej, a te pozostałe rozmawiają z zupełnie innymi wierszami, które mam w szufladzie i które się ułożą w jakąś inną historię, więc
1: zgodziliśmy się.
0: Jak najbardziej, to są rzeczy, które gdzieś dzieją się poza nami, a my jesteśmy odkrywcami nieznanych lądów, nieznanych kształtów.
1: Trump i Soros. Czy na pewno to rozpięcie jest ważne. Świat Trumpa walczy ze światem Sorosa. Bo w tym świecie Sorosa są, kto wygrywa bardziej? Nihiliści czy marksiści, naprawiacze? Postmarksiści czy marksiści? I czy Trump jest rzeczywiście z innego świata niż Soros?
0: To sformułowanie o wojnie świata Trumpa ze światem Sorosa to jest, z tego co pamiętam, dzieło takiego rumuńskiego socjologa Dana Dungaciu, bardzo ciekawego badacza, związanego z partią AUR w Rumunii, ale też no, po prostu bardzo takiego utalentowanego i niesłychanie przenikliwego komentatora współczesności. On jest trochę młodszego pokolenia niż, nie wiem, Ryszard Legutko czy Zdzisław Krasnodębski, ale to jest mniej więcej podobna formacja intelektualna, tak? Czyli człowiek, który w sposób bardzo przenikliwy potrafi definiować i wskazywać choroby współczesności. On wygłosił taki wykład, taką pracę, napisał właśnie o wojnie świata Trumpa ze światem Sorosa, który oczywiście, wiadomo, miał też służyć jako pewne polityczne uzasadnienie tego, że akurat konserwatywna opozycja, prawicowa opozycja w Rumunii opowiada się za takimi, nie innymi rozwiązaniami. Wydaje mi się, że pytanie o nihilistów czy marksistów jest tutaj trochę, patrząc na stronę Sorosa, jest o tyle nieistotne, że Łączy ich tak naprawdę wspólny mianownik, tak? To są właśnie, to są naprawiacze świata. Ja zawsze mówię o tym, strzeżmy się naprawiaczy świata. To są ci, którzy odrzucają świata naturę, odrzucają naturę ludzką i mówią, my wiemy lepiej, my to wszystko zaprojektujemy. Oczywiście są wśród nich skrajne skrzydła takich, którzy mówią, że najlepiej to by było zaprojektować ludzkość poprzez jej eliminację w dużym stopniu. To są ci różni harariści, prawda? Kurzweilowcy od transhumanizmu mówią, że najlepiej byłoby zaprojektować ludzkość w ten sposób, żeby ją pozbawić ciała i przepisać umysły gdzieś nam do komputerów i to będzie nasze zbawienie. Zresztą mówi się o nich, że są tacy cybermilenaryści. A inni po prostu pozostają przy bardzo tradycyjnym podejściu do sprawy, to znaczy oni wiedzą, jak lepiej urządzić świat, w związku z tym będą nam urządzać to, będą decydować o tym, kto ma nami rządzić, kto ma kierować naszymi gazetami, kto ma w nich pisać, kto ma mówić w naszych telewizjach, kto ma prawo drukować książki albo nie, prawda, kto ma prawo przekroczyć jakąś granicę albo kto nie ma, kto ma prawo do wprowadzenia biznesu albo kto nie ma, kto ma prawo do wiary jakiej, i po co, i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że to rozróżnianie na marksistów, neomarksistów, postmarksistów, nihilistów, heglistów i tak dalej w obliczu tego wspólnego mianownika jest trochę po prostu

0: historii zapiszę. Ja kiedyś, jak przeprowadzałem wywiad z Robertem Harrisem, autorem, zresztą też lewicowo-liberalnym ateuszem z Wielkiej Brytanii, który jest autorem rozmaitych książek, tam między innymi autor Widmo, Pompeje, Vaterland, wielu innych. On też napisał taką obszerną trylogię o starożytnym Rzymie, rozgrywającą się właśnie w tych nieodmiennie fascynujących wszystkich czasach, kiedy republika umiera i zaczyna się cesarstwo. On porównywał Trumpa do Klodiusza. Mówił, że to jest właśnie ktoś, kto wychodzi spośród bogaczy, stając się trybunem ludu i że wykorzystuje lud w swojej rozgrywce z innymi bogaczami, jest takim złotoustym mówcą, który tam jak nie przekona, to przekupi i tak dalej. Wydaje mi się, że jest w tym coś, ale nie wyczerpuje to jednocześnie tego, że jak się sięgnie do książek Trumpa, tych pisanych w czasach, kiedy jeszcze nie był politykiem, Art of the Deal przede wszystkim, ale paru innych, widać, jak on znakomicie rozumie ludzką naturę, ponieważ natura negocjowania, natura stawiania na swoim, tak, no to jest część po prostu, to jest część życia wśród innych ludzi. Natomiast wydaje mi się, że rzeczywiście fakt, że on uszedł cudem z życiem z tego zamachu kilka miesięcy przed wyborami, które wyniosły go po raz drugi na stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych, że coś się w nim zmieniło. To znaczy, że pojawiło się, nie wiem, czy jest to poczucie misji i czy jest to poczucie misji od Boga. W każdym razie jest to jakieś poczucie pewnej wyjątkowości, przekonanie, że został pozostawiony na tym padole łez z jakiegoś powodu i on ten plan teraz wykona po prostu, tak jak on rozumie. I patrzymy na to, co jak ów ten plan interpretuje, jak, co z niego wyciąga. Natomiast co do środowiska, z którego on się wywodzi, no to też podzielmy to na dwie sprawy. No jest inne, to jest facet znikąd, któremu udało się wspiąć do świata elit Manhattanu. A z drugiej strony, jak patrzymy sobie na towarzystwo, w którym się obracał, co widać na przykład w dokumentach sprawy Epsteina, no to wypada powiedzieć, ja nie chcę nikogo tutaj ani oskarżać, ani usprawiedliwiać, to myślimy sobie, po to pomyślmy sobie o tych wszystkich Pawłach, którzy najpierw byli szawłami, a to był i tak jeden z najmniej z ponurych przypadków, bo zdarzało się dużo większym grzesznikom zostawać świętymi.
1: Ja sobie myślę w taki sposób, patrząc na Jana Jakuba Rousseau i na tego, chyba Michał miał na imię, Foucault, tego postmodernistę.
0: Michel Foucault, tak.
1: I bo ja widzę ostatnie 500 lat naszej kultury, dominujący proces to jest instytucjonalizacja grzechu, tak? Że to jest istota rzeczy. Że z rąk mnichów, którzy myśleli o tym, żeby ich życie było tym samym, co ich słowa, wzięli hierarchizację kultury w swoje ręce intelektualiści, którzy nie mają zamiaru jakby robić to, co mówią. Jan Jakub Rousseau oddał swoje dzieci do przytułku po to, żeby napisać książkę o wychowaniu dzieci, tak? Ale już Michel Foucault, to wydaje mi się, że on żadnego świata nie chciał tak naprawdę konstruować, bo Jan Jakub Rousseau chciał skonstruować świat, w którym by mu nie zarzucono tego, że oddał swoje dzieci do przytułku, żeby wszyscy po prostu oddawali swoje dzieci do przytułku. Ja oczywiście przesadzam, ale jedynie odrobinę. Bo jeśli poczytamy to, co na temat francuskiego filozofa dzisiejszych czasów, zmarłego nie tak w sumie dawno, no to mamy tam wioski w Afryce Północnej i młodych chłopców i przemoc pieniądza, tak, gwałcenie 10-letnich dzieci. I ja widzę w tym dzisiejszym obliczu.

0: intelektualizmu już taką całkowicie ciemną nutę, której jeszcze u Jana Jakuba Rousseau nie było. Gdzie już nie chce się naprawiać, tylko chce się ten świat zniszczyć. Chce się ten świat po prostu unieważnić. Ten świat, który mnie oskarża. Tak? Ja próbuję go zrobić takim, żeby mnie nie oskarżał, żeby grzech stał się częścią systemu, tak? Żeby aborcja, eutanazja zostały wpisane do konstytucji, a tych, którzy mówią o homoseksualizmie źle, to po prostu karać ciężkim więzieniem. Tak, tak już i mamy w jednym czy w dwóch krajach na świecie. Więc ja jednak widzę tę linię schyłkową. Czy ta magia chaosu nie jest właśnie metaforą ostatnich czasów, czy też ja po prostu ze zbyt krótkiej perspektywy na to spoglądam?
1: Och, wiesz, kwestii perspektywy krótkiej czy długiej, to obaj jesteśmy tak samo mądrzy, czyli tak samo niemądrzy. Natomiast dobrze, że wspomniałeś Michela Foucault, bo tutaj patrzymy właśnie na ten nurt, który przekształca współczesność na jaką modłę. No jest to zawołanie Foucault, że wszystko jest normalne, tak? Szaleństwo jest normalne, zbrodnia jest normalna, w więzieniach i w szpitalach są po prostu nieszczęśliwi ludzie, których my nie rozumiemy, bo oni są po prostu ludźmi na jakiś inny sposób. I to jest, widzisz, to jest właśnie ten punkt, z którego ten intelektualizm jest obejmujący cały świat dzisiaj tworzony, czyli że nie ma granic. No jeżeli nie ma granic, jeżeli nie ma granicy między normalnością a nienormalnością, jeśli to znaczy, że nie ma też granicy między dobrem a złem. Wszystko jest równoważne. Jeżeli wszystko jest równoważne, to znaczy, że tak samo moralnym czynem będzie poproszenie po 8 latach narzeczeństwa o rękę kobiety, którą kochasz, a następnie spędzenie z nią nocy poślubnej, w trakcie której po raz pierwszy natkniecie się na, znaczy będziecie mieli okazję uprawiać miłość cielesną, ale to jest równoważne z tym, że jakiś właśnie jakiś zboczeniec pojedzie sobie do tej afrykańskiej wioski gwałcić 10-letnich chłopców. No bo wszystko jest takie samo, prawda? Wszystko jest równoważne. Wszystko jest dozwolone, tak? Wracamy właśnie do tego, że wszystko jest dozwolone. Skoro Bóg umarł, to wszystko jest dozwolone. No a przecież tak właśnie się to argumentuje. Co więcej, on nie to jest ci, którzy wspominają tego zmarłego Boga, to są właśnie najwięksi wrogowie tego nowego systemu, bo odwołując się do niego, mówią, no nie, no istnieją jednak jakieś granice. Więc ci wszyscy, którzy przypominają o tym, że te granice istnieją, są wrogami systemu, więc system próbuje się ich pozbyć, system próbuje ich anihilować. To na tym wygląda. To tak wygląda.
0: Powiedz mi, co znalazłeś w naszym Śródziemiu? Bo dzięki rozmowie z tobą pojechaliśmy rodziną do Chorwacji. Co prawda nie tam, gdzie nas kusiłeś, żeby jechać na Kretę, tak? Ale z tych opisów twoich... wiesz, ja kiedyś myślałem, że niebo na obrazach Siemieradzkiego to jest grafomania malarska, tak? Że po prostu nie wiedziałem, że rzeczywiście na południu Włoch można takie niebo zobaczyć. Wydawało mi się to niemożliwe, takie, wiesz, cukierkowe, tak? Co takiego jest na Krecie? Czym to nasze Śródziemie cię pociągnęło?
1: Wiesz co, odpowiedzi na to są dwie, racjonalna i nieracjonalna. Racjonalna to jest taka, że wszystko można wytłumaczyć, oczywiście cofając się do lektur z dzieciństwa, do tego, że gdzieś tam, jak człowiek miał lat 7 czy 8, wpadła mu do ręki mitologia Parandowskiego, Wojna Trojańska w jego przekładzie, ta czyli Iliada w wersji prozą, że stały na półce książki Kościdowskiego, Żylińskiej, prawda, Sen o Troi, Szliemana, opowieści o Tutanchamonie i tak dalej. I po prostu bardzo łatwo jest, będąc dzieckiem, się w tym wszystkim zakochać. I że po latach gdzieś ta miłość do tego, co antyczne, tego, co minione, do tego, co też w dużym stopniu nas ukształtowało, gdzieś powraca i człowiek zaczyna te rzeczy już zupełnie świadomie odkrywać, wędrować od miejsca do miejsca. Ale jednocześnie jest coś zupełnie nienamacalnego i niewytłumaczalnego. Mi się wydaje, że myślę, że każdy człowiek potrafi odbierać jakieś takie nieoczywiste, niematerialne sygnały, natomiast wielu z nas ciężko pracuje przez całe życie, żeby w sobie tą umiejętność zabić. Ja wpadam w rodzaj jakiegoś wręcz oszołomienia, kiedy jestem w miejscach, gdzie dotykam tych kolumn sprzed tysięcy lat, kiedy kroczę sobie miejscami, świadomie się, że to właśnie tu, w tym miejscu miały się odbywać takie czy inne sceny, które ja pamiętam z greckich mitów, czy z zapisów rzymskich historyków, czy że to jest właśnie ta scena, na której po raz pierwszy wystawiano ten czy inny dramat, wiesz, Eurypidesa i tak dalej. Mnie to wprawia w jakiś taki stan nieziemski, muszę powiedzieć. Czuję jako jakiś taki niezwykły związek z tym wszystkim. Nie byłem, słuchaj, nigdy w Ziemi Świętej, nie byłem nigdy w Jerozolimie. Wybieram się, mam nadzieję, że dotrę. Ale powiem ci, że być może podświadomie opóźniam ten wyjazd, ponieważ czytam o ludziach, którzy oszaleli, idąc w Via Dolorosa, i ja to rozumiem. To znaczy ja to w pełni rozumiem. Ja nie potrzebuję być na ulicach Jerozolimy, żeby już w taki stan częściowo się wprowadzić do tego, wiesz, gdzieś w jakiś niewidzialny sposób dotykając tego wszystkiego, co za nami, tego wszystkiego, co nas stworzyło, bez czego byśmy po prostu nie zaistnieli, co stworzyło wszystko, nasz aparat pojęciowy, nasze metafory, nasze, wiesz, no nasze wszystko po prostu.
0: W latach 90. Wojtek Bockenheim, to na początku, 90-91 rok, Wojtek Bockenheim, patrząc na brulion, na tych ludzi, których zgromadziłem, mówi, nie, no dzisiaj najlepsi, najinteligentniejsi, najcwańsi idą w reklamy i w komputery. To był 90. rok. Dzisiaj pewnie idą w bitcoiny, czy w coś jeszcze, sztuczną inteligencję, czy coś innego. Te najlepsze, w sensie najsprawniejsze umysły. I jeszcze przed wojną rola sztuki, poezji była niezwykła. Paradoksalnie komuniści też to podjęli, no bo jak nie było jeszcze telewizji, no to mieli w ten sposób rząd dusz, tak? Mojego ojczyma, ojciec Marcin Jerzy Andrzejewski miał, wiesz, 300 tysięcy nakłady jednej książki, nie? Więc ci ludzie naprawdę rządzili wyobraźnią wielu, wielu Polaków, oprócz tych, którzy się po prostu odcięli całkowicie od systemu, tak? Ale powiedz mi, gdzie dzisiaj idą najlepsze umysły, najlepsze komputery według ciebie? Jaka jest rola sztuki dzisiaj? Czy w ogóle jakąkolwiek rolę jeszcze poezja i sztuka dzisiaj odgrywają?
1: Myślę, że póki są ci, którzy ją próbują pisać, i ci, którzy ją próbują czytać, to ona po prostu będzie istniała. Nie ma takiego wpływu na rzeczywistość słowo, jak miało kiedyś, aczkolwiek żyjemy w epoce pewnego paradoksu. Gdzie idą, słuchaj, wybitne umysły dzisiaj? Ja się z tobą zgodzę, że idą wszędzie poza humanistyką, o tak to powiedzmy. I to mi przypomina czasy PRL-u, kiedy ludzie, którzy byli najinteligentniejsi, najmądrzejsi, najciężej pracowali i najbardziej nie chcieli się godzić na ideologiczne szaleństwa nowego systemu, to szli właśnie, wiesz, do politechnik, zostawali geodetami, zostawali hydraulikami i tak dalej. Nie chcieli mieć nic wspólnego z tym, co działo się na humanistycznych kierunkach. I ta inteligencja techniczna to też przecież później była wielka baza ruchu Solidarności, ale też później to była wielka baza tego odruchu samoobrony społecznej, który w Polsce wybuchł po 10 kwietnia 2010 roku. I wydaje mi się, a rozmawiałem, znam trochę ludzi, którzy, wiesz, siedzą właśnie w różnych firmach budujących wielkie sztuczne inteligencje, którzy pracują za oceanem. I oni tam są, tak? Oni tam są i pracują nad rozmaitymi rzeczami i póki oni tam są, to jest dobrze, bo stanowią przeciwwagę właśnie dla tych wszystkich kurzweilowców, tych wszystkich szaleńców od, wiesz, transhumanizmu, cybermilenaryzmu i tak dalej, którzy chcieliby z tego wszystkiego zrobić zupełnie inny użytek. Natomiast zaskoczyłbyś się, jak wiele zdrowo, trzeźwo myślących ludzi, bardzo porządnie uformowanych gdzieś właśnie w tamtych okolicach jest. Więc oni idą tam. No bo po co mają iść w kierunku kultury i sztuki? Co współczesna kultura i sztuka, humanistyka może im zaoferować? Po Płuczyny, właśnie po Foucault? No co jeszcze? Wcale mnie to nie dziwi, że dokonują takich wyborów.
0: Przeczytałem ostatnio wypowiedź twórcy Palantira, wcześniej PayPala, tak? Współtwórcy. Pan się nazywa Thiele chyba, tak?
1: Peter Thiele, tak.
0: Tak, tak, tak. I on napisał bardzo ciekawą rzecz, czy powiedział bardzo ciekawą rzecz, że przez 20 lat, które on, jak rozumiem, które obserwował, bo on był też kiedyś zawodowym szachistą, i zauważył, że od czasu rewolucji francuskiej, no bo wiadomo, tę pojęciową, symboliczną czy narracyjną część opowieści o świecie, arystokracja, ta, która powstała po rewolucji francuskiej, miała pod kontrolą. Tak, to się dziedziczyło, ale nie dziedziczyło się talentów matematycznych i w związku z tym cały system był oparty na tym, że nawet facet, który miał kroić mózgi, tak, musiał znać rachunek różniczkowy. No i Thiele pyta, no ale po co chirurgowi rachunek różniczkowy? Tak? I pokazał, że zarządzanie tym drugim elementem wielkości człowieka, jakim jest abstrakcja, pojęcia, tak, w przeciwieństwie do metafor słowa, że to było źródło władzy. I teraz i mówi, że w ciągu ostatnich dosłownie kilkunastu miesięcy, odkąd, a proces zaczął się w chwili, w której Garry Kasparow przegrał z komputerem partię szachową i od tamtego czasu zawsze ludzie przegrywają partie szachowe z komputerami, że od tego momentu no jest wydany wyrok śmierci na ten system koptacji matematycznej sprawności do rządzenia, no bo po prostu komputery wykonują to sprawniej. To, on powiedział, że to, co było kiedyś wielkim, no, czymś niesamowitym, tak? No, wielbimy ludzi, którzy tak potrafią grać w szachy niesamowicie. I nagle to stało się też jarmarczną sztuczką, którą wykonuje maszyna, która ma dwa klawisze, czarny i biały, tak? I nic więcej. No bo po prostu potrafi objąć całą macierz możliwości wszystkich ruchów szachowych i wyznaczyć te ścieżki, które prowadzą do wygrania. No, to jest banalnie proste. I on mówi, że w ciągu ostatniego pół roku w ogłoszeniach tych portali, które oferują pracę, umiejętności humanistyczne, władzy nad słowem, zdolności komunikacji i tak dalej stały się dwukrotnie częściej obecnym warunkiem zatrudnienia. Tak? Że ten filtr matematyczny został zdjęty i że jako pierwsi stracą pracę właśnie programiści, kwantyści, informatycy. Jak ty patrzysz na ten przewrót? No bo to, co mówi, wydaje się mieć taką, no, morderczą, być morderczą argumentacją.
1: Wydaje się, że tak, ale z drugiej strony można powiedzieć, bo oczywiście tu wracamy do tego, że co jest na razie nieprzekuwalne na algorytmy. To jest pewien błysk, ta kreatywność, ta nieobliczalność, ten element taki nadnaturalny, którego żaden algorytm nie zagwarantuje, a ludzki umysł, ludzka kreacja wspomagana też i wiarą i innymi rzeczami potrafi w jakiś sposób się zamanifestować. Zawsze jest to pytanie, na ile wielka zmiana jest zmianą ilościową, a na ile jest jakościową. Podałeś przykład partii szachowej. Tak, ale szachy da się zredukować do właśnie jakiejś tam gigantycznej liczby możliwych ruchów. Natomiast są takie procesy, których w ten sposób się na razie zredukować nie da. Nie wiem, czy nie czepiam się tutaj rozpaczliwie jako nadziei sformułowania na razie. Nie jestem przekonany, że to, co wieszczą zwolennicy właśnie Kurzweila między innymi, że nastąpi jakiś jakościowy skok rozwoju sieci komputerowych i jakieś tam uzyskiwanie świadomości czy czegoś tam jeszcze innego przez sztuczne inteligencje. Natomiast im dłużej się przyglądam temu, w jaki sposób można te algorytmy wykorzystywać, tym też widzę coraz więcej bardzo ciekawych, dobrych, pomocnych mi po prostu zastosowań. Wiesz, przypomina mi się, że przecież w czasach, kiedy wynaleziono prasę drukarską, no to też protestowano przeciwko temu, dlatego że przecież to oznaczało, że z równą łatwością będzie można wydrukować prawdę, jak i kłamstwo. I że to jest wielka... No, zresztą ta zmiana nastąpiła, to prawda, ale no, nie mamy wpływu na to, w jaki sposób, do pewnego stopnia, na to, w jaki sposób narzędzia są wykorzystywane, czy młotek jest wykorzystywany do wbijania gwoździ, czy do roztrzaskania komuś czaszki, mamy na to wpływ poprzez własne zachowanie i poprzez nasze sumienie, poprzez budowanie systemów etycznych, w których to jest w odpowiedni sposób opisane. No i tyle.
0: Powiedz mi, bo ta audycja nosi tytuł Makrofon. Chciałbym, żebyś taką dużą fotografię zrobił własnych preferencji. Co wartościowego jest w popkulturze dziś? Czy w ogóle cokolwiek jest wartościowego? Czym się żywisz?
1: Powiem ci, że przypomina mi się od razu taka wspaniała anegdota z życia Josepha Hellera, autora paragrafu 22, który zapytany pod koniec życia przez jednego z dziennikarzy udzielił bardzo zgrabnej odpowiedzi. Dziennikarz powiedział tak. No, od czasu wydania paragrafu 22 już pan nigdy nie napisał czegoś równie dobrego. A Heller odpowiedział, no tak, ale kto napisał? I wydaje mi się, że nieraz dyskutuję, słuchaj, spotykam się gdzieś z ludźmi z podobnych formacji naszych intelektualnych, dyskutujemy o tym, co tu ciekawego ostatnio można byłoby przeczytać. Powiem ci, że jeśli chodzi o rzeczy, które się ukazały w ostatnim ćwierćwieczu, to pewnie udałoby mi się je zmieścić na palcach jednej ręki.
0: Wymień dwie.
1: Wiesz co, no wydaje mi się, że jako świadectwo czasów ważne są przynajmniej dwie powieści Michela Houellebecqa, tak? To znaczy nie jest to dzieło, nie jest to w pełni udane dzieło sztuki, natomiast jest to bardzo udana fotografia epoki. Jeżeli mówimy o tym, że sztuka ma być też fotografią epoki, ma być tym zwierciadłem, które się przechadza po gościńcu, no to moim zdaniem absolutnie Houellebecq uchwycił to, co dzieje się złego z ludzkością. No i pewnie, jeśli chodzi o powieści wydane w ostatnim ćwierćwieczu, no to bym powiedział o Cormacu McCarthy, prawda? O Cormacu McCarthy, który jest twórcą wybitnym, choć głęboko depresyjnym. Niewiele, słuchaj, zostało po tym, jak dwie wojny strzaskały współczesność w XX wieku i nie bez powodu okazuje się, że najwybitniejsi twórcy, którzy te traumy przepracowywali, no to okazywali się właśnie ludźmi, którzy opisują świat bez zasad, świat absurdu, świat ironii, wiesz, od Beckett, Vonnegut, Heller. Heller, który mówił właśnie, że paragraf 22 to nie jest książka o wojnie, to jest książka o życiu, bo życie takie po prostu jest. Życie jest prowadzone, wydarza się według takich zasad, jakie on opisał w paragrafie 22, więc wracam zdecydowanie do starszych rzeczy. W tych nowych nie znajduję jakiejś wielkiej pociechy.
0: No tak, wiesz, nowożytność poza Szekspirem, Gaudim, no może jeszcze trzech czy czterech z Mickiewiczem, Kochanowskim, Baką, no to jest to traktat z życia żuków. Traktat z życia żuków jest na miarę żuka. Żuk
1: no, bardzo dobrze odczytujesz przesłanie wiersza Traktat z życia żuków.
0: Jest na miarę żuczą. Żuk miarą wszechświata. Tego żuki uczą.
1: Tak. Żuk miarą wszechrzeczy, tego żuki uczą. No więc właśnie tak. Drogi Robercie, a czy pozwolisz, żebym ja dokonał jeszcze na zakończenie odrobiny kryptoreklamy?
0: Oczywiście. YouTube Piotr Gociek zaprasza, drodzy państwo.
1: Piotr Gociek zaprasza, ponieważ postanowiłem od pewnego momentu, że będę też rozmawiał z ludźmi mądrzejszymi od siebie. Ty akurat się, myślę, głęboko pomyliłeś, jeżeli pomyślałeś sobie, że według klucza ludzi mądrzejszych od siebie chcesz zaprosić akurat mnie, więc ja się tutaj wypisuję z tego grona. Jestem człowiekiem, który im dłużej żyje, tym więcej wie, jak niewiele wie. W związku z tym do grona jakichś ludzi specjalnie mądrych nie chcę się zapisywać. Natomiast pracuję nad sobą. Pamiętasz ten wspaniały nagrobek ze śniadania mistrzów Kurta Vonnegata? Tu leży ktoś. Urodził się pewnego dnia, umarł pewnego dnia. Starał się. A na kanale Piotr Gociek zaprasza, staram się rozmawiać z ludźmi mądrzejszymi od siebie.
0: I powiedz, jaka ostatnia rozmowa była, która cię poruszyła?
1: Wiesz co, bardzo mnie poruszyła rozmowa z Jarkiem Grzędowiczem, który wraca do siebie, który wraca pomału do równowagi, do życia po wielkiej tragedii, jaką była strata żony w pożarze. Natomiast bardzo, bardzo czekam na rozmowę, którą za parę dni będę nagrywał i która będzie pewnie za tydzień na moim kanale, to znaczy będę rozmawiał z Jackiem Petryckim o Krzysztofie Kieślowskim, o tym wczesnym Krzysztofie Kieślowskim, o latach 70., 80., o dokumencie, o tym, co zmienia w duszy człowieka kamera, kiedy się postawi ją naprzeciwko niego, wiesz, o tym, co sprawiło, że w przypadku, w filmie Przypadek pojawia się ten krzyk, wiesz, Panie Boże, bądź, jak na to patrzył Krzysztof Kieślowski, więc myślę, że to będzie bardzo ciekawa rozmowa.
0: Tak, możesz zapytać go o wątek Czarnego Psa. To jest jeden z bardzo ważnych wątków i świadczy o tym, że Kieślowski dotykał tego, co jest istotą, a przynajmniej co jest zewnętrznym pozorem istoty. Natomiast Grzędowicz to dla mnie niezwykły autor. Dobrze pamiętam, że on w którejś ze swoich powieści zawarł taką opis takiego eksperymentu, gdzie jakieś zwierzątka tworzyły takie światy swoje, i książęta, żeby wykazać się, że są zdolni do tego, żeby po królu przejąć władzę, wspomagają te światy tych zwierzątek. Dobrze pamiętam?
1: Mhm, tak, tak, tak.
0: To metafora niesamowita. Wydaje mi się, że to wielki autor jest.
1: No tak, i po paru latach milczenia, wiesz, wraca wreszcie do żywych, zaczął znowu pisać. Cieszę się, że jest z nami znowu w lepszej formie.
0: Ostatnie pytanie, 3 minuty. Moje dzieci, jak były mniejsze, to zawsze pytały się, jak jakaś tam kwestia była sporna, za kim jesteśmy, komu kibicujemy, tak? Kto jest tym dobrym bohaterem, kto jest tym złym bohaterem. I tak naprawdę, jak się patrzy na dzisiejszy świat, jak patrzysz na te wszystkie wpisy, którymi jesteśmy zalewani, na te wszystkie wypowiedzi, to tak naprawdę dziś albo ktoś jest za Trumpem, albo ktoś nienawidzi go w sposób po prostu zadziwiający. I I tak naprawdę, jak się nawet słucha tych wszystkich ekspertów, którzy omawiają geopolityczne przypadki naszego świata, no to gdzieś na końcu zawsze wychodzi resentyment. Ludzie, którzy zarządzają dzisiaj światem, zarządzają dzisiaj współczesnością, wiedzą, że ten mechanizm dziecięcy, za kim jesteśmy, jest podstawowym mechanizmem i on pozwala agregować ludzi wokół idei, które są im wrogie. I jak ty patrzysz na socjotechniki, którym podlegamy? Przecież nie da się intelektualnie wybronić przed wszystkim.
1: Jestem absolutnie przerażony właśnie tym, do jakiego stopnia to agregowanie jednoznacznych opinii stało się paliwem cywilizacji. No, sam tego jestem ofiarą, bo choćby rozmowa była, nie wiem, jak ciekawa, to na YouTubie nigdy nie będzie miała tylu odsłon, co ta, która wygeneruje 200 komentarzy na dole. Najlepiej, żeby te komentarze były wrogie, żeby ludzie sobie nawzajem skakali do gardła, bo to oznacza, że treść jest gorąca czy ciekawa i będzie promowana dalej przez algorytm YouTube'a. Więc to jest absolutnie przerażające. Co do tego, po czyjej jesteśmy stronie, komu kibicujemy, to wydaje mi się, że to jest źle postawione pytanie. Myśmy powinni postawić pytanie, czemu kibicujemy, to znaczy jakim sprawom, jakich spraw jesteśmy zwolennikami, jakich spraw jesteśmy orędownikami. I wtedy należałoby zastosować wobec polityki Donalda Trumpa, czy jakiejkolwiek innej polityki, wobec jakiegokolwiek innego przywódcy światowego, czy lidera biznesu, tą samą zasadę, którą Donald Trump aplikuje teraz światu, mówiąc o tym, że no owszem, jakiś tam sojuszników mamy i przyjaciół, ale przede wszystkim to mamy interesy i interesuje nas to, co jest dobre, to co jest w interesie Ameryki, jest w interesie Ameryki. Więc moja odpowiedź brzmi tak, zamiast się zastanawiać nad tym, po której jesteśmy stronie, to patrzmy na to, która strona sporu oferuje rozwiązania, oferuje dobre rzeczy w tych kwestiach, za którymi my się opowiadamy, bo to absolutnie odmawiam takiego rozumowania właśnie, że będę się zapisywał do gromady jednego wodza albo drugiego wodza i popierał ślepo wszystko, co ten wódz wymyśli. My też mamy swoje interesy i mamy swoje cele i mamy swoje wartości i popierajmy tych, którzy są za nimi wtedy, kiedy rzeczywiście za nimi są, a kiedy nie są, no to im to wytykajmy.
0: Spuentował Piotr Gociek, pisarz, publicysta. Dzięki Piotrze, z Bogiem. Wszystkiego dobrego.
1: Z Bogiem, Robercie, dziękuję.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełnego.

0: W imię Ojca i Syna, i
1: Ducha Świętego.
0: Amen. Amen. Dobry Panie Boże, powierzamy Ci teraz ten czas, Panie. Prosimy Cię, abyś był wyłącznym Jego Panem, abyś Ty decydował o słowach, które tutaj padną. Boże Ojcze, bądź uwielbiony w swoim Synu i Duchu Świętym przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: I Ciebie, Mario, serdecznie zapraszam pod Twoją obronę.
1: Czekamy się, święta Boże Nauczycielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Dziś ciąg dalszy historii Witka Wilka. Witaj.
1: Witam serdecznie. Ponownie.
0: Opowiedziałeś o tej części swojego życia, która toczyła się zupełnie normalnie. I później o oddaniu życia Jezusowi. No i o rzeczach, które są cudowne w twoim życiu. Czy chcesz dalej, żebyśmy mówili o tych właśnie sprawach, które pokazują, że Duch Święty działa z wielką mocą i że podoba mu się przez różnych ludzi, na przykład przez ciebie, no, zmieniać życie innych osób, które są we wspólnotach, które Pan Bóg przez ciebie też powoła jakoś tam do życia. Czy chcesz pogadać, że o takim trudzie duchowego wzrastania, bo myślę, że to są dwie strony jakby tej historii.
1: Znaczy, wiesz, to jest tak, że ten trud duchowego wzrastania. Ja myślę, że piękno chodzenia w duchu przysłania wszelki trud. Ja mam takie coś, nie wiem, jak się taka cecha nazywa, ale generalnie nie pamiętam złego. Teraz ja trudy szybko zapominam. Każda jedna sytuacja dobra powoduje, że ja już nie pamiętam trudów. Nie?
0: W pewnym momencie powiedziałeś, że dostaliście z żoną misję.
1: O, no to znowuż...
0: Co to znaczy?
1: To się wiąże z trudem. Co to znaczy dostać misję? To
0: powiem 22 lata facet dostaje misję. Co to w ogóle za akcje jakieś?
1: Nie, 22 lata to jeszcze nie miałem żony wtedy. Aha. To była dopiero to...
0: Zacznijmy od 22 lat, bo to był taki ostatni bardzo wyraźny moment tej historii.
1: Dobra.
0: Wtedy pomagałeś opętanemu.
1: Nie, to było troszkę później.
0: Jeszcze
1: już.
0: Później.
1: Tak. 22 lata to był czas, kiedy uzdrowione zostały moje plecy.
0: Aha.
1: Tak. To chronologicznie. Mi jest ciężko, może byłoby to poskładać. Opętany człowiek to było...
0: A prosiłeś nie o plecy, tylko o czystość.
1: Prosiłem o czystość.
0: I jaki był efekt tej modlitwy?
1: Efekt jest taki, że właśnie zdziwiony jestem. Modlitwa moja nie była wysłuchana. Myśmy się jeszcze trochę borykali z naszą czystością. Bóg nie wiem, czemu nie uzdrowił cielesności. Niektórzy mówią, że to dla poskromienia pychy, tak? Ale ja nie wiem. Nie wiem. Czystość do dzisiaj jest jakąś taką sferą dla mnie trudną. Niedawno wróciliśmy z rekolekcji małżeńskich pod tytułem Akt Małżeński, tak? Byśmy, nie wiem, bardziej się jeszcze otworzyli, bardziej uświęcili, bardziej zrozumieli pewne rzeczy. I fajnie, bo te rekolekcje z Ksawerem Knocem bardzo nam pomogły. I się okazuje, że wiele spraw, które w małżeństwie dla Boga nie stanowią problemu, dla nas stanowiły z racji nieświadomości tematu. I niepotrzebnie pod wiele spraw dorabialiśmy jeszcze grzeszność, co nas wyniszczało wewnętrznie, psychicznie, a Bóg to widział w zupełnie inny i piękny sposób, nie?

0: Więc no, warto się edukować. To też taka zachęta dla innych, którzy gdzieś mają problem. Warto się edukować. Wszystkim polecam książkę Małżeński Ksawerego, aczkolwiek jest to jego doktorat, więc może być mało przyswajalna. Dla nas też była. Bardziej polecamy na żywo, live, tak? Ksiądz Ksawery Kapucyn live. Też bardzo fajna z jego strona internetowa. Nie byłem, bo nie lubię internetu, ale inni o tym mówią, więc tam można na wszystkie pytania znaleźć odpowiedź i zadać nawet jemu pytanie konkretne. Nam na wszystkie pytania odpowiedział. Ale teraz tak, misja. Więc myśmy dopiero z Sylwią, myśmy się zdążyli jeszcze rozejść, będąc narzeczeństwem. Trudy wzrastania, tak, w związku. Miłość rodzi się w bólach. Myśmy zdążyli się rozejść. Potem w rocznicę naszych zaręczyn zaręczaliśmy się ponownie. I potem w kolejną rocznicę naszych zaręczyn braliśmy ślub 7 października. Za chwilę będziemy mieli 8 lat naszego małżeństwa. Czekajcie, ja nawet nie wiem, ile miałem lat, jak brałem ślub. Mam 32 minus 8, czyli miałem 24 lata. Czyli już 2 lata po tej sytuacji, kiedy to Bóg uzdrowił mój chory kręgosłup, który o 7 lat był. No był chorym i nieuleczalnie chorym, tak? Miałem połamany 6 krąg w 2 miejscach, ale mogłem chodzić, tylko sprawiało to ból. Była tylko jedna klinika w Stanach, która mogła zrobić tą operację, ale tu się cofam. Bóg wskazał mi Sylwię jako moją żonę, powiedział, to ma być twoja żona, mimo że ja byłem u niej w domu wcześniej, tylko głosi dobrą nowinę, bo wiedziałem, że ma jakiś problem, o którym nie mówi, nie nazywała go po imieniu, ale widać go było zewnętrznie, tak? Ja od tamtej pory
1: podobała ci się?
0: Mogę powiedzieć, że tak i lubiłem z nią rozmawiać, była taką moją przyjaciółką, ale w życiu nie pomyślałbym o tej kobiecie jako żonie, no na pewno bym nie pomyślał. I ten troszkę się z Bogiem kłóciłem tam, że chyba przez rok czasu, że to trochę zły pomysł, że to może jednak nie. Nie małżeństwo. Przede wszystkim w ogóle miałem wstręt do małżeństwa. Nie powiem, żeby małżeństwo moich rodziców było czymś, co by mnie pociągało i zachęcało do małżeństwa. Raczej taka trochę kara za grzechy doczesne. Znaczy doczesna kara za grzechy, tak? Tak bym spojrzał na małżeństwo i na rodzinę. Nie było niczym, o czym mógłbym myśleć pozytywnie, małżeństwo i rodzina. I raczej chciałem swoje życie po tym, czego doświadczyłem, poddać Bogu. Myślałem o kapłaństwie, aczkolwiek kapłaństwo też mnie nie do końca pociągało, ale już wolałem z dwojga złego, wolałem to, tak? Jeszcze po tym słowie ustanowiłem was biskupami, abyście kierowali kościołem. Tylko przerażało mnie być facetem w czapce, tak? Ale gdyby tam Bóg chciał. Dopiero potem zrozumiałem, parę lat później, znaczenie słowa biskup też w dawnym kościele, nie? Zresztą w Słowie Bożym, nawet przed ślubem, 2 razy ten fragment mi się otworzył do Tytusa i do Tymoteusza. Biskup więc powinien mu być mężem nienagannym, mąż jednej żony, umiejący trzymać swoje dzieci w uległości, nie przybierający umiarów picia wina, tak? Mający umiar w piciu wina, no. Więc jakby inne znaczenie słowa biskup, więc dalej pasuje i to proroctwo dla mnie jest aktualne.

co się działo dalej? Gdy już byliśmy małżeństwem, gdy się pojawiło nasze pierwsze dziecko, Judytka, też w piękny sposób była poczęta, bo jak byliśmy na kursie Jana, był taki czas, godzina słuchania Ducha Świętego, by Bóg do nas mówił. I Bóg rzeczywiście mówił do mnie, do mojej żony. To, co mówił do mnie, to było do mnie, ale do mojej żony tego dnia powiedział: dziś będziesz miała dziecko. Moja żona bardzo chciała mieć dzieci już. Ja to raczej tam się od wszelkich obowiązków i odpowiedzialności zawsze wzbraniałem, więc skoro już podjąłem jedną bardzo niebezpieczną decyzję małżeństwa, to już nie chciałem wchodzić w drugą dziecko, tak? Więc bardziej lubiłem ten czas niepłodny w naszym małżeństwie. I nagle moja żona mówi mi, właśnie po tym czasie słuchania, każdy solo słuchał tego głosu Boga, ona zadała Bogu pytanie, kiedy będę miała dziecko. Bóg jej odpowiedział: dzisiaj. I ona mówi do mnie: mężu, czy możemy się dziś kochać tam na tej rekolekcji? No, małżeństwa miały swoje pokoje, więc intymna sytuacja była zapewniona. Ja na zasadzie: raz kozie śmierć, no dobra. No i tego dnia była poczęta Judytka. Rzeczywiście Bóg był wierny tym słowom. Nie było nic przed i nic po, więc to musiał być ten dzień. I mieliśmy już dziecko. Judytka się urodziła. Pojawiła się nowa rzecz w naszej wspólnocie. Wtedy jeszcze byliśmy w szkolnej ewangelizacji w Gliwicach. Zobaczyliśmy, że my dla naszej wspólnoty, przez to, że staliśmy się rodziną trzyosobową już, byliśmy pierwszym małżeństwem z dziećmi w tej wspólnocie, zaczęliśmy stanowić jakiś problem. Jak się jedzie na kurs na przykład, to dla nas trzeba osobny pokój. Może się zdarzyć, że dziecko chce siku w momencie, kiedy mama ma mówić konferencję. Może się zdarzyć, że dziecko gada, kiedy wszyscy chcieliby akurat nie ciszę. Znaczy gada, w sensie tam jakieś dźwięki wydaje z siebie, tak? Zaczęliśmy być problematycznym małżeństwem. Że my potrzebujemy łazienkę. Jakoś tak, kurczę, nie wiem, że nie wystarczy nam spać gdzieś tam na podłodze w sali gimnastycznej. I tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy niedyspozycyjni, bo dziecko może zachorować. I zaczęliśmy odczuwać, my wewnętrznie, że jesteśmy ciężarem dla naszej wspólnoty. Zaczęliśmy się z tym źle czuć. My tu oddani tak Panu Bogu, chcemy głosić Ewangelię, robić dla Niego wszystko. Nagle czujemy się nieakceptowani przez swoją wspólnotę. Tak to odbieramy. I chyba rzeczywiście tak było. Panie Boże, nie ma dla nas posługi. Gdy się zgłaszamy na kolejny kurs do ekipy, a to nie, już nie ma miejsca, już... Zaczynają nas odsuwać od posługi. Myśmy Bogu całe życie oddali, małżeństwo jakby poświęcili posłudze dla Boga. I o co chodzi? Mówię, a zresztą ja jestem muzykiem, jak to w ogóle można być chrześcijaninem, nie pracując od 7 do 15? Mówię, ty masz nieunormowane życie, ty musisz wpierw unormować swoje życie, a dopiero potem możesz być chrześcijaninem. Jak ty możesz w niedzielę pracować, bo ty grasz koncert, nie? Czy my mamy kurs w sobotę, a ty wyjeżdżasz, bo ty masz koncert? Tak nie może być.

0: No i rzeczywiście odsuwają mnie o podsługę, wskazuję, Boże, co ja mam robić? To może ja się muszę nawrócić, w sensie jakąś pracę szukać. Zacząłem normować życie, no ale jak zacząłem pracować w szkole i dostałem 500 zł na miesiąc z wykształceniem wyższym za pół etatu, to ja mówię, Boże, no to tak na sucharki by wystarczyło. Może z jakąś tam, może wodą mineralną. Na mleko to już nie wiem. Mówię, kurczę, no w życiu muzyka jakby nigdy mi niczego nie brakowało. Głosiłem Ewangelię, grałem w klubach jazzowych, mówiłem o Chrystusie. A teraz być nauczycielem tak trochę słabo, mówię tam finansowo. Stresy w domu. Mówię, nie, to chyba nie o to Bogu chodzi. No i pytamy się Boga, co robić. I naprawdę nasza modlitwa była ukierunkowana, Panie Boże, co mamy robić? I co wieczór taka modlitwa? I któregoś dnia na modlitwie, nawet otworzę sobie list do Rzymian, Bóg nam pokazuje, że powinniśmy się przeprowadzić do Warszawy. No i my szukamy potwierdzenia takiego, tak? I otwieramy sobie, Panie Boże, jeżeli nam teraz przez słowo potwierdzisz to, to my tak zrobimy. A jak mówiłem w poprzedniej audycji, ja jestem takim dużym sceptykiem. Muszę mieć wszystko wielokrotnie potwierdzone.
1: Tym bardziej, że w Biblii nie padło słowo Warszawa.
0: Nie ma Warszawa, właśnie. No ale pytam się Boga, to rzeczywiście, czy my rzeczywiście mamy jechać do Warszawy? I otwiera nam się pierwszy rozdział Rzymian, werset 15. Prze to, co do mnie, gotów jestem głosić Ewangelię i wam, mieszkańcom Rzymu. Tu już muszę wyprostować sytuację, że wcześniej Bóg mi już pokazał, że moja misja jest w Polsce i na pewno nie dotyczy państw poza Polską, w dużym tego słowa znaczeniu, ponieważ dostałem jakieś proroctwo z trzeciego rozdziału Ezechiela. Jesteś bowiem posłany nie do ludu o mowie niezrozumiałej, do ludu o mowie, którego słów byś nie rozumiał. Chociaż gdybym cię do nich posłał, usłuchaliby ciebie. To było, gdy drugi raz do Chin miałem jechać. To słowo. Ja zrozumiałem, że Bóg mnie posyła do Polaków i tak ciekawa rzecz, ja nigdy w życiu nie nauczyłem się żadnego języka. Władam tylko średnio polskim. To jest jedyny, jaki język znam. I rzeczywiście Bóg mnie do Polaków posyła, nawet gdzieś za granicą, nawet w Kanadzie tak było, że do Polaków głosiłem. Ale mniejsza o to. Jestem gotów głosić Ewangelię i wam, mieszkańcom Rzymu. Jak wiemy, Rzym jest stolicą Włoch. Ja to odebrałem jako słowo stolica. No i że Warszawa jest stolicą Polski, o czym wiemy. Tak to rozeznanie, które wpierw przyszło duchowo, zostało dla mnie potwierdzone. Ale mi to oczywiście nie wystarcza, bo jestem dużym sceptykiem. Panie Boże, jeżeli to jest twój plan, to ja potrzebuję jeszcze dwóch znaków. I to nie w mojej pysze, tylko w mojej niewierze. Potrzebuję raz, żeby zadzwonił do mnie ktoś, kto mnie nie zna. Ktoś obcy. I powiedział mi, że ma dla mnie pół etatu gdzieś w Warszawie w tym układzie, żeby to był taki dowód, że no mam ZUS przynajmniej zapewniony, bo jako muzyk ja nie miałem swojej działalności, więc nie miałem ZUS-u. Zawsze w jakieś właśnie pół etatu w szkole za 500 zł ciągnąłem, czy nawet chyba 425 tam było tej wypłaty w Bytomiu.

I drugi znak, już może mniejszej wagi, żeby ktoś nam tam, gdzie się wtedy przeprowadzimy, podarował mieszkanie za darmo, w sensie tylko za opłaty, żeby tam nie było grama wynajmu, bo ja to trochę jak lichwę zawsze traktowałem, nie? Więc żeby nie było tej lichwy, tylko normalnie, tylko opłaty. No i mija ze 2 tygodnie, gram w sobotę coś, mam jakąś przerwę w graniu, dzwoni do mnie telefon, odbieram i w słuchawce odzywa się głos: Szczęść Boże, nazywam się ksiądz Janek Oleszko, my się nie znamy. Dostałem pański numer od Marcina Olaka. Wiele mi o panu mówił. Chciałbym, by pan uczył w mojej szkole. Był nauczycielem w mojej szkole. Czy to nauczycielstwo dalej się przewija, tak? Przez moje życie, chcąc, nie chcąc. Ja mu mówię, no dobrze. Mówię, a gdzie ta szkoła? On mówi, Ożarów Mazowieckim. Mówię, a gdzie to jest? Mówi, 7 kilometrów od Woli w Warszawie. Ja mu mówię, no fajnie. Mówię, ale ja mieszkam w Bytomiu. On mówi, no nie ma problemu. Czy możemy się spotkać, porozmawiać? Dobra. No i przyjechałem do niego. Wiem, chyba tam 2 dni później. Przegadaliśmy całą noc. Na koniec rozmowy powiedział do mnie: jesteś osobą, o jaką się modliłem do tej szkoły. Czyli fajnie, mówię, jakiś taki fajny ksiądz. Świadomy cel, praw i celów, praw i obowiązków, tak? I mówię, no dobra, ale ja mam rodzinę, za chwilę mamy się urodzić, nam drugie dziecko, już po Judytce Dominik miał się urodzić. I ja mu mówię, no musielibyśmy gdzieś mieszkać, już byliśmy w 9 miesiącu ciąży, ja mówię, potrzebowalibyśmy gdzieś mieszkać, nie, się przeprowadzić. On mówi, dobra, to tu macie numer do takich ludzi, którzy wynajmują mieszkanie. I ja dzwonię do tych państwa, że się nie urażą na antenie, jak powiem mi nazwisko, do państwa Kowalskich dzwonię. Wczoraj byliśmy ich odwiedzić właśnie. Wspaniali ludzie, wspaniała rodzina. Wtedy jeszcze nie wiedziałem tego. Dzwonię do nich i mówię, że dostałem numer od księdza Janka w sprawie mieszkania. A to zapraszamy na rozmowę, niech pan zobaczy sobie mieszkanie tego. No i tam obejrzałem mieszkanie, super, 3-pokojowe ze wszystkim. Ja się pytam, no dobrze, ile by to kosztowało? Oni mówią, normalnie bierzemy tam gdzieś 1000 plus opłaty, nie? Ja mówię, mnie to od razu zabiło, ale udaję, że to takie normalne, no. Ale tam mówię, że no na tyle by nas nie było stać chyba, nie? Muszę stanąć w prawdzie. A ona mówi, no to ile by was było stać? I nie wiem czemu, wbrew sobie powiedziałem 700 zł. A ona mówi, no dobrze. No i kiedy byście się chcieli wprowadzić? Ja mówię, no to jakoś zaraz tam po porodzie, nie? No i dzwonię do niej w końcu, że wie pani, to my byśmy się wprowadzali. Mówię, już dziecko się nam urodziło, tego, nie? Tam za parę dni to było. Dominik miał dokładnie 9 dni, jak dzwoniłem do niej. Ona mówi, to kiedy byście przyjechali? Ja mówię, no jutro. Ona, ale jak? To ja przecież nie posprzątałem mieszkania, tak ten, to jest w środku tygodnia, to była we wtorek do niej dzwonię, w środę mamy przyjechać. Ona mówi, to jest niemożliwe, to my ten... Ja jej mówię, no ale to nie ma problemu, to my sobie posprzątamy, niech pani się nie przejmuje. Ale jak to wy z małym dzieckiem w życiu, mówi. Ja mówię, nie, się pani nie przejmuje, my sobie poradzimy, nie?

No i w końcu ona mówi, no dobrze, to jeżeli wy sobie posprzątacie, to okej. To ja wam robię, że macie w tym miesiącu za darmo wszystko. Dopiero będziecie od grudnia płacić, nie? No tośmy się tylko ucieszyli, nie? Posprzątać mieszkanie za 700 zł plus opłaty, no nie ma żartów, nie? Z wielką radością. No i przyjeżdżamy następnego dnia rano. Po południu wchodzimy, a mieszkanie na cycuś, glancuś wysprzątane, pomyte okna, szafeczki, wszystko, no po prostu pachnące nowe mieszkanie. Nowe firaneczki, zasłoneczki, wszystko. I mówię, o tak, no pani przemyślała to sobie, tyle pieniędzy stracić za jedno posprzątanie i całą noc wzięła i spędziła. I mówi, przepraszam nas, ale dywany dopiero przyjadą jutro z pralni dywanów, nie? No szok. Ale nie martwcie się. Tak jak mówiłam, macie za darmo, ale sobie pomyślałam, że macie z 10-dniowym dzieckiem przyjechać do takiego brudnego mieszkania. Oczywiście ono nie było brudne, ale to w oczach tych pani, dobrej, wspaniałej, to posprzątałam. Grudzień. Idziemy zapłacić pieniążki, mamy z sobą te 700 zł plus coś na opłaty. Pani nagle mówi nam, wiecie co, bo teraz święta się zbliżają, a my ja nic nie kupiłam dla waszych dzieci, to może tu macie 300 zł na prezenty. Ale jak to 300 zł na prezenty? Obca kobieta nam daje pani, że nie, nie, spokojnie, nie ma problemu. A 400 zł to czynsz był za to mieszkanie, czyli jakby wyszło w tym miesiącu, że tylko za czynsz mieszkaliśmy. Styczeń. Mówi, przynosimy pieniążki, a pani mówi, nie, słuchajcie, bo nowy rok się zaczął z okazji nowego roku, to kupcie dzieciom może jakieś ubranka na nowy rok czy coś. I znowu nam 300 zł oddaje. Luty, już nie ma okazji do wymyślenia, ale daje nam 300 zł, mówi. To się wam przyda, jesteście młodą rodziną tego. W marcu ta sama sytuacja. W końcu w kwietniu pytamy się, ale o co chodzi? No, a myśmy tak przemyśleli z mężem, że mieszkanie nie jest czymś, na czym się zarabia. No, wy jesteście młodą rodziną, macie potrzeby. Myśmy już wychowali swoje dzieci. No, więc ustaliliśmy, że wy po prostu mieszkacie tylko za opłaty. 4 miesiące później się okazało, ale tak Bogu powiedziałem, żeby ktoś obcy do mnie zadzwonił, a dwa, żeby ktoś nam dał mieszkanie za opłaty. Przez te całe pół roku, jak tam mieszkaliśmy, modliliśmy się o to, by Bóg powołał jakąś wspólnotę.

do rodziny pojechała na Śląsk, ja byłem tu sam, miałem trochę pracy, to codziennie byłem zapraszany przez obcych ludzi do domu, między innymi przez tych państwa, którzy nam dom wynajmowali, na obiady, bo nie masz żony, kto ci gotuje, to przyjdźmy ci, damy. No, niesamowite to było, nie?

0: Był to taki czas naprawdę życia z łaski Pana Boga. No i też Bóg powołał wspólnotę. Poszedłem do księdza proboszcza, palutynów tam, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Ożarowie. I on powiedział, dobrze, mówi, to tu w niedzielę może na wszystkich kazaniach powiesz świadectwo, zaprosisz ludzi. Przyszło kilkadziesiąt osób. Ta wspólnota trwa do dzisiaj, już trwa 5 lat, tam 4,5 roku. Była to pierwsza wspólnota, którą Pan Bóg założył za naszym pośrednictwem. Zaraz potem z tej wspólnoty zrodziła się kolejna w Otwocku, z drugiej strony Warszawy, też przy palutynach. Ta wspólnota trwa do dzisiaj, liczy około 80 osób, czynnych uczestników. Zaraz po tej powstała kolejna wspólnota w Ołtarzewie u księży palutynów. To była taka klerycka wspólnota w samym seminarium. Ona działa, tam już chcą zakładać szkołę, z tego co wiem. Jest tam taki kleryk Krzysiu Kralka odpowiedzialny, on teraz chyba już diakona, będzie w tym roku święcony.
1: Szkołę nowej ewangelizacji, tak?
0: Szkołę nowej ewangelizacji. Po prostu aczkolwiek oni tam weszli jakby w układ ze szkołą z Ciechanów, czy Ciechocinek, nie pamiętam teraz, jedną z tych miejscowości. Więc jakby to, my tylko tam czasami jakąś akcję robimy wspólnie, ale oni jakby tam już niezależnie działają. Zaraz powstała kolejna wspólnota w SMA, to jest Stowarzyszenie Misji Afrykańskich. Malutki zakonnik mający 2 placówki w Polsce. Jest to w Bożencinie. Też ta wspólnota trwa do dzisiaj. Mała wspólnota, malutka miejscowość. Ale trwają w Panu, spotykają się w czwartki na modlitwie.
1: Ale co to znaczy, że ty miałeś coś wspólnego z tymi wspólnotami?
0: Tak, ja te wspólnoty wszystkie zakładałem.
1: Czy to znaczy, zakładam wspólnotę?
0: Przyjeżdżam, głoszę seminarium wiary, czy głosimy z ludźmi z naszej pierwszej wspólnoty, korzystając z tych ludzi. No i po tym seminarium zawiązuje się po prostu wspólnota ludzi, którzy chcą dalej tak żyć z Panem Bogiem. Są te wspólnoty formowane na materiałach właśnie naszej matki, wspólnoty z Gliwic, SNE. Na 4 lata jest formacja podawana. Ludzie dostają takie dzienniczki. Co tydzień mają konferencję formacyjną i potem ta formacja w takich dzienniczkach serowanych ma na każdy dzień fragment Słowa Bożego plus jakiś komentarz, plus miejsce wykropkowane do wpisania własnych przemyśleń z modlitwy czy rozważań. Jest to formacja, która umiejscawia człowieka w ramach Kościoła, co człowiek w tym kościele ma robić, taki pojedynczy Boży plan, co robi grzech z naszym życiem, złamanie kerygmat tam jakby tak przewałkowany, plus nauczanie Kościoła. Człowiek po takiej 4-letniej formacji, jeżeli ją oczywiście robi, bo to od niego zależy, może dostawać dzienniczki, nawet czytać, a nic z tego może nie wynikać. Ale jeżeli człowiek to traktuje poważnie, to po 4 latach można powiedzieć, że już jest takim świadomym chrześcijaninem. Nie, że tylko oddał życie Jezusowi, aleluja, Jezus żyje. Pierwsza trudność już leży pod mostem w rynsztoku. Tylko to uczy prawdziwej służby dla Boga, prawdziwego życia dla Boga, przemiany życia swojego, swojej rodziny, swojej pracy, swojego otoczenia. I w odpowiednim momencie pojechania na misję, tak? Jeżeli Bóg wyśle w inne miejsce niż miejsce zamieszkania, nie?

A jak wiemy, najgorzej głosić w swoim domu, więc warto wyjechać na misję. Widzimy po sobie. Kontynuując, powstała jeszcze kolejna wspólnota w Konstancinie, malutka. Ona nie idzie jeszcze tym tokiem formacji. W tym roku, jeżeli czas pozwoli, a Bóg będzie to chciał i nam to potwierdzi, zajmiemy się rozwojem tej wspólnoty. I niedawno, bo w grudniu, powstała kolejna wspólnota na Ukrainie, w Sumach. A i jeszcze wcześniej powstała w Lublinie też tam. Miałem raz okazję godzinę głosić Słowo Boże w seminarium lubelskim na Kulu. No i skutkiem tego jest to,

0: że tam też modliłem się u kleryków, modliliśmy się razem z kapłanami i tam też powstała, wtedy ona miała 60 kleryków, zrzeszała ta wspólnota. Oni teraz się rozeszli, ksiądz odpowiedzialny za nich, ksiądz Adam, no i z nazwiskami mam kłopoty, w każdym bądź razie prefekt seminarium, tak zrobił, że tych młodych kleryków rozsiali, uznał, że lepiej będzie, jak będą ze świeckimi we wspólnocie, niż tylko w kleryckiej wspólnocie. I są rozsiani po wspólnotach lubelskich i odnowach Duchu Świętym i Ruchu Światło Życie i szkolną ewangelizacji. I tak fajnie jest, że prefekt tak zorganizował to i rektor się zgodził, żeby każdy z kleryków mógł raz w tygodniu wychodzić na zewnątrz do tych właśnie wspólnot, by się rozwijali i mogli w przyszłości, jak pójdą na parafię, zakładać. Więc takie to dzieła Bóg zrobił z małżeństwa Sylwii Witek Wilk.
1: I to jest ta misja, tak?
0: To jest ta misja.
1: Ale jak rozeznajesz te kolejne kroki, bo mówisz, że teraz będziesz rozeznawał, czy coś tam...
0: Modlimy się, prosimy, by Bóg nam tak, na zasadzie Rzymu, tak potwierdził, ale... Ja naprawdę potrzebuję wiele takiego. Chcę, żeby i księża byli chętni do zaangażowania się w to, żeby to nie było, że z mojego ja. Do tej pory, jeśli chodzi o wspólnoty, widzę, że jest to dobre dzieło, ponieważ każda z tych 7 wspólnot trwa nadal. Czyli to nie jest, że to myśmy sobie wymyślili, my wyjeżdżamy i to ginie, tylko są, zaraz się pojawiają liderzy, Bóg nam pokazuje, kogo mamy na liderów tych wspólnot wybierać. Modlimy się o to, te osoby to przejmują i to działa. Czyli jest to Boże dzieło, nie nasze. Widzimy, że nie musimy do tego palca przykładać, tak? A to działa.
1: Co jest najtrudniejsze dla ciebie w drodze?
0: W drodze za Bogiem, tak? Czas milczenia Boga.

0: ale można powiedzieć, czas niesłyszenia moich uszu, tak? Kiedy to ja nie słyszę głosu Boga, kiedy to ja jestem na takiej trochę pustyni, to jedna rzecz. I od roku jest taka druga rzecz, która mnie bardzo męczy. Jest dla mnie dużym trudem. No, żyjemy w tym świecie, nie? W tych wymiarach czasoprzestrzeni, takich, a nie innych. I Bóg też nie chce, żebym wszystko zdobywał w sposób ponadnaturalny, tylko też pokazał mi, że chce, żebym pracował. Kto nie chce pracować, niech i też nie je, tak? Słowami świętego Pawła. Więc o ile kiedyś miałem czas tylko takiego życia, życia z cudów, jeżeli tak to mogę nazwać, tak? Fizycznie i rozmnażały się pieniądze, i fizycznie przedmioty się przemieszczały i tak dalej. Żyliśmy.
1: Co to znaczy?
0: No to musiałbym długie cuda opowiadać. To takie już wolałbym opowiadać wtedy konkretnie. Wiem, że już audycji na to nie starczy. Może w kolejnym odcinku, jeśli przypomnisz o przemieszczania się, dobra? Tytuł laptop tej opowieści, chętnie ją opowiem. Ale chodziło o to, że bardziej moje życie nie było nastawione w ogóle na zarobkowo, tak? Tak teraz, gdy już jestem ojcem, mężem jednej żony i ojcem trójki dzieci, no są też potrzeby normalne, normalne potrzeby. A i też chciałbym być tak błogosławionym przez Boga, żeby moje ręce mogły zarabiać na potrzeby moich braci, moich towarzyszy. Tu nawet to się pokrywa w tym proroctwie z Dziejów Apostolskich. Te same słowa, które w pierwszej audycji mówiłem o tym, że dostałem dwa razy, dostałem też je na pół roku przed ślubem, gdy chciałem mieć potwierdzenie, czy rzeczywiście mam być mężem jednej żony. Czy inaczej, czy mam nie być kapłanem. Dostałem ten sam fragment plus dwa wersety dalej. Nie pożądałem srebra, ani złota, ani szaty niczyjej. Sami wiecie, że te ręce zarabiały na potrzeby moje i moich towarzyszy. Tak pracując, we wszystkim pokazałem wam, że tak pracując trzeba wspierać słabych i pamiętać o słowach Pana Jezusa, który powiedział: więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Więc początek mojego życia z Bogiem był tak naprawdę braniem. To ludzie mi dawali pieniądze. Ludzie dawali mi przedmioty materialne. Czasem Bóg jest w cudowny sposób tam rozmnażał, ale to rzadziej. Częściej właśnie w cudowny sposób przez ludzi. Myśmy byli błogosławieni pracą rąk innych ludzi, nie swoją. Myśmy tylko głosili, tak? Czy mówili, czy modlili się ludzi. Bóg pokazał mi, że chce, żebym też pracował. I 19 grudnia założyłem firmę, studio nagrań, tam w Otwocku. Tam też właśnie nagrywam, gram, jako bębniarz wgrywam. Jako bębniarz bardzo mi się podobało do tego słów z Dziejów Apostolskich, pracą rąk swoich. No bębniarz używa rąk swoich do pracy konkretnie, nie? Więc jakby dalej gram na perkusji i tym zarabiam na życie. I ten trud, który jest dla mnie trudem, to jest trud, który jest trudem, ale mi wyszło. Ten mój trud w drodze za Panem Bogiem to jest to właśnie troskanie się i zabieganie w sprawach ziemskich. Jakieś tam ZUS-y, papierki, formalności, spotkania z księgową, podatki, odliczenia, faktury. Ten cały jakiś taki management związany też z tym studiem, jakaś reklama. Nie cierpię tego. Nie cierpię tego liczenie pieniędzy, kupowanie jakichś tam rzeczy potrzebnych, mikrofonów, innych, kabli.

0: teraz mam, planuję, tak też Bóg pokazał chyba, że pracownika planuję tam zatrudnić, więc znowuż uczenie nowego człowieka, przekazywanie odpowiedzialności. Ale jak widzimy, kroczenie za Bogiem jest też rozdzieleniem odpowiedzialności. Jest odpowiedzialnością za materię, za pieniądze, za finanse, za prawo, za przepisy. Bóg chce, bym się rozwijał. I to jest mój trud. To jest mój trud. Kiedyś miałem po 6 godzin czasu na modlitwę. Teraz cudem czasami jest 20 minut takiego czasu, kiedy siądę w ciszy i wezmę Pismo Święte. Właśnie modlę się w aucie, tak żeśmy jadąc modlili się dzisiaj. Nie umiem tak jak ty wstać o 4 rano, by się modlić. Czasem właśnie o 4 rano modlę się, zanim pójdę spać. O, tak może w moim życiu wygląda, bo mam ciszę, dzieci śpią, nie wołają jeść, pić. I tato przytul mnie. Trud walki. Kiedyś chodziłem dziennie na Eucharystię, teraz mi się nie udaje. Nie umiem o 6 rano podnieść mojego tyłka z łóżka, żeby pójść na 7 do kościoła. A o 18 często jestem w pracy, nie? W Ożarowie miałem łatwiej, bo była taka msza na 15. I sobie na nią chodziłem, ale wtedy jeszcze nie miałem firmy. Nie miałem już takiego trudnego życia jak teraz, nie? Po ludzku. Kiedyś nie rozumiałem ludzi, jak to nie masz czasu dziennie na Eucharystię. Teraz to jest walka. Rozumiem ludzi, którzy pracują. Rozumiem ludzi, którzy mają pracę, którzy mają firmy i tak dalej, nie? To jest mój największy trud.
1: Doświadczasz życia niezwykłego. Czy to nie jest miejsce na pychę?
0: Jest, jest. Ale mam takie trochę wrażenie, że to gdzieś już tam, ta część akurat, nie, z posługi, mam takie wrażenie, że jakby trochę mnie to nie dotyczy w takim sensie, że to już jest dla mnie taką codziennością, posługa i praca i to, że się dzieją cuda, że ja to traktuję, przepraszam, że to będzie źle zrozumiane, ale trochę jak taką pracę zawodową, ale w dobrym słowa znaczeniu. Ja jestem tym już i trochę zmęczony, bo to nie jest to łatwe, ciągle jeździć, głosić rekolekcje, mówić tu, powtarzać to samo świadectwo, którym można powiedzieć, że mi się już wymiotować chce, bo mówię 175 raz o tym, że 2 razy otworzyły się te słowa, tak? Czy na przykład o tym, że Bóg uzdrowił mój kręgosłup, czy Jezus objawił mi się w Eucharystii, co tobie opowiadałem na antenie, jeszcze nie. A mam świadomość, czemu mówię te cuda. Często mi to ludzie zarzucają, a, bo ty tylko o cudach mówisz. Ja wiem, mówię, by ludzie o tym wiedzieli. By ludzie wiedzieli, że Bóg naprawdę działa. I sam zwerbalizowałem sobie odpowiedź na to. Niedawno na Kulu zaprosili, żebym tam był, taki był trzydniowy kongres dotyczący Kościoła i problemów obecnego Kościoła dzisiejszego. I tam zaprosili też 4 osoby świeckie. I miałem okazję być ja wśród tych osób. I właśnie gdy był czas pytań, takiej rozmowy panelowej, jeden z biblistów zadał mi pytanie, no dobrze, mówisz o cudach, o dziesiątkach cudów, jak to Bóg działa, Bóg niesamowicie działa, mówi. No ale czy miałeś kiedyś sytuację, kiedy modliłeś się, a Bóg nie zadziałał w twoim życiu? Że modliłeś się na przykład o uzdrowienie, a ta osoba i tak umarła. Ja mu mówię, no to jest ponad 90% moich modlitw.

0: No to czemu o tym nie mówisz? Ja mówię, no bo jak mam tylko godzinę i będę mówił o 90% mego życia, to nie zdążę powiedzieć o niczym dobrym. Mówię o dobrych rzeczach, mówię, bo złe to sobie wystarczy, że włączycie radio czy telewizor. I myślę, że złych rzeczy jest wystarczająco dużo wokół nas. A uważam, że chrześcijanie muszą głosić dobrą nowinę. Mówić to, gdzie Bóg zadziałał. A jak się mnie zapytasz o zło, to jest tego dużo. I tu sobie zrozumiałem, dlaczego odpowiedziałem na tym spotkaniu w Lublinie. Dlaczego ja często mówię, Bóg zdziałał, Bóg pozwolił mi doświadczyć. Bóg, no mówię poniekąd o sobie, to Bóg mi pozwalał doświadczyć. Ja tego doświadczyłem. Ja się modliłem o tą osobę tego dnia i Bóg to zdziałał. Ale mówię po to o tym, żeby ludzie zobaczyli, że Bóg działa. I ja sam gdzieś wewnątrz mam tego świadomość, ale często przez ludzi z zewnątrz może być to odbierane przez pychę. Jest to zwykły, świecki człowiek, a tu mówi takie rzeczy. I spotykałem się z takimi głosami. Ale kto wie, czy jak ja bym tych rzeczy nie doświadczył, a słyszał takiego człowieka, czy nie myślałbym podobnie. Więc jakby tutaj no umiem zrozumieć drugiego człowieka, że tak to może być brane. Ale czy ja sam przez to czuję się lepszy? Wiecie co, znaczy mam ciągle, Robercie, cały czas w swoim życiu mam grzech, który mnie policzkuje. Cały czas borykam się z grzechem i to błogosławieństwo, jak to mi się podoba to słowo, błogosławiona wina, to akurat nie w moim życiu, błogosławiona. Mój grzech codziennie przypomina mi o tym, że jestem tylko grzesznikiem. Kiedyś tak się przestawiałem na świadectwach. Nazywam się Witek, jestem grzesznikiem i chcę wam powiedzieć o tym, jak jestem błogosławiony przez Boga cudami.
1: Powiedz mi, modlitwa za osobę, którą najbardziej pamiętasz. Przyjście Pana Boga z mocy.
0: To, wiesz co, opowiem akurat takie, które się źle skończyło. Ta osoba właśnie zmarła. To była takie moje może pierwsza porażka, można powiedzieć. Ale zrozumiałem sobie, że to jest sukces, Boży sukces. Zadzwoniła do nas jakaś kobieta, że ma jakaś tam znajoma, leży już prawie na łożu śmierci. Pamiętam, w miejscowości Tarczyn, z tymi sokami to skojarzyłem, tak? Pierwszy raz byłem w życiu w Tarczynie. Zupełnie obca osoba. Jeszcze mieszkaliśmy w Ożarowie. Bardzo proszą, byśmy pojechali i się pomodlili o nią.
1: Czyli na cud, tak? Słyszeli?
0: Tak, modlitwa na cud, tak? Że ta kobieta umiera. I rzeczywiście jakieś takie nastawienie w sercu wielkie. No cud, ja widziałem wiele i doświadczyłem wiele. Jedziemy. Poprosiłem ludzi ze wspólnoty, bo to też ludzie przez takie coś zawsze wzrastają. Kto chciałby pojechać? Pamiętam, Ula z nami pojechała. Znaczy jechałem z moją żoną, tak? Z Ulą ktoś został z dziećmi chyba. Nie, dzieci były w pokoju obok. To jechały z nami dzieci. Nie wiem, czy nie Anetka jeszcze z nami jechała. I pojechaliśmy, przyjeżdżamy, no dom. Kobieta, tam jest jej mąż. Mąż się zajął naszymi dziećmi w drugim pokoju, żeby nie przeszkadzało. Myśmy zostali z żoną i rozmawiamy. I nagle w czasie rozmowy kobieta leży na łóżku, tam nie może się ruszać, tak, prawie. I nagle w czasie rozmowy wychodzi nam, że oni nigdy się nie modlili razem z mężem.

niby taka wierząca rodzina, chodzą gdzie, chociaż ona mogła, chodziła w niedzielę do kościoła, teraz słucham się przez radio. Ja do tego męża idę, wysłuchaj, to chodźmy tam, teraz będziemy się modlić. Ale nie, to ja was zostawię tam samych, to wy tam się modlicie. Ale ja mu, słuchaj, jesteście małżeństwem, mówię, Bóg chciała przez was sakrament i to dobrze, jakbyście się razem pomodlili. No ale jak to? I w końcu go namówiłem na tą modlitwę. W czasie tej modlitwy ta żona oddała życie Jezusowi świadomie, tak? Bardzo świadomie. Tak do tego momentu doprowadziliśmy tą modlitwę. I jakaś taka z nadzieją wielką w sercu była, mąż też, mówi po tym, że pierwszy raz się razem modliliśmy. Ja mówię, wiesz co, róbcie to od dzisiaj razem. I ona z takim uśmiechem na twarzy, on taki też zadowolony, przemieniony. No ale następnego dnia albo dwa dni później już telefon, że ona właśnie zmarła gdzieś tam na jego rękach, nie? Więc pierwsza moja myśl, no taka porażka. Ale on za chwilę przez telefon mówi, wiesz co, chciałem ci bardzo podziękować, bo jakiś pokój we mnie w ogóle jest, mimo że nasze dzieci straciły mamę i no straszna rzecz, tragiczna po ludzku. On mówi, że jest we mnie jakiś pokój, powiedział. No a też świadomość moja, że ta kobieta w ogóle pogodziła, aha, bo ona na Boga była zła w ogóle o tą chorobę, tak? To była taka sytuacja. I ona w tej modlitwie i wybaczyła Bogu i jeszcze do tego właśnie oddała mu swoje życie, nie? To taka modlitwa, którą bardzo pamiętam. A druga, która się pytasz, to taka błogosławiona, gdzie lekarze dawali dobę koledze, tak? Tam chorego na raka, mówi, że już jego całe wnętrze to jest rak, że wszystko jest zaatakowane. Jak przeżyje dobę, jak go otworzyli, przecież nawet nie ma co w ogóle wycinać, bo musiał mu wszystko wyciąć, nie? Czyli tak by nie żył. Grzesiu Grzegorz Wanatowicz. Można by sobie w necie sprawdzić. Myślę. Choć nie kontaktujemy się od wielu lat, od tego tam. Ja tylko raz się z nim zobaczyłem, też po długoletniej przerwie. Wiedziałem, że był człowiekiem niewierzącym. Podczas modlitwy w szpitalu o niego oddał życie Jezusowi, mimo że żona się bardzo sprzeciwiała. Żona takiego Boga nie chce, a on taki umierający odsunął ją od siebie i powiedział, ale ja takiego Boga chcę. Następnego dnia przyjął wszystkie sakramenty, to już tylko telefonicznie wiem, tak, że był ksiądz, wezwał go sam, poprosił o spowiedź. Pierwszą po pierwszej spowiedzi swojej w życiu, po tam komunii pierwszej, bo to był oficjalny czas pożegnania się z kościołem. Pierwsza komunia, nawet zbliżowania chyba nie przyjmował z tego, co mówił. Przyjął sakrament pojednania, przyjął sakrament namaszczenia, przyjął Pana Jezusa Eucharystycznego. No i w tym grudniu będzie już 8 lat od tej modlitwy, nie? A miał dobę. Lekarze dawali mu dobę. Nie wiem, jak tam dalej się jego życie potoczyło, nie? Bo, ale w każdym razie Bóg go uzdrowił. To też na mnie mocny.

0: inny pamiętam jakąś modlitwę, też porażkę, jak się modliliśmy o chłopaka, który zginął. I w Kostnicy pojechaliśmy z księdzem Rafałem modlić się pod Kostnicę na Banacha. Była w nas taka wielka wiara. Ale ta wiara, która nam wtedy towarzyszyła, mimo że była za mała, by jeszcze pamiętam, do tego, nie wiem jak się nazywa, opiekun Kostnicy, pan, który tam nockę miał, tak? Portier, czy tam kostnicowy portier, jak do niego dzwonię, mówię, niech pan się nie wystraszy przypadkiem, jakby tam to ciało zaczęło się ruszać, mówię, i tak dalej. Mówię, ale to... my się stoimy i modlimy. A to dobra, to wy się módlcie, mówi. Ale on już jest po sekcji zwłok i coś tam, nie? Mówił. Za idiotów nas wziął, nie? I co ciekawe, nikt z tej ekipy naszej modlącej się jakby nie zwątpił dalej w Pana Boga. Czyli mimo tej porażki, tak, ten chłopak no, miał już pogrzeb i już go nie ma wśród nas tu na ziemi. My dalej wierzymy, że to jest możliwe. Ja sam widziałem wskrzeszenie człowieka, tak? I ja wiem, że Bóg to może robić, tak? Ksiądz Baszobora, o którym tak rozmawialiśmy, i będzie niebawem, jak Bóg pozwoli, w Polsce, sama potwierdzonych 17, tak? Mi się ta liczba 17 podoba, bo nasz święty Nepomucen miał 17 wskrzeszeń potwierdzonych przez Kościół, plus ojciec, wiele innych.
1: On ma chyba 27 potwierdzonych.
0: A, 27, a to ja zapamiętałem 17.
1: Ale nie wiem, trzeba sprawdzić.
0: Różne, trzeba by sprawdzić. To nie o, tym, nie o liczby chodzi.
1: O tym, jak byłeś świadkiem, że Pan Bóg przywrócił do życia człowieka, porozmawiamy jeszcze za czas jakiś. Teraz się pomódlmy. Moim gościem jest Witek Wilk. W jakiej intencji dziś będziemy się modlić? Z naszymi słuchaczami.
0: O to, by wzrastała wiara. By ludzie nie bali się modlić o rzeczy trudne, o drugiego człowieka.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie.
0: Duchu Święty.
1: Tak, Panie.
0: Przychodź w imię naszego Pana i Zbawiciela. Z wiarą, której potrzebujemy, by nasza wiara mogła być jak ziarno gorczycy, byśmy mogli góry przenosić, jeśli to będzie potrzebne, Panie, ale przede wszystkim byśmy mogli zasiewać miłość, byśmy mogli rozsiewać Twoje słowo, byśmy mogli wiarę, czy z wiary korzystać w naszym życiu prywatnym, w życiu naszych rodzin, w życiu naszych bliskich, naszych sąsiadów, którzy może jeszcze Boga nie znają, a potrzebują doświadczenia wiary żywej. Wiary żywej. Tak, prosimy Cię, Duchu Święty, by zdroje Twojej wody, Twojej łaski spływały na nas. I by nasze życie było przepełnione wiarą nie w Boga, ale wiarą Bogu. Wiarą Bogu. Byśmy wierzyli, że Bóg może działać w naszym życiu i przez nasze życie na rzecz drugiego człowieka. Ojcze nasz,
1: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. I Ojca, Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Witek Wilk. Jego historia będzie miała jeszcze kontynuację na tej antenie. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.

0: Witam serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest pan Arkadiusz Robaczewski. Witam.
1: Pozdrawiam serdecznie, pozdrawiam pana Roberta i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Niepokalana.
0: Ja cały czas biję się z myślami, na ile warto jest wchodzić w zwarcie z rzeczywistością, która jest wokół nas i na ile warto jest walczyć jej bronią. Ale przyglądam się historii Tomka Terlikowskiego, z którym byłem wiele lat, się znamy, byliśmy w kilku redakcjach razem, przynajmniej w dwóch. I najpierw to były takie przyjacielskie starszego kolegi zagadywanie, tak? No, już byś przestał tych biskupów tak krytykować, no, bo wiesz, no, wychodzisz na takiego wicebiskupa, tak jakbyś sam chciał być jakimś nauczycielem duchowym, tak? Potem, kiedy to zaszło już dalej, my straciliśmy kontakt, to napisałem takie dwa listy otwarte do niego, do rzeczy, będąc jeszcze w Gazecie Polskiej wtedy, ale specjalnie zrobiłem to w obcej redakcji. Żeby... I w tych listach powiedziałem mu, że on jest werbowany, że jesteś przeciągany na drugą stronę. No i on, Tomek odpowiedział, Tomek nie ma zwyczaju odnosić się do argumentów, więc odpowiedział w sobie właściwy sposób. I ja na jego temat nie wypowiadałem się kilka lat, dlatego że mam wielką nadzieję, że on wróci z tej drogi, którą ja oceniam jako drogę ku śmierci po prostu duchowej. Bo ja sobie myślę o takich osobach, nie wiem, jak ksiądz Obirek, jak inne gwiazdy Gazety Wyborczej, czyli gwiazdy tego systemu. Tak? Nagrałem tutaj, drodzy państwo, takie wystąpienie swoje o dwóch sztandarach, że są po prostu dwa sztandary, tak? Sztandar Chrystusowy i sztandar cywilizacji śmierci. I pokazałem jakby obecność Tomka i jego deklarację, że on jest głęboko w kościele katolickim, tak? No i pewnie jest, ale pokazałem, jak natychmiast ginęło zainteresowanie tymi kapłanami, którzy byli sztandarowymi kapłanami Gazety Wyborczej w chwili, w której oni wychodzili z kościoła. Więc Tomek zostanie w kościele pewnie do końca. I mam nadzieję, że dlatego, że ma taką potrzebę w sercu, a nie dlatego, że jest po prostu użyteczny. Teraz ukazały się dokumenty pokazujące, że on zaatakował pamięć Jana Pawła II, uznając za prawdopodobne kalumnie, które zostały... No, po prostu kolejnej osobie wytoczono wojnę, tak? Wojna godnościowa, tak? Kolejny autorytet.
1: To było chyba 3 lata temu, tak, jak to się stało.
0: Tak, i to była zorganizowana akcja i uczestniczenie w czymś takim wydawało mi się przekroczeniem jakiejś granicy.
1: Mam dokładnie takie samo zdanie o przekroczeniu granicy, bo tak, no, ja z kolei z panem Tomaszem Terlikowskim też miałem swoje historie. Między innymi byliśmy w ostrym sporze, kiedy była sprawa księdza arcybiskupa Wielgusa. Kiedy tak pan Terlikowski we właściwy sobie sposób tam krzyczał, że biskup ma łże jak pies i ma odszczekać to, co powiedział, no to było takie niezręczne, znaczy niezręczne, to delikatnie powiedziane, no, głęboko niewłaściwe zwracanie się w ten sposób do księdza arcybiskupa Wielgusa, niezależnie od oceny jego postawy, jest to jednak człowiek zasłużony. No, ja byłem jego studentem w czasie, kiedy był rektorem KUL-u, studiowałem na KUL-u, no i mogę coś powiedzieć również o jego postawie moralnej wtedy, kiedy były ataki na KUL i na naukę Kościoła i jednak ksiądz arcybiskup bardzo zdecydowanie i w taki bardzo w dobrym tego słowa znaczeniu prosty sposób stawał po właściwej stronie, jeśli można tak powiedzieć. No, ale to zostawmy. Ja Tomka, to co w tej chwili bieżąco robi Tomasz Terlikowski, mam ambiwalentne odniesienie, bo z jednej strony bardzo dobrze go rozumiem. Jego na przykład krytykę sojuszu ołtarza z tronem, to takie czasami bezrozumne poparcie biskupów wobec takiej czy innej partii rządzącej. Pewnie nie jest to właściwe i pewnie prawdą jest to, co mówią krytycy tej postawy, że to ludzi odsuwa od kościoła. To, co też myślę jest cenne w jego publicystyce, że dostrzega jakąś zmianę cywilizacyjną i myślę, że szuka miejsca Ewangelii w tej zmianie, która się dokonuje, że pewne rzeczy, które nie wszystko, co było kiedyś, co język, którym się posługiwaliśmy, postawy, które prezentowaliśmy, no po prostu się wymagają jakiejś rewizji bez zmiany istoty. To myślę, że to też jest cenne. Tomek mówi, świat się zmienia. Odnajdźmy postawę ewangeliczną w tym zmieniającym się świecie. Sam pracując w Kolegium Intermarium, organizując taką debatę o przyszłości chrześcijaństwa, zaprosiłem Tomka Terlikowskiego z wystąpieniem, co się spotkało z krytyką, że ten mój akt zaproszenia go, dostałem za to bardzo po głowie. Ja natomiast to, co było moim motywem, to, że takie miejsca jak kolegium, uniwersytet są miejscem debaty. Zawsze były, tak się rodziły w średniowieczu, jako miejsce sporu. Czasami bardzo głębokiego i taki był też mój cel, żeby była okazja do debaty. Dzisiaj bym go nie zaprosił, a to właśnie dlatego, że zaraz po tym, to było jesienią, a wiosną był ten atak na Jana Pawła II, w którym zupełnie nie rozumiem, dlaczego Tomek wziął udział, bo przecież to była ewidentna akcja, operacja służb, która miała odrzeć z autorytetu Jana Pawła II. To, co tam było przedstawiane, było w sposób ewidentny naciągane pod zupełnie fałszywą, krzywdzącą, obrzydliwą tezę. I udział Tomka w tym był dla mnie zaskakujący i mówię, nie, no to jest właśnie granica, której przekraczać nie można. I tak jak pan redaktor mówi, no to jest przejście... Nie wiem z jakich powodów, no trudno się odnosić do intencji, ale jest to przejście na stronę tych, którzy w sposób świadomy i planowy niszczą cywilizację.
0: Tam był taki wątek już takiego czysto ubeckiego pomówienia, zresztą opartego na jakichś zeznaniach księdza, który był albo agentem, albo został stamtąd po prostu.
1: No, który potem już wiemy, no łgał od początku tak. Do końca, łgał, bo był przetrącony bardzo mocno tam przez jakieś nałogi, uzależnienia.
0: Tak, ale wie pan, co mnie dotknęło? Dotknęło mnie to, że Tomek nie odżegnał się od takiej sugestii, że być może Jan Paweł II był skrzywdzony przez jakiegoś kardynała, czy tam no, to już
1: tak,
0: było...
1: tak, to był też ten wątek.
0: Tak, i dotknięcie tak absurdalnej jakby kwestii, tak, no to jest instrumentarium tych głupszych ubeków, nie tych mądrzejszych, tylko tych głupszych, albo będących już całkowicie z nożem przy gardle, więc To powiem szczerze, że mnie dotknęło bardzo głęboko, ale oczywiście ma pan rację, że dostrzega zmianę cywilizacyjną. Oczywiście, że ważne jest to, że bardzo wielu ludzi, jak słyszą kazania, które są wprost popierające PiS, to ludzie nawet przestają chodzić do kościoła. Znam takie przypadki, tak? Ja bardzo cenię obronę skrzywdzonych w kościele, w jego wykonaniu.
1: No tak, tak. To są te jasne karty i tak jak mówię, no ja przyznam się, że czasami nie rozumiem tych ataków na redaktora Terlikowskiego, bo one są jakby no takim stanięciem, używaniem tych samych metod, które od których chcielibyśmy się odżegnać. Zamiast wejść z nim w spór, w debatę, jeżeli się nie zgadzamy. Nie? I tego bardzo brakuje dzisiaj. To okładanie się no, z jednej strony tam jesteśmy oskarżani o klerykalizm czy o ciemnotę, z drugiej strony właśnie o zdradę, my oskarżamy o zdradę. Myślę, że to w ogóle nie służy odkrywaniu problemów, które są, nie? I mierzeniu się z tymi problemami.
0: Proszę powiedzieć, co jednym zdaniem, jeśli tak pan zechce, co w tym, co dziś Tomasz robi, jest najbardziej dla pana, dotyka pana najbardziej?
1: To znaczy tak, no ja już powiedziałem, to takie stanięcie, na przykład właśnie szukanie za wszelką cenę, takie dążenie do odbrązawiania za wszelką cenę. To jest na przykład w wypadku właśnie Jana Pawła II, czy potem księdza arcybiskupa Jędraszewskiego, co do którego tak, no ja też mam wiele zastrzeżeń do jego retoryki i wypowiedzi i myślę, że nie służy ona właśnie debacie, nie służy ona, nie tak powinno być prezentowane nauczanie Kościoła, na przykład w odniesieniu do osób LGBT, że to nie służy, że Kościół zawsze robił to inaczej, brał problem na warsztat intelektualny, na warsztat duchowy i się z nim rozprawiał, a nie dokonywał takiej kategorializacji, klasyfikacji w bardzo prostym języku. Nie? To święty Tomasz z Akwinu, jak się mierzył z averroistami, to traktował ich poważnie, a zagrożenie było podobne. Nie? I tego dzisiaj w Kościele nie ma i ksiądz arcybiskup Jędraszewski jest tego uosobieniem. I ja rozumiem Tomka Terlikowskiego, że się krytycznie do tej postawy odnosi, natomiast tam jest jeszcze do tego dołożone takie odbrązawianie za wszelką cenę. Nie?
0: Tak. Ja przyznam szczerze, że nie rozumiem też takiej postawy, bo to odbrązawianie to jest okej i tego lewica używała na przełomie XIX i XX wieku i później w dwudziestoleciu do głoszenia prawd i kłamstw na temat rzeczywistości. Natomiast no, czymś więcej chyba jest zarzucenie Jezusowi, że nie uratował Judasza. Bo to jest teza jednej z książek, że niedostatki miłości.
1: Przyznam się, że nie czytałem tej książki.
0: Dobrze, to ją zostawmy. To zostawmy to zupełnie.
1: Tak, wiem, że z powodu tej książki dla redaktora Terlikowskiego spadły gromy, tak, ale nie wiem, na ile one były zasadne.
0: Jasne. Pana teza. Taka, ta najogólniejsza, od której rozpoczęliśmy nasze rozmowy, jest taka, że w naszym kręgu kulturowym od zawsze panowało przekonanie, że życie ludzkie może i powinno być spełnione. Natura wyznacza cel, sposób istnienia wyznacza sposób działania. Czyli mówi pan o szczęściu. Arystoteles w swojej Etyce Nikomachejskiej zauważa, że człowiek jest czymś najlepszym spośród żywych bytów. Myliłby się jednak ten, kto by sądził, że człowiek jest czymś najlepszym we wszechświecie. Tym, co go przewyższa, jest ład wszechświata, kosmos. Człowiek wpisuje się w ten ład, realizując swoją naturę. Żyć dobrze to znaczy aktualizować swoje naturalne skłonności, tak jak dzieje się to w całym kosmosie. Ogień dąży do rozprzestrzeniania się, ziarno rzucone w glebę przeobraża się w obfity pełen ziaren kłos, kwiat realizując swą naturę zmienia się w owoc. Każdy z bytów osiąga właściwą sobie doskonałość. I przechodzimy do tej tezy. Rozpad związku działania człowieka z naturą rozpoczął się jeszcze u schyłku średniowiecza. Tak, i tutaj wracamy do naszej pierwszej rozmowy, tak, brzytwa Okhama, nominalizm i tak dalej. Tak? I ten rozpad związku działania aktywności ludzkiej z naturą Czy to jest najistotniejsza jakby obserwacja, która tłumaczy nam rzeczywistość? Nihilizm, hedonizm, kult aborcji, eutanazji, cywilizacja braku sensu, absurdu. Czy to jest główny uchwyt? Tak.
1: Jeżeli rozpatrujemy rzecz od strony filozoficznej, chociaż ja jeszcze wrócę na moment, wrócę, by podsumować, by zamknąć taką klamrą wątek redaktora Tomasza Terlikowskiego. Nie? Ja, taki apel do wszystkich, do siebie samego też, żebyśmy się wsłuchiwali w rację naszych oponentów. Nie używali kija bejsbolowego słów czy oskarżeń, tylko wsłuchiwali się w rację. To jest postawa, no tak, katolicka. Nie? Jak ja zawsze studentom mówiłem i mówię do dziś, jak już przywołany święty Tomasz z Akwinu, jak miał swoich przeciwników, poważnych przeciwników intelektualnych, to nie wyzywał ich od jakichś tam, nie używał takich obraźliwych wyrażeń, tylko brał na warsztat ich poglądy i je rozbrajał. Nie? I to było cenne i to straciliśmy. To jest też, nawiązuje do tego drugiego wątku, który pan
0: poruszył. Żeby spuentować puentę, czy jeśli Tomek zgodziłby się, czy weźmie pan udział w debacie z Tomkiem Terlikowskim?
1: Bardzo chętnie. Ja jak czytam jego teksty, publicystyczne teksty, to tak, no jestem, czasami się bardzo zgadzam, a czasami bardzo nie zgadzam.
0: Więc jesteśmy umówieni, jeśli on się zgodzi, znajdziemy miejsce, w którym będziemy mogli przeprowadzić z publicznością taką debatę. I jesteśmy przy rozpadzie Związku Działania Człowieka z Naturą.
1: Tak, no to jest niektórzy historycy filozofii, nie tylko historycy filozofii, ale też filozofowie, ten moment, kiedy ten rozpad nastąpił, określają mianem wybuchu jądrowego. Skutki tego rozejścia się myśli z rzeczywistością, ludzkiego intelektu z rzeczywistością, mają skutek porównywalny do wybuchu jądrowego. Tyle, że w sferze duchowej. I wszelkie problemy, z którymi się dzisiaj mierzymy, mogą być zrozumiane i możemy szukać dróg ich rozwiązania tylko wtedy, jeżeli zrozumiemy źródło tego problemu. Bo inaczej, no to właśnie tak, wpadamy w takie wzajemne oskarżenia i w taki manicheizm, który dzieli rzeczywistość na pół. Jest nie jesteśmy w stanie dotrzeć do rozwiązania. A rzeczywistość jest piękna. Rzeczywistość jest dziełem Boga i nie da się tutaj przeprowadzić takiej demarkacji pół na pół. Właśnie nie? To jest coś, o czym też zapominamy, że nasze intelektualne odniesienie do rzeczywistości, umiejętność czytania rzeczywistości sprawiłaby, że wiele problemów by zniknęło. Tak to mówię i to jest, no, to jest takie bardzo oczywiste. Jeżeli się odwołamy do tego mądrościowego odniesienia się do rzeczywistości.
0: Ale zniknięcie tego bezpiecznego oparcia, tak, jakim był Bóg, tak, jakim była choćby idea Boga dla ludzi niewierzących, tak? Metafizyka wskazywała na Boga dzisiejsze, ten system chaotyczny, który ten świat opisuje, on wskazuje na próżnię.
1: Więc mądrościowe odniesienie do rzeczywistości, czytanie rzeczywistości w sposób dość taki właśnie oczywisty doprowadzało do stwierdzenia istnienia Boga. To było doświadczenie starożytnych filozofów. Skąd się wziął pierwszy nieruchomy poruszyciel Arystotelesa? Czyli byt, który ma cechy, które przypisuje Bogu również objawienie. On się wziął z czytania rzeczywistości. To nie był wymysł Arystotelesa, tylko Arystoteles, patrząc na rzeczywistość, jeszcze nie dostrzegł tego, co dopiero potem dostrzeżono, to co dostrzeżono w średniowieczu, istnienie jako coś, co konstytuuje rzeczywistość, ale Arystoteles widział ruch. widział zmianę w świecie i mówi, jeżeli ta zmiana następuje, to musi istnieć źródło tej zmiany. Źródłem tej zmiany jest pierwszy nieruchomy poruszyciel. I to było to mądrościowe czytanie rzeczywistości. Pamiętam, kiedyś uczyłem filozofii w jakiejś szkole podstawowej i przedstawiałem właśnie tę wizję kosmosu Arystotelesa. To były starsze klasy szkoły podstawowej, 8 klasa. I tam jeden z takich bystrzejszych uczniów mówi, a co jeżeli ktoś tego nie uznaje? Ja mówię, ale tego nie można nie uznać, czytając rzeczywistość i posługując się zasadami rozumowania. To jest coś, co czytamy w rzeczywistości. No ale ja tego nie uznaję, mówi ten uczeń. Mówię, no Arystoteles akurat używał dosadnego języka czasami wobec swoich przeciwników. I Arystoteles mówi, no tacy ludzie są po prostu ludźmi głupimi, niezdolnymi czytać rzeczywistości. Pamiętam, uczeń chyba poskarżył się swoim rodzicom na to, że tak go nazwałem, chociaż nie jego tak nazywałem, tylko powiedziałem, jak Arystoteles takich nazywał. I ojciec tego chłopca złożył skargę do dyrektora na mnie, że nauczam religii na filozofii. Ja wtedy napisałem taki bardzo długi list, że o Bogu...
0: Apostoł Arystoteles.
1: Tak, on mówi, o Bogu nie można mówić w filozofii. Ja napisałem bardzo długi list, że to nie jest prawda, bo w zasadzie nie ma filozofa, który by się w ten lub inny sposób nie odnosił do Boga, albo do zagadnienia Boga, albo do pojęcia Boga, albo do idei Boga. Jedni uznawali go w ramach swojego systemu filozoficznego, inni go odrzucali, no ale nie jest tak, że o Bogu nie można mówić na terenie filozofii. Nawet nie można nie mówić o Bogu na terenie filozofii. Nie? To jest takie, ale ten współczesny taki, jak to Etienne Gilson nazywa, ateizm trudny, chciałby Boga wyeliminować w ogóle z debaty, nie? Odniesienie do Boga. I to jest problem, który jest zrodzony przez odejście od takiego mądrościowego czytania rzeczywistości, o którym mówiłem, które uprawiał Arystoteles na przykład.
0: Tak. Dziś żyjemy w bańkach, które nie mają właściwie już kontaktu ze sobą. I proszę mi powiedzieć, czy słuszna jest według pana moja intuicja, że ta pogarda, jaką wobec swoich poprzedników myślicieli mieli, nie wiem, Kartezjusz, Kant, kto jeszcze tam, no na pewno Marks, na pewno Luther jako też myśliciel, nie tylko reformator religijny, reformator w cudzysłowie oczywiście. Czy tutaj można upatrywać tego, że dzisiaj ludzie ze sobą nie rozmawiają publicznie, tylko szczekają na siebie?
1: Znaczy my jesteśmy wydziedziczeni. Nie? Odcięliśmy korzenie, z których wyrastamy, co jest pewnym nowum nie dzisiejszym, tylko nowum trwającym od kilkusetek lat. Że rozpoczynamy nasze odniesienie do świata, budowanie naszej cywilizacji, budowanie naszej moralności od odcinania korzeni. Nie? To jest coś niesamowitego. I potem dziwimy się, tak jakby drzewu odciąć korzenie, no przecież nie zrodzi dobrych owoców. Jeżeli wyda jakieś owoce, to wyda kwaśne, pomarszczone i niestrawne. To jest oczywiste. I my dzisiaj jesteśmy w takiej właśnie sytuacji, że podcięliśmy te korzenie. Nie? Żyjemy, ja to nazywam wielkim metafizycznym oszustwie. Mówiliśmy już o tym, ale myślę, że nie dość powtarzania tego. Nie? Bo my często myślimy, że rozwiążemy nasze problemy właśnie przez jakieś spory polityczne, przez wykrywanie afer, że to jest ten szczyt prawdy, nie? Jak tam wykryjemy jakąś aferę, nakryjemy kogoś na kłamstwie politycznym, że w ten sposób doprowadzimy do ocalenia cywilizacji. Praca musi być o wiele głębsza i idąca w zupełnie innym kierunku. Powrót do mądrości. To nie chodzi o to, żeby wracać do tego, co było, ale uznać to, co było i wyrobić sobie taką postawę, że polityka, religia, teologia jest wtórna wobec czytania rzeczywistości. Zawsze, jeżeli religia rodziła dobre owoce, jeżeli religia budowała cywilizację, to wtedy, kiedy była rezultatem mądrościowego odczytania rzeczywistości. To jest pierwsza rzecz. No tak, tak powstawał renesans karoliński po tych wiekach ciemnych, rzeczywiście wiekach ciemnych od upadku cesarstwa rzymskiego zaczął się od wielkiej pracy intelektualnej. Nie? Ten niepiśmienny król analfabeta miał na tyle mądrości, mówię o Karolu Wielkim, miał na tyle mądrości, że tak, że właśnie wychowywał takich ludzi jak, czy dawał pracę takim ludziom jak Alcuin. Mówi, wy musicie to zrobić, bo my musimy budować cywilizację. Dzisiaj potrzeba nowych Alcuinów.
0: Rozdział między sferą faktów i sferą wartości, on dzisiaj jest rzeczą oczywistą, a moje pytanie jest takie, czy człowiek może konstruować sens, czy może go tylko odczytać?
1: To jest pytanie filozoficzne. Oczywiście, że na jakimś poziomie po odczytaniu rzeczywistości można konstruować sensy, prawda? Ale one muszą zawierać sensy pierwotne, mówiąc tak filozoficznie bardzo. Nie? Rozumiem intencję tego pytania. Otóż człowiek nie może konstruować rzeczywistości. Może konstruować systemy myślowe. No tak właśnie powstawały cywilizacje. Powstawała nasza cywilizacja, kiedy na przykład no, po odczytaniu prawa naturalnego, zawartego w rzeczy, zawartego w prawdzie o człowieku, budowano systemy prawne. Czyli budowano jakieś sensy, ale w oparciu o odczytanie tego sensu pierwotnego. I powstawały systemy prawa pozytywnego, ale były dobre wtedy, kiedy miały związek i były rezultatem odczytania analogicznie prawa naturalnego. Nie? To jest ta, dzisiaj żyjemy w takiej, jeżeli już mówimy o prawie, no to żyjemy w takiej koncepcji ulpianowskiej. Quod principi placet legis habet vigorem. To, co się podoba władcy, to ma moc prawa. Obojętnie, czy ten władca to jest jakiś tyran, czy ten władca przyjmuje postać parlamentu, czy ten władca przyjmuje postać no właśnie koncernów medialnych, które władają naszymi umysłami i doprowadzają do takich, a nie innych wyborów. Wszystko jedno. Prawo naturalne się nie liczy. Liczy się wola władcy. I to jest to, w czym dzisiaj bardzo mocno żyjemy. Jeżeli znowu nie powrócimy do odczytywania prawa naturalnego, nie zapytamy, po co jest prawo, jaka jest w końcu racja bytu prawa, odpowiedź jest taka, kiedy to czytamy, dobro człowieka, a jeżeli dobro człowieka, no to musimy wiedzieć, kim jest człowiek, jaka jest jego natura, bo tylko wtedy możemy powiedzieć, co jest dla niego dobre. Dziś zupełnie to nie istnieje w dyskursie.

0: wiadomo, że polski król powiedział, nie jestem królem ludzkich sumień.
1: Tak. Powiedzmy
0: kiedy
1: o tym,
0: odpierał to.
1: O tym najwyższym wzlocie ducha europejskiego, czyli moment, w którym, no też przez odczytanie rzeczywistości, jak rozumiem, no bo cenimy ludzi, którzy oddają życie za słabych, cenimy nauczycielkę, która wyciąga z ognia swoich uczniów, tak? Cenimy tę moc, która utrzymuje ludzi broniących straconej wojskowo pozycji, ale dlatego, że tam są kobiety i dzieci i trzeba ich bronić, tak? I ten moment, w który tak obrazowo najczęściej przywoływany jest jako jego egzemplifikacja, ten moment, w którym cesarz udaje się do Canossy, tak? Gdzie no i oczywiście ja nie pytam o kontekst historyczny, tak, i o prawidłowo, znaczy o pełni analogii, ale to chyba tylko cywilizacja europejska doszła do wniosku, że duch jest silniejszy od siły.
0: Racja jest silniejsza od siły, tak.
1: Tak.
0: Ten przywołany przykład cesarza udającego się do Canossy, stojącego tam w tym no, włoskim, ale jednak mrozie i czekającego na łaskę papieża. To jest w ogóle piękna opowieść, nie? Polecam słuchaczom, jeśli nie czytali, jest taka znakomita powieść zapomnianego zupełnie autora Teodora Jeskę-Chońskiego, Tiara i Korona. Opisująca właśnie ten spór. I tam Teodor Jeskę-Choiński był takim arcykatolickim pisarzem, ale on przedstawia cesarza w pełnej prawdzie. Wcale cesarz nie jest tam postacią negatywną w tej powieści. Nie? Tam on pięknie przedstawia też racje, którymi on się kierował, prowadząc spór z papieżem. Obaj są przedstawieni jako tacy właśnie słudzy większego porządku, nie? Którzy prowadzili ze sobą spór, jeśli chodzi o odczytanie treści tego porządku. Ale to jest dopuszczalne, nie? Bo jesteśmy niedoskonali i nie jesteśmy w stanie w sposób jasny, pełny, bez domieszki błędów odczytać rzeczywistość. Nie? Stąd są spory. I spory same w sobie nie są niczym złym, jeżeli ich celem jest dotarcie do rzeczy. Nie? I to jest właśnie ten prymat racji w naszej rzeczywistości. A nie, kiedy nie doprowadzanie do sytuacji, kiedy ja będąc przekonany o jakiejś swojej racji, próbuję ją narzucić innym siłą. To nie jest sposób działania w naszej cywilizacji. I to jest właśnie to nie jestem królem ludzkich sumień. Kiedy inni próbowali, wyradzając się z tej cywilizacji europejskiej, cywilizacji łacińskiej, narzucać swój pogląd swoim poddanym siłą.
1: Mamy do czynienia z aberracjami strukturalnymi. Jan Paweł II powiedział o grzechu strukturalnym, tak? Jest to bardzo delikatna materia, ale jednak jest tak, że ludzie, którzy oddychają dzisiejszą popkulturą, tak, powietrzem dzisiejszej popkultury, oni są pozbawieni kilku zasadniczych decyzji życiowych. Oni przyjmują jako coś oczywistego rzeczy nieprawdziwe. Przyjmują na przykład brak kategorii grzechu jako kategorię poznawczą, tak? No i człowiek, który jest karmiony taką kulturą, taką popkulturą, jest nasycany, z definicji musi błądzić, no bo też nowożytność można opisać jako czas odejścia od antropologii biblijnej, tak?
0: Właśnie.
1: I teraz pytanie moje jest takie. Czy my możemy spokojnie filozofować, patrząc na to, jak kolejne pokolenia są pozbawione szansy na szczęście?
0: Tak, ale to pozbawienie szansy ma swoje źródło w odejściu od mądrości. Przywołany święty Jan Paweł II w encyklice Fides et Ratio, kiedy tam się odnosi do kształcenia i formacji kapłanów w świecie takim po nowoczesnym.

0: ten, on nie używa tego określenia, ale z kontekstu to wynika. Nie? Właśnie mówi o tym świecie, właśnie, gdzie zanikło pojęcie grzechu, gdzie zanikło wcześniej pojęcie prawdy, gdzie dobro i zło nie jest punktem odniesienia ludzkich decyzji. On pyta, Jan Paweł II pyta, stawia pytanie w encyklice Fides et Ratio, jacy kapłani są potrzebni w takim świecie? I odpowiada, że formacja kapłanów ma się opierać przede wszystkim, używa tego określenia, na filozofii bytu, czyli na metafizyce. Że nie są potrzebni kapłani, którzy są sprawni w metodach duszpasterskich, w metodach psychologicznych, w metodach organizowania instytucji, tylko są potrzebni kapłani, których umysły, dusze są ukształtowane przez filozofię bytu, czyli przez to mądrościowe odniesienie do rzeczywistości. To może być zaskakująca odpowiedź, no ale taką odpowiedź Jan Paweł II daje. Bo tutaj jest ten pierwotny grzech. Ten grzech jest grzechem intelektu, czyli to święty Augustyn mówi, przez co jesteśmy podobni Panu Bogu? Przez intelekt. Jeżeli intelekt nie działa zgodnie ze swoją naturą, czyli nie odnosi się do rzeczywistości, wówczas rodzi się fałszywa rzeczywistość, w którym nie ma miejsca właśnie na pojęcie grzechu. Mieszamy tutaj trochę porządki, porządek filozoficzny i porządek religijny, ale no one są ze sobą związane. Jednak te porządki, dobrze je rozdzielać i mieć świadomość w dyskursie, zwłaszcza tej odrębności, ale to jest ze sobą ściśle powiązane. Ta teza Jana Pawła II z encykliki Fides et Ratio jest może zaskakująca, ale ona jest bardzo głęboka i prawdziwa, nie? Myślę, taka profetyczna bardzo. I tego dzisiaj strasznie nam brakuje. Nie? Strasznie nam brakuje. Nie mamy świadomości naszej choroby, źródeł naszej choroby.
1: No ale nie mamy wpływu na program seminariów katolickich. Nie mamy
0: tak,
1: wpływu.
0: Ale ja to per analogiam odnoszę tak. Do nas wszystkich. Nie? Tak, do, tak. Do wszystkich, którzy jakoś uczestniczymy w życiu społecznym, którzy dostrzegamy te problemy, mierzymy się z nimi. Jesteśmy trochę przestraszeni, trochę bezradni. Poszukiwanie dróg wyjścia, no tutaj znajdujemy podpowiedź. Nie?
1: Tak, ja widzę, co jest paradoksalne, że kapłan daje taką odpowiedź, a ja widzę inną jeszcze, oczywiście nie sprzeczną, ale komplementarną, że wyrwanie człowieka z nihilizmu i absurdu i osadzenie go w realnym świecie najlepiej wychodzi Panu Bogu, kiedy ludzie się nawracają. Bo ja 30 lat byłem poza kościołem, prawie 35, i zaszedłem na różnych ścieżkach swoich grzechów bardzo daleko, bardzo daleko. I niewyobrażalny był ten moment nawrócenia, kiedy Pan Jezus przyszedł do mnie po prostu na Dąbrowskiego 112, tak, w pokoju, które wychodziło na ogródek, tak to powiedzmy, pomiędzy czterema blokami zamknięty, tak, z piaskownicami dla dzieci, z huśtawkami i tak dalej. I to, co było po tym pierwszym momencie tej miłości wszechogarniającej, potem drugi moment, kiedy Pan Bóg przyszedł z prawdą o tym, że pewnych rzeczy nie wyspowiadałem, tylko się wymawiałem tak naprawdę, tak? To następne odczucie, kiedy wstałem kolejnego dnia, to była... Zniknął ciężar. Ciężar przesądów, ciężar takiego... No, po prostu doświadczyłem wolności. Ten ciężar został ze mnie zdjęty i uzyskałem pewność co do wszystkich dogmatów Kościoła katolickiego, co dla człowieka, który robił pismo nazywane czasami intelektualnym, tak, jest dość dużym darem od Pana Boga. Ale chodzi mi o to, że oprócz tej drogi, o której mówi Jan Paweł II, jest jeszcze dla części ludzi taka droga po prostu nawracać, kogo się da. Bo ci ludzie lądują nie w jakichś oparach, jakichś absurdów. Ja na przykład nie przechodziłem pod znakami, które były takie zamknięte, tak? Bo to coś robiło z energią, w cudzysłowie. Jakieś całkowicie irracjonalne...
0: Tak, tak, no, są te przesądy. Tak,
1: tak, tak, całkowicie irracjonalne...
0: na których zbudowana jest ta nasza dzisiejsza rzeczywistość.
1: Dokładnie.
0: Murze przesądów.
1: Dokładnie, dokładnie. Czyli ten świat fałszywy, świat, który jest konsekwencją przyjęcia paranoidalnego punktu wyjścia, tak? Czyli tego, że nie ma Boga. Czyli my mówimy o tym, że część rzeczywistości nie istnieje.
0: No tak, nawrócenie, o którym pan mówi, jest zawsze tajemnicą, prawda? W jaki sposób Pan Bóg dotyka mocno serca człowieka ze swoją miłością i to co jest tam w dziejach apostolskich, że Pan Bóg przychodzi mimo drzwi zamkniętych, prawda? Nawet jeżeli my jesteśmy bardzo zamknięci, Pan Bóg potrafi się przedrzeć, ale to jest zawsze tajemnica. I te indywidualne nawrócenia, czy nawrócenie zawsze polega na odkryciu miłości. To jest Tak myślę, jeżeli nie jesteśmy nawróceni, to dlatego, że jesteśmy zamknięci na miłość i nie dość kochamy. Ale to myślę, że tutaj musi właśnie nastąpić pewien paralelizm, pewna komplementarność, o której pan wcześniej powiedział. Bo to, że żyjemy w rzeczywistości nihilistycznej, to, że są zbudowane struktury grzechu, to, że edukacja, popkultura, media służą budowaniu nihilizmu. Nihilizmu, właśnie, to jest jeszcze też to wspomniałem wcześniej o średniowieczu i o tym, że w średniowieczu odkryto tę konstytutywną rolę istnienia. Nie? To jest, się mówi o tak zwanej metafizyce Księgi Wyjścia. Kiedy Bóg objawia się Mojżeszowi w krzaku gorejącym i mówi: jestem, który jestem, ego sum qui sum Jahwe. Moim imieniem jest istnienie, moim imieniem jest prawda, bo istnienie to jest prawda. A przeciwieństwem tego, właśnie nihilizmem, to egzorcyści mówią, nie, że szatan mówi o sobie: jestem, którego nie ma. Czyli to jest właśnie ten nihilizm, to oderwanie od esse. I na tym jest zbudowana kultura, na nihilizmie, czyli zaprzeczeniu istnienia. Nie? Nie ma nic, nie ma żadnego punktu odniesienia, nie ma niczego, na czym moglibyśmy się oprzeć. Nie? I nawrócenie, tak czy inaczej, jest zawsze odkryciem prawdy. Myślę, że tutaj jest jakiś paralelizm. Ja się nie odnoszę do tego pana osobistego doświadczenia pięknego, głębokiego i Bogu dzięki, że to się odbyło. Natomiast odnoszę się filozoficznie do narzędziami, które daje filozofia, do tej cywilizacji i kultury, która jest zbudowana na nihilizmie. Ostatecznie tak, jest to diabelstwo od strony religijnej. Nie?
1: I teraz jesteśmy w takim momencie, gdzie powiedzmy z grubsza mamy dwie propozycje rozumienia tego świata, którego się jakoś lękamy i który przynosi nam cierpienie, tak? Innym ludziom samotność, zagubienie, oddzielenie od wspólnoty, no bo miłość to jest więź, a więź to jest coś, co trzeba zniszczyć, tak? I ten świat jest opisywany radykalnie przez różnego typu teorie spiskowe. Jest kilkanaście takich prób podejścia do ogarnięcia tej masy informacji, na jakie sposoby zagrożona jest wolność, prawda i nasze bezpieczeństwo. Tak? I widzieliśmy próby dokonania takich radykalnych działań i COVID i te wszystkie działania związane z cenzurą w cywilizacji liberalnej, czyli w cywilizacji wolnościowej, tak?
0: Tak, to są te paradoksy właśnie nihilizmu.
1: Tak. No, perwersja
0: nie ma
1: języka,
0: wolności, czyli dla wrogów wolności.
1: Tak, odwrócenie języka, odwrócenie wszystkiego, tak? Ale, Ale teraz tych propozycji jest kilkanaście i w zależności od poziomu charyzmy tych, którzy je głoszą, te teorie spiskowe się szerzą jak pożar albo pełgają, ale trzeba zbudować jakąś taką całkowicie taki całkowicie racjonalny opis tego świata, bo jakby już antidotum jest znane, tak? Trzeba wrócić do rzeczywistości, tak? Do tak. Opisu, do kryterium prawdy, które brzmi, że zdanie jest prawdziwe, jeśli opisuje istniejące, rzeczywistość po prostu, tak?
0: Tak, a dlatego to zdanie jest prawdziwe, bo rzeczywistość jest, posiada esse. Tak, nie? Tak. To nie byłoby zdania prawdziwego, gdyby nie było rzeczywistości i intelektu czytającego. Pan powiedział...
1: Moje pytanie jest takie, jaki jest pana stosunek do tych wszystkich teorii spiskowych, bo one oparte są na 10, 15, 30, niektóre na 50% prawdy, a jednocześnie rodzą w ludziach lęk i poczucie beznadziei.
0: Znaczy tak, ja jakoś tam nie śledzę specjalnie i nie fascynuję się teoriami spiskowymi, natomiast no, na tyle, na ile obserwuję rzeczywistość, to mogę powiedzieć tyle, że teorie spiskowe znajdują swoje potwierdzenie w faktach, nie? Bez dwóch zdań. To, co dzisiaj się odbywa, odwołujemy się do Jana Pawła II, jego takich intuicji, on tego nie rozwinął, ale mówił o tym w encyklice, o Evangelium Vitae, o ukrytym centrum zła, które jakby zarządza procesami społecznymi w naszym świecie. Nie? No, jest coś takiego niewątpliwie. Z drugiej strony przypomina mi się rozmowa, którą jeden z dziennikarzy, nie pamiętam w tej chwili, który przytacza, jak dr Wanda Połtawska wspominała swoją rozmowę z Janem Pawłem II. Wiadomo, oni byli w takich przyjacielskich, zażyłych relacjach z czasów wczesnokrakowskich i ona opowiadała, że właśnie tak sobie narzekali z Janem Pawłem II nad tym światem, ubolewali nad tym, co się dzieje, komentowali zdarzenia wczesne, takie niepokojące, takie rodzące niepokój i w pewnym momencie dr Połtawska relacjonuje, papież mówi, ale Wandziu, to wszystko na nic, mówi. Oni myślą, że rządzą, a oni nie rządzą. Bóg rządzi światem. I to była taka, no, myślę, że to też takie bardzo, bardzo budujące jest dla nas. A te teorie spiskowe, no tak, ja wcześniej chciałem się odwołać, bo pan powiedział, z powrotem do rzeczy, no to jest hasło Husserla, Zurich zu den Sachen. On miał taki postulat, widząc, co się dzieje. Na przykład no, to była reakcja na scjentyzm, na pozytywizm, nie? Który odrywał człowieka od mądrości, mówiąc, że jest samą mądrością. Nie? I to się rozpowszechniło w systemach edukacyjnych, na uczelniach. I Husserl mówi wprost, albo czeka nas klęska, wszystko runie, albo powrócimy do rzeczywistości. Jemu samemu się to nie udało, ale ten jego postulat i diagnoza współczesności, że świat oparty, oderwany od rozumu, scjentyzm odwołujący się do rozumu, odwołuje się do rozumu, który jest karykaturą rozumu, karykaturą intelektu. Nie? I to, a dzisiaj w tym scjentyzmie też zewsząd jesteśmy otoczeni. Nie? Mówi się prawda naukowa, nie? Co to jest prawda naukowa?
1: Nie? O lobotomii na przykład.
0: Na przykład, tak. Albo tłumacząc człowieka, nie? Naturę ludzką się koncentrujemy na jakichś naukach neuropsychicznych. One są cenne, one coś wnoszą, ale muszą być czytane właśnie w tym kontekście mądrościowym. Nie? To nie chodzi o to, żeby się od tego odżegnywać, od tego, co to niosą te nauki, ale nie absolutyzować tego, tylko odczytywać w kontekście.
1: To zadziwiające, bo ja nie czytałem, jak widać, Evangelium Vitae, bo ukryte centrum zła to jest pierwszy raz pojęcie, słyszę to pojęcie. Mhm. Natomiast słyszałem, czytałem, jak Jan Paweł II mówił o współczesnych areopagach i tym posługiwałem się w swoich tekstach, tym jego pojęciem, ale dotykamy czegoś istotnego. Ja piszę teraz książkę, pewnie jej nie wydam, bo to kolejna moja pisana, a nie wydana książka.
0: Nie napisam, tak.
1: Nieskończona, ale dzięki temu rozumiem lepiej rzeczywistość. Chodzi o to, że syndykat wziął swój początek w czasach Kaina i Abla, a może chwilę wcześniej, tak? Czyli współpraca widzialna i niewidzialna, tak? Czyli rzeczywistość postrzegana jako ta rzeczywistość tej cywilizacji nihilizmu i śmierci, braku sensu, jako konsekwencje oddziaływania pierwiastków ciemności na wyżynach niebieskich z zwykłym ludzkim, z ludzką naturą, tak, z tą jej ciemną stroną. Ale kiedy słyszę ukryte centrum zła, i kiedy widzę, nie wiem, takie organizacje, które się wielu osobom kojarzą z jakimś ładem, Organizacja Narodów Zjednoczonych, tak, Unia Europejska, UNICEF, tak, że i okazuje się, że to są również narzędzia wykute w tym ukrytym centrum zła do realizacji jakichś tam celów politycznych i strategicznych, tak, oczywiście, ale potem okazało się, że one są już u schyłku tej swojej funkcji politycznej, no bo jeśli szefem Komisji Praw Człowieka jest polityk z państwa totalitarnego, no to w tym momencie taka instytucja jak ONZ jest tylko i wyłącznie karykaturą, ale może w dalszym ciągu oddziaływać, tam jakieś pieniądze na to idą i okazuje się, że to jest organizacja, która od przynajmniej 93 roku, a może wcześniej, jest po prostu agendą jednego z politycznych i filozoficznych poglądów na świat. Tak?
0: Filozoficznych, tak, zwłaszcza filozoficznych. Nie? ONZ to jest jedna sprawa. Druga sprawa, ja pamiętam, uczestniczyłem jakoś bardzo czynnie i bardzo krytycznie w reformie edukacji, która była wprowadzana przez, o dziwo, rząd AWS, odwołujący się tam jakoś do chadecji, do chadeckich korzeni. I wówczas te dyrektywy do kształtu tej, myśmy jeszcze wówczas nie byli członkami, Polska nie była państwem członkowskim Unii Europejskiej, ale dyrektywy do kształtu tej reformy płynęły z Unii Europejskiej. Była specjalna komórka wydzielona w ministerstwie, gdzie zresztą tam otoczona takim nimbem tajemniczości i nie każdy miał tam wstęp, nie każdy miał dostęp do tych materiałów, które były dostarczane, ale reforma edukacji była realizacją ówczesnych dyrektyw Unii Europejskiej. Tak, to bez dwóch zdań. A gdyby chcieć je streścić, one były zresztą wprost wypowiedziane expressis verbis w celach reformy i tam nadrzędnym celem reformy edukacji było to, żeby absolwenci polskich szkół mogli się odnaleźć na europejskich rynkach pracy. Znowu, no tutaj jest pytanie o to, kim jest człowiek, nie? I czemu służy edukacja, no bo jeżeli celem kształcenia jest odnalezienie się na rynku pracy, naczelnym celem kształcenia jest odnalezienie się na rynku pracy, dzisiejsza reforma w sposób jeszcze bardziej dobitny, jeszcze bardziej bez ogródek, w jeszcze bardziej zawężony sposób to powtarza, no to znaczy, że człowiek jest narzędziem tylko. To jest takie współczesne niewolnictwo realizowane pod sztandarami czy pod w takim otoczeniu bardzo maskującym, nie? Że chodzi o to, żebyśmy tak, no, byli Europejczykami, mogli zarabiać na europejskich rynkach pracy, ale to jest unarzędziowienie człowieka, nie? Że człowiek to jest żywe narzędzie, że człowiek ma być sprawny w wykonywaniu jakichś funkcji. To jest taki daleko idący redukcjonizm antropologiczny i w tym żyjemy, w ogóle nie zdając sobie z tego sprawy, przyjmując to za dobrą monetę. Ktoś, kto o tym mówi, jest odsądzany od czci i wiary albo traktowany jak niespełna rozumu, bo to jest tak oczywiste i tak mocno już weszło w krwiobieg społeczny takie podejście do człowieka, że ktoś, kto mówi kontra, temu jest szaleńcem.
1: Mnie zadziwiło, jak przyjrzałem się pojęcie zrównoważony rozwój. I nagle się okazało, że jest to pojęcie z wokabularza socjalistów, tyle że zachodnich, więc ja go nie znałem. I jest to po prostu sprawiedliwość społeczna, w cudzysłowie, ale ta komunistyczna, tylko rozumiana troszkę inaczej, ale jej celem jest redukcja rozwoju gospodarczego Zachodu. I teraz oczywiście to nic z filozofią nie ma wspólnego, ale chciałbym się dowiedzieć, co pan tak prywatnie na ten temat sądzi, bo momentami mam takie wrażenie, że te tezy dwójkowiczów z polskiego wywiadu, tak, dwójka międzywojenna,
0: tak.
1: Że po wojnie mówili, że właściwie już cała lewica na Zachodzie, odkąd Komintern stał się tylko i wyłącznie narzędziem panowania Związku Sowieckiego, czyli kiedy Stalin zdecydował, że buduje imperializm w jednym miejscu, a rewolucję zawiesza na kołku, i że stała się ona po prostu, te wszystkie agendy lewicowe stały się wykonawcą imperialnej polityki rosyjskiej, moskiewskiej, to ja mam takie wrażenie, że to jest do dziś, tylko że jeszcze Chiny się do tego dołączyły i właściwie cały...
0: Ale oczywiście, że tak. Nie, no można by mówić o komunistycznych, to może być też zaskoczeniem, ale o komunistycznych korzeniach Unii Europejskiej. Nie? No to jest przecież Spinelli. Ten, który stoi, ten, bo mówi się często o Adenauerze, o tych chrześcijańskich demokratach niemieckich, którzy budowali Unię Europejską, ale tam się pojawia też nazwisko Spinellego, włoskiego komunisty. I to w mediach ten fakt w ogóle nie był podnoszony, ale jak Unia Europejska drżała w posadach, to chyba było przy okazji Brexitu, czyli jak Wielka Brytania opuszczała Unię Europejską, to włodarze Unii Europejskiej, prezydent Francji, ówczesny kanclerz Niemiec, pielgrzymowali do grobu Spinellego z takim aktem parareligijnym, nie wiem, no prosząc o wstawiennictwo, ale to jest, my się z tego śmiejemy, ale to jest przerażające, nie? Bo to komunizm i Spinelli ze swoim takim zupełnym oddaniem tej idei komunizmu, czyli oderwania od korzeni, wykorzenienia, zniszczenia religii, zniszczenia ludzkiej natury, podporządkowania jej ideologii, on stoi. I ta Unia Europejska wcale nie specjalnie się z tym nie kryje, że do takich idei jest przywiązana. Nie? I od strony ekonomicznej, ale też od strony światopoglądowej w tych, że tak powiem, sprawach miękkich, ale zasadniczych, nie? To znaczy w moralności, w edukacji, jest realizacją zmodyfikowanej, zmutowanej idei komunistycznej.
1: No, zniszczenie państw narodowych i superpaństwo to jest idea. Ale ona ma też korzenie głębiej, znaczy w czasie głębiej, czyli pan europeizm. To jest przecież idea z kręgów prawicowych niemieckich, czy też jakichś takich dziwnych niemieckich, może nie prawicowych, ale to mniejsza. Spróbujmy podsumować to nasze dzisiejsze kolejne spotkanie. Z czym pójść do osiemnastolatków, żeby rozpocząć w nich, bo to są ludzie, którzy chcą jeszcze myśleć, tak? W pewnym momencie to zaniknie, ale 13, 14, 15, 16-letni ludzie chcą jeszcze mają mnóstwo pytań, tak? Z jakim komunikatem do nich iść, żeby oni zrozumieli, że ta kultura, którą oddychają, że to jest karykatura, że nie mają do czynienia z czymś prawdziwym. I jakby pan wyobraził siebie, stoi pan w klasie, trzeciej klasie liceum, część dziewczynek już ma za sobą, już wie, że czystość przedmałżeńska to jest absurdalne, jakieś tak passé i tak dalej. I jaki komunikat może wygłosić 50-60-letni człowiek do takich ludzi?
0: Na pewno bym nie prawił kazania. I bym mówił to, co mówię zawsze i co mówię wszędzie. A kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Nie? I ja mam do czynienia z młodzieżą w swoim bliskim otoczeniu i dalszym. I no to tak jak myślę, że to analogicznie do tego, co jak misjonarze wyruszali do krajów misyjnych, nie? Gdzieś tam w XVI wieku. Oni nie rozpoczynali od głoszenia kazań. Oni budowali najpierw szpitale, opatrywali rany, leczyli chorych, a potem ci, którzy tego doświadczali, mówili, gdzieś tam na uboczu wioski czy osady budowali sobie kościół. I ci, którzy doświadczali tej miłości, o której już mówiliśmy, przychodzili i pytali, dlaczego wy to robicie.
1: I od tego zaczniemy nasze następne spotkanie, jeśli pan zechce się ze mną spotkać za 3-4 tygodnie.
0: Pewnie, że tak.
1: Wszystkiego
0: pewnie,
1: dobrego, tak. Drodzy Państwo, naszym gościem.
0: Wszystkiego dobrego, dziękuję pięknie.
1: Pan Arkadiusz Robaczewski, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, pozdrawiam, z Panem Bogiem.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radia.

Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie w poniedziałek, 7 września. Rok szkolny zaczął się na dobre. To znaczy, że możemy z pełną wiarą chwycić teraz za różaniec i z zaufaniem wejść w modlitwę koronką do miłosierdzia Bożego. Minęła godzina 15, ja się nazywam Barbara Andrianicz i zapraszam do wspólnej modlitwy. Posłuchajmy na początku dzisiejszej Ewangelii oraz komentarza do niej. Z Ewangelii według świętego Łukasza. W inny szabat Jezus wszedł do synagogi i nauczał. Był tam człowiek, który miał bezwładną prawą rękę. A nauczyciele pisma i faryzeusze śledzili go, czy w szabat uzdrawia, by znaleźć powód do oskarżenia. On jednak, znając ich myśli, powiedział do człowieka z bezwładną ręką: wstań i wyjdź na środek. A on podniósł się i stanął. Wtedy Jezus powiedział do nich: pytam was, czy wolno w szabat dobrze czynić, czy źle czynić? Życie ratować, czy zatracić? Potem spojrzał wokoło na wszystkich i powiedział do niego: wyciągnij rękę. On to uczynił i jego ręka stała się znowu sprawna. Nie pozwól, żeby zasada była ważniejsza niż człowiek. Łatwo wtedy myśleć: tak trzeba, tak jest napisane, tak się zawsze robi. Z czasem przestaje się widzieć obok żywego człowieka. W synagodze wszyscy obserwują, zastanawiają się, czy można uzdrawiać w szabat. A Jezus pyta o coś prostego, a zarazem trudniejszego. Czy wolno czynić dobro, czy wolno ratować życie? Prawo czy miłość? Przepis czy człowiek? Dla Jezusa odpowiedź jest jasna. Życie ma pierwszeństwo. Chodzi nie o burzenie prawa, ale o jego sens. Żeby człowiek był podniesiony, a nie przygnieciony. Czy cieszysz się dobrem, nawet jeśli nie pasuje ono do twoich schematów? Czy pozwolisz, by Bóg działał inaczej, niż się spodziewasz? Ofiaruję dziś Jezusowi dobry uczynek, który spełnię dla bliźniego. Boże nasz Ojcze, prosimy, by przełożeni zawsze wybierali realne dobro, by chrześcijanie byli wierni przykazaniom, byśmy upodabniali się do Jezusa. Módlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Amen. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. I błogosławiony Ignacy Kłopotowski, módl się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Moi drodzy, wielkie Bóg zapłać za dzisiejszą modlitwę. Modliliśmy się dzisiaj w tych intencjach, które zostały zapowiedziane na początku. Te intencje pochodzą z niezbędnika katolika, dodatku niedzieli. Korzystamy z tych rozważań i z tych modlitw, dziękując Bogu za to, że mamy tylu świętych, którzy mogą za nami się wstawiać, orędować. Dzisiaj takim błogosławionym jest błogosławiony Ignacy Kłopotowski, do którego się zaraz jeszcze odniesiemy w krótkiej modlitwie. Ja Was zapraszam na wspólną koronkę już jutro na godzinę 15, codziennie do Radia Niepokalana, na Różaniec Święty, który rozpoczyna się już o godzinie 5:30. A teraz na koniec jeszcze krótka modlitwa z litanii do błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego. Błogosławiony Ignacy Kłopotowski, módl się za nami. Miłośniku Eucharystii, módl się za nami. Oddany spowiedniku, módl się za nami. Sługo ołtarza, zatopiony w modlitwie, módl się za nami. Bezgranicznie ufający Bogu, módl się za nami. Wzorze prawości i odwagi, módl się za nami. Przykładzie pracowitości, módl się za nami. Ojcze ubogich, módl się za nami. Ratowniku zagubionych, módl się za nami. Obrońco godności kobiety, módl się za nami. Opiekunie bezrobotnych, módl się za nami. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie z Bogiem. Szczęść Boże.

Ostatni dzień świętego Fokasa, ogrodnika. Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Lampy płoną spokojnie. Po łamaniu chleba zapada cisza. Biskup siada. Wspólnota patrzy na mnie. Zaczynam mówić. Nazywam się Elius. Dowodziłem oddziałem egzekucyjnym, 4 żołnierzy. Wykonywaliśmy wyroki bez wahania. Dziś jestem tu, by świadczyć o człowieku, którego kazano mi zabić. O ogrodniku, który oddał życie za swoich nieprzyjaciół. To było 20 lat temu, 5 marca roku 320, w mieście Sinope nad Morzem Czarnym. Mieliśmy rozkaz znaleźć i wykonać wyrok na Fokasie, chrześcijańskim wichrzycielu. Byliśmy wykończeni całodziennym marszem przez pont. Kurz wgryzał się w gardła. Przy bramie miasta zobaczyliśmy ogród, równe grządki, cień drzew. W skrzynkach przy drodze leżały owoce i warzywa. Podszedł do nas starszy mężczyzna i powiedział, żebyśmy wzięli, ile potrzebujemy. Zapytaliśmy o nocleg. Wieczór zapadał szybko, a gospody były pełne kupców i marynarzy. Zaprosił nas do siebie. Ani on, ani ja nie wiedzieliśmy jeszcze, że prowadzi nas do miejsca własnej śmierci. Nakarmił nas jak najlepszych gości. Chleb, oliwa z czosnkiem, gęsta soczewica z porem. Figi i winogrona na jednym talerzu. Wino. Jedliśmy w milczeniu. Później mówił nam o sprawach w mieście i okolicy. Przy stole powiedziałem, po co przybyliśmy. Że szukamy chrześcijańskiego przywódcy, wichrzyciela o imieniu Fokas. Mówiliśmy ze śmiechem, że się doigrał, że mamy wyrok. On słuchał w skupieniu uważnie. Teraz wiem, że w myślach toczył walkę. W nocy wyszedłem z domu. W ogrodzie paliła się mała lampa. Nasz gospodarz kopał dół. Równo, głęboko. Pod drzewem, które dawało najwięcej cienia. Odszedłem bez słowa. Rano podał nam śniadanie. Mleko z miodem. Potem stanął przed nami. Powiedział wprost, że to jego szukamy. Fokas to on, ogrodnik i chrześcijanin. Próbowaliśmy go ocalić. To nie był człowiek, który zasługiwał na śmierć. Mogliśmy odejść. Poszukiwany mógłby zaginąć bez wieści. Fokas kręcił głową. Patrzył na nas bez gniewu. Był zakłopotany? Powiedział, że jeśli wyrok nie zostanie wykonany, zginą inni ludzie. Jeśli go oszczędzimy, przyślą innych. A potem będą pytania o naszą lojalność, o naszą wierność. Mówił, że nie chce, aby przez niego przelano więcej krwi. Był gotów, my nie byliśmy. Staliśmy naprzeciw człowieka, który nas ugościł i czuliśmy, że w tej sytuacji wszystko jest nie tak, jak być powinno. Fokas czekał. Spokojnie wyjaśniał, że chce spocząć w ogrodzie. Że to nie jest nasza wina. Poprosił, abyśmy uczynili to szybko. Wyszliśmy z domu. Świt, szum morza. Wybrałem miecz. Nikt nic nie mówił. Jedno cięcie, czyste, tak by nie cierpiał. Upadł w wykopany przez siebie grób. Moi ludzie stali bez ruchu. Wpatrywałem się w krew na mieczu. Jeden z moich żołnierzy ukląkł, bez rozkazu, bez słowa. Podniósł z ziemi pęd oliwny i położył go na ciele Fokasa. Zasypaliśmy grób. Nikt nie wydawał komend.
Kiedy ziemia wyrównała się pod drzewem, wiedziałem już, że to nie my wykonaliśmy wyrok, to On go przyjął za nas. Dzięki Niemu siedzę pośród was. Dzięki Niemu wyznaję wiarę w Chrystusa, którego On naśladował. Miłość jest silniejsza niż rozkaz, silniejsza niż strach, silniejsza niż miecz. Tak zapamiętałem Focasa.

0: następnego dnia, będąc znowu na porannej mszy świętej, zadałam to pytanie: Panie Jezu, co mam zrobić, aby mój mąż żył? I wtedy już usłyszałam bardzo wyraźny głos: przejdź z Ojomu do kaplicy Najświętszego Sakramentu na kolanach. I ja w końcu pomyślałam tak: Panie Jezu, powiedziałam te słowa dokładnie. Panie Jezu, jeżeli te słowa są od Ciebie i Ty tego naprawdę chcesz, to proszę Cię, niech znakiem dla mnie będzie to, że Marek się będzie źle czuł.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Nasza wiara nie była aż tak dogłębna i wielka, jak jest teraz. Ale gdzieś pochodzimy obydwoje z rodzin katolickich i, że tak powiem, no, byliśmy takimi katolikami chodzącymi w każdą niedzielę do kościoła, obchodzącymi święta, wiadomo, tam spowiadaliśmy się, ale gdzieś nie było tej takiej wielkiej relacji z Panem Jezusem, jak jest teraz. Ta wiara w Boga, że tak powiem, nie była od początku. Byliśmy katolikami, którzy chodzili do kościoła, pochodzimy obydwoje z takich rodzin, gdzie tam, że tak powiem, trzeba było chodzić do kościoła, gdzieś tam rodziny, tak. No, był taki przykaz, tak, ale nie mieliśmy takiej relacji z Panem Jezusem, jak teraz mam. Nie mieliśmy żadnego nabożeństwa do serca Jezusa, to było zwykłe po prostu niedzielne chodzenie do kościoła. To dokładnie miało miejsce 6 lat temu, w 2018 roku. Mój mąż w kwietniu, 22 kwietnia dokładnie, trafił do szpitala w bardzo ciężkim stanie. Chorobę rozpoczęła się tak naprawdę już w styczniu, bo okazało się, że miał zapalenie płuc, którego żaden z lekarzy nie wykrył, mimo iż był na wizytach w przychodni. Po prostu stwierdził,

płuc, dlatego że mąż, jak się okazało, ma ropnia opłucnej. No nie ukrywam, że to był dla mnie szok, niedowierzanie. Ja wtedy miałam trójkę małych dzieci, byłam świeżo po porodzie. Miałam mój najmłodszy syn miał 3 miesiące, więc po prostu nie wyobrażałam sobie, kiedy usłyszałam, że stan jest tak poważny, że nagle mogę zostać sama z małymi dziećmi i nie mieć męża tego, że moje dzieci nie będą miały ojca, że no po prostu to był dla mnie szok, tak samo jak i również dla rodziny, która bardzo w tym czasie mnie wspierała, ale no szok i niedowierzanie i to bardzo duże. No rodzina bardzo mnie tutaj wspierała, pomagali mi niesamowicie, opiekowali się dziećmi. Kiedy ja musiałam być przy najmłodszym synu, tak naprawdę to jego brat zawiózł mojego męża do szpitala. Oto on przy nim czuwał. Był też kuzyn, który też bardzo dużo pomagał ze swoją żoną. Była siostra, no po prostu cała rodzina niesamowicie wtedy. No cały czas byliśmy wszyscy w jedności w szpitalu, razem się modliliśmy. To był taki naprawdę niesamowity czas dla naszej rodziny. Tak, bardzo dużo ludzi, kiedy usłyszało naszą historię, to, że właśnie jest tak ciężko, że nie wiadomo, czy mój mąż przeżyje. Tu widzieli mnie z trójką małych dzieci. No wiadomo, gdzieś to serca poruszało ludzi i dotykało. Bardzo dużo ludzi się do mnie odzywało, osób, które mnie nawet nie znały, że będą się modlić, wspierać, pościć. Były to nawet osoby, które pościły o samej wodzie, co było dla mnie niesamowite, bo nawet nas nie znały. Też osoby, które nas znały, wspólnoty, rodzina, bliscy, znajomi, sąsiedzi. No bardzo, bardzo dużo ludzi włączało się do modlitwy. Raczej no on, jak znaczy on, powiem szczerze, od początku już nic nie mówił, bo on kiedy trafił do tego szpitala, to jedynie, co pamiętam, on bardzo, bardzo cierpiał. Do momentu pierwszej operacji mało co mówił, był cały czas podłączony pod tlen. Później został przetransportowany ze szpitala w Międzylesiu do szpitala na Instytutu Chorób i Gruźlicy Płuc na Płocką, gdzie tam właśnie leżąc na jomie, no też jakby też takim trochę szoku był, tak, że jest tak ciężko chory. Aczkolwiek my staraliśmy się nie do końca mówić mu całą prawdę, żeby go nie załamywać. No i gdzieś ta cały czas nadzieja była w nim, że on za 2 tygodnie wyjdzie. On tak naprawdę już niedługo wyjdzie stamtąd, więc on w takiej świadomości tam leżał, tak. No do momentu pierwszej operacji właśnie, gdzie już ta nadzieja całkiem gdzieś tam u niego urosła, że no już jeszcze tylko tydzień na pewno i już wyjdzie z tego szpitala, tak? No ale tu się ta sytuacja inaczej potoczyła, bo po około tygodniu czasu od pierwszej operacji pojawiło się właśnie to krwioplucie, tak? Wysoka bardzo gorączka i no i to było takie też dla nas bardzo przerażające, bo wiedzieliśmy, że jest bardzo źle, tak, że już coś bardzo złego się dzieje. I on sam wtedy sam był też przerażony, więc no. To był też taki moment, kiedy on sam poszedł do kaplicy Najświętszego Sakramentu i tam oddał siebie tą chorobę właśnie Panu Jezusowi. A ja dzień właśnie przed jego kolejną operacją, bo jak się okazało, ona musiała być zrobiona, miałam taki sen, w której przyśnił mi się Pan Jezus w białej szacie i powiedział mi takie słowa: o Marka, życie toczy się bardzo wielka walka. A ja się tak zapytałam: Panie Jezu, ale to co, on umrze? A Jezus już mi wtedy nic nie odpowiedział, uśmiechnął się, zaprowadził mnie do niego, do łóżka i kazał być cały czas przy nim. I w tym śnie pojawił się drugi sen jakby, gdzie zobaczyłam rzeszę bardzo silnych demonów. One były tak bardzo silne i one chciały zabić Marka. A ja właśnie z różańcem w ręce modliłam się i za moimi plecami był Marek i ta moja modlitwa była jego taką ochroną, osłoną przed tymi diabłami. I w tym śnie bardzo mocno się modliłam, ale gdzieś po ludzku już nie dawałam rady, bo jestem tylko człowiekiem i w tym czasie właśnie, kiedy ja go tak ochraniam i one go zabić nie mogły, pojawiła się Maryja, która stanęła pośrodku nas a tymi demonami i stała się ona naszą taką tarczą. I one nam już nic zrobić nie mogły. I właśnie ten, no i wtedy Marek przeszedł już tą drugą operację.

0: Kiedy wyjechał ze sali operacyjnej, go zobaczyłam, to byłam, nie ukrywam, bardzo przerażona, bo wyglądał bardzo źle. Wiedziałam, że to już jest coś poważniejszego. Jak się okazało, pojawiła się sepsa, pojawiła się niewydolność wielonarządowa. Wszystkie organizmy w jego ciele tak naprawdę wysiadły. Musiał być dializowany. Z czasem był też wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej. Był też intubowany pod respiratorem. No, były to bardzo dla mnie mocne przeżycia, widząc go w takim stanie. Takie niedowierzanie, że Boże, ja nie wierzę w to, co się dzieje w ogóle, więc było to też dużo, płynęło w tym czasie bardzo dużo modlitwy. Też sama prosiłam bliskich, znajomych, by bardzo się modlili. I sama też każdego dnia byłam w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starej Miłośnie na porannej mszy świętej, gdzie właśnie modliłam się o jego uzdrowienie, o cud uzdrowienia. No, było bardzo ciężko. Ta modlitwa każdego dnia, starałam się wchodzić podczas porannej mszy świętej w taką relację z Panem Jezusem. Ułożyłam sobie taką swoją modlitwę, którą zawsze na początku mszy świętej wypowiadałam. Mianowicie było to słowa: Panie Jezu, spraw, byśmy byli tylko Ty i ja i Ty. I tak naprawdę się stało. Ja po prostu tak mocno wpatrywałam się w wizerunek Najświętszego Serca Pana Jezusa, który jest tam na ołtarzu, i który gdzieś Pan Jezus dawał mi taką łaskę naprawdę wejścia z takiego zjednoczenia, w zjednoczenie z Nim całkowicie, gdzie w tym czasie dawał mi różne natchnienia. Były to poprzez myśli, poprzez obrazy, poprzez słowa. Takie było Jego to prowadzenie. Między innymi jednym z tych takich słów było to, że kiedy zapytałam, bo też takie właśnie moje rozmowy były, że pytałam: Panie Jezu, co mam zrobić, aby mój mąż żył? I wtedy też pamiętam, że wychodząc z kościoła usłyszałam taki mocny głos z prawej strony: zamów mszę świętą za wszystkie pieniądze, które masz w portfelu. Ja tak stanęłam trochę jak wryta i mówię: no ale jak to, przecież ja mam tylko 900 zł i tutaj trójka dzieci. I tak jakby nagle ktoś ze mną zaczął rozmawiać, takie przychodziły odpowiedzi. No ale dzieci są w przedszkolu, tak, rano mają zapewnione śniadanie, obiad, później podwieczorek, na kolację coś masz, najmniejszy jest na piersi, na mleku, który jeszcze też jest w domu, więc tak pomyślałam: no dobrze, to Panie Jezu, skoro tak mam zrobić, to ja to zrobię, tylko proszę Cię, zadbaj o to, abyśmy mieli co jeść. I pamiętam, że wróciłam wtedy do zakrystii, wyciągnęłam te 900 zł, dałam księdzu proboszczowi, on nie wiedział o tym, że to moje ostatnie pieniądze, i poprosiłam, powiedziałam takie słowa, że mój mąż umiera, proszę, aby każdego dnia za niego była msza święta, o jego uzdrowienie tutaj. I dałam mu te pieniądze, żeby mi każdego dnia rozpisał. Ksiądz też tak zrobił, po czym pojechałam później do szpitala. Już dla mnie było takim zaskoczeniem, bo następnego dnia, odwiedzając swoich, moich teściów, był tam szwagier, który przyszedł do mnie i mówi: tak, masz tutaj 1000 zł, bo wiesz, no, dojazdy do szpitala trochę kosztują, no takie na takie bieżące wydatki. W pierwszej chwili wahałam się, pomyślałam: nie, no nie wezmę, ale z drugiej strony, no przecież prosiłaś o to, żebyśmy zatroszczył się od nas Pan Jezus, żebyśmy mieli co jeść, tak? Więc przyjęłam te pieniądze i pojechałam do szpitala. I kiedy wróciłam, to już znalazłam właśnie awizo w skrzynce, gdzie udałam się na pocztę i tam usłyszałam od pani w okienku, że proszę podejść do okienka obok, bo jest to za duża kwota. Podeszłam do okienka obok i usłyszałam, że ma pani do wypłaty 6700 zł, więc to dla mnie był taki szok, ale jak to? Skąd te pieniądze? Więc pani mi odpowiedziała, że to z ZUS-u zaległy macierzyński. No, dla mnie to był szok taki, że no, ja gdzieś o tym zapomniałam, bo to było wyrównanie za pół roku, o którym po prostu człowiek nie myśli w takiej sytuacji, że ma jakieś tam pieniądze do wypłaty. Ale Pan Jezus o tym pamiętał i myślę, że też chciał sprawdzić to, czy całkowicie będę w stanie Mu zaufać. Tak, były to też psalmy właśnie podczas, że tak powiem, w szpitalu, kiedy modliliśmy się koronką do Bożego Miłosierdzia. to też właśnie tam był taki pokoik w szpitalu, gdzie rodziną się zbieraliśmy i każdego dnia tam praktycznie modliliśmy się. To właśnie wtedy podczas tej modlitwy też przyszedł do mnie taka myśl, odmówcie psalm. Teraz już akurat nie pamiętam, który to dokładnie był. Ale też właśnie po odmówieniu tego psalmu rodzina była w takim, takim niedowierzaniu, no ale skąd wiedziałeś, że ten psalm? Więc to przyszła taka, po prostu taka myśl, no ja nie wiedziałam, no taka myśl przyszła, otworzyliśmy i to był psalm, kiedy właśnie akurat na ten moment on był nam bardzo potrzebny, żeby tym psalmem się modlić. Każdego dnia rano podczas mszy świętej takie pytania zadawałam Panu Jezusowi, czy będzie żył. Jakoś tak odpowiedzi takiej konkretnej w tym czasie nie dostawałam, ale kiedy był taki moment, że pytałam Panie Jezu, co mam zrobić, aby mój mąż żył. I pamiętam, że wtedy pierwszy raz właśnie podczas takiej mojej modlitwy, tego pytania, usłyszałam głos, przejdź z ojomu na kolanach do kaplicy Najświętszego Sakramentu. No to był taki dla mnie szok, no ale jak? Przecież tam w szpitalu jest tyle ludzi. Tutaj z ojomu trzeba zejść po schodach na dół, bo ojom mieścił się na drugim piętrze. Trzeba było zejść po schodach na dół, wyjść na główne patio, gdzie też przebywali chorzy, bo to było ich miejsce, taki ogródek jakby dla nich, tak? Wejść na główny hol szpitala i po schodach na trzecie piętro. I po prostu sobie tego po ludzku nie wyobrażam, jak ja mam to zrobić, co ludzie o mnie pomyślą i powiedzą. I pojechałam, pamiętam, z tą myślą do szpitala, powiedziałam o tym rodzinie. Rodzina mnie odwiodła od tego pomysłu. Mówi, no nie, no Pan Jezus na pewno by nie chciał, żebyś takie rzeczy robiła. To na pewno nie to. No i zostawiłam to. Kolejnego dnia pamiętam, że też podczas porannej mszy świętej zapytałam, Panie Jezu, co mam zrobić, aby mój mąż żył? I wtedy też usłyszałam już trochę mocniej ten głos. Przejdź z ojomu na kolanach do kaplicy Najświętszego Sakramentu. No i znowu te moje ludzkie myśli, że no ale jak, Panie Jezu, co sobie ludzie o mnie pomyślą? Ich tam będzie tyle, tak jak ja mam to zrobić? I też pojechałam z tą myślą znowu do szpitala i mówię, że no znowu takie coś miałam. Taką myśl. A wtedy no też nie, to na pewno nie to właśnie. Zostaw to. To na pewno nie tego Pan Jezus chce od nas. No i tak to zostawiłam. Następnego dnia, będąc znowu na porannej mszy świętej, zadałam to pytanie. Panie Jezu, co mam zrobić, aby mój mąż żył? I wtedy już usłyszałam bardzo wyraźny głos. Przejdź z ojomu do kaplicy Najświętszego Sakramentu na kolanach. I ja w końcu pomyślałam tak, Panie Jezu, powiedziałam te słowa dokładnie. Panie Jezu, jeżeli te słowa są od Ciebie i Ty tego naprawdę chcesz, to proszę Cię, niech znakiem dla mnie będzie to, że Marek się będzie źle czuł. I pojechałam do szpitala. I pamiętam, że zawsze z rodziną na korytarzu czekaliśmy na doktora. Bo każdego dnia pytaliśmy o stan zdrowia Marka. Przyszedł do nas pan doktor i powiedział tak, no przykro nam, ale my już po ludzku nic więcej zrobić nie możemy. Stan Marka jest tak ciężki, że nie wiemy, czy dożyje jutra. I powiedział takie słowa, tutaj już zostaje wam kierować się do góry, bo my już po ludzku nic zrobić nie możemy. I pamiętam, że uniósł rękę tak do góry, wskazując na niebo, żebyśmy się po prostu już do Boga kierowali. I kiedy ja te słowa usłyszałam, to po prostu kolana same mi się ugięły. Zaczęłam iść, jeszcze siostra mojego męża mówi, ty idź na tych kolanach. I ja tak zrobiłam, zaczęłam iść na tych kolanach, bardzo płakając. Szłam po schodach na dół. Jedyna modlitwa, jaka wtedy przychodziła mi do głowy, to było, Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nad nami. Po prostu gdzieś w sercu czułam, że akurat tą modlitwą mam się modlić. I tak ją odmawiałam do samego dołu, tak schodząc po tych schodach na dół. Właśnie odmawiałam tą modlitwę, bardzo płacząc, aż doszłam do drzwi wyjściowych, które już po otwarciu pojawiało się patio tego szpitala. I wtedy przy tych drzwiach już ten płacz ustał. Wyciągłam z ręki różaniec i zaczęłam odmawiać różaniec, prosząc Pana Jezusa, aby sprawił, żebym tych wszystkich ludzi nie widziała, którzy tam są. Abym była tylko ja i On. I powiedziałam, Panie Jezu, ja to robię dla Ciebie, nie dla ludzi. Proszę Cię, spraw, abym ja ich nie widziała. I tak też się stało. Kiedy wyszłam, już otworzyłam te drzwi i zaczęłam iść na tych kolanach dalej przez patio, ja tych ludzi nie widziałam. Wiem, że tam byli ludzie, ale ja ich nie widziałam. Byłam tak wyjątkowo zjednoczona z Panem Jezusem, że jedynie co widziałam to niebo i kaplicę, do której właśnie zmierzam. I kiedy szłam, wchodząc już właśnie po schodach do głównego holu szpitala, pamiętam, że podbiegła do mnie starsza pani spłakana i powiedziała mi takie słowa: ja się za panią pomodlę. A ja jej odpowiedziałam: proszę się nie modlić za mnie, tylko za mojego męża, bo on umiera. I zaczęłam dalej iść po korytarzem, po schodach na trzecie piętro do kaplicy Najświętszego Sakramentu. I pamiętam, że po tych schodach, kiedy szłam, również ludzie mnie mijali, ale ja ich nie widziałam. I im bliżej kaplicy byłam, tym większy pokój i radość mnie ogarniała. To było bardzo niesamowite uczucie dla mnie, takie przeżycie. Bo tu gdzieś mój mąż umiera, a ja nagle takiej wewnętrznej radości dostaję i takiego pokoju ducha. Dochodząc do kaplicy, pamiętam, że tam czekała już na mnie siostra właśnie ze znajomym naszym. Położyłam się krzyżem przed Najświętszym Sakramentem i ofiarowałam tą drogę w intencji uzdrowienia Marka. I powiedziałam: Panie Jezu, zrobiłam to dla Ciebie, aby mój mąż żył. Proszę Cię, daj mi słowo, czy on będzie żył, tak? I wtedy pamiętam, że przyszło taki myśl: otwórz psalm 41. Ja ten psalm otworzyłam i tam było, to był psalm w ciężkiej chorobie. I tam były słowa takie: Pan go ocali, ustrzeże, zachowa przy życiu. I ja już wiedziałam po prostu, że mój mąż będzie żył. To mnie ogarnęła mi wielka radość, taki niesamowity po prostu pokój. I mówię: Boże, będzie żył. I tak też się stało. Tą noc, której miał nie przeżyć, Marek przeżył. I to nie było takie spektakularne uzdrowienie, tak jak niektórzy oczekują, że wstanie z łóżka i będzie wszystko dobrze. Nie, on po prostu pomału zaczął zdrowieć, pomalutku zaczął, że tak powiem, dochodzić do siebie. No, tak jak Pan Jezus obiecał, tak, przeżył przede wszystkim tą noc, której miał nie przeżyć. Cała historia, jak się zakończyła, no, mój mąż, kiedy już został uzdrowiony, kiedy wyszedł ze szpitala, to też każdego dnia, że tak powiem, uczestniczyłam w porannych mszach świętych w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. I też każdego dnia dziękowałam za ten cud uzdrowienia. I też po 3 latach dokładnie od uzdrowienia taki przyszedł podczas mszy głos: podziękujcie, złóżcie wotum dziękczynne za cud uzdrowienia. I pamiętam, że ja wtedy miałam takie pytanie: ale Panie Jezu, no co to ma być? Jakiś obrazek, jakaś tabliczka z grawerem? Nie do końca mogłam sobie to tak wyobrazić, co to miałoby być. I pamiętam, że zostawiłam gdzieś tą myśl, bo jakby nie dostałam odpowiedzi takiej. Nie wiedziałam, co mam zrobić. I tak to zostawiłam. I dokładnie 5 lat po uzdrowieniu, kolejny raz właśnie, to było dokładnie w zeszłym roku, 2023, przed uroczystością Najświętszego Serca Pana Jezusa, znowu przyszedł ten taki głos: podziękujcie, złóżcie wotum dziękczynne za cud uzdrowienia. I wtedy pamiętam, że konkretnie zapytałam: Panie Jezu, ale co to ma być? Bo nie wiem. I Pan Jezus, wtedy taki głos przyszedł wewnętrzny: niech Marek zrobi serce z blachy. Więc ja z automatu zapytałam: no ale z jakiej blachy? I odpowiedź przyszła, że z miedzianej. Więc tak pamiętam, że w takim szoku wyszłam z kościoła. Powiedziałam o tym swojemu kierownikowi, swojemu spowiednikowi, że takie coś miałam, takie rozeznanie, że ma zrobić serce z blachy. Kierownik to też rozeznał, że tak, trzeba to serce zrobić. I zapytałam przede wszystkim mojego męża, który jest dekarzem, robi dachy, ale nigdy nie robił takich artystycznych rzeczy. Czy i da się zrobić serce z blachy miedzianej? I on powiedział, że no tak, da się, bo to jest najlepsza blacha do takich rzeczy. No, mój mąż tak to widział, tak? Więc on, no powiem szczerze, że no nie jest łatwo, nie było łatwo zrobić to serce, bo jakby on się na tym uczył, tak? Podpytywał osób doświadczonych dokładnie jak to wykonać, żeby to było prawidłowo zrobione. Gdzieś ma tą swoją wizję w głowie, jak to serce ma być i wyglądać. I to serce udało się już zrobić, ono jest zrobione. Jeszcze nie jest ofiarowane w kościele, ponieważ jeszcze tam mój mąż wymyślił, że chce, żeby to serce było na kielichu. Ten kielich też jest zrobiony, ma być otoczone koroną cierniową. I tutaj też dużym wyzwaniem było zrobienie tej korony cierniowej. No po prostu te rzeczy, które on dobierał, nie do końca pasowały do tego, tak? Więc gdzieś dalej jeszcze jest to tworzone. Już to jest blisko końca, ale gdzieś jeszcze tam dopracowuje te szczegóły, tak? No nie ukryłam, było to wyzwanie jest to zrobić, bo tak jak wspomniałam wcześniej, on tego nigdy nie robił. Raczej no tutaj takie rozeznanie moje wewnętrzne jest oczywiście tutaj też przez kapłanów, tak? Bo jakby ja każdego dnia modliłam się w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Tam były też te msze święte zamówione, które praktycznie cały czas, każdego dnia rano one były odprawiane w intencji Marka. Od cud uzdrowienia. To tam w tym miejscu modliliśmy się o ten cud uzdrowienia. Też oczywiście rodzina, wszyscy bliscy, znajomi, dalsi znajomi, osoby, które nas nie znały, też oczywiście modlili się, ale wiem o tym, bo to jakby moim tym potwierdzeniem jest to, że tam, gdzie właśnie były odprawiane te msze święte, gdzie każdego dnia były te prośby o ten cud uzdrowienia zanoszone, że to właśnie to serce jest właśnie, dzięki temu sercu jest to uzdrowienie. Serce Jezusa jest pełne miłości. Ja tej miłości doświadczyłam właśnie w momencie, kiedy mój mąż ciężko zachorował. To właśnie w tym cierpieniu dostąpiłam tej wielkiej, wielkiej miłości. Można by się po ludzku powiedzieć, no ale jak, no przecież tutaj takie cierpienie, nieraz ludzie pytają, dlaczego mnie takie cierpienie spotyka, czemu cierpię, tak? Ja właśnie w tym cierpieniu odkryłam tą miłość Bożą, płynącą z serca Jezusa. To tam, w tej parafii, z tym sercem Jezusa, z którym prowadziłam swoje rozmowy, to tam właśnie Pan Jezus otworzył moje serce na właśnie przyjęcie Jego miłości płynącej właśnie z Jego serca. Też powiem szczerze, że się spotykam właśnie z takimi pytaniami. Też sama sobie to pytanie zadaję często, też Panu Jezusowi. Bo było to duże wyzwanie, tak? Gdzieś patrząc na samą siebie, mogę powiedzieć tyle, że we mnie zmieniło się to, że kiedyś żyłam tym, co ludzie o mnie pomyślą, jak mnie ocenią, żebym robiłam gdzieś dużo rzeczy pod kątem ludzi, żeby ich zadowolić, żeby oni o mnie dobrze myśleli. I wiem o tym, że gdzieś to przejście na kolanach uwolniło mnie od tego, co ludzie o mnie myślą, co o mnie powiedzą, jak mnie spostrzegą. Gdzieś to, tak jak właśnie były te rozmowy moje też, tak? Że no, ale Panie Jezu, co ludzie powiedzą, nie? Pierwsza taka myśl. I to wiem o tym, że gdzieś to Pan Jezus mnie uzdrowił z tego, żebym przestała żyć opinią innych ludzi, nie? Co oni o mnie myślą. Z drugiej strony też to doświadczenie iścia na tych kolanach niesamowicie zjednoczyło mnie z sercem Pana Jezusa, z Jezusem samym. To było nie do opisania przeżycie, bo kiedy, tak jak wspominałam, szłam przez to główne patio, gdzie tam byli ludzie, ja tych ludzi nie widziałam. Jak się później okazało, ja w ogóle w myślach już miałam gdzieś tam wewnętrznie, że ja może sobie trochę tą trasę skrócę, a jak się okazało, to ja naprawdę większe w ogóle zaokrąglenie tej trasy zrobiłam. I też, no tak jak mówię, no to było dla mnie niesamowite przeżycie, które w sposób niezwykły wyryło się w moim sercu i absolutnie nigdy nie zrobiłam tego na pokaz przed ludźmi, tylko zrobiłam to naprawdę z miłości do serca Pana Jezusa. I później, kiedy już przeszłam na tych kolanach, to też byłam w takim szoku i w takiej radości. Jezu, ja to dla Ciebie zrobiłam. Ja to dla Ciebie zrobiłam. Nie dla ludzi, ja to dla Ciebie zrobiłam. I to, tak jak mówię, no to się, tego się nie zapomina. To się po prostu niesamowicie wyryło w moim sercu.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: Narodowy Marsz Życia jest w swojej naturze radosną, piękną, rodzinną manifestacją. Chcemy pokazać, że macierzyństwo daje siłę. Zupełnie na żywo, nie z nagrania, słychać bicie serca dziecka, które jest pod sercem matki, która stoi w tym momencie na tej scenie, która za miesiąc urodzi to dziecko. Ja osobiście myślę sobie, że to jest moment, kiedy bije serce Polski. I dopóki te marsze będą się odbywały, to serce będzie biło. I będzie biło tak długo, aż każde polskie serce będzie miało prawo bić. Te media nas jednak zauważyły, jak nas było bardzo dużo. Bo to już po prostu nie sposób było o tym milczeć. Jeden z największych marszów w Polsce. Jeden z największych w Europie. Media zagraniczne nas zauważyły. Tam jest to nasze dzisiejsze Westerplatte.
1: Witamy Państwa w kolejnej odsłonie naszej audycji Niebo Otwarte. Dzisiaj naszym specjalnym gościem jest pani Lidia Sankowska-Grabczuk, rzecznik Narodowego Marszu Życia. Dzień dobry, pani Lidio.
0: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Spotykamy się w przeddzień Narodowego Marszu Życia, inicjatywy, która od kilku lat gromadzi bardzo wiele osób, które chcą pokazać, że rodzina to pewna przygoda, jest to i poświęcenie, i radość, i mnóstwo kolorów. Proszę o tym opowiedzieć, od kiedy ta inicjatywa zaczęła w Polsce żyć tak na dobre?
0: No w ogóle Marsze dla Życia czy Narodowy Marsz Życia to są inicjatywy, które już od początku lat 90. istnieją w Polsce. I są niezwykle ważne, bo są ważne, po pierwsze, spełniają taką ważną rolę głosu społecznego. One nigdy nie pozostają niezauważone przez władzę, przez organ stanowiący prawo. Co więcej, im nas jest więcej, tym ten głos jest silniejszy. To było bardzo mocno widać w 1996 roku, gdy po zmianie prawa zezwalającego na dokonywanie aborcji bardzo szeroko, które powstało w 1946 roku, w 1993 wprowadzono tak zwany kompromis aborcyjny. Bardzo dobrą rzecz na tamte czasy, stosując jakby no taki środek gradacji, tak? Ciężko było wszystko osiągnąć po 50 latach tak morderczego prawa. I niestety po 3 latach komuniści z powrotem wprowadzili tak zwaną aborcję na życzenie. I wtedy przeszedł prawdopodobnie największy w historii naszego kraju Marsz dla Życia, zgromadząc około 100 tysięcy Polaków, którzy się na to nie zgadzali. I owocem tego marszu było orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1997 roku. No trudno nie połączyć tych wydarzeń. Jesteśmy przekonani, to jest po prostu fakt, że ten marsz był jednym z elementów, który mocno wpłynął na to orzeczenie. Orzeczenie, które pokazało, że aborcja na życzenie jest niezgodna z prawem. I oczywiście to prawo zostało cofnięte. Potem odbywało się wiele marszy dla życia i rodziny w różnych miejscowościach, również w Warszawie. Na przestrzeni lat no one się różnie formowały. W Warszawie ponad 20 lat temu powstała inicjatywa Marsz Świętości Życia, jakby wespół z ustanowieniem Dnia Świętości Życia czy Narodowego Dnia Życia w Polsce, ustanowionego przez parlament. To była bardzo piękna tradycja, gdzie te marsze miały swój początek w obu warszawskich katedrach, warszawskiej i warszawsko-praskiej. Odbywały się w msze święte w jednym czasie, a następnie obie diecezy się spotykały i szły w tym Marszu Świętości Życia. I właśnie wreszcie 7 lat temu obudziło się w nas takie pragnienie, aby oprócz tych wszystkich marszy, które są niezwykle ważne, które odbywają się w całej Polsce i które pokazują, że Polacy w każdym zakątku naszego kraju nie chcą zabijania dzieci nienarodzonych, chcemy, aby też wzorem choćby Waszyngtonu czy Paryża odbywał się cyklicznie w Polsce też jeden taki duży narodowy marsz życia. Marsz, który właśnie no, będzie gromadził Polaków z wszystkich stron Polski, który będzie pokazywał taką naszą jedność, większą siłę, tak? No i tak się odbyło po raz pierwszy przed pandemią, potem pandemia trochę nam pokrzyżowała plany, niestety te marsze nie mogły się odbywać. I zmierzam do marszu, który odbył się 2 lata temu. W 2024 roku odbył się ogromny Narodowy Marsz Życia. Jedna z największych imprez pro-life ostatnich czasów w Europie. Zgromadził ponad 50 tysięcy Polaków z wszystkich regionów Polski. Naprawdę było to wzruszające doświadczenie. Msze święte, które tak samo jak podczas Marszu Świętości Życia odbywały się w obu katedrach warszawskich, podtrzymaliśmy tę tradycję. I pamiętam, że proboszcz katedry warszawskiej na tej mszy poprzedzającej marsz powiedział, że takich tłumów katedra nie widziała od czasów kardynała Wyszyńskiego. I było to bardzo wymowne, ponieważ to był czas też, kiedy na stole w parlamencie leżały cztery zabójcze ustawy poszerzające możliwość zabijania dzieci nienarodzonych. Dokładnie 2 lata temu. Marsz był w kwietniu. I tak właśnie myśleliśmy sobie, że trochę mamy takie zapętlony wehikuł czasu, tak? Kardynał Wyszyński, no to były czasy też trudne, a nawet jeszcze trudniejsze. To prawo było dużo szerzej też, pozwalające zabijać dzieci nienarodzone. A dzisiaj rządzący chcieli dokładnie tego samego i jeszcze w szerszym zakresie. I to było naprawdę piękne, wzruszające doświadczenie patrzeć na tak ogromną liczbę Polaków, radośnie zgromadzonych na Placu Zamkowym, radośnie skandujących kulturalne hasła, ale jednocześnie stanowcze, mówiące o tym, że nie chcemy, żeby nasz naród zabijał własne dzieci. No i marsz odbył się w kwietniu, a w lipcu przy absolutnie sprzyjającej arytmetyce sejmowej, sprzyjającej zabijaniu nienarodzonych, żaden z tych projektów nie przeszedł. Więc również trudno tutaj nie widzieć, że ten Narodowy Marsz Życia, ale również kolejne lokalne marsze dla życia i rodziny i wiele innych inicjatyw nie wpłynęły na to.
1: Dlatego nad Wisłą?
0: Prawdopodobnie. No, na pewno w jakimś sensie tak. Te cuda się dzieją regularnie i chrześcijańska cywilizacja jest fundamentem naszego narodu i my chcemy o tym pamiętać, my musimy o tym pamiętać. Bo właśnie no, zmierzam do tego, że w tym roku ten marsz też jest szczególny, bo jest szczytem obchodów 1060-lecia Chrztu Polski. Z wydarzenia, które nie tyle zmieniłoby kształt naszego kraju. Polski by nie było, gdyby nie Chrzest Polski. Po prostu by nie było. I dzisiaj chcemy po pierwsze pamiętać o tym. To jest niezwykle ważne, żebyśmy pamiętali o tym, żebyśmy kultywowali tę pamięć w naszych dzieciach, wnukach, w kolejnych pokoleniach, a jednocześnie widząc, że stoimy nad przepaścią demograficzną. Polska jest naprawdę w katastrofalnej sytuacji demograficznej, więc tym bardziej, no cóż, naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości.
1: Europa ma na to rozwiązanie, przysyłając do wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej kolejne tysiące emigrantów, którzy w ten sposób mogą wypełnić tę lukę tego braku dzietności. Ale czy to właśnie pomoże nam zachować te korzenie chrześcijańskie?
0: Masowa migracja jest niestety w tym momencie jedynym narzędziem zachodniej Europy na katastrofę demograficzną. Absolutnie to nie pozwoli nam zachować w ogóle Polski, bo no, tożsamością kraju jest kultura, jest nasz naród, jest nasza historia, nasza cywilizacja, która zupełnie ma się nijak do cywilizacji migrantów czy braku tej cywilizacji. Więc to nie o to tutaj chodzi zupełnie. Po pierwsze, musimy przestać zabijać własne dzieci. Musimy przestać godzić się na to, żeby w świetle prawa czy nielegalnie przymykając na to oko, nasze polskie dzieci były zabijane. Tak jak ma to miejsce choćby pod samym Sejmem, w nielegalnym miejscu, w przychodni bądź legalnie nie przychodni, nieważne. To jest miejsce, gdzie wiemy i wszyscy się chwalą tym, że są zabijane dzieci nienarodzone. Pod
1: tak,
0: samym
1: to
0: Sejmem,
1: miejsce.
0: Jest to...
1: To miejsce to jest chyba bardziej prowokacja, chociaż na pewno też działa.
0: Jest to zarejestrowane jako tam sklep, cokolwiek, ale dobrze wiemy, że tam zresztą same panie, które tam pracują czy pomagają, cokolwiek, chwalą się tym, że pomogły w cudzysłowie dokonać aborcji jakiejś kobiecie dzisiaj czy wczoraj. Więc i dzieje się to pod samym Sejmem. To jest naprawdę przerażające, bo to jest absolutnie niezgodne z prawem, i niezgodne z prawem naturalnym człowieka i mrożące krew w żyłach. Dlatego idziemy w Narodowy Marszu Życia już jutro. tak jak powiedziałam, ten wymiar społeczny jest bardzo ważny i jest słyszalny i skuteczny, ale to jest też piękne święto polskich rodzin. Narodowy Marsz Życia jest w swojej naturze radosną, piękną, rodzinną manifestacją. Uczestniczą w nim tysiące polskich rodzin przechodzących przez wszystkie pokolenia. Idą rodzice z dziećmi, z dziadkami, czasami 3-4 pokolenia idą razem. Często jesteśmy wszyscy w bieli czy w jakichś radosnych, jasnych kolorach ubrani. Trzymamy polskie flagi. To jest niezwykle ważne. Zapraszam, aby wszyscy mieli ze sobą flagi Polski. Bądź też inne transparenty, ale zdecydowanie z kulturalnymi postulatami. O to zawsze apelujemy, żeby nie było żadnych tam wulgaryzmów czy nieprzyjemnych obrazów. I będziemy radośnie maszerować w to największe święto polskich rodzin.
1: Czy spotykacie się z takim zarzutem, że jesteście zgromadzeniem narodowców, tym bardziej, że współorganizatorem marszu, Narodowego Marszu Życia jest Marsz Niepodległości?
0: Narodowcy bardzo wspierają nas w organizacji, za co serdecznie dziękuję. Cóż, my ogólnie mamy dużo różnych zarzutów wobec naszej działalności, ale najważniejsza jest nasza idea i to, co nam przyświeca i to, co czasami też widzimy, że rzeczywiście do jednego, jeżeli do jednego człowieka dotrze do świadomości to, czym jest aborcja, albo dotrze świadectwo rodziny, która powie naprawdę przenikające serce słowa ze sceny, to znaczy, że było warto. Znaczy, że jest to warte tego wszystkiego. I jeżeli ktoś usłyszy to bicie serca ze sceny, bicie serca dziecka pod sercem jego matki, co już stało się tradycją na Narodowym Marszu Życia, że zupełnie na żywo, nie z nagrania, słychać bicie serca dziecka, które jest pod sercem jego matki, zupełnie matki, która stoi w tym momencie na tej scenie, która za miesiąc urodzi to dziecko. I słychać to bicie serca na całym Placu Zamkowym, to jest tak naprawdę wzruszający moment, jednocześnie bardzo prawdziwy i wiem, że porusza też wiele serc. Ja osobiście myślę sobie, że to jest moment, kiedy bije serce Polski. I dopóki te marsze będą się odbywały, to serce będzie biło, i będzie biło tak długo, aż każde polskie serce będzie miało prawo bić.
1: Miałam ciarki na plecach, jak powiedziała pani o tym bijącym sercu i że to się dzieje na żywo, bo ja pod samą scenę nigdy nie udało mi się dotrzeć, chociaż pamiętam ten dźwięk bijącego serca i pamiętam też, jak sama będąc mamą, jakie to zrobiło na mnie wrażenie. Chciałam panią zapytać o to, czy macie jakieś, robiliście jakieś badania i macie dostęp do informacji, jak to wydarzenie wpłynęło na osoby postronne, które w ogóle nie miały zamiaru się znaleźć na marszu, a dostaliście potem jakieś świadectwo, że to wpłynęło na te osoby?
0: Badań nie robiliśmy, ale rzeczywiście spływają czasami takie świadectwa, bądź na przykład ludzie nawet podchodzą do nas po marszu, którzy faktycznie przypadkowo znaleźli się, bądź nieprzypadkowo, na tym krakowskim przedmieściu, że ich to porusza. Co ciekawe, nigdy jeszcze na Narodowym Marszu Życia nie odnotowaliśmy jakichś nieprzyjemnych sytuacji, tak? Zdarza się, że jakieś tam osoby mniej lub bardziej znane w swoich poglądach przeciwnych naszych stoją z transparentem gdzieś z boku, ale to jest często ignorowane, nigdy nie kończy się jakąś agresją. Natomiast tak jak mówię, nigdy na Narodowym Marszu Życia nie mieliśmy jakichś sytuacji trudnych, agresywnych czy jakiś kontrpikiet, a właśnie jednak przychodziły osoby czasami, które po prostu chciały podyskutować, może myślały inaczej niż my, ale też podkreślali, że ta manifestacja jest taka, że mają możliwość podyskutować, porozmawiać, tak, że warto podejść, że z nami można porozmawiać. Ale podchodziły też osoby, czy czasami pisały nam na forach, w komentarzach potem po marszu, że jednak coś poruszyło ich serce, coś się zadziało i to już się nie zmieni, to już tam gdzieś jakieś ziarno zostało zasiane. Albo też odzywają się do nas wolontariusze, którzy widzieli poprzednie marsze, coś się w nich obudziło i teraz chcą pomóc przy tym marszu. Więc widać, że to wszystko ma sens, to wszystko działa i o to chodzi. No bo to jest ideą tego marszu, żeby pokazać ludziom w czasie, gdy media bardzo zakłamują rzeczywistość, że życie jest piękne, aborcja jest okropna, obrzydliwa i to jest zero-jedynkowa prawda, tu nie ma nic pomiędzy. I chcemy, żeby Polska miała przyszłość, żeby dzieci się rodziły, żeby kobiety były szczęśliwe, rodząc własne dzieci. To też jest właśnie ważny postulat naszego marszu, bo widzimy, jak bardzo żyjemy w czasach, gdy macierzyństwo jest deprecjonowane. A my chcemy pokazać, że macierzyństwo daje siłę. Jest związane absolutnie z trudami, z cierpieniem i nikt tego nie kwestionuje, bo wszystko, co jest piękne, rodzi się w cierpieniu, ale ostatecznie daje siłę do nieprawdopodobnego. Kobiety po urodzeniu dzieci, wychowując te dzieci, potem na przykład wracając do pracy, mówią, że uzyskują talenty czy umiejętności, których wcześniej w ogóle nawet by nie pomyślały w sobie, że mają. Więc też o tym będziemy mówić i też chcemy pokazać, że macierzyństwo jest czymś wspaniałym i warto, żeby Polki po prostu rodziły dzieci w czasie tego kryzysu demograficznego, kryzysu szeroko opartego, mocno opartego o kryzys antykultury po prostu.
1: Jeśli to jest tak ważny temat, ile razy media publiczne objęły patronatem medialnym wasze wydarzenie?
0: No nie było takiej sytuacji, niestety. No cóż, media publiczne są jakie są.
1: Czy to znaczy, że media publiczne nie są polskimi mediami, skoro nie zależy im na stworzeniu takiej atmosfery pozytywnej wokół rodziny?
0: No cóż, no rzeczywiście warto zadać sobie to pytanie, natomiast chcę zaznaczyć, że 2 lata temu właśnie jak marsz był taki bardzo liczny, to pojawiła się wzmianka w głównym wydaniu wiadomości z naszego marszu, tak? Wzmianka z komentarzem, pamiętam, premiera Tuska, który powiedział, że prawa kobiet w Polsce będą chronione. Bardzo trafny komentarz, nam bardzo zależy na tym, żeby prawa kobiet w Polsce były chronione, żeby każda Polka miała prawo się urodzić. Każda Polka nigdy nie cierpiała z powodu tego, że zabiła własne dziecko. Ale właśnie to też jest ważne, właśnie ważne, że to pani zauważyła, że te media nas jednak zauważyły, jak nas było bardzo dużo. Bo to już po prostu nie sposób było o tym milczeć. To już głupio było nie powiedzieć. Jeden z największych marszów w Polsce. Jeden z największych w Europie. Media zagraniczne nas zauważyły. Robiliśmy reportaże do Włoch, do Francji, nawet do Waszyngtonu. Więc trudno, żeby TVP nawet się nie zająknęła. Także no, to też o czym świadczy i mówię o tym dlatego, że zachęcam, żeby wszyscy jutro rano wstali z kanapy i pojawili się na Narodowym Marszu Życia i wzięli ze sobą jeszcze kilka osób. Tam jest to nasze dzisiejsze Westerplatte. Dzisiaj być może nie mówi się tak głośno o aborcji w polityce, ale to nie znaczy, że ten temat nie istnieje. Politycy często nie chcą o tym mówić, bo jak zaczną mówić, to właśnie robią się protesty. My niezależnie od tego, czy mówią, czy nie mówią, idziemy, bo po pierwsze, mnóstwo dzieci w Polsce w świetle prawa jest zabijanych dzisiaj na podstawie tak zwanej przesłanki psychiatrycznej. To jest katastrofa, naprawdę, bo to jest wielkie kłamstwo antynaukowe. Nie ma czegoś takiego jak depresja z powodu urodzenia dziecka. Jest oczywiście depresja poporodowa, to jest zupełnie inny stan, natomiast żadna kobieta nie czuje się gorzej z powodu tego, że urodziła dziecko, niż gdyby to dziecko zabiła. Jest to absurd. Są to zupełnie aborcje dokonywane na podstawie żadnych badań. Nie ma żadnych badań kobiety wykonywanych przed dokonaniem aborcji i sieją naprawdę tragiczne żniwo. I w świetle prawa kilkaset takich aborcji rocznie w Polsce jest dokonywanych. Więc musimy się jutro spotkać.
1: No niestety ta liczba rośnie i dane są zatrważające. Z roku na rok to jest wzrost o 100%, mówię tutaj o Polsce. Czy scena, na której stajecie, jest też taką okazją do tego, żeby te wszystkie kłamstwa dotyczące właśnie depresji poporodowej, czy one są łamane? Czy to jest okazja, żeby opowiedzieć kobietom, że urodzenie dziecka i nawet oddanie ich oddanie go do adopcji, jeżeli znajduje się w takich okolicznościach, że nie będzie w stanie go w tym momencie wychować, jest lepsze niż pozbycie się go w szpitalu w czasie aborcji. To mnie zatrważa, że nie ma informacji o tym, czym jest syndrom poaborcyjny. Że nie ma informacji o tym, że ja pozbywając się swojego dziecka nie przestaję być matką, tylko staję się matką dziecka martwego. Więc takich informacji w mediach nie słyszymy, a tutaj jest okazja, bo jest scena, żeby coś takiego powiedzieć, tylko nie wiem, czy to jest odpowiedni czas, żeby poruszać takie kwestie.
0: Na pewno też będziemy o tym mówić, bo no, nie bardzo szeroko, bo nasz czas też będzie ograniczony, ale będziemy wspominać. Będziemy też mówić o adopcji, to co pani wspomniała, tak? Będzie wspaniała dyrektor ośrodka adopcyjnego w Warszawie, która też powie do nas kilka słów tego właśnie, że adoptuj, a nie morduj, przepraszam. Jest ten wybór. Chociaż pytanie, no jakim wyborem jest zabicie dziecka? Kobiety często mówią, że dokonały aborcji właśnie dlatego, bo nie miały wyboru. Paradoksalnie. To jest, tak wygląda prawda.
1: Myślę, że to jest też związane z tym, że nie spotkały w tym momencie takim kryzysowym na swojej drodze osoby, która wzięłaby jej za rękę i wsparła w tym momencie. I pozwoliła
0: Dokładnie
1: im
0: tak.
1: dokonać tego wyboru. I te kłamstwa, które słyszymy ze strony czasami nawet naszych koleżanek feministek, że masz prawo wyboru. No nie, w takich środowiskach ten wybór jest jeden i wręcz jest forsowany. Znamy teraz doskonale, pamiętamy przykład chłopca, który miał się urodzić z łamliwość kości. To nie jest choroba, która mogłaby zostać zakwalifikowana jako zagrażająca życiu mamy czy tego dziecka, taka, która powodowałaby tę śmierć dziecka tuż po porodzie, a jednak dzięki temu wsparciu, w cudzysłowie oczywiście, tych kobiet, które są przeciwniczkami ratowania życia, ta biedna kobieta skończyła tam, gdzie skończyła, czyli w Oleśnicy, i to dziecko niestety też zakończyło swoje życie w taki sposób, który aż trudno przywoływać po raz kolejny, ale wydaje mi się, że o tym też trzeba mówić.
0: Dokładnie. W ogóle ten wybór nie powinien polegać na tym, czy urodzisz, czy zabijesz. No to jest, ciężko mi znaleźć porównanie, ale to jest no taki wybór jak urodzisz, czy zabijesz. No nie wiem, ukradniesz, czy kupisz. No jest wybór. No można iść do sklepu i coś ukraść, ale i to jest tak dużo mniejszy kaliber niż mówimy o zabiciu dziecka, tak? Można zgwałcić albo nie zgwałcić, tak? No, to jest wybór. Tylko wybór, no jaki to jest wybór? Natomiast wybór powinien być między tym, urodzisz i zostawisz, czy oddasz do adopcji? Czy oddasz do okna życia? Szanowni Państwo, teraz właśnie przypomniałam sobie, że kilka dni temu, w marcu, minęło 10 lat, odkąd uruchomiono pierwsze okno życia w Polsce i właśnie najstarsze dzieciątko z okna życia kończy w tej chwili 10 lat. Jest to naprawdę piękne, wspaniałe świadectwo. Dzieci żyją, są otoczone opieką, miłością, i to miłością z wyboru. To jest wybór.
1: Rozmawiałam niedawno z paniami, które prowadzą hospicjum dla dzieci, hospicjum Gajusz w Łodzi. To jest to hospicjum, które chętnie przyjęłoby też Felka, tego chłopca, który świętej pamięci, który niestety został zamordowany przez lekarza, ginekologa, który składał przysięgę Hipokratesa. Niestety chłopiec nie żyje i te panie postawiły taką tezę bardzo odważną, że okna życia tak naprawdę nie powinny istnieć. Gdyby państwo odpowiednio, w odpowiedni sposób chroniło życie od samego poczęcia i również w sytuacji, kiedy mama dowiaduje się, że to dzieciątko może narodzić się chore, te okna życia nie byłyby potrzebne. Dlatego apel do rządzących wydaje się jak najbardziej konieczny. Czy takie apele też padają z waszej sceny?
0: Jak najbardziej. No, jest wiele takich sytuacji, gdzie państwo po prostu funkcjonuje źle albo nie funkcjonuje. Podobnie, no cóż, domy dziecka nie miałyby racji bytu, gdyby państwo funkcjonowało dobrze w zakresie pieczy zastępczej, rodzin zastępczych. No ale to jest osobny temat, nie będę tego rozwijała tutaj dzisiaj, ale rzeczywiście to są obszary, gdzie państwo zupełnie kuleje. Trzeba to ze smutkiem przyznać. Także no, będziemy, też się o to upominamy. Bardzo się cieszę, że pani Zofia Dłutek będzie na naszym marszu. Jest to osoba z ogromną charyzmą, która dała dom ogromnej ilości dzieci. Już nawet nie wiem ilu, ale dała im to szczęście i dzieciom, i małżeństwom, które pragnęły mieć dzieci. Jest matką poniekąd trochę tych dzieci. No, na pewno to czuła jej ogromną miłością. To jest niesamowite, prawdziwe, piękne dzieło. Myślę, że to już jest osoba, która za życia powinna zostać ogłoszona świętą. Także też cieszę się, że będzie z nami na marszu i powie nam kilka mądrych słów. Także no, jeszcze raz wszystkich bardzo serdecznie zapraszam. Jest co świętować. No, też pomyślałam sobie jeszcze, jak pani wspomniała o Felku. No, przypomniało mi się to, że niedawno pani, która dopuściła się zabicia Felka, dostała tytuł superbohaterki. Oczywiście z jednej strony mnie to oburzyło, z drugiej strony myślę sobie, że no, jeżeli dostała tytuł superbohaterki takiego środowiska, to w sumie dla mnie osobiście jest to żadna nobilitacja, ale wiadomo, no, dla niej to jest jakaś tam satysfakcja. Nie wiem, czy to powinno pójść na antenie, ale odważę się. Powiem tak, że też dlatego z pewnym spokojem do tego podeszłam, bo pomyślałam sobie, że doktor Mengele za swojego życia też dostawał mnóstwo nagród, a jednak później historia go oceniła. I teraz to jest nasze zadanie. To jest nasze zadanie, żeby nasze dzieci miały prawdziwych superbohaterów. Żebyśmy my tak wychowywali własne dzieci, żeby kiedyś na kartach historii była prawda. Było pokazane, kto jest bohaterem, kim była Stanisława Leszczyńska, bo boję się, że dzisiaj coraz więcej ludzi z pokolenia Z nie wie, kim była Stanisława Leszczyńska, a wiedzą, kim jest Marta Lempart czy Gizela Jagielska. I to jest nasza porażka. To jest nasze zobowiązanie do tego, żeby to zmienić. Żeby nasze dzieci miały prawdziwe autorytety, jednak żebyśmy wrócili do tego, w ogóle do tych czasów autorytetów, nie? A nie tylko TikToka i zakłamanej prawdy medialnej. To jest, my nie możemy się tym zrażać, że ktoś dostał jakiś tytuł. To oczywiście powoduje pewien szum medialny, ale jedne środowiska dają swoje nagrody, inne swoje i tak było i jest, będzie zawsze. Natomiast naszą rolą jest to, aby historia kiedyś była napisana w sposób prawdziwy, a nie zakłamany. Nasze dzieci potrafiły dobrze myśleć i to ocenić.
1: Nie macie wrażenia, że taka akcyjność, bo my jesteśmy narodem, który lubi akcję, lubi działać, odpowiadać na różne trudne wydarzenia. Mamy powódź, idziemy pomagać. Mamy problem z dzietnością, z tym, że widzimy, że dzieci tracą życie. Dzisiaj już coraz łatwiej. Wspominała pani o tej przesłance psychicznej. Tak. A efekt jest taki, że giną nie tylko dzieci, ale matki, które tego dokonały, również w jakiś sposób tracą to życie. Ja nie wiem, ile osób, które dokonały aborcji, potem musi walczyć z depresją. No to są fakty, o tym mówią naukowcy. Jak przełożyć ten jeden dzień, tę jedną akcję, ten jeden marsz na całe życie, żeby pokazywać innym, że życie ma wartość?
0: Narodowy Marsz Życia tworzy bardzo wiele organizacji, tak? Oczywiście na czele z Fundacją Świętego Benedykta, ale jest to również Koalicja dla Życia i Rodziny, czy Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka z Krakowa i wiele innych organizacji, które na co dzień właśnie robią to, o czym pani mówi. Po pierwsze, realnie pomagają kobietom, realnie finansowo pomagają kobietom. Stowarzyszenie z Krakowa, Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka ma kilka finansowych programów pomocowych, przeznaczonych dla kobiet właśnie w trudnej sytuacji materialnej, czy przed, czy po urodzeniu dziecka. Zawsze można tam zadzwonić, opowiedzieć swoją sytuację i dostać realną pomoc. Fundacja Bractwo Małych Stópek na drugim końcu Polski, w Szczecinie, na północy Polski. Tam odbywają się nawet czasami remonty mieszkań dla kobiet zostawionych bez opieki. Tak jak pani powiedziała, kobiety, które chcą dokonać aborcji, zawsze nie mają wsparcia. Gdyby kobieta miała wsparcie ojca dziecka, nigdy by w ogóle nie zdecydowała się na aborcję. W mojej opinii aborcja jest najbardziej szowinistycznym aktem, jaki można sobie wyobrazić. Totalnie ściąga odpowiedzialność za poczęte życie z mężczyzny. Czasami jest tak wygodniej, łatwiej, teoretycznie bez konsekwencji. Natomiast jeśli chodzi o syndrom postaborcyjny, to co pani wspomniała, oczywiście wielu naukowców o tym mówi. Niestety świat, też świat mainstream, wyrzucił z listy zaburzeń WHO, tak, syndrom postaborcyjny. Ale mamy u siebie w Polsce wspaniałą panią profesor Marię Ryś, która w swoim gabinecie przyjęła setki kobiet, które dokonały aborcji, jak nie więcej. Ale nie tylko, różnych innych pacjentek. I powiedziała, że w swojej praktyce psychologicznej, psychoterapeutycznej nigdy nie spotkała większej traumy niż trauma kobiety po dokonaniu aborcji. Trauma śmierci bliskiej osoby, naturalnej śmierci, nawet trauma rozwodu, która jest też jedną z największych traum życiowych, nie jest w żadnej mierze porównywalna z traumą, jaką się w kobiecie dokonuje po dokonaniu aborcji. I te badania, które nam prezentują feministki, że to wcale tak nie jest, bo większość kobiet mówi, że jest fajnie, one są zakłamane, bo często są robione maksymalnie 5 lat po dokonaniu aborcji. A problem polega na tym, że syndrom często wychodzi po 30 latach. Po 40. I też nie jest tak, jak się nam wmawia, że syndrom jest winą Kościoła, bo Kościół wmawia kobietom, że to jest grzech. Jest dokładnie odwrotnie. Profesor Maria Ryś mówi, że poznała wiele kobiet, które po 100 razy się spowiadały z tego. 100 razy

0: W jaki sposób staracie się docierać do ludzi młodych? No, żyjemy w takim teraz czasie, kiedy niewiele młodych osób zagląda do mediów publicznych, ale wszyscy siedzą z telefonami w rękach i mają okazję właśnie tam znaleźć taką informację, która wręcz z nimi wstrząśnie. Spotkałam się z takim stwierdzeniem, że pokazywanie obrazów dzieci po aborcji właśnie jest takim wstrząsającym obrazem. A ja chciałam zapytać o to, w jaki pozytywny sposób mówić o wartości życia młodym ludziom dzisiaj.
1: No powiem tak, naszą misją organizatorów Narodowego Marszu Życia jest raczej pokazywanie piękna życia, tak? Nie, na Narodowym Marszu Życia nie ma plakatów. Zawsze prosimy, żeby nie było plakatów pokazujących dzieci po aborcji. Choćby dlatego, że są tam też dzieci, których wrażliwość często nie jest gotowa na takie obrazy i nie musi być. Są kobiety, które doświadczyły poronienia, dla których taki widok też może być traumą po prostu. I z wielu innych powodów. Natomiast my wolimy pokazywać piękno życia. Tak jak Fundacja Organizacja Proelio, która również wspiera Narodowy Marsz Życia, która wydała książkę i cykl filmów pod hasłem Życie jest cudem, pokazujących cud życia dzieci, które miały się nie urodzić, które teoretycznie były skazane na to albo były sugerowane aborcje, bo nie będzie niewidome, bo w ogóle nie przeżyje dwóch dni, a teraz żyją pięknie, nie są samowystarczalne, ale któż z nas jest samowystarczalny?
0: To jest taka lekcja dla nas, lekcja społeczna, bo przypominam sobie teraz przypadek Belgii czy Holandii. My nie zobaczymy tam na ulicy dzieci z zespołem Downa.
1: Islandii, tak.
0: Tak, ten problem wydaje się być rozwiązany, nie ma tego problemu, ale to społeczeństwo żyje zamknięte w swoich domach, każdy w swoim domu i nie ma tego poczucia solidarności, a Polska jednak ma w swoich korzeniach głęboko właśnie zakorzenioną tę solidarność, takie poczucie wspólnotowości i działania na rzecz dobra wspólnego. I wydaje mi się, że to, co robicie i Marsz dla Życia właśnie temu ma służyć.
1: Tak jak powiedziałam, przede wszystkim chcemy pokazać to piękno. Kraje, o których pani wspomniała, czy przede wszystkim też Islandia, w której faktycznie dzieci z zespołem Downa już się w ogóle nie rodzą, a poradzili sobie z tym tak, że po prostu te dzieci są zabijane. Jest to przerażające i bardzo smutne, ponieważ no jak już, nie wiem, kto pierwszy mądry to powiedział, ale czy lekarz do pacjentki właśnie, która usłyszała diagnozę, że dziecko będzie miało zespół Downa lub podobną chorobę, powiedział, nikt inny nie pokocha cię tak mocno jak to dziecko. I oczywiście to nie zmywa całego cierpienia i trudu, jakie przed nami w związku z tym, czy przed tą kobietą, w związku z tym, że urodzi dziecko z niepełnosprawnością. Ale to naprawdę jest ogromny dar i ogromna siła, która się pojawia wraz z urodzeniem tego dziecka. Natomiast no po prostu żyjemy w przerażającym takim świecie konsumpcyjnym, nastawionym tylko na to, że wszystko jest łatwe, lekkie i przyjemne. I jesteśmy zupełnie niegotowi też na sytuacje trudne, bo my rozważamy teraz kwestię, czy aborcja jest dobra, czy jest zła, a co w sytuacji, gdy nam się pojawia choroba już w życiu? Gdy mamy 5, 10, 15 czy 20 lat, tak? No to pójdziemy zaraz w stronę eutanazji wyłącznie, tak?
0: I to się już dzieje niestety.
1: To się już dzieje, tak. W Europie szerzej, u nas w Polsce jeszcze nie, ale pytanie jak długo? Eutanazja u dzieci też są miejsca, gdzie to się odbywa. I to jest przerażające, bo naprawdę to tworzy bardzo smutne społeczeństwa. Społeczeństwa stare, smutne, takie stetryczałe, no bez nadziei, no bo tutaj nie ma żadnej nadziei, nie ma żadnego poczucia, że w tym cierpieniu jest jakiś sens i to może dać radość człowiekowi i miłość. Miłość nieporównywalną z niczym innym.
0: Mam wrażenie, że wiele osób, szczególnie wiele tych środowisk feministycznych w ogóle tego nie zauważa i powinny wrócić członkinie tych organizacji do ustawień fabrycznych, bo przecież pierwsze feministki walczyły o

0: to, żeby dzieci się rodziły, winą za to, że te kobiety zostają same, no, obarczały mężczyzn. Więc może warto wrócić do książek pierwszych feministek i zastanowić się nad tym, czy naprawdę idę w dobrym kierunku. Zapytałam też o te środowiska feministyczne, ponieważ w 2022 roku, po decyzji Trybunału Konstytucyjnego, który rozszerzył ochronę dzieci, na ulicę wyszły manifestacje. Było tam bardzo dużo osób publicznych, które bez żadnego wstydu, wręcz właśnie z odwagą, podpisywały się pod tymi hasłami. I chciałam zapytać, czy istnieje nagroda dla osób publicznych, które przyznają się do tego, że mają przekonania pro-life?
1: Osoby, które mają przekonania pro-life, po prostu często chcą też siedzieć w cieniu. Panie, to jest tak, że dla nas to jest normalność. I to jest też tak dziwnie dostawać nagrodę za to, że jest się normalnym.
0: Ja wiem, tylko ale, tak sobie ale myślę, rzeczywiście, tak, ja wiem, że to nie ma służyć tym osobom, tylko to ma służyć tym, tak, którzy będą na nich patrzeć. Ponieważ przyznanie się do tego, co jest publicznie głośne, jest bardzo mocnym znakiem. I ja mam duże pretensje do środowiska osób publicznych, aktorów, muzyków, którzy nie stają, być może stają po tej stronie obrony życia, ale ja nie wiem, czy kto to jest. I nie wiem, jakby nie daje mi to takiej nadziei, takiej motywacji. Aha, oni też, tak, to ja też mogę.
1: Jest takich osób. To jest bardzo ważne, kulturotwórcze też to, co pani powiedziała, tak? Musimy mieć też swoich bohaterów, superbohaterów, tak?
0: Dokładnie.
1: I wiem, że no, Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka rozdaje takie nagrody, tak zwanego cichego bohatera życia. I rozdaje lekarzom i rodzinom. Kiedyś, pamiętam, dostała rodzina zastępcza, którą kilkadziesiąt dzieci się przewinęło przez ich dom. I lekarze właśnie, którzy zawsze bronią tego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Także rzeczywiście to się dzieje. Być może jeszcze jest tego za mało. Także jest to też ważne dla nas, żebyśmy bardziej o tym pomyśleli. Ale też to robimy. No tylko, no wie pani, w mainstreamie też nie ma o tym głośno.
0: No niestety nie ma. Także niestety nie ma. I jest to działka, którą na pewno trzeba zagospodarować i pójść gdzieś krok dalej.
1: Ale właśnie, no ja chciałam powiedzieć, że feministki często oburzają się właśnie, no wychodzą na ulicę, gdy jest poszerzana możliwość zabijania dzieci nienarodzonych i tym podobne. Natomiast dziwi mnie, że często milczą w sytuacji, gdy rzeczywiście kobiety są krzywdzone w Polsce albo gdy prawa kobiet są zagrożone. Ostatnio coraz głośniej się mówi na przykład o przerażającym zjawisku, jaką jest słynna niebieska platforma. Tak? Nie chcę tutaj nawet mówić nazwy, ale myślę, że nasi słuchacze wiedzą, o co chodzi. Platforma służąca do tego, że panie tam sprzedają siebie, a panowie to oglądają. I tutaj nie dziwi to, że feministki w żaden sposób nie odzywają się, bo owszem, jedna strona medalu jest taka, to że panie, które na tym zarabiają, bardzo chwalą się łatwo osiąganymi gigantycznymi dochodami. Tak? W miesiąc zarabiają tyle, co przeciętny Polak w rok albo trzy. Bo te zarobki są gigantyczne. Jest to też potem promowane przez wszelkiej maści media społecznościowe absolutnie w tragiczny sposób. Druga strona medalu jest taka, że wielokrotnie razy więcej mężczyzn korzysta z tej platformy niż kobiet, które na tej platformie się sprzedają. To są mężczyźni, którzy w 90% są żonaci. I to jest przerażające, bo to jest kolejna rzecz, która niszczy nasze społeczeństwo. A feministki milczą. Niedawno słyszałam wywiad z taką panią, która właśnie bardzo dużo pieniędzy się na tym dorobiła. Ona mówi, że ona nie chce, żeby przez seksualność była oceniana jej wartość. Przecież oni sami bardzo wymiernie określają swoją wartość i to pieniężnie.
0: Dokładnie, więc bardzo świadomie.
1: A feministki mówią, że kobiety mają nie być podmiotem, mają nie być obiektem seksualnym, nie wiem, w mediach cokolwiek i nie być właśnie uprzedmiotawiane, sprzedawane, no to coś tu nie gra. Dlaczego tutaj nikt nie protestuje? Oczywiście, przede wszystkim przeciwko temu popytowi, czyli przeciwko mężczyznom, którzy się na to rzucają, ale też dlaczego w ogóle to jest legalne w tym kraju? W tak paskudny sposób niszczyć polskie rodziny i naprawdę na to idą ogromne miliony polskich złotych. To jest przerażające, jak ogromne kwoty są na to wydawane i to jest przykre, że podobnie jak zresztą w konwencji stambulskiej, którą feministki tak bardzo chciały i która się dzieje tak straszne żniwo, zresztą mocno antyrodzinna, a ani słowa nie ma w niej o pornografii. A nawet samo WHO mówi, że seksualizacja wizerunku kobiety w przestrzeni publicznej jest jedną z trzech podstawowych źródeł przemocy wobec kobiet. Obok oczywiście alkoholu i innych używek. Więc o tym jest cisza. Pornografia, niebieskie platformy, to nie jest problem dla współczesnych feministek. Że kobiety po prostu same siebie wyceniają i sprzedają, tak? Więc to jest no, duża niekonsekwencja, jakbym powiedziała, nawet to nie jest w sumie niekonsekwencja, bo to chyba jest bardzo konsekwentny nurt, bardziej szowinistyczny niż sprzyjający w jakiejkolwiek mierze kobietom.
0: Mam nadzieję, że słuchają nas i feministki, może niewiele, ale jednak może się coś takiego wydarzy. I rządzący, bo pojawiło się tutaj bardzo dużo pytań bez odpowiedzi, które no my na te pytania odpowiedzi nie znajdziemy. My możemy się modlić, możemy właśnie wziąć udział w Narodowym Marszu Życia, na który serdecznie Państwa zapraszamy. Zapytałam Panią o Narodowy Marsz Życia. Każdego roku ten marsz przybiera sobie inne hasło. Jakie hasło towarzyszy Wam w tym roku?
1: Tak, zawsze na sztandarach idziemy z hasłem rodzina, życie, małżeństwo, rodzice, prawa rodziców i tak dalej. I to są absolutnie fundamenty naszego społeczeństwa, fundamenty narodu, każdego narodu. Natomiast te wszystkie hasła są trochę jak dom budowany na piasku, jeżeli nie mamy w sobie wiary i wierności. I właśnie to są hasła, z którymi idziemy w tym roku. Wiara i wierność. Wiara, czyli nasze korzenie, nasza cywilizacja chrześcijańska i wierność temu dziedzictwu, które no, mamy dzięki 1060-letniej historii naszego kraju. Wierność też wartościom prawa naturalnego. Oczywiście my wiemy też, że prawa Bożego, ale to jest tożsame. I jeżeli te fundamenty będą zachowane, to nasze postulaty będą jak dom na skalę, trwałe i nienaruszalne. Dlatego właśnie z tymi hasłami wiara i wierność w tym roku przede wszystkim maszerujemy już jutro.
0: To są takie postulaty, które trudno odnaleźć w środowiskach LGBT i tak dalej. A z drugiej strony dobrze by było, żeby i takie osoby mogły znaleźć się na tym marszu i myślę, że zaproszenie tego typu osób jest jak najbardziej otwarte. Każdy ma okazję wziąć udział, chociażby z ciekawości przyjść i zobaczyć, jak to naprawdę wygląda, czy naprawdę jesteście atakującymi wszystkich z każdej strony katolikami, którzy tylko składają ręce do modlitwy i do różańca, czemu ja w ogóle nie jestem przeciwna, wręcz odwrotnie. Czy po prostu jest to okazja, żeby zobaczyć cały kolor tego, jak to jest być częścią rodziny. Ja sobie jeszcze jedną rzecz zdałam teraz sobie z tego sprawę, że spojrzenie na takie pełne rodziny może być dla wielu osób bolesne, ponieważ mają swoje doświadczenie, być może rozbitych rodzin, braku pełnych rodzin, braku ojca, braku mamy i to może być bolesne, ale to może być taki punkt zwrotny w ich życiu, żeby zacząć szukać odpowiedzi na te swoje trudne pytania, te braki i ten ból, który gdzieś tam się pojawi.
1: Tak, to jest bardzo ważne. No, w ogóle wielu uczestników Narodowego Marszu Życia nie ma rodzin, ale wszyscy z jakiejś rodziny wychodzimy, wyszliśmy. nie zawsze ta rodzina była idealna czy wymarzona, czasami była trudna, czasami nawet chcemy o niej zapomnieć, ale jednak gdyby nie rodzina, to nas by nie było. Więc to jest bardzo ważne i też no, chcemy pokazać piękno tej rodziny, która może być właśnie dzięki wierze, dzięki wierności. To, że właśnie różnie jeszcze się w naszym życiu wydarzyło, nie znaczy, że nie może się zmienić. A chcę też powiedzieć, że wiem, że w Narodowym Marszu Życia biorą udział nie tylko Polacy, katolicy. Są też osoby, są też chrześcijanie, niekoniecznie katolicy. Są też osoby czarnoskóre, Polacy i nie tylko Polacy. Zresztą wśród wspaniałych gości będziemy mieli też osoby z zagranicy, z organizacji One of Us, jednej z największych organizacji prorodzinnych w Europie. Ale też wśród tak zwanych zwykłych uczestników też są osoby z innych krajów, innych kolorów skóry, innych wyznań, więc to nie jest absolutnie marsz tylko dla katolików. My mówimy o naszej cywilizacji polskiej, chrześcijańskiej, bo to są nasze idee tutaj w Polsce dzisiaj, ale wspierają nas też inne osoby, które czasami nam też zazdroszczą tego, że my możemy mieć jeszcze taki marsz i oby jak najdłużej.
0: Przeciwnicy Marszu Niepodległości mogą się poczuć zawiedzeni, no bo chcieliby tutaj spotkać pewnie typowego narodowca Osiłka, a tutaj znowu pojawi się obrazek mamy z trójką, czwórką dzieci, jeszcze z wózkiem, być może w ciąży. Burzycie pewien schemat, także nie wiem, jak się z tym czujecie.
1: Tutaj nie ma schematu. Po prostu Narodowy Marsz Życia jest marszem dla wszystkich rodzin, dla wszystkich ludzi. Jest marszem świętości każdego życia. I tego już urodzonego, i tego, które niestety jest zagrożone i być może się nie urodzi. Także wszyscy, którzy się cieszą tym życiem, są zobowiązani, żeby przyjść i upomnieć się o te życia, które są zagrożone. Bez względu na wiarę, kolor skóry, przekonania, cokolwiek. Po prostu no, walczmy o te podstawowe prawo człowieka.
0: Dokładnie. Zapraszamy na Marsz Życia, który w Warszawie odbędzie się już jutro, 19 kwietnia. Wychodzicie z...
1: Wychodzimy z Placu Zamkowego około godziny 12:30. Wcześniej zapraszamy na msze święte w obu katedrach warszawskich, warszawskiej i warszawsko-praskiej.
0: O godzinie?
1: O 11:00 będą te msze święte. O 12:30 rozpoczęcie marszu. Marsz zakończy się w tym samym miejscu, w którym się rozpoczyna, czyli również na Placu Zamkowym. Oczywiście będą też przemówienia, ale będzie też husaria, będzie ważny wątek, myślę, bardzo ciekawy. Bardzo ciekawy sposób opowiedziany, historyczny właśnie, mówiący króciutko o tej naszej tożsamości i o tych urodzinach Polski, które kilka dni temu obchodziliśmy, 14 kwietnia w rocznicę Chrztu Polski. Ale będą też atrakcje dla dzieci, namioty z różnymi zabawami dla dzieci, żeby się też nie nudziły i miały dużo radości tego dnia. No i na koniec bardzo wyczekiwany moment, czyli koncert wybitnej polskiej, ale znanej również w świecie, chrześcijańskiej wokalistki Ann-Marie. Także bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy, bo nieczęsto jest taka okazja.
0: Jeszcze jedno pytanie. Czy zdarzyło się, że do marszu dołączyli kiedykolwiek politycy?
1: Tak, zawsze w marszu idą jacyś politycy. Idą jakby prywatnie. Marsz jest inicjatywą zupełnie niepolityczną, tak? Także bardzo dobrze, jeżeli idą i bardzo dobrze, jeżeli konsekwentnie trzymają się tych wartości. I idzie wielu polityków, zazwyczaj takich, którzy konsekwentnie w swojej karierze politycznej trzymają się wartości życia i rodziny. Chociaż zdarzało się też różnie, że przychodzili też tacy, którzy w pierwszym rzędzie chcieli się pokazać przed wyborami. Ale zapraszamy wszystkich i oby ten marsz był po prostu mobilizacją.
0: Dokładnie. Nigdy nie wiemy, jak takie wydarzenie może zmienić myślenie tych, którzy dzisiaj są przeciwnikami, a za chwilę mogą stanąć po stronie życia. Mnie się przypomina historia doktora Nathansona, który własnoręcznie zamordował w tych zabiegach aborcyjnych tysiące dzieci. I na szczęście przez na pewno nie zbieg okoliczności, tylko jakąś interwencję z góry, zupełnie zmienił swoje myślenie i stał się zagorzałym obrońcą życia. Podobnie jest z panem doktorem Hazanem przecież, który nie stara się ukryć tego faktu, że wcześniej też dokonywał aborcji, a dzisiaj jeździ po całej Polsce i opowiada o tym, że życie jest święte, życie jest od samego początku i trzeba go chronić do śmierci.
1: Dokładnie. To myślę sobie, że to też nie są takie sytuacje, które się dzieją bez przyczyny, bo dzięki temu, że oni mieli takie potworne doświadczenia, tak? I nawet nie chcę sobie wyobrażać, co czują prawdopodobnie do dzisiaj w sercach i co będą czuli. Znaczy mówię o profesorze Hazanie, ale dzięki temu mogą mówić to świadectwo, tak? Bo byli po tamtej stronie i są po tej stronie i to też jest często bardziej wiarygodne, prawda, niż sama teoria. Więc po prostu no, nawet z takich zgniłych sytuacji Pan Bóg potrafi wyprowadzić owoce.
0: Niech to więc będzie też taka okazja. Słyszymy o tym, że będziemy mogli wziąć udział w mszy świętej. Może to jest okazja i zaproszenie, żeby modlić się za panią Gizelę Jagielską. Bóg jest Bogiem rzeczy niemożliwych i to, co wydaje nam się niemożliwe do zrealizowania, dla Niego jest po prostu kwestią czasu, więc niech On wybierze najlepszy czas i miejsce na powrót pani Gizeli do wiary.
1: Żeby zachęcić też jeszcze wszystkich do przyjścia na jutrzejszy marsz i w ogóle do działalności ProLife, to tak zakończę niedokładnym cytatem z Pisma Świętego, bo nie pamiętam teraz dobrze, ale w Księdze Wyjścia chyba jest takie słowo, że Bóg chroni położne, czy Bóg pomaga położnym. I to historia potwierdza. No, Stanisława Leszczyńska przeżyła wojnę, a dokonała rzeczy absolutnie nieracjonalnej, niemożliwej. Przyjęła tyle dzieci na świat. To w ogóle nie powinno było się wydarzyć. I Pan Bóg chroni obrońców życia. Tak jak właśnie jest napisane w Piśmie Świętym o tych położnych. Zresztą zawsze to też mówił, pamiętam świętej pamięci inżynier Antoni Zięba, który wprowadzał ruch ProLife do Polski, że Pan Bóg mnie chroni. Jakby mnie pociąg potrącił, to pociąg by się wykoleił, a ja bym pewnie szedł dalej. No bo chronię życia, tak? Oczywiście nasza modlitwa jest naszym orężem, ale niech to też będzie zachęta dla wszystkich, którzy jeszcze się wahają, czy przyjechać jutro, czy angażować się w ochronę życia. Warto, bo Pan Bóg też nas dodatkowo chroni i pomaga. Także nie jesteśmy sami.
0: Dokładnie tak. Słuchajmy tego, co mówi pani Lidia Sankowska-Grabczuk, nasz dzisiejszy gość, rzecznik Narodowego Marszu Życia, który już jutro o godzinie 12:30 rusza z Placu Zamkowego. Bądźmy tam razem. Serdecznie zapraszamy, a ja pięknie dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
1: Dziękuję bardzo i zapraszam serdecznie. Do zobaczenia jutro.
0: Do zobaczenia.
2: Niepokarana FM. Pokoju.

Co łączy Francję z muzułmańską Somalią, Brunei czy Borneo? Delegalizacja chrześcijańskich symboli. W wielu krajach starej Europy, takich jak Burundi, policja ma nakaz zapobiegania wszelkim chrześcijańskim obchodom. We Francji aresztuje się choinki, tak samo jak w Arabii Saudyjskiej. W wielu europejskich szkołach nie wolno używać słów takich jak Wielkanoc czy Boże Narodzenie, identycznie jak w Tadżykistanie. We Francji służby specjalne nie wiedzą, ilu muzułmanów zamieszkuje nad Sekwaną, ponieważ spis ludności pod kątem wyznań jest tam zakazany. W starej Europie triumfuje poprawność polityczna i różne odmiany laïcité, czyli świeckości. Całą tę zorganizowaną antychrześcijańską kampanię prowadzą lewicowo-liberalne, rewolucyjne elity europejskie. Na jednym z arabskich podcastów burmistrz Nowego Jorku, Zohran Mamdani, przyznał się, a właściwie się szczycił, że oszukiwał białych progresistów, lewicowców. Głoszona przezeń progresywna ideologia jest dla niego tylko narzędziem. Jaki jest jego prawdziwy priorytet? Tożsamość. Jaka tożsamość? Muzułmańska tożsamość. Używanie kłamstwa, ukrywanie prawdziwych zamiarów lub przekonań jest dla muzułmanów cnotą. Tę cnotę nazywają takija. O ile dobrze to wymawiam, to słowo. Jaki jest kontekst tej presji islamu? Kontekstem tym jest kultura zniszczona przez lewicę. Dzisiaj głosi się miłość do zwierząt ponad miłość bliźniego. To jest konsekwencja działania lewicy. Rzeczy stanęły wyżej od ludzi, zwierzęta wyżej Boga. Ci ludzie ziemię nazywają boginią, choć przecież dalej jest rzeczą. Ci ludzie profanują kościoły. Również w Polsce zaczęło się to dziać. A my zawsze w potrzebie chroniliśmy się w ich murach. Nawet w Polsce niektórzy kapłani boją się wychodzić w sutannach na ulicę. Właściciele potężnych pieniędzy, którzy zawarli zadziwiający sojusz z marksistami, uznali katolicyzm za ideologię, którą trzeba zniszczyć. Ci ludzie, którzy zarabiają pieniądze na tym, że wiedzą wcześniej, jaki będzie kierunek działania, nie wiem, urzędników Unii Europejskiej, zarabiają na tym, że wiedzą kolosalne pieniądze. I na wspieranie jakich partii idą te pieniądze? No to jest rzecz oczywista. W wyniku tego konglomeratu postaw, wartości i działań Zachód swoją hierarchię wartości postawił na głowie. Aborcja jest dziełem miłosierdzia, a nie zabójstwem. I teraz mamy do czynienia z takim kotłem europejskim, tak? Ze wschodu barbarzyńcy, z południa barbarzyńcy, z zachodu barbarzyńcy. Ze wschodu wiadomo, cywilizacja stepowa, z południa cywilizacja totalna. Z zachodu elity europejskie, marksistowskie elity. I to jest niesamowite, że neomarksizm wszedł w sojusz z postliberalizmem. I dzisiaj właściwie nie ma żadnej różnicy, czy wybierzesz kogoś z CDU, czy z jakiejś lewicowej partii, bo chadecy, chrześcijanie w polityce niby, niczym się w swoich planach politycznych nie różnią. Do tej agresji z wnętrza, jakby barbarzyńcy wewnętrzni, są barbarzyńcy ze wschodu, czyli agresywny imperializm rosyjski, a z południa totalny, nieuznający sfery prywatnej islam. To jest ideologia, nie religia. Najgroźniejszy jest jednak barbarzyńca wewnętrzny. Głównym zagrożeniem dla nas jest duchowa i moralna zapaść Zachodu. Europejskie elity stworzyły system, w którym nie chroni się nawet dzieci.
to rzadko spotykana sytuacja nawet u zwierząt. W Niemczech prowadzi się pornoedukację pięciolatków. Przez kilkadziesiąt lat w Berlinie sieroty oddawano na wychowanie homoseksualistom. Kiedy dowiedziałem się o tym, że władze Berlina, mimo wielokrotnie zgłaszanych ostrzeżeń, że te dzieci są tam krzywdzone, regularnie pozwalały homoseksualistom wchodzić do sierocińców i wybierać sobie dzieci. Szwedzka policja, cały czas mówimy o dzieciach, ukrywa molestowanie szwedzkich dziewczynek przez emigrantów. Tak samo działo się w Wielkiej Brytanii przez dekady. Dziewczynki z biednych dzielnic były gwałcone przez imigrantów. Mówiło się głównie o Pakistańczykach. Co więcej, lewicowo-liberalni, rewolucyjni aktywiści w Belgii i Holandii od lat prowadzą kampanię na rzecz legalizacji pedofilii. O czym jest rozmowa? Zwierzęta tak nie robią. W niemieckim miasteczku, dość dużym, grupa dorosłych mężczyzn, imigrantów, robiła zdjęcia dziewczynkom idącym do szkoły. Tak, ja jako rodzic zaniepokoiłbym się tym. A co robią dziennikarze? Uspokajają. Dzieci się już z tego śmieją. Ha, ha, ha. To jest postawa skandaliczna. W norweskim obozie dla uchodźców zgwałcono trzylatka. Co robią dziennikarze? Tłumaczą, że Europejczycy muszą tolerować postawy, cytat, które mogą wydawać się niemoralne z punktu widzenia tradycyjnych norm. Co to oznaczają normy tradycyjne? Co to oznacza normy tradycyjne? To są normy uniwersalne. No, nie da się wytłumaczyć normalnym ludziom, że gwałcenie trzylatka jest rzeczą akceptowalną. Co to jest za cywilizacja, która coś takiego wymyśliła? W Pakistanie kilka lat temu odrzucono ustawę, która zakazywała małżeństw z dziećmi. Dlaczego ją odrzucono? Bo jest antyislamska i bluźniercza. Czyli duchowy fundament, no bo jeśli się bluźni, to znaczy, że się walczy z czymś, co jest święte dla tych ludzi, tak? No to ja pytam się, kiedy pierwszy ślub porwanej białej dziewięciolatki z 60-letnim muzułmaninem w którejś z zon, do których nie ma wjazdu nawet policja, nawet wojsko. Rzeczy stanęły na głowie do tego stopnia, że szwedzka prasa doniosła, że sztokholmska policja nie może podawać do publicznej wiadomości wzrostu koloru skóry, pochodzenia etnicznego, ani narodowości poszukiwanych złodziei, ani morderców. Policja boi się oskarżeń o rasizm. No to jak oni mają szukać tych morderców, skoro nie mogą pomóc sobie poprzez, dzięki mediom wielu morderców złapano do środowiska muzułmańskiego. Policja nie zinfiltrowała tych środowisk. No to jak mają być szukani mordercy, czyli państwo umywa ręce? W Niemczech muzułmanie, czy muzułmanin, nie pamiętam już, zgwałcili dziewczynę. I ta Niemka spotkała się na portalach społecznościowych z agresją i oskarżeniami o rasizm. Dlaczego? Bo opisała w telewizji swoją tragedię. Rozumiecie? Pranie mózgów do tego stopnia, że ci ludzie nie widzą nic dziwnego w tym, że atakują ofiarę. Czy to jest jakaś barbaria? Drodzy Państwo, miara rozwoju cywilizacji, miarą rozwoju cywilizacji jest opieka nad słabymi i rozszerzanie tej grupy. Tak? Kiedy społeczeństwo broni dzieci, broni starców, niekoniecznie przy pomocy państwa, to nie ma znaczenia. No i my mamy ofiarę i tę ofiarę się opluwa. Najbardziej szokujące, co ostatnio do mnie dotarło, to, że progresiści
bronią kobiety, która z zimną krwią zamordowała trójkę swoich dzieci. Potem sobie coś tam pocięła się nieszkodliwie i opowiadała jakieś bzdury, została oskarżona. I teraz zbierane są pieniądze dla niej. Jest grupa wsparcia dla niej. Co z tym mężem, który został? Kto pomyślał o tych dzieciach? Kim są ludzie, którzy wspierają morderczynię? Kolejny obrazek, fakt. W 2014 roku w Paryżu demonstrowali rodzice dzieci zwerbowanych przez islamskich terrorystów. Państwo w ogóle nie pomagało im, aby odnaleźć uciekinierów, tak, którym wyprano mózg, umysł przez media społecznościowe. Państwo bojkotowało tych rodziców. Kiedy rodzice protestowali i nieśli na transparentach hasło "Islam ma twarz terroru", premier Francji się oburzył. Nie stygmatyzujmy islamu. Mówienie o faktach jest stygmatyzowaniem islamu. Co ci ludzie mają w głowach? Jakie interesy za tym stoją? Żeby wyjść do ludzi i mówić takie brednie, tak? Ale to nie są brednie, to są narzędzia. Co to oznacza? Oznacza to, że Europejczycy mają tolerować zachowania niemoralne. Czym to jest, jeśli nie duchową i moralną klęską naszej cywilizacji? To odwrócenie porządku wartości. I teraz cofnijmy się. Kogo od wieków czci ludzkość? Męczenników i herosów. Ludzi zdolnych do poświęcenia się. Ludzi, którzy dokonują wielkich czynów w jakimś ważnym celu. W naszej cywilizacji czci się Sokratesa, ojca Pio, matkę Teresę, żołnierzy wyklętych, 300 Spartan, rotmistrza Pileckiego. Kiedy chyba na wszystkich, poza pierwszymi dwoma marszach niepodległości byłem, kiedy zaciska się najsilniej gardło wszystkim Polakom na Marszu Niepodległości? Kiedy cały ten tłum krzyczy cześć i chwała bohaterom? Bo ja nie podzielam części haseł, które na tym marszu wykrzykują jakieś środowiska, z którymi się nie utożsamiam. I historia, i kultura mówią nam o hierarchii wartości. Ludzkość zawsze czciła ludzi, którzy na przykład narażali swoje życie albo poświęcili swoje życie dla uratowania na przykład dzieci. Na szczycie tej piramidy wartości jest poświęcenie, dawanie drugiemu siebie z miłości, aż po śmierć. Święci i herosi, męczennicy, ale też nieznane nikomu babcie, które odejmują sobie od ust, żeby zaoszczędzić parę groszy dziennie na drobiazg, który rozświetli twarz wnuka. Poświęcenie. Nawrócony na katolicyzm naczelny rabin Rzymu, naprawdę błyskotliwy egzegeta Pisma Świętego, Eugenio Zolli, dawniej Izrael Zorler, w swojej najważniejszej książce Nazarejczyk pokazał, że niewinna ofiara Jezusa była zwieńczeniem całej tradycji Izraela. Odciśnięte w tej tradycji ludzkie wspomnienia, pragnienia i aspiracje utworzyły wielką syntezę, która uosobiła się w Jezusie. Świątynia jerozolimska spływała krwią. Ten krwawy kult nie zadowalał wewnętrznej potrzeby poświęcenia się. Ten lud tak odczuwał. Ten lud był głęboko religijny. Jak bardzo religijny był Szaweł, zanim stał się Pawłem. Śmierć na Golgocie to najważniejszy moment w historii narodu wybranego i w historii ludzkości. Duchowa historia Izraela kulminuje w Jezusie, który poświęcił się za każdego z ludzi. Nie liczy się nic poza tym, co dasz innym. I teraz tę złożoną w sercu każdego człowieka potrzebę poświęcenia się może stłumić kultura śmierci, wola mocy czy życiowa mądrość starych, zgorzniałych ludzi, którzy zmarnowali swe życie na łudzie samorealizacji.
Więc powtórzmy, na szczycie piramidy ludzkich potrzeb i wartości jest miłość, poświęcenie, dawanie. I jak na tę prawdę reaguje współczesny świat? Pokręci nosem i powie, nie, najważniejsza jest samorealizacja, potwierdzenie własnej wartości. Nie ma chyba psychologa częściej cytowanego w ciągu ostatnich dekad od Abrahama Maslowa. Jego piramidy ludzkich potrzeb przerabiają dziś dzieci na lekcjach WOS-u. Można śmiało powiedzieć, że zaproponował on klasycznie nowożytną hierarchię wartości, nie chrześcijańską, nie uniwersalną. Porządek jest w niej odwrócony, perwersyjny. Samorealizacja zamiast poświęcenia się z miłości. Prorocy samorealizacji naprzeciwko Sokratesa czy Matki Teresy. Co ci ludzie mają do zaproponowania? Intelektualiści wyrzucają Boga z kultury i próbują od wieków stworzyć konkurencyjny wobec chrześcijaństwa porządek wartości. Jakiś mit, który ma dać ludziom poczucie sensu. I teraz jeden z pisarzy, który w tym procesie podmiany brał udział, Camus, napisał, że aby wypełnić ludzkie serca, wystarczy walka prowadząca ku szczytom. Trzeba sobie wyobrazić Syzyfa szczęśliwym. Jak trzeba być oderwanym od rzeczywistości, mimo że jest się laudowanym przez wykwintnych, wysublimowanych intelektualistów, żeby wyobrazić sobie Syzyfa szczęśliwym, tak? Czyli robię coś, co nie ma sensu, bo za każdym razem nie osiągam celu. No, przepraszam bardzo. Syzyf nie może być szczęśliwy. Został ukarany. Więc ci ludzie skazują nas, chcą nas ukarać, dlatego że sami wewnętrznie są poranieni. To są intelektualiści, to są w większości niedorośli chłopcy. Ale to jest odmienny temat. Szczęśliwy Syzyf nie istnieje. Camus to kolejny nowożytny odwracacz wartości. Tak? Herosi samorealizacji są śmieszni. I teraz na szczęście istnieje inny świat. Świat, który cały czas wysyła nam potężne sygnały. 22 lata temu 58-letni murarz z Podmediolanu, Luciano Boschetto, trafił do szpitala po ciężkim udarze. Leżał ze sparaliżowaną lewą stroną ciała. I te 24 lata temu, z 20 na 21 kwietnia w nocy, w otwartych drzwiach sali pojawiła się zakonnica w habicie. Tę zakonnicę widział również inny pacjent. Podeszła do łóżka tego murarza i powiedziała: nie bój się, przyszłam do ciebie. Po czym położyła prawą dłoń na jego piersi i rzekła: przyszłam cię uzdrowić i cię uzdrowię. Jedyna rzecz, o którą cię proszę, to żebyś przyszedł do mnie, jak będziesz już zdrowy. Tak? Luciano poczuł silny ból, poczuł gorąco. To jest opisywane w bardzo wielu świadectwach. Zakonnica pokazała mu obraz małego kościoła z czerwonej cegły z czterema schodkami i powiedziała: to jest mój dom. Dla ciebie jest zawsze otwarty. Lekarze następnego ranka przeżyli szok. Widział tę zakonnicę inny pacjent również. Luciano stał na korytarzu, całkowicie odzyskał ruch i czucie w sparaliżowanych kończynach. Wkrótce wrócił do pracy na budowie. Po kilku miesiącach przypadkiem zobaczył zdjęcie świętej Faustyny Kowalskiej i rozpoznał w niej tajemniczą zakonnicę. Zrozumiał, że jej dom to sanktuarium w Łagiewnikach i tam pojechał, wypełniając prośbę. To jedno z najbardziej spektakularnych uzdrowień za wstawiennictwem świętej Faustyny opisała Ewa Czaczkowska w książce Cuda świętej Faustyny. Znaki są po to, żebyśmy nigdy nie zwątpili. Patrzymy na ten świat, który ma całkowicie odwrócone wartości i zastanawiamy się, jak to jest możliwe, że do czegoś takiego doszło w cywilizacji, która wyrosła z chrześcijaństwa.
musimy pochylić głowę i przyznać się, że do tego dopuściliśmy. Ale mamy znaki. Ten drugi, inny świat istnieje. Warto jest trzymać się tych

Nie Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, dzięki Ci za Twoją obecność, za to, że możemy być odważni, bo Ty jesteś zawsze, że możemy szukać pokoju w Twojej obecności, że możemy szukać nadziei. Dzięki Ci za łaskę, dzięki Ci za miłość, którą wlewasz do naszych serc. Prosimy Cię, Panie, abyśmy teraz mogli mówić na Twoją chwałę, abyś Ty nam dawał swoje słowa. Prosimy Cię, Panie. Maryjo, serdecznie Cię zapraszamy pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest ojciec Janusz Chwast. Witam.
1: Dzień dobry, szczęść Boże.
0: Czy zakonnikowi łatwiej jest z Bogiem, czy wręcz odwrotnie się dogadywać?

0: bardzo skomplikowane, trochę takie pytanie podchwytliwe, bym powiedział.
1: Nie,
0: myślę,
1: to,
0: że każdy
1: czysta ciekawość.
0: Myślę, że każdy chrześcijanin ma taką samą łaskę i możliwość dogadania się z Panem Bogiem. Każdy chrześcijanin. Natomiast życie zakonne rzeczywiście, chyba by trzeba tak powiedzieć, daje na pewno jakieś lepsze możliwości, lepsze środowisko do tego, żeby tę przyjaźń z Panem Jezusem budować. Po pierwsze przez konsekrację zakonną, zakonnik, osoba konsekrowana jakby, znaczy nie jakby, radykalnie wchodzi w tajemnicę Chrztu Świętego. To jest wcielenie jakby tajemnicy chrztu, która polega na zawierzeniu całego życia swojego Panu Bogu. No i cała struktura życia zakonnego, warunki, harmonogram życia, to czym żyjemy, co przeżywamy, co robimy, no pewnie ułatwia jakoś budowanie tej przyjaźni z Panem Jezusem. Spodziewam się, że jest nam łatwiej niż ludziom w świecie. Ale to nie na takiej zasadzie, że my jesteśmy jakimiś tam wybrańcami, że Pan Bóg jednym daje łatwiej jakby takie prostsze drogi do budowania z Nim przyjaźni, a innym nie. Natomiast no pewnie człowiek, który żyje w świecie, jest narażony właśnie na tyle różnych problemów, trosk, właśnie choćby troski o rodzinę, co często my zakonnicy mamy trochę odjęte, no właśnie z racji formy życia zakonnego. Jak zadajesz to pytanie, czy zakonnikowi jest łatwiej, to ja sobie od razu tak przypomniałem, zdaje się, rozmowę ojca Pio z pewną kobietą, która powiedziała, że chciałaby iść do zakonu, żeby złożyć ofiarę z życia, żeby nieść krzyż z Panem Jezusem. Oni wtedy powiedzieli, no to kobieta, jak ty chcesz tak nieść krzyż, to zostań w świecie. Wyjdź za mąż i tam będziesz mieć krzyż, bo w zakonie to jest Góra Tabor. No więc pewnie to jakoś tak jest, że zakon na pewno stwarza takie środowisko, które ułatwia, o, tak bym to powiedział.
1: W jaki sposób Pan Bóg poinformował Janusza, że ma być zakonnikiem? I ile Janusz miał lat?
0: Ostatecznie decyzję podjąłem o pójściu do zakonu, mając niespełna 26 lat. Natomiast jakby powołanie, ten taki wewnętrzny dialog z Panem Jezusem, albo to pukanie Pana Jezusa do mojego serca zaczęło się gdzieś w średniej szkole. Tak myślę, że pierwszy raz o powołaniu zacząłem myśleć w drugiej klasie liceum. No ale to było takie, coś zaczęło mnie nurtować w tą stronę.

0: dwóch moich kolegów poszło do zakonu, więc to jeszcze bardziej rozmawiałem z nimi, jak to jest. Zacząłem podpytywać księży, co to znaczy być powołanym, właśnie zadawać im takie pytanie, jak to się słyszy, skąd ja mam wiedzieć, że jestem powołany.
1: Ale jeszcze wróćmy na chwilę. Jaka jest droga do tego 16-latka? Z jakiej rodziny
0: pochodzisz? Ja pochodzę z rodziny takiej, powiedziałbym tak, głęboko wierzącej. Moi rodzice są naprawdę wierzącymi ludźmi.
1: I widziałeś to również jako dziecko?
0: Tak. Są dla mnie ogromnymi świadkami, chociaż wtedy nie byłem świadom tego. Ja dopiero, nie ukrywam, po swoim nawróceniu, bo takie miało miejsce, o czym zresztą za chwilę powiem. Po swoim nawróceniu zobaczyłem, jak moi rodzice są wierzący, jak mój tata jest głęboko wierzący. To właśnie w zakonie widziałem, że jego wiara nie jest, powiedziałbym, taka banalna. No i później tak jakoś się poukładało życie, że skończywszy liceum, ja nie byłem w stanie wtedy podjąć decyzji co do przyszłości mojego życia. Trochę tak...
1: Ale to za chwilę jeszcze. Aha. Co to dziecko widzi? Co widzi dziecko?
0: No ja widziałem na pewno moich rodziców, którzy walczą o swoje małżeństwo, o miłość do siebie. Nie było tam łatwo, były problemy między nimi, ale walczą. Rodziców, którzy opierają swoje życie ewidentnie o Pana Boga, którzy uczestniczą w Eucharystii, którzy zachodzą do kościoła częściej tylko niż w niedzielę. Widziałem moich rodziców, którzy się modlą. Poza tym też słyszałem moich rodziców, którzy mi mówili o Bogu. Tata mnie ciągle gdzieś tam nakłaniał do modlitwy, do tego, żeby iść służyć. Ja pamiętam, byłem małym dzieckiem, byłem ministrantem i podjąłem się tam właśnie z służby w czasie mszy świętej, gdzieś tam na porannych mszach, zima, ciemno, nie chce mi się wstać. Tata wstaje jeszcze wcześniej, budzi mnie, że trzeba iść, ja coś marudzę, on mówi, idź, to przecież dla Pana Boga będziesz. No takie rzeczy właśnie zostają w sercu. A później pamiętam, że jak miałem taki okres, który nazywam okresem błędów i wypaczeń, no to właśnie tata podchodził do mnie często ze Słowem Bożym. Co prawda niewiele to do mnie mówiło wtedy, albo przychodzi do mnie, czytał na przykład namiętnie przez jakiś czas Naśladowanie Chrystusa i raz po raz mi przychodzi, popatrz jakie to jest mądre. Nie? No właśnie, takie miałem środowisko. No wracając do mojej historii, no to...
1: A grupa rówieśnicza?
0: Tutaj już było różnie.
1: No miasto, wieś?
0: Pochodzę z Nowego Sącza, z miasta. Środowisko różne. Z jednej strony obracałem się w takim środowisku ludzi wierzących, z młodzieżą, która była związana z ruchem Światło Życie. Śpiewałem nawet w chórze kościelnym, a z drugiej strony podwórko, szkoła, no to tak różnie bywało tam. To już nie było takie środowisko do końca oddane Panu Jezusowi. No trochę się tak błąkałem, ale w tym czasie między tymi środowiskami różne pewnie z tym były związane trudności, ale zasadniczo do końca liceum można powiedzieć, że jakoś próbowałem budować relacje z Panem Jezusem.

0: trochę z perspektywy wydaje mi się, że ona była mimo wszystko trochę taka tradycyjna. Znaczy nie wiem, nie było z perspektywy, wydaje mi się, że nie było w niej głębi. Ja jednak gdzieś ciągle nie mogłem jakby spotkać tego Boga żywego. Ja się modliłem, wołałem, nawet jakieś miałem już dylematy związane z tym, gdzie ten Pan Jezus jest, co ten Pan Bóg jest, ale to jeszcze było takie trochę zewnętrzne, bym powiedział, takie tradycyjne.
1: A bunt?
0: Bunt?
1: Był?
0: A nie wiem, jakoś tak nie kojarzę, żebym, bo raczej byłem wtedy spokojnym człowiekiem. Nie przypominam sobie, żebym miał jakieś takie poważne okresy zbuntowania, chociaż w domu rodzice ze mną mieli pewien problem rzeczywiście, że tam nie do końca to ta moja relacja z rodzicami się układała. Natomiast poplątanie pojawiło się po liceum, bo poszedłem do wojska. Było to jakoś tak związane. Grałem, ja się kształciłem muzycznie, zaproponowano mi właśnie granie w orkiestrze reprezentacyjnej, wtedy Wojsk Ochrony Pogranicza. Poszedłem do wojska, to były czasy komunizmu. No i osłabła moja relacja z Panem Jezusem. Sakramentów nie było, bo nie mogłem. Wtedy nie wolno było żołnierzom chodzić, ja nie miałem przepustek. Jak byłem oczywiście na przepusty, mogłem mieć, ale moja modlitwa osobista też osłabła, została zredukowana, że tak powiem, do minimum takiego paciorka, Ojcze nasz, zdrowaś Maria i chwała Ojcu. No i słabość tej relacji, niestety, później to zrozumiałem, przyczyniła się do tego, a nastawiony byłem na coraz poważniejsze pokusy. To środowisko w wojsku nie jest takie dobre, przynajmniej wtedy nie było. Nie sprzyjało takiemu dojrzewaniu w ogóle jako człowieka, tak sądzę. Pojawiały się coraz większe pokusy, no i zaczęło się rodzić powoli, powoli, słabym, po prostu coraz większe. Ulegałem raz tej. No i tak powoli zacząłem się oddalać od Pana Jezusa. Nastąpiło, powiedzmy tak, zagubienie moralne. Ja nigdy się nie sprzeciwiłem Panu Bogu, nigdy nie mówiłem, że Boga nie ma, nigdy się nie sprzeciwiałem też przeciwko Kościołowi. Natomiast po prostu poprzez nieład w życiu moralny, no oddaliłem się od Pana Jezusa i zacząłem żyć jak niechrześcijanin. I to tak było w wojsku, po wojsku, podjąłem pracę, pracowałem w księgarniach takich muzycznych, głównie właśnie zajmowałem się rozprowadzaniem, sprzedażą produktów fonograficznych, pieniądze całkiem niemałe, no i środowisko takie trochę niezbyt poukładane.

0: No trochę to jest tak chyba jak w życiu każdego młodego człowieka, że trochę szaleje. Jest to taki okres trochę właśnie zabaw, szaleństwa. Młodość taka trochę jest czasami nieroztropna. Więc z początku to się chyba specjalnie nie zastanawiałem nad tym wszystkim. Trochę jakby dałem się ponieść życiu, tak bym to powiedział. W takim negatywnym tego słowa znaczeniu. Dałem się ponieść życiu, właśnie imprezy, tu koledzy, różne wygłupy i tak dalej. No mówię, dużo w tym było rzeczy sprzecznych z miłością, z Ewangelią. Dopiero po jakimś czasie zacząłem odkrywać sobie, no po paru latach, zacząłem odkrywać, że to wszystko w ogóle niczego nie prowadzi. Coraz bardziej dziś pustka doskwierała w moim życiu. Smutek gdzieś przedzierał się. Inna rzecz, że jakby też Jezus ciągle gdzieś tam próbował do mojego serca wejść. To było zadziwiające. Ja to nawet pamiętam, w takim swoim dzienniku zapisałem i tą kartkę mam do dzisiaj, że w tym czasie, kiedy ja naprawdę nie modliłem się prawie rzadko, na przykład spowiadałem się, że kiedy myślałem o przyszłości, to raz po raz wracało takie myślenie o kapłaństwie. Bardzo to było dziwne, nawet napisałem w dzienniku, że dziwne to jest, że ja, który żyję tak z dala od Pana Jezusa, mam takie myśli. No a później no Pan Jezus gdzieś pukał do tego mojego serca. Miał się mi się też do czego odwołać, bo jakieś tam podstawy w moim sercu były. Zostało to zagłuszone przez grzech, przez nieporządek moralny w moim życiu, ale to wszystko trwało. No i Pan Jezus gdzieś szukał ciągle sposobu, stawiał gdzieś na mojej drodze ludzi. I się rozpoczął w którymś momencie proces nawrócenia. Tam jest takich kilka momentów, gdzie Pan Jezus mocno mnie dotykał.
1: Opowiedzmy to o tej historii.
0: No trochę by chyba długo trzeba było mówić. Zresztą trudno się o tym mówić. Ale tak ja kojarzę, że takim i mocnym punktem, myślę, gdzie też Pan Jezus dotknął mojego serca, było przeczytanie biografii świętego Wincentego Paulu. Któraś koleżanka cisnęła mi, chciałem jakąś książkę od niej pożyczyć i ona mówi, weź sobie to, fajne jest. Trochę się buntowałem, ale weź, dobrze napisana. I zacząłem czytać tą biografię tego świętego kapłana i z każdą stroną jakby widziałem bezgraniczną różnicę jego życia z moim życiem i coraz bardziej byłem poruszony właśnie miłością, ofiarnością, szlachetnością tego człowieka, tym jak służy Bogu, ale też i ludziom. No i konfrontowałem to z moim życiem, które postrzegałem jako właśnie egoistyczne, skoncentrowane na sobie. Się zadawałem sobie pytanie, że przeżyłeś ćwierć wieku, no i co ty zrobiłeś dla kogoś, no nie wiem, dla świata, tak ogólnie rzecz biorąc.

0: No pamiętam, że bardzo mnie wzruszyła, dotknęła. Pewnie tak już wtedy jakoś zapłakałem trochę nad tym swoim życiem. Później kolejny taki punkt to było z kolei obejrzenie filmu. Wtedy już kręcono filmy o Janie Pawle II, o jego młodości, o jego dojrzewaniu też do kapłaństwa, o jego wczesnym kapłaństwie. No i tak patrzyłem na życie tego, zwłaszcza młodego Karola Wojtyły i myślałem, jak bardzo się różni to, co ja robię od niego, jak on walczył właśnie o miłość, o prawdę w swoim życiu, o szlachetność, o to, żeby dojrzewać jako mężczyzna. Też mnie to ogromnie mnie poruszyło. Pamiętam, że rzeczywiście łzy popłynęły wtedy po moich policzkach w czasie tego oglądania tego filmu. No, później tam jeszcze było kilka takich rzeczy. Wyjazd do pewnego księdza, który pracował gdzieś tam na parafii. Ja miałem akurat jakiś taki czas bez pracy. Się oderwałem na chwilę od środowiska i to wpłynęło. Na pewno nie znaczy, że się nawróciłem, ale ta oderwanie się od środowiska, bycie na tej wiosce, tam pracowałem, pomagałem mu przy budowie kościoła, takie trochę wyciszenie sprawiło, że na przykład w moim myśleniu, pamiętam, że któregoś dnia taka myśl się pojawiła, jak fajnie by tak było żyć właśnie jak ci mnisi, tak, modlić się i pracować. Nie wiadomo skąd. No myślę, że tak właśnie Duch Święty gdzieś docierał. No, kolejny moment, bardzo mocny, to jest pojechanie właśnie na taką pielgrzymkę, trochę koncerty, śpiewanie z tym chórem do Francji.
1: Z jakim chórem?
0: Takim chórem parafialnym. Pojechaliśmy któregoś dnia, któregoś roku do Francji i tam w czasie tej dwutygodniowej takiej pielgrzymki trafiliśmy do Lourdes. No ja już rzeczywiście dostrzegałem kruchość swojego życia i słabość i pamiętam, że tam w tym sanktuarium, tak przy tym źródełku, pamiętam, napiłem się wody z tego źródełka i tak prosiłem Pana Boga, żeby uzdrowił moje serce. I rzeczywiście Pan Bóg mnie tam nieprawdopodobnie dotknął łaską. Wyciszyło mnie, tam wesołe towarzystwo, bawiliśmy się, śmialiśmy się, mnie tam ogromnie wyciszyło. Jakieś miałem takie parcie do modlitwy. To tak przez 3 dni, później pojechaliśmy do La Salle, ja tylko patrzyłem, żeby odejść gdzieś na bok i się tak wyciszyć, pomodlić. No i oczywiście zaraz pojawiły się myśli o kapłaństwie. Myślę, że wtedy się już zaczął taki poważny proces mojego nawrócenia właśnie. I później był rok już walki. Nie wychodziło mi. Nie bardzo sobie mogłem poradzić z moimi słabościami, grzechami. Jak się pojawiały jakieś pokusy, to znowu jakoś wpadałem w różne rzeczy. Ale już była taka walka, która też dostrzeganie coraz bardziej swojej biedy, niemożności poradzenia sobie ze słabością, co doprowadziło do tego, że zacząłem wołać do Boga: Panie, ratuj. Już rzeczywiście z głębokości, myślę, swojego serca. No i rok później, po tej Francji, trafiłem na takie rekolekcje. Przez, no nie przez przypadek, Bóg nad wszystkim właśnie czuwa i prowadzi.

Kolega mnie poprosił, żebym pomógł mu w zaopatrywaniu takiej właśnie rekolekcji ewangelizacyjnych, więc ja tam byłem nie tyle jako członek tych rekolekcji, co taki pomocnik. Miałem czas, chciałem być z tym kolegą, z tym znajomym księdzem, ale zacząłem chodzić na konferencje, na modlitwy, prawie że uczestniczyłem we wszystkim. No i tam już się zaczęło, że tak powiem, rzeczywiście bardzo mocne działanie Ducha Świętego w moim życiu. To było już rzeczywiście takie, bo nawrócenie jest procesem, ale to odczytuję jako jedną taką aktualizację nawrócenia w moim życiu. Wtedy pamiętam, w czasie jednego spośród dni tych rekolekcji był taki dzień pojednania. Tak, nie byłem w stanie łaski uświęcającej wtedy, ale siedziałem, modliłem się, nagle Duch Święty mi pokazuje całą tą moją biedę, mojego życia, różne słabości. I nagle pojawia się w moim sercu myśl, żeby iść to wszystko wyznać. I poszedłem do spowiedzi z całego mojego życia. No, pamiętam tą spowiedź do dzisiaj właściwie. Niewiele mogłem tam wykrztusić, bo to było jeden wielki płacz, łzy, powierzanie się Bożemu miłosierdziu. Łzy skruchy, no, które niosły poniekąd ukojenie i doświadczenie Bożego miłosierdzia. I tak to już rzeczywiście zaczęła się moja droga budowania poważnej relacji z Panem Jezusem. Oczywiście od razu uaktywniły się wszystkie kwestie związane z powołaniem. To było dla mnie wszystko bardzo trudne. Piękny był okres nawracania, odkrywania Pana Boga, doświadczenia Jego miłości. Miał się to było cudowne. Natomiast pojawiła się też ta kwestia powołania. To było dla mnie coś szokującego mimo wszystko, trochę przerażającego. Nie potrafiłem sobie z tym wszystkim poradzić. Modliłem się, tak uchodziłem tygodnie. Myśl ta, po prostu cały czas słyszę, że Jezus mnie gdzieś woła. Bałem się tego, myślę sobie, jak ja mam iść, ja takie życie wiodłem, to chyba jest może jakaś iluzja, to neofita, to chcę od razu swoje życie oddać, może te emocje. Takie dylematy, aż trafiłem któregoś dnia do spowiedzi do pewnego kapłana, którego nie znałem, który sam bez mojego nakierowania przyszedł z innymi problemami, a on sam jakby zagadał do mnie o powołanie. I tak porozmawiał ze mną i tak właśnie zadawał pytania i tak mi przedstawił kwestię powołania, podjęcia decyzji, że to było przełomowe. Ja też odczytałem wtedy tę spowiedź jako ewidentne działanie, takie Pana Jezusa, że przez tego kapłana do mnie mówi wtedy Pan Jezus. I to mi pomogło podjąć decyzję o tym, żeby oddać swoje życie Panu Jezusowi właśnie w zakonie.

0: Później się dowiedziałem. Rzeczywiście ten kapłan mówi, że to było. On tam siedział z natchnienia Ducha Świętego w ogóle.
1: Nie wiedział, co mówi.
0: No i poszedłem za jakiś czas do zakonu.
1: No i co to znaczy pójść do zakonu? Przychodzi się i mówi się, dzień dobry. Mam takie natchnienie Ducha Świętego, chcę być dominikaninem.
0: No ja nie miałem akurat aż tak poważnego natchnienia, żeby być dominikaninem. To też jest taka ciekawa historia. Ja chciałem, miałem takie, ja zresztą powiem tak, ja z życia zakonnego nie znałem. Ja obracałem się w środowisku, gdzie pracowali księża diecezjalni. Ja właściwie nigdy nie zetknąłem się z zakonnikami, oprócz tego, że spowiadałem się czasami u jezuitów. Więc nie wiedziałem, co to jest życie zakonne. Tyle właśnie wiedziałem, tylko gdzieś tak Duch Święty mnie prowadził, że ja właśnie nie chcę być księdzem diecezjalnym, a zakonnikiem. Pewnie bardziej pokazywał mi życie wspólnotowe. Tyle jakby na początek rozumiałem z tego życia. No i też chciałem pracować z młodzieżą. Jakieś miałem taką intuicję, myśl, że chciałbym pracować z młodzieżą. W tej spowiedzi też pojawiła się kwestia dominikanów. To ten ksiądz mi powiedział, że on jakby widzi mnie w tym zakonie. On mi zaproponował ten zakon. Ja trochę...
1: Będąc kapłanem diecezjalnym.
0: Tak. Nie, bo on najpierw zaproponował diecezję. Mówię, że jeśli już to poszedłbym do zakonu, no to on mi zaproponował dominikanów. Ja mówię, ale ja nie znam. W ogóle nie znam tego zakonu. Owszem, gdzieś tam zetknąłem się w Krakowie z nimi. On mi dał coś tam do poczytania, mówił mi, a ja w ogóle jakby tę spowiedź, miałem też w sercu jakoś głęboko poczucie, też Duch Święty działo, czytałem jako rzeczywiście taką Bożą, że Pan Jezus rzeczywiście wszystko mi tam jakby prowadził i mówił. No więc w końcu i podjąłem decyzję, że no dobra, no to poczytałem trochę o tych dominikanach, myślę, Panie, jak chcesz, no to idę do tych dominikanów.
1: A w tym momencie jakie życie było? Już takie...
0: No już takie po nawróceniu.
1: Tak?
0: Takie...
1: Skontrastowane z tym nieporządkiem?
0: A no jasne. Nie, to już tak radykalnie.
1: A ile czasu trwało poukładanie tych spraw, a ile czasu przed decyzją już taka poukładana w miarę droga?
0: Ja dość szybko podjąłem decyzję o pójściu do zakonu. To jest parę miesięcy. 3, 4.

0: Ja tam już układałem swoje życie wcześniej, ale takie głębokie spotkanie, od takiego powiedziałbym tego głębokiego spotkania z Panem Jezusem, no to tak 3-4 miesiące szybko to szło. Wszystko.
1: Ale jaki był ten moment, w którym już było wiadomo?
0: To znaczy?
1: No bo no, te kilka miesięcy się liczy od jakiego punktu, od jakiego momentu?
0: Ja liczę od tych rekolekcji ewangelizacyjnych, od tych spowiedzi z całego życia. Jakby to jest dla mnie taki moment takiego głębokiego dotknięcia Bożą łaską i nawrócenia, chociaż jak mówię, wcześniej się zaczęło już tak.
1: Jasne, ale teraz okres przed tą spowiedzią i po tej spowiedzi, jak on wyglądał w kwestii ładu moralnego?
0: No, to tak różnie, walka. To tak półtora roku, to się powoli rzeczywiście wiele rzeczy uspokajało. No ale incydentalnie znowu gdzieś tam, no ja też obserwowałem u siebie coś takiego, często się z tym dzielę, że no jak się tak trochę wejdzie w szpony złego, to on tak łatwo nie wypuszcza. I na przykład miałem takie doświadczenie, że szedłem do spowiedzi i jednałem się z Panem Jezusem i zaraz na przykład po spowiedzi miałem najcięższe pokusy. Zresztą parokrotnie tak było w moim życiu, że właśnie zaraz po spowiedzi jakby na powrót wpadałem jakby w poważne zło, nie? W grzech śmiertelny. I ciekawe, że później się nawet uspokajało. No ale ja żyłem już w stanie niełaski i często później odwlekałem ze spowiedzią, że jest też takie moje doświadczenie, że no diabeł ma taczy w naszym życiu. Jak człowiek próbuje się nawrócić, przybliżyć do Pana Jezusa, no to on wtedy zaczyna odciągać, kombinuje, stwarza różne sytuacje, okoliczności. Jest przebiegły w tym wszystkim. No, a w każdym razie, jak już się zdecydowałem, jakby ta spowiedź też była dla mnie przełomowa, jeśli idzie o powołanie. Jakby to, co ten ksiądz mi tam powiedział, łącznie z tym zakonem dominikanów, odczytałem jako głos Pana Jezusa wprost do mnie. Skonfrontowałem to jeszcze z innym kapłanem, pytałem go, co on o tym sądzi. Ja sam w ogóle się nie zgadzałem trochę na tych dominikanów, bo ich nie znałem, trochę się bałem, a później jak pojechałem już z papierami do Poznania na takie 4 dni tak zwanych obserwacji, że żyje się tam, patrzy się. Boże, od samego początku, od zobaczenia tego klasztoru, wejścia za furtę, wszystko mnie tam przerażało. Nic mnie tam nie pociągało. To były ogromnie trudne 3 dni dla mnie, bo ja chciałem służyć już Panu Jezusowi, natomiast była ciągle jeszcze ta kwestia tych...
1: Gdzie?
0: Tych właśnie gdzie i dominikanów. Jaką ogromną walkę duchową tam prowadziłem i przyznam szczerze, że cały czas gdzieś na płaszczyźnie umysłu pojawiał się, nie, no ja tu nie mogę być, nie, to nie jest dla mnie miejsce, idę do Salezjanów.

0: Natomiast gdzieś głęboko w sercu czułem, że Pan Jezus chce, żebym był tutaj. No i tam pamiętam, że trzeciego dnia po południu na różańcu jakby tą walkę zakończyłem, nie do końca rozumiejąc właściwie, dlaczego Pan Jezus chce, żebym był tutaj. Powiem tak szczerze, po ludzku mi się tam nie bardzo podobało. O czym rozmawiałem i tam mi się trochę prostowały, to patrzenie na zakon dominikański, ale tak mówię, wtedy po ludzku nie bardzo widziałem to wszystko, ale czułem, że Jezus chce, żebym był tutaj. I miałem wtedy jakąś taką nieprawdopodobną łaskę wiary i posłuszeństwa, aczkolwiek nie bez oporu, że w końcu właśnie w czasie tej adoracji powiedziałem, Panie, no dobrze, jak chcesz. Nie rozumiem tego kompletnie. I zresztą też jak szedłem do zakonu, to mu wyraźnie mówiłem, Panie, jeśli to nie jest moje miejsce, to proszę, żeby mnie wywalili stamtąd, albo się coś wydarzyło, żebym miał jasność. Nie chcę tutaj. I później zostałem u dominikanów.
1: Nie chcieli wywalić.
0: No nie chcieli.
1: Od którego momentu zaczyna się głęboka relacja, czy obietnica głębokiej relacji? Jaki to jest moment, kiedy Chrystus staje się osobą obok, będącą?
0: No dla mnie to są, no to są te rekolekcje w ogóle ewangelizacji.
1: Czyli już wtedy był?
0: Tak, tak. Nie, to już przed zakonem był. Jezus rzeczywiście to jest to, co się jakby zawsze dokonuje w nawróceniu. Jezus stał się dla mnie realną, żywą osobą. Stał się, no, zawsze był, ale jakby ja go zobaczyłem też jako tego, który całe życie był przy mnie. To jest znamienne, że ja w tym spotkaniu z miłosierdziem Bożym, z Panem Jezusem, nagle zobaczyłem, że On był we wszystkim. Też zobaczyłem całą historię, że tam we wszystkim jakoś Pan Jezus ciągle prowadził do tego spotkania. No i rzeczywiście, no tak, te rekolekcje to jest doświadczenie Boga żywego, kochającego, Bożego miłosierdzia. To jest, miałem nieprawdopodobne parcie do modlitwy. Mój kolega, który mówił ze mną, ja w ogóle, nikt mi tego nie mówił w ogóle tam. Nikt mnie nie nakłaniał, właśnie chodziłem codziennie na godzinną adorację, czy co prawda tam się trochę męczyłem, bo tak wydawało mi się, że się nie potrafię modlić, nie wiedziałem, co tam robić. Patrzyłem na ludzi ze mną, że mi się, Boże, jak oni się pięknie modlą, przynajmniej tak mi się wydawało. A ja tak trwałem, wcale nie było łatwo tak znowu na tej modlitwie, to nie jest tak, że to była sielanka, ale coś mnie tam ciągnęło. I przychodziłem regularnie, zacząłem czytać Słowo Boże. Słowo Boże stało się dla mnie żywe. Fascynujące doświadczenie, że pamiętam, jak tata mi przynosił czasami i mówi, popatrz, posłuchaj. Czytam, a dla mnie to nic nie mówi. Natomiast wtedy pamiętam, jak otworzyłem Ewangelię, nawet pamiętam Łukasza. To po prostu to jest tak nieprawdopodobne doświadczenie. To słowo orało moje serce, no.

0: No i Kościół potwierdził, przyjęli,
1: przyjęli,
0: wyświęcili. Jakie są trudne momenty w czasie formacji? Ile ona trwa, dominikańska?
1: Formacja dominikańska trwa 7 lat. Jest rok nowicjatu, przynajmniej ja wtedy tak miałem. Teraz jest jeszcze miesięczny postulat, a właściwie rok trzeba mieć kontakt z powołaniowcem i tam już być na różnych spotkaniach. Ja jeszcze wtedy u nas nie było. Miałem rok nowicjatu, 6 lat studiów. No, nowicjat kojarzy. To jest piękny okres, ale zarazem też taki trudny, bo jest to tak, z jednej strony no, odkrywanie coraz bardziej tej Bożej miłości, życie w nowicjacie, wyciszenie, czas na modlitwę, czytanie Słowa Bożego rzeczywiście sprawia, daje takie możliwości pogłębiania relacji z Panem Jezusem, no, ale też na przykład odkrywałem w nowicjacie prawdę o sobie, o swojej niedoskonałości, o maskach, które ponakładałem w swoim życiu. To było też odkrywanie z jednej strony pięknej prawdy o tym, że jestem dzieckiem Bożym, ale i też tej prawdy o tym, że jestem grzesznikiem. No więc to takie wszystko było piękne i trudne zarazem. Trudne dla mnie na przykład było wejście w życie zakonne, choćby od takiej strony jak milczenie, że ja byłem człowiekiem, który ciągle żył w muzyce od rana do wieczora, tylko w pracy, w domu. Ciągle się coś robiło, więc to też nie było dla mnie łatwe, ale ta cisza była zbawienna, ta modlitwa, później studia. No, przyszedł taki pierwszy poważny kryzys. To pamiętam, było już trzeci rok mojego pobytu w zakonie, w czasie drugiego roku studiów, gdzie ja, który byłem na 100%, że tak powiem, tak mi się wydawał, pewny swojego powołania, nagle wszystko jakby na nowo. Rzeczywiście bardzo trudny moment ponownego odpowiadania sobie na pytania. Jeszcze raz, zresztą zakon to jest codziennie, trzeba ciągle, zresztą myślę, że tak jak w małżeństwie, ciągle ponawiam tę wierność, miłość, Panie, Ty jesteś dla mnie, tak małżonek, żonie, Ty jesteś moja, ja jestem dla Ciebie do śmierci, nie? Trzeba codziennie jakby to powołanie pielęgnować i odnawiać. No był taki kryzys, to był rzeczywiście drugi rok. Bardzo trudny czas. Jeden, tak później myślę czasami, że jeden z najtrudniejszych okresów w moim życiu. Tak od strony duchowej, psychicznej, egzystencjalnej. No ale jakoś z Bożą pomocą, też przy pomocy kierownika duchowego jakoś to przeszedłem. Inna rzecz, że niezwykle dużo mi to dało, takim moim dojrzewaniu duchowym. Niezwykle ten trudny czas mnie przeorał, pokazał mi też pewne słabości w moim życiu, które nie widziałem. Człowiek po nawróceniu bardzo łatwo też wpada w pychę. Się zaczyna w tym momencie wydawać, że zaraz będzie mistykiem.

0: ja mówię ostatnio klerykom, powiedziałem w czasie rekolekcji, że kapłan jest na pierwszej linii frontu. Jakby no, idzie przed ludem wierny do Królestwa Bożego, ale też jest przeciwnik, który ciągle temu ludowi wiernemu, także temu kapłanowi przeszkadza. I kapłan z tej racji, że jakby wprost wyrywa często ludzi właśnie z objęć zła, jest też bardzo narażony na działanie zła, na pokusy. I sakrament kapłaństwa, który dostaje od Pana Jezusa, jest też ewidentnie w moim odczuciu taką łaską obrony przed tym. Dużo poważniejszą, tak sądzę, niż mają ludzie świeccy. Natomiast kapłaństwo no, daje też ogromną przestrzeń do, no, do służby. No. Do służby wielu ludziom, różnym ludziom. Jeśli się tylko chce to robić, jeżeli się chce służyć ludziom, jeśli się jest, tak ja to odbieram, jeśli się jest jakimś otwartym kapłanem, no to pracy jest, że tak powiem, popachy. To nawet nie trzeba specjalnie wymyślać wiele rzeczy. Po prostu ludzie znajdują i przychodzą i tylko jakby rozeznawać, czy wchodzić to, czy nie. Wchodzić, nie wchodzić. No właśnie.
1: Ile lat tego kapłaństwa jest? Kilkanaście już.
0: Nie, nie. 9 lat.
1: I teraz, czy są jakieś etapy? Czy są jakieś...
0: W kapłaństwie.
1: Tak, kapłaństwa. Czy jest jakieś dojrzewanie? Czy są jakieś kroki?
0: No... No tak, no ja przecież tak samo w mojej relacji z Panem Jezusem, mam nadzieję, dojrzewam jak każdy wierny i to się u mnie dokonuje akurat na płaszczyźnie kapłaństwa, u innych to się dokonuje na płaszczyźnie małżeństwa. Mnie się to też dokonuje jeszcze na płaszczyźnie życia zakonnego. Nie u mnie fundamentalne to jest życie zakonne, więc oddanie swojego życia Jezusowi. Natomiast na to dochodzi jeszcze posługa kapłańska, która jest konkretną służbą, pracą. Trudno mnie oceniać jakby takie...
1: Nie chodzi o ocenę.
0: Duchowe aspekty. Na pewno widać pewne dojrzewanie w samym sposobie na przykład tej posługi kapłańskiej.
1: Co to znaczy?
0: No, inny sposób, tak sądzę. Głoszenia słowa, bo... Znaczy mogę też mówić to, co ludzie jakby mówią. Niektórzy mnie znają na przykład od lat i którzy, no nie wiem, no tak mogę ostatnio, gdzieś mi mówili właśnie ludzie, którzy rzeczywiście znają mnie od lat, słuchają, byłem z nimi związany tam z jakąś wspólnotą i mówią, że ewidentnie widzą, że jakby inaczej głoszę.

0: zawsze nie się zmienia.
1: Z jakiego na jakie?
0: No, nie wiem, to trochę już tak, trochę mi niezręcznie o tym mówić. No, no mówią, że z, nie wiem, że z mocą większą głoszę, tak to nazywają, no, że jest jakaś moc, głębia, prostota się pojawia. No to rzeczywiście tak jest. Jak pamiętam pierwsze moje kazania, zostałem duszpasterzem akademickim. Całe moje kapłaństwo 9-letnie to jest głównie posługa studentom w duszpasterstwie akademickim. No więc duszpasterz akademicki, przyjechałem młody ksiądz, przyjechał środowisko akademickie, no to te kazania starałem się, żeby miały dużo treści, także takie intelektualne, więc robiłem cytaty. Wstępy. Cytaty zawsze jakoś staram się dać. Cytaty zawsze staram się dać, ale no widzę, że takie były trochę małe traktaciki. Zawsze starałem się, żeby, tak mam nadzieję, żeby to słowo było żywe, pokazywało Jezusa, ale to takie trochę było często zaciemniało. Tak w moim odczuciu teraz myślę, zaciemniało istotę przesłania. No właśnie, no, to człowiek się uczy. To jest też pewien warsztat. Na pewno najważniejsze jest, ja to jakby mam takie też doświadczenie, najważniejsze jest, żeby starać się słuchać Ducha Świętego w tym. Nie? Pierwsze doświadczenie mojego pierwszego kazania, które głosiłem jeszcze jako kleryk, no to było doświadczenie rzeczywiście takiego niezwykłego światła na modlitwie. Pierwsze moje kazanie to było tak, że jakby wręcz Duch Święty mnie cały jakby, znaczy nie tak, że linijka po linijce, ale jakby treść mi się nagle tak jakby wyświetliła w głowie na modlitwie. Później dopiero gdzieś, nawet pamiętam, że nic z tym nie zrobiłem, wieczorem tak się i nagle mnie tnęło, że muszę to zapisać. Zapisałem to na kopercie gdzieś, tak spisałem te główne myśli i to, jak to powinno wyglądać. No później zaczęła się obróbka, oczywiście kleryk, miał dużo czasu, więc to przejęty, pierwsze kazanie pracowałem, obróbka tej homilii, krótkiej bądź co bądź. Później się trochę wystraszyłem nawet tej treści, bo rzeczywiście to było kazanie w takim sposób i trochę takie treści, które, nie wiem jak to powiedzieć, no moi bracia dominikanie raczej tak nie głosili. Trochę tak sobie się, jak ja to wyjdę i powiem. Poszedłem do mojego współbrata, mówię, no masz, przeczytaj, co o tym sądzisz. No fajne, fajne, takie no mocne. No i miałem taki dylemat, no i nie, może jednak trochę, trochę pozmienia, może uspokoję, nie wiem, tak bym to powiedział, uspokoję tą homilię, ale no nie, ale pamiętam też, no, ale nie mogę, no przecież to jakoś Pan Jezus, że się poszedłem, powiedziałem. No właśnie, więc próbuję, bo czy mi się to udaje zawsze, nie wiem. Próbuję jakby słuchać Pana Boga. Też w tym kapłaństwie zrozumiałem, że to nie ja jestem tym, który nawraca. To jest też, o, to jest moje doświadczenie z kapłaństwem. Z czasem widziałem, że to nie ja nawracam, że choćbym nie wiem, jakie kazania głosił, potrzebna jest Boża łaska, to Chrystus jest tutaj tym, który nawraca i daje Ducha Świętego. Ja jestem narzędziem. A bardzo łatwo, niestety, to jest właśnie taka słabość. Zobaczyłem też, że bardzo się łatwo przyklejać do tych Bożych darów, do Bożej chwały. Niby nie chcę tego. Chcę naprawdę być pokornym sługą, ale to serce pyszne się gdzieś tam przykleja. Też się taki właśnie zrodził we mnie problem, co zrobić, żeby przypadkiem nie odbierać chwały Bogu, żeby nie dla siebie działać.

0: zacząłem rozmawiać z moim przyjacielem, właśnie Benedyktynem. Co ty robisz, człowieku, żeby się nie przywiązywać? Zacząłem prosić Boga, żeby mnie chronił przed odbieraniem mu chwały, żebym ja był, głosił tylko jego. No, się zaczęły takie próby. Ja jestem góralem, więc ja potrzebuję młotka czasami, więc mi Pan Jezus zaczął tam odzierać. I też zobaczyłem właśnie, że to przede wszystkim trzeba się otwierać na Jezusa, słuchać, co mówi, próbować głosić to, co On mówi w Duchu Świętym. No i będzie.
1: Widziały Cię cuda. Byli tacy kapłani z Brazylii, Włosi.
0: Antonello i Enrique.
1: Tak, teraz przygotowujemy wspólnie pobyt kapłana z Ugandy, ojca Johna Baszubora. To już jest takie działanie, znaczy uczestniczenie w czymś takim, to już jest, no bardzo łatwo się przykleić do tego.
0: Bardzo, to prawda.
1: Człowiek się dobrze czuje, jak jest szafarzem wejściówek na miejsce, gdzie z dużą pewnością wiemy, że kilka set, a może nawet 1800 cudów się zdarzy, bo tam 1800 osób chcemy wepchnąć do tego kościoła.
0: No wiesz, no ciągle stoimy, ja uważam, w ogóle posługa charyzmatyczna, zwłaszcza też przebywanie w takim środowisku charyzmatycznym i posługiwanie charyzmatami jest takim trochę chodzeniem po cienkim lodzie, jak to powiedział Antonello chyba w czasie ostatniego pobytu. Zrobiłem z nimi takie spotkanie z ludźmi z Odnowy Charyzmatycznej, ze wspólnot. On powiedział, że to jest chodzenie trochę po cienkim lodzie. Bardzo mnie to dotknęło pierwszy i że trzeba bardzo uważać i być niezwykle przyklejonym do krzyża Jezusa Chrystusa. Trwać w uniżeniu Syna Bożego. No nie jest to łatwe, nie jest. Trzeba bardzo ciągle śledzić gdzieś tam to swoje serce, myślę. Ciągle poddawać się Duchowi Świętemu. No ja nieustannie modlę się o pokorę. Ja nie jestem jeszcze pokorny. Nie jestem, widzę raz po raz okruchy, pychy w swoim sercu. Zawierzę mnie Bożemu miłosierdziu, próbuję je jakoś tam zwalczać tak, jak potrafię, ale zarazem nieustannie proszę Ducha Świętego, żeby mnie uczył pokory i oczyszczał mnie z wszelkiej pychy. No.
1: Kim jest Chrystus, którego poznałeś przez te kilkanaście lat? Kto to jest? Ten, kogo poznajesz w swoim życiu? Bo osoba ma cechy.
0: Jezus jest moim przyjacielem. Jest Bogiem. Ja Jezusa odkrywam jako Boga, jako Syna Bożego. Jest moim Panem. Jest tym, który mnie zbawia. Ja rzeczywiście doświadczyłem i ciągle doświadczam tego, że Jezus wyrywa mnie z mojej grzeszności, z mojej nędzy. Ciągle więc zawierzam mu swoje życie. Tym wszystkim jest moim przyjacielem. Jest Panem, ale i przyjacielem. Kimś, kto mnie naprawdę kocha, przychodzi do mnie delikatnie, który zna moje potrzeby. To ja w tej przyjaźni jestem niewierny. On jest wierny mojej przyjaźni. To jest też jedno z moich doświadczeń, mojego spotkania z Jezusem, że On jest zawsze wierny swojemu przymierzu.

0: Alleluja. Hallelujah bekodesho. Hallelujah birkiya uzo. Hallelujah bigvurotav. Hallelujah kerov mudlo. Hallelujah beteka shofar. Hallelujah benevel vechinor. Hallelujah betov umachol. Hallelujah beminim veugav. Hallelujah betilzelei shama. Hallelujah betilzelei troah. כל הנשמה תהלל יה, הללויה.
1: Coś zresztą wyryłem to na obrazku prymicyjnym, że Bóg jest wierny swoim darom i swoim obietnicom, nigdy tego nie cofa. To jest przepiękna sprawa. To mnie zawsze porusza, że ja po swoich często niewiernościach wracam i spotykam Jezusa, który mnie nie potępia, a który mnie kocha, pociesza, przytula i mówi: idź dalej. Idź, nie załamuj się, idź.
2: Wyznałeś, wszystko jest okej.
1: Właśnie. No jest to osoba, która, ja też doświadczam, no, żywa, żyjąca, prawda? Chrystus zmartwychwstał. Jest to osoba, która nas kocha z ogromną mądrością, też bym tak powiedział, że Jezus jest, też mogę to powiedzieć po swoim życiu, jest wyśmienitym pedagogiem. Dobrze wie, jak dojść, kiedy. Na wszystko znajduje dobry czas dla nas. Dobrze jest właśnie tę prawdę my się odkrywać w swoim życiu, że Bóg zna czas najlepiej. Lepiej wie, co kiedy nam jest potrzebne. To, co mogę powiedzieć, że to, co też odkrywam, to jest Jezus, mój Pan i Zbawiciel, ma moc. Ma nieprawdopodobną moc, której ja nie mam. Ja przychodzę właśnie, żeby się w tej Jego mocy zanurzyć i też przychodzę, żeby ludzi, którzy do mnie przychodzą, zawierzać moc Jezusa Chrystusa. To jest też może rzecz, którą zawsze widziałem, a ostatnio widzę jeszcze bardziej, choćby poprzez właśnie różne znaki, takie spektakularne, ale jeszcze bardziej mnie dotyka ta moc Jezusa Chrystusa, która dotyka serc, która jest miłością, moc, która jest miłością. Niedawno, wczoraj rozmawiałem z kobietą, która na spotkaniu modlitewnym została tak nieprawdopodobnie dotknięta Duchem Świętym. Tak głęboko doświadczyła w tym momencie Bożej miłości, także na poziomie emocjonalnym. Tylko, że z tego doświadczenia, powiedzmy, emocjonalnego zrodziły się bardzo poważne akty już w jej życiu codziennym. Nieprawdopodobny przejaw miłości agape. No to jest fascynujące też i oczywiście budzi radość i nadzieję.
2: W jakiej intencji się pomodlimy z naszymi słuchaczami?
1: Za młodzież.
2: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był ojciec Janusz Chwast, dominikanin. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.

0: Witam. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem jest Grzegorz Kasjaniuk. Witaj.
1: Witam serdecznie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
0: Na wieki wieków. Amen. Ja od 20 paru lat, krok po kroku, przybliżałem się do takiej tezy, którą wprost dopiero rok czy dwa lata temu wypowiedziałem, że demon jest w centrum zachodniej popkultury. I to, że czasy nowożytne, od momentu, w którym Boga wyrzucono z filozofii, potem z kultury, gdzie w centrum stanął człowiek, tak? No ale człowiek nie ma cech boskich, a w centrum potrzeba, jak jesteś miarą wszelkich rzeczy, no to nie możesz być kimś, kto może jak pył, tak? Być zmieciony. Więc w chwili, w której w czasach nowożytnych zostawiono pustkę w centrum kultury, to w tę przestrzeń po prostu wszedł demon. I moje pytanie jest takie, czy ze swojej działki, tego, co o czym najwięcej mówisz, tak, czyli muzyka, popkultura, czy są dowody potwierdzające, czy zaprzeczające tej tezie, że demon jest w centrum popkultury?
1: To kwestia już tej rewolucji Marcina Lutra, to tak mocno i namacalnie chyba dla ówczesnych w Europie bardzo było namacalne, co się dzieje w kulturze. Średniowiecze z kulturą się kończy, z tą wzniosłością, gdzie nie wszystko było, jeżeli chodzi o kulturę, tak to się nazwijmy tym słowem, uzniesieniające, czyli prowadzące człowieka ku Bogu, a nie osadzające na człowieku, czyli człowiek w centrum wszechświata, w filozofii obiektywizmu, która teraz jest tak mocno rozpowszechniona, a która się nie nazywa filozofią, tylko wręcz przeciwnie, jakąś taką, jakimś celem życiowym związanym z sukcesem, bardzo mocnym indywidualizmem. I to jest dzisiaj takie demoniczne kształcenie tej rzeczywistości w ułudę. Ludzie żyją rzeczywiście w dużej mierze w kłamstwie, bo oczywiście jest taka część, która ten plan realizuje demoniczny, czyli wprowadza szatana na jego tron, ale też ci, którzy są bierni, którzy nie zdają sobie z tego sprawy, są zaślepieni i są takimi wyrobnikami. Oni funkcjonują w popkulturze. Popkultura to jest dziecko cywilizacji śmierci i ona teraz jest rozpowszechnione w takim aspekcie masowym, zastępując tę kulturę, którą my jeszcze znamy. Ja jestem dojrzałym mężczyzną. Pamiętam, że pomimo czasu komunizmu ta kultura miała znaczenie i była ostoją prawdy. Można tę

0: naprawdę jeszcze było tam znaleźć i można było kulturą bronić siebie, swojego miejsca, przede wszystkim wartości chrześcijańskich, stawać w obronie tych wartości. Jednocześnie kultura mogła być takim bastionem, w którym człowiek czuł się dobrze we wspólnocie tych, którzy tak samo odbierali tę rzeczywistość. Dzisiaj wydaje się, że jesteśmy trochę też takimi wyspami indywidualnie, takimi bastionami, które tworzą sieć rozrzuconą po całej Europie, a wokół nas jest to zagrożenie duchowe, które się rozlało niczym zaraza. Między innymi przez masonerię z tymi wszystkimi odłamami, które ona tworzyła od czasów Lutra, czy nawet i wcześniej z Różokrzyżem, ale wydaje mi się, że od czasu rewolucji francuskiej, to o czym ty także mówisz i wielokrotnie to punktujesz, rozlało się przede wszystkim w tym obrazie antykatolickim, nie tyle antychrześcijańskim, co antykatolickim po całej Europie i zaczęło burzyć tę strukturę, uderzając potem w państwo kościelne, niszcząc państwo kościelne. Przykład Piusa IX, papieża, który z głowy państwa kościelnego stał się papieżem, który był uwięziony w Watykanie, a który przecież przewodniczył Soborowi Watykańskiemu I, który niósł wielkie, wielkie nadzieje, a w tym czasie, kiedy przychodziły wielkie nadzieje dla świata katolickiego, przyszło to oblężenie przede wszystkim ze strony masonerii włoskiej, także francuskiej, całej tej europejskiej sieci, która chciała zniszczyć i stłamsić ducha prawdy. I paradoksalnie, chociaż już wtedy rozlała się ta cała demoniczna sieć zatruwająca ludzkie dusze, to jednocześnie pojawiło się to, co jest dzisiaj taką ostoją, o czym ty mówisz, ja się staram, nie wiem, na ile mi się to udaje, ale także jest solidna grupa wiernych, którzy stoją w prawdzie, tej prawdy nie mają zafałszowanej i mogą być, chociaż wydaje się, że to jest takie skazane na porażkę, bo wokół tyle demoniczności, ale jest to głosem, które nie jest wołującym na puszczy, który pokazującym tę ścieżkę, jest w jakimś sensie kierunkowskazem. Ten duch demoniczny zalał Europę, nie tylko to jest demon, który jest związany z cywilizacją europejską, czyli odnosi się do pogaństwa, do cywilizacji, które były przed chrześcijaństwem, a które wyrastają taką mocą erupcji w całej Europie. W Polsce to jest kwestia rodzimowierstwa, to jest kwestia pogaństwa odnoszącego się do słowiańszczyzny w tym aspekcie właśnie demonicznym. To jest kwestia też do tych wszystkich duchowości ze wschodu, z Indii, które trafiają do Polski na zasadzie różnych szkół joginicznych. Dużo jest tego na Warmii i Mazurach, gdzie tworzy się cel kształtujący życie, cel dla człowieka, taki coaching życiowy. Dzisiaj to jest już nie w stroju jakiegoś guru hinduskiego, jak to było w przypadku Beatlesów, którzy mieli swojego, ale już jest w oparciu o guru, którzy są ubrani w piękne garnitury, nieskazitelne, mają swoje strony na YouTubie, przekaz i nie wyglądają na tych, którzy są tym zagrożeniem duchowym dla człowieka, prowadzą go na zgubę. Więc to jest kwestia, że dzisiaj to oddziaływanie demoniczne, które kiedyś było takie namacalne i widoczne i konkretne, bo to było widoczne i człowiek wyrosły z chrześcijaństwa, po prostu miał w sobie rozeznanie i wiedział, co jest dla niego dobre, co jest złe. Trudno go było wpędzić w tak zwane maliny duchowości. Dzisiaj jest to trudne. Dzisiaj bardzo łatwo ludzie wpędzają w tę przestrzeń, chociaż są nawet katolikami, chrześcijanami, nie widzą tych zagrożeń, to pokazuje, jak kwestia rozeznania została gdzieś tam w ludziach już zniszczona. Nie potrafią się wsłuchiwać w natchnienia Boże, być nawet nie wiedzą, co to jest natchnienie Boże. Nie wsłuchują się nawet w głos sumienia, który gdzieś tam jest zatarty i nie taki oczywisty i mają problem. Mam takiego znajomego, byłego właściciela klubu muzycznego, w którym odbywały się największe festiwale, koncerty zespołów topu muzyki alternatywnej, muzyki heavy metalowej, punkowej. I ten człowiek, chociaż deklaruje modlitwę na różańcu codzienną, to jednak wspiera na przykład festiwale satanistyczne. Wspiera artystów grających muzykę satanistyczną. Nie dlatego, że to są sataniści, a dlatego, że jest zafałszowany obraz kultury. Jest właśnie ten obraz popkultury, która się pod kulturę podszywa i gdzieś tam jest takie wymazywanie intencji zgubnej ideologii bluźnierstwa na rzecz performance'u, że to jest tylko przedstawienie, a nie coś, co może zrobić człowiekowi coś złego, że to przedstawienie może prowadzić do na przykład wytyczenia takiego przekazu czegoś, co jest pozytywne, czy niekoniecznie musi być negatywne. I to pokazuje to demoniczne działanie na współczesne społeczeństwo. I nie oceniam akurat tego człowieka, bo jest na drodze, mam nadzieję, że przejrzy, że będzie wiedział, gdzie jest ta prawda, ale to pokazuje, że nawet ci, którzy modlą się na różańcu, też mogą być, też mogą mieć zafałszowany obraz rzeczywistości. Że dzisiaj ten czas, w którym przyszło nam żyć, funkcjonować, działać, a przede wszystkim w którym jesteśmy z łaską wiary, a otoczeni ludźmi, którzy tej łaski nie mają albo ją zatracili, ten dar, który otrzymali, to jest niezwykle trudne. Być może to też jest takim niezwykłym doświadczeniem tego, co było dane w czasach, kiedy Pan Jezus przyszedł na świat, kiedy tworzyła się cywilizacja, kiedy potem upadało Imperium Rzymskie, żeby też móc zdać sobie sprawę z tego, jak wtedy wiara się kształtowała w ludziach, jakie zagrożenia miała wokół. Być może dzisiaj przyszedł czas, żebyśmy inaczej spojrzeli na pierwszych chrześcijan, którzy byli rzucani na arenach na pożarcie dzikim zwierzętom, bo dzisiaj powoli to się dzieje. Dzisiaj dusze ludzkie są rzucane na pożarcie demonom. Tak jak już mówiłem wielokrotnie i podkreślam to przesłanie z Gietrzwałdu Niepokalanej, która sama odniosła się do czasów ostatecznych. Jako osoby wierzące wiemy, czym jest czas ostateczny. To nie jest to, że teraz, nagle i tutaj, ale że w nim właśnie żyjemy, ale że teraz właśnie demon został, szatan spuszczony ze smyczy, żeby pożerać ludzkie dusze. Więc to jest niezwykłe ostrzeżenie ze strony samego nieba i Matki Bożej. A popkultura dla mnie, dla tego, który z niej wyrósł, też przecież byłeś w popkulturze i w jakimś sensie dalej w niej jesteśmy, tak? Bo trudno się odciąć od tych źródeł. Ty też chyba nie odcinasz się od Brulinu. Ja nie odcinam się tak na 100% od tego środowiska, w którym byłem, ale wykorzystujemy to nasze doświadczenie, żeby spojrzeć w rozeznaniu i prawdzie na to, co się wokół nas dzieje. I obserwujemy właśnie to, o czym mówił święty Jan Paweł II, że mamy te rzeczywistości, cywilizację miłości i cywilizację śmierci. Ta druga poprzez swój mrok, poprzez ten dens makabr, jest bardziej chyba uwidoczniona, bo dobro zawsze ma łagodność, a łagodność dzisiaj nie jest w cenie, a mrok ma w sobie brutalność, agresję i taką dynamikę upadłości. I to jest najbardziej widoczne przede wszystkim jako ekspansja. Dlatego też wydaje się, że ten czas jest taki nieszczególnie mroczny i wręcz podły, który nam dzisiaj towarzyszy.
1: Wiesz, ja przez chyba 8 lat pisałem Żywoty Świętych do Gazety Codziennej. Takie króciuteńkie 230 znaków, czy nie pamiętam, czy słów, ale to krótkie były Żywociki Świętych. I jak mówiłeś o historii, wstrząsnęła mnie sytuacja, w której jak już rewolucja francuska przegrała, to ona, jej ci promotorzy filozoficzni, a potem już też ideologiczni wykonawcy, oni postawili na ukształtowanie władców absolutnych według swojej modły i to im się udało. I w pewnym momencie, gdy jezuicka praca w Hiszpanii no bardzo, bardzo mocno dała o sobie znać, no od razu kontratak, tak? I kasata zakonu jezuitów. I nie pamiętam, jak nazywał się ten ojciec, którego żywot właśnie opisywałem, ale był taki taki moment, kiedy oni wyjechali, tam chyba 49 czy 79 jezuitów statkiem wypłynęli z Hiszpanii i płynęli od portu do portu i nigdzie nie chciano ich przyjąć. Wszędzie były zakazy państwowe, tak, czyli ideologiczne, czyli oświecenie walczące z Bogiem. I dopiero gdzieś, nie wiem czy na Sycylii, gdzie może nie sięgały jeszcze wtedy te rozkazy nie dochodziły oni tam wysiedli i potem ten zakonnik, o którym mówię, a którego imienia nie pamiętam niestety, doprowadził do odrodzenia się zakonu. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że my kompletnie nie znamy historii Europy. Kompletnie nie znamy historii kultury. Kompletnie nie znamy historii wartości. Że my to wszystko mamy przetworzone przez oświeceniową szkołę, przez dziś już rewolucyjny uniwersytet. Tak? Dziś nauczyciele są praktycznie odsztancy wychowani w uniwersytetach, które niszczą wiarę. Tak? I chciałem ciebie zapytać o ten czas buntu. Tak? Jak wchodziłeś w życie. Myśmy weszli w świat, przeciwko któremu należało się buntować. Tak? I my nie wiedzieliśmy, że rewolucja bolszewicka jest ciągiem dalszym rewolucji francuskiej, że to wszystko wynika z ideałów ludzi, którzy byli osobistymi wrogami Pana Boga. I myśmy podjęli ten bunt. Jak siebie dziś tamtego widzisz?
0: To jest ciekawe i daje pewnie takie nowe spojrzenie dla naszych słuchaczy na tamtą rzeczywistość. Moje pokolenie, jestem urodzony w latach 60. ubiegłego wieku. Moje pokolenie wzrastało rzeczywiście w okowach komunizmu. No, w zależności od rodzin, tak? Wtedy też było bardzo mocno społeczeństwo podzielone. I rzeczywiście były też tak zwane rodziny już resortowe. Miałem rówieśników z takich rodzin i tam nie było żadnej dyskusji. Jedyne, co nas łączyło, to gdzieś tam wspólne granie na boisku, ale nie żadne rozmowy na tematy polityczne. Kiedy rozmawialiśmy o wydarzeniach w Radomiu w latach 70., ja wychowywałem się na osiedlu, gdzie mieszkały rodziny oficerskie, szczytnie, pilotów z Lipowca, z jednostki wojskowej, a jednocześnie było sporo rodzin milicyjnych, bo też była szkoła milicyjna i tutaj nie było rozmowy. Na podwórku zawsze było, że tam w tym Radomiu to złodzieje, którzy kradli pieniądze, otrzymywali złoto od Amerykanów, więc nie było rozmowy. Nawet i na początku stanu wojennego, gdzie czuli się oblężeni przez Solidarność, przed każdą klatką schodową stali wartownicy z bronią, z ostrą amunicją, bo cały czas oczekiwano, że zaraz bojówki Solidarności wpadną do tych klatek i będą te rodziny pacyfikować. Wiadomo, że stworzono specjalnie takie zagrożenie dla nich. To było trzymanie swoich pod butem, żeby czuli jakieś zagrożenie. Ale fakt, kiedy wchodziło się w to życie, w biedzie, tak, bez jakiegoś dostatku, w marzeniach o jakimś życiu, które pokazywał Zachód, nie odbierało się tego, że na Zachodzie już się dzieje coś, tak zwanym Zachodzie, za tą żelazną kurtyną, co już jest zgniłe. Przecież słowo, wyraz zgniłe, to było używane przez komunistów. Zgniły Zachód, prawda? Tak się używało. Jak się słyszało, że używają takiego słowa komuniści, to od razu dawało się przeciwieństwo. Skoro to jest zgniły Zachód, to musi być fantastyczny, piękny Zachód. Do mnie ta prawda o tym, co się dzieje na tak zwanym Zachodzie, dotarła dopiero przez to otwarcie się Węgier na Zachód. Te pierwsze płyty tam tłoczone, to była połowa lat 80. To było to otwarcie na kolorowe gazety. Akurat na Węgry to zostały zalane pornografią też w każdym kiosku. Takie gazety, to potem na początku lat 90. było mocne, widoczne w Polsce. I dopiero ten element gdzieś tam zapalił czerwoną lampkę, że coś się dzieje innego, że to nie jest jakieś otwarcie na świat, że demokracja wcale nie jest demokracją, a też to tam są okowy. Ale rzeczywiście mój bunt jako młodego chłopaka, wybór subkultury, wybór takiej, a nie innej muzyki, to nie była kwestia tylko takich moich zapatrywań, hobby i wyrobienia muzycznego, ale kwestia mojego buntu przeciwko systemowi. Ta muzyka, subkultura to mi dawała, czyli pseudo-wspólnotowość w subkulturze. Z drugiej strony wyciągnięcie takiej pięści, no pasaran, wtedy nie kojarzyło się z jakąś bolszewią, się kojarzyło z jakimś sprzeciwem, przeciwko w ogóle systemowi. I tak się o to odbierało, stąd muzyka anarchistyczna, Sex Pistols, Dead Kennedys może bardziej, z Biafrą. Jeszcze do tego weszły te kwestie ekologiczne, które Biafra proponował, z kwestii jedzenia, sprzeciw wobec spożywania mięsa i tak dalej, i tak dalej. To dużo o tym można byłoby tutaj mówić. Do tego też wchodziły kwestie takiej wolności Rasta. Nie tylko Bob Marley, ale Peter Tosh. To, co wniosła ten rdzeń muzyki reggae, to roots, gdzie się wydawało tak, to jest ta wolność, która może mi towarzyszyć, a nie zwracało się na to uwagę, z czego w ogóle reggae wypływa, czym jest Rastafari, jaka tam jest demoniczność, jacy tam są szamani i co jeżeli chodzi o anarchię, czym ona jest. Wydawało się, że te czarne sztandary anarchistyczne są antykomunistyczne, tak? A nie, że one zmienią się na czerwone sztandary z Leninem i z Marksem jako wizerunkami i Che Guevarą. To było niezrozumiałe. Pamiętam w Jarocinie festiwal, który mi towarzyszył w latach nastoletnich, tam jeździłem, pogowałem do muzyki zespołu Moskwa, Dezertera czy Armii, chociaż Armia nie był takim zespołem oczywistym, bankowym, ale na pewno mocno alternatywnym. Czy funkcjonowało się tam do mocnych utworów typu One Million Bulgarians, takiego zespołu, który miał ostry i dynamiczny przekaz i całej tej wierchuszki trash heavy speed metalowej, że to jest enklawa, że to jest coś, co mnie chroni, że jest coś, co pozwoli mi przeżyć, może do lepszych czasów. Tym bardziej, że na ulicach Jarocina stały tak zwane suki, nyski, w których siedzieli zamowcy, wielokrotnie mnie zatrzymywali. Nieraz się dostało tak zwaną lolą. Nie za jakieś poglądy polityczne, ale za to, jak się wyglądało, tak? Za długie włosy, za dżinsy gdzieś tam zdobyte, bo to też nie był taki produkt oczywisty. I człowiek się czuł tym wszystkim stłamszony. Dlatego potem śpiewał, kto nie idzie z nami, ten przeciwko nam. Kto nie idzie z nami, ten wróg. Pamiętam, jak chodziłem w całej mysie heavy metalowców na stadion jarociński, właśnie tak krzyczeliśmy, tak śpiewaliśmy. Zanim tam weszliśmy, niedaleko stadionu była szkoła, przed tą szkołą stał samolot, taki wystawiony mig. Pod tym migiem zbierali się fani różnych grup, subkultur. Identyfikowałem się ze środowiskiem heavy metalowym chyba najbardziej, ale wyglądałem z jednej strony jak trochę taki przybieraniec, a to jakaś pacyfa na mnie wisiała, to tylko jak coś z Kpisa, coś tam z punka, no i taki hard bluesik, jak to mówiono. No i jeden gość do mnie podszedł z takim anturażem satanisty, mocnym, bo miał loga zespołu właśnie takich Venom Battery. I do mnie mówi, słuchaj, musisz się zidentyfikować. No nie możesz tak wyglądać. Nosisz jakiś znaczek TSA, jakąś pacyfę. Albo mówi, wyglądasz tak jak my, jesteś z nami, to my cię będziemy chronić, a ty będziesz też w grupie chronił nas. No i wtedy pamiętam, że to zdjąłem. A nie zdawałem sobie sprawy nawet, czym jest pacyfa. Dla mnie to była oznaka wolności. Dla mnie takie filmy jak Her, Milosza Formana, były przejawem wolności człowieka, za czym się tęskni, a nie coś, co może mnie poprowadzić na zgubę. Stąd wtedy miałem całkowicie zafałszowany obraz rzeczywistości i to, co było dla mnie zgubą, jawiło mi się wolnością, tylko dlatego, że było tym owocem zakazanym. Pamiętam w Trójce Radiowej, którą słuchałem na gminie, która mnie w sumie w jakiś sposób ukształtowała jako dziennikarza i prezenterów muzycznych tamtej epoki, wsłuchiwałem się w programy Piotra Kaczkowskiego, Wojciecha Mana, może Marka Gaczyńskiego mniej, ale z innymi i jego. I to, co pamiętam, to, że w tamtym czasie, przełom lat 70., 80., w Trójce nie grano muzyki zespołu Kiss. i dziwiłem się dlaczego. Potem okazało się, że był zakaz, bo logo zespołu KIS, te dwa S, przypominały te wojska niemieckie, hitlerowskie, jednostki specjalne.
1: SS.
0: I że dlatego, nie dlatego, że ta muzyka była jakaś zdrożna, tylko że to mogło być jakimś odniesieniem. A dziś nawet już i tego nie ma. Już nie ma tych odniesień do tamtego czasu. Wiadomo, że ta kwestia niemiecka była kwestią też ideologiczną w tamtym czasie. Dzisiaj ponownie jest. Nie, ale faktycznie nie odbierałem tego, że jest jakaś bariera, że radio chroni, że jest jednak ktoś wyuczony, że będzie chronił społeczeństwo. Wiadomo było, że ten przekaz był ideologiczny, komunistyczny, płynący z radia, ale wydawało się, że prezentowanie na falach trójki, czyli nie na falach średnich, ale UKF-u, takiej muzyki, to jest właśnie już wyłom w tym systemie, że to pozwala nam spojrzeć na tamten świat. Wydaje mi się, że 1982 rok, to był 3 maja. Wtedy też to było dla mnie takim otwarciem się na naprawdę. Wtedy zauważyłem, czym jest naprawdę taka muzyka. Bo to był dzień, w którym po stanie wojennym na pewno było wiadomo, że w Warszawie ludzie wyjdą na ulicę. Że będzie wojna uliczna z ZOM, tak? Że dużo młodych ludzi wyjdzie po prostu na ulicę. I wtedy radiowa trójka prezentowała całe płyty, żeby można było nagrywać te płyty. Skoro nagrywam te płyty, bo nie mam dostępu, nie mam pieniędzy, żeby pójść do sklepu kupić, a w sklepie tego towaru zresztą nie było, to ja nie wyjdę na ulicę. Będę nagrywał. Pamiętam jak dziś, jedna płyta to była Judas Priest, jedna płyta to była Iron Maiden w całości, bo nagrania. I tak przez cały dzień były rozrzucone te płyty. Był taki śmiech, że na ulicę potem się poszło. Ale rzeczywiście wtedy też zauważyłem, że ta muzyka jest wykorzystywana ideologicznie. Później lista przebojów radiowej trójki. To, co się działo z tą pseudowolnością z utworów zespołu Manam, niby uderzających w system i w mrok stanu wojennego tej nocy, a jednocześnie taki katalizator dla systemu, żeby je stworzyć na antenie. Zresztą Jarocin też był takim buforem, to też był taki katalizator. To było też sterowane przecież. Urban, ten kłamczuszek, to rzeczywiście tak delikatnie i potocznie trochę tutaj to powiem, ale wiedział, co robi. I był taki moment, że wiele tych zespołów buntujących się ogólnie przeciwko systemowi mało brakowało, a weszłoby w pierwszy festiwal antyklerykalny, tak miał się nazywać, organizowany wtedy w Polsce. To był czas po zabójstwie księdza Jerzego Popiełuszki, żeby pokazać, że jednak społeczeństwo nie jest takie kościelne, że nie jest takie związane z Panem Bogiem. Ale jedną rzecz zauważyłem wtedy na ulicach Jarocina, że nie uderzano wtedy w samą wiarę, ale uderzano w strukturę, tak? Czyli system był antyklerykalny, ale nie był tak jak za czasów stalinowskich uderzony w samą wiarę, w wiarę Pana Boga. Co dzisiaj się zupełnie zmieniło. Dzisiaj to być może dobrze, że jest takie oczywiste, że w tym buncie młodych ludzi, którzy mają zakorzenione, bo to jest okres dojrzewania i trzeba go przejść, tylko potrzeba tutaj mądrych ludzi, tego doświadczonego społeczeństwa, które potrafi to w jakiś sposób nakierować, żeby z tego doświadczenia wyszło dobro, a nie zło, a tym złem jest na przykład odseparowanie dzisiaj od rodziny, że dzisiaj ten bunt właśnie jest w ten sposób tak mocno sterowany, że ludzie będący w okowach tego, co jest wokół akcji charytatywnych, sympatii do natury, zwierząt, antypolitycznego niby systemu, nie wierzcie politykom, tutaj utwór Lipińskiego, że dzisiejsza taka właśnie popkultura pokazuje pseudowolność, a młodym ludziom dzisiaj się to wydaje, że to jest właśnie ich wolnością, że w tym odzyskują siebie i mogą siebie w tym realizować. My o tyle mieliśmy lepiej, mówię my, ja i ty, że ten system, który był może bardziej zero-jedynkowy, tak nam się może wydawało. I łatwiej było potem zauważyć te niuanse, które przerodziły się w prawdę, że łatwiej można było to zobaczyć potem i to zło wyeksponować z tego systemu, który wydawał nam się dobrym, niż to dzisiaj jest.
1: Ja 3 maja 1982 roku byłem na ulicach Krakowa i to było pierwsze starcie takie poważne. W pierwszych zadymach w tym pochodzie trzeciomajowym były matki z dziećmi na wózkach i zomowcy na tych wąskich ulicach krakowskich to blokowali i połowali. Ta lola, o której mówisz, to jest pałka 70-centymetrowa, drodzy Państwo, taka biała. Naprawdę można zrobić krzywdę, na przykład rozciąć twarz, skórę na policzku pięknej 16-letniej dziewczyny, co stało się w Warszawie w 81 roku, naznaczona na całe życie. I te demonstracje trwały do 13, bo potem każdego 13 kolejnego miesiąca były zadymy. I zadyma 13 października zakończyła ten czas, ponieważ zastrzelono tam wcześniej w Lubiniu, a w Krakowie zastrzelono Bohdana Włosika. Tam, gdzie w Nowej Hucie, gdzie walczyliśmy, studenci dojeżdżali autobusem 139 z akademików z Raczka i Piasta dojeżdżali do Nowej Huty. Ale nie chciałbym robić tej audycji audycją wspominkową, więc przeskoczę do tego czasu, w którym bo myśmy w Brulionie zrobili taki w 3 lata, przeszliśmy przez całą tę kulturę zachodnią, liberalno-lewicową, o której myśleliśmy jeszcze 4 lata wcześniej, że to jest wolność. Tak? No i efektem był satanizm, nieświadomy satanizm. W Brulionie był wywiad z sadomasochistką i promocje najciemniejszych nurtów muzycznych, włącznie z wywiadem z Trobbing-Glistl, czyli pulsującą chrząstką, czyli z satanistami, którzy udawali artystów. Więc myśmy jakby przez to, co teraz Polska przechodzi i dochodzimy do miejsca, w którym widać już jasno, że do konstytucji wpisuje się aborcję, eutanazję i gdzie po prostu cywilizacja śmierci, demon pisze prawo, pisze ustawy już, no bo on nienawidzi życia, on chce śmierci. I teraz chciałbym, żebyś opowiedział, wychodząc od tego momentu, kiedy podjąłeś, znaczy kiedy do ciebie dotarło tak jednoznacznie, że stajesz po stronie Pana Boga i zacząłeś opisywać popkulturę, i żebyś pokazał te najważniejsze zagrożenia, te nurty, które są z dzisiejszej twojej perspektywy najbardziej kaleczące.
0: Tamten czas, ja jeszcze tak zrobię taką analogię, dlaczego być może nam, tobie, może mnie, było niełatwiej, ale dlaczego ta prawda taka stała się bardziej oczywista. Chodzi też o pewną rzeczywistość funkcjonowania chrześcijańską. Nigdy w życiu, nawet jak byłem po tamtej stronie, niczego złego nie powiedziałem na Matkę Bożą. Nie, miałem zawsze szacunek w sobie. Nigdy nic złego nie powiedziałem na papieża. Miałem szacunek wielki. W ogóle do księży miałem szacunek. Widziałem sutannę, niezależnie co tam robiłem, to było takie pełne dla mnie szacunku. To był to jak taki mundur, tak? Nawet dla niektórego munduru, przecież dla milicyjnego i ząbu się nie miało szacunku. A tu się miało. Pamiętam, jako dziecko mówiłem na księży, księżyc, gdzie księżyc, tak? Coś takiego we mnie gdzieś zawsze było. No i oczywiście patriotyzm, czyli kwestia Katynia bardzo mocno, powstanie warszawskie. Teraz się tyle mówi o powstaniu warszawskim, to tak negatywnie, nie oceniam tych spraw decyzyjnych. Być może teraz jest czas, żeby na takie tematy mówić, ale wtedy dla mnie, młodego chłopaka ze szkoły podstawowej, powstanie warszawskie to był powiew, to była siła. I z drugiej strony tajemnica Katynia. Pamiętam słuchany głos Ameryki, pamiętam pogrzeb Franco z Hiszpanii. Dzisiaj wiele się na ten temat mówi, ale jak dziś, dla tych ludzi, którzy zebrani byli wokół odbiornika tranzystorowego w kuchni, słuchanie relacji z pogrzebu Franco było powiewem. To było coś, co dawało nam nadzieję, bo dużo tam było modlitwy i dużo katolicyzmu w tym wszystkim. I Franco dla nas był antyfaszystą. Nie to, jak teraz to się przejawia. Więc to wejście w zgubne ideologie popkultury też nie było takie w pełnym wymiarze. Być może te inne wymiary pozwoliły człowiekowi się uratować, zwłaszcza ten patriotyczny, że honor to gdzieś tam było. i funkcjonowało. Być może dlatego, że brat mojego dziadka został rozstrzelany w Twerze, jego szczątki są w Miednoje, służył w Korpusie Ochrony Pogranicza. I to gdzieś nie od razu, bo ja jako młody chłopak nie wiedziałem o tym, a potem ta prawda została odkryta. Jednak gdzieś, może nie podświadomie, to jest takie dziwne słowo, podświadomie, ale gdzieś tam w sercu było, w krwiobiegu to wszystko. No i teraz, kiedy dochodzimy do satanizmu, okultyzmu, który jest wokół nas, spójrzmy na lata 90. Wtedy jako młody radiowiec chciałem przedstawiać muzykę undergroundową, subkulturową, bo tak ją nazywałem, na antenie radia. Wtedy też zarządzała rozgłośnią regionalną publicznego radia ekipa związana z obozem lewicowym, tak? Po tym pierwszym sukcesie obozu wolnościowego w początku lat 90. potem znowu druga ekipa wróciła, nierozliczona. I ta ekipa nie pozwoliła na prezentowanie takiej muzyki. Ekipa lewicowa nie chciała, żeby muzyka death metalowa, straight edge, żeby muzyka grindcore'owa, czyli ta punkowa, ale w takim ekstremalnym wykonaniu, że nie będzie prezentowana. Muzyka black metalowa. Jak ona zaczęła się pojawiać w wyniku nacisku takich ludzi jak ja wtedy, którzy uważali, że to jest atak na wolność, na kulturę, gdzieś tam to dopiero zaczęło odpływać, ale to nie było tak, że witamy i prezentujemy. Dzisiaj jest inaczej. Dzisiaj mamy sytuację w Olsztynie, że festiwal black metalowy, gdzie występować mają takie zespoły jak Christ Agony, będzie organizowany w sierpniu w wojewódzkim amfiteatrze. Festiwal, który został oprotestowany przez radnych Dobrego Miasta. Dobre Miasto to jest miejscowość niedaleko Olsztyna, gdzie on był organizowany od kilku lat przez to, że tam właśnie tego rodzaju zespoły prezentowały swoją twórczość. To bluźnierstwa się pojawiały na scenie. Patriarkat, taki zespół z Podlasia, z Białegostoku, wcześniej funkcjonujący jako Batuszka, ale odnoszący się w bluźnierstwie do prawosławia, do naigrywania się z tej liturgii, gdzie odwrócone prawosławne krzyże występują na scenie, gdzie w wyniku protestu radnych, dokumentowanych pismem bardzo, bardzo merytorycznym, zawieszono ten festiwal. A prezydent Olsztyna z władzami Miejskiego Ośrodka Kultury z radością przyjęły tę inicjatywę do miasta wojewódzkiego. I to ogłaszając to publicznie, że się cieszą, że kultura zyska na tym, na nowym wizerunku, oprócz imprez ludowych, oprócz imprez promujących muzykę klasyczną i tak dalej, pojawia się muzyka heavy metalowa. Ja tu widzę tę właśnie różnicę. Widzę to, jak dzisiaj władze samorządowe, jako w ogóle, wydaje mi się, część społeczeństwa przyjmuje nie tyle bezkrytycznie, ale przyjmuje te treści jako godne funkcjonowania w życiu publicznym, jako mające możliwość funkcjonowania. To nie jest kwestia, że wszyscy mają taką możliwość, bo oczywiście każdy ma tę wolność wypowiedzi, ale to jest sytuacja trochę jak rodem ze Stanów Zjednoczonych, że jest tam oficjalnie funkcjonuje kościół satanistyczny w niektórych regionach, że ma swoje regulacje i one są, stawia sobie posągi i pomniki Bafometa i że dzisiaj takie rzeczy możemy też i tutaj robić. No ale jednak my mamy swoją konstytucję i jak na razie jeszcze są zapisy nieobalone w niej, chociaż być może do tego dojdzie. Ale jednak już władze samorządowe, instytucje, które powinny chronić obywateli, wszystkich obywateli, tego nie robią, a wspierają. Dzisiejsze ośrodki kultury, tak zauważam, po całej Polsce, dużo jeździłem w ośrodkach kultury, bywałem, wcześniej jako organizator różnych eventów i festiwali, potem jako obserwator, a na końcu jako krytyk, zauważyłem, że dzisiaj ośrodki kultury w Polsce, czy te miejskie, czy też powiatowe i gminne, nawet remizy, tak, w których odbywają się zazwyczaj dyskoteki, remizy strażackie na wsiach, stały się miejscami wpływów demonicznych. One się stały takimi pseudosanktuariami właśnie tej myśli demonicznej, z której ona się rozlewa na ofercie. Czyli te dyskoteki, które na przełomie lat 80., 90. były organizowane często też w oprawie demonicznych symbolik. Dyskoteka tamtego czasu mocno deprawowała młode pokolenie. taki dzisiaj idzie z ośrodków kultury. No, wiadomo przecież, że dzisiaj kultura na deskach teatralnych jest antykulturą. Jeżeli można zmienić sztuki, które promowały wartości, na sztuki, które jej nie promują, mając na myśli na przykład Wieszczów, Mickiewicza czy Słowackiego, można to przerobić tak, że to jest odwrotność. Z dziadów można zrobić naprawdę dziady i sztukę okultystyczną i satanistyczną, to dziś nie ma żadnych barier. To jest ta różnica. Dziś nie ma żadnych barier dla nikogo. I dzisiaj przeciętnemu, przepraszam za to sformułowanie, Kowalskiemu, który może jest tym biernym uczestnikiem niedzielnym tylko mszy świętej, może z niej nic nie rozumie, ale jest, bo chodzi, identyfikuje się, ale nie formuje się, nie ma tego rozeznania, bardziej jest wpływowy na to, co jest w internecie, na ten przekaz, który z niego płynie, zafałszowujący wiarę, to on nie będzie mógł tego rozeznać, bo on uzna, że tak ma być, bo to lansują ośrodki kultury, które mają pieczęć na przykład włodarz miasta. My wybraliśmy prezydenta, wybraliśmy tych radnych, oni to promują dla naszego rozwoju. I to jest właśnie tym zagrożeniem, to jest tą deprawacją, bo raz, że elity są zdeprawowane i one są już demoniczne, bo one już rozsiewają ten przekaz, a jednocześnie mają narzędzia, żeby to robić. I stąd tak trudno się przeciwko temu obronić. I ta obrona często wygląda w różny sposób. Jedni bronią krucjatą, czyli wychodzą na ulicę z różańcem. Tak było przy okazji wielu występów jeszcze kilka lat temu, czy tam w Toruniu, czy przeciwko wystawie Marina Abramowicz, czy w Trójmieście przeciwko występom zespołów black metalowych w Stoczni Gdańskiej, która została zupełnie zdeprawowana ten teren, bo odbywa się tam największy festiwal z muzyką satanistyczną, ale nie tylko w Polsce, Mystic Festival i to w czasie święta kościelnego, to pokazuje, jak my nie potrafimy jako katolicy wierzący, nawet ja sam, na tę sytuację zareagować, się nie odnaleźć, a zauważyłem, że siła tkwi nie w tej krucjacie takiej z transparentem, a siła tkwi w modlitwie. I być może wyeksponowanie dzisiaj modlitwy znowu na ten piedestał, brzydko to brzmi piedestał, ale modlitwy, to co jest w radiu u ciebie, to co powinno w ogóle funkcjonować, ja też tworzyłem Radio Profeto, więc tam też tym rdzeniem była modlitwa, różaniec przede wszystkim. I to jest właśnie to, co jest najważniejsze, to do czego wzywa niebo, Matka Boża w objawieniach, w Gietrzfałdzie, codzienna gorliwa modlitwa różańcowa, że to zmieni rzeczywistość. Że to jest odpowiedzią na atak demoniczny. Stworzenie chówców Maryi, które może nie będą liczne, ale będą trwałe w tym, co robią, a owoc ich działania będzie przemieniający tę rzeczywistość zakłamaną, w której przychodzi nam żyć.
1: Kiedy powiedziałeś o tym, że miałeś szacunek, tak, dla kapłanów, dla kościoła, to ja sobie od razu przypomniałem, że mając 20, nie wiem, 2-3 lata, kiedy byłem człowiekiem, no, ateistą, anarchistą byłem, to jak moi przyjaciele, studenci, akurat takie starszy chłopak i starsza dziewczyna, z którą się przyjaźniłem, bo w radiu pracowaliśmy, to ona w takim akademickim rozgłośni, taki kołchoźnik, każdy miał w pokoju głośnik i to Alma Radio tam docierało. I oni w pewnym momencie postanowili wziąć ślub i to miał być ślub katolicki i oni mieli pretensje, że ksiądz chce wziąć pieniądze za to, tak? A ja jako anarchista i ateista, oni byli katolikami, ja się śmiałem z nich, no bo mówię, no ja co wy myślicie, że co, ksiądz powietrzem ma żyć? No przecież to jest normalna rzecz. I potem jeszcze 7 lat później, kiedy byłem w Maison Lafitte u Jerzego Gidrojcia z moją wtedy kobietą, dziś moją żoną, co okazało się wielkim faux pas, bo tego nie wiedziałem wtedy, że on jest inwersyjny seksualnie i tam mieli chłopcy po prostu jeździć, a bez kobiet, to ja broniłem kościoła, będąc anarchistą, bo on już wtedy miał swoje lata i nakręcali go ludzie z Polski, Smolar, Michnik i tak dalej, cała ta ekipa. I on już nie widział, tak jak kiedyś, więcej od innych, tylko już widział mniej. I jedyne, czego chciał się dowiedzieć, to o tym, że w Polsce jest źle i że Kościół katolicki jest zły. Ja mu tłumaczyłem, no, drogi książę, no, Kościół to jest jedyny, byłem anarchistą, tak? Mówię, ale Kościół to jest jedyna instytucja, która robi troszkę więcej dobra niż zła, tak? 51 do 49. Tak wtedy myślałem, tak? Byłem szczery. On był po prostu antyklerykalny w tamtym czasie. Więc ten kontekst naszego nawrócenia jest taki sam, że Pan Bóg nas cały czas pilnował, żebyśmy nie przekroczyli jakiejś granicy i nasze serca, nie używając słowa podświadomość, i nasze serca były jakoś tam gdzieś w dzieciństwie przez tę maryjność, przez Chrystusa ukształtowane i dzięki temu w ogóle żyjemy. Tak sobie myślę. I teraz chciałbym, żebyś opowiedział właśnie o twojej przygodzie maryjnej. Mamy jeszcze 15 minut i żebyś powiedział o tym pod właśnie kątem takim, że Maryja jest królową serc, że popkultura działa przez symbole, przez narracje, przez opowieści, przez historie, przez teksty piosenek, które opowiadają historię, przez znaki, przez to wszystko, co o tej symbolice satanicznej, o której mówiłeś, bo to jest też neoszamańska, ezoteryczna. Tego jest cała wiązka tych obrazów, aż po czysto satanistyczne, tak? Jak właśnie ten Bafomet, czy ten, nie wiem, tunel świętego Godarda, gdzie jest ta wielka impreza na otwarciu, gdzie jest jawnie cześć oddawana szatanowi. Ale to jest, Leszek Dokowicz kiedyś opisał koncert, znaczy imprezę techno, gdzie ludzie, wielki kamieniołom na dole, ludzie wprowadzają się w odmienne stany świadomości, przestaje działać sumienie, przestaje działać racjonalność, tak? I ci ludzie po prostu są otwarci na wszystkie informacje, które przypływają z zewnątrz. I on przy pomocy kamery i zoomu pokazuje, że na ścianach tej przestrzeni, tego kamieniołomu są umieszczone sataniczne symbole. I one impregnują serca, zalewają serca tych dzieci symbolami, które używane są do przywoływania demonów. I teraz chciałbym, żebyś opowiedział o swoim doświadczeniu maryjnym właśnie w kontekście nie przekazu takiego słownego, tak, ale tego przekazu, który płynie wprost do serca.
0: Zawsze nosiłem krzyżyk na łańcuszku. W każdej sytuacji swojego życia miałem krzyżyk i pamiętam, że w czasie tej mojej drogi, tego odseparowania się od wiary, ten krzyżyk mi się łamał. Zawsze mi się łamał ten krzyżyk. Byłem zadziwiony, czemu on mi się łamie? O co tu chodzi? A tak chciał zły, żebym po prostu nie nosił tego znaku wiary. Chociaż on wizualnie tak mi towarzyszył i był, żeby w ogóle się tego wyzbyć. Podobnie było z wizerunkiem Matki Bożej. Nie udało mu się go z mojego serca wyrzucić. A może przez to, że na chrzcie utrzymałem taki mały ryngraf. To co zdziwiające, bo mój chrzestny, mój stryj, no, był ateistą i był w PZPR-ze i w strukturach w Poznaniu, w zakładzie pracy partyjnej, a jednak jako chrzestny dał mi ryngraf z Matką Bożą Częstochowską. To też jest takie mocne, że uznał, że to mi jest potrzebne. Przede wszystkim jak dziś pamiętam to zapisane przez jego słowa, żebym rósł na chwałę Bożą i pociechę Matki Bożej, więc to jest w moim sercu i było, patrząc na wizerunek Matki Bożej, zawsze miałem takie ciepło. To jest niesamowite, bo miałem ciepło w sercu. Nigdy nie patrzyłem w sposób bluźnierczy na wizerunek Matki Bożej. Nigdy nie miałem ochoty, żeby przekształcać te wizerunki w jakiś inny sposób, a mam talent, bo jestem także plastykiem, piszę ikony, a wcześniej jako dziecko malowałem wizerunki Pana Jezusa i Matki Bożej jako w szkole podstawowej i ani razu, potem to przekształciłem w malowanie wizerunków muzyków, tak? Jimiego Hendrixa, Franka Zappy, Carlosa Santany i tak dalej, i tak dalej. ale nigdy nie przyszło mi fałszować takiego wizerunku. To był dla mnie punkt odniesienia. Zawsze był punkt, do którego mogę wrócić z czymś miłym, niezafałszowanym. To jest dla mnie ta czystość, którą miałem. To dzisiejszy świat wielu ludzi wprowadza to zafałszowanie. I chcą nawet pokazać, wydaje mi się, że nawet myślą, że dla nich wizerunek Matki Bożej jest czymś na tyle być może odnoszącym się do jakiejś czystości, wolności, że chcą go przekształcić na własną modłę i nawet na bluźnierstwo. Być może nawet część z nich nie jest intencją bluźnienie, choć tworzą wizerunki, które są bluźnierstwem. I zawsze to odniesienie ma w sobie mocną czystość, bo nawet jeżeli środowiska satanistyczne uderzają w ten wizerunek, to chcą uderzyć tę czystość. Chcą uderzyć w nieskazitelność, chcą uderzyć w serce, które nie jest zabrudzone. I dla mnie to jest czymś, czego nie uda się temu środowisku zrobić. Nawet jeżeli będą wizerunki tęczowe, jeżeli będą wizerunki przemalowane w Olsztynie, odnoszę się do miasta, w którym mieszkam, gdzie jest dużo pogaństwa, są miejsca, sklepy, warsztaty, środowiska pseudoartystyczne, które na przykład odnoszą się do wizerunków Matki Bożej, na przykład figury niepokalanej, tej lurdzkiej, gdzie figury Matki Bożej są przemalowywane na zupełnie inne kolory, na przykład twarz jest zamalowana na czarno, ręce na czarno i tak dalej, żeby jakby odwrócić uwagę człowieka od tego sakralnego wymiaru. I zawsze to jest atak na Matkę Bożą. To jest zawsze odniesienie do Matki Bożej. Tak samo jak i salony tatuażu, gdzie są figury Bafometa, w których tatuaże są chętnie robione właśnie z takim przekształceniem wizerunku Matki Bożej. Na przykład bez oczu, tak? Nie tak dawno też widziałem w jednym ze sklepów w galerii handlowej nową markę odzieżową. Sprawdziłem, to jeden ze znanych projektantów polskich ją stworzył. Wizerunki Matki Bożej, gdzie zamiast twarzy jest takie wytarte miejsce, jak taki wytarty jeans, że go nie ma. Matka Boża wskazuje na swoje serce, a na tym sercu jest jakaś dziura, tak? Więc nie ma odniesienia na przykład do jakiejś innej symboliki, nie wiem, do Buddy, prawda, z wyrosowaną twarzą, czy odniesień islamskich, czy jakichkolwiek innych wierzeń, na przykład z Amazonii, prawda, które można byłoby gdzieś tam sobie wziąć na sztandary i je przekształcać. Tylko Matka Boża jest tym celem przez tę czystość. To jest jedyne wybrane stworzenie, człowiek, ludzkie przez Pana Boga, które zostało obdarzone łaską czystości. Potem jest święty Józef. I ta czystość jest czymś takim, że to środowisko satanistyczne wyje. No jeżeli ona depczy głowę węża, no tak jest. Także ten wizerunek, to co się dzieje w ogóle w popkulturze, z uderzeniem w ten wizerunek, jeżeli jest jakiś miłośnik popkultury, mówiący, że jest chrześcijaninem, nawet jeżeli jest protestantem, ale jeżeli jest obojętny na takie działanie, na takie szarganie, no to nawet nie jest czerwona lampka. To nawet nie jest czerwona lampka. To został spacyfikowany przez tamte siły. A może sobie wierzyć po swojemu, przecież diabeł też potrafi wyjść do kościoła i tam siedzieć. Potrafi to zrobić. A tak odnosząc się jeszcze w tym wszystkim na przykład do twojej działalności z tamtych lat, ja jestem w jakimś sensie, słuchaj, twoim dzieckiem. Pomimo tego, że jesteśmy tam gdzieś wiekowo, ale jednak tak, może młodszym bratem, tak bym to powiedział, bo ja jestem wychowany przez Brulion. Ja nawet doprowadziłem ze środowiskiem olsztyńskim do stworzenia takiego sequela Brulionu, czyli pisma Portret, które się pojawiło w Olsztynie w latach 90., już 94. rok, które działało długo, a które jednak wypuściło dużo, dużo, dużo rzeczy w duchu dzisiejszego świata. No, szef Brulionu dzisiaj jest właśnie wspomnianym przeze mnie wcześniej szefem jakiegoś ośrodka kultury w Olsztynie, Mariusz Sieniewicz. Razem tworzyliśmy to pismo i ta opozycja przyszła w trakcie, kiedy ja zaczynałem otrzymywać to światło prawne. Kiedy pisałem teksty o tym, jak muzyka popkulturowa, rockowa uderza w wizerunek papieża Jana Pawła II, tworząc jego karykaturę, jak czym jest zespół Ministries Preachers, oddający hołd Fidelowi Castro na Kubie, Rolling Stones robiący to samo, czym jest Bolszewia, zespół Rage Against the Machine. Wtedy się okazało, że drugie takie genderowe, feministyczne nastawienie i bluźniercze w tym piśmie tworzyło swoje, więc działaliśmy na dwóch biegunach, potem się okazało, że nie można, więc musiałem opuścić to pismo. Ale tak, i wydaje mi się, że nawet jeżeli ocenia się tam te sprawy, na przykład Brulion, ty patrzysz pewnie krytycznie, może mniej, ja też patrzę krytycznie, może mniej, ale Pan Bóg dopuszcza do tego, żeby z tego też wyszło dobro. I tak patrzę na ten świat, patrzę na to, na tę swoją przeszłość, gdzie często się zbrukałem, ale że zostałem oczyszczony. I to doświadczenie pozwala mi dzisiaj stanąć naprawdę w prawdzie, a jednocześnie to, co wtedy było mi dane, pomnażać jako talenty na zbawienie, tak? Ciebie oczywiście, ale i bliźniego, czyli to, co jest w przekazaniu miłości, na wypełnienie się i takie mocne wejście w to przekazanie.
1: Co to znaczy, że Maryja jest odpowiedzią?
0: Maryja jest odpowiedzią na ten zamęt. To jest nie tyle wzór. To jesteśmy my. My jesteśmy pod jej płaszczem. Każdy, kto jest dzieckiem Bożym, jest pod płaszczem Marii, ona bierze nawet te zagubione dzieci. Nawet te martwe bierze, aby tylko się obudziły, te martwe dzieci Boże w ostatniej chwili, ale o nich myśli. Nawet jak pójdą na zagubienie, dalej będzie o nich myśleć. Więc jest matką każdego człowieka, więc dlatego jest odpowiedzią, jak każda matka. Odpowiedź jest w słowie matka.
1: Powiedz, gdybyś miał teraz przez 2 minuty mówić do ludzi, którzy podnoszą brwi, słuchając tego, co przed chwilą powiedzieliśmy. Nie odchodzą, nie wyłączają, nie śmieją się, nie krzyczą, tylko podnoszą brwi.
0: Każda wasza reakcja to jest odpowiedź dla was samych. Nie ja, nie Robert, ale przez to radio. Teraz się dzieje w waszej duszy. To będzie się działo. Pozwól, niech się dzieje. Coś zostało zasiane? Już nie tak. Otwórz serce i powiedz, niech się dzieje wola Boża. A jeżeli nie wierzysz, to powiedz, niech się dzieje dobro we mnie, w moim sercu.
1: A my modlimy się w twojej intencji, pod twoją obronę.
0: Czekamy się, Święta Boża, Rodzicielko,
1: naszymi
0: prośbami. Racz mi gardzić w potrzebach naszych.
1: Ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona.
0: O Pani nasza.
1: Orędowniczko
0: nasze. Pośredniczko nasze. Pocieszycielko nasze.
1: Synem swoim nas
0: pojednaj. Synowi swojemu nas polecaj.
1: Swojemu synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
0: Amen.
1: Drodzy Państwo, naszym gościem był Grzegorz Kasjanuk. Dzięki Ci serdeczne. Wszystkiego dobrego. Z Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. Dziękuję. Błogosławionego dnia.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radości.

0: swoimi sługami i byśmy potrafili mówić o Tobie najlepiej, jak to jest w tym momencie możliwe. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Maryjo, zapraszamy Ciebie serdecznie pod Twoją obronę. Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach nasz, ale od wszelakich złych przygód
1: racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj.
2: Pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Pani Ela. Witam serdecznie.
1: Witam.
2: Z jednej strony zwykłe, normalne życie, a z drugiej strony Bóg. Ktoś, kogo nie widać, nie słychać, nie czuć. Jak to jest możliwe, że są ludzie, którzy mówią, że Bóg jest najważniejszy?
1: Jest to możliwe. Pan Bóg daje się poznać w pewnym momencie życia człowieka i to robi tak mocno, tak, że człowiek nie ma wątpliwości, że jest obecny, że jest blisko.
2: Jak to było w Pani przypadku? Tak mocno właśnie?
1: W moim przypadku było to dosyć późno. Ja już w tej chwili jestem babcią. A zaczęło się około 15 lat temu. Pracowałam bardzo długo, ponieważ zmieniłam pracę, zaczęłam własną działalność wreszcie. Pomyślałam, że mogę mieć pieniądze. To był czas, kiedy wszyscy coś tam robili. No i ja też zaczęłam pracować. Okazało się, że dobrze mi ta praca wychodzi. Zachłysnęłam się tym wszystkim. Pieniądze, możliwości sprawdzenia siebie. No i zaczęło się coraz więcej tej pracy, coraz więcej. Dom i dzieci poustawiane. Wydawało mi się, że wszystko kontroluję, ale wiem, że ta praca przeważyła część każdego dnia, czyli było jej za dużo w moim życiu. No i oczywiście, jeżeli się zaczęło już takie życie bardziej dostatnie, to okazało się, że nie ma czasu na inne rzeczy. Nie ma czasu na dom, nie ma czasu na jakieś tam dodatkowe rozrywki. Pan Bóg nie bardzo był potrzebny, ponieważ no wszystko miałam. Z domu wyniosłam wiarę taką, że Pan Bóg jest, miłość jest, ale no w tym czasie nie bardzo zwracałam się do Pana Boga. Przyznaję, chodziłam do kościoła, ale to było chodzenie takie w kratki. Nie uczestniczyłam we mszy świętej tak, jak teraz uczestniczę. To znaczy był to obowiązek taki wyniesiony jakiś z domu nakaz, że trzeba chodzić w niedzielę do kościoła. Chodzić. I to wtedy się sprowadzało do tego.
2: Jak to się skończyła ta historia? Bo jak rozumiem, idzie do jakiegoś przesilenia.
1: No właśnie, pracy już było dużo, ale czegoś nam w życiu brakowało i zauważyłam, że wszystko, co osiągnęłam, to nie daje mi takiej wielkiej satysfakcji, że już jak to dostałam, to już nie było takie ważne dla mnie. Nie wiem, czego szukałam. Dzisiaj z perspektywy wiem, że chyba szukałam Boga w tym wszystkim. To materialne zabezpieczenie nie było wszystkim, czego mi było potrzeba. I pewnego dnia Pan Bóg postawił na mojej drodze życia osobę, która... Tak to się zaczęło, że wypadł jej różaniec. Ja jej wtedy też powiedziałam, ja też mam różaniec. I staram się modlić, ale nie umiem. Dla mnie to było Ojcze Nasz i Zdrowaś Mario. Nie wiedziałam, że są tajemnice jakie. No i zaczęłyśmy w ten sposób się spotykać. To już był czas, kiedy Miałam taki sklep.

0: pik osiedlowy i właśnie ona przychodziła jako klientka do mnie. I tak się zaczęło. Zaczęła mnie namawiać, że są czuwania na długiej, że mogę chodzić. No ale jak mi powiedziała, że to całonocne, to po prostu byłam przerażona. No i ponieważ tak nalegała, ciągle o tym mówiła, to któregoś dnia już jej obiecałam, że pojadę na to czuwanie. Zabezpieczając się w ten sposób, że o której godzinie będę chciała wyjdę, że nie będę musiała na nią czekać całą noc. No i jak już wchodziłam po schodkach do tego kościoła, kościoła Ducha Świętego na Długiej, to miałam taką myśl, że od tej pory będę musiała się zmienić, jeżeli tam wejdę, że jeszcze mam ostatni moment, żeby się zastanowić. No ale, czułam, że muszę wejść. No i okazało się, że forma modlitwy mi zupełnie nie odpowiadała. Ludzie śpiewający, podnoszący ręce. Ja, osoba taka raczej cicha, nie umiem uzewnętrzniać swoich emocji. No, czułam się jak w innym świecie. Nie sądziłam, że jestem w kościele katolickim. No, ale okazało się, że jak ludzie zaczęli wychodzić, to ze zdziwieniem pytałam, czemu wychodzą, czy jest jakaś przerwa. A to już był koniec tego nocnego czuwania. Więc Pan Bóg, czułam, że coś ze mną zrobił. Coś ze mną zrobił. Wróciłam do domu i wjeżdżając na parking pomyślałam, że nie wytrzymam ten miesiąc do następnego spotkania. Nie wiem, jak to się stało, ale stało się. Prawie całe to czuwanie przepłakałam. Jakiś rachunek sumienia robiłam z całego życia. I tak to się zaczęło. Zaczęłam bywać co miesiąc na tych czuwaniach. Byłam zachwycona. Mogłam stać gdzieś z boczku. Nikt mnie do niczego nie namawiał. Ale pomału mogłam się modlić, mogłam słuchać, mogłam się czegoś uczyć. I tak się zaczęło. Te czuwania zupełnie mi wystarczały. Raz w miesiącu, z tym, że już zaczęłam uczęszczać do kościoła, żyć sakramentami. Już nie wyobrażam sobie mszy świętej bez przyjęcia Pana Jezusa. Aż przyszedł czas, kiedy któregoś dnia usłyszałam, że czuwań już nie będzie. To też dowiedziałam się od tej osoby, która mnie zaprosiła tam na te czuwania. No i przerażona, mówię, no właściwie ja muszę mieć ten czas dla Pana Boga i muszę mieć ten czas dla siebie, bo był mi bardzo potrzebny. To już właściwie stał się moim nałogiem takim, że co miesiąc musiałam jechać, mimo że już te osoby, które ze mną na początku jeździły, wszystkie przestały jeździć, ja jeździłam dalej. No i przerażona zadzwoniłam do mojej koleżanki i zapytałam, co zrobić. Czuwań nie ma, może jakiś ty znasz inne miejsca, gdzie mogę jeździć. I ona mi wtedy powiedziała, przyjedź do mnie, do parafii we wtorek. No pytałam, co to będzie? Dowiesz się na miejscu. I tak trafiłam na Reo. We wtorek do...
1: Rekolekcje ewangelizacyjne odnowy.
0: Odnowy w Duchu Świętym, tak. I w niedzielę rozmawiałam, we wtorek byłam już na Reo. Przyjechałam razem z mężem i zostaliśmy na tym Reo. To był czas takiego już bliższego poznawania Pana Boga, ponieważ już taki przedsmak miałam na tych czuwaniach, ale tutaj już zaczęło się takie głębsze wchodzenie, radość z poznawania Pana Boga, zachwyt, modlitwy. To już wiedziałam, że to jest mój czas, że to jest coś wspaniałego się zaczyna. Byłam zachwycona. Ogromnym przeżyciem było wylanie Ducha Świętego, czyli zakończenie rekolekcji naszych.
1: Modlitwa nad...
0: Modlitwa, tak.
1: Nad uczestnikami rekolekcji modlą się osoby świeckie, kapłani, z prośbą o to, żeby Pan Bóg odnowił życie wewnętrzne i żeby obdarował, czy też ożywił złożone w chrzcie dary Ducha Świętego.
0: Tak, przed tą modlitwą przyjęliśmy Pana Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Pamiętam, że było to ogromnym przeżyciem, kiedy klęczałam naprzeciwko Pana Jezusa i mówiłam mu, że go wyznaję, że pragnę, żeby od tej pory był jedynym moim Panem i Zbawicielem. No i potem ta modlitwa. Dowiedziałam się, że mam dary, którymi mogę posługiwać, że je otrzymałam. No ale wtedy to było jeszcze dla mnie takie wszystko nowe, jeszcze nie bardzo wiedziałam. Tak dosyć ogólnie. No i już od następnego dnia byłam we wspólnocie. To było 10 lat temu. Wiedziałam, że to jest dla mnie ważne. W tym momencie czułam, że jeżeli to będzie zależało ode mnie, to nie odejdę nigdy. Ale wiedziałam, że jestem słaba i zawsze modliłam się, żeby Pan Bóg tak pokierował moim życiem, żeby to naprawdę stało się prawdą w moim życiu. Zachwycona byłam wspólnotą, ludźmi. Jest to prężna wspólnota. Wspaniałych ludzi poznałam. Uczyłam się wszystkiego praktycznie od nich. Z tym, że ja bardzo mało się otwierałam. Byłam osobą bardzo nieśmiałą i zawsze tak gdzieś z tyłu siedzącą. No i myślę, że pomalutku przemieniało się moje życie, moje patrzenie. Zaczęłam uczęszczać na rekolekcje różne. To był czas niepojętej łaski. Wydawało mi się, że robię prezent Panu Bogu, jadę na tydzień. Zostawiam moją pracę, zostawiam pieniądze, które mogłabym zarobić w tym czasie i jadę Panu Bogu ofiarować ten czas. I po pierwszym takim wyjeździe tygodniowym okazało się, że ja przyjechałam obdarowana, szczęśliwa. Był to niesamowity okres niesamowitej bliskości, który do dzisiaj pamiętam prawie że dokładnie. Potem były różne weekendy, różne rekolekcje, później szkoła animatora. I wiem, że Pan Bóg powoli przygotowywał mnie do trudnych rzeczy w moim życiu. Szczególnie jak zaczęła się szkoła animatora, okazało się, że mój mąż jest chory. I dosłownie w ciągu kilku dni, tygodni dowiedziałam się, że ma raka i prawdopodobnie jest to rak tak złośliwy, że nie wyjdzie z tego. U nas jest taki zwyczaj we wspólnocie, że jeżeli ktoś potrzebuje pomocy modlitewnej, ma trudny czas, zwraca się do wspólnoty i wtedy cała wspólnota się modli. To był czas taki dla mnie bardzo trudny, po ludzku bardzo trudny, ale jednocześnie nie wiem, jak to określić. Nie tak trudny, jakby się wydawało do tej pory w życiu, bo przechodziłam też takie trudne okresy, ale wtedy w moim życiu była rozpacz. W tej chwili nie było rozpaczy, ale wiedziałam, że rano muszę być na mszy, że dzień musi poukładać Pan Bóg w moim życiu, ponieważ czekała mnie praca, tak jak dawniej. Czekała mnie opieka nad mężem. Przygotowanie męża do tej trudnej, do tego trudnego czasu odejścia. No i w tym czasie moje obie córki były w stanie błogosławionym. Także przygotowanie ich do tego czasu. Wiedziałam, czułam, po prostu czułam, że mój mąż nie zostanie uzdrowiony. Modliłam się o niego oczywiście, ale Panu Bogu dawałam wybór. Ponieważ wiedziałam, że On jest najważniejszy w moim życiu i On wie, co dla mnie jest dobre. Czułam to wewnętrznie. Czułam, że nie mogę mu narzucać na siłę tej mojej prośby, żeby zachował go przy życiu. Byliśmy bardzo dobrym małżeństwem. I na pewno był to dla mnie trudny okres, kiedy chwilami nawet musiałam grać w domu, żeby jakąś pomalutku wszystkich przygotować do tego, wiedząc już dokładnie, że sytuacja jest prawie beznadziejna.

0: Choroba męża trwała 3 miesiące. W tym czasie moja córka straciła dziecko. Myślę, że było to dla niej bardzo duże przeżycie. I zresztą nie wiem, Pan Bóg wie, dlaczego tak się stało. Ale wiem też, że w tym czasie bardzo zbliżyłam się do Pana Boga, że był dla mnie wielkim oparciem, siłą. Że wieczorem mogłam spokojnie po całym dniu wyjść do swojego pokoju, pomodlić się. I zawsze prosiłam o siły na następny dzień. Prosiłam, że jeżeli będę już tak bardzo, bardzo cierpiąca, że mogę to ukazać na zewnątrz, to żebym to mogła zrobić razem z nim, o tak w cichości w domu, żeby nie denerwować rodziny, żeby jeszcze im nie przysparzać cierpień. Tym bardziej, że wiedziałam, że mnie jest najłatwiej z naszej czwórki.
1: Dzięki Bogu, tak?
0: Dzięki Bogu, tak. Tak, z tym, że jeszcze chciałam zaznaczyć, że mój mąż bardzo bał się śmierci. I w tym czasie, o dziwo, był tak łagodny, tak przygotowany, tak spokojny. Wprost zapraszał mnie do modlitwy, bo bardzo często wspólnota też dzwoniła, żeby się modlić w jakiejś intencji. Wtedy my z mężem się modliliśmy. Mąż domyślał się, że to są jego ostatnie dni, chociaż tak może dokładniej nie mówiliśmy. Ale też wiedział, że w każdej chwili Pan Bóg może go uzdrowić, jeżeli taka będzie jego wola. Więc pozostawiliśmy to Panu Bogu. Tak jak powiedziałam, 3 miesiące trwała ta choroba, ponieważ był to guz przełyku i mąż nie mógł przyjmować żadnych pokarmów. I po prostu, gdyby nie to, że Pan Bóg też pomógł bardzo, bo udało nam się trafić do szpitala, szybciutko była operacja i miał podłączoną sondę, no to trwało to 3 miesiące, bo tak pewnie trwałoby bardzo krótko. Ale to też było działanie Pana Boga, działanie przez osoby, działanie przez modlitwę. Także też w tym wszystkim odczuwaliśmy, że to Pan Bóg tym wszystkim kieruje. Dawał nam ludzi, dawał nam jakieś możliwości, żeby ratować męża. Dostaliśmy nawet lekarstwa, które z zakładu doświadczalnego, chociaż to w tym czasie wydawało się po prostu niemożliwe. Ale to przynosiło mężowi nadzieję. No i chcę powiedzieć, że w chwili, kiedy mąż odchodził, cała rodzina zebrała się na modlitwie, bo moja rodzina bardzo mnie wspierała w tym czasie. Mam siostrę, ale jej rodzina jest moją taką najbliższą rodziną. Siostra jest też we wspólnocie, siostrzenica jest we wspólnocie, więc miałam to wielkie oparcie też w rodzinie, nie tylko we wspólnocie. I razem ten trudny czas przechodziliśmy, także nigdy nie byłam samotna. Bardzo spokojnie odbył się pogrzeb, nie było spazmów, nie było łez. Modliłam się, ofiarowywałam Panu Bogu mojego męża. Podziękowałam za te lata, które były wspólne. I uważałam, że Pan Bóg ma do niego większe prawo. On mi go dał na te 33 lata naszego wspólnego życia. I zabrał swoje dziecko do siebie wtedy, kiedy uznał, że jest czas. No potem okazało się, że stanęłam na jakimś zakręcie. Musiałam pomyśleć, co dalej ze swoim życiem. Rodzina już mnie tak bardzo nie potrzebowała, ponieważ córki są dorosłe, mają swoje rodziny. I odczułam, że teraz jest mój czas posługi. Ponieważ ten czas we wspólnocie był wzrastaniem i jakieś tam posługi oczywiście pełniłam, ale teraz był czas na zastanowienie się, co dalej.
1: Ile pani wtedy miała lat?
0: To było 3 lata temu, czyli 54. No i ponieważ był to czas w tym czasie miałam 2-letnie rekolekcje takie animatorskie, więc akurat się niedługo skończyły. No i uznałam, że teraz jest czas dla wspólnoty, dla posługiwania, że muszę zacząć żyć we wspólnocie. Zaczął się nowy etap mojego życia. Nie jestem zgorzniała. Nie jestem przerażona tym, że jestem sama. Nigdy nie jestem sama. Jestem z Panem Bogiem. Jest przy mnie blisko. W tym czasie właśnie tego cierpienia, jednocześnie nie wiem, jak to powiedzieć po ludzku, ale był to czas błogosławiony. Czas ogromnej bliskości Pana Boga. Wydawało mi się, że powiedziałam słowo, a nawet pomyślałam, jak Pan Bóg odpowiadał na to słowo. Na wszystkie moje problemy. To był naprawdę czas błogosławiony. Dopiero wtedy zrozumiałam, jak święci czasami mówili, że cierpienie jest słodkie. Może to nie było słodkie cierpienie, bo po ludzku było trudne, ale słodkim był okres z Panem Bogiem. I Pan Bóg stał się najważniejszą osobą mojego życia. Kiedy mogłam powiedzieć, że tak, ja przyjmuję Twoją wolę i ja się z nią zgadzam. Nie dlatego, że muszę, ale dlatego, że pragnę się z nią zgodzić. I teraz służę we wspólnocie.
1: Jak to się przejawia?
0: Jeżdżę na rekolekcje, posługujemy. Ja jestem akurat... posługuję modlitwą wstawienniczą w tej chwili. Przygotowywałam się do tego, będąc na seminarium posługi modlitwą wstawienniczą. Niedawno to seminarium przeszłam w Zalesiu. A od jakiegoś czasu posługuję tą modlitwą, posługuję. Jeździmy do innych wspólnot, kiedy jest właśnie tak wylanie Ducha Świętego, kiedy możemy służyć modlitwą. Jeździmy na rekolekcje, mamy spotkania swoje. Jeździmy do Częstochowy. Co roku mamy spotkania w Częstochowie.
1: Jaki widziała Pani sytuacje, w których dzięki Pani posłudze Bóg przychodził do ludzi?
0: Myślę, że świadkiem trzeba być cały czas. Ja jestem w pracy. Świadkiem, że Pan Bóg jest w moim życiu. I zauważam to, że ludzie wiedzą, że ja jestem w kościele. Że mogą przyjść zapytać, kiedy są msze. To takie drobiazgi są. Ale też wiedzą, że staram się żyć uczciwie. I też jak przychodzą z problemami, to nie staram się stać obojętnie. Jeżeli mogę, jeżeli wyczuwam, że mogę porozmawiać ze sobą, staram się rozmawiać. I wiem, że taka rozmowa czasami, wysłuchanie kogoś przynosi pomoc. Przynosi taką drobną nawet ulgę. Nie jest to może tak bardzo ważne, ale świadectwo, że Pan Bóg jest, że naprawdę może pomóc, że trzeba się do Niego zwrócić. Przynosi ulgę tej osobie, widać. Przychodzi załamana, płacząca, a potem spokojnie rozmawiamy.
1: A ludzkie słowa nie mogą robić takich rzeczy.
0: Ludzkie słowa nie mogą tego robić, ale ja zawsze, jeżeli jest taka sytuacja trudna, to proszę Pana Jezusa, mówię, jesteś obecny w moim sercu. Ten człowiek przychodzi do Ciebie, nie do mnie. Czasami było tak, że w ciągu dnia z 9 osobami kiedyś zaczęłam sobie notować, rozmawiałam. Osoby zupełnie obce, które widziałam pierwszy raz w życiu. Mówiły o swoim cierpieniu w domu, o, o chorobie jakiejś nagłej. I chwila rozmowy, kiedy naprawdę zapraszałam, zawsze przed taką rozmową zapraszam Pana Jezusa, żeby to On dawał mi swojego ducha, żeby On mówił w tym czasie, a ja żebym była tylko tym naczyniem, z którego On zechce skorzystać. I wiem, że przynosiło to ulgę. Widziałam, jak osoby się uspokajały, jak... To jest jakaś nadzieja dana drugiemu człowiekowi. No, życie w tym momencie się im nie zmieniło, ale przyniesienie jakiejś nadziei, dobrego słowa, myślę, że to jest ważne. Że nie musi być to coś, co jest takie niesamowite, ale po prostu zwykła pomoc ludzka, wysłuchanie, dobre słowo. A także wiem, jak w czasie modlitwy osoby przychodzące otwierają się, proszą Pana Boga, płaczą czasami już po modlitwie, z uśmiechem odchodzą, czyli odczuwają tą obecność Pana Boga, odczuwają. Wiem, że są różne sprawy, które nie kończą się od razu po myśli człowieka, że Pan Bóg ma swoje drogi i to nie są nasze drogi. Ale Pan Bóg wie, co robi. Ja to wiem. Ja to wiem, ja już tego doświadczyłam w swoim życiu i myślę, że Pan Bóg, jeżeli przyprowadzi taką osobę, to też umie znaleźć do niej drogę.
1: Czy miała Pani pokusy niewiary? Już od tego momentu nawrócenia takiego...
0: Nie.
1: Blisko Boga.
0: Nie, nie. Natomiast jeżeli w tym czasie, kiedy jeszcze to było takie sporadyczne chodzenie do kościoła, bez sakramentów oczywiście, bo wiedziałam, że raz w roku muszę być u spowiedzi, to w tym czasie pamiętam moment taki, kiedy kapłan zapytał, czy ty naprawdę wierzysz, że Pan Bóg jest? I ja się wtedy zastanowiłam i powiedziałam, tak naprawdę, to ja nie wiem. Wydaje mi się, że jest, ale tak naprawdę, gdybym miała powiedzieć, to nie wiem. No i powiedział wtedy, no to poproś Pana Boga, żeby ci powiedział, żeby ci dał znać, że jest, żeby tak go poproś, żeby w twoim życiu odezwał się. Nie wiem, jak to powiedzieć, to już dawny okres, nie umiem tego, ale taki ogólny był sens. I ja wtedy rzeczywiście poprosiłam Pana Boga, że jeżeli jest, to żeby mi dał jakiś znak. No i właśnie niedługo była ta osoba, która właśnie zaczęła rozmawiać, która pytała mnie, czy modlę się, czy wielbię Pana Boga. Ja mówię, jak to wielbię? No, wielbisz w modlitwie. Ja mówię, no jak to będę tak do siebie mówiła, jak to wielbię cię. I pamiętam te właśnie swoje myśli do siebie. Ale zresztą, kiedy mam to robić, nie mam czasu. A ona mówi, no idziesz nawet do pracy, masz trochę czasu. Ja mówię, no jak będę po ulicy szła i mówiła, wielbię cię, kocham cię, to by wydawało mi się tak niesamowite. Ale potem jak wróciłam do domu, przemyślałam to, pomyślałam, że spróbuję tak zrobić. I to zaczęło się, takie małe kroczki zaczęły się, rozmowa. Może wtedy niewiele słuchałam, ale więcej mówiłam. Ale rzeczywiście Pan Bóg dawał znaki, że jest, dawał.
1: Taki moment największego przytulenia przez Pana Boga.
0: No to chyba w tym czasie cierpienia. Kiedy nie czułam się tak jak czasami ludzie mówią, chyba mnie Pan Bóg pokarał, bo takie nieszczęścia. Bo w tym czasie, no rzeczywiście był czasem trudnym po ludzku, bo jak mówię, straciłam wnuka, córki były zrozpaczone. Druga córka już za miesiąc po śmierci męża urodziła córeczkę. Działo się z nią, jeszcze chorowała, ponieważ ta operacja jakoś nie bardzo się udała. Nie dostała antybiotyków po operacji. Za kilka dni była Wigilia i ja mówię, Panie Boże, zabrałeś męża. Ja to rozumiem, ale moje dzieci jeszcze nie pogodziły się z tym. Przy stole jego nie będzie córki, nie będzie dziecka tego małego urodzonego. To będzie to będzie dla nich chyba za ciężko. Jeżeli możesz przyjść z pomocą, jeżeli uznasz, że tak ma być, to wszyscy pojedziemy do tego szpitala, będziemy z córką, bo okazało się, że musiała wrócić do szpitala. I proszę sobie wyobrazić, że lekarz, który przy mnie mówił, że co najmniej tydzień będzie w szpitalu, na drugi dzień powiedział, że chyba to się wszystko goi i jak dobrze pójdzie, to jutro wyjdzie, a nawet wyszła wieczorem.

0: Na drugi dzień była Wigilia, wyszła i mogliśmy spędzić Wigilię wszyscy razem.
1: Czy czuje się pani bezpieczna?
0: Czuję się bezpieczna. Czuję się bezpieczna, ja nigdy nie jestem sama. Wiem, że nie jestem sama. Czujesz się szczęśliwa, czuję się bezpieczna. Wiem, że mam przyjaciela. Mam wielkiego przyjaciela, który jest ze mną cały czas. Ponieważ w tym czasie właśnie Pan Bóg dał mi się poznać jako ktoś bardzo bliski. Ktoś, kto mnie po prostu prowadził. Kto dawał mi ludzi, którzy przychodzili z pomocą. Kto łagodził stres, który łagodził stres, to cierpienie moje. Że ta modlitwa przynosiła mi tak ogromne ukojenie, spokój wieczorem, że czasami zalana łzami zaczynałam, a potem z uśmiechem mówiłam, Panie Boże, dobrze jest. Tak chcesz, tak będzie. I wiem, że w tym czasie błogosławionym zaczęło się moje życie duchowe, takie głębsze. Bo to zaufanie Bogu jest potrzebne. Potrzebne, żeby potem wierzyć, nawet wracać do tego czasu trudnego i wiedzieć, że Pan Bóg na pewno przyjdzie z pomocą. Ja to już wiem, ja tego doświadczyłam nieraz. Ale ktoś, kto znajduje się w cierpieniu i nie ma tej bliskiej osoby, jest mu trudno na pewno.
1: W jaki sposób pięknuje Pani tę relację z Jezusem?
0: Modlitwa, adoracje, codzienna Eucharystia. No zdarza mi się czasami nie być na Eucharystii, ale to już muszą być takie powody. Ja po prostu pragnę być, to nie jest mój obowiązek. Ja pragnę być, ponieważ kocham, ponieważ idę na spotkanie, ponieważ to jest czas szczególnej radości. Ja naprawdę jestem szczęśliwa, jak mogę iść. Takim szczególnym dniem dla mnie jest Boże Ciało, na który czekam cały rok, bo wiem, że idę na spacer z Panem Jezusem. To może jest takie dziecięce, ale ja naprawdę z Nim idę i zawsze mi się tak udaje, że jestem blisko. Mimo, że tych ludzi jest mnóstwo, ja mogę iść blisko i ostatnio właśnie chciałam też powiedzieć, że moja rodzina, jak się odwróciłam, moja rodzina cała była blisko Pana Boga. To jest też dowód Bożej miłości, ponieważ moje córki, jak to młodzi ludzie, próbowały iść swoimi drogami, same musiały przekonać się, że Bóg jest w ich życiu. A ponieważ ja ich zaprowadzałam do kościoła tak, jak opowiadałam, więc one nie miały tego przykładu, że Bóg jest kimś ważnym. Dopiero przez te lata mojej wspólnoty mogły przekonać się, ile Pan Bóg znaczy w moim życiu. I teraz widzę, że żyją sakramentami, że robią to z własnej woli, nie dlatego, żeby dla mnie zrobić przyjemność. I to jest dla mnie wielką radością.
1: A dlaczego ten wszechmogący Bóg nie mógł zachować męża przy życiu?
0: Ja tego nie wiem. Ja tego nie wiem. Pewnie pragną swojego dziecka u siebie. To jest coś, czego nie wiemy. Ja myślę, że takie miałam czasami wrażenie, że gdybym tak bardzo nalegała, to Pan Bóg by go może zatrzymał. Tak mi się czasami wydawało. Ale ja powiedziałam, że ja naprawdę chcę, żeby to... że ja go kocham i chcę, żeby to on wybrał, bo on wie lepiej w moim życiu, co jest lepsze dla mnie, dla mojej rodziny i dla mojego męża. Ja po prostu uwierzyłam w to, że Pan Bóg wie lepiej, ponieważ wiele razy w moim życiu dawał mi tego dowód, że on wiedział lepiej. Ja próbowałam coś robić po ludzku i okazało się, że Pan Bóg czasami zawracał mnie z tej drogi, a tą drogę, którą sam obrał, którą mnie poprowadził, okazała się w perspektywie lepszą drogą. I dlatego to powoli przechodzenie we wspólnocie w takie zaufanie To przecież 10 lat, to nie stało się nagle. Ja i dzisiaj czasami mam problemy różne, prawda? To nie stało się tak, że ja nagle zrobiłam się świętą osobą. Nie. Ale Pan Bóg dawał mi takie różne osoby, które były ogromnym świadectwem. Miałam osobę, sąsiadkę, która rok wcześniej umierała na raka. I próbowałam wtedy wszędzie jeździć i szukać pomocy dla niej. I oczywiście mówiłam, Panie Boże, Twoja wola niech się stanie, ale tak naprawdę czułam, że ja próbuję wymóc na Panu Bogu, żeby ona żyła. Tak bardzo chciałam uprosić jej to życie. Ona żyła zamiast 3 miesięcy, tak jak jej lekarz dał, rok i 3 miesiące. Ponieważ mnóstwo ludzi na całym świecie się za nią modliło. Ponieważ była to osoba naprawdę święta za życia. I była dla mnie wielkim świadectwem. U niej się uczyłam modlitwy. Ponieważ co czwartek zapraszała mnie na różaniec, cała rodzina klękała do różańca, przychodziła jeszcze jedna osoba z jej wspólnoty i razem się modliliśmy. Także Pan Bóg pokazywał mi takie osoby, pokazywał mi osoby ze wspólnoty, które żyją na co dzień Eucharystią, które swój czas traktują jako służbę dla drugiego człowieka. Są bardzo zmęczone po pracy, a jednocześnie zawsze mają czas dla drugiego człowieka. Mogłam zadzwonić zawsze o każdej porze i mieć tą pomoc. Z tym, że jak wiadomo, czasami człowiek potrzebuje tej pomocy w czasie, kiedy drugi człowiek nie może mu jej dać. Ale ja mam Pana Boga, ja mam swoich kochanych świętych, do których się modlę, bo przez te lata właśnie poznałam świętych, mam do nich wielką cześć, mam swoich ukochanych świętych, do których się modlę.
1: Jakich?
0: Mam, to jest święta siostra Faustyna, święty ojciec Pio, święta Tereska, no jest ich wielu, ponieważ co jakiś czas, jak poznaję jakiegoś nowego świętego, to znaczy ja ich ogólnie znam, ale jakoś daje mi się tak bliżej poznać. Mam świętego Michała Archanioła, to jest patron mojej wspólnoty. Duch Święty oczywiście. Także mam osoby bliskie. I tak jak zawsze marzyłam, żeby mieć wielką rodzinę, to Pan Bóg mi dał teraz tą wielką rodzinę. Mam wielką rodzinę, wspólnotę, ale mam i wielką rodzinę świętych. Naprawdę to jest coś niesamowitego, ale człowiek odczuwa to pośrednictwo świętych, odczuwa ich modlitwy, wstawiennictwo. Naprawdę tak jest.
1: A jak się kogoś ponad 10 lat poznaje, to coś już można wiedzieć. Kim jest Bóg, którego Pani poznaje w swojej historii, w swoim życiu?
0: Kochający, bardzo blisko mnie, przyjaciel, naprawdę bliski przyjaciel. Ja z Nim jestem codziennie, w każdej chwili. Pamiętam, jak wyjechałam do Medjugorje, Matka Boża powiedziała, módlcie się, dużo się módlcie. A potem słyszałam w tych orędziach, że módlcie się bezustannie. I naprawdę można się modlić bezustannie. Ja się modlę swoją pracą, swoim odpoczynkiem, snem, spotkaniem z każdą osobą. To może być modlitwą. I poznałam osobę bardzo bliską i osoby, które słyszę, że mówią, ja się modlę, Pan Bóg mnie nie wysłuchuje. To jest po prostu niemożliwe. Pan Bóg wysłuchuje każdego. Jeżeli się przychodzi do Pana Boga jak do sklepu i prosi tylko o coś i chce coś, co nawet dla niego może być w tym momencie złe i Pan Bóg nie może mu tego dać, to ta osoba wtedy odbiera jako niewysłuchaną modlitwę, prawda, że Pan Bóg nie jest blisko niego. Ale ja tego doświadczyłam. Ja naprawdę po roku można nie mieć pewności, po 2, 3, ale po iluś tam latach człowiek jak patrzy z perspektywy swojego życia na sytuacje różne w moim życiu, jak patrzę, wiem, że Pan Bóg był. Nawet w tym czasie, kiedy ja byłam daleko, jak mi pomagał, jak w tym czasie. Ja chciałam jeszcze coś powiedzieć. Moja babcia zawsze mówiła, pamiętaj, Pan Bóg cię pokaże, jak będziesz niegrzeczna. Ja chodziłam do tego kościoła, mimo że rodzice byli też zapracowani, nie mieli wiele czasu. Ja chodziłam po to, żeby się zabezpieczyć, żeby Pan Bóg mnie tam nie dopadł w momencie, kiedy ja nie zauważę i coś tam przyskrobię złego i nie zdążę się pomodlić, żeby mi to darował. Ja w tej chwili nie muszę. Nie muszę iść dlatego, że tak jest, że tak trzeba się modlić. Ja po prostu idę, bo kocham. I poznam osobę, która mnie kocha. I dlatego mogę być szczęśliwa, że mnie kocha, że jest blisko, że wypełnił to miejsce, tą pustkę po moim mężu. Wypełnia tą pustkę, kiedy odeszły moje dzieci. I kiedy ja mogę być z nim zawsze, kiedy tylko zechcę, w każdej sekundzie. Ma zawsze dla mnie czas, ja mogę się modlić, mogę słuchać. Dostaję słowo z Pisma Świętego, które mówi, na dany czas mówi do mnie tak, to znaczy mówi to, co jest mi potrzebne. I ja wiele razy się przekonałam, że w tym czasie Pan Bóg, jeżeli mam trudną sytuację, Pan Bóg mi odpowiada, pomaga, jakoś prowadzi w tym czasie. I bardzo mi jest przykro, jak wiem, że inne osoby, do których się mówi, po prostu nie mogą w to uwierzyć. I zawsze proszę Pana Boga, żeby otworzył ich serca, bo ja nie mogę tego zrobić. Bo ja czasami czuję mur, nie mogę przekonać osoby. Nawet opowiadając o swoim życiu, o swojej relacji z Panem Bogiem. Ale wiem, że Pan Bóg może to zrobić. I stąd ta modlitwa wstawiennicza, która jest takim darem. A oprócz tego posługując, my też dostajemy ogromne dary. Dar miłości. Wiem, że to jest pierwszy dar, który otrzymałam na pierwszej modlitwie, właśnie o wylanie Ducha Świętego. Wtedy taki wydawał mi się, no cóż to dar miłości. Ale dzisiaj wiem, że to jest ogromna łaska, że na drugą osobę spojrzeć z miłością, mimo że po ludzku nie zasługuje na to, że jest może przykra, że jest... Mnie jest bardzo łatwo. Nie jest to moją zasługą i wiem, że nie muszę się zmuszać do tego, żeby szanować drugą osobę, żeby ją kochać. Ja nawet nie boję się powiedzieć kochać, bo myślę, że każdy, kto nosi Pana Jezusa w sercu, uczy się tego kochania. Także jest to przyjaciel, osoba cały czas obecna w moim życiu, cały czas. A w chwilach trudnych mówię, weź mnie w swoje ramiona. I to jest czas, kiedy wiem, że mnie bierze w swoje ramiona, że jest blisko.
1: W jakiej intencji się pomodlimy teraz?
0: Pragnęłabym się pomodlić w intencji mojej wspólnoty. Dzięki niej wzrastałam, dzięki niej mogłam jeździć na rekolekcje, poznać Pana Boga.
1: Jak się nazywa?
0: Doświadczać. To jest wspólnota odnowy w Duchu Świętym Michael na Bemowie. Chciałam zawierzyć moją liderkę, wszystkich odpowiedzialnych, nas wszystkich. I chciałam zawierzyć wszystkie wspólnoty w Kościele.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, amen. Naszym dzisiejszym gościem była Ela. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.
1: Pocieszenie i strapienie. Świadectwa serca i duszy. Umysłu i mocy.

słyszeliśmy to wiele razy. Jak chronić swoje pole? Jak blokować negatywną energię innych? Naukowe dowody skuteczności wudu i medytacji róży. W ciągu ostatnich 20 lat nastąpił w Polsce skokowy wzrost rynku kursów i warsztatów rozwoju osobistego. Każda modna osoba, każda przygnębiona osoba, każda osoba, która sądzi, że z jej życiem jest coś nie tak, szuka pomocy. I ten wysyp różnorodnych form mentoringu, form pomocowych, właśnie coachingu jest zupełnie niezwykły. Oczywiście wiele osób na tym zarabia, ale czy to jest skuteczne po pierwsze, a po drugie, czy to jest bezpieczne? Część z tych osób na tych warsztatach rozwoju osobistego wprowadza ludzi w toksyczne duchowości. Sądzę, że jest to jakiś margines tego ruchu, który grupuje coachów, ale ze względu na swoją szkodliwość warto jest o nim powiedzieć, tak? I nawet te warsztaty, które prowadzą do otwarcia człowieka na duchowość, przynoszą ze sobą no coś, co wygląda na sprawę neutralną i w ogóle nic nie mającą wspólnego z duchowością. Tak? Czyli tam jest mowa o mózgu, o falach, o afirmacjach, o obfitości finansowej i tak dalej, i tak dalej. Tak? I teraz jak to rozpoznać? Pierwsza taka uwaga to jest patrzcie na to, czy dany trener, dany coach przedstawia nierealne obietnice, tak? Przeprogramuj swój mózg, to trwa tylko 7 dni. Nasze życie i to, co dzieje się z naszym mózgiem, uwarunkowane jest 20, 30, 40 czy 60-letnią praktyką i pragmatyką. I my mamy w 7 dni przeprogramować całkowicie swój mózg, tak? W jednym celu, żeby być skutecznym, żeby osiągać swoje cele, tak? I teraz zbuduj odwagę i pewność siebie w 2 dni. Poznaj moc czakry splotu słonecznego. Uczymy działania i motywacji, tak? 55 afirmacji obfitości finansowej. Nauczysz się 55 zdań, będziesz je powtarzał i będziesz bogaty. Czyli nierealne obietnice. Drugi taki charakterystyczny element to jest budzenie fałszywych nadziei. Tak? 111 afirmacji, które otworzą cię na kobiecy magnetyzm i pewność siebie. Tak? Czyli są na przykład takie odmiany programowania neurolingwistycznego NLP, które nazywają się NLS i tam wprost się reklamuje ten człowiek, że uwidzisz każdą kobietę, jeśli tylko przejdziesz przez kurs. Tak? No, w czasach, kiedy jeszcze w polskiej telewizji publicznej to było możliwe, to ja robiłem programy i w jednym z nich przeprowadziliśmy taki eksperyment, to znaczy z ukrytą kamerą chłopaka, który był grał niepewnego siebie, skonfrontowaliśmy właśnie z takim prowadzącym, z takim coachem, ezo-coachem i on miał nauczyć tego chłopaka, w jaki sposób radzić sobie z kobietami. Tak? No i ten chłopak w pewnym momencie mówi, no skoro ty taki jesteś pewny siebie i mówisz, że każdą kobietę da się uwieść, no to spróbujmy, tak? I wyszli z miasta z ukrytą kamerą. No i pierwsza osoba zaczepiona przez tego coacha i on chciał tam kotwiczyć pewne wyobrażenia, to uciekła. Kobieta uciekła z krzykiem. Potem poszli do kawiarni i tak kelnerka go po prostu wyśmiała, tak? No bo wszystko to, co ten człowiek miał do zaproponowania, no z praktyką kobiety, która od 10 lat spotyka się codziennie z mężczyznami, którzy proponują jej szczęśliwe życie, tak? No to po prostu dla niej była śmieszna próba. Więc te 111 afirmacji na kobiecy magnetyzm
to jest budowanie fałszywej nadziei. Tak? Kiedy mówią nam, abyśmy poczuli energię dostatku, tak? No co to jest energia dostatku? Jak można poczuć energię dostatku? Tak? No ale można użyć dowolnego słowa, żeby sprzedać kursy, tak? Zrób ćwiczenie i medytację, by wejść w wibracje obfitości. Co to są wibracje obfitości? No nikt tego nie powie, co to są wibracje obfitości. I każdy coach powie, no u ciebie to nie działa, bo ty jakoś słabo się starasz, u wszystkich innych działało. No ale jak sprawdzimy, czy działało, to już jest zupełnie inna historia. Tyle, że ludzie, którzy płacą po te 600 czy 1600, a i 2,5 tysiąca złotych za te kursy, no nie sprawdzają wszystkich osób, które kiedykolwiek miały z tym człowiekiem do czynienia i są po prostu oszukane. Te fałszywe nadzieje są czasami tak skandalicznie absurdalne, no bo jak można powiedzieć o tym, że istnieją fale alfa i trzeba wejść w ten stan, żeby leczyć obrażenia w ciele w 4 minuty. Leczyć obrażenia w ciele w ciągu 4 minut, tak? No po co medycyna, po co operacje, po co w ogóle cały ten medyczny gmach, na który składają się. I oczywiście ja pomijam tutaj korporacje farmaceutyczne i to całe żenujące zło i obrzydliwe zło, tak, ale ja mówię o naprawdę zaangażowanych w swoją pracę i odkrywczych lekarzy, tak, no nie zapomnę, kiedy jechałem windą w takim właśnie instytucie zajmującym się no, laryngologią i nie tylko, jak, no i widziałem na matkę, która niosła na swoich rękach takiego małego brzdąca, który miał aparat słuchowy i to dziecko tak się cieszyło, że słyszało swoją matkę, że po prostu lekarz, który wymyślił technik, który pomógł, no to ci ludzie mogą czuć satysfakcję ze swojego życia. I tutaj nawet nagle ktoś mówi, że obrażenie w ciele będzie wchodzeniem w falę alfa leczył w 4 minuty. Tak? Muzyka, która wszystko uzdrawia. Tak? Uzdrawianie poprzez myśl. Uwierz. Dowody naukowe i przywracanie nadziei. Uwierz. Tak? No, nie dowiedz się, ale uwierz. Tak? Dlaczego? Dlatego, że jednym z celów dla niektórych tych ezokołczów nieuświadomionym, ale dla innych uświadomionym, jest otwieranie człowieka na rzeczywistość duchową, na toksyczną duchowość, na demony po prostu mówiąc w skrócie. No bo jak inaczej można nazwać kobietę, która pojechała na Wyspy Polinezyjskie, gdzieś tam na Bali, poznała jakąś kapłankę i teraz w Polsce przygotowuje wydarzenia kultyczne, nazywając je, że to są wydarzenia, że to jest coaching, mentoring i tak dalej. To jest skrajnie modne, bo ta kobieta była kiedyś narzeczoną jakiegoś bardzo znanego, bo występującego w programie Talent Show faceta, więc to się cieszy takim wzięciem wśród osób znanych, a jak się cieszy wzięciem u osób znanych, no to robi kolosalne pieniądze. I ta kobieta odtwarza tutaj rytuały przywoływania bóstw. I teraz dla ludzi mieszkających na tych wyspach przez te 1000 czy 2000, czy może nawet 4000 lat, jak ta religia istnieje, to wszystko nie jest satanizmem. Natomiast przeniesione do Europy, oderwane od tych korzeni, kiedy się zwraca do kogoś, kto nie jest w twojej tradycji, tak? Zwraca się w jakąś w stronę przestrzeni duchowej i zaprasza się kogoś, no to dla osób z innej tradycji coś takiego jest skrajnie groźne, tak samo jak otwieranie się przy hipnozie, tak? No bo my nie wiemy, na co się otwieramy. Jeśli człowiek wygłasza jakieś spirytystyczne inkantacje typu, jak na kursach Berta Hellingera, oddaję ci cześć, zapraszam cię do swojego wnętrza, no to takie same negatywne konsekwencje będzie miało zwracanie się do jakiegoś bóstwa, które dla nas nie jest w naszej tradycji, jego nie ma, więc my po prostu otwieramy się wtedy na
złego ducha. I teraz, co łączy te propozycje, tak? One oczywiście tworzą wiarygodną mapę deficytów trapiących współczesnego człowieka i przez to warto znać te propozycje i to co one, czego one dotyczą, tak? Bo widzimy to, co naprawdę jest potrzebne współczesnego człowiekowi, tak? Jedną z tych rzeczy jest 100% sukces, tak? I to obiecuje EZO Coaching. Coache, którzy mają jakieś podstawy i jakieś systemy uwiarygodnienia, tak? I jakieś etyczne oprzyrządowanie tego, no, wiedzą, że nie mogą obiecywać wszystkiego, tak? Poza tym coaching polega na tym, że się towarzyszy człowiekowi, a nie narzuca jakichś rozwiązań, tak? A tutaj nagle zrobisz to i to, położysz język na podniebieniu, otworzysz się na jakąś energię i wszystko będzie dobrze. Więc to jest z definicji już podejrzane. I teraz tak, te obietnice są na każdym polu. Finansowym, zawodowym, zdrowotnym. Z dnia na dzień, bez jakiegokolwiek przygotowania merytorycznego, wysiłku czy zaangażowania się, osiągniesz sukces, tak? No, na przyszłość wiedzmy, że ktoś, kto coś takiego proponuje, nie jest kimś poważnym, a być może jest szkodnikiem, tak? I teraz cały ten zestaw proponowanych przekonań i technik przedstawiany jest jako system oparty na badaniach naukowych, tak? No bo dzisiejszy człowiek dla dzisiejszego

swojej świadomości. To znaczy to, co do nas przypływa i co koduje się w korze szarej, nie przechodzi przez mechanizm uwiarygodnienia. To znaczy nie przechodzi przez... Nie odciśnięte jest tam pieczęć sumienia, ani pieczęć rozumu. Bo dzięki temu, że w normalnym stanie umysłu my możemy każdą propozycję, każdy bajt informacji, możemy po prostu stwierdzić, czy to jest prawdziwe i czy to jest dobre, o tyle w odmiennym stanie świadomości, w tych stanach transowych, to jest niemożliwe. Tak? I teraz ci coachowie, świadomie czy nie, czerpią te techniki z tradycji neoszamanizmu, ponieważ to nie jest szamanizm, co jest dziś proponowane. Mój dobry znajomy, być może nawet przyjaciel, gościł tutaj takiego w Polsce takiego szamana z Syberii. I on, jak mu przedstawiono tych ludzi, którzy się tutaj przedstawiają jako szamanów, jeżdżą na te wszystkie festiwale wakacyjne i tam wprowadzają dzieciaki w praktyki szamańskie, no to on był po prostu zszokowany i powiedział, znaczy w ogóle nie chciał się tym już więcej interesować, stwierdził, że to po prostu jest jakiś śmiech, no bo to, co robią szamani prawdziwi, to są rzeczy bardzo dla nich samych pochłaniające. To znaczy oni się rzadko decydują na pomaganie ludziom, ale jeśli pomagają, to wiąże się z potężnym kosztem dla nich, tak? Kosztem duchowym, kosztem emocjonalnym. Każdym możliwym kosztem. A to, co tutaj mamy, to jest tak jak te zwesternizowane propozycje orientalne, czyli, nie wiem, yoga, buddyzm, zen i tak dalej, i tak dalej. Desakralizacja technik religijnych zawsze wiąże się z tym, że zwesternizowany produkt duchowy jest neosatanizmem. Zawsze tak się dzieje. Dlatego, że uzachodnienie tych technik polega na odrzuceniu zabezpieczeń, które tamte duchowości posiadają. Natomiast tutaj taki coach po dwutygodniowym kursie online z certyfikatem, który dostał pocztą za 1500, no on nie ma zielonego pojęcia, jakie mechanizmy uruchamia. I że to są mechanizmy duchowe. I to jest jeden z tych najbardziej groźnych elementów całego ezo-coachingu. I teraz czerpanie tych technik z tradycji neoszamańskiej, tak to powiedzmy, tak, magicznej, spirytystycznej, alchemicznej czy hermetycznej, to jest odnoszenie się do tradycji duchowych poprzez laików. I teraz ja nie mówię, że bycie specjalistą w danej tradycji sprawia, że to, co spirytyzm ma do zaproponowania, to jest coś dobrego. Nie, nie, nie. Ja mówię tylko, że to są pewne zestawy wiedzy, które były, ta wiedza była przymnażana przez pokolenia. Tak? I nagle w to chodzi ktoś, to jest tak, jakby małpa wzięła brzytwę, tak? No podoba jej się brzytwa, tak? No i zaczęła nią machać, tak? Szczególnie techniki magiczne czy spirytystyczne, tak? Ale też transowe są niebezpieczne. Takim bardzo charakterystycznym i właściwie najbardziej rozpowszechnionym chyba jest nurt nazywam go medytacją dynamiczną z tworzeniem obrazów mentalnych. Zaraz tłumaczę, o co chodzi. Czyli mamy do czynienia z znaną i opisaną przynajmniej od 500 lat, ale sądzę, że to jest starsza zupełnie technika. Technika magiczna, która polega na tym, że my

wyobrażamy sobie pewne stany potencjalne jako istniejące. Tak? I to jest właśnie definicja magii, czyli nie ma możliwości, by coś zrobić używając mechanizmu skutek-przyczyna, czyli od tego, że spruwam przez lewe ramię, nie dzieje się nic, tak samo nie dzieje się nic, jak wcześniej widzę czarnego kota. Więc nie ma tego związku przyczynowo-skutkowego, ale jest oczekiwanie. I ci ludzie często wprowadzają się w stan relaksu, manifestują pragnienia swoje, tak, myślą pozytywnie i tak dalej, i tak dalej. I te odniesienia do tej tradycji magicznej są ukrywane. Albo ci ludzie w ogóle nie są tego świadomi. Tak? Czyli ci uczestnicy kursów wprowadzani są w jakieś stany, które brane są z różnych tradycji i ci ludzie nie mają pojęcia o tym, co tak naprawdę w ich psychosomatyce się dzieje. Tak? Bo ich psychosomatyka jest kształtowana tak, że otwiera się człowiek na rzeczywistość duchową. Tak? I teraz innym sposobem podejścia do tego napięcia pomiędzy psychę a pneumą, czyli napięcia pomiędzy tym, co mówimy, że to dotyczy emocji, psychiki, a tak naprawdę, że dotyczy to duchowości, jest nie zaprzeczanie temu, czy w ogóle pomijanie, że to są techniki duchowe, tylko że odsłania się to powoli, te duchowe konotacje danych technik. Ale to jest dużo rzadsze. To, co można powiedzieć, to ezocoaching jest ze swej natury nieuczciwy. Tak? I teraz o co chodzi? Rozbudzanie tych realnych, istniejących zdolności w służbie egocentrycznej woli to jest zagrożenie, przed którym ostrzegają wszystkie tradycje, te stare i poważne tradycje. Na przykładzie hinduizmu. Tak? W miarę ćwiczenia przez ludzi, którzy całe życie temu poświęcają, tak? Praktykują jogę i na pewnym etapie już bardzo zaawansowanym pojawiają się siddhi, moce. Tak? I ja nie będę tutaj rozwijał tego tematu, odnoszę do wszystkich, którzy tego słuchają, do świadectw ludzi, którzy w tym uczestniczyli. Na przykład Jacques Verlinde, taki mnich, który był praktykiem jogi u bardzo znanego mistrza. Pojawiają się nienaturalne możliwości działania, nienaturalne moce, ale tych mocy nie wolno używać. Tak? Czyli jeśli mistrz będzie ich używał, karmiąc swój egocentryzm, tak? Skarmiąc swoje ego, to one zwrócą się przeciwko niemu. Tak? Znawcy orientalnych dróg mistycznych oraz liczne przekazy kultur opartych na głębokim, uczciwym doświadczeniu religijnym o tym właśnie mówią, że jeśli ta droga rozwoju w danej ścieżce, tak, my wiemy, że tam są tylko okruchy prawdy, ale to jest bardzo konkretny sposób przeżywania życia i praktykowania różnorodnych technik, że jeśli to, do czego tutaj w ezocoachingu dąży się, żeby to dostać natychmiast, żeby rozpakować ten cukierek i tak dalej i wykorzystać go, no to te tradycje i ci ludzie, którzy uczciwie przeżywają swoje doświadczenie religijne, mówią absolutnie nie. Kolejny element. Te kursy i szkolenia prowadzone przez ezocoachów zawierają również deprywacyjne techniki szamańskie. Tak? Czyli ja na przykład uczestniczyłem w kursie metody kontroli umysłu według Sylwy i tam, w tym segmencie, w którym
byliśmy prowadzeni do tego, żeby zostać, żeby nas otworzono na ten świat duchowy, to mieliśmy właśnie ćwiczenia. Schodzenia w kamienie, schodzenia w drzewa. Tu chodzi o to, żeby zatrzeć granice pomiędzy osobą a tym, co jest na zewnątrz osoby. Tak? No, buddyzm jest na przykład taką przykładem takiej najbardziej uregulowanej propozycji wydrążenia się, to jest pozbawienie się ego. Tak? I to jest punkt dojścia, bo nie cierpimy wtedy. No jak skoro nie ma podmiotu, to on nie może cierpieć. Tak? No tylko, że wtedy kim jest taki człowiek? Tak? Jego tam po prostu nie ma. I teraz następny, oprócz tych technik szamańskich, deprywacyjnych technik, techniki w technikach spirytystycznych najgorsze są te, które są związane z przyzywaniem przewodników duchowych. A trzecia to metody dynamicznej wizualizacji w celi alfa. To, o czym mówiłem, że są dzisiejszą wersją taką lajtową magii. Tak? No, ta dynamiczna wizualizacja w stanie alfa to jest po prostu technika magiczna. Tak? Tylko jest nazwana zupełnie innymi słowami, które mają ukryć jej naturę. Tak? I pełna nieświadomość tej dużej części ezo-coachów co do duchowej istoty tych zjawisk jest po prostu porażająca. Poprzednie pokolenia okultystów, psychotroników, spirytystów łączy używanie języka udającego naukowe, ale ci ludzie byli świadomi finalnych konsekwencji. To znaczy, że wiedzieli, do czego dążą. W przypadku ezo-coachów nic takiego się nie dzieje. Tak? I teraz oni mówią, tutaj fragment tego bełkotu, używają słów, które są niezrozumiałe w takim potocznym znaczeniu. Mówią o afirmacjach subliminarnych, tak? O tym, że one wykorzystują jakieś mechanizmy autosugestii, medytacji i że jak ich używasz, to zaczynasz identyfikować się z ich treścią. Co to znaczy? No nie wiem, to nic nie znaczy, tak? I teraz, czym one mają być? One mają być jedyną technologią, która zgrabnie przeskakuje pierwsze barierki świadomości, czyli tak zwaną korę nową w twoim mózgu. Tak? Czyli używamy pojęć realnie istniejących, tak? Które mają tłumaczyć procesy psychosomatyczne prowadzące do otwarcia duchowego. Tak? I teraz na ile to jest prawidłowy opis, nie wnikam. Musiałbym to rozłożyć na części pierwsze. Chodzi mi w tej chwili tylko i wyłącznie, jaki to odnosi skutek. Tak? Odnosi to skutek taki, że ktoś w deficycie, chcący z tego cierpienia czy z tego braku wyjść z tego stanu, no to nie będzie wnikał w jakieś definicje, tylko po prostu będzie dążył do tego, żeby znaleźć się w stanie, w którym będzie mógł sobie ze swoimi problemami poradzić, tak? Oni mówią, że te pozytywne sugestie trafiają wtedy prosto do świadomości, tak? Wprost do świadomości. No i to jest prawda, tak? Mówią, że to jest struktura zwana muszczkiem, tak? I ja w to nie wnikam. Podejrzewam, że neurobiolodzy wybuchnęliby śmiechem, tak? Bo oni twierdzą, że te pozytywne sugestie skutecznie kasują twoje stare negatywne przekonania. I do czego tu wracamy? Wracamy do XIX-wiecznych przekonań ludzi, którzy potem weszli w tradycję nazywaną, byli prekursorami tradycji myślenia pozytywnego, że myśl kształtuje rzeczywistość. Tak, no, myśl oczywiście kształtuje rzeczywistość przez to, że są tworzone jakieś idee, jakieś instytucje i potem ta myśl jest przekuwana w coś realnego, no ale oni mówią o tym, że po prostu będziesz myślał, powtarzał pewne zdania i one się spełnią. Tak? No to jest oczywiście bzdura, ale ludzie, większość z osób, które cierpią, są bezradni wobec tego,
typu psychomanipulacji. Tak? I teraz jeszcze jedna rzecz, która może pozwolić znaleźć się w tej całej, w tym całym zamieszaniu, które dąży do tego, żeby człowieka otworzyć na świat duchowy. Na początku adepci ezokursów wprowadzani są w techniki bezpieczne, czyli relaksacja na przykład. Potem w techniki warunkujące podświadomość, tak? Ale na końcu przechodzi się do technik otwierających osoby ćwiczące na kontakt z inteligencją będącą wobec nich bytem zewnętrznym, tak? Czyli do złych duchów. Zakładając przy tym optymistycznie, że ta istota duchowa jest przychylna człowiekowi. Tak? I teraz niezależnie od całego tego nowoczesnego sztafaru, tego języka udającego język naukowy, tak? Niezależnie od tego wszystkiego, to zdecydowana większość, a być może nawet 80-90% technik używanych w tak zwanym sektorze rozwoju osobistego, to praktyki duchowe, które liczą sobie kilkaset, a nawet czasami kilka tysięcy lat. Tak? Tylko, że tego coach wam nie powie, no bo on o tym nie wie. Nie ma zielonego pojęcia, że dotyka rzeczywistości duchowej. I teraz z jakimi konsekwencjami takich właśnie stosowania takich technik możemy się spotkać. Mówiłem o tym już wielokrotnie, ale powtórzę. Depresje, no bo skoro jednym z moich takich pragnień jest, żeby ludzie, którzy dowiadują się tutaj na tym kanale, że pomocy w takich stanach można szukać tylko w Kościele katolickim i oni udostępniają, tak piszą mi te moje konferencje osobom niewierzącym, tak? No to pierwszym krokiem jest wypowiedzenie, opisanie tej rzeczywistości najpierw językiem niebędącym językiem niereligijnym, tak? Dlatego, że ci ludzie w ten autorytet nie uwierzą, bo nie wierzą w dwutysięczną mądrość Kościoła katolickiego. Więc mówię zawsze tak. Jeśli doświadczasz depresji, których nie da się zdiagnozować i nie da się leczyć farmakologicznie. Jeśli w twoim życiu od momentu, kiedyś byłeś na takich kursach różnorodnych, praktykowałeś nawet z książki czy z internetu tego typu rzeczy i od tego momentu w twoim życiu dzieje się statystycznie nieprawdopodobna ilość negatywnych wydarzeń, możesz być pewny, że przekroczyłeś tę granicę. Jeśli zaczynasz mieć wahania nastroju nieadekwatne do bodźca, jeśli i to nie tylko, to, i oczywiście to nie chodzi o to, że rozpoznajmy ten jeden objaw, nigdy nie mieliśmy z okultyzmem do czynienia i wiadomo, że to zostałem opętany. Nie, absolutnie nie. Tutaj chodzi o pewien zestaw takich objawów i one są rozpoznawane po tym doświadczeniu otwarcia na świat duchowy. Tak? Ludzie mają paraliże okołosenne, tak? Czyli budzą się albo zasypiają i nagle mają poczucie, że nie panują nad własnym ciałem, bo nie mogą się poruszać. Mogą ruszać tylko gałkami ocznymi i część z nich ma doświadczenie obecności jakiegoś potwornego zła. Tak? Ludzie mówią o koszmarach. Tak? Ludzie mówią o tym, że czują taki potworny ucisk na klatkę piersiową. Jakieś rzeczy się dziwne dzieją z przedmiotami. Tak? I to wszystko, jeśli łączy się z wcześniejszą inicjacją, jeśli byliśmy na tego typu kursach, to powoduje, że trzeba szukać pomocy w Kościele. Są i teraz jeden przykład jeszcze taki bardzo, bardzo obrazowy. Pisze do mnie matka. Dziecko
dziewczyna 15-letnia zaczęła się oddalać od rodziny, tak. Okazało się, że po naprawdę wielu miesiącach starania się rodziców o to, żeby zrozumieć, co dzieje się z jej córką, która nagle nagle zaczęła być smutna, zaczęła się izolować, inaczej ubierać i tak dalej, i tak dalej. I rozpoznali coś takiego i dowiedzieli się, że w szkole pojawiła się nowa pani psycholog. Potem matka odkryła, że ta dziewczyna krępuje sobie piersi. No i w końcu wyszło na jaw to, że ona znalazła kontakt z jakąś grupą ludzi, którzy samookaleczają się, tak, obcinają sobie jakieś zdrowe części ciała. A to wszystko jest podparte autorytetem pani pedagog, która jest też psychologiem. I ona mówi do tej dziewczyny męskim imieniem, tak? No i wiadomo, że jak ta dziewczyna skończy 18 lat, no to wiadomo, co sobie zrobi. Już ma przygotowaną drogę. W innym przypadku, tak, już byłem tego świadkiem, jak dziewczyna skończyła 18 lat, wyjechała do Holandii i tyle rodzice o niej wiedzieli. I teraz, dlaczego o tym mówię w kontekście tej audycji? Otóż wobec tej dziewczyny stosowane były techniki, znaczy ona sama je wobec siebie stosowała, ale okazało się, że jest przygotowany zestaw różnorodnych propozycji, celem których jest wykorzystanie tego stanu jakiegoś pogubienia dziecka, no bo jakaś część młodych osób ma problemy z identyfikacją płciową i one w 95% przypadków one wraz z rozwojem i wraz z czasem po prostu zanikają, ale jeśli są te osoby przejęte i prowadzone tą ścieżką, o której za chwilę w dwóch zdaniach powiem, no to kończy się to tragedią. I teraz, w jaki sposób wprowadzano tę dziewczynę w rozpacz i pokazywano jej, że transokaleczenie to jest jedyne wyjście. Otóż ona została skłoniona do praktyki świadomego śnienia. Świadome śnienie to są takie techniki, które prowadzą do tego, że człowiek rozbija taką naturalną granicę, która tworzy się, ten cały system wewnętrzny tworzy się w wieku 5, 6, 7 lat, kiedy dziecko zaczyna rozumieć, że nie wiem, bajki to nie jest rzeczywistość. Tak? I teraz powrót do tego stanu jest niezwykle kaleczący dla osoby kilkunastoletniej. Tak? To jest tak, jakbyśmy się cofali w rozwoju. I teraz dodatkowo jej poddana została muzyka niosąca rozpacz. Tak? Czyli zastosowano praktyki z całego tego spektrum, o którym dziś mówiłem, które prowadzą do skrajnego nieszczęścia. Drodzy Państwo, żeby te audycje mogły powstawać, zapraszam serdecznie do wspierania kanału i Radia Niepokalane FM. W tym radiu możecie spotkać się ze świadectwami. Jest zrzutka, można link do tej zrzutki znaleźć tutaj w opisie kanału, a także na moim Facebooku w linku, w poście podpiętym, tam jest również link do zrzutki, ale też bardzo zapraszam do tego, żeby wspierać nas stale, jakieś stałe zlecenie, nawet 10 zł na koncie. To jest coś niezwykle ważnego. Pamiętajmy o tym, żeby nie oddawać się w ręce ludzi, którzy obiecują nas wszystko. Wszystkiego dobrego, z Bogiem.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie, Ty znasz wszystkie nasze słabości. Oddajemy Ci je w tej chwili. Prosimy Cię, Panie, o Twoje światło. Tak. O to, Panie, żebyś Ty w tej chwili przez nas przemawiał. Oddajemy Ci naszą pamięć, nasze serce, nasze umysły, naszą wolę. Panie, spraw, jeśli taka jest tylko Twoja wola, żeby te słowa trafiły do wszystkich ludzi, do których Ty chcesz, żeby trafiły z Twoją mocą, Panie. Przemieniaj nasze serca, Panie. Dawaj nam Twojego Ducha. A szczególnie Ciebie, Mario, proszę o opiekę. Spraw, żeby żaden zły duch nie miał do nas dostępu w tej chwili. Bądź z nami tutaj, Mamo. Prosimy Cię pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boże Rodzice, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednej, synowi swojemu nas poleca, swojemu synowi nas oddawa. Ojcze i Synowi.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Agnieszka Pożyzińska.
1: Dzień dobry.
0: Czy poprzedni raz, kiedy byłaś, to też miałaś nazwisko, czy jeszcze swoje wcześniejsze?
1: Nie, jeszcze. Jako narzeczona.
0: Więc znana Państwu jako Agnieszka Bodasińska. W Twoim życiu przez te 2 lata bardzo wiele się zdarzyło, a chyba się trochę życia na nowo teraz uczysz. Mówiłaś o tym, że wejście do tramwaju wiąże się z walką, a przynajmniej z wysiłkiem.
1: Z wysiłkiem, ale i z wielkim szczęściem, bo od 2 lat Pan Bóg dał mi nowe życie. I nie tylko ze względu na to, że od 2 lat jestem żoną, ale ja zobaczyłam siebie na nowo. Pan Bóg pozwolił mi zobaczyć mnie na nowo i też doświadczyć Jego na nowo, Jego miłość na nowo poczuć. Ale to były bardzo, bardzo trudne 2 lata i w ogromnym trudzie i cierpieniu zobaczyłam Bożą miłość. Chociaż brzmi to bardzo, bardzo trudno i było bardzo trudne.
0: Kiedy rozmawialiśmy tamtym razem, to było dobre świadectwo. No, niczego ci nie brakowało. Był Pan Bóg, jakoś myślałaś przez Niego, układałaś swoje życie, starałaś się. Jak to jest, kiedy okazuje się, że to wszystko za mało?
1: Wtedy, kiedy byłam tutaj 2 lata temu, to bardzo walczyłam o miłość własnymi siłami. I chyba potrzebny był ten czas tego cierpienia, żebym przestała walczyć o miłość i przede wszystkim doświadczyła jej u źródła. Czyli od Pana Boga. No, tak musiało się stać. On bardzo, bardzo wiele miłości dał mi przez ostatnie 2 lata. Ale będąc tutaj 2 lata temu, byłam szczęśliwym człowiekiem. A teraz jestem jeszcze bardziej szczęśliwym, mimo tego, co się wydarzyło.
0: Ale to tak groźnie zabrzmiało, walczyć o miłość. Bo można opisać tym bardzo różne sytuacje.
1: Chciałam czuć się kochana, ale nie czułam chyba, że ta miłość, że tą prawdziwą miłość, najgłębszą mogę dostać tylko od Pana Boga.
0: Myślałeś, że sobie ją jakoś załatwisz.
1: Załatwię i żyjemy pośród ludzi. Tak wydawało mi się, że wśród tych, których jestem i którym się ofiarowuję, poświęcam jakoś, oddaję, to najłatwiej mi będzie od nich dostać. A wcale tak nie jest.
0: Nie ma żadnego interesu w tym? Żadnej wymiany?
1: Nie ma. Któregoś razu nawet na modlitwie, teraz niedawno, jakoś bardzo do mnie właśnie przyszły te słowa, że miłości nie mogę wypracować, ani na nią zasłużyć, ani że tak naprawdę jesteśmy sami i jest Pan Bóg i tylko On może nas zaspokoić, jak w tym względzie i w każdym innym.
0: To, o czym mówisz, to jest wielka tajemnica, bo wiara jest łaską, miłość jest łaską, ale jednocześnie trzeba się o nią starać. Jak przez te 2 lata, co się stało, że potrafiłaś się otworzyć? Bo tak naprawdę to On wychodzi z tą miłością zawsze, a tylko człowiek się bardziej lub mniej otwiera.
1: Pół roku po ślubie, w takim czasie, który wydawało mi się, że będzie najbardziej szczęśliwy i radosny i beztroski, takie nowe życie, kiedy byłam otwarta na wszystko, co nowe, na nowe życie też, Pan Bóg dał mi cierpienie i położył mnie na 1,5 roku w łóżku, z dala od świata, od moich ambicji. Wywrócił totalnie moje życie do góry nogami. Dał mi bardzo taką niezidentyfikowaną chorobę wątroby. Wątroba jest takim organem bardzo, bardzo trudnym do zdiagnozowania, trudnym do leczenia. Wielofunkcyjnym i nie było jasnej diagnozy. lekarze się wahali, co, jaką diagnozę powiedzieć, bo lekarz czuje się w obowiązku być najmądrzejszy. I była diagnoza autoimmunologiczna, zapalenie wątroby. I półtora roczna kuracja sterydowa. I tutaj już od tego momentu zaczęły dziać się cuda. Wcześniej też, bo mój pobyt w szpitalu też był cudem, bo tam bardzo, bardzo wiele się zdarzyło już. Przemian mnie, mojej rodziny i wszystkiego dookoła. Ale kiedy miałam już wychodzić ze szpitala i była właśnie ten trudny czas, co robić i czy te sterydy brać, to wszyscy w rodzinie stwierdziliśmy, że nie, że to nie jest dobra droga i że tego się nie podejmiemy. To było ogromne szaleństwo, bo lekarze powiedzieli, że nie ma innego wyjścia, że albo ja za pół roku mam przeszczep wątroby i już możemy szukać dawcy, albo się leczę i podejmuję leczenie, albo umieram w jakimś tam dalszym, dłuższym czasie. Ale my powiedzieliśmy, że nie mamy zamiaru umierać, ale oddaliśmy tą chorobę.

0: kiedy mój mąż jakby porywał mnie ze szpitala, bo chcieliśmy uciekać od, jakby od sterydów i już od lekarzy, moi rodzice, to następny cud, dowiedzieli się o pani doktor, która leczy postem, właśnie między innymi choroby wątroby. I kiedy ja byłam porywana ze szpitala, rodzice jechali do doktor pytać się, jak kurację przeprowadzać. I następnego dnia ja już zaczęłam leczyć się nie sterydami, a postem i modlitwą.
1: Czyli w ogóle ich nie wzięłaś?
0: W ogóle nie zaczęłam brać sterydów. W ogóle przez głowę mi nie przeszło, że ja mogę pójść tą drogą lekarską. Od razu, kiedy powstała diagnoza, mówimy: Panie Boże, Ty tym kieruj, Ty mnie ratuj.
1: Bo to wyjście ludzkie jest związane z bardzo wieloma niebezpieczeństwami tak naprawdę. Bo sterydy to jest coś takiego, że to jest taka właściwie uderzenie pałką w głowę i zobaczymy, co się stanie.
0: Tak, więc lekarze sami uczciwie się przyznali, że oni nie dają gwarancji, że to pomoże. Będziemy próbować. Może tak, może nie.
1: Czasami się zdarza, że pomagają.
0: Ale z kolei gdyby nie pomogło, to a ja bym to brała, to by wyrządziło ogromne szkody w organizmie na bardzo wiele lat. Co jeszcze było w takim ciekawe w tym podejściu lekarskim do mnie, że oni w ogóle nie patrzyli na mnie jak na człowieka, jak na osobę, jako całość. Oni patrzyli na mnie jak na, przez ponad półtora miesiąca jak na ten jeden organ. A ja miałam bardzo, bardzo wiele różnych innych dolegliwości, które w ogóle nie były rozwiązane, nawet brane pod uwagę. Piętro niżej w szpitalu chcieli mi przespawać nos, bo miałam krwotoki z nosa. Piętro wyżej chcieli mi coś tam usuwać z ucha i jakieś w ogóle takie jakieś dziwne rzeczy się działy naokoło. A po 2 tygodniach ścisłego postu wszystkie objawy, które oni chcieli usunąć
1: gwałtownie
0: na różnych piętrach, nie doszukując się przyczyny, w ogóle nie mówiąc o przyczyny, w ogóle nie było takiego pytania. Wszystkie dolegliwości uboczne minęły po 2 tygodniach i do tej pory nie wróciły. I to był kolejny cud, ale tych cudów było przez te 2 lata bardzo, bardzo dużo.

0: Pani doktor nazywa się Ewa Dąbrowska, post nazywa się Postem Daniela. W tej audycji gościliśmy już doktora Zygfryda Landowskiego, który jest w Warszawie kapłanem w tej misji Daniela, która organizuje rekolekcje. Jeśli kogoś to interesuje, to wystarczy zadzwonić do radia, do sekretariatu, jakoś tam tę informację się uda Państwu przekazać. Dlaczego jest to post, a nie dieta? Czego dowiedziałaś się, czego Twoja rodzina dowiedziała się od dr Dąbrowskiej?
1: Przede wszystkim to nie jest dieta, dlatego że w poście Daniela najważniejsze jest Pan Bóg i zaufanie. I owoce, warzywa i post to jest naprawdę rzecz drugorzędna i pani doktor wiele razy to mówiła mi. Ona powiedziała, że wszystko jest w rękach Boga, to jest jakiś dodatek, taki post, jakieś warzywo. Tylko dlatego, żeby przeżyć i jakoś podtrzymywać ten organizm. Ale tak naprawdę wszystko jest w rękach Boga. Przede wszystkim modlitwa i zaufanie. A zaufanie jest rzeczą tak ogromnie, ogromnie trudną, ale bardzo, bardzo niezbędną dla zdrowia i dla funkcjonowania po prostu.
0: Ale tutaj wracamy ponownie do tej tajemnicy, o której mówiliśmy, że trzeba wyciągać ręce i taki wysiłek, no bo to jednak jest wysiłek, post. Jedzenie tylko owoców i to pewnych, jedzenie tylko warzyw i to pewnych i nic więcej. Ani ziemniaka, ani grama tłuszczu, niczego, prawda? I to jest jakby to wyciągnięcie ręki, że my jakby cały czas tę rękę do Pana Boga wyciągamy. I myślę, że taka jest funkcja postu, że jest to jakiś wysiłek duchowy po prostu. Wysiłek
1: znaczy,
0: woli.
1: Tak. Znaczy nawet nie trzeba mówić słów jakiejś modlitwy. Sam post jest modlitwą i tym takim znakiem zaufania i wołania do Pana Boga.
0: Wołania, właśnie o to mi chodzi, że to jest po prostu wołanie.
1: Tak było w naszym przypadku. Rodziny mogę powiedzieć, bo ten post było tak fajnie i na tyle moja rodzina okazała się taką jednością, że przez pierwsze 2 tygodnie wszyscy byli na tym poście i były ogromne, ogromne owoce. Ja byłam dłużej na tym poście, powoli rodzina się wykruszała, ale jednak owoce były ogromne i do tej pory często lekarstwem czy jakąś źródłem pomocy właśnie jest post.

0: post to jest może coś takiego jak takie słowa: Panie Boże, ja już nic z siebie nie mogę i nie potrafię. Taka zupełnie ludzka beznadzieja jest w tym poście, ale Pan Bóg tak czuje i ja czułam, że Panu Bogu to się bardzo podoba. Cudem takim zewnętrznym jest największym, takim, którego ja do tej pory bardzo, bardzo to we mnie jest żywe, że minęło półtora roku od czasu, półtora roku kuracji sterydowej, ja tych sterydów nie brałam i tyle samo czasu, kiedy ja jestem na diecie i na poście, wyłączona jakby od świata, ale...
1: Czyli półtora roku zagrożenia sterydami.
0: Tak, tyle samo czasu, ile miałam brać sterydy, właśnie minęło, odkąd jestem na poście. I tam nie było gwarancji, a tutaj mam już nie gwarancję, tylko po prostu zdrowie, tak mogę powiedzieć. Wszystkie kłopoty inne, nie z wątrobą, które miałam, wszystkie zniknęły. Nie mam bóli głowy, nie mam krwotoków z nosa. Nie mam bardzo, bardzo wielu dolegliwości, również kobiecych, mogę tak powiedzieć. Mam więcej sił. Już nie chcę tak mówić o takich znakach, żeby to nie stało się najważniejsze. Ważniejsze dla mnie były te wszystkie duchowe przemiany. Chociaż zdrowie jest ogromnym, ogromnym darem i cudem. Jak to ładnie, nieładnie, ale jak po kolei powiedzieć, co się stało, żeby tych rzeczy nie ominąć. Może powiem tak, co od początku się działo. Przede wszystkim moja rodzina potrafiła się razem modlić w mojej chorobie. 6, czasem 8 osób w jednym pokoju klęczały i się modliło.
1: To była sytuacja taka, że twoja choroba mogła się skończyć właściwie w każdy sposób.
0: Wtedy nie było wiadomo nic. To było wołanie: Panie Boże, ratuj. I
1: było wiadomo, że jest naprawdę coś poważnego. Jeszcze w dodatku lekarze nie wiedzą, o co chodzi.
0: Nie wiedzieli.
1: Czyli jest to prawdziwe źródło lęku, mogło być, prawda?
0: I nie, był ogromny lęk. I każde pójście moje do lekarza i słowa, że ja jestem na poście i nie biorę sterydów, było wyzwaniem od największych głupków i gorzej, że ja się zabijam. I słyszałam przez co najmniej rok takie słowa, że ja siebie zabijam i było bardzo trudno oprzeć się temu, bo jednak lekarz, bardzo było trudno oddzielić to, że przecież lekarze też są darem Bożym i też chcą pomóc i post też jest darem. Trudno było odróżnić tak naprawdę, gdzie jest dla mnie ten dar. Bo nie chcę mówić, że lekarze są źli, czy i tak dalej, bo na pewno się starali, ale dla mnie na tą chorobę w tym momencie post był lepszy. Tylko że tego mi lekarze nie powiedzieli i to mi powiedział Pan Bóg. Ja musiałam z całą rodziną zaufać, tutaj się oddać.

0: kiedy byłam tutaj 2 lata temu, to mówiłam ci w audycji, że miałam trudną relację z ojcem. I jakby ciągiem dalszym takiej leczenia tej relacji właśnie był ta choroba moja, bo kiedy ja leżałam w szpitalu podłączona do różnych sprzętów, taka krwawiąca i bardzo, bardzo biedna, kiedy tata mnie zobaczył w szpitalu, to powiedział, że musi mnie przeprosić, bo on nie wiedział, że ja jestem w gruncie rzeczy takim słabym człowiekiem i że ta moja choroba pokazała mu, że jak ja go potrzebuję, że on sobie z tego nie zdawał sprawy. I naprawdę od czasu w tej chorobie bardzo się do siebie zbliżyliśmy. I mimo, że to ja cierpiałam, to zobaczyłam też jego cierpienie i że to, że on nie miał siły mi dać tego, czego ja oczekiwałam. Zobaczyłam też w tej chorobie to, że ja się jakoś przyczyniłam do tej choroby i wyszło wiele moich słabości. Nie chcę mówić, że na nią zasłużyłam, ale ona była mi bardzo potrzebna, żebym ja zobaczyła, że nie jestem siłaczem.
1: Nikt nie jest.
0: I że nie jestem w stanie w żaden sposób kierować swoim życiem. A bardzo chciałam
1: Kierować możesz, ale nie możesz mieć kontroli nad tym.
0: Tak. Ta choroba pokazała mi, że nie mam żadnej kontroli nad swoim życiem, że moje plany to mogą być tylko marzenia, a plany Boże to są jedyne moje plany, które mają szansę się realizować.

kiedy wracałam pójściem do szpitala, kiedy wracałam z Zakopanego z Sylwestra rodzinnego, kiedy już bardzo się źle czułam, to w Krakowie weszłam z moim mężem do kościoła świętego Jacka i prosiłam, jeszcze nieświadoma, że będę chora, prosiłam: Panie Boże, jeśli ja jakoś mogę się przyczynić do poprawy relacji mojego taty z moim bratem, to jestem w stanie znieść, przyjąć taką ofiarę, jaką ty wymyślisz. I tak czułam przez tą chorobę, że to jest ta ofiara, że to może być ta ofiara. I już nie miałam prawa jakby przez cały czas jej trwania użalać się i złorzeczyć Panu Bogu, bo sama o to prosiłam. I ta relacja, muszę powiedzieć, że też się zmienia. Chociaż to jest bardzo trudne, zmieniać siebie, i tutaj każdy z nas musi się naginać, żeby było dobrze, rezygnować z siebie, ale muszę powiedzieć i świadczyć o tym, że naprawdę ta relacja się zmienia. Tak z tego, co mówię, samej mi wychodzi taki obraz, że bardzo wiele rzeczy na to się złożyło, na to, co musiało się stać.

kiedy byłam tutaj 2 lata temu, to uświadomiłam sobie, że przedstawiałam ci taki obraz mnie takiej bardzo pewnej do tego, co chcę, żeby się w moim życiu działo. I taka byłam 100% pewna na pytanie, które mi zadałeś, i co teraz? Ja powiedziałam, jak to co? Święta rodzina, gromadka dzieci, realizacja tego, co sobie zamierzyłam. I ta choroba zupełnie zmieniła ten obraz. Nie co do świętej rodziny, bo to Panu Bogu się chyba podoba i to pozwolił realizować, ale Pan Bóg całkowicie pokrzyżował moje plany, zajął się moją ambicjami, wyłączył mnie ze świata, nie pozwolił mi kończyć studiów, nie pozwolił mi się rozwijać zawodowo, nie pozwolił mi, zamknął mnie na macierzyństwo na jakiś okres mi niewiadomy. Zabrał mi wszystko tak naprawdę, na czym mi zależało i co było dla mnie ważne. Wszystko, wszystko. Ja się czułam w chorobie zupełnie ogołocona. I były takie momenty, że ja nie miałam... ja nie mogłam planować żadnego następnego dnia. Nie mogłam sobie nic wymarzyć, że gdzieś pójdę, że coś zjem, że coś zrobię, bo to wszystko zależało od mojego samopoczucia i od Pana Boga. Kiedy ja już sobie myślałam, a może pójdę pierwszy raz na dwór i zobaczę, jak ładnie wygląda niebo na nowo, to następnego dnia czułam się tak źle, że nie było szans, żeby wyjść na dwór przez 2 tygodnie. I takie czasem dla pociechy, niezależnie od mojego samopoczucia, robiliśmy takie wyjścia na dwór, to naprawdę, naprawdę, naprawdę pierwszy raz zobaczyłam chyba świat, jaki on jest piękny. I tak zupełnie nie doceniałam tej Warszawy brudnej i okropnej i takiej szarej, a jak kiedy wyszłam pierwszy raz na dwór, to zobaczyłam pierwsze to, że niebo jest niebieskie i naprawdę jest niebieskie, a kiedy człowiek jest chory, to jest jakieś potrójnie niebieskie i przepiękne, że jest zielono i wszystko mi się podobało. Każda płytka w chodniku i każda krzewizna i moje potknięcie na drodze, na ulicy i trawa, że była nieskoszona pod domem. Wszystko było tak przepiękne i tak dla mnie niewiarygodnie jakieś dawało mi szczęście. Odgłos tramwaju jadącego czy autobusu po rocznym zamknięciu był dla mnie zupełnie jak największy koncert symfoniczny, odgłosy Warszawy. Wszystko było takie nieprawdopodobnie piękne i powiem ci, że bardzo dbam teraz o to, żeby takie zupełnie zwyczajnie, beznadziejnie zwyczajne rzeczy, takie naprawdę beznadziejne, dawały mi dużo szczęścia i radości.

0: dbam bardzo o szczegóły, które w ogóle nie były dla mnie ważne 2 lata temu. Tak jest w codzienności. To są tak... może ktoś się śmiać słuchając tego, że można się cieszyć patrząc na czereśnie różnokolorowe, ale ja naprawdę się z tego cieszę, bo nie doświadczałam takich rzeczy przez bardzo długo.
1: Ile czasu trwał post? Taki ścisły.
0: Ścisły post trwał 6 tygodni.
1: Czy powtarzałaś go w trakcie tego czasu, czy nie?
0: Potem powtarzałam go przez raz na miesiąc, 2 tygodnie. Znowu powrotu do ścisłego postu. Tak mniej więcej do listopada, czyli 11 miesięcy był tak 6 tygodni ścisłego postu i potem co 2 tygodnie, 2 tygodnie ścisłego postu. I od listopada to jest tak jeszcze rzadziej, raz na 2 miesiące, a teraz po prostu bardzo uważam, co jem. Oczywiście z przewagą warzyw i owoców.
1: Ale ta dieta, którą pani doktor Dąbrowska proponuje, jest bardzo racjonalna i ona jest właściwie zgodna z wszystkimi kanonami zachodniej medycyny. No, takie trójkąty, które są we wszystkich przychodniach.
0: Jak najbardziej tak. Znaczy najwięcej warzyw i owoców, potem zboża, kasze i jak najmniej... Tak, i jak najmniej wszystko przetworzone, naturalne.
1: Pełna kasza, pełne ziarno, chleb niebiały, cukier niebiały.
0: Tylko różnica jest taka, że kiedy jemy hamburgery, to czujemy głód po godzinie i w ogóle to nie jest sycące. Napełnia brzuch na pół godziny.
1: Ale hamburgery to jest coś w ogóle sztucznego i nasączonego chemią.
0: Tak, a kiedy jemy prawdziwe smaki, nieprzetworzone, to ja przynajmniej czuję się syta przez o wiele więcej czasu. I tak nawet wewnętrznie organizm czuje, że to jest dużo bardziej wartościowe i lepiej przetwarzane. Zewnętrznie człowiek, mam wrażenie, inaczej wygląda, kiedy je po Bożemu.

0: A teraz trudniejsze pytanie. Powiedz, jak te twoje ambicje, czy one się nie odzywają, czy nie podnoszą łba, bo czym innym są marzenia i jakby takie pragnienia, które są złożone w sercu, to gdzieś głęboko, czyli tak naprawdę powołanie, a czym innym jest, mówię z własnego doświadczenia, a czym innym są takie ludzkie myśli, które jakoś człowiek lepi sobie, ale tak naprawdę to z najgorszych części siebie je lepi. I zaspokaja jakieś takie zranienia właściwie swoje. Dopadło cię to już, czy jeszcze?
1: Ja przez ten rok nie było tak, że ja tak gładko się poddałam, Panie Boże, prowadź i fajnie, że ja choruję i minęło trochę czasu, zanim ja świadomie zaczęłam dziękować za tę chorobę i przez ten rok, półtora roku, to bardzo wiele razy próbowałam Panu Bogu się wywinąć od tych jego planów. Ale za każdym razem wracałem do pozycji wyjściowej. Po prostu kończyło się moim pozycją horyzontalną i moim leżeniem. I Pan Bóg bardzo dobrze to dla mnie robił, że moje jakby chęci duchowe czy psychiczne przekładał na moją niemoc fizyczną. I tutaj dawał odpowiedź w takim najbardziej prostym i jakby namacalnym wymiarze. Ja bardzo wiele nadal rzeczy chciałabym zrobić i mam wiele marzeń i planów, ale teraz bardzo świadomie dodaję, jeśli taka jest Twoja wola, i naprawdę pojęłam sens tych słów.
0: Nie żal ci.
1: Za wiele dostałam przez swoje życie i ostatnie półtora roku, żeby mówić, że mi żal. Bo Pan Bóg dał mi i daje 100-kroć więcej.

0: Jakie są jego plany w takim razie?
1: Nie wiem. Tego nie da się chyba jakoś powiedzieć, przewidzieć. Ja jestem otwarta i gotowa na propozycję, a wiem, że po pierwsze moje życie może się zakończyć jutro i nawet dzisiaj. I to jest moją ambicją, żeby dobrze je skończyć w razie co. I żeby być przygotowanym. Nie mam innych planów, mam marzenia. I one są pewnie takie, jak były 2 lata temu, tylko że dodaję te słowo: Panie Boże, jeśli taka jest Twoja wola. A ja się przekonałam, że naprawdę swoim życiem nie jestem w stanie pokierować. Nie jestem w stanie sprawić, żeby moi

planowałam sobie, że coś mi da szczęście, to Pan Bóg, niszcząc te plany, pokazywał mi, że Jego plan na moje szczęście jest tak stokroć większy i że moje myślenie o moim szczęściu jest niczym w porównaniu z tym, co On mi chce dać i to, jak On chce mnie uczynić szczęśliwą.

0: największym chyba darem, tak, gdybym miała coś powiedzieć, tak jedno pierwsze, to jest pokój. O to nigdy nie prosiłam, a to chyba najbardziej mi było potrzebne. Teraz tak czuję.
1: I chyba tego ci najbardziej było brak wcześniej.
0: Chyba tak. Takie moje szamotanie się z relacjami z samą sobą, to było po prostu... Ja mogę się nazwać chodzącym jakimś napięciem i niepokojem. A teraz Pan Bóg naprawdę dał mi ten dar, którego ja nawet nie umiałam nazwać, że tego potrzebuję.
1: Z tego, co opisywałaś, jak to Pan Bóg cię przewracał, jak zaczynałaś kombinować znowu po swojemu, to mnie się kojarzy, ja zawsze proszę Pana Boga, żeby mówił do mnie dużymi literami, bo mam takie poczucie, że dużo czasu w życiu straciłem i że teraz chciałbym, żeby mówił jasno, żebym wiedział i rozumiał. Ale tak jak mówiłaś, pomyślałem sobie, że, no, że to jest taka pedagogika już no, zdecydowana i taka... Pan Bóg najczęściej działa bardzo delikatnie, a tutaj doszedł do wniosku, że powinien jakoś tak mocniej się za ciebie wziąć. No bo ta równoległość pomiędzy tymi dwoma sytuacjami, prawda, była zbyt oczywista, żebyś jej nie odkryła. Ktoś z zewnątrz mógłby powiedzieć, że to jest ubezwłasnowalnianie, ale jeśli się zna taką sytuację, to się wie, że to nie jest żadne ubezwłasnowalnianie, tylko to jest troska. Do czego zmierzam? Że być może taka gwałtowna pedagogia Boża zmierza ku temu, że być może Pan coś przed tobą ma i że chciał, żebyś szybko dorosła do tego. Coś wielkiego.
0: Może tak jest, ale ja w ogóle tak nie myślę. To znaczy, i w ogóle ja nie czułam naprawdę autentycznie z ręką na sercu, ja nie czułam, że ta choroba jest czymś agresywnym i że Pan Bóg tutaj jest, się na mnie gniewa, czy jest gwałtowny. Zupełnie nie. Ja bardzo, najbardziej w tej chorobie, i to był jeden z bardziej moich szczęśliwych momentów w życiu, kiedy ja mogłam być... ja wreszcie tak naprawdę mogłam odpocząć i stanąć tak obok siebie i zobaczyć siebie i swoje życie na nowo. I ja naprawdę byłam Panu Bogu szybko, nie od razu choroby, ale bardzo szybko wdzięczna za to, że ona jest. Za to, że mogę się na nowo zastanowić, kim jestem, kim dla mnie są moi bliscy. Co w życiu dla mnie jest najważniejsze. Ja czułam w tym cierpieniu, bo to było cierpienie na pewno. Wiele razy bardzo przeszywające i bardzo wiele łez było przez te półtora roku. I niezrozumienia, ale ja ani razu nie czułam, że Pan Bóg... jest złym Bogiem, czy się na mnie gniewa, czy mnie nie kocha. Ja pierwszy raz fizycznie w cierpieniu właśnie odczułam, że Pan Bóg mnie kocha.

0: Tak, wydaje mi się, że to tak jest. To się wydaje abstrakcją chyba dla tych, którzy fizycznie lub psychicznie nie cierpieli bardzo. Ale i to jest niewyobrażalne, jak można się cieszyć z tego, że się cierpi. Ale kiedy się cierpi, kiedy tak naprawdę zostaje się samemu, bo co tutaj dużo mówić, kiedy się choruje, to jest bardzo wiele takich momentów, kiedy jest się samym. I rodzina, która się modli, troszczy i przynosi jak najbardziej wykwintnie zrobione warzywa, to mimo wszystko jest się samym w chorobie. I może właśnie potrzebne jest cierpienie po to, żeby zostać samym, a zostać samym potrzeba po to, żeby tak naprawdę najgłębiej doświadczyć Pana Boga.
1: Ile ma lat osoba, która mówi takie słowa?
0: 24.
1: Moimi Państwa gościem była dzisiaj Agnieszka Pożyzińska, znana również jako Agnieszka Bodasińska. Od pewnego czasu modlimy się na zakończenie tej audycji za wszystkie osoby, z którymi dotychczas rozmawialiśmy i ewentualnie i za wszystkie te, które, jeśli Pan Bóg da, w tej audycji się pojawią. Zdrowaś Maryjo,
0: łaski pełna, Pan z Tobą,
1: błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Do usłyszenia.

Na Duch Święty. Amen. Panie Boże, Tobie chwała i cześć, uwielbienie, Panie. Daję Ci ten czas, prosząc, żebyś Ty przychodził do nas ze swoją łaską. Uwielbiamy Cię, Panie. Bądź uwielbiony w całej naszej historii. Daj nam teraz mówić na Twoją chwałę przez Chrystusa, Pana naszego. Ciebie, Maryjo, serdecznie to zapraszam pod Twoją obronę. Czekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasz, orędowniczko nasz, pośredniczko nasz, pocieszycielko nasz, Synem swoim nas pojednej, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Marta Tomczak. Witaj.
1: Bardzo mi miło. Witam.
0: Bóg bywa w naszym życiu w sposób taki, że Go odczuwamy, ale bywa też tak, że mamy wrażenie, że Go nie ma. Czy to jest Twoje doświadczenie?
1: Przez długi czas myślę, że Pan Bóg działał w moim życiu właśnie tak, że nie czułam Jego obecności w taki sposób, że nie widziałam Go, a myślę nawet, że nie chciałam Go zobaczyć. Tak było przez wiele lat, dopóki się w pewnym momencie coś nie zmieniło. Nawet teraz myślę, że jak przychodzi tylko jakiś trudniejszy moment, jakaś cięższa sytuacja, to nawet jeśli Go nie czuję, to Bóg jest.
0: Czy wiedziałaś o Bogu od dzieciństwa?
1: Moja rodzina jest wierzącą rodziną, ale idealnie myślę wpisałaby się w tę taką grupę rodzin wierzących, ale nie praktykujących. To znaczy oczywiście słyszałam o Bogu i rodzice coś tam mi mówili, natomiast nigdy to nie był temat poważny, nigdy nie mówiliśmy, że jest to w życiu istotne. Była katecheza, także o Bogu coś słyszałam, ale nikt nie próbował mnie do Niego przekonać, nikt nie próbował mnie oczarować Bogiem.
0: I jako mała dziewczynka, nie wiem, pierwsza komunia, później podstawówka, co sobie myślałaś na ten temat?
1: Muszę przyznać, że traktowałam wiarę w sposób taki niepoważny, trochę żartobliwy. I to jest ciekawe, teraz jak przypominam sobie tamten okres, to pamiętam, że miałam taką świadomość, że musi być w tym jakaś głębia. Ale ja nie czułam potrzeby się w to wchodzić, zagłębiać się. To tak właśnie lekcje katechezy to były bardziej okazją do dobrze spędzonego czasu właśnie w klasie. To nie było nic poważnego, ale z perspektywy czasu teraz mojej posługi, to właśnie komunia, bierzmowanie, to były dla mnie bardzo ważne momenty. I też dziękuję Bogu, że mimo tego, że nie znałam Go, On dał wszystkie te uroczystości przeżyć w dużym pokoju. Także je bardzo dobrze pamiętam, dobrze wspominam.
0: W jakim środowisku wzrastałaś? To było miasto, wieś?
1: Miasto, chociaż moi rodzice, mój tato pochodzi z mniejszej miejscowości, ale ja już od urodzenia mieszkam w Łodzi, jestem łodzianką.
0: Czy byłaś szczęśliwym dzieckiem?
1: Myślę, że ja jestem cały czas szczęśliwym dzieckiem, chociaż ta definicja i w ogóle moje bycie dzieckiem też w rodzinie ewoluuje. Bycie dzieckiem moich rodziców ewoluuje. Ja jestem jestem średnią z sióstr, bo jesteśmy we trzy. I pamiętam, że przez takie początkowe lata życia, chociaż nawet później, starałam się być takim drugim mężczyzną w rodzinie po moim tacie, który zawsze pragnął mieć syna. I ja zawsze tak czułam takie powołanie do bycia czymś więcej niż tylko córką, ale być i córką, i synem, i wtedy, kiedy nie ma taty, to właśnie byciem takim mężczyzną w rodzinie.

0: I myślę, że od tego zaczęło się takie bardzo duże wymaganie od siebie, stawianie sobie warunków, które ja sama wobec siebie musiałam spełnić.
1: W klasie rządziłaś, czy w kątach się chowałaś?
0: Chowałam się po kątach.
1: Jak myślisz, dlaczego?
0: Myślę, że nie mogłam znaleźć ludzi, z którymi, no, wobec których mogłabym się otworzyć. I wtedy bałam się, że przez całe moje dalsze lata życia i w liceum, i później na studiach, że to tak będzie. Że ja już będę gdzieś z boku, w kącie, w cieniu, że nie znajdę nikogo, żadnej takiej wspólnoty, teraz to tak nazwę, nie znajdę takiej grupy.
1: Ale dlaczego tak? W podstawówce to raczej rzadko jest tak.
0: Myślę, że ja miałam taki swój świat. Tak, nie chcę tutaj w żaden sposób się wywyższać, tak mówić, że byłam inna, ale myślę, że jakieś tam inne potrzeby musiały we mnie być. Też muzyczne, myślę, że się rozwijały, a jednak nie chodziłam do szkoły muzycznej, także musiała być, tak myślę, taka pustka we mnie i ona też była jakoś widoczna, że nie było do końca tego wspólnego języka z rówieśnikami. Ale nie przeszkadzało mi to tak bardzo. Jakby mogłam się zamknąć w sobie i też stworzyć taki świat hermetyczny, mój pokojowy. Że było mi w miarę dobrze, chociaż jak później się okazało, to niezbyt dobrymi skutkami.
1: Właśnie jak dalej, kiedy zbliżasz się do czasu, kiedy ludzie się buntują?
0: Powiem szczerze, że ja byłam zaskoczona tym, jak ja dojrzewałam, bo nie widziałam w sobie takiej natury buntownika. Bardziej tak widziałam siebie jako taką rozsądną, dorastającą dziewczynę, która tutaj właśnie ma za zadanie być też mężczyzną, także musi myśleć logicznie, musi być konsekwentna, odpowiedzialna. I to nie było ciężkie brzemię, ale takie, no właśnie, powołanie, że ja chcę i to jest mój obowiązek. No ale bardzo możliwe, że ten okres dojrzewania musiał się mimo wszystko w jakiś sposób ukazać, bo później, czy równolegle, coraz trudniej było mi zaakceptować samą siebie i coraz trudniej było mi właśnie patrzeć, jak dojrzewa moje ciało. Wiedziałam, że...
1: Nie dojrzewało jak chłopca.
0: No tak. Znaczy to nie było aż tak głęboko zakorzenione, tak moje, to właśnie to, że miałam być tutaj synem dla mojego taty, ale mimo wszystko miałam taki gdzieś w głowie wzór piękna, no którego nagle nie spełniałam, nie byłam taka idealna, jaka chciałam być.

0: Jakie to ma konsekwencje?
1: No miało takie konsekwencje, że jakby tak chciałam spełniać wymaganie, jakie świat przede mną stawia, też świat, rozumiem, inni ludzie też. I stwierdziłam, że taka moja nieidealna figura się, no, nie będzie dobra. Mogę powiedzieć, że ona się nie sprzeda, ona się nie przyjmie, czy ludzie nie będą jej akceptować. I tak postanowiłam to zmienić. Znaczy wziąć coś nareszcie w swoje ręce i że coś będzie zależało ode mnie, będę tutaj panem swojego losu. No i zaczęłam się odchudzać. Na początku z takimi zdrowymi intencjami, że to nawet będzie dobre dla mojego zdrowia. No ale to szybko wymknęło się spod kontroli i ten mój ideał piękna coraz bardziej ewoluował w stronę coraz tam mniej bezpieczną dla zdrowia. I tak...
0: Ile miałeś wtedy lat?
1: To była 7., 8. klasa szkoły podstawowej, także to było tak 14, 15.
0: Dalej żyłaś w swoim samotnym świecie?
1: No myślę, że anoreksja mnie jeszcze bardziej wyalienowała. Niestety. Bo myślę, że gdybym wtedy była bardziej otwarta, to może pomoc nadeszłaby wcześniej. Ale niestety, no to jest taka choroba, teraz to rozumiem, która bardzo zamyka. Jakby otwiera, w pewnym sensie człowiek dojrzewa i jest bardziej świadomy, ale może niestety jest świadomy tego, że nie może się otworzyć i no jest głuchy na wszystkie dobre głosy z zewnątrz.
0: Jak rodzice reagowali na to? No bo chudłaś.
1: Na początku nie wydawało im się, że dzieje się cokolwiek złego. To bo córka dojrzewa i też ciało się zmienia i może to dobrze, że wygląda lepiej. No ale później zaczęli się rzeczywiście bardzo przejmować. Ja nie zapomnę jednego wieczora, kiedy właśnie mój tato zobaczył mnie w piżamie. Ja cały czas utrzymywałam, że mam zupełnie normalną wagę, że wszystko jest dobrze. A wtedy, jak mój tata mnie zobaczył, to był przerażony.
0: Ile ważyłaś?
1: Oj, wtedy to nie pamiętam, ale 40 parę kilo, tak sądzę. I no to było straszne, bo w tym momencie wiedziałam, że nie rozumiałam jeszcze krzywdy, jaką wyrządzam sobie, ale zrozumiałam, jaką tacie wyrządziłam krzywdę, jaki ból zadaję rodzicom.
0: Przeraził się po prostu.
1: Tak. I tata się przeraził i ja się przeraziłam. No ale to jeszcze długa droga była. Do powrotu do racjonalnego myślenia i do zdrowia.

0: kto ci pomógł w tej drodze?
1: Pomagali mi wszyscy, jak tylko mogli. Pomagali mi rodzice bardzo. I to też w sposób, jaki wydawał im się no, najlepszy, czyli namawianie mnie do jedzenia, tłumaczenie mi, dlaczego robię źle. Pomagała mi bardzo siostra, która wiem, że bardzo modliła się za mnie i też prosiła w mojej intencji. Ona właśnie posługuje też zespołem Mocni w Duchu z Łodzi. Chodziłam też na terapię, ale w tej terapii jakkolwiek no, nie wątpię, że lekarz był osobą kompetentną, to mimo wszystko ja nie otrzymałam pomocy z tej strony. Niestety. I w kwestii wagi i powrotu do zdrowia fizycznego, to owszem, to miało swoje dobre skutki, bo wracałam do normy, także wszystkie takie funkcje kobiece wracały i to był bardzo dobry znak. No ale psychicznie to było tylko po raz kolejny spełnianie czyichś oczekiwań, jakby dla świętego spokoju, żeby już nikt nie miał do mnie pretensji, że czegoś tam nie wypełniam. A pomoc duchowa no, przyszła ze strony, no, której w ogóle nie podejrzewałam, że może służyć mi pomocą, bo no właśnie nigdy nie podejrzewałam, że w kościele, przepraszam, mogę, no będę mogła kiedykolwiek znaleźć dla siebie miejsce i że to miejsce będzie dla mnie źródłem mocy i uzdrowienia.
0: Jak to się stało?
1: Wszystko dzieje się procesem. I zaczęło się bardzo niewinnie od tego, że moja siostra przyniosła jakieś tam kasety najstarsze z nagraniami zespołu. I po raz pierwszy jakby ta nuta Boża odezwała się w moich zainteresowaniach muzycznych. Zdziwiłam się, o czym tam oni śpiewają, że można w takiej muzyce śpiewać o Bogu. Ale jakby po raz na początek to była muzyka. Później nie przekonało mnie to do końca. Jeszcze się bardzo buntowałam, że ja tam się nie odnajdę. No właśnie mówię o tym dlatego, ponieważ to najważniejszy moment dla mnie był na mszę uzdrowienie. A droga do tego, żeby trafić tam, no nie była taka prosta. Siostra też mnie przyprowadziła na pierwsze spotkanie modlitewne, grupy odnowy. I pamiętam wtedy ogromny bunt, jaki czułam, że nie chcę tam być. Ale proszę, no nie ma przypadków. Pierwsze świadectwo, które usłyszałam wtedy w życiu, to było świadectwo anorektyczki, która no wyszła z tego dzięki łasce Bożej.

0: I tak powoli ja poznawałam członków zespołu. I kiedy zobaczyłam, jak oni w życiu funkcjonują, jak oni potrafią łączyć modlitwę z właśnie z tym takim logicznym, takim rozsądnym byciem w życiu, czyli to, co było dla mnie też taką wartością, no to to mnie oczarowało, zafascynowało i w tym momencie ja zrozumiałam, że jeśli ja mam żyć i funkcjonować, to ja chcę tak. To nie ma innej, nie chcę innej drogi. Nie to, że nie ma, ale nie chcę innej drogi. I właśnie trafiłam na mszę uzdrowienie, wtedy już bardzo pragnąc być w zespole. I wtedy usłyszałam podczas modlitwy też takie słowa, które bardzo, bardzo mnie dotknęły, które mówiły o miłości Boga do człowieka, tak jakby miłości Boga do jednej konkretnej dziewczyny, która była wtedy w kościele. I ja się tą właśnie dziewczyną poczułam i bardzo głęboko jakby rozpoznałam tę miłość, która do mnie mówi, że ja nic nie potrzebuję zmieniać. Nic nie muszę chudnąć, nie muszę być inna, bo w zamyśle Boga od początku byłam doskonała, chociaż nawet teraz jakby ta definicja miłości, czy ta miłość we mnie dojrzewa. Ale to było niesamowite.
1: Dobrze, ale takich mszy jest mnóstwo.
0: Tak.
1: Było mnóstwo osób na sali.
0: Tak.
1: Co tak naprawdę, spróbuj o faktach powiedzieć, co w tobie się zdarzyło?
0: No to był przełom, bo zrozumiałam, że no jest źródło miłości, no, które mnie kocha bezwarunkowo.
1: I ty co, stoisz sobie, ksiądz coś mówi i...
0: Znaczy, ja wtedy poczułam, jakby nikogo innego nie było w kościele. Po prostu, że...
1: Ksiądz mówił do ciebie.
0: Tak, tak, tak, tak. To nawet ja to pamiętam, że po prostu taki Boży głos usłyszałam, czy zapisał się w moim sercu. I brzmiało tak, a nie inaczej, że no można nim było przenosić góry metaforycznie, a tak życiowo można było wrócić do domu z mszy i zjeść kolację.

0: Co to znaczy? Ja rozumiem, że stąpającą po ziemię racjonalistkę trudno jest o to pytać, ale co to znaczy, że zapisał się w twoim sercu głos? To znaczy, po prostu stałaś, ludzie się modlili i usłyszałaś wewnątrz siebie
1: to znaczy, słowa. To jest właśnie msza o zrowienie w Łodzi, jest to msza charyzmatyczna. I także są tam liczne grupy posługujące, jest też taka grupa posługująca darem poznania. I właśnie te słowa konkretne padły wobec całego kościoła, to nie tylko ja je słyszałam, ale w swoim sercu odebrałam je bardzo osobiście i indywidualnie. Także niewykluczone, że jeszcze jakaś dziewczyna bardzo osobiście się do tego odniosła, ale to był właśnie przełom dla mnie.
0: Czyli usłyszałaś komunikat, który był dla ciebie w tym momencie,
1: tak.
0: Który, mimo że to były słowa wypowiedziane przez człowieka,
1: tak.
0: One realnie zmieniły twoje życie.
1: Tak, tak, tak, tak.
0: I co wtedy poczułaś?
1: No niesamowitą ulgę, tak jakby kajdany spadały z rąk.
0: Po słowach jakichś?
1: Tak, tak. Tak, bo nagle sobie uświadomiłam, że ja nie muszę wkładać ogromnej pracy w to, żeby się zmieniać. Znaczy, zmieniać się ku dobremu na pewno, ale zmieniać się, no właśnie katując się niejedzeniem, że w tą stronę nie należy iść. No właśnie, no i poczułam to, że nagle, o, może bym coś zjadła i nawet może to będzie dobre. I mogę się czuć po tym dobrze.
0: A godzinę przed mszą, co byś na temat jedzenia pomyślała?
1: Oj, a godzinę przed mszą myślę, że tak sobie planowałam, że już tego dnia nic nie zjem, a następnego to jakiś jogurt, ale koniecznie musi być no niezbyt tłusty, bo no, nie będę przesadzać, przecież nie chcę przytyć. No tak. Tak.
0: Czyli tak naprawdę
1: tak
0: w dalszym ciągu byłaś chora, mimo że te objawy zewnętrzne, waga i tak dalej i to, że w dalszym ciągu twój proces dojrzewania się toczył.
1: Tak.
0: To jednak byłaś chora.
1: Tak, ponieważ
0: twoja dusza była chora.
1: Anoreksja jest taką chorobą. Ona jest przede wszystkim chorobą myślenia i duszy. To jakby chudość jest konsekwencją, jest oznaką. Ale niekoniecznie one muszą występować razem. To właśnie najgorzej jest się wyplenić, najgorzej jest wyplenić to myślenie z głowy, z duszy.
0: Czyli w twojej psychice wcześniej zaszły pewne procesy, jadłaś przez rozum, tłumaczyłaś sobie,
1: tak.
0: Że nie chcesz krzywdzić ojca, więc musisz nie wyglądać jak szkielet.
1: Tak.
0: Ale pierwszy raz pozytywnie o myśleniu pomyślałaś po tych słowach.
1: Tak, tak. Znaczy wcześniej rozważałam, czy to ma sens, co wszyscy inni ludzie do mnie mówią o jedzeniu. Ale mimo wszystko to był przełom właśnie na tej mszy.

0: to było bardzo mocne takie dotknięcie poprzez słowa, ale no właśnie to, że one były Boże, no potwierdza to, że później Pan Bóg dał łaskę pójść za tym. To też nie było wszystko od razu dobrze, tak jak powinno być. Nie jadłam tak, jak zdrowa dziewczyna powinna. No ale coś się zmieniło i też no, zaczęłam walkę, którą też toczę do tego momentu.
1: A jak od tego momentu patrzysz na Boga? Bo jak dawno to było?
0: No teraz mam 22 lata.
1: A to było?
0: A wtedy to chyba było w liceum. Pierwsza, druga klasa, chyba tak. Bardzo się zmienił ten obraz. I tak jak z roku na rok. Myślę, że mój obraz Boga we mnie i dla mnie bardzo się zmieniał, ale od tamtego momentu to nagle okazało się być, no Bóg okazał się być źródłem takiej miłości, ludzkiego spełnienia i przede wszystkim Bóg stał się takim miejscem, takimi okolicznościami, w których człowiek może odnaleźć siebie, może spełniać to, czego pragnie, może odnaleźć przede wszystkim te pragnienia, które są i jego, i Boże. Niedługo potem trafiłam już oficjalnie do zespołu, także mogłam posługiwać. I to było dla mnie niesamowicie ważne, bo nagle ta pasja muzyczna miała swoje ujście. I też byłam blisko ludzi, no, którzy byli dla mnie wzorem. Byłam wśród naprawdę wspaniałych kobiet, które zakładały dom, które już miały dom, albo które rozeznały zupełnie inną drogę, na przykład życia konsekrowanego.
1: I które w tym były szczęśliwe jeszcze w
0: tak,
1: dodatku.
0: Tak, i to było niesamowite, że właśnie ci ludzie byli bardzo świadomi, byli szczęśliwi, no i chcieli tam być, byli młodzi, także nie była żadna grupa ludzi no nieszczęśliwych, którzy nie spełnili się gdzie indziej, dlatego są tutaj. Oni byli bardzo świadomi w tym, czego chcą i dlaczego chcą Boga właśnie. No właśnie, prosiłam Boga o taką pomoc w wyborze dobrego liceum, dobrych studiów. I myślę, że te wybory, które się dokonały, to był za jego łaską.
1: Czyli to zaczęłaś się modlić?
0: Tak.

0: tak, w sposób tak. regularny? Czy jeszcze?
1: Starałam się. Zaczęłam się uczyć grać na skrzypcach w wieku 17 lat. Wcześniej oczywiście próbowałam swoimi siłami na fortepianie, na gitarze, no ale w pewnym momencie moje siły się kończyły i też bez profesjonalnego nauczyciela było mi trudno. Natomiast w skrzypcach no, Pan Bóg niesamowicie błogosławił. Właśnie teraz się uczę, zaczyna się szósty rok już nauki. I to jest niesamowite, niesamowitym jest dla mnie spojrzeć w przeszłość i powiedzieć, że grałam na Jasnej Górze, gdzie były tysiące osób. No dalej gram już no pośród profesjonalnych muzyków, że gram że grałam na mszę uzdrowienie, też już z profesjonalnym nagłośnieniem, także nie jestem gdzieś tam, ale właśnie skrzypce słychać. No to jest dla mnie cud, że w ogóle po tylu latach nauki jest miejsce w zespole i w ogóle, że dla Boga jest miejsce na to, żebym dla Niego grała i śpiewała, bo również w zespole śpiewam. Nawet tak zupełnie muzycznie do tego podchodząc, no jest to trudne po tylu latach nauki, a jeszcze... Prawda, wiedząc, że skrzypce są bardzo trudnym instrumentem. A to bardzo pokornie do tego podchodzę, bo właśnie no, stykam się z muzykami z filharmonii czy z akademii. No ale Pan Bóg jest też hojny, jakoś podtrzymuje mnie w nadziei, że to nie jest bezwartościowe po pierwsze to, co mi dał i to, co gram, ale że też ma jakąś wartość dla Niego. I, no, i jest źródłem ogromnej radości, że Pan Bóg odkopuje te najgłębsze pragnienia i się do nich odwołuje i wyciągnie to z człowieka i daje mu radość.
0: Jak duchowo przechodziłaś właśnie te lata, koniec liceum, studia, wybór szkoły, później, no to cały ten czas.
1: No trudno mi powiedzieć, żeby to był łatwy czas. Na pewno były takie miesiące, było wiele takich chwil, kiedy było mi trudno i myślę, że tak jak wszyscy tego doświadczają, w każdej sferze przychodziło jakieś strapienie.

0: przy wyborze studiów, też względem siebie, patrząc na siebie, to znaczy jeszcze to właśnie wracało, to kalekie myślenie anorektyczne.
1: Czy ono polega na tym, że siebie człowiek pomniejsza?
0: Tak. Tak, tak, tak. Znaczy, że próbuje wpisać się w jakieś ramy, które nie są jego i które od Boga nie pochodzą i przez to też nie są jego. I przez to myślę, że bardzo się rani. Także właśnie te lata, no, do momentu, w którym jestem teraz, były i łatwe, i trudne. Znaczy, i łatwe w sensie takie pełne Bożej łaski, takiej odczuwalnej w radości. I były też no, przepełnione takimi trudniejszymi momentami, ale myślę, że nie ja je doceniam. Ja też za nie dziękuję, bo chyba w tej drodze nie byłabym w tym momencie, w którym jestem teraz. Tak sądzę. A nawet z trudnych chwil Pan Bóg coś tam dobrego wyciągał dla mnie.
1: I na jakie studia poszłaś?
0: Poszłam na pewno. Były takie miesiące, było wiele takich chwil, kiedy było mi trudno. I myślę, że tak jak wszyscy tego doświadczają, w każdej sferze przychodziło jakieś strapienie.

0: przy wyborze studiów, też względem siebie, patrząc na siebie, to znaczy jeszcze, no właśnie wracało to kalekie myślenie anorektyczne.
1: Czy to polega na tym, że siebie człowiek pomniejsza?
0: Tak. Tak, tak, tak. Znaczy, że próbuje wpisać się w jakieś ramy, które nie są jego i które od Boga nie pochodzą i przez to też nie są jego. I przez to myślę, że bardzo się rani. Także właśnie te lata, no, do momentu, w którym jestem teraz, były i łatwe, i trudne. Znaczy, i łatwe w sensie takie pełne Bożej łaski, takiej odczuwalnej w radości. I były też no, przepełnione takimi trudniejszymi momentami, ale myślę, że nie ja je doceniam. Ja też za nie dziękuję, bo chyba w tej drodze nie byłabym w tym momencie, w którym jestem teraz. Tak sądzę. A nawet z trudnych chwil Pan Bóg coś tam dobrego wyciągał dla mnie.
1: I na jakie studia poszłaś?
0: Poszłam na anglistykę. Studiuję na Uniwersytecie Łódzkim. Jestem teraz na czwartym roku.
1: Jakie jest twoje powołanie?
0: Myślę, że przede wszystkim czuję, że moje powołanie to chodzenie za Bogiem. To pierwsze, co mi się wydaje, bez czego, co rozpoznaję i bez tego nie widzę innych powołań. Myśląc o dalszych, rozpoznaję też u siebie powołanie do zespołu Mocni w Duchu, do ewangelizacji, a bardzo osobiście myślę, że jestem powołana do tego, żeby być zdrową kobietą, ze zdrowym myśleniem i myślę, że jestem powołana do małżeństwa. Tak też rozeznałam na rekolekcjach, ale to powołanie jeszcze, znaczy modlę się za nie, ono się jeszcze, mam nadzieję, wypełni.
1: I powiedz, co to znaczy chodzić za Bogiem?
0: Myślę, że to znaczy, żeby go słuchać, żeby dawać Bogu czas, żeby on mógł mówić.
1: Czy w tym czasie, już po tej mszy o uzdrowienie, czy miałaś okresy, w których odchodziłaś od Boga?
0: Na pewno były takie okresy, kiedy było trudno tak po ludzku z chęciami, żeby zaangażować się w jedno, w drugie, żeby pójść na próbę, żeby się pomodlić. Tak po ludzku było trudno, bo ogarniała mnie taka niechęć, zmęczenie, cokolwiek, mnóstwo wymówek.

0: ale po tamtym doświadczeniu Pan Bóg mnie trzymał na tyle silnie i też tamto doświadczenie mnie trzymało silnie, że nie odeszłam od Boga w taki sposób świadomy. Już przy Nim zostałam. To bardziej były takie mniejsze wahania, ale cały czas w Jego obrębie.
1: Jak starasz się za Nim iść? Bo to nie jest łatwe, to jest trud.
0: Tak, tak, tak, tak. To jest trud i no w życiu codziennym to jest każdego dnia walka o czas. I to jest no dla mnie osobiście najtrudniejsza walka.
1: O czas dla Niego, tak?
0: Tak, tak, tak. Żeby móc odstawić wszystko inne i zostawić ten czas tylko dla Niego. Uczestniczę w spotkaniach właśnie grupy odnowy Mocni w Duchu, założonej przez ojca Józefa Kozłowskiego. Jestem członkiem zespołu, także posługuję z zespołem. I to też właśnie, na przykład niedzielna ewangelizacja, to jest powiedzmy 5 czy 6 mszy. I też to jest bardzo cenne słuchanie kazań, nawet bardzo podobnych, ale na każdej z tych mszy naprawdę niesamowicie zapisują się te wszystkie treści. Teraz na przykład przechodzę seminarium eksternistyczne.
1: Czyli rekolekcje?
0: Tak, tak, tak. To jest taka forma rekolekcji, które można jakby odbywać w domu. I tak staram się. W życiu codziennym staram się połączyć taką aktywność z taką kontemplacją Boga. To znaczy też jakby kraść z dnia takie małe chwile, kiedy wydaje mi się, że nie mam czasu na więcej i te chwile Bogu poświęcać. Próbuję tak się zatrzymać. I myślę, że to mi bardzo pomaga tak na dobrym, znaczy na dobrym, w takiej równowadze stać wobec Niego i też wobec tego, co się dzieje.
1: Więc wokół jest świat.
0: Tak.
1: W tym świecie twoje rówieśniczki żyją pełnią życia. Czy to nie jest coś, co cię jakoś dotyka, ciągnie? Tam był oczywiście cudzysłów przy pełni życia.
0: Na pewno no jest mnóstwo, mam mnóstwo takich koleżanek, które tak idą za tym pędem życia. I cóż, no ja nie wątpię, że one coś w tym widzą. Natomiast jakby one nie są w stanie mnie przekonać, że ja powinnam odejść od tego, co ja uznaję najważniejszym dla mnie, żeby spróbować właśnie tej pełni życia, której one doświadczają.

0: ja to rozumiem, jestem w stanie, no, jestem w stanie zaakceptować, że ktoś świadomie wybiera inaczej, bo ma wolną wolę, ale mimo wszystko nie, no, nie zmieniam to mojej drogi.
1: Ale dlaczego, jak myślisz?
0: Myślę, że przez te wszystkie przykłady kobiet, które znam, bo to są no silne osobowości i kobiety, które nie uległy, które też no właśnie, każda z nich ma swoją historię i swoje przejścia i się utrzymały albo się odnalazły. Może tak często myślę, że może jestem w takiej uprzywilejowanej pozycji, bo znam wiele takich kobiet. Może one nie miały takiego doświadczenia, ale też wiem, że mogę z nimi, no, kiedy jest tylko czas, możliwość, mogę z nimi porozmawiać, też się podzielić. Jakby jest to świat no bardzo konkurencyjny wobec tego, co widzę dookoła. I jak dla mnie ten świat właśnie zespołowy moich koleżanek ze wspólnoty, no jest, no bardziej przemawia. Znaczy ma większą wartość taką doczesną, też na przyszłe życie. Po prostu to...
1: Czego tu jest więcej, a czego w tamtym świecie realizowania wolności nie ma?
0: W życiu Bożym jest, myślę, bardzo dużo wolności, wbrew temu, co się uważa o takim życiu. Jest dużo radości, jest trochę smutku, ale takiego smutku, który można przejść w sposób świadomy, też głęboki i w taki sposób, który umożliwia też wyciągnięcie jakichś owoców.
1: A tam co
0: z
1: widzisz?
0: Takiego czasu. A tam widzę, że dziewczyny sobie często nie radzą w trudnych chwilach, że często są albo bardzo otwarte i często zbyt otwarte, także no, wszystkie swoje doświadczenie czy emocje no, pokazują jak na dłoni i przez to myślę, że bardzo trudno je, bardzo łatwo je zranić, albo w drugą stronę są, no, są zamknięte, jakby żyją takim życiem zabawy, czy takim życiem, które ma być dobre i przyjemne na teraz, a później to się zobaczy.

0: Rzeczywiście jest to trudne, bo ja nie żyję w izolacji, przyjaźnię się z tymi dziewczynami i niejednokrotnie to są to bardzo dobre przyjaźnie, bardzo dobre relacje. No właśnie. I też trzeba podejść z szacunkiem do człowieka i z tym, co on wybiera dla siebie i uważa za dobre.
1: Ale z drugiej strony, jak patrzysz na to, to od razu właściwie wiadomo, jak to się skończy.
0: Znaczy, ja mam nadzieję, że to się nie skończy tak, jak może się skończyć. Mam nadzieję, że dla tych wszystkich i moich koleżanek i kolegów, że przyjdzie taki czas otwarcia. Mam nadzieję, że to nie będzie taki moment w okolicznościach dramatycznych, w których zazwyczaj no, łatwiej jest do Boga się zwrócić. Ale mam nadzieję, że życzyłabym im tego, bo myślę, że skoro ja znalazłam no takie miejsce u Boga, którego się nie spodziewałam, to równie dobrze może się, na pewno znajdzie się miejsce dla każdego z nich.
1: Jedziesz do Sydney?
0: Tak.
1: Co tam będziesz robić?
0: Będę na żywo posługiwać dla Benedykta XVI podczas Światowych Dni Młodzieży.
1: To taki żargon wewnętrzny, katolski.
0: Tak.
1: Czyli będziesz, innymi słowy, będziesz grać?
0: Będę grać i śpiewać, czyli będę w takiej grupie muzycznej właśnie na tym spotkaniu w Sydney. Właśnie te spotkania odbywają się co roku na całym świecie. Akurat w tym roku będzie to w Sydney. No to duże zaskoczenie, jak Pan Bóg prowadzi właśnie z tej dziewczyny z podstawówki, która gdzieś chowała się po kątach, do właśnie osoby, która za powiedzmy 2 miesiące niecałe wyjeżdża do Australii, żeby na żywo grać i śpiewać. Ja sama nie mogę uwierzyć, chociaż no, ufam Bogu, że On wie, jak to ma być.
1: Najtrudniejszy moment z Bogiem przeżyty.
0: Myślę, że najtrudniej mimo wszystko jest mi z chorobą, to znaczy z anoreksją, z jej nawrotami. Najtrudniej mi zaakceptować siebie też, no patrząc jak się zmieniam. I to jest sfera, o którą cały czas toczy się walka. Tak, z tym jest najtrudniej. Znaczy,
1: jeszcze dzisiaj myślisz o tym, że jesteś za gruba?
0: Czasami, naprawdę, jest mi wstyd, jeśli to ma jakiekolwiek znaczenie.
1: Jesteś bardzo szczupła.
0: Ale nawet, znaczy tak, teraz jest tak, że nawet jeśli tak pomyślę, dotyka to jakby zupełnie innej, płytszej sfery. Także to nawet, ja to często tak mówię w takiej formie żartu. Nie traktuję tego już tak poważnie, jak to było parę lat temu. I to jest naprawdę duża zmiana. To też, że mogę się tym dzielić. No i wiem, że na przykład teraz no, może tej audycji słucha dziewczyna, której no właśnie ten problem dotyczy.

0: Także wiem, że Pan Bóg bardzo, bardzo walczy o mnie, no szczególnie w tej sferze.
1: Za co mu jesteś najbardziej wdzięczny?
0: Że jestem wdzięczna za rodzinę, że się zmienia, bo się zmienia i ze mną, i z moją siostrą. Widzę, że moi rodzice się zmieniają i to jest, no to jest ogromna radość dla dziecka. Dziękuję za zespół. To jest ogromna radość. Dziękuję za skrzypce, za relacje wszelakie. A tak naprawdę to jeszcze oprócz i studiów, i tańca, bo też tańczę, to dziękuję za życie.
1: Powiedz, kim jest Bóg, którego poznałeś przez te paręnaście czy parę lat?
0: Bóg jest dla mnie drugim tatą w niebie, a może pierwszym tatą, który jest w niebie. Jest bardzo wyrozumiały, jest ciepły, ale też jest takim głosem często bardzo konkretnym, który nawołuje do dobrych rzeczy, przypomina się i którego głos pracuje w środku. On jest w stanie zrozumieć, jeśli człowiek się zgubi, jeśli ja się zgubię, ale nie daje za wygraną. Jest bardzo stanowczy w przypominaniu, w wyciąganiu, no na przykład mnie właśnie z takiego zgubnego myślenia zupełnie bez sensu.

0: te intencje, które ja zanoszę, to on ogarnia.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: Pomodlimy się za wszystkie dziewczyny, które mają ten problem, żeby były otwarte na podpowiedzi z nieba, żeby były na tyle też odważne, żeby spróbować szukania tam. I może pomodlimy się jeszcze za wszystkie zakopane i ukryte pragnienia, że mogą się spełnić.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Marta Tomczak. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.

0: Niech ten czas, Panie, będzie na Twoją chwałę. Daj nam, Panie, swoją moc, łaskę w serca, światło.
1: Daj mi siłę, daj mi...
0: Tak, Panie.
1: Daj mi Twoje słowa w moich ustach.
0: Tak, Panie.
1: Przyjdź i obdarz mnie pokojem serca, mądrością Twoich słów.
0: Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: I Ciebie, Maryjo, tu zapraszamy. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boże Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelkich złych przygód racz nas zawsze obawiać. Panu chwalebna i błogosławiona. Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Krzysztof Żółtek. Witaj.
1: Witam.
0: Kiedy było łatwiej, z Bogiem czy bez Boga?
1: Zdecydowanie z Bogiem. Ale i łatwiej, i trudniej. To nie można powiedzieć, że gdy łatwiej, że łatwiej było jakby przejść przez życie z Panem Bogiem, ale znowu z drugiej strony trudniej oderwać się od tego, co było, od jakiegoś takiego zwykłego, szarego. Teraz też szare, ale gdzieś tam Pan Bóg jest cały czas i mnie prowadzi. Także i łatwiej, i trudniej. To nie jest tak, żeby powiedzieć, że łatwiej. Tak do końca.
0: Czy wyszedłeś z rodziny wierzącej?
1: To jest tak, że moi rodzice są wierzący, tylko tak, nie wiem, czy na pół gwizdka, czy po prostu wierzący, niepraktykujący. Chodzą do kościoła raz w tygodniu, są ludźmi, którzy no, pewne rzeczy jakby no, robią normalnie, tak jak to jest w życiu, czyli no, święto do kościoła i tak dalej. Także jest to raczej rodzina taka wierząca, nie do końca praktykująca.
0: Czy z dzieciństwa pamiętasz jakieś momenty, w których możesz z dzisiejszej perspektywy powiedzieć, że to były momenty relacji z Panem Bogiem? Czy to był tylko obrządek, religia?
1: To były formułki, które wklepywała babcia mi do głowy. To były sprawy, które gdzieś tam były na porządku dziennym. Pamiętam chodzenie ze święconką do kościoła, czy tam akurat to było nasi, to do od jednego z domów, majowe pod kapliczką, więc jakby to takie zajawki z życia takiego, no, jak to w życiu babcia tam chodziła, to ja z babcią chodziłem, bo przeważnie będąc małym dzieckiem wychowywałem się z babcią, bo rodzice pracowali.
0: Jakim byłeś dzieciakiem w podstawówce? Jaką byłeś osobą? Czy...
1: Raczej cichą. Raczej taką, która nie wchodzi w paradę nikomu. Po prostu sam zostałem jakby jakieś wspólne wypady nie za bardzo mnie interesowały. Ja byłem takim bardziej odludkiem, który gdzieś tam był obok. Nie był razem gdzieś tam. I też troszkę przez to, że mam takie nazwisko, a nie inne, troszkę też mnie inni przez to odsuwali, dokuczali. Nie wiem, przezwisko. Po prostu przezwali mnie. Nie mówili do mnie Krzysztof, tylko Żółtek.

0: czas, w którym młodzi ludzie się buntują, był ważny jakoś w tej historii?
1: Czas, gdy ludzie młodzi się buntują, to był czas, gdy miałem wypadek samochodowy. Bo to był taki czas 15-16 lat. A ja, mając 16 lat, miałem wypadek samochodowy, potrącił mnie samochód. I przez 9 miesięcy chodziłem na kulach. To był taki czas jakiegoś takiego no tak jak potrącił mnie samochód i pikowokowałem, to tak się przewracało w tym momencie moje życie, bo i chodziłem na kulach przez 9 miesięcy i później zacząłem poszukiwać. Do tej pory byłem sobie takim tak zwanym standardowym człowiekiem, który chodzi do kościoła. Czasami nie, bo nie chciało mi się, albo żeby zrobić na złość rodzicom.
0: Czyli byłeś letni?
1: Tak, zdecydowanie tak. I to było takie no, wygodne. Nikt ode mnie nic nie chciał. Więc a tutaj zacząłem zastanawiać, po tym wypadku zacząłem się zastanawiać nad sobą. Poszukiwać. To alkohol, to papierosy. Zaczęło się to później, jak już wyzdrowiałem troszkę. Więc jakby ten bunt zrodził. Alkohol, papierosy. Ale później znowu było tak, że po drugim albo trzecim upiciu, takim do nieprzytomności, zobaczyłem, że wyglądam dokładnie tak jak mój tata. Mój tata jest alkoholikiem. Człowiekiem, który generalnie w tej chwili pracuje, ale też na zmianę. Pracuje, pije. Teraz jest na emeryturze, więc większość czasu poświęca na picie. Czasami nawet.
0: I nie chciałeś taki być, tak?
1: Tak. Po którymś tam razie zobaczyłem, że jestem po wytrzeźwieniu i zobaczeniu, że jestem identyczny jak mój ojciec w tym wszystkim, co on robi, co się dzieje z nim.
0: To ci się nie podobało?
1: Zdecydowanie. I byłem nastawiony zdecydowanie na nie. I odsunąłem to. Powiedziałem, nie, dziękuję. I od tamtej pory powiedziałem sobie, żadnego alkoholu.

0: potem przyszła. Ja powiedziałem sobie nie żadnego alkoholu, i w tym momencie przyszło coś takiego jak. Na mojej drodze stanęła wspólnota. Ja nazywam to spotkanie ze wspólnotą ruchu Światło Życie, poprzez, że przyszedłem do wspólnoty Światło Życie przez Jana Pawła II. Bo to było spotkanie w Częstochowie w 1991 roku. I tam właśnie, ja wtedy byłem jakoś świeżo po wypadku i nie mogłem iść sam do Częstochowy, a chciałem bardzo. Więc pojechaliśmy tam na takie rekolekcje przygotowujące przed spotkaniem. No i jakby tam było 3 czy 4 dni, pamiętam dokładnie, przygotowania takiego do spotkania z Janem Pawłem II. I później było po tym spotkaniu pytanie naszego animatora, co chcemy robić. No i ja powiedziałem, chciałbym być we wspólnocie, zobaczyć co to jest, posmakować. No i tak się znalazłem w wspólnocie.
1: Coś to zmieniło w twoim życiu?
0: Tak, dużo, dużo rzeczy. Przede wszystkim zacząłem patrzeć, znaczy to było takie delikatne zmienianie. Nie było to takie, że przyszedłem do wspólnoty, odeszło to, co było. Nie, to było takie troszkę z początku badanie, ale zobaczyłem, że tam się dobrze czuję. Nikt nie mówi do mnie Żółtek, tylko mówią mi po imieniu. To jakby też było dla mnie ważne. Zobaczyłem, że mnie szanują. I jestem akceptowany taki, jaki jestem. I mogę być taki, jaki... taki radosny wewnątrz. No i też jakby... zacząłem poznawać tych ludzi, zacząłem jakby otwierać się na nich, to co oni chcą mi dać i zobaczyć, że coś też chcą ode mnie. I uśmiech to był tym, czego chcieli ode mnie. I taką radość. Potem i tak przez rok poznałem tych ludzi we wspólnocie u siebie na placu Szembeka. I później pojechałem na rekolekcje wakacyjne, takie tak zwane oazy wakacyjne. No i tam był to czas poznawania już taki konkretny Pana Jezusa.

0: to znaczy konkretnie?
1: Zobaczenie, że jestem ja i we mnie jest Pan Jezus. Że to, co On mi daje, że wszystko to, co mam w życiu, to On mi daje. I generalnie rzecz biorąc jest tak, że nie jest to, nie sam ja to zrobiłem, tylko że to On mi dał. Albo i zabrał. I generalnie tak zobaczenie tego się w sobie, że On jest we mnie i nie stoi gdzieś obok, tylko we mnie. Tu. I otwieranie się na Jego radość. Tam był tam było przyjęcie Pana Jezusa za Pana i Zbawiciela. Mojego. No i to był taki troszkę przełomowy moment, bo zobaczyłem, że ludzie, którzy przyjęli, mają sobie niesamowitą radość i taki pokój, który jakby ożywia niekoniecznie na zewnątrz, ale przede wszystkim całego siebie. I zacząłem się śmiać. I ten mój śmiech zaczął zarażać innych i do tej pory jest taką moją firmą, takim moim firmowym znakiem, jak to można nazwać. Czasami, gdy jestem na rekolekcjach, no, dziękują mi ludzie właśnie za to, że się uśmiecham po prostu.
0: A co w takim życiu nieduchowym w tym czasie się działo? No bo to opisujesz jakiś proces.
1: Tak, tutaj był taki proces. W życiu nieduchowym, mianowicie w pracy, bo tu już była później praca.
0: Bo jakoś się znalazłeś w Warszawie, tak?
1: No ja mieszkam już od...
0: A mówisz, że na początku to gdzieś wieś była.
1: Tak, bo ja na wsi się, że tak powiem, ja byłem będąc małolatem, wychowywałem się na wsi, a tutaj się sprowadziłem 27 lat temu. 27 lat temu, dokładnie. Więc no, po prostu 5 lat, które pamiętam, znaczy te, które oczywiście gdzieś tam mam w swojej świadomości, było właśnie takie przebywanie z babcią. Później sprowadziliśmy się tutaj i po prostu teraz już tam wyjeżdżałem na odpoczynek, a tutaj już dom po prostu.

0: Gdy pracowałem, zauważyłem, że nie mogę być tu inny, a tu inny. I zacząłem to zmieniać poprzez... najpierw oduczyłem się przeklinania. Dość mocno przeklinałem, czasami wiązankami mogłem przez 10 minut obdarzać kogoś. I wcale mi się nie znudziło. Ale później zobaczyłem, że to nie jest ani normalne, ani nie pomaga mi. Oduczyłem się. Po prostu też obciąłem ten... To, bo to jednak stwierdziłem, że to jakoś tam uwłacza mi. Bo to nic, co jakoś tam pociągało moich rówieśników, jakby mnie nie ciągnęło do końca. Bo to nie widziałem w tym nic dobrego. Później w pracy przede wszystkim byłem uczciwy w tym, co robię. Gdy miałem jakieś pieniądze, to nie oszukiwałem, tylko zawsze byłem ten... Gdy coś popsułem, to płaciłem za to. Po prostu uczciwość. Po prostu zwykła, zwyczajna uczciwość.
1: I jaka to praca?
0: Znaczy, tamta to było w firmie ubezpieczeniowej. Kiedyś pracowałem jak na małej poligrafii. I śmieję się z tego. Kiedyś przyszła do mnie jedna z sekretarek z jakąś pracą i była strasznie zdenerwowana. Zaczęła przeklinać. Po prostu kląć jak szef. Szef niesamowicie, bo ona ma taki charakter jak ten. No to przeprosiłem ją i spytałem się, czy może poprosiłem ją, żeby nie przeklinała po mnie. Po prostu delikatnie. I ten spojrzała się na mnie. Myślałem, że dostanę taką wiązankę, że pójdzie mi po uszach. A ona przeprosiła. I że tak powiem, powiedziała, że postara się w przyszłości nie przeklinać przy mnie. Mi to wystarczyło. Ucieszyła mnie ta jej postawa i to, że właśnie poprzez dobrość, poprzez delikatność można tyle działać. Także urosłem troszkę. Ale niestety też mi się zdarzały, niestety miałem stresującą pracę, więc zdarzyło mi się poprzez 6 lat pracy nie wytrzymać nerwowo i przekląć. 2 albo 3 razy. Moi współpracownicy, z którymi pracowałem, śmieli się ze mnie, znaczy się śmieli. Śmieli się ze mnie, bo jak usłyszeli to, zawsze zapisywali to w kalendarzu. Krzysztof przeklinał jako wydarzenie roku.

0: Też widziałem, że to jest jednak dobre, że oni też widzą, że umiem nad sobą zapanować, a jednocześnie czasami jestem po prostu człowiekiem. Także i to była praca taka. Później, gdy przestałem pracować, znowu zacząłem, znaczy się, po prostu zwolnili mnie niestety. Aczkolwiek z drugiej strony teraz patrzę z perspektywy, stwierdzam, że dobrze się stało, bo ta praca, znaczy się, ta firma, po prostu, jeśli chodzi o atmosferę i o takie taką takie koleżeńskie sprawy, zeszła całkowicie na psy. Zaczął się tak zwany pęd szczurów w tamtej firmie. Więc ucieszył mnie fakt, że sobie poszedłem stamtąd. No fakt, że miałem w odwodzie oczywiście inną pracę. I generalnie rzecz biorąc, była to dobra praca, ale mało płatna, więc... I od jakichś 2,5 roku pracuję tutaj za Wisłą, na Saskiej Kępie, w sklepie malarskim. Tam też czasami trafię, jeśli zdobędę się na odwagę, powiedzieć klientom, że jeśli taki przyjdzie i zaczyna przeklinać, też go przepraszam. I mówię, żeby nie przeklinał przy mnie. Bo jednak mi się to nie podoba.
1: I powiedz, jak twoja codzienność taka duchowa wygląda? Jak próbujesz no, kultywować tę więź? Bo zaprosiłeś Jezusa jako Pana i Zbawiciela. To zaczęło zmieniać twoje życie. Znaczy to zmieniło twoje życie radykalnie, bo człowiek może udawać radosnego, ale to są krótkie piłki.
0: Zgadza się.
1: A tylko Bóg może napełnić taką radością, którą widzą inni.
0: Zgadza się. Dochodziłem do tego długi czas. I to jakby... I pomaga mi w tym wspólnota. Oazowa.
1: Jesteś w niej dalej?
0: Tak, tak, tak. Już, że tak, w tym roku minęło 15 lat. I jestem animatorem, grupy prowadzę na rekolekcjach. To jest jakby moja taka opoka troszkę w byciu przy Panu Bogu.

Gdy już zacząłem jakoś tak być we wspólnocie, tak konkretnie i dość długo, przeszedłem całą formację. Tam pierwszy stopień, drugi stopień, koda, trzeci stopień. No i jestem animatorem już od jakiegoś czasu. I zobaczyłem, że ta wspólnota dała mi bardzo dużo. W tym momencie jakby czułem się zobowiązany, żeby oddać. Oddać i poprzez swoją chęć pomocy innym. Żeby też poprzez moje świadectwo, moją radość zobaczyli, że Pan Bóg jest. To blisko. Każdego z nich. Z tych ludzi, którzy przychodzą dopiero do wspólnoty. I czasami zobaczyłem, że czasami coś mi brakuje. I odkryłem to po jakimś czasie, mianowicie codzienna Eucharystia. Jest ważna. Od niedawna udaje mi się zaczynać Eucharystią dzień. Mianowicie wstaję troszkę wcześniej, idę na Eucharystię. I potem idę do pracy. I to jest bardzo dobra rzecz. Daje mi siłę przezwyciężenia jakiegoś takiego zewnętrznego naporu złego. Bo często jest tak, że nie jest mi łatwo w życiu. Z rodzicami nie umiem na temat, znaczy oni nie zrozumieliby tego, jakby nie umiem z nimi rozmawiać na temat mojej wiary. To jest jakby u nas w domu wiara kojarzy mi się mi się kojarzy z miłością. U nas temat miłości rodzinnej jest tematem tabu, który praktycznie nie istnieje. Nie rozmawiamy z sobą nawzajem na temat tego. I jest to jakby... Kiedyś spytałem się mamy jakiś czas temu, po rekolekcjach, tak byłem pewien ten. Dlaczego u nas w domu nie rozmawiamy na ten temat? Ale gdy zobaczyłem jej minę i to, w jaki sposób odpowiedziała wymijająco, to stwierdziłem, że chyba nie będę jej już nigdy o to pytał. Po prostu tak jest i tyle. Nie jest to łatwe, ale myślę, że trzeba się po prostu modlić. Jestem tego świadomy. O te nasze wzajemne stosunki.

0: Rodzice mi w jakiś tam swój sposób okazują, że mnie kochają. Przez pomczynki, jakieś tam przytulenia albo coś w tym stylu. No, był taki okres, że bardzo potrzebowałem na przykład, żeby mi powiedzieć, że mnie kochają. Po prostu, zwyczajnie. Ale ten okres odszedł i zauważyłem, że no, muszą mi wystarczyć te drobne gesty. Więc jakby tu jest też troszkę pies pogrzebany, jeśli chodzi o jakiś taki moje wewnętrzne takie poszukiwanie troszkę miłości.
1: I Eucharystia.
0: Ach, tak.
1: Tu chodzi o Eucharystię, tak?
0: Tak. Eucharystia jest takim motorem na cały dzień, praktycznie. Idę, widzę, że przyjmuję Pana Jezusa do serca i przez komunię i jest to bardzo ubogacające. Niesamowita rzecz. Staram się być codziennie rano. Czasami się wydarza coś, że na przykład zaśpię albo coś nie z tego. To wtedy idę po południu. Tak ustawiam wszystkie sprawy, żeby być jedna. Można to zrobić. A wcześniej, zanim wpadłem w ten rytm takiego wstawania codziennego, myślałem, że kurczę, to jest takie, że nie, no, wstawać tak wcześnie, to można pospać przecież. Co najmniej godzinę dłużej. I zauważyłem, że można. Jestem z tego bardzo, bardzo zadowolony. I szczęśliwy, że Pan Bóg dał mi taką siłę.
1: Co myślisz na temat swojego powołania?
0: Moje powołanie? Kiedyś myślałem, że po prostu jestem powołany do bycia we wspólnocie. Później gdzieś była kiedyś taka modlitwa o uzdrowienie wstawiennicza. Tam dostałem fragment z Księgi Syracha, drugi rozdział, początek. O doświadczeniach, że mnie Pan Bóg będzie doświadczał przez jakiś tam okres czasu, dość długi. Jak na razie. Znowu kiedyś odkryłem, że moim powołaniem jest bycie mężem i ojcem.

0: sens.
1: I w tej chwili poszukuję tej drugiej osoby. I jak na razie czekam.
2: Ale co sobie myślisz na ten temat? Czemu Pan Bóg nie pomaga? Wszechmocny jest?
1: Może ja jestem za leniwy. Może on już postawił tą osobę na mojej drodze, tylko że ja nie zauważyłem. Że może właśnie ja nie mam, nie umiem zauważyć. A może znowu jest moje, znowu inne moje powołanie. W tej chwili ostatnio, jeśli chodzi o to, to jestem tak troszkę rozdwojony. Bo często myślę o moim powołaniu, o takim, co właściwie gdzieś, jak powinienem odnajdywać. Myślałem o rekolekcjach, ale tym razem dla siebie takich, mianowicie rekolekcjach, które gdzieś będą mi, pokażą mi drogę. Kiedyś byłem na rekolekcjach ignacjańskich. Bardzo, bardzo dobre doświadczenie tych rekolekcji. Byłem na pierwszym tygodniu. A to było już dawno temu, jakieś 2-3 lata temu. I znowu chciałbym pojechać. Może coś wtedy gdzieś mi przez opiekuna ktoś powie mi, co mam robić. Na pewno chciałbym zmienić pracę w tej chwili.
2: Mówiłeś o bliskości Jezusa. Powiedz, jak przychodzi trudny czas, to co robisz?
1: Idę na namiast spotkania do jezuitów.
2: Jakie spotkania?
1: Namiot spotkania.
2: Namiot spotkania. Co to jest?
1: Po prostu na Starym Mieście u jezuitów jest wystawienie Najświętszego Sakramentu.
2: Czyli adoracja.
1: Adoracja, dokładnie. Całodzienna. I po prostu idę i po prostu takie rozmawianie z Panem Jezusem. Mówienie, słuchanie. Poprzez fragmenty on do mnie mówi.
2: Fragmenty pisma?
1: Tak. Przez fragmenty pisma. Gdy otworzę Pismo Święte, to trafiam na jakiś fajny taki fragment, który gdzieś tam pokazuje mi to, co się wtedy we mnie dzieje w tej chwili.

0: No niestety to jest namiot spotkania, takie spotkanie z Panem Jezusem. I ja i on. I to jest taki takie oddawanie tego wszystkiego, co jest złe w moim życiu. Ostatnio spędziłem tam chyba z godzinę, półtorej. Po prostu siedząc i rozmawiając. No, czasami się zdarzyła mi przykimać, ale Pan Jezus też przychodzi w spoczynku. Więc bardzo sobie cenię ten czas właśnie takiego spotkania z Jezusem przed Najświętszym Sakramentem. Teraz niedługo będę mógł być u siebie w parafii, bo będzie kaplica adoracyjna. Też całodzienna, więc będzie można sobie wyskoczyć na spotkanie właśnie. Koniecznie jeżdżę na Stare Miasto. Aczkolwiek lubię być tam.
1: Opowiadasz w sumie o takiej trudnej rzeczywistości.
0: Nie nazwałbym. Nie jest to trudna rzeczywistość.
1: No właśnie, taki mam obraz, jak na ciebie patrzę, że dla ciebie te rzeczy, o których opowiedziałeś, jakaś trudna relacja z rodzicami.
0: Najtrudniej jest z ojcem.
1: No właśnie.
0: Znaczy, to były takie... Znaczy, z nim jest... Teraz już jest spokojniej dużo, bo jakby modlę się za niego i tak dalej. A na początku jakby nie akceptuję, ale wiem, że to jest choroba. Na początku ja byłem zdecydowanie na nie. Były takie okresy, że się kłóciłem z nim. Prawie, że dochodziło do rękoczynów. Były takie okres, że to na początku, gdy byłem tak momentalnie zdenerwowany, wkurzony, że wybiegałem i robiłem wszystko, żeby ta adrenalina, która we mnie gdzieś narosła, to uszło. No to co robiłem? Pierwsze co robiłem, to rozwalałem albo jakąś rynnę, albo coś w tym stylu i już przy okazji rękę sobie rozwalałem.

0: to był taki, takie no, trudne faktycznie, ale jednocześnie później zauważyłem, że tutaj ranię siebie. To jakby to w jakiś sposób ten. I zacząłem po prostu te wszystkie trudne chwile, te takie tą walkę przełykać po prostu, jak gorzką pigułkę, jako taki ten. Może tutaj jakby tu mnie zahartowało to wszystko do tego, co teraz jest. Może to jest to hart ducha.
1: Mówisz też o doświadczeniu, no, chyba tak mogę powiedzieć, samotności.
0: W sensie ludzkim, tak.
1: Nie masz pretensji do Pana Boga?
0: Nie. Kiwiem, kim mam świadomość tego, że On jest blisko mnie i jeśli ja od Niego się nie odwrócę, to nie jestem sam.
1: No ale przecież czemu ma takie pomysły? Nie mógłby inaczej?
0: Widocznie ma jakiś plan w tym. Ja mu się podporządkowałem i jakby nie dochodzę, co jest, dlaczego tak jest. Po prostu ma coś pan Bóg w planie względem mnie. Ja się z tym zgadzam. A co będzie, to już jego jakby jest. To wszystko, co on ma dla mnie, to jest dobre. Jestem tego świadomy. I oddaję mu to wszystko, co w moim życiu jest. Czasami mi się nie udaje, bo jestem tylko człowiekiem, ale wracam.

0: To znaczy mi się nie udaje. Co się wtedy dzieje?
1: No, upadam. Gdzieś tam wpadam w jakiś grzech notoryczny i jest to... Jak święty Paweł miał oścień, tak ja mam jakieś tam drobną... drobną. Dla mnie to jest bardzo, bardzo mocno mnie miłowłaczająca rzecz. I niestety czasami się to pojawia. Ale w ostatnim okresie, gdy jestem cały czas w łasce uświęcającej, nie pojawia się ten grzech, więc cieszy mnie to. Są pewne jakieś tam takie myśli o tym grzechu, ale odchodzą momentalnie, gdy jest to, gdy idę do komunii, gdy idę do spowiedzi i nie pojawia. Nie pojawia się grzech. Myśli tak, ale grzech jako taki nie.
0: Jak byś opisał Pana Boga? Kogo poznałeś?
1: Jakbym go opisał?
0: Kogo poznałeś w historii swojego życia?
1: Trudno jest mi opisać Pana Boga.
0: A jakie cechy ma?
1: Jest dobry, sprawiedliwy. Surowy, ale na miarę moją daje mi tylko to, co ja mogę udźwignąć. I konkretnie pokazuję kierunki. Tylko czasami ja nie widzę ich. Drogowskaz.
0: A za co jesteś mu najbardziej wdzięczny?
1: Za śmiech.
0: W jakiej intencji się pomodlimy?
1: W intencji mojego ojca.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
1: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego
0: daj nam dzisiaj
1: i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
0: Amen. I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Krzysztof Żółtek. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem.

0: Dobry Panie Boże, niech będzie Tobie cześć i chwała. Prosimy Cię, Panie, o Twoje światło, o to, żebyś Ty był teraz z nami. Prowadź nas, Panie.
1: Prosimy Cię o Twoją łaskę.
0: O Twoją moc prosimy.
1: Niech Twoja chwała będzie. Prosimy Cię o odwagę.
0: I Ciebie, Maryjo, serdecznie tutaj zapraszamy. Pod Twoją obronę.
1: Uciekam się, święta Boża, Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić potrzebach naszych, ale wszelakie złych przygód, racz nas zawsze barać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Kajetan. Witaj.
1: Witam.
0: Czy doświadczenie relacji z Panem Bogiem to jest doświadczenie łagodne, czy też raczej pełne zdarzeń, również pełne zdarzeń gwałtownych?
1: Ja myślę, że w moim życiu to jest bardziej łagodne. Ja może czasem tak sobie myślę, że czemu moje życie nie jest tak jak w takich świadectwach, które poruszają ludzi, że gdzieś zeszli na dno i nagle takie nawrócenie gwałtowne. No w moim życiu było inaczej. To jest takie bardziej doświadczenie powolnego zmieniania życia, powolnego poznawania Boga i takiego ciągle odkrywania czegoś nowego. Są takie momenty, kiedy tak doświadczam Pana Boga, tak zupełnie inaczej, na nowy sposób, jakoś tak coraz bardziej Jego miłości. I myślę sobie, no to, co było dotychczas, to było nic w porównaniu z tym. I to jest takie bardziej łagodne niż takie gwałtowne.
0: Czy wiara była wyniesiona z domu?
1: Tak, tak. Myślę, w moim domu bardzo tak ważną wagę przykłada się do wiary. Ja myślę, że dużą taką zasługą mieli moi dziadkowie, z którymi też się wychowywałem, bo mieszkaliśmy razem z dziadkami. Ja ich widziałem codziennie na kolanach, kiedy modlili się. I też mnie razem z rodzicami zaprowadzali do kościoła. Więc też myślę, że wyniosłem wiarę z domu. Aczkolwiek w pewnym momencie też musiałem jakby stanąć na własnych nogach, żeby przyjąć samemu wiarę, że to jest moja decyzja, a nie tylko to, co ja w pewnym sensie kultywuję, ale że to jest moja relacja z Panem Bogiem. Ja akurat wychowałem się w bardzo dobrej części Warszawy, nazywa się Międzylesie, więc jest to już takie bardziej spokojniejsze. Nie dochodziło do nas może taka moda, nie było to środowisko dużych bloków, ale większość ludzi tam się znała i darzyła takimi dość dobrymi jakimiś relacjami, stosunkami. I przez to mój kolega zaprosił mnie do takiej wspólnoty, kiedy byliśmy razem w liceum. No i od tej pory tak żyję. Ja może przez ten pierwszy czas to moje życie było sobie, bycie w tej wspólnocie sobie. Dopiero potem, kiedy już byłem na studiach, tak rzeczywiście myślę, że poznałem Pana Boga bardziej i przyjąłem Go jako osobę najważniejszą w moim życiu.

0: kasie zawsze są różne osoby. Jedni przewodzą, drudzy są gdzieś w cieniu.
1: Ja może byłem, może nie byłem tym, który przewodzi, ale jakoś tak myślę, że byłem w pewnym sensie no takim w towarzystwie liczącą się osobą i też w klasie. Nie wiem czemu, ale zazwyczaj wybierali mnie właśnie na gospodarza klasy albo na do takiej funkcji związanej z radą szkoły uczniów. Więc jakoś tak byłem w, powiedzmy w czołówce takiej towarzyskiej. Co aż tak głupio brzmi, ale jakoś tak powiedzmy było.
0: I czas buntu? Czy był w ogóle bunt?
1: Czas buntu? Tak prawdę powiedziawszy, to przechodziłem bardzo łagodnie. To nie było takie zbuntowanie się, takie powiedzenie jakoś nie rodzicom, jakaś taka kontestacja wszystkiego. Ale no właśnie, może czasem sobie wypominam, że jakoś taki nie byłem jakiś super zbuntowany, nie zaprzeczałem wszystkiemu i ten, tylko tak naprawdę bardzo łagodnie. Aczkolwiek myślę, że te treści jakiś takiego, znaczy treści związane z wiarą zacząłem przyjmować tak też stopniowo i tak i też kiedy wyprowadziłem się z domu już po studiach, to też myślę, że zupełnie inaczej spojrzałem na życie. Może to nie był może rodzaj jakiegoś buntu, bo to była tylko normalna wyprowadzka, ale też jakby wtedy zacząłem takie życie no, na własną rękę i wtedy budować swoje przekonania już tak naprawdę, że to było moje.
0: A jak przebiegał proces już takiego przyjmowania wiary własną decyzją?
1: Bardzo to też było takie pierwsze wydarzenie, które na Dniach Młodzieży, kiedy z Emanuelem pojechaliśmy do Paryża na spotkanie z papieżem ze wspólnotą Emanuel i tam doświadczyłem takiego bardzo bliskiego, takiej bliskiej obecności Pana Boga, kiedy ksiądz chodził z monstrancją po kościele i pierwszy raz coś takiego widziałem i stanął nade mną. Pomyślałem, ja w ogóle nie jestem tego godny, że na pewno do innych podejdzie, ale nade mną się nie zatrzyma. Stanął nade mną i wtedy doświadczyłem takiej bardzo dużej bliskości i takiej dużej akceptacji ze strony Jezusa. I od tego czasu, kiedy tak się potoczyło, ja wtedy przyjąłem już tak bardzo świadomie Jezusa do swojego życia. Przeprowadziliśmy się na Pragę, na Starą Pragę. Wtedy zmieniłem wspólnotę, przeszedłem do obecnie, od tej wspólnoty, w której obecnie jestem, czyli do Wody Życia. I tam zobaczyłem ludzi już w moim wieku, studentów, którzy

0: te trudne sytuacje czasem rodzinne. I wtedy też doświadczyłem, chciałem tego doświadczyć. I rzeczywiście no myślę, że coraz bardziej Pan Bóg mi otwierał na to i zobaczyłem, że też jak w moim życiu tak samo działa.
1: W jakich sytuacjach?
0: W bardzo różnych. Począwszy od pracy, kiedy takich, to może tak obecnie właśnie, to ważną sferą, o którą się modlę i proszę Pana Boga, to jest praca. Różnych takich stosunków z innymi ludźmi, gdzie czasem naprawdę mi jest trudno jakoś nie zareagować jakoś tak dziwnie, kiedy te sytuacje, które spotykam w pracy, są bardzo napięte. I wtedy proszę Boga, żeby dał mi jakiś pokój, żeby było jakieś rozwiązanie. Czasem okazuje się, że wszystkie na przykład narzędzia, programy się psują, wszystko się rozwala. I też proszę Pana Boga, żeby dał jakąś wskazówkę, żeby dał jakąś siłę do tego przezwyciężenia. Żeby też układał te stosunki z przełożonymi, ze współpracownikami. I widzę to bardzo. Tak samo też...
1: Ale co?
0: Widzę, jak rzeczywiście to się reguluje. Że te sytuacje, które czasem...
1: Same się regulują?
0: Nie, właśnie nie. Widzę... Że na przykład mogę porozmawiać z kimś, że jakoś ta osoba nie zareaguje odpychająco na tą rozmowę, tylko rzeczywiście następuje zmiana w tej osobie. To jest na przykład to, że też znajduje rozwiązanie z takiego problemu, z jakimś programem, coś nie chodziło i nagle wpadam na pomysł, jak można to naprawić. Wiem, że to też jest od Pana Boga. Tak samo i pamiętam, kiedy zastanawiałem się na tym, brakowało mi pieniędzy i przeprowadzałem się i zastanawiałem się, co zrobić z pralką. I bardzo się modliłem o to, żeby ten kolega, który zostaje, żeby kupił tą pralkę, ale jakoś nie bardzo tego chciał, chociaż tak z nim rozmawiałem. I dopiero, kiedy już tak naprawdę nie miałem za co tam zapłacić rachunku, to on dzwoni do mnie i mówi: słuchaj, wiesz, no kupuję jednak twoją pralkę. I akurat mi to wystarczyło na pokrycie wtedy tych rachunków.

0: Widzę taką pomoc Pana Boga w uzdrowieniu mnie takim psychicznym, takim z takich różnych moich emocji. Ja byłem osobą bardzo zalęknioną, bardzo, naprawdę. To było tak, że kiedy wchodziłem do sklepu i podchodził do mnie ekspedient i pytał mnie, czy może w czymś pomóc, to ja od razu chciałem uciec, chciałem schować się, zobaczyć, czy nie ma innych ludzi, do których mógłbym tak podejść, żeby nie zostać sam w sklepie. Jak gdziekolwiek jechałem, jak miałem coś załatwić, to ciągły taki lęk był we mnie. I widzę, że przez taką modlitwę, która nade mną była, która tak właśnie rozpoczęła taki proces uzdrowienia jakichś moich emocji, widzę, że teraz jest zupełnie inaczej, że Pan Bóg daje mi taką odwagę, na przykład, która się objawia w tym, że teraz w pracy mogę normalnie przychodzić do różnych ludzi, którzy zazwyczaj są mi nieprzychylni, bo ja wprowadzam zmiany w pracy i to się wiąże z różnymi opiniami innych ludzi o mnie, o tym, co tam się dzieje. I widzę, że mam taką siłę, że Pan Bóg pomimo takiego może złego nastawienia niektórych osób do mnie, to daje mi taką siłę, że jednak przychodzę do nich i umiem z nimi rozmawiać. To widzę takie działanie Pana Boga w moim życiu.
1: A o jakiej modlitwie mówiłeś?
0: Mówiłem o takiej modlitwie o uzdrowienie. Kiedy były takie rekolekcje właśnie o uzdrowienie,

0: Wtedy, pamiętam, osoby modliły się nade mną, prosząc Boga o właśnie o takie uzdrowienie. Kiedy rozważaliśmy, co może być, co chcemy, żeby Pan Bóg w nas uzdrowił podczas tych rekolekcji. Zwieńczeniem była właśnie ta modlitwa. I wtedy doświadczyłem takiej mocy Pana Boga, że w jednym momencie zabiera ode mnie bardzo dużo lęków, bardzo dużo też takich obaw związanych na przykład z kontaktami z dziewczynami albo w ogóle to, o czym wspominałem. Nadaje mi taką odwagę i tak samo w stosunku do mojego taty. Zawsze jakoś tak był ten stosunek dość chłodny, taki w zasadzie z mojej strony pełen lęku. A wtedy pamiętam po tych rekolekcjach, kiedy wróciłem, to zupełnie to się zmieniło. Zaczęliśmy poznawać się ze swoim tatą, zaczęliśmy ze sobą więcej przebywać i zaczęliśmy tak naprawdę jakby na nowo, myślę, przeżywać taką naszą relację pomiędzy ojcem a synem. Tak doświadczyłem tego, że jestem synem nie tylko swojego tutaj ziemskiego ojca, ale i ojca w niebie.
1: Czyli też wspólnota charyzmatyczna.

0: W jaki sposób wspólnota jest obecna w tym procesie? Bo to jest proces zmiany duchowej, prawda? Mhm. Co jest ważne w takiej codzienności?
1: Dla mnie wspólnota to jest wspólna modlitwa. Jeżeli może tak mówimy o duchowości w kontekście wspólnoty, to dla mnie to jest ważna taka wspólna modlitwa, spotkanie, na którym czuję takie odnowienie, odświeżenie po prostu. Kiedy my spotykamy się we wtorek, ale już poniedziałek i wtorek często wystarcza mi do tego, żeby jakieś problemy, które tam narastają, zmieniły moje może taki dobry, może nie samopoczucie, ale taką świeżość, jaką niesie niedziela, jaką niesie właśnie ta radość niedzieli. I takie może już zmęczenie następuje już prawie we wtorek. I właśnie wspólnota i modlitwa wspólna daje takie naprawdę duże odnowienie, czyli napełnianie się Duchem Świętym. To jest i ta wspólna modlitwa. To też jest, widzę, dla mnie ważne jest to świadectwo innych ludzi. Kiedy słyszę, jak inni na przykład mieli jakąś sytuację, albo może inaczej, że ja jestem pogrążony w takim, jakoś tak naprawdę przybity i tak zupełnie nie widzę sensu tego, w czym teraz tkwię, że jakoś widzę, że nie umiem się modlić, albo jestem, już nie umiem pokonać swojego lenistwa. I kiedy słyszę, jak sobie z tym radzą, to znaczy jak Pan Bóg działa w innych ludziach we wspólnocie, w tych konkretnych, którzy są w mojej grupce, jak słyszę te świadectwa, takiego czasem trwania przy Panu Bogu, czasami takiego naprawdę powolnego wzrostu, takiego mozolnego, to mnie to bardzo buduje i zachęca. I też przez rozważanie słowa we wspólnocie też Pan Bóg do mnie mówi. I czasem to jest to, myślę, że też i w samej służbie we wspólnocie. Akurat ja jestem odpowiedzialny za prowadzenie takiego kursu Alfa, który jest pewnym narzędziem ewangelizacyjnym, pewną taką drogą dotarcia do ludzi. I też wspólnota daje mi taką możliwość rozwijania swoich takich różnych zdolności. Widzę, że właśnie przez powiedzmy posługiwanie w ten sposób, przez bycie jakimś liderem, też rozwijam się duchowo tak naprawdę.

0: widzę, że Pan Bóg buduje mój autorytet, że ci ludzie mi ufają i że mi powierzone zostało naprawdę bardzo duże zadanie prowadzenia zarówno tych ludzi, którzy razem ze mną prowadzą ten kurs Alfa, jak i tych, którzy przyjdą i będą uczestniczyli jako goście.
1: Na czym polega kurs Alfa?
0: Kurs Alfa są to takie spotkania, na których są wykłady o wierze. O takich bardzo podstawowych sprawach dotyczących wiary. Może one są podstawowe, ale jednocześnie takie fundamentalne. To jest to, co najważniejsze w wierze. I na tym spotkaniu najpierw mamy kolację, taki poczęstunek, potem właśnie wykład, a potem spotkania w małych grupkach. I widzimy już przez 7 edycji, które były, że Pan Bóg tak zmienia bardzo tych ludzi. To jest tak, że przychodzą tacy często takie osoby, które gdzieś bardzo daleko może są od Kościoła, gdzieś, które mają naprawdę inne zupełnie zdanie. Często to są fizycy, którzy pytają, a jak gdyby Jezus był kosmitą, że może to jest bardzo możliwe. I oni tak na początku właśnie zadają bardzo dużo pytań tego typu, a potem wraz z postępowaniem kursu Alfa, jakby nie naszą mocą, nie naszą zasługą, widzimy, że ci ludzie zupełnie zmieniają życie. To, co mi się tak najbardziej może zapadło, to, co najbardziej zapadło może mi w serce tak naprawdę, to było tak, że na każdym kursie Alfa jest taki weekend Alfa, weekend Ducha Świętego. I kiedy po tym weekendzie wrócił właśnie jeden z uczestników, to żona mówi tak, że to, co najbardziej mi się podobało w całym kursie Alfa, to jest ten powrót męża do domu, kiedy od tego czasu zaczął się bardziej zajmować rodziną, stał się pełen miłości do nas. I właśnie tak widać przez ten kurs Alfa, przez akurat to narzędzie, tak bardzo działanie Pana Boga.

0: Macie kontakt jakiś później z tymi ludźmi, którzy uczestniczą?
1: Tak, często zostają z nami we wspólnocie. Często też, nawet jeżeli nie zostają, to jeszcze chcą się spotykać, dlatego że spotykamy się przez 10 tygodni i zawiązują się pewne więzi, które są dość mocne. Ale też tutaj chciałem powiedzieć, że nie tylko między uczestnikami, ale myślę, że też między prowadzącymi. Też są takie dość silne więzi. No i może też o takim działaniu Pana Boga powiem, że o działaniu Pana Boga w moim życiu to powiem to, że kilka miesięcy temu zaręczyłem się właśnie i swoją narzeczoną poznałem prowadząc kurs Alfa i właśnie myślę, że to też jest takie niesamowite, jak tak czekaliśmy na siebie, że to myślę, że to też właśnie było bardzo ważne prowadzenie Boga w naszym życiu, że warto było poczekać, że warto było tak też pytać Pana Boga o drogę, gdzie mamy iść, czy to jest ta osoba i myślę, że to był taki najlepszy wybór.
0: Ale to trudno jest czekać.
1: Trudno, ale ja tak sobie myślę i tak jak obserwuję i siebie i sytuację innych ludzi, że bardzo, bardzo fajnie to brzmi, jak ludzie opowiadają w świadectwie na przykład, opowiadają przez 5 minut o czasie, który na przykład trwał 3 lata, kiedy oni czekali i dla nich każda minuta wtedy wydawała się okropna i każda minuta się dłużyła. Oni teraz z taką dużą radością oni opowiadają, że doświadczyli, jak Pan Bóg ich z tego wyrwał, że wtedy już się nie pamięta, jak już się jest po tej drugiej stronie, kiedy już doczekało się na to, co tak się z trudem wyczekiwało, to myślę, że ta radość jest dużo większa niż wtedy może ten ból, z którym się czekał. No tak mi się wydaje, że i takie jest moje doświadczenie i też jak widzę po swoich znajomych, chrześcijanach i nie tylko.

0: Jakie jeszcze osoby, których losy znacie po kursie, widać w nich, że to coś było ważnego?
1: Taka para po prostu otrzymała Ducha Świętego i w zasadzie tam bo to była para niesakramentalna. I kiedy przyjęli Ducha Świętego, to naprawdę zupełnie zmienił się ich stosunek do życia, z takiego przejmowania się tym, co będzie w przyszłości, do takiego zabiegania o, no też może i o pieniądze, o jakieś też znajomości, do naprawdę takiego dużego pokoju i takiego takiego spojrzenia przez pryzmat Boży, że ważne jest to, czego chce Pan Bóg, i że często nie należy już tak się zadręczać samemu, że po prostu, że warto się modlić, że warto Jemu poświęcić czas. I rzeczywiście te osoby no, są takie pełne radości, a prawdę powiedziawszy przychodziły tak sceptycznie nastawione na ten kurs, o tak może powiem.
0: Co wspólnota oprócz tych spotkań modlitewnych, co jeszcze proponuje?
1: Akurat myślę, że nasza wspólnota jest też nastawiona może na tak, bardziej skupia się na życiu takim właśnie duchowym i sama może jako w pewnym sensie taka zorganizowana część. Też są różne diakonie, czyli takie grupki, w których można się spotkać, posługujące. Jest właśnie grupka modlitwy wstawienniczej, grupka taka śpiewająca, grupka ewangelizacji. Myślę, że oprócz tego też na pewno osoby ze wspólnoty organizują jakieś wyjazdy, jeżeli o tym mówimy, tak? Ale może bardziej też ważniejsze jest to, że mamy taką instytucję, jak jestem gotowy pomóc. Czyli, że ja oferuję to, w czym mogę pomóc innym osobom i tak nieodpłatnie oczywiście. I wtedy ktoś może do mnie zadzwonić i mnie poprosić o właśnie tą pomoc, którą zaoferowałem. I to jest też myślę, że tak już od początku w zasadzie taki bank osób, które mogą służyć w pewnych zakresach.

0: Jak codzienność dziś wygląda? Jakie rzeczy, jakie propozycje Kościoła w tej drodze są ważne dla Ciebie?
1: Dla mnie bardzo ważna jest Eucharystia, codzienna Eucharystia i takie to, co daje mi siłę i mnie napędza, to jest właśnie Eucharystia, na której mogę spożywać ciało Jezusa i widzę, że to po prostu no, w zasadzie pozwala żyć, tak naprawdę. Bez tego to myślę, że bardzo szybko można by było odejść od wiary. Jakoś by tak można by było być zagłuszonym przez to wszystko, co się dzieje wkoło. Akurat nie wiem, ja tak może demonizuję, ale rzeczywiście no często różne są sytuacje takie w pracy, no, które jakoś mnie tam ruszają, które i też jakoś tak spotykam w koło. I widzę, że kiedy jestem na Eucharystii, to odnajduję takie uspokojenie też, odnajduję taką siłę po prostu do tego, żeby powiedzieć no spokojnie, to żeby się w pewnym sensie uspokoić i pójść i przezwyciężyć to z Bogiem. Oczywiście też adoracja. Akurat u Jakuba, bo my jesteśmy związani z Kościołem Jakuba, jest codziennie adoracja, ale też tutaj u Zbawiciela. I to jest też dla mnie ważne, kiedy mogę usiąść przed Bogiem. Często jest tak, że tak naprawdę w mojej głowie jest dużo, dużo chaosu i tylko tak siedzę i czasem zanim faktycznie zacznę adorować Boga, to mija długi czas.

też ważna jest dla mnie spowiedź. Takie doświadczenie przebaczenia od Boga, doświadczenie tego, że pomimo moich upadków, to ciągle Jezus przyjmuje mnie takim, jakim jestem. Często ja niestety mam taką tendencję do kreowania siebie, do bycia kim to ja nie jestem. A właśnie spowiedź też pozwala mi tak spojrzeć na siebie tak naprawdę, w prawdzie Boga. I Bóg nie potrzebuje mnie takiego właśnie, takiej gwiazdy, takiego... Moja siostra tak staje przed lustrem i mówi tak, super wyglądam, po prostu super. Ja tak też często mam, że właśnie tak sobie myślę, ja to jestem super. I kiedy przystępuję do spowiedzi, to właśnie wiem, że nie jestem super, ale że przed Bogiem mogę być taki, jaki jestem i że zawsze otrzymuję przebaczenie. To jest też takie... Też na Kościół dla mnie ma bardzo dużo mądrych ludzi. Może ja bardziej skupiam się na tych lekturze tych osób, które teraz żyją, na przykład Anselma Grüna, ale tak jak widzę różne osoby, różnych świętych i patrzę na nich albo czytam ich książki, to też po prostu widzę, że nie potrzebuję wyważać już otwartych drzwi, że już w pewnym sensie ktoś wymyślił, ktoś już w pewnym sensie przeszedł taką drogę. Każdy ma swoją oczywiście, ale że można skorzystać z czyjegoś doświadczenia.

0: najtrudniejsza sytuacja w życiu?
1: Dość trudne było to, że kiedyś zacząłem spotykać się z taką dziewczyną i jakoś zaczęła rozwijać się ta znajomość. I w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że to nie jest to. I wiem, że ona bardzo jest, była bardzo wrażliwa i wiedziałem, że takie odrzucenie przeze mnie naprawdę bardzo ją porani. Jednocześnie też widziałem jakoś, że nie mogę tego kontynuować. I powiedzenie, naprawdę, to było takie, zobaczyłem wtedy, jak, że nie jestem taki super właśnie, że pomimo tego, że wyznawałem jej miłość, to tak naprawdę wcale jej nie kochałem. I to było dla mnie takie no wtedy bardzo, bardzo trudne i że powiedzenie, że po prostu jak ja mogłem w ogóle do tego doprowadzić. I tak tak jednym słowem po prostu zachowałem się jak świnia. I pamiętam, że bardzo długo zastanawiałem się, czy Pan Bóg mi to wybaczy, czy to jest, czy jestem godzien takiego wybaczenia. I właśnie doświadczyłem tego, że właśnie Pan Bóg wybacza, że Pan Bóg uzdrawia zarówno ją, jak i mnie i uzdalnia do miłości. To są takie może najmniej odległe.

0: co jest najtrudniejsze w tobie, z czym się teraz mierzysz?
1: To jest robienie na ostatnią chwilę. To jest takie po prostu zmuszanie siebie do bycia systematycznym, do modlitwy, do tego, żeby nie zaniedbywać jej, do tego, żeby też nie marnować czasu po prostu. Akurat już niedługo będziemy mieli ślub i ten czas coraz bardziej będzie uciekał. I wiem, że z każdym dniem będzie tego coraz mniej. I chciałbym po prostu nie marnować, dobrze wykorzystywać czas.
0: I to jest łatwe czy trudne?
1: No dla mnie to jest trudne. Dla mnie to jest trudne i też jest we mnie taki słomiany zapał, że na początku sobie tak przez pierwszy tydzień to się tak udaje, potem przychodzi kolejny i wtedy następuje takie rozprężenie i wiem, że chyba ten trzeci tydzień jest najważniejszy, żeby jednak pomimo takiego odpadnięcia, że jednak się jakoś zaczęło nie udawać, to żeby na nowo podjąć próbę.
0: Ale czy Pan Bóg w tym w jakikolwiek sposób jest?
1: Tak, to jest myślę, że podstawa, bo może dla mnie takie oczywiste, że nie mówiłem o tym, ale zawsze taka prośba do Pana Boga, żeby On obdarzył mnie swoim duchem, żeby Duch Święty dokonał we mnie takiej przemiany. To czasem dla mnie to jest takie może nieodczuwalne, może tak, że kiedy proszę o Ducha Świętego, to bardziej polegam na pewności, że On przychodzi, kiedy proszę, niż na jakimś odczuciu, że On przyszedł. Że wiem, że nawet jak nic nie czuję, to wiem, że jest i że to, że prosiłem, to, że faktycznie to zostało wysłuchane.
0: No ale Pan Bóg w tym jest i...
1: I dalej się dzieje tak jak tego.
0: No. I jak to tłumaczyć?
1: Ja myślę, że to jest... Takie jest moje zdanie, że to jest takie też wychowywanie przez Pana Boga, że tak sobie nawet ostatnio myślałem nad tym, że gdybym ja to tak otrzymał tak od razu, z marszu, to bym powiedział: Panie Boże, ja już jestem wspaniały, nie potrzebuję Ciebie, cześć, do widzenia. A tak kiedy ja się trudzę, kiedy ja poświęcam ten czas, kiedy faktycznie muszę się wytężać i naprężać, to też doceniam, to wtedy to bardziej doceniam. Doceniam łaskę Pana Boga. To jest takie moje zdanie, że to dlatego tak następuje, też może w przypadku innych ludzi.

0: całej tej historii, jakiego Boga poznałeś? Kim On jest?
1: Jest moim ojcem. Jeżeli jest osobą bardzo bliską, zarówno Bóg Ojciec, jak i Jezus Chrystus. Bóg też jest sprawcą takiego błogosławieństwa, jest dawcą błogosławieństwa. Jest też dla mnie Zbawicielem, to znaczy kimś taką osobą, która może mi wybaczyć to wszystko, co ja robię źle, a jednocześnie uzdolnić do zmiany.
0: A za co Panu Bogu jesteś najbardziej wdzięczny?
1: Za Jego miłość do mnie, może tak ogólnie powiem, ale za te przejawy, za taką często pewność, że On mnie kocha i że będzie dobrze. To może tak, za takie przekonanie, że po prostu z Nim będzie super.
0: W jakiej intencji się pomodlimy teraz?
1: Ja może pomóc się za te wszystkie osoby, które właśnie są takie łagodne, które nie przeżyły może takiego gwałtownego nawrócenia, tylko że ich życie może im się wydawać takie matowe, a jednocześnie, że są przy Panu Bogu. O tak.
0: Żeby poczuły.
1: Tak, żeby...
0: Momentami.
1: Żeby poczuły momentami. A jednocześnie, żeby też jednocześnie nie obwiniały się, jakby, że nie czuły się gorsze, że ich historia życia jest gorsza przez to, że nie doświadczyły takiego jakiegoś dużego upadku. Tylko że Pan Bóg też działa w takich ludziach, no nie? I że tak naprawdę to są szczęśliwi.
0: Zapraszam, drodzy Państwo. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym gościem był dzisiaj Kajetan. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, prosimy Cię, Panie, byśmy potrafili Cię chwalić, Panie, byśmy potrafili oddawać Ci cześć, Panie, naucz nas tego. Daj nam teraz spokojny i bezpieczny czas, abyśmy mogli wypowiadać słowa, które będą oddawać Twoją potęgę i moc i miłość w naszym życiu. Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen. Amen.
0: Ciebie, Mario, serdecznie zapraszamy pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami,
0: nie gardzić
1: potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednej, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Darek. Witaj.
1: Witam, szczęść Boże.
0: Jaka jest najważniejsza cecha życia z Panem Bogiem?
1: Myślę, że wierność jest dosyć ważnym elementem. Miłość względem Niego i ludzi.
0: Kiedy możesz powiedzieć, że świadomie prowadzisz życie z Bogiem? Od kiedy?
1: Od kiedy? Myślę, że Bóg, który dał mi życie, od początku dał mi te łaski, bym mógł żyć w miłości, bo przecież stworzył nas dobrych. Tak jest zapisane w Księdze Rodzaju. Ale ta nasza natura słaba może powodować, że często zdradzamy Go, zsuwamy się od Niego. No i wtedy z tą wiernością jest gorzej. A jak brak wierności, to i miłość szwankuje wtedy, prawda? Jest wtedy gorzej.
0: Pytam konkretnie o Twoje życie.
1: No, w moim życiu, kiedy szukałem własnych dróg, kiedy szuka się jakiegoś tutaj pola decydowania samemu i jeszcze się tego Boga dokładnie nie poznało, to, no to wtedy w moim życiu było tak, że gdzieś te wartości, które rodzina mi przekazała, czasami były pomijane. Ale Bóg pozwalał się odnaleźć i wtedy wracałem do Niego. Były jednak też okresy, kiedy no nie zawsze pewne ostrzeżenia, które Kościół przekazywał, były do końca respektowane. To dotyczyło również no, ten brak miłości, to znaczy przykazania Boże mogłem łamać i jak zresztą każdy grzeszny człowiek. Z tym, że były może sytuacje bardziej jakieś trudne, drastyczne. No, na pewno grzech ciężki zdarzał się i tu sprawa tego, czy to posłuszeństwo wobec przykazań Bożych było zachowane.
0: Jaka to była rodzina, w której się wychowywałeś? Jakie to czasy, jakie miejsce?
1: No, moja rodzina, w której wyszedłem, składała się z 5 osób, ale znaczy dodatkowo ja i 5 osób, ale była jeszcze siostra, która wcześniej zmarła. Ojciec mój pochodził z Warszawy, mama z Lwowa i szczególnie mama miała taką siłę przekazywania nam wiary, ale rzetelność, postępowa uczciwość i taka solidność, która była w ojcowskim postępowaniu, była zawsze dla mnie też wzorem.
0: I gdzie mieszkaliście? Czy wokół żyli ludzie wierzący? Jakie to środowisko było?
1: No, tam to krąg rodzinny był osób wierzących. Tu zawsze było...
0: Duże miasto, wieś?
1: Nie, Warszawa. Cały czas urodziłem się i mieszkałem w Warszawie.
0: Ale wokół chodzenie do kościoła była normą, czy chodzenie do kościoła była normą, czy raczej nie?
1: No, do powiedzmy 16-17 lat to było norma. Tak, no, niedziela, mieszkaliśmy w Międzylesiu, ale również i były późniejsze lata, kiedy ten uczestnictwo we mszy świętej, praktyki religijne były osłabione.
0: Ale czy to, że to były czasy komunistyczne, miało jakieś znaczenie?
1: Miało znaczenie o tyle, że człowiek korzystał z pewnego rodzaju doświadczeń środowiska, kontakt ze środowiskiem, także i ideologie, które były w szkole przekazywane, to na pewno deformowało strukturę młodzieńca, czy tak w tym wypadku jak ja. Ale myślę, że przekaz rodzinny był bardzo istotny, bardzo mocny i tu to fundament był. I dlatego myślę, że tam w ostatecznym rozrachunku nie było źle.
0: Czy miałeś świadków wiary, takich prawdziwych, którzy dziś już wiesz, że mieli relację z Bogiem? młodości swojej?
1: No, było kilka takich osób. Miałem zaprzyjaźnionego księdza tam w ośrodku takim prewentoryjnym, który prowadziły siostry franciszkanki rodziny Maryi. Tam z tym księdzem byłem w takiej dobrej komitywie, pożyczał mi książki, pomimo że mój ojciec sam był kolekcjonerem książek, ale i tam zawsze poruszaliśmy ciekawe tematy. Jakaś taka więź była bogatsza. A ponadto myślę, że kilka osób w rodzinie było takiej silnej wiary, z której mogłem czerpać wzorzec. Dziadek mój, no i cały szereg osób, które odegrały ważną rolę.
0: Czy w podstawówce byłeś takim do przodu chłopakiem, czy raczej chowającym się po kątach?
1: Nie, nie było tak źle. Myślę, że w podstawowej... Zmieniałem często szkołę, bo to tak z tutaj z rejonu Czerniakowa. Przeniosłem się do Międzylesia. No i tu i były szkoły w budowie. To jeszcze były bardzo trudne warunki, bo to lata 50. No to jeszcze te szkoły dopiero powstawały, budowały się. Także czasami warunki szkolne nie były najlepsze. Ale jeśli chodzi o aktywność ruchową, to ojciec zawsze dbał o sprawy sportu. Rodzice nigdy nie poświęcali się i nigdy nie żałowali nam czasu na wakacje. Także wyjeżdżaliśmy. Dobrze, to były dobre lata i myślę, że stan zdrowia i odpowiedniego wychowania rzutował na późniejsze moje sytuacje. Chociażby to, że zajmowałem się potem turystyką, zajmowałem się również przewodnictwem turystycznym, to w jakiś sposób, tak samo i udział w sporcie, dosyć intensywny, bo w szkole średniej aktywny byłem w sportach również obronnych, powiedzmy, tak jak judo, to tak, no, to miało swoje znaczenie. No i turystyka, aktywna turystyka.
0: I co wpłynęło na to osłabienie praktyki i na ile one było osłabione właśnie już w takim nastoletnim wieku? Czy to był efekt buntu?
1: Może powiedziałbym, że nie, tylko jednak cały szereg obowiązków, jeżeli jest liczna rodzina, to ten czas do pilnowania tych dzieciaków nie był najlepszy. A z religią najpierw były w szkole może... religijne zajęcia, czasami się zdarzało, że opuszczałem. No i wtedy no, ten kontakt delikatnie się urywał. Także i może jakieś koleżeńskie ciekawostki zajęcia odsuwały od praktyk religijnych, takich stałych, jak i dodatkowych. Ale ogólnie można powiedzieć, że nie było tak źle.
0: I przed decyzją o dorosłym życiu, gdyby ktoś tak patrzył na ciebie z boku, to by kogo widział? Bo są łobuzy sympatyczne, są też niesympatyczne, są tak zwani porządni chłopcy, są klauni klasowi. No, różne są sposoby radzenia sobie młodego człowieka ze zbliżającą się odpowiedzialnością.
1: Powiedziałbym, że względnie spokojny chłopak, który raczej... Zdarzało się, że czasami cicha woda.
0: Rozumiem. I jak myślałeś o życiu dorosłym? Czy Pan Bóg był w tym myśleniu?
1: Często tematy rodzinne dotykały tych zagadnień i tu wtedy temat Boga gdzieś tam wewnętrznie był rozpatrywany. Myślę, że intensywniej to miało miejsce dopiero tak gdzieś bliżej 20 lat.
0: No. I co myślałeś o życiu swoim? Że jak będzie przebiegało? Że... Jakie miałeś marzenia?
1: Myślę, że byłem aktywnie zaangażowany właśnie w sport i wtedy w te wszystkie działania, które no... Jeszcze ten Pan Bóg nie był taki skonkretyzowany. Na pewno... Były gdzieś wartości przekazywane przez rodzinę, które gdzieś miały swoje odzwierciedlenie w Bożych nakazach, przykazaniach, no ale to potem stopniowo mogło być No tak jak ten wiek, 17-18 lat, człowiek szuka innych dróg, innych, poznaje życie tak na własną rękę i wtedy o Panu Bogu się nieco zapomina.
0: Na ile ty zapomniałeś o Panu Bogu?
1: No, był okres już późniejszy, kiedy...
0: A jaką drogę wybrałeś? Poszedłeś na studia, do pracy?
1: Tak, zacząłem studia, nie dokończyłem ich.
0: Jaki kierunek?
1: To był inżynieria sanitarna, ale poszedłem do pracy, bo trzeba było wspomóc rodzinę. I jak kiedy zaczęły się moje działania już w zakresie prowadzenia wycieczek jako turysta, to byłem bierny, ale jako przewodnik już musiałem gdzieś aktywnie działać. No i wtedy pojawiły się różnego rodzaju, jak to się mówi, życiowe przyjemności, różne kontakty, które starałem się nigdy nie nadużywać alkoholu, ale zdarzały się kontakty. Lata 60., lata 70., to kontakt już był taki turystyczny z alkoholem dosyć powszechny, ale wzorzec ojca właśnie pozwolił mi zachować tę stabilność. No ale to młodzieńcze zainteresowania spowodowały, że gdzieś było zainteresowanie i płcią przeciwną, i życiem. No i tutaj mogły nastąpić pewnego rodzaju zagubienia, no, które spowodowały, że tak gdzieś zainteresowanie elektroniką, zainteresowanie turystyką, to wszystko odsunęło mnie od Pana Boga tak w znacznym stopniu.

0: Jak daleko doszedłeś w tej drodze? Bo...
1: Wtedy nie było tak źle. Bo, powiedzmy sobie, jedynie pomijane były msze święte, niedzielne. To tu było, z tym nie było najlepiej. A jedyne co, no to ta ciekawość życia spowodowała, że pojawiło się zainteresowanie innymi filozofiami, innymi kulturami. Szukanie Pana Boga było tak troszkę na własną rękę. No, na pewnym etapie, również w latach 70. to było Towarzystwo Psychotroniczne. To również... No to również... na nowo powrót do Pana Boga.
0: Ale zanim do tego powrotu dojdziemy i do tych różnych zainteresowań światopoglądowych różnych, to jak myślałeś o swojej realizacji w takiej warstwie rodzinnej, prawda? Czy myślałeś zakładać rodziny? Nie.
1: Na razie zainteresowanie własną rodziną nie było takie mocne. Dopiero moją małżonkę poznałem na kursie przewodnickim i wtedy już się zaczęło to wiek, powiedzmy, 24 lat, a wcześniej nie było tego zainteresowania. Jedynie no był czas jeszcze wojska, był tak.
0: Jakie to lata w wojsku?
1: No to tak 68.
0: To ciężkie czasy jeszcze.
1: Tak, to wtedy pamiętam wydarzenia marcowe, wydarzenia na uniwersytecie. No właśnie, to trudne i na pewno byłem zdecydowanie po stronie ludzi pracy czy ludzi studentów. Wiary, no ale jednak samemu błędy się popełniało. Nie było, tak jak mówię, ogólnie nie było chyba tak źle, jednak pomału... można tego Boga zagubić, oddalając się od tych praktyk religijnych typu modlitwa, czy uczestnictwo we mszy świętej, przyjmowanie Najświętszego Ciała Pana Jezusa.
0: Żona była wierząca?
1: Moja małżonka, tak, była wierząca.
0: I czy to jakoś wpłynęło na twoje... No bo rysujesz taki proces powolnego, niezauważalnego odchodzenia od Boga.
1: Bardzo silnym wydarzeniem dla mnie była sytuacja, kiedy nie byłem taki właśnie zaangażowany w praktyki religijne i wtedy czekaliśmy z małżonką przez 9 lat na dziecko i nie było. Tak żeśmy się przyzwyczaili. Stało się to praktycznie już normą, że nie stosowaliśmy żadnych ograniczeń w jakiejś sytuacji zwlekania, żeby to dziecko było później. I też dziwnie Pan Bóg mnie wezwał do czytania Słowa Bożego. Odjeżdżałem dosyć daleko z Żoliborza do Międzylesia. To odległa droga i wtedy miałem tą ochotę czytania Pisma Świętego.
0: Ale skąd? Czy można było młodego technika czytać? Albo żołnierza polskiego?
1: To też było czytane, ale jednak jakieś poruszenie nastąpiło. Tak jak wspomniałem, no może na pewno znaczenie miał też i ksiądz, którym tam miałem kontakt i pewne tematy wiary, pewne zagadnienia, które gdzieś tam w sercu się rozbijały i one dochodziły do, myślę, że natchnienie Ducha Świętego co do tego czytania Słowa Bożego, ono mnie tak na nowo ożywiało. No i te oczekiwanie. I pewnego dnia dostałem wezwanie takie w modlitwie, bym pomodlił się o dziecko. Wewnętrzne wezwanie, które przyjąłem, pomodliłem się i ku wielkiemu zaskoczeniu żona została brzemienną.
0: No i to... Czyli innymi słowy, Pan Bóg wam wcześniej po prostu nie błogosławił.
1: Z tego widać, nie błogosławił. Chociaż dopuszczam, że w jakiś sposób miał swój plan. Bo potem, kiedy...
0: No ale go już zarysowałeś przecież. Przed chwilą powiedziałeś, że kiedy zacząłeś się do niego z powrotem zbliżać...
1: Tak, ale ja bym powiedział, że to on się postarał o to, żebym ja wrócił do niego, a nie ja robiłem jakieś specjalne zabiegi.
0: No ale to tak zawsze jest.
1: No tak, ja wiem.
0: Tylko, że on wychodzi do człowieka.
1: Tylko do końca mi wtedy jeszcze to nie było jasne. Dopiero w latach kilka lat później, kiedy byłem w towarzystwie psychotronicznym, jednocześnie przylgnąłem do neokatechumenatu. I wtedy te...
0: To ciekawe zestawienie.
1: Tak. I wtedy te uderzenie Słowa Bożego stawało się bardzo silne. A i było to równoległe. Było towarzystwo psychotroniczne. Robiłem nawet wykłady z powiedzmy astrologicznych, bo skończyłem kurs astrologii kilkuletni. No, ale i jednocześnie obecność papieża już wtedy, to było przecież koniec lat 70. I ten papież też spowodował pewne ożywienie takiego młodzieńca, jakim byłem.
0: Ale wróćmy jeszcze do tego towarzystwa, bo to były czasy, kiedy takie zaangażowanie kompletnie nie kłóciło się w umysłach ludzi z wiarą, prawda?
1: No, właściwie nie. Chociaż byłem już pewnego rodzaju obserwatorem wydarzeń, które tam miały miejsce, bo kiedyś, chociaż ze znajomą robiłem również jakieś wykłady na temat tarota, ale jednocześnie, kiedy jedna z wykładowczyń mówiła jakoś w sposób taki obojętny, poniżający, nawet omawiając drogę krzyżową czy samocierpienie Chrystusa, to ja wtedy miałem pobudzenie serca, by za nią się modlić, by właściwie zaprotestować wewnętrznie na jej takie treści. Mm-hmm. A z drugiej strony była ta ciekawość, bo gdzieś ta wiedza tajemna uwzględnia gdzieś Pana Boga, tylko nie do końca. Jeszcze byłem tego świadomy, że to jest manipulacja, no, znaczna manipulacja.
0: I zniekształcenie obrazu Boga całkowite.
1: No właśnie, to zniekształcenie było podawane wielu osobom. Potem te osoby, które tam były i nawet na jakichś znaczniejszych stanowiskach, potem je spotkałem w wspólnotach.
0: Także to katolickich?
1: Było, tak, katolickich, wspólnotach katolickich.
0: A co cię pociągnęło w ogóle do tej, do wiedzy tajemnej?
1: No, to zawsze temat był... To takie młodzieńcze poszukiwania, ale gdzieś zdarzyło się, że pewne właśnie tych wydarzeń było sporo, ale powiedzmy sobie, znajoma w pracy zaprosiła mnie do tego towarzystwa psychotronicznego. Niemniej wcześniej była literatura, były też pewnego rodzaju ciekawostki z zakresu tych zagadnień tajemnych.
0: I czy w trakcie praktyki astrologicznej, czy jakiejkolwiek innej, czy działy się rzeczy nadzwyczajne, czy wszedłeś w to duchowo, nie tylko intelektualnie?
1: Tak, tu wszedłem w ogóle w praktyki, byłem bioenergoterapeutą. Wszedłem na bardzo poważnie, także miałem swój udział. No już nie będę wymieniał jakich szpitalach, ale prawda, ale czy u ludzi chodziłem. I mogę powiedzieć, że było to ciągle z takim poszukiwaniem, żeby pomóc tym ludziom. Nie było tam jakieś zaangażowanie, by robić z tego materialne jakieś ukierunkowanie. I dopiero właśnie, tak jak wspomniałem, w tym neokatechumenacie pomału stawałem się świadomy tego, że co Pan Bóg naprawdę od człowieka wymaga.
0: Ale... czy były osoby uzdrowione przez ciebie jako bioenergoterapeuta?

I dla mnie samego było niesamowite to, że to dziecko potem wróciło zupełnie do normy. To było dla tego zespołu dziwne. Były wydarzenia też i późniejsze, bo potem, kiedy byłem w kolejnej wspólnocie odnowy w Duchu Świętym, było nam powiedziane, że mamy zaprzestać tych praktyk, co zresztą właściwie już wcześniej wiedziałem, że to już nie jest ta droga. Niemniej gdzieś to się jeszcze po kątach serca plątało i biblioteka tej z wiedzą tajemną też była, bo bardzo bogata. Więc nastąpiło oczyszczanie tej biblioteki. Pomału to oczyszczanie też umysłu, powiedzmy, i tych praktyk również miało miejsce. I wtedy było zadziwiające, bo Pan Bóg te predyspozycje, które były z praktyk bioenergoterapeutycznych, zmienił na dary w grupie odnowy w Duchu Świętym, we wspólnocie odnowy w Duchu Świętym.

0: Czy poza tym dzieckiem zasieniaczonym, które to zniknęło, czy były jakieś inne momenty, kiedy nie modliłeś się do Matki Bożej, tylko kiedy po prostu robiłeś to, czego się nauczyłeś na kursach? Czy były jakieś nadzwyczajne wydarzenia?
1: I może to było tak, że ja byłem indywidualistą. Nie wchodziłem na przykład, nie wchodziłem w praktyki pana Emfazego Stefańskiego, który stosował tam różnego rodzaju praktyki doskonalenia umysłu, czy jeszcze inne. Były tam ćwiczenia innych osób. Ja zasadniczo w nie, nie wchodziłem. Tak jak mówię, byłem indywidualistą, sam ćwiczyłem, sam praktykowałem, sam byłem jak gdyby ożywiony tymi tajemnymi zdarzeniami. Gdzieś tam ksiądz Klimuszko był dla mnie jakimś też, byłem zainteresowany jego postacią. I mogę powiedzieć, że w sytuacjach, kiedy byłem proszony do osób chorych na raka, czy osób cierpiących, gdzieś występowały wydarzenia, które mógłbym powiedzieć, że dawały jakiś obraz zmiany sytuacji na dobre, albo powiedzmy sobie, jedna z koleżanek redaktorek prosiła mnie kiedyś, bym jej koleżanki córkę otoczył modlitwą, bo miała guza mózgu, i pomimo, że wtedy modliłem się za tę osobę, dziwne, prawda? Praktyki te miały zupełnie troszkę inny charakter. Kiedy się modliłem za tę dziewczynę, nakładałem ręce, efekt był taki, że ta dziewczyna dobrze się miała. Niemniej w jakiejś tam podróży lotniczej nastąpił wylew, zatrzymanie, i potem ta matka tej dziewczyny opowiadała mi potem, że ta dziewczyna nie odzyskała przytomności, jednak miała ciekawe sny. Ciekawe sny.
0: Matka miała sny.
1: Tak, matka.
0: Czyli dziewczynka zmarła, tak?
1: Dziewczynka po pewnym czasie zmarła, jednak te sny i wspólne nasze rozmowy spowodowały, że ta matka wróciła do Boga, modliła się za tę. Takżeśmy takie miałem nastawienie, by ją ku temu skłaniać do modlitwy.
0: Czyli innymi słowy, nie wchodziłeś w te
1: praktyki
0: magiczne, transowe, działania, których symbolem jest działalność Lecha Emfazego Stefańskiego?
1: Tak, nie, właśnie nie wchodziłem. Przeraziło mnie nawet na pewnym etapie, kiedy dowiedziałem się, że praktykuję mszę, czarne msze. To dla mnie było szokujące. Poza tym miał jakiś taki groźny, powiedzmy sobie, diaboliczny wzrok. Także to też mnie nie...
0: Skąd w tych mszach, wiesz?
1: No, potem były ogłaszane, to było nawet ogłaszane.
0: Ogłaszane?
1: Tak, tak.
0: W towarzystwie,
1: I nawet na plakatach można było powiedzieć, że tam...

0: potem...
1: Jakimi słowami?
0: No, że były to no, jakby, jak dokładnie już w tej chwili nie pamiętam, jak to było ogłoszone, bo to było przecież dobrych, to było latach 70., połowie lat 70., czy tam pod koniec lat 70. Niemniej osoby, które przekazywały czy ogłoszenia, że zapraszane są do starej prochowni, że tam są tego typu...
1: Ale padało słowo czarne msze?
0: Nie, czarne może, czarne msze nie, ale z przekazów osób, które tam o tym wiedziały, tak.
1: Że realnie to były takie zdarzenia.
0: Tak.
1: I jak Pan Bóg dobrał się do Ciebie?
0: On się dobierał cały czas, tylko ten proces był może czasami taki bardziej radykalny. No niemniej powiedziałbym, że właśnie że tu neokatechumenat odegrał rolę. No potem moje zajęcie się dzieckiem. Było tak, że praktycznie tego roku, kiedy się mój syn urodził, to no, zajmowałem się dzieckiem. Mieliśmy wtedy bardzo słabe mieszkanie. Tak, zostaliśmy takie mieszkanie zastępcze, które nie było zbyt dobrym do utrzymywania dziecka. Nie, no, trzeba było, załóżmy, kąpać dziecko po powrocie ze spaceru, kiedy temperatura była ledwo 3 stopnie, prawda? Trzeba było to... No, ale jakoś dawaliśmy sobie radę. Dziecko się hartowało i zabezpieczaliśmy to w jakiś sposób razem z małżonką. Potem sytuacja się poprawiła, ale mogę powiedzieć, że od następnego roku, jak się mówi, od następnego roku zacząłem chodzić na pielgrzymki i praktycznie 27 lat tych pielgrzymek do tej pory częstochowskich praktykuję.
1: No i jaki był powód bezpośredni, żeby pójść na pierwszą?
0: Było to zaproszenie mojej siostry ciotecznej, ale tam miałem okazji dojść, żeby rozmyślać nad łaskami Bożymi, nad darami Bożymi, nad miłością Bożą. Poza tym jeszcze było, w tym czasie był jeszcze taki zachwyt, zacząłem sporo czytać na temat objawień fatimskich, wszedłem wtedy, coraz głębiej wchodziłem w modlitwę. I te praktyki modlitewne, no to już takie całe życie duchowe ubogacało się na tyle, że coraz bardziej rozumiałem Pana Boga, coraz bardziej byłem zainteresowany tym, no i to mnie ożywiło do mocniejszej wiary, no, powiedzmy tak w skrócie.
1: I kiedy możesz powiedzieć, że odzyskałeś relacje, że zacząłeś również czuć się jakby w sercu, że... No bo do Boga można się zbliżać, ale jest taki moment,
0: tak,
1: kiedy człowiek jakby czuje, że jest w nim jakby, że jego życie zależy od kogoś, kto nie jest nim, tym człowiekiem, prawda?
0: Myślę, że to, że nie było takiego momentu radykalnego, jednak stopniowo było tak, że byłem w kręgu przyjaciół zaangażowany, także chodziłem na msze święte z modlitwą o uzdrowienie. Tam też te oczyszczanie serca na pewno Pan Bóg czynił, to jestem o tym przekonany. I również wysyłałem osoby na modlitwę wstawienniczą do tej grupy wesołej, w której potem przez wiele lat, przez 20 lat uczestniczyłem. Brałem udział we wspólnych spotkaniach i osobiste życie duchowe bardzo się ożywiło, poprawiło. I takie widziałem potrzeby ludzi, które były dla mnie tak ważne, że albo się modliłem za nie, albo właśnie obmadaliśmy we wspólnocie. To było mocne ożywienie. I to jest tak, jak jeżeli człowiek się modli, to wewnętrznie czuje obecność Boga i to pragnienie Jego obecności jest stałe. Wtedy mogę powiedzieć, że to poruszenie Ducha Świętego było tak wielkie, że momentami no, budziłem się w nocy i radośnie się modliłem. prawda? Czy też nie żałowałem czasu na modlitwę, że inne sprawy stały się mniej ważne, że nie jakoś te sprawy tego świata nie były dla mnie jakieś porywające. No, odsunąłem jakieś swoje zainteresowania takie przyziemne. No, ale mogę powiedzieć, że to ten proces nawracania trwa nadal, bo to wiadomo, że to jest taki charakter natury ludzkiej, że do końca będzie się musiał zmieniać. Jednak ta potrzeba służenia Panu Bogu była coraz większa. Miałem swój tam udział w parafii świętych apostołów Jana i Pawła. Tam redagowałem pisemko dla tej parafii. I, no i tak, kiedy to pisemko miało swój tytuł apostoł, i kiedy w swoim czasie była modlitwa o wylanie Ducha Świętego, to zapragnąłem daru apostolstwa. No i dostałem ten dar, powiedzmy. Nie dlatego, żebym się chwalił, bo to dopiero potem się rozkręcało. No i praktycznie moje...
1: Ale co to znaczy, że dostałeś dar apostolstwa?
0: To znaczy, prosiłem o dar apostołowania. I znaczy, no, myślę, że to miało wiele takich, powiedzmy, gałęzi. Swoje doświadczenia turystyczne skierowałem na prowadzenie pielgrzymek, obozów o charakterze religijnym, do spółki ze znajomymi kapłanami, czy też z ludźmi, którzy byli zaangażowani we wspólnocie. I organizowanie rekolekcji ze znajomymi kapłanami. Także to było takie zaangażowanie. Poza tym, no poza tym w jakimś tym kręgu znajomych obmagaliśmy poza wspólnotą jeszcze te osoby, które wymagały tej potrzeby, modlitwy, odwiedzanie osób potrzebujących. Także były ciekawe znaki tego. Także ludzie, którzy gdzieś tam byli w trudnych sytuacjach, potem wracali do Pana Boga, czy przez wspólną modlitwę byli zapraszani do powrotu do Pana Boga. No i powiedzmy sobie, też było takie bardzo ciekawe wydarzenie, kiedy mój przyjaciel prosił, żebym się pomodlił nad ludźmi, którzy nie mają dziecka dłuższy czas. No, efekt był taki, że miałem takie duchowe poznanie, że oni powinni się na nowo wrócić do Pana Boga. No i rzeczywiście uwierzyli, przyjęli, w krótkim czasie to dziecko się narodziło. Ale już wtedy praktykowałem modlitwę za dzieci narodzone. Praktykuję już ponad 20 lat. I to też chyba była taka łaska, że tym ludziom, którzy albo mieli problemy, albo się chwiali, albo postanowili popełnić aborcję, to tym osobom już było łatwiej zrozumieć niektóre zagadnienia i myślę, że to była jeszcze kolejna gałązka, prawda, w tych działaniach. No, było ich sporo. Z takich właśnie wspólnych, przyjacielskich, rodzinnych, czy kontaktów z nieznajomymi ludźmi.

0: Jak dzisiaj służysz Bogu?
1: Jestem...
0: Pracujesz?
1: Tak, tak, nadal pracuję, pomimo, że już mógłbym emeryturę przejąć, ale jestem we wspólnocie odnowy w Duchu Świętym, a dodatkowo, ponieważ w swoim czasie, w latach 80., drugiej połowie lat 80., w Medjugorju dostałem też takie wewnętrzne wezwanie, bym prowadził pielgrzymki tam, no, także i tam pielgrzymuję. No, na ile czas pozwala, to jest to czas modlitwy też własnej. Spotykam się w kręgu ludzi znajomych, na takich wspólnych jakichś temat, wspólnych spotkaniach, gdzie tematem jest często Bóg. Ale, no, ale to też tak, nie jest tak łatwo, dlatego że jeżeli są obowiązki i służbowe, i w pewnym sensie rodzinne, chociaż mój syn już jest dorosły, żona jest bardzo pomocna i tolerancyjna względem moich takich ciągłych gdzieś rozjazdów, no to jest jeszcze sporo przyjaciół i no i jest jeszcze 12 chrześniaków, z którymi częścią jestem w takim sporym kontakcie, częstym kontakcie. No, szczególnie taka jedna moja chrześnica, to jest też taki dar od Pana Boga, gdzie miałem możliwość poznania, że to dziecko jest tym dzieckiem, które duchowo adoptowała. No, takie zadziwiające, bo kiedy po jej matka miała problemy z ciążą bardzo poważne i obmadlaliśmy, miała być to dziecko usunięte razem z przydatkami tej matki, jednak modlitwa całego szeregu osób, zmiana lekarza, sytuacja z bardzo ciężkiej ulegała poprawie. No i potem, kiedy dziecko już urodziło się szczęśliwe i zdrowe, to ta matka, ci rodzice poprosili mnie, żebym został ojcem chrzestnym. No i w efekcie, kiedy już było po chrzcie, modliłem się właśnie na Ostrobramskiej. Tam ten kościół też odegrał dosyć ważną rolę w moim życiu i do tej pory ten proboszcz jest tam zawsze dla mnie takim wzorem proboszcza. Tam właśnie przed obrazem Matki Bożej Ostrobramskiej dostałem znowu taki dar poznania, taki z wielką pewnością, że to dziecko jest tym dzieckiem, które duchowo adoptowałem. No i jesteśmy w dobrej więzi, w dobrym kontakcie. Jest taki jakiś rodzaj ukrytej wdzięczności tej dziewczyny, która już teraz jest 18-latką.
0: Taki moment, kiedy przez Twoją posługę zobaczyłeś najsilniejsze działanie Boże. Coś, co Ciebie budowało też w tej drodze do Boga.
1: Myślę, że te Boże miłosierdzie zarówno w moim życiu, wtedy, kiedy nawet byłem mu niewierny, kiedy jak to się mówi, były czasami takie zachowania wsteczne, bo to taki proces jest, że były bardzo silne wzloty, ale też i osłabienia okresowe. To ciągle ten Pan Bóg tą swoją troskliwość okazywał, ciągle tą dobroć, tą łaskawość, tym miłosierdzie. Do tej pory, kiedy się modlę, to On nie daje mi poznać, że jest na mnie zły, tylko zaprasza do zmiany na ku dobremu. I to mnie zachwyca, to mnie ta Jego dobroć, to jego ciepło, ta czułość Chrystusa jest wielka. No, także myślę, że to się utrzymuje. I to ta Jego miłość mnie ciągle przywraca do tego, bym odchodził od sytuacji, które mogły mnie na nowo ku grzesznym sytuacjom ściągnąć. I tych sytuacji jest dużo. Począwszy od pracy, kiedy modlę się, powiedzmy, za moich przełożonych, jak również i ludzi, którzy mnie czasami narobią nieźle kłopotów, czy ich postawa jest dla mnie trudna, a skończywszy na sytuacjach codziennych, kiedy nie zwierzam się, ale czasami obmadlam osoby, które potrzebują tej pomocy i wiem, że Bóg przyjdzie z pomocą i ufam, że nie musi to być od razu, ale że modlitwa ma swoje wielkie znaczenie. I tu mogę powiedzieć, że Pan Jezus ciągle wskazuje mi na swoją matkę i Maryja też odgrywa olbrzymią rolę w moim życiu. Jej pomoc, jej stawiennictwo, jej starania o moje zbawienie jest dla mnie w pełni świadomości.
0: A taki konkretny dwa znaki, jedna, dwie sytuacje, w których po prostu widać było, że Pan Bóg działa mocno, z mocą.
1: No, były takie sytuacje, kiedy, tak jak wspomniałem, kiedy modliliśmy się za osoby, modliliśmy się za narkomanów, których mieliśmy we wspólnocie pod opieką. Byli tacy, którzy wracali do Pana Boga. Są teraz, powiedzmy, jeden z tych jest organistą. Były modlitwy również za dziewczynę, która była w takiej depresji, w takim osłabieniu, gdzie weszła w narkotyki. Potem pojechała do Medjugorje. Myślę, że ta modlitwa matki, modlitwy nasze też były pomocne i tu działania Boże były bardzo silne. No, począwszy od tego momentu, który był dla mnie tak silny, że zaraz po tej modlitwie ten syn mój, prawda, począł się, a skończywszy na wydarzeniach, powiedzmy sobie, bieżących, kiedy nie zawsze przykre sytuacje, no powiedzmy sobie, kiedy jestem nawet wzywany, kiedy czasami jakieś cierpienie, trud się pojawia i dostaję wezwanie, że to jest dane mi, bym wspomógł te inne osoby swoim trudem, modlitwą, cierpieniem, to przyjmuję to jako Boża ingerencję w moje życie, abym się zaangażował w to kroczenie Kościoła ku zbawieniu. No.
0: A najtrudniejsza sytuacja już w tym takim okresie, w którym no, nawróciłeś się i starałeś się iść ku Bogu?
1: Były takie momenty zachwiania, kiedy pojawiła się osoba, która podobała mi się, mówię o kobiecie, prawda? Ale przyszło opamiętanie, Boży silny znak i no i to od razu się wyciszyło. Poza tym no czasami z moim ćwiczył mnie Pan Bóg w cierpliwości z posłuszeństwem wobec Boga, które się przejawia czasami w sytuacjach przełożonych, też mnie Pan Bóg ćwiczył. I tutaj starałem się to posłuszeństwo zachować. Chociaż nie zawsze tak było słodko.
0: A sytuacja takiego największego przytulenia przez Pana Boga?
1: Ich było tak dużo, że mogły powiedzieć, że kiedyś wezwał mnie, bym pisał jego wskazania. Dziwne, bo przecież mówił mi to do serca w modlitwie, ale jakoś miałem taką potrzebę, by zapisywać i tak na luźno czasami jego myśli. A powiedział, że nie na karteczkach, w konkretnych zeszytach, prawda? I potem i ciągle te jego słowa, błogosławię ci, otaczam cię opieką, daję ci wsparcie, wzmocnienie. Myślę, że to jest taki cały ciąg. To działanie Ducha Świętego miało miejsce na różnych polach, w różnych sytuacjach. I kiedy modliłem się ze wspólnotą i kiedy indywidualnie i kiedy chodziłem z jakimś posługą do innych. I ta dobroć Boża ciągle. W swoim czasie byłem na przykład zaskoczony, bo organizowałem jakoś tak wszedłem nie tylko w poznanie lektury świętej Marii Alacoque, jak tę cześć sercu Jezusowemu należy oddawać. Jakoś tak się tym zachwyciłem, ale w swoim czasie bez żadnych przygotowań, dla dwóch kapłanów tam przygotowywałem pielgrzymkę, no i pojechaliśmy do Francji, no i akurat trafiło się, że do Paray Le Monial i akurat trafiliśmy na święto Pana Jezusa. No i też to taki zdawać mi się drobny epizod, ale jakoś tak Pan Bóg mnie właśnie zaprosił. Często też jeżdżę do Łagiewnik z grupami, przynajmniej 2-3 razy w roku i jest mi dane tam być i te Boże Miłosierdzie, czy to dotyczy mojego kraju, mojej ojczyzny, czy dotyczy to mojej najbliższej rodziny, czy mnie osobiście, to te Boże Miłosierdzie widzę, czuję przez dary tych świętych, papieża, przełożonych, nawet trudów, które czasami nie daje mi Pan Bóg łatwej drogi, czy zbyt wygodnego życia, ale mam swoje słabości również, na które Pan Bóg mi wskazuje i tą pomocą jest na co dzień moja żona, która czasami coś tam przypomni o to i owo, w sposób bardziej zdecydowany, czy nawet z wydarzenia, które w życiu się zdarzają. Ale ilekroć zwrócę się do Boga, to czuję Jego wielką pomoc.
0: W jakiej intencji się pomodlimy teraz?
1: Myślę, że intencji naszej ojczyzny, także i potrzeb Kościoła. Myślę, że papież potrzebuje tego wsparcia i nasz Kościół, aby trwał wierności Bogu.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Darek. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
1: Amen.
0: Dobry Panie Boże, Ty jesteś, Panie, miłosierny, Ty jesteś dobry, Ty jesteś pełen łaski i Ty chcesz nas zbawiać w każdej chwili. Prosimy Cię, Panie, byśmy nigdy nie wychodzili spod Twojej ręki, byśmy potrafili znajdować Twoją wolę i byśmy potrafili tę wolę realizować w swoim życiu. Daj nam, Panie, siłę i jasność, abyśmy mogli teraz Ciebie chwalić tak, jak Tobie się to będzie podobało, przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Amen. Mario, pod Twoją obronę
1: uciekamy się, święta Boże Rodzicielko,
0: naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebne i błogosławione, o Pani nasz, orędowniczko nasz,
1: pośredniczko nasza, pocieszycielko nasz,
0: Synem swoim nas pojednaj,
1: Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
0: Ojcu i Synowi, Duchu Świętemu. Amen.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Mirosław Orzechowski. Witam serdecznie.
1: Witam.
0: Bardzo długo nie mogliśmy się umówić. Taki tryb życia?
1: Owszem.
0: Na czym polega aktywność?
1: Wolny zawód, architekt, praca na uczelni, praca w biurze. Także jest dużo zajęć różnych.
0: A gdzie w Pan Bóg? W tym wszystkim i od kiedy?
1: Pan Bóg od początku. Ja urodziłem się w rodzinie katolickiej, zostałem ochrzczony, wszystkie sakramenty.
0: Miasto, wieś?
1: Po kolei miasto, Warszawa.
0: Czy w środowisku to było normalne, że wierzący ludzie?
1: W środowisku to było normalne i ja w tym wzrastałem.
0: Co to za środowisko? Że w Warszawie normalna wiara jest?
1: No, środowisko warszawskie. Mhm. Znaczy dla mnie to było, znaczy ja nie miałem wątpliwości takich, żebym widział, jak byłem dzieckiem, jakieś inne środowiska, to było tak, że
0: to jaka
1: wszyscy
0: dzielnica rodzinie... jest, że...
1: Muranów.
0: A sąsiedzi wokoło chodzili do kościoła też?
1: Tak, na piętrze wszyscy, w bloku bardzo wiele osób, koledzy z klasy, pojedyncze osoby może nie, ale to też było przyjmowane normalnie, ale większość nas w szkole, wszyscy najbliżsi koledzy z podwórka, byliśmy zawsze razem i zawsze do kościoła, ministranci. Także to było od początku, tak, także...
0: Są też dobre dzielnice w Warszawie.
1: No ja myślę, że w ogóle jest dużo takich miejsc, które są dobre.
0: Czy wokół ciebie byli świadkowie, tacy, przez których widziałeś, że mają do czynienia z czymś nieziemskim? Że przez ich życie było widać, że to nie jest tylko chodzenie gdzieś do jakiegoś budynku, gdzie są jacyś dziwnie ubrani faceci, którzy mówią jakieś rzeczy słuszne i oczywiste, ale...
1: Spotykałem takich ludzi, ale oni zaczęli się w moim życiu pojawiać... Później. Nie było to w czasach młodości.
0: A czy ta wiara taka właśnie tradycyjna, ona wystarczyła do tego, żeby się nie zbuntować w wieku nastoletnim?
1: Bunt był, ale mój bunt polegał na zadaniu pytań, znaczy na postawieniu sobie takiego dość racjonalnego pytania, które chyba wszyscy stawiają w pewnym momencie, czy jest Bóg. I dla mnie były dwie odpowiedzi. No wiadomo, prawda? Jest albo nie ma. I pomogło mi w tym postawieniu pytania i w odpowiedzi na to pytanie po prostu zwrócenie się do Boga. Czy to moje pytanie wyglądało w ten sposób? Znaczy to było u znajomego księdza poza Warszawą. Ja wyjechałem do Kamieńczyka, tam parę dni u niego byłem. To był ksiądz proboszcz, który się opiekował ministrantami wcześniej. Ja do niego wyjechałem, to było w połowie liceum.
0: A to co, był kryzys taki? Czas kryzysu?
1: To był taki kryzys zastanawiania się nad tym właśnie, że tak wszyscy chodzą do tego kościoła, tak mucą te różne rzeczy w kościele i poza kościołem, różaniec, jakieś modlitwy i to tak. Znaczy nie wiązało się to z jakąś negacją wiary, ale z chęcią zrozumienia, o co w tym wszystkim chodzi. I ja sobie to wymyśliłem wtedy, nie? No, albo jest Bóg, albo go nie ma. I ja muszę go zapytać o to, żeby mi jakoś dał znać, że jest.
0: Bo jak go nie ma, to nie odpowie.
1: Z tym, że też to nie było stawianie Pana Boga pod ścianą, że to jak zrobisz, nie wiem, że tam coś się zrobi czerwone czy zielone, to znaczy, że jesteś. To nie było tak. To było zwrócenie się do Niego w kościele, w modlitwie. I to było powiązane z tym, że powiedziałem Mu, słuchaj, oddaję Ci swoje życie, jeżeli rzeczywiście mówię do Ciebie i Ty słyszysz.
0: Jaki bunt? Gdzie to bunt?
1: To był bunt, który... Znaczy bunt. To było... Znaczy dla mnie samo to, czy postawienie w wątpliwość czegoś, z czym byłem wychowywany od małego, w czym byłem chowany, co mi było pokazywane, no było buntem. bo w zasadzie można by powiedzieć, jeżeli dziecko jest wychowywane w domu katolickim, wszystkie sakramenty, religia, środowisko i w pewnym momencie pojawia się wątpliwość, no dobrze, chodzę i nie wiem, czy wątpliwość pojawia się dlatego, że nie wiem, że może jest to powierzchowne, a może jest to z przyzwyczajenia, a może to jest bez zastanowienia, a może to jest dlatego, że właśnie wszyscy tak robią i pojawiła się chęć. To pewnie to było związane z dojrzewaniem też, no bo w tym momencie zaczynamy stawiać pytania, prawda, czy ma sens to, co robimy, nie? Także ja sądzę, że to był bunt jednak jakiś, bo mogłem równie dobrze odpowiedzieć na to pytanie sobie sam, że nie, no w zasadzie to jest wszystko płaskie, powierzchowne, przecież no nie ma, prawda, Boga, i wtedy bym się odwrócił. Czyli dla mnie to był bunt, ja to tak odbieram, tak to przeżyłem i takie to miało dla mnie znaczenie.
0: Jakie były konsekwencje tej modlitwy?
1: Konsekwencje nie były natychmiastowe. Ja zacząłem w swoim życiu dostrzegać rzeczy, które bywały dla mnie wtedy odpowiedzią Boga. I do tej pory je dostrzegam. I to są sytuacje, to jest coś, co mnie spotyka w modlitwie. To jest coś, co spotyka mnie w moim życiu i dotyczy pewnej opieki Boga nad tym życiem moim, moich bliskich. I ja myślę, że takim bardzo ważnym elementem jest to, że rzeczywiście Pan Bóg każe zajmować się tym, co istotne, a reszta jest przydana. I rzeczywiście tak jest w moim życiu, że nie wiadomo skąd dostaję od Pana Boga wszystko to, co mi jest potrzebne do tego, żebym się nawracał i jakoś zdążył to zrobić przed śmiercią, nie? Także tych znaków, jakichś tam sygnałów od Pana Boga, czy też rozmów z Panem Bogiem było dużo i one są.
0: No i jak wygląda życie takiego młodego człowieka, który zbuntować się pojechał do księdza zaufanego gdzieś poza miejsce zamieszkania. Jest myślenie o powołaniu, jest myślenie...
1: Była taka myśl.
0: Ale ja mówię o powołaniu w ogóle, prawda? Nie tylko o powołaniu kapłańskim, prawda? Mm-hmm. Ale no jak wygląda takie liceum? Jakim byłeś? Ty takim dobrym chłopczykiem, czy takim...
1: Ja zawsze byłem raczej dobrym chłopczykiem, to jest fajne określenie, i oczywiście tam próbowałem różnych rzeczy i wiadomo, natomiast to było raczej próbowanie, ale nigdy nie było to jakieś tam schodzenie na lewe ścieżki. I to też ja widzę teraz z perspektywy czasu, że to było dzięki modlitwie bliskich, która mnie jakoś osłaniała, i później dzięki, ja przynajmniej tak sobie to w tej chwili też i tłumaczę, dzięki temu, w jaki sposób do Pana Boga się zwróciłem, dzięki temu, że ja mu po prostu powiedziałem, że ja mu oddaję moje życie. I to cały czas, to cały czas dla mnie miało znaczenie. Później ja to robiłem wielokrotnie. I tak mniej więcej rok temu tak naprawdę zrozumiałem, że ten pierwszy raz, kiedy powiedziałem Bogu, że ja chcę mu swoje życie powierzyć, żeby on tym dysponował, zrozumiałem, jak to jest ważne. I w ogóle nie tylko w moim przypadku, ale też znam osoby, gdzie widzę, że czy to jest powiedziane wprost i tak właśnie dobitnie, czy to jest w jakiś sposób życiem budowane, to jest jakiś pierwszy krok. Po prostu to jest tak, że no, Pan Bóg jest poważny. Znaczy, jeżeli ktoś mu mówi coś takiego, no to Pan Bóg jest natychmiast do dyspozycji i dotrzymuje słowa. Czyli odpowiada na tą deklarację, bo traktuje też ją poważnie tak było w moim życiu, pomimo tego, że ja jej tak naprawdę na początku nie traktowałem tak samo poważnie jak Pan Bóg, to jednak dzięki temu, że On to potraktował poważnie, to jestem teraz tu, gdzie jestem i jakoś tam to moje życie, pomimo ciągłego upadania i podnoszenia się i różnych tam trudności życiowych, duchowych, to jednak jest ciągłym nawracaniem i jakoś dzięki Bogu jestem w Kościele i mam nadzieję być dalej.
0: To zaraz opowiedzmy te historie tych wzlotów i upadków. Kończy się liceum. Co dalej, maturzysta?
1: Wiesz, to nie było spektakularnych upadków i nie było spektakularnych zlotów.
0: A właśnie najciekawsze są te
1: i
0: takie
1: to jest
0: odejścia, których się nie zauważa, prawda? Jak to się dzieje, prawda, że jednego dnia jest okej, i gdzieś jest ten momencik, w którym nagle...
1: Znaczy, ten moment jest cały czas, znaczy jest cały czas, dlatego że my tracimy, znaczy ja mogę mówić o sobie, że ja jestem taki, że ja w pewnym momencie po prostu zapominam o Panu Bogu. Tracę Go z horyzontu. Dlatego powiedziałem, że to oddanie Bogu życia jest tak ważne, dlatego że w ciągu dnia, robiąc różne czynności, jeżeli w coś popadam, coś mnie tam w pełni zajmuje, to ja po prostu zapominam o Panu Bogu. On sobie gdzieś tam jest. Potem sobie przypominam, o kurczę, coś tam właśnie, co też ja robię, albo czego nie robię. Są emocje, są cechy charakteru, są jakieś tam pożądania, które w pewnym momencie człowiek się w nich gubi. No, ja w coś wpadam, gdzieś tam w coś wędruję i robię coś złego i potem znowu chciałem, w sumie 2 godziny temu tak sobie myślałem, że będzie teraz tak po Bożemu będę działał, po czym się okazuje, że mimo że chcę dobrze, to nie wychodzi dobrze, wychodzi źle i ta słabość jakaś w tym czy w innym bierze górę. I
0: no po co w takiej niekończącej się i nie do wygrania walce w ogóle uczestniczyć?
1: To nie jest walka nie do wygrania, bo to jest walka, to jest wojna, która się toczy. Też niedawno, bo też tak mniej więcej właśnie rok temu mi się pewne rzeczy otworzyły. Ja myślę, że wojna się toczy w nas cały czas i to jest wojna, gdzie oprócz tego, że my, czy może inaczej, no, to jest tak, że to dobro ze złem walczy w nas. I no, trup się ściele gęsto i czasem to my jesteśmy tym trupem, czasem nie jesteśmy.
0: Natomiast czasem bliscy albo inni.
1: Czasem bliscy i czasem z naszych rąk bliscy i to jest naprawdę krwawa jatka. Natomiast nie można powiedzieć, że ona jest w kółko taka sama i że ona jest przegrana czy nie jest wygrana, dlatego że to się 2 razy nie wchodzi w to samo. Mamy pewien czas dany od urodzenia do śmierci, żeby tą wojnę wygrać. Ja nie wiem, jak to jest, bo nie potrafię powiedzieć, czy ktoś, kto żyje 15 lat i umiera i odchodzi, czy właśnie wygrał wojnę, czy też rodzina, która rozpacza, to właśnie ma rację, bo on tą wojnę przegrał. Nie wiem. Natomiast sądzę, że po to żyjemy średnio tam 80 lat, czy 70 parę, żebyśmy mieli czas wygrać tą wojnę. I to w każdym przypadku jest prawdopodobnie trochę inaczej. Może ktoś musi tak upaść, żeby to aż zahuczało od tego upadku, a może dla kogoś te upadki są jakimiś mniejszymi wydarzeniami. Choć sądzę, że tak naprawdę w odbiorze, nie wiem, moim na przykład, te moje upadki są dla mnie tak mocne i tak bardzo bolesne, trudno mi porównać z czymś, co nie wiem, jest na przykład, nie wiem, morderstwem czy czymś naprawdę takim się kogoś krzywdzi. Ale sądzę, że też one wszystkie nie są tylko moimi upadkami. Są odpryski i to jest również krzywda czyjaś. Dlatego, że żyję wśród ludzi i jakoś to oddziałuje. To znaczy, to jest właśnie ta płaszczyzna niematerialna i my możemy ją tylko czasem zobaczyć, nie wiem, coś intuicyjnie, dotknąć czegoś i ją zrozumieć przez chwilę. Natomiast tak naprawdę to, no to właśnie te trupy, te odpryski tego, tej walki są wokół nas. No. I to jest jakaś, no niestety, ciężka konsekwencja tych naszych tam grzechów, upadków i zła, które czynimy w życiu.

0: i spróbujmy opowiedzieć tę historię przez twoją historię, twojego życia. Mówiłeś, że o powołaniu nawet, że rozważałeś również taki wariant, żeby zostać księdzem.
1: No tak, to tak było, bo w takich młodych emocjach, jak zacząłem, że Pan Bóg mi odpowiedział, że ja zacząłem rozumieć trochę więcej wiary, zobaczyłem, że pewne rzeczy, które robiłem do tej pory, to nie było tylko klepanie pacierzy czy coś takiego, tylko to niosło ze sobą realne jakieś życie. Zacząłem się zastanawiać, no dobrze, to już teraz Pan Bóg mi odpowiedział, wiem, że Pan Bóg jest. To pierwsza rzecz. I zacząłem zadawać dalsze pytania. No dobrze, w takim razie, co ja mam robić w tym życiu? Oddałem Ci moje życie. Wtedy zacząłem studia, akurat byłem na pierwszym roku. I zacząłem się zastanawiać nad tym, pytać Pana Boga, co mam robić. I ponieważ zazwyczaj byłem zawsze osobą taką trochę może wycofaną, niezbyt śmiałą, w związku z tym zazwyczaj, mając kolegów, ale zazwyczaj trochę sam, no to w tych wszystkich młodzieńczych rozważaniach przyszło mi do głowy, no dobrze, to może wstąpić do zakonu, może oddać swoje życie tak w pełni Jezusowi. I nawet w pewnym momencie, odczytując jakoś to, co mi Pan Bóg mówi, nawet miałem taką pewność, że to jest właściwa droga.
0: Ile lat wtedy miałeś?
1: 19 lat. To było, no 19-20, to trwało mniej więcej rok czasu, to takie wahanie. Ale na szczęście jest tak, że po takim przypływie emocji, to było po rekolekcjach Reo w Krakowie, jeszcze wtedy Beczka funkcjonowała, tam mieliśmy wylanie darów Ducha Świętego i jak wróciłem, to potem zacząłem na zimno kalkulacje i doszedłem do tego, że nie, to jednak tak wygląda to, co do tej pory mnie spotykało i takie mam życiowe potrzeby, że nie mogę tak stawiać tego, że to już teraz wiem, że idę do zakonu, tylko muszę jakby robić na bieżąco to, co mam w tej chwili zadane, to, co jest ode mnie wymagane, czyli no wtedy akurat byłem na studiach, były do zaliczenia projekty, trzeba było pozdawać egzaminy i to wszystko się jakoś tam wydarzyło. Też był taki element, który mi wtedy tak jakby sugerował, że to można powiedzieć teraz z perspektywy, że to nic nie znaczyło, ale dla mnie to wtedy miało istotne znaczenie. Ja przez te wszystkie rozliczenia uczelniane przeszedłem w taki sposób, jak nigdy wcześniej, nawet na semestrze zimowym mi się nie udawało nic zaliczyć, ani, znaczy zaliczyłem, ale nie tak dobrze i nie tak niemalże, no nie wiem, to zanim pomyślałem, że mam coś do zaliczenia, to już to było zaliczone. To trochę na tej zasadzie.
0: Czyli Pan Bóg jakby wsparł myśl, że trzeba.
1: I ja to odebrałem w ten sposób właśnie, że Pan Bóg pokazuje mi, że to jest twoja droga. To oczywiście było tak, że ja byłem przygotowany do egzaminów, miałem pozaliczane pewne rzeczy, po czym się okazywało, że ponieważ mam kolokwia i wszelkie te sprawy formalne tak zaliczone, no to nie muszę na przykład zdawać egzaminu, którego się jakoś tam trochę lękałem. Nie? Potem na przykład projekt, siedziałem, zrobiłem projekt, okazało się, że no wszystko bardzo dobrze, w pierwszym terminie bez poprawek.
0: Pan Bóg potwierdza drogę.
1: Pan Bóg potwierdza drogę, czyli jednak tu. Tak to odebrałem wtedy. I zostałem w świecie, nie jako ksiądz, tylko jako taki zwykły wierzący, idący drogą taką, no, jaką idę.
0: Ale to życie studenckie no nie sprzyja takiemu wdrażaniu chrześcijańskich wartości w codzienność.
1: Czy ja miałem to szczęście, że znowu miałem szczęście, no, tak to można powiedzieć właśnie, że miałem to szczęście, że w gronie osób, które były na roku, jakoś tak się znałem z osobami, które ktoś tam był w Neokatechumenacie, ktoś tam też w Odnowie. Myśmy nawet w kilka osób robili w czasie studiów na pierwszym roku, na drugim, to cośmy zapoczątkowali przed powstaniem jeszcze wspólnoty Adonai w szkole u nas w liceum, gdzie się spotykaliśmy na długich przerwach na modlitwy, czytanie Pisma Świętego i ten nas chcieli tam wyrzucać ze szkoły potem, ten, bo to nie można było takich rzeczy robić wtedy.
0: To były lata jeszcze 70., tak?
1: To były lata 80.
0: 80. No
1: połowa
0: to tym
1: lat
0: bardziej.
1: 80., pierwsza połowa lat 80.
0: I stan wojenny niedawno skończony.
1: No jakiś tak właśnie się zawieszał. Właśnie się zawieszał. I to samo robiliśmy też na uczelni. To było może kilka, może kilkanaście spotkań. Oczywiście potem te wszystkie osoby jakoś tam poszły w swoje strony, ale znaczy moje przekonanie w wierze było tak mocne, pomimo upadków i ciągłej takiej huśtawki, upadania i nawracania, to znaczy ja miałem jakąś taką, no, nie wiadomo skąd, pewność wyboru i pewność tej drogi. Dla mnie, znaczy, nie miałem wątpliwości takiej zasadniczej natury. I z drugiej strony to też, znaczy ja odbierałem coś takiego od osób, z którymi, którzy byli kolegami w grupie, koleżankami, z którymi razem byłem, że to, że ja nie ukrywam się z moimi poglądami, że ja je mam właśnie takie, a nie inne, to się spotykało z bardzo dobrym przyjęciem. Także ja wiem, zresztą do tej pory tak jest, że ja się z tym nie kryję. I mam znajomych, kolegów, którzy wręcz deklarują się, że oni w Boga nie wierzą. Niektórzy się deklarują, że wręcz oni są ateistami, wręcz zwalczają. I też rozmawiamy na tematy takie, że ktoś mi udowadnia i zaczyna mi pójść, a kościół to, a księża tamto i tak dalej. I no, takimi ludźmi jestem otoczony. No taką mam w tej chwili też pracę, prawda? Ale są wśród nich też tacy, którzy wierzą w Pana Boga. I no, to jest środowisko ludzkie, w którym jeżeli jest się sobą, to można z osobą, która ma zupełnie inny światopogląd, razem robić pewne rzeczy też z dobrym, pozytywnym skutkiem i można po prostu, nie wiem, no, nie chcę mówić, że tam świadczyć jakoś specjalnie, ale realnie to tak jest. No, jeżeli, znaczy to ta osoba widzi, no, jaką się ma postawę i... Czy miałem szczęście od początku być w takiej sytuacji, że po prostu no, to jest normalne, prawda? To nie jest tak, że...
0: Wiara jest normalna.
1: Tak, no to jest to coś normalnego.
0: A jak wspólnota? Jak to się stało?
1: Adonai, tak?
0: Tak.
1: No to znowu miałem szczęście, bo spotkałem kolegę...
0: Małżeństwo było wcześniej czy później?
1: Później spotkałem w szkole, w liceum, Krzysztof Broszkowski, on w tej chwili jest dominikaninem. On, pamiętam, myśmy robili radiowęzeł wspólnie i przy okazji jakichś tam właśnie takich koleżeńskich spotkań Krzyś, pamiętam, przyniósł taką książeczkę Czterech Prawd Wiary. I tam było właśnie między innymi to, że trzeba Panu Bogu oddać swoje życie. Ja wtedy, wcześniej miałem to wydarzenie swoje w Kamieńczyku i wtedy mi się po prostu otworzyło. Aha, to jest tak, że ja niezależnie od tego, co jakoś tak jest profesjonalnie przygotowane, to ja już jakoś tam to zrobiłem w swoim pytaniu i to mnie utwierdziło w tym, że może warto coś głębiej. I Krzysztof właśnie zaproponował, było to grono osób z jego klasy, z klasy jeszcze tam innych i ja byłem z mojej sam jeden, tam było właśnie od niego chyba dwie, trzy osoby, z jeszcze innych matematycznych po jednej osobie czy dwie i myśmy się na przerwach spotykali, natomiast to grono znajomych Krzysztofa, które z którym on wcześniej już się znał i z Kiku i z Ateku, tam było też grono osób, to oni w tym samym czasie zaczęli się spotykać na Freta, siódemki, poranne msze i w ogóle chodzili do Odnowy na piwną. To było takie grono osób, to tam już w Odnowie było, czy jakoś tam zaczęło te swoje poszukiwania wcześniej. W tym sensie Odnowa się rozwijała dopiero na terenie Warszawy. I ja uczestniczyłem w tych właśnie takich modlitwach, spotkaniach na przerwach długich w liceum w Modrzewskim, a po wakacjach, jak Krzysztof wstąpił do Dominikanów, ja zacząłem studia i wtedy przyszedłem na Freta właśnie na te spotkania już tej grupy młodzieżowej, która wiosną się zaczęła spotykać, też i na Freta. To pewnie Agnieszka Jackowska Klukowska, odwrotnie, pani Agnieszka Klukowska, obecnie Jackowska, pewnie opowiadała, to ja już może nie będę wchodził w jakieś tam szczegóły tego, co się po czym wydarzyło. Natomiast no, to był mój początek we wspólnocie. Czy to było grono osób, no, 18, 19, 20, 21, 22 lata, mniej więcej ten zakres. Młodych, bardzo tak mocno wchodzących w Odnowę i zaraz po jesieni, w zimie w zasadzie rozpoczęły się rekolekcje Reo, czyli takie no, mocne uderzenie duchowe ze zrozumieniem pewnych rzeczy i z otwarciem na to, co Pan Bóg do nas mówi. Potem było to wylanie darów właśnie w maju w Krakowie. Jeszcze pamiętam, było tak, że myśmy mieli plener na początku maja w Kazimierzu nad Wisłą i to plener zaczął się we czwartek, potem kończył w poniedziałek bodajże, czy wtorek. Ja z tego pleneru w połowie piątku ruszyłem do Warszawy na jedno ze spotkań właśnie rekolekcyjnych i to było zupełnie, sam się dziwiłem sobie, że jakieś takie akcje podejmuję, no bo w zasadzie no, miałem usprawiedliwienie, no, byłem w zajęciach, to był wtedy obowiązkowy plener. Ja wyjechałem koło południa w piątek, dotarłem na wieczór akurat, przyjechałem prosto na spotkanie i zaraz po spotkaniu nocą jakimiś pociągami, z przesiadkami, autobusami wróciłem do Kazimierza nad Wisłę, także tam byłem nad ranem z powrotem. I też to, no wtedy... Mając tych tam 19 lat, to dla mnie było takie, właśnie ja tu jestem, kurczę, taki fajny, że tak się, że taki podjąłem wysiłek i byłem na tym spotkaniu. No to są takie rzeczy.
0: Ale co to zmienia? Wejście we wspólnotę. Co to zmienia?
1: Co zmienia? Czy wspólnota jest, różnie to można nazywać i my też bardzo często rozmawiamy o tym, ale to jest miejsce, które jest tym takim trzymaniem się w kościele.

nagle jest zawsze co tydzień o tej samej porze miejsce, gdzie można w spokoju, w ciszy spotkać się z Panem Bogiem. Wyjątkowe miejsce, bo miejsce, gdzie są jeszcze inni ludzie, miejsce, gdzie okoliczności tego miejsca, czyli też to, co fizyczne, sprzyja skupieniu, sprzyja spotkaniu z Bogiem. Nie jest to, oczywiście jest tak, że my mamy mszę świętą, zaczynamy od mszy świętej, potem jest wystawienie Najświętszego Sakramentu zawsze w tej chwili w piątki. Kiedyś tam było jeszcze inaczej, ale teraz akurat tak to wygląda. I znaczy nie jest to świętowaniem niedzieli, ale jest to właśnie to jeszcze takie dodatkowe miejsce i moment dodatkowy, dodatkowy czas, który po prostu prostuje nasze myślenie. I to jest czas, kiedy po prostu Bóg może w nas działać, czyli może nas z tego całego tygodnia, może nas tam poobskrobywać i może nam pokazać, no kolego, tutaj to żeś coś tam ten, a ty już zapomniałeś, co zrobiłeś w środę, to ja ci przypomnę, no i weź popatrz na to. Także to jest no, takie źródło, nie? Z którego można czerpać siły na następny tydzień, czy takie ładowanie akumulatora też, nie? Takie nabieranie sił, a jednocześnie przypominanie sobie tak naprawdę, kim się jest, żeby się nie pogubić.

0: czy Bóg był obecny w wyborze żony?
1: W wyborze żony, tak?
0: No bo skoro nie zakon, no to ja rozumiem...
1: To znaczy, ja nie robiłem takiego wyboru, że no jeżeli nie zakon, to w takim razie będzie małżeństwo. Nie, bo nie miałem dziewczyny. I to nie było takie założenie. To znowu wyszło samo niejako. To wyszło niejako samo i też okoliczności tego, które może nie są aż tak istotne, żeby tutaj o nich szczegółowo mówić, ale wystarczy powiedzieć, że okoliczności były takie, że sam byłem zadziwiony. I na pewno też Pan Bóg w tym palce swoje maczał. I ja jestem przekonany, że jeszcze jak patrzę na to teraz, na ten czas, jestem przekonany, że jeszcze nie skończył. To znaczy jeszcze mamy coś do zrobienia.
0: A skąd pewność, że Pan Bóg maczał w tym palce?
1: No myślę, że nie będzie nadużyciem, jeżeli powiem, że... Bo to moja żona właśnie też teraz na rekolekcjach powiedziała publicznie, że ją poderwałem na Ojcze Nasz. To tym się to wystarczy. No. Nie ma sensu wchodzić w jakieś tam szczegóły, bo to się działo w czasie. Ileś tam czasu trwało to nasze takie, powiedzmy, dostrzeżenie się w życiu w gronie znajomych. Natomiast i dla mnie to miało takie znaczenie i dla mojej żony to miało znaczenie właśnie wyraźnie związane z obecnością w tym Boga, który jakoś nas dotknął.
0: Czy sakrament w życiu tej pary mężczyzny i kobiety jest ważny? Twojego małżeństwa. Sakrament, obecność Boga.
1: Ja myślę, że od tego się zaczęło. Od tego się zaczęło i gdyby nie obecność Boga, to by nas nie

0: było. Nie byłoby tego małżeństwa i no, nie byłoby. No, nie było, ono by nie powstało i by się nie utrzymało.
1: Skąd taka pewność?
0: No, z wiedzy, którą posiadam, z naszych przeżyć, z tego, co jak wyglądało nasze życie do tej pory i z tego, że jesteśmy cały czas razem. Sądzę, że... Znaczy, też, no to też trzeba powiedzieć, my nie jesteśmy takim małżeństwem, które by w jakiś właśnie taki aktywny sposób wspólnie się modliło, czy właśnie wdrażało jakieś wspólne przedsięwzięcia duchowe w życie. Tak nie jest. Natomiast no mieliśmy w życiu takie sytuacje, gdzie no, gdyby nie Bóg, to pewnie byśmy sobie gdzieś tam się w życiu rozeszli.
1: W jaki sposób Bóg działa w takich sytuacjach?
0: Działa nieziemsko. Ja myślę, że to jest właściwe powiedzenie, bo nie jest to poczucie, znaczy nie działa przez poczucie odpowiedzialności, czy poczucie tego, że się zobowiązałem do czegoś, czy poczucie tego, że co by ktoś powiedział, tylko daje siły na to, żeby przebaczać, żeby rozumieć drugą osobę i żeby trwać obok. I ja myślę, że rozumiem. Znaczy to jest chyba najważniejsze, żeby właśnie siły do tego, żeby starać się rozumieć i też odczuwać to, co ta osoba może odczuwać. Starać się w tym jakoś uczestniczyć. Nawet jeżeli to jest nieudolne, nawet jeżeli się tego do końca nie jest w stanie zrozumieć, tak po ludzku, to siły do tego, żeby chcieć to zrobić.
1: Czyli trudne są sprawy między kobietami i mężczyznami.
0: No łatwe na pewno nie są, aczkolwiek jeżeli Bóg w tym jest, to można przez to przejść chyba obronną ręką.
1: W jaki sposób pielęgnujesz tę relację z Bogiem? Tak w takiej codzienności najprostszej.
0: Ja jej nie pielęgnuję. Znaczy to, ja myślę, że to jest ważne, że dla mnie problemem jest modlitwa, dla mnie problemem jest zwracanie się do Pana Boga. Problemem dla mnie są różne tradycyjne formy modlitwy i to jest takie zmaganie, które mi towarzyszy całe życie. Dlatego chyba mogę powiedzieć, że ja tego nie pielęgnuję. To na pewno jest tak, że to Pan Bóg pielęgnuje i On mi daje. Jeżeli już mam taki czas, że się modlę, że jest piątek i jest taki czas w tygodniu, że akurat pomyślę o Bogu, to On wtedy mi daje siły, daje mi zrozumienie pewnych rzeczy, pokazuje mi to, w jakiej ja jestem kondycji. I to naprawdę jest tak, że po prostu mi cały czas coś daje. I w sensie materialnym, i właśnie w sensie duchowym. I ja sobie z tego do pewnego momentu nie zdawałem sprawy, że to tak jest. Tylko jak dochodziłem do momentu takiego, że liczyłem, no już tyle nagrzeszyłem, tyle złych rzeczy zrobiłem, że czas pójść do spowiedzi, no to wtedy sobie szedłem do spowiedzi i potem było, no dobra, to teraz właśnie jeszcze raz, czyli to jest ten taki przykład tego właśnie młynka, prawda, że tam upadam, powstaję, ten i tak w sumie nic się nie zmienia. To było dość długo, było tak. Natomiast w tej chwili jest w ten sposób, że ja widzę i wiem, bo tego doznałem w swoim życiu, że to przebaczenie jest realne, że Pan Bóg daje realne siły w momencie, kiedy, nie wiem, bo też nie potrafię tego nazwać, kiedy się dojrzeje może do tego, żeby mieć te realne siły, żeby przyjąć to, co Pan Bóg daje. Może to jest kwestia tego, że załóżmy, nie wiem, za mnie ileś osób musiało się jakiś tam czas modlić, żebym ja coś zaskoczył. Ale rzeczywiście teraz wiem, że grunt to nie przeszkadzać Panu Bogu. Że jeżeli ja sam coś próbuję zrobić i podejmuję, i było tak, że podejmowałem tę decyzję, że teraz to ja właśnie już będę taki w porządku i to zrobię, tamto zrobię i tak dalej. Tak chociażby z modlitwą. Ja miałem w życiu mojej modlitwy, było tak, że miałem okresy, kiedy no dobrze, to teraz będzie brewiarz, no to łup, łup, łup, a potem to upadło. A to w takim razie teraz już się tak zawezmę, że teraz będę jakieś tam na przykład koronka do miłosierdzia, no to próba jedna, druga, trzecia, nie. Jakieś tam zniechęcenie. I próbowałem swoimi siłami sobie powiedzieć, no dobrze, codzienna modlitwa o tej godzinie, tyle czasu, to, to i to. Gdzie tam? To po prostu nic nie wyszło z tego. I to tak samo jak w modlitwie, tak samo z jakimiś sprawami w charakteru, czy właśnie jakichś tam rządzy różnych własnych. Dopóki nie pokazał mi Bóg, że tak naprawdę to On musi to zrobić, no to ja za każdym razem sobie zbierałem te klocki i potem się to rozsypywało. To oczywiście nie znaczy, że należy usiąść z założonymi rękoma, czy też, że ja teraz siedzę i tak ręce sobie biorę do tyłu i że to już Pan Bóg teraz działa. Nie, bo trzeba ze swojej strony zrobić wszystko, co mogę. I staram się zrobić wszystko, co mogę. Natomiast no najważniejsze, żebym mu nie przeszkadzał. Znaczy, jak widzę już, że zaczynam przypisywać Panu Bogu jakieś moje pomysły, to znowu, na szczęście, jakimś cudem Pan Bóg daje mi takie tą wiedzę, że oho, nie przesadzaj mi raz, spokojnie, wycofaj się. Zaczynasz po prostu sam wmawiać Panu Bogu, że to On sobie wymyślił, że właśnie teraz to powinieneś robić. Nie?
1: W takim razie On jest jak... Z tej opowieści wynika, że On cały czas o Ciebie zabiega, że tak... A może tak, a może nie. Kto to jest? Kto daje Ci środowisko, daje Ci sytuacje, które sprawiają, że to, co się wokół ciebie dzieje, tak zasadniczo cię nie przekracza, tylko właśnie daje jakoś tam normalnie funkcjonować. Kto to jest?
0: Ja myślę, że na pewno mogę powiedzieć, że ja tak rozumiem, że znaczy ja Boga rozumiem jako Ojca i w takim znaczeniu jako Tatę, jako kogoś, kto... Ja się czuję wolny w tym wszystkim, co robię. Znaczy ja wiem, że ja mogę mu w każdej chwili powiedzieć, weź, nie trój, no daj mi spokój. Ja mam tą wolność, ja ją czuję, a jednocześnie widzę, że tak naprawdę to on po prostu czeka obok i jest w każdej chwili gotowy, żeby mi pomóc, żeby mnie wesprzeć w czymś. I zresztą, no, ja tak wracam co jakiś czas do tego, że rok temu pewne rzeczy mi się otworzyły i zaskoczyły po długim czasie starań. I to jest trochę tak, jakbym był otoczony takim jakimś niewidocznym płaszczem, który mnie chroni przed złem, który powoduje, że o ile tylko ja nie zrobię sam czegoś głupiego, nie wymyślę, albo sam, nie wiem, nie pójdę w niewłaściwym kierunku, to po prostu to jest... No, stała ochrona. Tak, znaczy to jest odpowiedź na to moje sprzed tych 20 paru lat, na to moje, że ja ci się oddaję. Znaczy to jest chyba tak, teraz uogólnię znowu, bo cały czas przechodzę do uogólnienia, ale to chyba rzeczywiście jest tak, że Pan Bóg, jeżeli my Mu mówimy, no dobrze, to ja jesteś moim Ojcem, wierzę, że Ty mnie zbawiasz, to znaczy On po prostu wtedy tego człowieka i mnie w tym momencie, ja to widzę i doznaję to na co dzień, nie zostawi. Znaczy nie na tej zasadzie nie zostawi, że nie da spokoju, tylko na tej zasadzie nie zostawi, że nie porzuci, że będzie zawsze obecny i tak naprawdę też ja to zrozumiałem, że ja porzucam Pana Boga tak naprawdę. Ja Go porzucam. I to w zasadzie codziennie Go porzucam. Po czym jak się orientuję, że właśnie Go porzuciłem, bo coś mi tam zrobiłem nie tak, to widzę, że nagle On stoi i czeka, nie? Czyli znaczy inicjatywa jest ważna moja, ale po prostu ona musi być mądra, znaczy ona musi być taka, że znaczy się tego uczę cały czas w tej chwili też, żeby potrafić właśnie zrobić ze swojej strony wszystko, co ja mogę, wszystko to, co jest w mojej mocy i zgodne z moimi umiejętnościami, czyli wszystko to tak zorganizować, ale żeby zostawić Panu Bogu w tym miejsce, żeby to nie było tak, że ja Panu Bogu powiem, no dobra, to teraz Ty zrobisz to i to, prawda? Czyli żebym potrafił... To jest cały czas rzeczywiście trudne. Czasem mi się to udaje, czasem mi się to nie udaje, ale żebym potrafił, jak On zaczyna coś zmieniać w tym moim misternym planie, żebym po prostu potrafić to zobaczyć. No. I jak na razie wydaje mi się, że tutaj znowu Pan Bóg się tak mną opiekuje, że pozwala mi to w najgorszym razie w ostatniej chwili zobaczyć, że tak jest.
1: W jaki intent się pomodlimy teraz?
0: Ja bym chciał, żebyśmy się pomodlili w intencji moich synów, Janka i Piotrka, bo to jest taka intencja, z którą ja cały czas jakoś chodzę, szczególnie Janek ma 17 lat, Piotrek 14, to jest ten wiek, kiedy no, trzeba ich wspierać. I w ich intencji szczególnie, ale chciałbym, żeby to było, żebyśmy się pomodlili w ogóle za młodzież. Za młodzież w tym wieku dojrzewania, dorastania.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Mirosław Orzechowski. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi Twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły Cię, poruszyły Twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.

0: Dobry Panie Boże, i będzie Tobie chwała i cześć, uwielbienie, Panie.
1: Bądź błogosławiony, Panie.
0: Tak, Panie. Niech będzie Tobie chwała i cześć, Panie. Przychodzimy
1: bądź
0: tutaj, żeby Cię chwalić, Panie.
1: Przychodzimy tutaj, żeby, Panie. Żebyś Ty był wywyższony, Panie. Tak, Panie. Bądź błogosławiony.
0: Tobie chwała i cześć.
1: Tobie chwała i cześć, Panie Jezu.
0: Prosimy Cię, Panie. Daj nam Twoje słowa w nasze serca, byśmy potrafili chwalić, chwalić Boga, Ojca. Boże, w Trójcy przedziwny, Trójcy jedyny.
1: Boże, Ciebie, żebyś mówił przeze mnie, Boże.
0: Prosimy
1: Cię. To, co chcesz, żeby chociaż jedna osoba usłyszała, żeby wyszło z moich ust, Panie.
0: Tak, Panie, prosimy Cię. Działaj,
1: Panie. Działaj, Panie, to jest ten czas, Panie, Twojego działania.
0: Czas Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Maryjo, zapraszamy Cię pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Aneta. Witaj.
2: Witam.
1: Jak Pan Bóg zmienia Twoje życie?
2: Każdego dnia zmienia moje życie. Każdy nowy dzień to jakiś kawałek zmiany w tym, co robię, w tym, co myślę, w tym, co czuję, w tym, co jest dla mnie ważne.
1: Jak się to zaczęło?
2: Właściwie to zawsze miałam jakieś pragnienie Boga w swoim życiu. Może tak zaczęło się tak bardziej konkretnie od tego, że kiedy wzięliśmy ślub z moim mężem i już jakiś czas byliśmy małżeństwem i byliśmy osobami, wydawało nam się wtedy, wierzącymi, ale nasze drogi tak jakby wiary się rozjeżdżały. Tak jakby jeszcze tkwiło we mnie taka wiara z przymusu, z obowiązku, z tradycji. I odczuwałam, że to jest właśnie takie wymuszone, że nie ma w tym mojej woli. Chociaż wola była w takich sytuacjach trudnych, w trudnych momentach mojego życia, kiedy wzywałam Boga, żeby mi pomógł, żeby jakoś zaradził jakiejś trudnej sprawie, czy to przed egzaminami, czy trudnej sytuacji w domu rodzinnym. I poszukiwaliśmy czegoś wspólnie z mężem. Poszukiwaliśmy miejsca, gdzie razem byśmy mogli wzrastać, gdzie moglibyśmy razem po prostu iść przez to życie, nie oddzielnie, bo skoro wzięliśmy ślub w kościele katolickim, było w nas takie pragnienie właśnie jakiejś wspólnoty, jakichś spotkań właśnie przy kościele, żeby no i to było w październiku 2004 roku. Przyjechaliśmy do parafii, do Ożarowa, na mszę świętą, gdzie swoje świadectwo mówił Witek Wilk. Ja wtedy już byłam w ciąży pierwszym dzieckiem, pierwsze miesiące. I on właśnie mówił swoje świadectwo z życia. I mąż tego świadectwa wysłuchał, a ja byłam na zewnątrz, bo źle się czułam. I później mi opowiadał, jadąc w samochodzie, jak co właśnie, co przeżył ten człowiek w swoim życiu, jak Bóg zmieniał jego życie, jak go uzdrowił. I też pojawiło się takie w nas pragnienie, chociaż tego nie słyszałam wtedy na własne uszy. I Grześ powiedział, mój mąż, że będzie spotkanie organizowane, że w tej parafii w Ożarowie, żebym ja poszła, bo tego dnia on nie może, ma drugą zmianę, żebym poszła i zobaczyła, czy to warto jest.

I ja pojechałam na to spotkanie. Było kilkadziesiąt osób. I właśnie usłyszałam, co ten człowiek mówi. I zapragnęłam być w tym miejscu. Później pojechaliśmy za tydzień na spotkanie, bo zaczęło odbywać się seminarium wiary. I ludzie, którzy byli mi nieznani, zaczęli dzielić się ze swojego życia, że razem modlą się. Ogromnym świadectwem wtedy było dla mnie małżeństwo Beatki i Piotra, że właśnie oni razem stają do modlitwy, a my tego nie robiliśmy, albo wcześniej robiliśmy, ale to było odmawianie na przykład godzinek rano, kiedy to po prostu nie było z mojej własnej woli, tylko czułam, jakby mąż mnie przymuszał do tego. I że oni w wolności stają przed Bogiem i modlą się. I pomyślałam sobie, Boże, ja też tak chcę. Ja też chcę razem z moim mężem modlić się, zapraszać go do każdej sfery naszego życia. To był też ten czas, że już były takie dla nas nowe realia, że bardzo bałam się o nasze sprawy finansowe. Że jak byłam panną, to w zasadzie nie miałam dużo tych pieniędzy, ale że mi wystarczało, że na swoje potrzeby, na studia, bo studiowałam zaocznie. No i jak się pobraliśmy, mąż też dużo nie zarabiał, dużo płaciliśmy za mieszkanie i nagle tych pieniędzy zaczynało, znaczy nie mogliśmy nic odłożyć, a ja zawsze byłam przyzwyczajona do tego, że tu jeszcze dorobiłam, tam dorobiłam i po prostu zawsze te pieniądze sobie odkładałam. I nagle takie realia życiowe, że my sobie nie poradzimy, a jeszcze właśnie chcielibyśmy mieć dziecko, ale no gdzie to dziecko, jak